krzesło się łamie i on w 2 sekundy już stoi i sobie więzy ściąga. Sznur na przykład. No, ale człowiek to jest faktycznie bardzo krucha istota. Znam przypadek tak z życia chłopaka, który złamał sobie rękę, przewracając się z kibla. Przepraszam, że się śmieję, ale autentycznie no, można się obsunąć, przewrócić z kibla i sobie rękę złamać, nie? Ile osób na prostej drodze. Był jakiś Japończyk, co szedł i gadał sobie przez telefon. Najprawdopodobniej był to jakiś telefon starego typu z anteną wielką, bo uderzył w drzewo i tak jakoś niefortunnie, że mu się ta antena wbiła w oko, do mózgu. No, umarł, nie? Nie wiem, czy dostał nagrodę Darwina. No, to jest taka nagroda, którą się daje za wyjątkowo głupie... za wyjątkowo głupią utratę życia, się pośmiertnie przyznaje. Taka nagroda. No, to chyba wszyscy wiedzą, nie? Wszyscy wiedzą, czym jest nagroda Darwina. Też dużo jest, bardzo dużo jest nieszczęśliwych przypadków z obchodzeniem się z dzieckiem. Był taki tragiczny przypadek parę lat temu, gdzie ojciec wybiegł na spotkanie jakiegoś swojego małego dziecka. No wiecie, jak to dziecko biegnie tam do taty i ten mężczyzna podniósł to dziecko, tylko podniósł je jakoś za główkę. Nie wiem, może pijany był, bo to tak ciężko też sobie wyobrazić, że ktoś podnosi małe dziecko za główkę. No i też i zabił to dziecko w ten sposób. Dzieci to są w ogóle bardzo delikatne, nie? Takie jeszcze całkiem małe, to trzeba strasznie uważać. Przecież to jest, no, kurde, jakie to jest małe, nie? Możesz kopnąć niechcący czy coś i się przewróci, głowę sobie rozwali. Jedno z takich głupszych mód, zabaw, nie wiem nawet jak to nazwać, ponieważ to z kolei polega na tym, że no jest sobie 3 kolegów z podwórka, ale i do jednego z nich przychodzi 2 i mówią: słuchaj, jest taka fajna tutaj gra, nie? Robi się takie skoki do góry, na zmianę będziemy skakać, nagrywamy filmik. Coś w tym stylu, no, że taka głupota jakaś tam, że czas skakać. No okej, ale oni go wkręcają, ponieważ kiedy on wyskakuje w górę, to ci dwaj stojący po bokach, jak on w powietrzu jest, to podcinają mu nogi, tak? Kopią go w te nogi i on się bardzo boleśnie wywala i bardzo tak, no, spektakularnie, no bo wiecie, jak jednemu tak nogi podetniesz, to upadnie na przykład niefortunnie na rękę i sobie tylko rękę złamie lub skręci parę siniaków, ale ktoś inny tak przekoziołkuje, że uderzy głową o beton i wstrząs mózgu albo jakieś nieodwracalne urazy, albo skręci sobie kark i było... Takich przypadków to już sporo było z kolei, nie? To chyba jedna z najbardziej durnych, szkodliwych, głupich mód, trendów. Mówimy cały czas o nagrywaniu tego wszystkiego i publikowaniu, bo bardzo często to na tym polega, nie? Wspominam o tym w ogóle dlatego, że dzisiaj z kolei znowu jest jakiś problem z kolejną taką zabawą, która się nazywa Blackout Challenge. Chodzi o podduszanie się samemu, tracenie przytomności. No o tym może za chwilę, bo z takich rzeczy, które najbardziej jakoś mnie wpieniły, wkurzyły, z tego typu zabaw, to też już parę lat temu było. Zabawa, no w cudzysłowie oczywiście, zabawa polegająca na tym, że grupa wesołków, najczęściej młodocianych mocno, zachodzi od tyłu kogokolwiek, dziadka, kobietę, jakiegoś faceta, który se idzie i z całej siły ktoś taki dostaje w łeb, ale no wiecie, tak po prostu z łapy, nie, z całej siły, gdzie najczęściej ci ludzie się przewracali, po prostu tracili przytomność, walili głową o chodnik, bo to się bardzo różnie upada w sumie. Ktoś, kto straci bardziej świadomość, to już może ciało nie upaść jeszcze ostatkiem sił, jak trzeba, nie? I ktoś po prostu przypierdolił bem o chodnik i może pęknąć czaszka nawet. No, taka była zabawa i to było bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. No, zwłaszcza wśród, wiecie, jakiejś patologii takiej, jakieś właśnie tacy
młodzi gangsterzy w czapeczkach, szerokie spodnie, nie? Jacyś czarnoskórzy też, no często, niestety właśnie. To zapamiętałem, że była nadreprezentacja zdecydowana. Ale, no, nie wiem, może ktoś tak nakręcił po prostu. Albo, znaczy, zrobił taką kompilację, nie? Strasznie, coś strasznego, nie? W ogóle dzieci potrafią być tak bezmyślne i nie wiem, czy to tylko we współczesności naszej, tej wstrętnej, gdzie wszystko już zepsute, tak? Zawsze chyba tak było, no. Nie ma co popadać w ten ton, że kurwa, kiedyś to było. Zawsze dzieci były bezdennie głupie. Teraz na przykład widziałem taki no, filmik, właściwie taki reportażo-filmik, gdzie właściciel warsztatu samochodowego, no taki warsztat ma swój własny parking i tam stoją samochody zostawione przez klientów. No przeróżne samochody, nie? I grupa dzieci przeskoczyła sobie przez płot i miała taką zabawę, że rzucała cegłami, kamieniami, łamała lusterka w tych samochodach, wybijała szyby. Wszystko, co się tylko da. Jak to dzieciak jeszcze potnie nożem z siedzenia. I te dzieciaki zrobiły to nawet w takich samochodach jak Jaguar, nie? Jaguar jakiś taki wyjątkowy, ponieważ właściciel jest kolekcjonerem i specjalnie sobie starał się zdobyć jakiś specjalny silnik do tego Jaguara, no wiecie, takie oczko w głowie, nie? No i zdewastować taki samochód. Straty na 70 tysięcy zostały wycenione niby, no i co? No i to ukraińskie dzieci były właśnie. To były ukraińskie dzieci. Temat taki niepopularny, oczywiście pojawiły się głosy, a skąd pan wie, skąd, a dlaczego, o, jakiś ukrainofob i tak dalej. No ale facet w końcu, wiecie, jak policja się tym zajęła, to wytropiono, co to są za dzieciaki i gość rozmawiał z mamą na przykład jednego z tych dzieciaków, która się zachowała akurat bardzo okej, bo przepraszała, zaoferowała, że zapłaci, co prawda 15 tysięcy, no oświadczyła, że na tyle ją stać maksymalnie. Poszła i rozmawiała z innymi rodzicami, którzy już niestety zachowali się no, skandalicznie, bo powiedzieli, że my już sobie bierzemy prawnika, nic nam nie zrobicie, w razie czego to nawet możemy wyjechać stąd. Ktoś tam inny, no ktoś tak bardzo bezczelnie w ten sposób mniej więcej powiedział. No bardziej więcej niż mniej, bo staram się dokładnie w miarę cytować. Inna jakaś rodzina powiedziała po prostu, znaczy jakiś ojciec konkretnie stwierdził tak z rozbrajającą szczerością, że on nie ma, on jest bez forsy, nic tu się nie da zrobić, jest przykro mu, ale to nic, on nie ma i to są dla niego jakieś kosmiczne pieniądze, nie, te straty. No i w rezultacie tylko ta jedna matka, facet nie wziął nawet od niej tych pieniędzy, jak twierdzi, bo nie może wziąć części kwoty i dogadywać się jakoś tam, to trzeba załatwić, są oszacowane straty. Wiecie, takie rzeczy się, oczywiście ubezpieczyciel się wypiął, wysrał na klienta, jak to często też bywa. Myślę, że w takich krajach jak Polska troszkę częściej niż w niektórych cywilizowanych innych krajach, no, zawsze się znajdzie jakiś pretekst i dobry zapis w umowie, żeby klientowi jednak nie zapłacić. No, gdyby to były szkody spowodowane przez deszcz, grad, prawda, no to tak, ale w tym przypadku to się nie kwalifikuje. Przynajmniej takie ubezpieczenie miał typ, nie wiem. No w każdym razie straszna dewastacja, aż przykro patrzeć. Nie lubię patrzeć w ogóle na zniszczone różne ładne rzeczy, które nagle stają się brzydkie i smutne, bo za tym jest jakaś tragedia czyjaś, no często, nie? Większa, mniejsza. Kurde, zapalniczki mi nie działają. No i facet wydaje się wiarygodny i szczery, ponieważ nie czuć od niego było żadnej takiej niechęci narodowościowej. Sam coś też ostrzegał przed wrzucaniem do jednego worka.
ale jednocześnie też przedstawiał swoje zdanie, że nie wygląda to najlepiej, że będzie takich przypadków no coraz więcej, że już się słyszy o wielu takich przypadkach, gdzie nasi goście niekoniecznie odpłacają się jakoś fajnie, tylko wręcz przeciwnie, nie? Tak okazują swój brak szacunku jakiś zupełny właśnie w taki sposób. No, to trochę dziwne. Nasze dzieci też... Ja pamiętam, za moich czasów na przykład się chodziło i rzucało się kamieniami, no ale to w jakąś zdezolowaną fabrykę starą, gdzie już połowa szyb jest powbijanych, nie? Nie przypominam sobie, żebyśmy coś tak dewastowali. No, ja raz coś tam sprayem napisałem gdzieś. Raz. No, nie było jakiejś strasznej dewastacji. A tutaj to taka dewastacja straszna. Grzegorz Braun też przedstawia swoją tą konfederacyjną wizję przestrzegania, nie? No bo scena polityczna, można powiedzieć, że dzieli się na takie dwa nurty. Na tych, którzy przesadzają może w drugą stronę, bo zbyt dużo rozdają, zbyt dużo praw, zbyt lekką rączką wszystko, a nas może niekoniecznie aż tak stać, nie? No są tacy w drugą stronę, w ogóle wszystko tu na Ukrainy cały czas i może są, no ciężko powiedzieć, że ktoś jest zbyt gościnny, ale tu nie chodzi o gościnność, to chodzi po prostu głównie o pieniądze, sprzęt. My też się musimy w razie czego czymś bronić i tak dalej, a drudzy no przestrzegają bardzo mocno, zwracają uwagę, tak jak teraz Grzegorz Braun, że na Ukrainie jest przestępczość dużo, dużo większa niż w Polsce w statystykach. O, to było 8-10, ale to nie wiem jak to było szacowane, czy w procentach, czy 8-10 razy, ale to jest chyba ciężko jakoś to dokładnie to zmierzyć. No w każdym razie większa, tak? Jakaś tam większa jest ta przestępczość i że to się przeleje na nas z racji tego, że tylu mamy gości tu, uciekinierów przed wojną z Ukrainy. Ukraińców po prostu. No, ja nie wiem, wydaje mi się, że różne nurty są tu potrzebne, tak, że, bo nie może być jakiś jednogłos tutaj i jakaś ślepa chęć za wszelką cenę tu do wszystkiego oddania i w ogóle. Musi być ktoś, kto czuwa nad tym i krytyczny jest i marudzi, tak, i zwraca uwagę na różne rzeczy. No zdecydowanie musi ktoś taki być. Pytanie, na ile ten ktoś ma rację, bo często można tak demagogicznie coś przedstawiać, wyrywać z kontekstu, posługiwać się danymi w sposób taki chytry, tak, bo coś może z czego innego wynikać i tak dalej. No, trzeba, niech każdy sobie sam przeanalizuje, ja nie czuję się na siłach absolutnie tutaj nic teraz oceniać jakoś wielce. Mniej więcej chyba czujecie, jakie mam zdanie w tym temacie. W miarę zrównoważone, tak? W miarę zrównoważone. Tak, jak jesteśmy już przy tym temacie, to z kolei o ruskich można wspomnieć, że mają przeterminowane racje żywnościowe. To z różnych się przyczyn bierze. Po prostu nie planowano, że konflikt, że wojna będzie tyle trwała. Mieli w 3-4 dni tam przejąć, kwiatami mieli ich przywitać. Oni mieli tylko w 3-4 dni się rozprawić z grupką awanturników, prawda? No i te racje zostały częściowo przejedzone, te, które były dobre. Część została sprzedanych, bo dla żołnierza to był dobry sposób po prostu, żeby sobie urozmaicić dietę na froncie. Szedł do gospodarza, dawał mu te racje, a gospodarz co innego w zamian mu dawał, na przykład. No, myślę też, że znalazłoby się też trochę kupców na racje żywnościowe, bo to jest dzisiaj popularny temat. Dosyć, znaczy popularna rzecz. Taka racja żywnościowa, fajna. Ludzie to nagrywają, jakieś testy tych racji. Jest dużo tam, nie wiem, survivalowców, nie? No, na pewno bardziej niż kiedyś, nie? Jest to w cywilnym świecie popularne. No, z czego się składa taka ruska racja żywnościowa, spleśniała? Jest bardzo tłusta przede wszystkim w porównaniu do innych, bo te racje niby są zbliżone do siebie mocno,
na przykład nie jest ich zadaniem bycie smacznymi albo pięknie doprawionymi albo coś takiego. Mają żołnierza odpowiednio naładować cukrem, jak w przypadku ruskiej racji, bo tam bardzo dużo takich cukrowych rzeczy, samego cukru dużo, trochę słodkości takich cukrowych. No, cukier dla żołnierza może nie jest taki zły, bo go pobudza do walki. To, że on tam potem będzie niezdrowy, jak wróci z wojny, się rozchoruje na cukrzycę czy coś, to tam nieważne. No w każdym razie zabrakło racji. O co chodzi? No po prostu wzięto z magazynów zapasowe racje i te zapasowe okazały się, no ktoś nie dopilnował, żeby one były aktualne. I terminy do spożycia już mocno po czasie. No i trafiły na front takie przeterminowane racje, no bo lepsze to niż nic, nie? Opowiadał o tym człowiek, który się tym interesuje, więc jakoś tam mu wierzę, dużo różnych rzeczy o racjach żywnościowych mówił i oceniał też tą rosyjską. Ocenił ją tak w dużym skrócie, to przedstawiając jako bardzo, bardzo mdłą, taką byle jaką. Wszystko było takie se praktycznie w tej racji żywnościowej, takie se. Wyglądała też nawet na taką wytanioną, więc no nie oszukujmy się, dużo od ceny zależy, tak? Jak będzie ona urozmaicona. No taka w ogóle, taka tłusta, dużo tam, tu jakiś gulasz, tu jakieś mięcho, tu kiełbasa, jakaś w opakowaniu, nie? Takim, no zamknięta jak konserwa. Wszystko takie bardzo konserwowe. Okej, no wszystkie racje niby to mają, ale jednak na przykład polska racja żywnościowa jest dobrze bardzo oceniana. Bardzo pozytywne miała oceny wśród zachodnich testerów, więc no niekoniecznie tu patriotyzm jakiś czy chęć pokazania, że Polak też potrafi, tylko no zagraniczni, niezależni można powiedzieć. Różni spece, którzy nagrywają takie rzeczy na YouTube. Widziałem parę takich nagrań, gdzie bardzo dobrze oceniali, nawet dziwowali się. Nasza racja potrafi zaskoczyć czymś fajnym. W tym przypadku to były na przykład fajne cukierasy, gumy różne, tak? Coś, co cię może ci odrobinkę humor poprawić, jak sobie dobrego cukierasa zjesz, nawet na froncie, nie? Smacznego, owocowego. Widziałem, że te cukierki takie w miarę dobrej jakości tam też były. No, w tej rosyjskiej też były jakieś słodkości. Był mus jabłkowy, mdły, taki jakiś bez smaku, tak? Jak to ocenił tester. I czekolada wojskowa, tak się nazywająca. Czekolada wojskowa, którą ocenił z kolei ni to słodkie, ni to gorzkie, ale w sumie może być takie sen, no i wyrzucił tam, nie? Na bok. I wszystko praktycznie dla niego miało taki smak. Był tam, co prawda, była sól i pieprz, więc było też mówione o tym, że z tej racji, że te racje są na kolację, zaczynam rymować. Z tej racji, że te racje są takie, no właśnie, jak wszystkie, troszkę mdłe, bez smaku, no to żołnierze podobno noszą ze sobą często przyprawy, już nauczeni tym, jak to smakuje, no to noszą ze sobą tu ten jakąś paprykę w proszku, ten sól, pieprz, trochę więcej. No. A, Windman przypomina, że miałem się pochwalić swoimi farkrajowymi wyczynami. Może trochę buńczucznie na wyrost, kurde. Kotkiewicz pisze tutaj, Kotek Mruczek, że czyli Polska ma rację, a Rosja nie ma racji. No ma, tylko ma spleśniałe swoje racje. Ich racje są spleśniałe. No. No, także ta ruska racja to gdzieś tam bardzo nisko by w rankingach była. Japońska też, pamiętam, ciekawa była, nie pamiętam już co tam w niej było, ale zauważyłem, że jest bardzo taka, no, związana z ichnią kuchnią, tak, że są różne specjały. W polskiej,
Polska była fajna, bo była różnorodna, były tam różne takie ciekawostki, nie? Zadbano o przeróżne rzeczy, bo i chusteczka i coś. Ja w ogóle zdziwiłem się, że w rosyjskiej była chusteczka, że była chusteczka do wytarcia sobie łap. To się zdziwiłem, to jakiś wersal. A po co to wycierać łapy? Przecież w spodnie można se wytrzeć albo oblizać. Zdziwiłem się po prostu, jak zobaczyłem, że jest w tej ruskiej chusteczka do wycierania rąk. No ale dobra, no widzę, może jakiś postęp cywilizacyjny. Zmieniają się ludzie, no wiecie, wpływy. Może skopiowali tą chusteczkę, nie wiedząc do końca, do czego ona służy. Zobaczyli, że w polskiej na przykład jest. Są takie wynalazki i dziwowali się. O, sztu tu jest. Oglądali, myśląc, że to jakiś szatan. Ale w końcu naukowcy doszli, rosyjscy, że to jest do wycierania rąk. Właśnie. No to się zaczęli dziwować. No, a po co to wycierać? No, ale ostatecznie skopiowali. No, nie wiem. No, jakoś to wyszło. W ten sposób. No, ale jednak ja bym się upierał, że różnej jakości są te racje. W ogóle ci fascynaci, testerzy, właśnie oceniacze tych racji, którzy sprawdzają racje żywnościowe z różnych krajów. Jak one się nazywają? RME? Może to RME chyba. MRE, tak. No, pewnie to skrót od military, coś tam, no. No, to nasze dobre. I nasze są też dobre, jeśli chodzi o takie wynalazki różne, na przykład palniczek, no bo to też się na różne sposoby rozwiązuje. Czasem mamy jakiś coś do podgrzewania, taki woreczek, w którym no, po uwolnieniu tam jakiejś zawleczki następuje reakcja chemiczna i to się grzeje, podgrzewa. No a są też takie z różnymi świeczuszkami takiego różnego typu. Wygina się drut, robi się stojaczek, jest specjalny chwytaczek do konserwy, którą bezpośrednio sobie na płomieniu stawiamy. No ja absolutnie nie znam się, żeby powiedzieć co lepsze. No ale wydawało mi się też, że nasze racje żywnościowe mają tu o wszystko zadbane, bo tam były i zapałeczki w większej ilości, te chusteczki, cukieraski, woreczków, tysiąc różnych. Może są te racje też się dzielą na droższe i tańsze, prawda? Zenon podpowiada tutaj, że to jest meal ready to eat. Aha, czyli jedzenie gotowe do spożycia. No, też zdziwiłem się trochę, że ten tester przeze mnie dzisiaj oglądany jadł to na zimno. Testował te różne dania. Może dlatego one takie podłe były, bo no, widziałem testerów, którzy raz, że zjadali wszystko, jak mamusia przykazała, wszystko wyjadali z takiej racji i wydawali ocenę. Pamiętam takiego właśnie tam survivalowca jakiegoś. No a ten dzisiejszy pan to taki poważniejszy i mówił, że no ja nie będę tutaj pajacował, żeby potem już poza kadrem wylądować na kibelku. No ale w tym przypadku było to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ racja żywnościowa MRE, którą testował brodaty pan, była już przeterminowana o 6 miesięcy. A on wszystkiego tam troszkę spróbował, tak na łyżkę wziął. Też taki pomyślunek trochę ruski, bo też były 3 łyżki w zestawie i jeden nożyk plastikowy tylko. No, nożyk się, jak się złamie, no to już nie mamy drugiego, ale łyżki 3. Też to troszkę było zaskoczenie. To Misiu pisze, się zastanawia tu, czy w polskiej racji są bigos i pierogi. No, pierogi oczywiście nie, ale coś takiego, nie wiem, czy nie było bigoso podobnego. Nie, to raczej były gulasze, takie trochę też nasze specjały. Nie pamiętam już, czy coś takiego jak paprykarz szczeciński się na przykład znalazło, czyli coś takiego, no, co być może nie występuje w ogóle w innych krajach jako jedzenie, nie jest znane.
ale zapamiętałem, że coś w tej racji było takiego naszego. No, na pewno były to jakieś tam princesy, wiecie, no, czy tam cukierki te, zozole chyba. No, czyli takie nasze właśnie tu jakieś polskie rzeczy. Chyba starają się tak dobierać często te składniki, żeby w tej polskiej racji dla polskiego wojska nie było na przykład Snickersa, czy Marsa, czy M&M'sów, tylko żeby był właśnie, żeby była princesa, no nie wiem, no niby Wedel już tam jakoś też pewnie sprzedane, wszystko sprzedane, już nic nie ma, może Pawełek tylko został. Pawełek, a Grześki są jeszcze?

nie wiem. No w każdym razie tak to trochę wyglądało, jakby starano się polskie produkty do takiej paczki, w takiej paczce skomponować i to mi się podoba. No, tak zapamiętałem, że polskie marki, no bo to trochę tak łyso, głupio by wyglądało, gdy otwierasz, a tam jakiś Snickers, nie? No co ja, gdzie ja na froncie jestem? Gdzieś z Amerykanami walczę, czy co? Do Stanów mnie teleportowało, co to ma być? W jakiegoś Marinesa się zamieniłem, czy w innego zielonego bereta, cholera jasna, że ja tu mam Snickersa. No co to ma znaczyć, nie? Musi być jakiś Pawełek, jakaś princesa, coś takiego, co nam się przynajmniej kojarzy z Polską, niekoniecznie już polskie jest, no ale powiedzmy, no, princesa, no, w każdym razie kiedyś była. Ja nie wiem, czy prince polo i princesa, jak to się ma do siebie, nie? Może, nie wiem, nie znam historii, ale być może trochę podobnie jak Black i Tiger, nie? Prince polo, princesa. No, te wafelki, zresztą bardzo dobre, to zawsze były bardzo dobre wafelki Prince Polo. Ja je pamiętam jeszcze w takim złotym, całkowicie w złotym opakowaniu, w takim, no, staroszkolnym. Dzisiaj to by było retro albo vintage nawet jakieś. No bo całe takie bardzo proste opakowanie, złotko całe złote z zewnątrz oczywiście i nadruk jakiś skromny, tam właśnie Prince Polo, to bardzo fajnie wyglądało. No dziś oczywiście musi być zdjęcie, orzeszek wyfotoshopowany i mleko skapujące wyfotoshopowane i dwójka dzieci, chłopiec i dziewczynka, którzy śmieją się. Jakie dobre, kurwa. No i tak to wygląda. Ja wolę stare opakowania. Stare opakowania są piękne, mają klasę. Z dzisiejszego punktu widzenia może znowu tutaj nostalgia trochę działa i idealizuje, bo jakby tak spojrzeć na niektóre stare polskie opakowania, szczególnie, nie wiem, z okresu PRL, to byśmy zobaczyli, no, kawał kichy, nie? Typografia, kompozycja, wszystko takie niekoniecznie dobre. Chociaż akurat z tym to często właśnie nie mieli wtedy problemów. Dzisiaj takie rzeczy często robi komputer, nie? Najczęściej nawet. Komu się dzisiaj chce poprawiać kerning? Albo irysy. Kto pamięta irysy? No pamiętam, ale irysy to przypuszczam, że dzisiaj nawet kupisz. To takie twarde cukierki. Nie polecałbym takich cukierków. One, słyszałem, że takie cukierki jak właśnie mordoklejki wszelkiego typu, jakieś krówki, irysy, które były nie dość, że twarde, to też jak już się rozpuścił ten irys, to on się lepił do zębów. To są takie cukierki, które by dentysta się złapał za głowę i by powiedział, że tego się w zasadzie nie powinno jeść, bo to jest tragedia dla zębów, nie? Nie wiem, na ile w tym prawdy, ale tak na intuicję czuję, że coś może w tym być, bo to się strasznie lepi do zębów, ciężko to, może się nie odkleić od zęba w ogóle i gdzieś tam jest przyklejone. Taka cukrowa papa, nie? No więc... No, a innego cukierka to bardziej tam połkniesz. I już na przykład. Przecież nie wiem, czy ktoś tak je cukierki, że połyka je od razu, że nie gryzie, tylko taka... A Jola jeszcze przypomina kamyczki. Kamyczki. Wieczór wspomnień kulinarnych zaraz nam się tu zrobi. Będziemy wspominali różne cukierasy. Różne cukierasy. No, a jakie cukierki waszym zdaniem były najsmaczniejsze w dawnych czasach? Może jakieś takie, co dzisiaj ich nie ma. Fajnie są pokazane cukiernie, znaczy właściwie, no, takie w amerykańskim stylu sklepy z cukierkami, które można by zobaczyć, no nie wiem, w jakimś starym filmie Billy Wonka był taki o jakimś cukierniku i tam i dzieciakach i fabryce słodyczy. No, ale był też taki sklep pokazany, gdzie masa cukierków różnych. Sklep z cukierkami. Czy dzisiaj coś takiego w ogóle jeszcze jest? Chyba niekoniecznie. Zmieniło się trochę, bo dzisiaj, nie wiem, czy taki sklep miałby rację bytu, bo cukierki są wszędzie, no to żadna rewelacja. Oczywiście to może być taka półcukiernia, nie? Gdzie są dodatkowo różne słodycze wytwarzane kraftowo. Są takie, widziałem, no za granicą to wiem, że są, u nas to nie wiem. U nas mamy cukiernie na pewno, nie? Gdzie kupisz sobie pączka, gdzie kupisz sobie jakąś tam faworkę, ptysia.

ale takich sklep i dodatkowo pewnie też trochę słodyczy jest do wyboru w takiej cukierni. Teraz akurat nie kojarzę, ale na półkach to dzisiaj każdy sobie może tam porozstawiać jeszcze dodatkowo różne. Kasztanki, przypomina Furiat. Tak, to były bardzo dobre cukierki, których teraz mało. Teraz są, widzę, z cukierków to no nie ma czegoś takiego jak kasztanki. W ogóle dzisiaj wszystkie cukierki są pozawijane w papierki raczej. Ciężko dorwać takie na wagę, które są luzem. To właśnie w jakimś lepszym sklepie, nie? I już nie raczej nie w hipermarkecie, nie w wielkopowierzchniowym, tylko właśnie w mniejszym sklepiku. To czasem jeszcze mają tak za szybkami, nie? Że są te cukierki bez papierków i tam prędzej dostaniemy właśnie takie jeżyki, kasztanki, bo nie kojarzę w tym momencie, czym się różniły kasztanki od jeżyków i nie wiem, czy to nie było tożsame, ale wydaje mi się, że jeżyki to były takie półkule z drobinami takich lukrowych kropek poprzyczepianych, nie? Że to tak chrupało sobie dodatkowo jeszcze. I sam jeżyk też miał bardzo fajny, taki charakterystyczny smak. A Zenon pisze, że kasztanki kupisz bez niczego w Biedronce. Aha, no to spoko, to może faktycznie są. No, ja nie mogę dużo słodyczy jeść. Zauważyłem, że mi po prostu szkodzą i słodycze, nadmiar cukru najprawdopodobniej. Nie mogę za dużo cukru, a i tak piję cukrowe napoje, nie? No dziś cukier we wszystkim jest praktycznie. Cukrowy świat taki troszeczkę się zrobił. No, a w ruskiej racji żywnościowej to już w ogóle strasznie dużo cukru. No, bo cukier krzepi, jak to mawiali w PRL-u. Cukier krzepi. No, na pewno dodaje trochę takiego wrażenia, że się ma energię do działania, nie? Tak nas trochę napompowuje, tak? Że możemy, nie wiem, jak sobie jeszcze posłodzimy kawę z kofeiną, to w ogóle jeszcze nas też ten cukier trochę podkręci do roboty. No i przede wszystkim jest to przyjemność, nie? Ten cukier. Uzależniający jest ten słodki smak. I jak się uzależnimy, to potem wszystko bez cukru wydaje nam się okropne, bezsmakowe. Znaczy, oczywiście tu przyjaskrawiam, no bo są rzeczy, które są bez cukru, a są po prostu pyszne zawsze, nie? Pewnie. No ale herbatę mam na myśli, nie? Kawkę, że brakuje po prostu i czuć, także to jakieś takie, no, pić się nie da. Ale można się szybko przyzwyczaić. Zawsze tak jest, że jak odstawimy ten cukier, to dość szybko się przyzwyczaimy do tego smaku, a może nawet z czasem przestaje nas zalepiać ten cukrowy smak i zabijać inne smaki, tylko wgryziemy się właśnie w prawdziwy smak dobrej herbatki jakoś, co sobie zaparzyliśmy, lepszej czy lepszej gatunkowo kawy i znajdziemy tu różne smaki alternatywne, nie, już może nie takie łatwe, nie? Może nie tak oczywiste, jak nie tak oczywiste po prostu jak ten cukier, prawda, bardziej poczujemy na tym smaku fakturę, teksturę i gramaturę. Przepraszam, tu mało co łokcie mnie. Muszę się napić orężady. Tak, orężady niestety. Tylko orężady. Gdzie moja orężada? O, jest. No, może jakieś inne smaki wam jeszcze przychodzą do głowy, smaki z przeszłości ciekawe. To taki bardzo lekki temat, możemy sobie chwilę pogadać, przecież różne są tematy w luźnych gadkach, możemy sobie zmienić na smaki z przeszłości. Smaki z przeszłości. Golonka, flaki i inne przysmaki. Murzynek padł tutaj, murzynek. Proszę poprawnie afroamerykaninek nazywać. W ogóle tak, nie nazywamy pierogi ukraińskie, rzecz jasna. Poproszę pierogi ukraińskie i afroamerykaninek na deser. Co o tym myślicie? Taka poprawność polityczna? Blok był, ale jaki, Maharadżo? Blok czekoladowy? Blok czekoladowy to był jakiś ciekawy wynalazek, bo ja go tak pamiętam jak przez mgłę, ten blok czekoladowy, ale to była taka po prostu gruba, potężna czekolada, niezbyt duża, tak? No taki blok, jak
się bloki buduje z bloków, taki blok czekoladowy. Zawsze smaczny i zdrowy. No i taki, pamiętam, gabarytowo, może sam byłem malutki, to wydawało mi się, że ten blok jest taki gruby, jakiś większy od czekolady zwykłej. No i to była taka masa jakaś czekoladowa. Cholera wiesz czego, nie? Ile tam tego kakao było, a ile tłuszczu, na przykład palmowego. Tego typu rzeczy. No ale pamiętam, że mi to chyba smakowało dosyć. Ten blok czekoladowy to była nie zawsze, nie wiem, to jest jakaś taka prawidłowość i zasada, że im więcej kakao, tym większa czekolada, że dobra czekolada to tylko taka stuprocentowa gorzka. Akurat przyznam się, że polubiłem ostatnio właśnie taką czekoladę. Jak kupię sobie raz na dłuższy czas, bo rzadko sobie bardzo kupuję coś takiego jak czekolada, ale ostatnio kupiłem sobie czekoladę właśnie taką cieniutką, fajną, gorzką, ciemną, z kawałkami skórek pomarańczy. I przyznam, że bardzo mi to smakowało. Chyba nawet wolę obecnie taką czekoladę niż jakąś taką mleczną Milkę czy coś, nie? Że aż tym mlekiem tak po prostu smak przychodzi cały, nie? Taki mleczny mocno. To, a nadziewanych też nie lubię, bo wylewa się coś takiego zwykle niekoniecznie dobrego z tej czekolady. Wy nie wiem, wy lubicie czekolady nadziewane? Może za dużo jem tej nadziewanej, jak już, znaczy jadłem, bo już dawien dawna nie jem, bo nie lubię właśnie. Znielubiłem tą nadziewaną, tak się zastanawiam, chyba dlatego, że za dużo jej żarłem, bo to jest taka czekolada, której nie można za dużo zjeść. Bo jeszcze taką właśnie cienką, gorzką wtrążonisz całą, to nie poczujesz się jakoś tam niedobrze, ale taką nadziewaną, z tym wylewającym się jakimś tam czymś, masą, to właśnie też mi chyba niekoniecznie tak smakowało. Nie wiem, ten blok czekoladowy bym zjadł, cholera jasna. A już nie ma. Nie ma takich rzeczy. Ciekawe, kto to produkował w ogóle, nawet nie pamiętam. Blok czekoladowy. Kaszanka z Nutellą jest pyszna. No, Tomisiu, jak żyje w tej Ameryce, to oni tam bardzo dużo na słodko jedzą. Także racja żywnościowa właśnie amerykańska, pamiętam, że była bardzo tak na słodko, tam było dużo słodkich rzeczy. I tak mi się kojarzy, że Amerykanie lubią na przykład te płatki jeść z rana słodkie, jakieś cukrowe z czymś tam, nie? Z kawałkami czekolady. Albo sobie wziąć tosta, wysmarować masłem orzechowym i dżemem, nie? Co u nas tak chyba mało kto je. Inne mamy zwyczaje. U nich dużo słodkich jest rzeczy. Jakiś syrop klonowy sobie wylewają na naleśniki, nie? Lubią chyba Amerykanie, no nie wiem, dobrze mówię, twierdząc, że amerykańska kuchnia jest mocno słodka i że też Amerykanie dużo cukru pewnie jedzą, dużo słodyczy. No, mówi się, że problem z nadwagą mają jako naród. To może właśnie nie tylko żywienie się fast foodowe to powoduje, ale duże ilości cukru.

0: a może najgorsze smaki z przeszłości, co tylko tak na pozytywnie ma być? Może rzeczy, których najbardziej nienawidziliście, które was odrzucały? Mnie bardzo długo odrzucała wątróbka, ale a dzisiaj bardzo lubię, nie? Nie lubiłem... No.
1: Zenon to szmata. 50 zł.
0: Moje.
1: Coś ta audycja na żywo nie wchodzi, bo pieprznie o słodyczach. Masz tu pincz dyszek i idź kup sobie żołądkową, to będziesz miał na słodko. Słychać, że masz smaka, nie mów, że nie.
0: No, za donecika wielkie dzięki, ale tutaj nie obrażałbym, po co to obrażać. Tak brzydko napisane, Zenon to szmata. Audycja wchodzi na pieprzenie o słodyczach, no nie spodobało się taki temat. Ogólnie o smakach, nie? Ale to nie wiem, tu się tematy zmieniają. Drogi mecenasie, co pół godziny powiedzmy i zaraz o czym innym będzie, nie? Może jak lubisz na przykład bardziej tematy typu wojna albo nie wiem, o historii, o polityce, o aktualnych wydarzeniach, o partiach, to też często takie są tematy. No a teraz zeszło akurat na smaki. Uprzedzałem na początku audycji, że dzisiaj jestem trochę taki padnięty, wypompowany, jakiś taki bez energii, przez cały dzień praktycznie, przez niewyspanie, bo tak bywa, ostatnie kilka dni to, jak zawsze dobrze śpię, to dzisiaj ostatnio, tak, po prostu przewracanie się z boku na bok, nie, przez północy zasypianie już jak koguty tupieją, no a takie koguty to potrafią uprzykrzyć życie. Nie zalogowałem się na nocne radio, kurczę, przepraszam. Teraz dopiero zauważyłem. Już się loguję na Skype'a nocno-radiowego. Sekundka. No. Dzieci mają inny smak w ogóle niż mężczyźni trochę, nie? No, dzieciaki bardzo często nie lubią, lubią tylko białe mięsko sobie wziąć, bo jakieś tam chrząstki czy coś. Młody nie będzie zazwyczaj lubił taki całkiem mały dzieciak alkoholu, kawy, jakichś wytrawnych smaków często nie będzie lubił. Będzie lubił proste smaki, dlatego tak mi się wydaje, no bo widzę, że dzieciak to zawsze dostanie jakieś tam frytki, bardzo lubi, no takie... proste jedzenie, nie? Nie przekombinowane. No chyba, że się młodego człowieka przyzwyczai, nie? To wiadomo, do jakichś ciekawszych smaków, ale tak mi się wydaje, że im jesteśmy starsi, tym bardziej nabieramy chętki na różne smaki wytrawne, nietypowe, na różne mieszanki smaków, a dziecko częściej będzie robiło proste rzeczy, nie? Właśnie jakiś opanierowany kurczaczek, pierś z kurczaka jakaś, nie? Jakieś frytasy. No, dowodem na to pewnie jest to, że się zmienia ten smak z wiekiem. Okej, mam tutaj chyba trzy nawet telefony. Wydawało mi się, że Gumball dzwonił chyba. Widzę, że dzwonił Etam, dzwonił Dariusz. No to po godzinie tutaj, kto pierwszy? 21:30. Kurde, już taki kawał czasu! Pierwszy dzwonił Dariusz, to odzwaniamy do Dariusza w takim razie. Nie wiem, czy jeszcze jest, bo to kawał czasu temu. Sorry, zagapiłem się znowu dzisiaj z tym Skype'em. Co nic nie piszecie na czacie? No, jak Dariusz nie odbierze, to przejdzie na Etama kolejeczka. No dobra, to w takim razie dzwonimy do Etama. No, teraz jeden i drugi nie odbiera. No dobra, to trudno. No, to moja wina, bo się tu zagapiłem, a to już kawał czasu temu te telefony były. Pół godziny temu. Dobra, to Etam odzwonił. Cześć Etam, witam cię.
2: Już tylko potrząsnę parę razy do drzwi, żeby przestał mi dzwonić. No co za cholera. No, przestał. No, hej, hej. Ja pisałem, że nie włączyłeś na samym początku, potem jeszcze powtórzyłem, ale tak chyba...
0: Aha, to chyba nie zauważyłem.
2: Wpadł w... Ja to rozumiem, z tą senność i w ogóle. Sam niedawno się obudziłem, wypiłem dwie kawy, mówię, cholera, wytrzymam. I dużo cukru oczywiście dodałem. I nie wytrzymałem, zasnąłem. Po prostu. A jeszcze popijam sobie, dzisiaj się pochwalę, bo 3 miesiące abstynencji kupiłem sobie dzisiaj coś, co się nazywa Maxer Cola 2-litrową. I powiem ci, że po tak długiej przerwie od coli, nie wiem, czy ja to wypiję, po prostu zdam je za słodkie.
0: Na kiblu pewnie wylądujesz po wypiciu tego popularnego odrdzewiacza. No, a jakie smaki zapamiętałeś z dawnych lat? Swoje jakieś najgorsze, znienawidzone, jakieś takie, za którymi

0: wał i dorzucał, żeby była jeszcze gęstsza, a ja zawsze z gęstym tym ryżem błyskawicznym. No mówię, innego wtedy nie było, a dzisiaj tęsknię za tym ryżem, bo on miał taki swój urok w smaku. Wiem, że to nie był prawdziwy ryż, to był jakiś taki dmuchany, nie wiem jak to nazwać w ogóle, ale on mi smakował. Drugi smak, który bym powiedział w kolejności, ale to był smak przy okazji, kiedy ktoś ze wsi przyjechał i smalec był wytwarzany w domu, to właśnie smalec ze skwarkami, ale z takimi fest skwarami, że one po prostu były na tym chlebie, no, tak jak do jajecznicy kiełbasę się kroi, takiej wielkości mniej więcej. I dobrze osolone, dobrą solą kamienną. O, właśnie, wczoraj miałem kupić sól kamienną, zapomniałem. To taki drugi smak i trzeci taki kaszanka, to chyba nigdy nie byłem specjalnie, ale myślę, że kurczak z rożna kupowany do takiej, za komuny to wrzucali do takiej torebki foliowej. Z wewnątrz ona była papierowa, często szara, a z zewnątrz była taką folią aluminiową obłożona. No to i to na dworzu.
1: Nic niezwykłego. No dzisiaj też pakują ci często do takich...
0: No takie tam standardowe, powiedzmy, rzeczy, tak? No właśnie... także nie zachwyciłem, mam nadzieję, tutaj jakąś oryginalnością, bo po prostu...
1: Nie bardzo. Bardzo takie zwykłe rzeczy. Z różnych takich słodkości to draże były kiedyś też bardzo popularne, różne takie draże czekoladowe. Może gdzieś jeszcze dostaniemy dzisiaj. No ale cukierki też ewoluują, to się zmienia, inne cukierki są modne. Na przykład kiedyś bardzo ciężko było dostać w Polsce coś takiego jak żelki. Dzisiaj to nawet są produkowane i w Polsce całkiem niezłe czasem żelki. Akurat jestem wielkim amatorem żelków i porównuję smaki tutaj. No więc dawniej to jakieś żelki to z Peweksu, Haribo pewnie, albo z RFN-u jakieś przywiezione, nie?
0: No ja nie miałem za dużo okazji, akurat jeśli chodzi o peweksowe żelki, chyba nigdy nie jadłem. Czasami mi się udało załapać, jak ta mama miała dolara albo 80 centów najtańsze, pamiętam, czekolada kosztowała bony PKO, to się kupiło czasami tą czekoladę. Natomiast takich rzeczy jak żelki, no tylko te misiaczki takie słynne, które były strasznie takie lepkie w stosunku do tego, co Haribo oferuje, bo oni robią z takiej fest twardej tej żelatyny, nie? Natomiast te nasze komunistyczne to były takie, to ja zawsze się bawiłem, muszę powiedzieć, to było trochę brutalne, bo ja się zawsze bawiłem, ustawiałem je w kolejeczce i odgryzałem im główki. Po prostu. Wiem, że to jest takie dziecinna, że tak powiem, chamska zabawa, ale tak robiłem z misiaczkami właśnie. Odgryzałem im główki, a potem zjadałem całą resztę.
1: No, nie wiem, czy nie wrócę do tematu tutaj głupich mód i różnych właśnie pranków, trendów, challenge'y, bo na przykład jeszcze dzisiaj czytałem o czymś, co zostało nazwane ogniste wróżki. Na początku był to dowcip, który się krążył po internecie, taki trolling trochę. To była taka instrukcja i tutaj wam zacytuję. O północy, kiedy wszyscy będą już spali, wstań z łóżka, przejdź po swoim pokoju 3 razy, a następnie wypowiedz magiczne słowa. Czarodziejki, Alfea, małe, słodkie wróżki, dajcie mi siłę, proszę. Potem po cichu idź do kuchni, tak żeby nikt nie zauważył, w przeciwnym razie magia słów zniknie. Odkręć wszystkie 4 palniki w kuchence gazowej. Następnie idź spać. Magia gazu od razu do ciebie przyjdzie. Będziesz nim oddychać przez całą noc. O poranku, kiedy się obudzisz, wypowiesz słowa: dziękuję wam, czarodziejki, Alfea. Stałam się wróżką. Od tej pory będziesz prawdziwą wróżką ognia. Taki rytuał, jak stać się wróżką ognia. No i wydaje nam się, że nie znajdzie się nikt, kto by w coś takiego uwierzył, no ale małe dziecko uwierzyło na przykład, nie? No i poparzenia, i jakieś takie srogie. Zofia Jeżowska, jakaś tak się nazywa ta dziewczynka, i no skończyło się na silnych poparzeniach, no więc zawsze się znajdzie ktoś, kto takiej głupiej modzie ulegnie. Na przykład dziecko.
0: Czyli jakiś zapłon nastąpił, tak? Rozumiem.
1: No chyba tak, skoro się poparzyła od odkręcania kuchenki. Nie,
0: no bo jak odkręciła tak tego, no to

0: Jak ta piosenka była, odkręciła gaz, nie zapukał, nikt na czas, już znów jak jest, byłem sam, to nie pamiętam, co to śpiewa, chyba Perfect. No, to tego, to pamiętajcie, że ten gaz, który jest w kuchence, on gromadzi się najpierw na dole, bo on jest cięższy od powietrza i po prostu on tak spływa jak woda, jakbyście mogli to zobrazować sobie jakąś kamerą termowizyjną. No, czy taką czułą na takie te i po prostu on dopiero jest wybuchowy po zmieszaniu się z powietrzem. Natomiast no, zazwyczaj to jest po prostu zatrucie, tak? No. Propanem, butanem.
1: Ludzie mają teraz, moim zdaniem, nie do końca słuszne pretensje do TikToka, że nic nie robi z tym kolejnym challenge'em, Blackout Challenge, czyli... Ktoś się dusi i, nie wiem, zawiązuje sobie coś na szyi, jakiś sznurek i poddusza się do czasu, aż straci przytomność. Taka zabawa, nie? Fajna. No, ale TikTok przyblokował, że nie można już tego wyszukiwać po tych słowach, Blackout Challenge, kasuje te filmy, no to co jeszcze mają zrobić, nie wiem, wynająć jakąś armię do pilnowania, żeby ktoś takiego czegoś nie nagrywał, no wiadomo, no dużo od ludzi też zależy, ludzie nie powinni zganiać wszystkiego na całej odpowiedzialności na serwisy społecznościowe, a odpowiedzialność rodzicielska, a wychowanie dziecka, żeby nie robiło głupot, to co, ma wam dzieci TikTok wychowywać, ludzie?
0: No tak. Racja, słuchaj, ale zauważ, że filmy, skoro jest taka reguła, że im coś jest głupszego, tym bardziej jest oglądalne, właśnie determinuje to, że ludzie takie głupie challenge. Ja się wcale nie zdziwię, jeśli zamiast tego tam Ice Challenge, jak to tam się nazywało, co opowiadałeś, co sobie ludzie na łeb, będzie benzyna challenge i potem ktoś wpadnie na pomysł, żeby się jeszcze podpalić na przykład, nie? No wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś kiedyś taki challenge wymyślił. A może już to miało miejsce, tylko my o tym po prostu nie wiemy, bo sprawę wyciszono, nie? To jest niestety moda taka, ona była przewidziana w kilku filmach lat 90. Raining Man, Demolition Man, to oczywiście tam nie było w sensie takim, że to internet, tak, ale Te wszystkie rzeczy już tam gdzieś tam w historii, w popkulturze, tak to nazwijmy, się pojawiały. Na przykład Raining Man przepowiadał takie różne konkursy, jak na przykład sięgnij po forsę, nie wiem, czy pamiętasz, była klatka, coś w rodzaju oktagonu, jak dzisiaj na MMA, była forsa na dnie i schodziło się po takim łańcuchu i tam były wściekłe, głodne psy. I czyli kto sięgnął, ile forsy sięgnął, tyle wygrał, a często spadał i te psy go po prostu pożerały, nie? No tak, tego typu po prostu rzeczy pokazywali. Robocop też serial, bardzo polecam, jeżeli ktoś głupoty chce pooglądać, jakie telewizja pokazywała wtedy, a dzisiaj powiem, że te reklamy są coraz bardziej podobne do tego, co było w tym Robocopie serialowym pokazane, nie?
1: No nie tylko w serialowym, bo reklamy były też w pełnometrażowych.
0: Tutaj ja ci powiem jeszcze jedną taką historię, która mi się przydarzyła. Mianowicie kiedyś o tych takich głupich sytuacjach, głupich zdarzeniach, czy tam sobie ktoś tam dziabnął się komórką, czy coś w tym rodzaju, bo miałem taką sytuację i pamiętam, teraz mi ją przypomniałeś, że tak powiem, bo ja to na długie lata zapomniałem o tym, ale miałem takiego, no w każdej klasie był jakiś grubas, tak? Mówili na niego gruby albo grubas, różnie tam przyzywali. Dzieciaki są okrutne, tak? No i mieliśmy też takiego grubasa u nas w szkole. I kiedyś, a ja byłem chudzielcem z kolei, nie? I kiedyś uparł się, że pożyczy sobie ode mnie, znaczy pożyczy sobie. Ja nie chciałem mu pożyczyć tego długopisu, bo to był chyba mój jedyny długopis, który miałem, a on go sobie chciał pożyczyć, nie? I nastąpiła taka, jakby to nazwać, sytuacja, gdzie ja miałem tą w ręku zaciśnięty ten długopis, bo on mi go próbował wyrwać. I miałem, wyobraź sobie, jak to jest na filmie, jak ktoś kogoś dźga nożem, to ja miałem w takiej pozycji rękę właśnie, po prostu z tym długopisem, odwróconym czubkiem w jego kierunku. I on po prostu ciągnął tak mocno, w końcu mu się wymsknęła moja ręka i tak z całym impetem walnąłem go tym czubkiem między oczy, dokładnie w nos, tutaj gdzie jest między oczami. I do tego stopnia silnie, że po prostu zrobiła mu się dziura i zaczęła mu cieknąć krew, nie? Z tego miejsca. Jak ja się przestraszyłem, przecież by mu oko wypłynęło, gdybym ja. No dosłownie zagrałbym Batman, Batmana.
1: Dobra, no wiesz, tam tą historię można opowiedzieć w jednym zdaniu właściwie też i nie jest jakoś super ciekawa. I nie wiem też, czemu jak to może nawiązuje do któregokolwiek z tematów, które tu proponowałem, właśnie pranki albo jakieś mody, no to, że kogoś dźgnąłeś długopisem, no to kurwa, no to mam teraz opowiadać, jak się zesrałem kiedyś, no... No dobra, no, ale to takie małe.
0: Nie, no, myślałem, że będzie ciekawe, no, po prostu. Przepraszam. Trudno się... No. Dobra, to dzwoń do kolejnego tam, bo tam pewnie czeka na twój telefon. Ja się już wystrzelałem dzisiaj trochę.
1: Dobra, dzięki za telefon. Cześć, trzymaj się.
0: No hej.
1: No, jakaś taka nudna ta historia była, nie? No, to nie można tak... No bo tak, mamy jakąś historię do opowiedzenia, niezbyt ciekawą, ale ktoś na siłę chce ją ubarwić i tak pięknie opowiada. Ja z tym długopisem idę, myk, myk, myk, nie? A to jest taka banalna historia, no, że kogoś tam długopisem dźgnął, nie? Ale on z tego robi epicką jakąś opowieść, nie? Buduje klimat i to nie... No to niekoniecznie się to sprawdza. No nie, z gówna bicza nie ukręcisz, jak to mawiają. No więc jeśli jakaś historia sama w sobie jest mega nudna, nieciekawa, nic nie wnosząca i bez jakiegoś w ogóle morału, informacji ciekawej, nic nam nie ma. No bo Etam dźgnął długopisem kolegę. No i to w tym przypadku nie ma co po prostu robić z tego epickiej sagi jakiejś. Bo to jest i tak skazane na porażkę. No. Takie rzeczy się opowiada w jednym zdaniu. No, słuchaj, pamiętam kiedyś kolegę z klasy, dźgnąłem długopisem, no i już. Ale może marudny, ja dzisiaj marudny jestem, bo mam jakiś taki stan niewyspany w ogóle.

0: jak mówimy o różnych modach, bo to można rozszerzyć, no, dziś jakieś trendy w internecie, ale na przykład moda, jeśli chodzi o ubieranie się. Przypomniałem sobie właśnie dżinsy marmurki, jakieś dekatyzowane dżinsy wybielaczem, nie? Takie charakterystyczne. W ogóle zabawnie się ludzie ubierali w dawnych latach. Jak popatrzyłem na Cyberpunka 2077, jacy tam ludzie chodzą po ulicy jak ubrani, no to śmieszne mają te ubranka często, nie? Na przykład jakiś takie body, kostium, że jakby cały ze złota był, nie? Takie no nietypowe stroje. Można powiedzieć, że troszkę wszyscy wyglądają jak gwiazdy, jak gwiazdorzy jacyś, nie? Na tych ulicach Night City. O, telefon był tutaj, odzwaniamy. Sorry, ale czemu mi się tu nie wyświetla, że był telefon?
1: Szczęść, traktorze.
0: Szczęść, telesforze. Cześć, witam.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych słuchaczy i ciebie, mój ojcze prowadzący. Wiesz co, bo tutaj zaraz tutaj przejdę do tych historyjek, do tych dykteryjek, natomiast chciałbym się podzielić pewną rzeczą, którą ostatnio stworzyłem. Tym razem nie będzie to utwór, tym razem będzie to coś zupełnie innego, albowiem jeżeli chodzi o takie bardzo takie napuszone, wręcz niczym orła pióra historię, postanowiłem sobie wziąć jedną z takich historii na warsztat i ją trochę, wiesz, tak trochę podkręcić i ulepszyć, jeżeli mogę, drogi mój kolego.
0: Ależ prącie bardzo.
1: Także wszyscy pamiętamy audycję z zeszłego tygodnia, a szczególnie jej końcówkę, także pozwolę sobie, miał, miał, miał. Nad Andami leciał orzeł, szczyt majestatyki bożej, pod piórami wiatru prąd, kurde, wrzucę coś na ząb. Dość mam kun, kotów, zajęcy, coś lepszego chcę dziś zmęczyć. Lis chytrusek, słysząc to, woła w niebo, chodź tu, no. Lisek mówi, panie orzeł, pan wyglądasz coraz gorzej. Puste kości, marne pióra, zero mięśni, tylko skóra. Pan się musisz dziś namłócić i królewską formę wrócić. Mam pomysłów nawet kilka. Orle, jadłeś kiedyś wilka? Orzeł pobladł, grzywą trzepnął, potupotał w miejscu, beknął, lecz by nie wejść na debilka, odparł, gdzie odnajdę wilka? Mam ci, orle, przyjaciela, rzecze lis rechocząc w duchu. Wie jak wilka spodziewierać, po czym szepnął coś przy uchu. Wilczy stek, wilcza wędlina, w nozdrzach zapachniało trupem. Starczy lecieć do Dublina, starożytną wziąć naukę. Orzeł myślał, że potrafi, choć miał pałę z geografii i wyruszył w cieniu chmur, pragnąc z wilków zrobić wiór. Lecz udało się orłowi. Jak to zrobił? Już wam mówię. Dajcie mi jakieś 5 minut, linka wyślę na YouTubie. Szaman żłop piąc cud gorzałę, zmierzył o króla niebios wzrokiem. Podnieś wilka, rzuć o skałę, jeszcze podziękujesz potem. Orzeł myśli, o cholera, że też sam na to nie wpadłem. Przecież to jest takie proste, a ja dotąd gówno jadłem. Uniósł się, wyostrzył wzrok, wilcze stada z każdej strony. Nie odpuszczę ich na krok i szykuje śmierci szpony. Świst powietrza, wilk na drodze, instynkt łowcy, w oku błysk. Lecz strzeliło mu coś w nodze i wyjebał się na pysk. Szkołą wilków wilcza sfora otoczyła napastnika. Nie chciał czekać do wieczora i począł jak tchórz umykać. Orzeł skrył się za obokiem. Podnieś wilko, godo jadę. Lecz na skałę rzucił okiem. Może tam choć znajdę radę? A na skale siedział skała. Spodnie w kant, koszula biała i codziennie jak co rano opowiadał coś baranom. Orzeł poszedł więc do skały, wrócił cały obolały. Przekroczono wszystkie normy, chciał mnie wciągnąć do platformy. Morał z tego więc jest taki, wilka nie podniosą ptaki, chyba że twój świat jest prosty, a o orłach uczą osły. Dziękuję.
0: No brawo, brawo, geniusz, słuchajcie, no ja nie mogę, ty, kurde, te, tu wim, kurde, tu wim, no, ale ja bym tak nie umiał, wiem, że to jest słaby komplement, pewnie wielu z was to czasami słyszy, ja bym tak nie umiał, nie?
1: To znaczy, wiesz, zależy od kogo, ale od ciebie faktycznie to nie jest komplement.
0: ale to, tak szczerze, to sam takie rzeczy ty potrafisz napisać?
1: No tak, no sam to napisałem dosłownie parę godzin, bo akurat ten, bo akurat wracałem sobie tego dnia właśnie z jednego wyjazdu weekendowego tydzień temu, odsłuchiwałem sobie, jeszcze na poranny kawałek się załapałem i mówię, kurde, i tak wiesz, i tak sobie jadę i co chwila włączam dyktafon w telefonie po drodze, żeby sobie te, wiesz, te wszystkie ryby po prostu gdzieś tam zachować na przyszłość, nie? Tam jeszcze parę rzeczy innych było, ale sam się ubawiłem tworząc to, więc mam nadzieję, że wy ubawiliście się przynajmniej w połowie tak bardzo jak ja. Ja się bawiłem przynajmniej bardzo, naprawdę bardzo dobrze, niczym orzeł rzucający wilka o skały.
0: Nosił orzeł wilka razy kilka, dopóki mu się ucho nie urwało, można by rzec też.
1: No dokładnie, dokładnie. Także takie dziwne historie w Nocnym Radiu, a tutaj jeszcze chciałem się do tych challenge'y jeszcze, bo tam, wiesz co, miałem takie wrażenie, że chciałeś się odnieść do tego, co napisałem, że stary, co ty gadasz w ogóle, że podali babkę z imienia i nazwiska. Ja nie twierdzę, że takiego challenge'u nie ma. Nie twierdzę, że ktoś takiego czegoś nie wymyślił, ale jeżeli się pojawia imię i nazwisko, gdzieś tam, gdzieś w odmętach internetu, to czytasz sobie jakiś, nie wiem, clickbaitowy artykuł. Oczywiście jest bardzo dużo raka w internecie, oczywiście jest bardzo dużo problemów, różnych właśnie challenge'y, jak z tym podduszaniem, to jest faktycznie problem i tutaj TikToka trzeba winić, bo wiesz co, możemy się tak trochę, wiesz, tutaj trochę poniezgadzać, nie? Bo sami też dostaliśmy po dupie, jeżeli chodzi o taki pre-crime, nie? Przestępstwo, które powstaje na YouTubie, jak, nie wiem, jak właśnie opowiadałem o Żydach i zamachu monachijskim, to mi zdjęli live'a i potem, wiesz, no fajnie, że przywrócili i tak, ale zdjęli go tak na wszelki wypadek. No i pewne rzeczy, jako bardzo duży twórca treści, a TikTok jest w tym momencie twórcą treści dużo większym niż YouTube, dużo większym niż jakakolwiek inna platforma, powinni takie rzeczy, wiesz, tak wychodzić z pewną inicjatywą. No i wydaje mi się, że tak zbanować po prostu z góry, nie?
0: No to zbanowali.
1: Tym bardziej, że jest to, wiesz, że jest to platforma stargetowana na dzieciaki, nie? Tam 13 lat i tak dalej, nie?
0: Ale jak chcesz z góry zbanować coś?
1: Wiesz co... Jeżeli, może tak, jeżeli byłbym takim panem adminem TikToka, to bym patrzył przede wszystkim na trendy. Jeżeli coś bardzo szybko zyskuje trend, to bym się temu przyjrzał i na przykład shadowbanował wszelkiego rodzaju, jeżeli bym zauważył, że w tym jest coś złego, że coś nagle szybko zyskuje trend, to wtedy kładę shadowbana, czyli na przykład twoi znajomi widzą to, że wrzuciłeś sobie ten film z challenge'em, ale on nie idzie dalej, on nie powoduje dalszego, wiesz, tak zatrzymujesz lawinę, bo od strony IT możesz to zrobić bardzo łatwo. Tylko tutaj potrzebujemy człowieka, tutaj nie możemy zatrudnić jakiejś tam sztucznej inteligencji, bo ona nie będzie nas rozróżniała, jeżeli chodzi o moralność, jeżeli chodzi o przyzwoitość, tak? Tutaj potrzebujemy prawdziwego, żywego człowieka. I tyle. I nawet jeżeli to by było, nie wiem, tam, nie wiem, set czy nawet tysiące osób, to tak ze zwykłej po prostu ludzkiej przyzwoitości. TikTok jest czymś, co ma wpływ na naszą kulturę, TikTok jest czymś, co ma wpływ na umysły ludzi, które dopiero się rozwijają, tak? Na umysły nastolatków, bo jest targetowany na nastolatków. Sam pamiętam bodajże 2 lata temu, bardzo się śmiałem, jak widziałem statystykę, rozkład wieku użytkowników TikToka, no to się okazało, że ludzie powyżej 21 roku życia to jest takie, wiesz, takie limbo, nie? Że masz tutaj tam 13, 14, 15 i tak dalej i 21 więcej, to jest, wiesz, to jest 1%, nie? Więc to jest bardzo podatna grupa na wszelkiego rodzaju manipulacje i wydaje mi się, że odpowiedzialnym by było zwyczajnie no tutaj wprowadzenie jakiegoś takiego zamordyzmu nawet, tak? Bo dziecko będzie chłonęło jak gąbka, dziecko będzie sobie przyjmowało wszystko jak tylko leci. Może nie ten challenge, kurde, z odkręcaniem gazu, no ale z tym podduszaniem najwyraźniej tak. Bo to są realne problemy. Natomiast, wiesz, takie działania post factum, że tutaj ojejku usunęli w momencie, kiedy 7 dzieci straciło życie, a nie wiadomo ile wylądowało na oddziale intensywnej terapii i będzie miało pogruchotaną krtań, bo się poddusiło, no to już tego nie wiemy, nie? Więc w ogóle mnie trochę mierzi kwestia tworzenia internetowych treści, które są skierowane na dzieci. Jeżeli sobie spojrzysz na YouTube, tak, to mamy ten YouTube Kids, gdzie moderacja jest jaka jest, mieli parę ciężkich lekcji, ale tam na przykład jeżeli publikujesz coś na YouTube Kids, to tam nie ma komentarzy. Tak na wszelki wypadek, bo się zdarzy jakiś psychol. Nie ma po prostu komentarzy. I tyle. I i nie ma po prostu dalszego gadania. A więc w tym przypadku, jeżeli tworzymy content dla dzieci, to naprawdę pora zatrudnić sztaby psychologów, pora zatrudnić sztaby ludzi, którzy się po prostu na tym znają, żeby przypadkiem nie wyrządzić krzywdy całej waszej kulturze i nie wykoleić tych młodych ludzi, którzy mimo wszystko prędzej czy później no, dorosną i będą żyli wśród nas w społeczeństwie. I no tutaj TikTok moim zdaniem robi bardzo paskudną robotę. To, że wiesz, to, że ugasiłeś pożar, to spoko, ale oni od początku targetują w dzieci. Bardzo ciężki, naprawdę niesamowicie trudne miejsce, żeby robić platformę internetową. Podjęli się tego, robią to chujowo i będę to podkreślał, że to jest bardzo, bardzo zły przykład i bardzo się cieszę, że TikTok, z tego co wiem, już niedługo ma być chyba zbanowany gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy coś takiego. I tak, TikTok powinien być banowany wszędzie, ze względu na to, że mieli bardzo, bardzo dużo czasu, kilka lat wręcz, na to, żeby spróbować zrobić to inaczej. Ale nie, oni będą grali właśnie na tym, że słuchajcie, no nic takiego się nie stało, no tutaj no jedna śmierć to tragedia, no siedem to powiedzmy, no nie przypadek, no ale milion szczęśliwych ludzi, uśmiechniętych dzieci, no kurde. No nie.
0: No może
1: nie
0: masz rację, faktycznie, no może masz rację, że wielka moc to wielka odpowiedzialność, jak mawiał wujek Ben, i mało zrobili, no bo tam blokada, że nie można wyszukiwać słowa, blackout challenge, frazy, no to jest takie nic trochę. Więc dobrze, no niby taki serwis jest skazany faktycznie na algorytmy, i no bo ciężko przefiltrować ogrom materiałów wrzucanych, więc muszą być algorytmy, ale algorytmy można zaprogramować odpowiednio, bardziej restrykcyjnie, mniej restrykcyjnie. Ja chyba nie miałbym nic przeciwko, żeby treści ewidentnie szkodliwe społecznie, głupoty jakieś, coś, co nikomu właściwie nic dobrego nie przynosi, tylko są z tego kłopoty, jakieś zło, to kurde, to w imię wolności słowa pozwolić na wszystko. No może niekoniecznie, może że rzeczy, do których się wszyscy zgadzamy z grubsza, że są do dupy, to czemu tego nie wyrzucić do śmietnika, nie?
1: Znaczy wiesz, no przede wszystkim mamy też taką koncepcję, że to jest targetowane na dzieci, tak? I nie wiem, wiesz, mi się na Facebooku czy na innych platformach reklamy TikToka nie pokazują, tak? A nie wiem, synowi mojej znajomej, który ma tam w tym momencie 13-14 lat, coś koło tego, to non stop, bo on jest, że tak powiem, no on jest synem dwójki programistów, także, że tak powiem, ma trochę większą świadomość cyfrową niż typowy dzieciak, i on się wzbrania tam palca, tam rękami i nogami się trzyma przed tym TikTokiem, ale co chwila jest bombardowany, czy to nawet jakimiś shotami z tego TikToka. To jest w ogóle pojebana, nie? Platforma, która jest kurwa Twitterem i operuje tak naprawdę shotami, to jeszcze musisz, wiesz, to skrócić jeszcze bardziej, wiesz, domknąć, ją się broni ręcyma i nogami przed tym. I ja czy ty takich materiałów nie uświadczymy, tak, bo one nie są targetowane na nas, tak? I to jest bardzo przemyślne działanie przedsiębiorstwa TikTok, które w tym widzi jakiś rynek zbytu. Nie wiem do końca, jak to działa, nie interesowałem się tym aż tak bardzo dobrze, ale wiem, jako Polak wychowany, ochrzczony i wychowany w polskim kościele katolickim, wiem, że jeżeli ktoś się za bardzo interesuje dziećmi, to należy się zacząć niepokoić.
0: No, to takie dzieciaki to są najczęściej głupkowate strasznie, no bo była też taka moda na taki challenge, to był challenge, te kapsułki takie, co do pralki się wrzuca z detergentem w płynie i to się tam rozpuszcza, nie? Wygląda to trochę jak cukierek. No i challenge polegał na wzięciu tego do gęby, przegryzieniu i pozbyciu się z jamy ustnej całego tego płynu chemicznego, tak żeby woreczka nie wypluć, nie? Wypróżnić. No totalna jakaś głupota, ale dzieciaki się bawiły w to. A łyknięcie takiego świństwa, no to bardzo często można się zatruć na śmierć. Tam są bardzo silne te detergenty, mocno skondensowane. No w ogóle słyszałem, że jest trochę takich wypadków, gdzie bardzo małe dzieciaczki biorą to za cukierasy właśnie, bo to jest fajne, kolorowe, takie przejrzyste, jak żelek jakiś, i to jedzą, trzeba to chować bardzo uważnie. Jak macie dzieciaki, to sprawdźcie, czy nie macie takiego czegoś gdzieś na widoku, nie? Bo dzieciak to wszystko chce zjeść, no taki mały całkiem, co fajnego
1: no,
0: znajdzie.
1: Tak, no zresztą wiesz, no... Kurde, to też tak trochę zapomniał wół, jak cielęciem był. Ja się bardzo cieszę, że wiesz, że sam się wychowałem w czasach, gdzie przede wszystkim no, nie mieliśmy tych telefonów komórkowych, a nawet jak już je mieliśmy, tam gdzieś w okolicy gimnazjum, no to przynajmniej nie było tych aparatów i kamer, nie? Bo sobie wyobraź, nie wiem, tam się skompromitujesz, tak? No nie wiem, coś głupiego odwalisz i nagle trafiasz na tego TikToka, nagle trafiasz na takiego Instagrama. Niech to nawet ma 200 wyświetleń, tak? Nieważne. Ty w tym momencie jesteś tak po prostu połamany psychicznie, że będziesz się z tego leczył do 30 roku życia, nie będziesz w stanie, nie wiem, zawrzeć normalnych przyjaźni, nie będziesz mógł zawrzeć normalnych związków tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś miał kamerę w telefonie. A wszyscy teraz mają kamery w telefonie. I to jest coś, czego, wiesz co, czego bardzo, wiesz co, nie lubię tam, nie wiem, delegalizować, bawić się w delegalizację i tak dalej. Coś, czego bardzo nie chciałbym dotykać to przede wszystkim. Coś, z czym nie jestem w stanie do końca sobie, wiesz, tak podilować, po jakoś tam wyjaśnić. Od czasu do czasu występują jakieś sytuacje w mediach, że nagrali jakiegoś tam kolesia, który, nie wiem, został pobity, nasikano na niego, wszyscy, wiesz, wszyscy tam w tornistrach, wszyscy, kurde, wiesz, mleko pod nosem, nie, tam, wiesz, tam bluzgają na lewo i prawo, i wiesz, i to się sprzedaje, nie, i to jest po prostu, i ja sobie nie wyobrażam, nie, w jaki sposób miałbym przeżyć raz jeszcze, tak powiedzmy, swoje dzieciństwo i nastolęctwo, jeżeli każdy miałby tę komórkę w kieszeni. Bo tak, wiesz, tak, tutaj nie wiem, chcesz zrobić coś fajnego, nie wiem, stanąć i sobie zaśpiewać na środku szkoły. Bo to, wiesz, bo to uchodzi bezkarnie, nie? Uchodziło za naszych czasów. A teraz to, wiesz, no kurde, już tutaj się czaisz, ktoś, wiesz, ktoś wyciągnie telefon, ktoś zrobi live streama, ktoś zrobi z tego TikToka, ktoś tam potem jeszcze dołoży do tego jakąś tam, nie wiem, jakąś, nie wiem, grafikę ci przerobi i wiesz, i ty tutaj, wiesz, głowa nisko, nie daj się zabić, nie?
0: To w ogóle zabawne jest, że ludzie tak narzekają, że ze strony systemu, rządu nas dotyka permanentna inwigilacja. A to dopiero jest inwigilacja. Ludzie sami siebie w takiej szkole inwigilują, bo jak powiedziałeś, nic nie możesz już zrobić, bo zawsze zostanie to nagrane przez kogoś. Sami sobie to zafundowaliśmy, nie? Wiesz, bardziej niż system, a jeszcze system to robi władza, system z powodów takich często praktycznych i nie takich złych, no bo ja się mogę ucieszyć, że nagrała kamera kogoś, jak dostałem w łeb i portfel mi zabrano i że go złapią, nie? Po nagraniu na przykład. Albo,
1: no,
0: że,
1: wiesz, no.
0: Albo mogę się cieszyć, że nawet z tego, że idę gdzieś tam obok, te kamery są co jakiś czas i że tam mnie raczej nikt nie napadnie, bo wiedzą, że kamery są. Prawdopodobieństwo się zmniejsza, więc nie jest tak źle, no kurde, co mam się przejmować, że z tych nagrania z tych kamer znikają chyba po pewnym czasie, nie są archiwizowane jak audycje Nocnego Radia w nieskończoność.
1: Wiesz, to no, zależy oczywiście od systemu. Ja sam kiedy pracowałem w ochronie, to mieliśmy tam czas retencji bodajże 3 miesiące czy coś takiego, że to, wiesz, było najpierw nagrywane w takiej podręcznej pamięci, jeżeli ktoś na szybko miałby sobie wyszukać. I potem, jeżeli coś było tak, wiesz, tak zaznaczone, że coś się działo, na przykład, nie wiem, tam była jakaś tam sytuacja gdzieś w tle, akurat nie związana z obiektem, na którym siedziałem, ale widać było, że działo się coś dziwnego, no to trafiało tam gdzieś tam na płytę DVD, ale to musiałeś zaznaczyć, że nagranie tutaj z tej nocy, te 12 godzin musi zostać nagrane i to potem, wiesz, potem czasami się przydawało, bo tak, wiesz, tak jeden Janusz do drugiego Janusza przychodzi, nie, i mówi: ej stary, a widzę, że masz tu monitoring, a mi tutaj ukradli radia z samochodu. Miałem swoją drogą taką sytuację, bo obok miejsca, w którym stacjonowałem, była centrala Solid Security, centrala ochrony, i kiedyś im się do tych jarisków wjebali i tak z 20 jarisek ukradli radia. I koleś tam przyszedł chyba właśnie po 2 miesiącach i też byłem świadkiem tej rozmowy, tak trochę podsłuchiwałem, nie? A ma pan może na jakieś nagranie? A koleś mówi: no możemy się dogadać, nie? Więc wiesz, więc to się pewnie każdemu opłacało. Zazwyczaj ta retencja, podejrzewam, jest dużo, dużo krótsza. Tym bardziej na takich, wiesz, na takich monitoringach straży miejskiej czy policji, gdzie tak naprawdę, wiesz, no jeżeli coś się dzieje, no to już się dzieje, już wysyłasz patrol, nie? To nie jest ważne, że tam 5 dni później, nie? Nie, to się dzieje już tu i teraz. Teraz wysyłasz patrol i heja, nie? No to jest, no. Wiesz, ale to jest zupełnie inna historia, tak? Natomiast wrzucisz coś takiego na TikToka i potem, wiesz, no to jest taki problem, nie? A ksywkę sobie zmienisz, ale mordę masz jedną. I z tą całą świadomością Żyjesz sobie po prostu całe życie i gdzieś tam ci z tyłu głowy kołacze myśl, że kiedyś ktoś cię nagrał z gołą dupą, bo ci otworzył drzwi od kibla na przykład. Ja sam nie przeżyłem tego, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację.
0: No teraz się nagrania z monitoringu przydały, żeby odnaleźć te ukraińskie dzieci źle wychowane, które zdewastowały samochody. To też chciałem cię o to podpytać, no bo tak, wszyscy zdajemy sobie, od początku nawet o tym tu mówiliśmy w radio, że no przygotujmy się na to, że będą różne sytuacje, gdzie Ukrainiec się zachowa niefajnie, że zbije karawkę tam dziadziusiowi po dziadziusiu, że będą rosły różne animozje, nieporozumienia. No właśnie, ale widzisz, no polskie dzieci się nie bawią chyba w taki sposób, że przyjdą i zdewastują wszystkie samochody na parkingu komuś. Ja to tak nie kojarzę takich przypadków za bardzo chyba.
1: Wiesz co, bodajże przedwczoraj na moim parkingu spłonął Nissan Micra. A nie wiem, czy to były dzieci, ale takie rzeczy się zdarzają. Być może wiesz, być może dlatego, że jesteśmy na pewnej fali, tak? Trafiło do nas 2 miliony uchodźców. Nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, kim oni są. Być może nawet można założyć, że są bardziej majętni, no bo przynajmniej było ich stać na to, żeby sobie gdzieś tam wyjechać, tak? Żeby w ogóle dojechać do granicy, to po pierwsze, żeby wiesz, żeby mieć czym. A po drugie, żeby tutaj mieć jakieś zaplecze finansowe, żeby móc sobie, no nie wiem, ogarnąć mieszkanie przez jakiś czas, czy wynająć, czy cokolwiek. No i w każdym społeczeństwie, w każdej grupie znajdziesz jakiegoś takiego, wiesz, tak wywrotowca na zasadzie because fuck you, nie? I takie rzeczy oczywiście się zdarzają, tak? Ja sam wśród znajomych, którzy przyjęli sobie Ukraińców do domu, też słyszałem historię, że wiesz, że babka na przykład była bardzo, bardzo wkurzona, że gospodarze, którzy ją przyjęli z dzieckiem, to nie byli jej w stanie pokazać, gdzie jest najbliższy salon pedikir, bo ona ma paznokietki u stóp do coś tam, nie wiem, co tam się robi w tym, ale coś tam paznokietki u stóp. No to jak z nią pogadali, no to powiedzieli, no to może sobie pani poszuka innego lokum, bo aż tak bardzo pani widocznie nie potrzebuje aż tak bardzo naszej pomocy, skoro to jest dla pani główny problem, nie? Z drugiej strony mój serdeczny przyjaciel, który przyjął też matkę z dzieckiem, który przetrzymał ją przez 3 miesiące, dopóki dalej nie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, bo jej mąż zginął na wojnie i już tak naprawdę nie miała za bardzo do czego wracać, bo była z wschodniej części Ukrainy, no to i też parę razy tam się z tym kumplem spotkałem, że strasznie narzekał, że ten dzieciak był strasznie taki, wiesz, taki krzykliwy, tam darł po prostu pizdy o byle co. On był tak wychowany, żeby drzeć mordę, nie? Za każdym razem, cokolwiek wiesz, no klocek, kurde, Lego mu nie pasuje, to on drze mordę na ile tylko wlezie, nie? No bo nikt nigdy mu nie powiedział, że no tak po prostu nie wypada. No ale dziecku, to kurde, już takie rzeczy nie będziesz mówił, nie? Więc znam bardzo dużo fajnych historii, znam parę mało fajnych historii, ale no to jest takie, wiesz, takie prawo dużych liczb, prawo statystyki, według której takie rzeczy na pewno będą się zdarzały. Na pewno gdzieś tutaj pojawili się, nie wiem, złodzieje, dealerzy i tak dalej, którzy będą się włamywali do naszych domów. Tak, oczywiście. Taka jest po prostu kolej rzeczy. No tylko pytanie, czy w takiej sytuacji, gdzie ludzie uciekają przed de facto śmiercią, nie? Ryzykiem bycia zbombardowanym w dowolnym momencie, czy bycia ostrzelanym rakietami, czy ten zatruty M&M's w słoiku sprawi, że powinniśmy wyrzucać cały słoik M&M'sów. No wydaje mi się, że nie już. Może lepiej sobie z tym zatruciem po prostu poradzić i spróbować, wiesz, i spróbować jakoś mitygować, zauważyć to odpowiednio wcześnie. Mam nadzieję, że tych chłopaków, którzy to zrobili, sprawiedliwość dopadnie, no bo zrobili, popełnili przestępstwo i powinno to zostać rozliczone zgodnie z naszym prawem, bez żadnej litości, że wiesz, to, no, wiesz, no, takich rzeczy nie robisz z głodu, tak? To nie jest ukradzenie, kurwa, kanapki czy tam bułki w Biedronce.
0: Nie, no, wiesz, no wiemy wszystko, no wiemy, jak to wygląda, no, ale... No chciałem tylko powiedzieć, że raczej właśnie nie jesteśmy traktowani tak samo, że no z racji, wiesz, pewnej politycznej poprawności teraz, z racji pewnego trendu, i pewnych nastrojów, to nie wygląda to absolutnie tak, że równo, bo policja mało co robi, w ogóle strasznie nie można też się wściekać na samych tych bachorów wandali, tylko też polska policja, okazało się, że przyjechała tam po godzinie od zgłoszenia, ci wandale to już tak sobie z nudów se poszli, dobra, idziemy, Jasiek, czy tam, no nie Jasiek, nie wiem, jakiś tam ukraiński.
1: Wania, Siergiej.
0: Wania, Siergiej, Boris, Chodu. No i tak i prokuratura, jak to u nas wszystko po prostu i pewna polityczna... No zobaczymy. Nie wiem, byłoby miłym gestem, gdyby na przykład Ukraińcy się zrzucili jako dosyć duża już społeczność w takich przypadkach po złotóweczce na przykład i już na jakieś wspieraj, nie?
1: To by było fajny gest. No
0: więc będą różne sytuacje, zobaczymy, czy faktycznie będzie tak, jak mówi Zełenski, że Polacy będą mieli na Ukrainie w przyszłości takie same prawa, jak je dostali Ukraińcy w Polsce. No, zobaczymy. Na pewno będą też przypadki, że ktoś na przykład zwyczajnie nie będzie chciał się wyprowadzić od kogoś z domu, jakiś ukraiński gość, też będą takie przypadki, bo wszyscy ludzie są w zasadzie na ziemi, to podobni pod pewnymi względami do siebie, na przykład pod tym względem, że zawsze się znajdzie wśród nich odsetek jakiś pato, jakiś taki normalniejszy, jacyś intelektualiści, jakieś dresy, no chyba w każdym społeczeństwie, nie? Będzie ten podział tak wyglądał i tylko zależy, no, jaki odsetek, jakie grupy jeszcze.
1: No, to też zauważ, że jest taka kwestia, że my na pewno usłyszymy o tych wszystkich negatywnych przypadkach, tak samo jak, nie wiem, tak samo jak się słyszy o każdym jednym wypadku Tesli, która była w tym trybie automatycznej jazdy, ale nie słyszymy o tych wszystkich milionach mil, które te Tesle bezpiecznie przejechały. I to jest taki problem, nie? Że bardzo łatwo w tym momencie, w którym jesteśmy, wbić sobie do głowy taki trochę sfałszowany przekaz, że my nie słyszymy o tych dobrych sytuacjach. No, jeżeli ktoś ma jakichś znajomych, którzy tych Ukraińców przyjęli, tak, no to być może usłyszy, tak, ale ci, którzy są, wiesz, już tak z góry negatywnie nastawieni, o tym nie usłyszą, a tylko i wyłącznie te rzeczy negatywne będą w jakiś sposób nagłaśniane. No nie wiem, ja pamiętam z samego jeszcze początku, to chyba było gdzieś tam w okolicach Białego Stoku, jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie Ukraińcy w ramach takiego czynu społecznego, to jeszcze było w marcu, no to postanowili, że posprzątają jakiś tam lokalny park czy coś takiego, no i pojawiły się memy, że już zaraz Grzegorz Braun będzie mówił, że Ukraińcy grabią polską ziemię. I tak to, no, wiesz, tak to będzie wyglądało bardzo łatwo będzie się nam wbić w tę taką fazę negatywności. 2 miliony ludzi to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, tak? Przypomnijmy sobie czasy, kiedy Polacy wyjechali na wyspy, kiedy rynek pracy w Wielkiej Brytanii się wyjechał i też...
0: Trochę dzicy byliśmy i pozostajemy trochę często podobno na obczyźnie takimi dzikusami, że nie do końca wiemy, jak to powiedział Hartman, że z jednej strony się czujemy jak u siebie w domu i w ogóle zadowoleni, a z drugiej strony zagubieni często i trochę tacy dzicy, taka mieszanka. Ale na pewno się Polacy zmienili mocno przez lata, bo wszyscy się zmieniamy i dostrajamy trochę, poznajemy świat, nie? Ludzie zaczęli wyjeżdżać, patrzeć, jak inni żyją, asymilować się, no wiadomo. A w ogóle też, wiesz, poczytałem sobie ostatnio trochę tą historię konfliktu polsko-ukraińskiego i wychodzi na to, że Polacy wcale nie byli tu bez winy, bo przede wszystkim nasz Piłsudski zdradził Ukraińców, był sojusz, a on, wiesz, na rzecz łączenia się tam i robienia interesów z Rosją zdradził Ukraińców i potem ich nawet przepraszał, mówił, no sorry. Przepraszam, ja was
1: no,
0: bardzo...
1: No, sorry, ulało mi się.
0: Ja was, nie, on powiedział coś, ja was bardzo przepraszam za to wszystko, ja was bardzo
1: albo
0: przepraszam.
1: Tak jak, albo tak jak te, tak w stylu TVP, jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, albo... czy dozwoliłeś do Piłsudskiego? Nie, to jego sekretarka, a to przepraszam. No, wiesz co, tutaj akurat za bardzo w historię nie chcę wchodzić, bo to jest kwestia naprawdę niesamowicie wielopoziomowa.
0: Tak, strasznie skomplikowane.
1: Więc tutaj wzięcie sobie jakiejkolwiek strony byłoby zajebiście nieuczciwe z mojej strony. Ja wiem, bo ja mam słabość do Litwy i mam mnóstwo przyjaciół na Litwie, no i zajebistych kumpli, których sobie odwiedzam co jakiś czas. I wiem, że mogę sobie pozwolić na to teraz, tak, przy obecnej sytuacji politycznej, żeby wyjść sobie na ulicę Wileńską i krzyknąć po polsku: Wilno jest nasze, niech żyje Żeligowski. W ramach dowcipu, nie? Tylko, że wiesz, tylko oni, wiesz, oni nie umierają, tak? Żadne bomby im na głowę nie spadają. Gdyby była taka sytuacja, nie podjąłbym się tego dowcipu, bo to by było zajebiście nie fair. Tym bardziej sam nie chciałbym oberwać takim dowcipem, niczym po prostu rakietą gdzieś tam w tył głowy, będąc w tej samej sytuacji. Tutaj mamy sytuację wyjątkową, więc to jest bardzo dobra sytuacja właśnie, żeby tak powiedzieć: dobra, nie wiem, nie znam się, polecam w ogóle wszystkim. Takie dwa piękne polskie zdania. Nie wiem, mało się dowiedziałem.
0: Ale ja coś wiem, ale nie powiem. Nie, no powiem. Znaczy, kurczę, no coś tam się dowiedziałem, na przykład, że były najazdy i pacyfikowanie ukraińskich wsi przez polskich żołnierzy, że poniżali, tak jak to było w filmie Wołyń. Ja myślałem, że to była plotka, że to było w tym filmie taką plotką, ale faktycznie, no, okazuje się, że Polacy, były takie przypadki, że wieszali te ukraińskie kobiety do góry nogami, nie wiem, za nogi, na sznurze czy coś, i czerwone sukienki im opadały, a ci się śmiali, że tulipany. No i to było takie bardzo podłe i poniżające. Zniszczenie ponad 100 cerkwi tam ich przez Polaków, to już też takie podłe i takie, no, jak terroryści trochę niszczą zabytki czy coś. No, kościołów się raczej nie rusza, nie powinno się, nie? Więc można powiedzieć, że Polacy sobie nagrabili. Mord wołyński był czymś, co no ciężko w ogóle jakkolwiek usprawiedliwiać, coś najstraszniejszego, ale w nich się to zbierało po prostu, ta nienawiść. Zbierała się przez lata, zbierała i ten wybuch okazał się, no, czymś potwornym, tak?
1: No, wiesz co, wydaje mi się, po pierwsze, to nie jest dobry moment, żeby wracać do tego, tak? Bo nikt, kto spierdala przed bombardowaniem swojego domu, nie będzie myślał, wiesz, nie będzie myślał o historii, tak? Skupmy się na teraźniejszości. Ja bardzo liczę na to, że wiesz, że kiedy naloty ustaną, kiedy ostrzał artyleryjski ustanie, to wiesz, to pogadamy sobie być może o tym, tak? Zobaczymy sobie, jaka jest skala tego słynnego banderyzmu w Ukrainie. Pogadamy sobie, jak u nas wygląda kult Piłsudskiego, podamy sobie rękę, po prostu
0: masz rację.
1: Bo my, którzy, wiesz, teraz żyjemy, żaden z nas tutaj, no, wiesz, to nikogo nie powiesił, nikomu łba nie urnął i w ten sposób, tak, więc nie chciałbym iść w kierunku, nie chciałbym się nawet wciągnąć w tę rozmowę, w którą wydaje mi się, że próbujesz mnie wciągnąć.
0: Nie, już nie, już jakby to, wiesz, zakończyłem, nawet czuję, że może to niepotrzebnie teraz znowu o tym po raz kolejny gadać. Tym bardziej, że ci, którzy będą uderzali w te nuty tych właśnie straszliwych tragedii, to ich się nie zmieni i oni zawsze będą w ten sposób do tego podchodzić, więc tu nie ma co też na kogo w ogóle wpłynąć, jak. Więc faktycznie, no, może jeszcze chwilkę o modzie ze mną byś pogadał. Słuchaj, można powiedzieć, że internet stał się modny w pewnym momencie, a wcześniej był czymś zupełnie dla geeka, nie? Czymś takim dla studenta, dla geeka, dla naukowca, czymś hermetycznym, mało znanym, a nagle stał się modny.
1: To mnie trochę przeraża, bo kiedyś napisałem sobie, jeszcze za dawnych czasów, kiedy ziny wychodziły, do zina napisałem bardzo bogaty esej, jak to myśmy wszyscy sobie na BBS-ach i na forach pili piwo, kiedy Facebook przejmował internet. Gdzie stało się dla każdego absolutnie jasne, że będzie się podpisywał swoim imieniem i nazwiskiem, że będzie publikował swoje zdjęcia, podczas gdy my, kiedy siedzieliśmy w tej karczmie niczym wikingowie, popijaliśmy sobie tą piwko pod różnymi ksywkami, pod różnymi maskami, nikt nikogo nie znał, ale zawsze tam poznałeś tam, wtedy jeszcze nie po głosie, ale bardziej po stylu pisania, kto jest kim. No i nagle się okazało, że wokół tej naszej karczmy, wokół tej naszej wioski wikingowej wyrosło bardzo skomunikowane miasto, gdzie nagle każdy po prostu, wiesz, odsłonięty od początku do końca, do tego stopnia, że nawet jeżeli ci komornik wejdzie na... Jeżeli masz problemy z komornikiem, to komornik najpierw zajrzy na twojego Facebooka, czy przypadkiem nie pokazujesz się z jakimś fajnym samochodem albo wyposażonym domem, czy czymś takim, to będzie część ustalania twojego majątku. I to jest normalne, bo oni wprowadzili tę normę, kiedy myśmy tak sobie nam się wydawało. Ten internet jest takim, wiesz, takim dzikim miejscem. Mamy tutaj netykietę, mamy, wiesz, mamy nawet troli, gdzie jeżeli troll wychodzi przeciwko trollowi, to jest niczym walka gladiatorów na pewnej arenie. Jest to pewna sztuka, pewne pokazywanie się. Od czasu do czasu pojawi się pewien debil, ale to od razu dostanie kulkę w łeb. I tyle, i o nim zapomniano. I siedzieliśmy sobie w tej karczmie. Było nam dobrze. A nagle się okazało, że my, którzy tworzyliśmy fundamenty tej kultury internetowej, gdzie emotikony, które współcześnie używacie najczęściej, zostały utworzone przez nas, którzy siedzieli w tej karczmie, wy tego nie pamiętacie, nie wiecie, bo wy przyszliście na pewien stan zastany i wzięliście to i zaadaptowaliście do tego gigantycznego miasta, które w tym momencie... Ono mniej więcej, nie wiem, nie próbuje nas w żaden sposób najeżdżać. Wiem, że was jest więcej. Wiem, że my, będąc tutaj anonimowi, nie pokazując mordy, bawiąc się ksywkami, będziemy cały czas krytykowani tylko i wyłącznie dlatego, że nie pokazujemy się z imienia i nazwiska, jakby to była jakakolwiek, nie wiem, wyższa wartość nazwania, że jestem Adam Kotkiewicz. To nie ma żadnego znaczenia i nigdy nie miało. Ale to jest używane jako argument. Bo ty jesteś anonimowy, bo ty się nie pokażesz z mordy. I internet, powszechność tego internetu, to jest fajne od strony tego, że jestem w stanie w tym momencie wyciągnąć sobie książkę, która powstała gdzieś napisana przez pewnego typka na Sumatrze, który akurat ogarniał PyTorcha i bardzo dobrze się zna na Pythonie, bardzo chętnie ją przeczytam. To jest fajne. Ale z drugiej strony mamy bardzo dużą zażyłość kulturową, gdzie nasze babcie, nasze matki i nasze dzieci mają zupełnie inne podejście do tego internetu i w zupełnie inny sposób korzystają z tego, że możemy się komunikować. To już nie jest zabawa. To już nie jest takie, nie wiem, takie życie plus plus. To już nie jest koncepcja, w której jest to tylko i wyłącznie wartość dodana. Tak jakbyś sobie pojechał na festiwal albo poszedł sobie do baru i porozmawiał z obcymi ludźmi. To jest życie, to jest fundament i to jest coś, czego się bardzo boję i to jest coś czego bardzo nie rozumiem, ponieważ wiem, że tego narzędzia będę potrzebował. Będę potrzebował go do końca swojego życia, bo jest zwyczajnie zajebiście przydatne. Ale to, w jaki sposób ono jest wykorzystywane, cykam się bardzo, bo jest wiele kwestii, których nie rozumiem, jak choćby ten TikTok, jak choćby Instagram do niedawna, którego bardzo mi ciężko było ogarnąć, żeby zrozumieć, że tu chodzi tylko i wyłącznie o oglądanie ładnych dziewczyn i pięknych kotów. Tu chodzi o tworzenie kultury, o to, że ktoś się rano budzi i on musi być cały czas connected, on musi być cały czas włączony. Że moi rówieśnicy, którzy jadą sobie do, nie wiem, do Borów Tucholskich, gdzie nie ma zasięgu, zabierają dziecko na kajaki, a to dziecko dostaje momentalnie depresji tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma zasięgu i nie może się pochwalić, nie może natychmiast wgrać swojej fotki na Instagrama, mimo że tam 2 kilometry dalej według tego spływu się zatrzymają i tam będzie zasięg. Do tego stopnia to doszło, że wycieczka, którą sobie niedługo planuję na Górny Śląsk i parę miejsc takich kopalnia Guido, sztownia Królowej Luizy, ma pod ziemią swoje BTS-y tylko i wyłącznie po to, żebyś mógł szybciej wgrać swoje fotki na Instagrama, a nie czekać tam 6 godzin na przykład, żebyś był połączony. Doszliśmy do punktu, w którym w muzealnych kopalniach buduje się miejsca, w których możesz się połączyć do internetu. I to jest przerażające. Fajnie jest być połączonym. Fajnie jest być połączonym, nie wiem, Starlinkiem, fajnie jest być połączonym w dużym mieście po Wi-Fi, po szybkiej sieci 5G, ale co jeżeli to nagle wszystko zniknie? Dla mnie to jest dodatek. Pytanie, co jest, i tutaj pytanie do słuchaczy wszystkich, czym jest dla ciebie? Czy jesteś w stanie zniknąć z internetu na, nie wiem, tydzień, dwa?
0: Każdy jest w stanie, ale będzie mu ciężko, a niektórym...
1: No właśnie pytanie, ale
0: też
1: tak, to
0: człowiek
1: czy
0: się przyzwyczaja.
1: Ciężko, czy sobie poczytasz książkę?
0: To jest pytanie, czy ktoś sobie znajdzie jakieś alternatywy. Ciekawe, ale no, internet, dla mnie internet stał się taką drugą warstwą rzeczywistości, tak jakby, nie? Jak czasami się pokazuje w książkach fantasy, się opisuje, czy pokazuje na filmach astral, takie... ale jako taką nakładkę na rzeczywistość, że wchodzisz na przykład w jakiś portal i wychodzisz w tym samym miejscu. Widzisz dookoła niby to samo, ale takie zbutwiałe, demoniczne, nie? No to internet stał się taką jakby warstwą kolejną, w której odbicie znajduje wszystko, co się dzieje wokół nas praktycznie już. Jak cię nie ma w internecie, to cię nie ma, nie? I tak dalej. No więc... Nie dziwne, że wszystkich to dotyczy, że są wszelkie możliwe grupy społeczne, grupy docelowe, jakby to powiedział pan z marketingu.
1: No. Ale wiesz co, z kolei z drugiej strony, bo ja jako bywalec różnego rodzaju koncertów zawsze mnie po prostu boli dupa strasznie o to, że wiesz, że wszyscy z tymi telefonami tak świecą, tam pokali i tak dalej, wszystko kurde po prostu nagrywane. Jak kiedyś ludzie stali z zapalniczkami, no to teraz są telefony komórkowe. Byłem w zeszły piątek na koncercie w Warszawie, gdzie oczywiście wystąpił dokładnie ten sam problem, wszyscy wiesz, wszyscy w ogóle telefony nagrywają i tak dalej, jakby w ogóle można było w ten sposób przeżyć te wszystkie emocje i ten naprawdę zajebiście fajny tłum. Podczas jednego utworu wokalista powiedział, ej słuchajcie, przeżyjmy sobie tak wspólnie jedną taką fajną chwilę. Schowajcie swoje telefony, schowajcie swoje iPady, bądźmy tutaj razem przez chwilę. Ja tak patrzę, no kurwa, ty głupi, ty to
0: w łeb się...
1: I wiesz co? Naprawdę, wszyscy schowali telefony.
0: Aha, myślałem...
1: Przez ten jeden utwór naprawdę się udało.
0: Czyli udało się,
1: żadnego telefonu
0: fajnie.
1: nie widziałem w zasięgu swojego wzroku, także wow. Da się w dalszym ciągu, tylko trzeba, wiesz, tylko trzeba świnkom powiedzieć, jak się zachować.
0: No to miło, to dobrze nastraja, że jeszcze ludzie potrafią wyłączyć telefon na chwilę. No, a sroce ukradli telefon już piąty raz, ale ma GPS-a tam i zawsze go znajdują, ten telefon. Ciekawe.
1: Ten stroka to jest bardziej ogarnięty w życiu niż ty.
0: No, w sumie nie jest to wykluczone.
1: Naprawdę bym się nie zdziwił. Dobra, słuchaj, jest jeszcze wcześniej, jest piątek, więc nie będę tutaj, sam się przewietrzę. Do usłyszonka, na razie miłej audycji i miłego wieczoru. Trzymaj się, cześć.
0: Wzajemnie, trzymaj się, cześć. Profesor Kutkiewicz.

muszę jakieś growe tutaj rzeczy wprowadzić trochę w Nocnym Radio. Trzeba sobie zmieniać, nie? Raz, żeby życie miało smaczek. No, to trzeba sobie zmieniać, więc pograłbym w coś może na antenie. Obiecywałem faktycznie, że pokażę wam swoją, jakim jestem wirtuozem Far Cry'a. Może trochę przesadziłem się, tak przechwalałem, taki bufon. A teraz wyjdzie, że wcale nie taki dobry. A nie, no, muszę się też odpowiednio nastroić. Zauważyłem, że jakość gry, to znaczy to, jak dobry jestem, zależy od nastroju w dużym stopniu. No bo to kwestia skupienia też, pewnego rytmu gry. Na przykład są takie gry, gdzie jak się czaimy, idziemy wolno, kombinujemy za dużo, to się zawsze mści, bo dobrym rozwiązaniem jest ruszenie do przodu i tak po prostu uważanie, owszem, nie kamikadze, ale tak po prostu bardziej brawurowo, bojowo, nie? Tu skok, ciach, tu ta, tu spada ktoś. A jak się zaczynamy czaić i czekać z unikaniem przeszkód, wrogów, no to się nie sprawdza po prostu. Gra jest tak zaprojektowana, tak przewidziana, że dobre wyniki się uzyskuje, jak grasz tak dziarsko, szybko. Dla mnie taką grą na przykład jest Hotline Miami. No, tam chociaż już jestem tak dobry, że mogę i też różne strategie już, ale tak no, dla kogoś początkującego to zdecydowanie lepiej iść do przodu, mieć oczy z tyłu głowy, ale dziarsko do przodu. Aleluja i do przodu właśnie. Aleluja i do przodu. No. I tutaj siostra Anna przyszła. Na czacie siostra Anna od ciast. Święta Anna od ciast. Tak. No, jest też Furiat. Emaharajins Plus. Ja do dzisiaj nie wiem, to jest chyba marka, brand, to jest spółka globalna Maharaja i Emarcins, ale Plus to nie wiem, to a może platforma nowa Plus 360. No. Jest też Gosia, która tutaj właśnie wyszła na taras. Ja nie wiem, czy wychodzenie podczas audycji na taras jest tym samym, co wychodzenie na balkon, bo wychodzenie na balkon ma swoje konkretne znaczenie, to jest symbol na przykład. Przykładowo, krawiec na przykład pierdoli jakieś smrakloki, prawda, nawija makaron na uszy, coś tam bełkocze, sapie. No to ktoś mówi, a mam tego dość i żeby pokazać swoją dezaprobatę, pisze, wychodzę na balkon. No, ten zwyczaj zapoczątkowała Danusia. Zawsze przy etamie wychodziła na balkon. Jakoś tak. No, ale to może każdy ma właśnie takiego nadającego, albo dzwoniącego, bywalca na antenie, przy którym wychodzi na balkon. No. Może to jest takie stopniowane. Wychodzę na taras, to jest takie delikatniejsze, no bo taras to tak bardziej elegancko. No. Balkon to każdy ma. I ten Kowalski z góry, i Jabłonowski tam, co obok mieszka, to też ma balkon. No to każdy ma balkon, panie. No, kurde, a taras? Taras to arystokracja. Taras to jest piękny, zdobiony. A balkon to taki, tu krzywo, tu rura, tu pranie wisi, to jest balkon, prawda? No. Szczęść Boże Krawcowi i jego chłopakowi. Zenon Kot. Ja ostatnio wchodzę sobie na czata naszego, patrzę, a tu właśnie kot i koza koło siebie, bo akurat był Kotkiewicz i Zenon i tak kot i koza, a tu Zenon Kot. To może jak w Dragon Ballu zrobili fuzję, tak stanęli koło siebie, fuzja, i tam się zaświeciło, grzmotnęło i stoi takie połączenie, hybryda taka, łączą w sobie wszystko, co najlepsze w Zenonie i w Kotkiewiczu. I po prostu, no, to taka potężna postać powstaje, no.
Więc, no, kto oglądał Dragon Balla, to wie, jak to działa, nie? Chyba nie muszę tłumaczyć, chyba wszyscy znają Dragon Balla. No, chodziło się kiedyś na Dragon Balla. Jak jesteśmy przy wspominkach, no to się chodziło na Dragon Balla, biegło się do domu, żeby zdążyć na Dragon Balla, bo to była... Bo to była... Znakomita bajka, no. Świetny film animowany. A komiks jeszcze lepszy, można powiedzieć. Muszę sobie kupić jakąś koszulkę z Son Goku. No, o jakości tego uniwersum, o tym, jak ono jest barwne,

bajek właśnie, to było nowum trochę w Polsce, nie? Te wszystkie czarodziejki z Księżyca dla dziewczynek, dla chłopaków bardziej Tsubasa, grający w piłkę i te niesamowite wyczyny na boisku mangowe, no, w stylu manga, ale oczywiście film to anime. No, także chińskie bajki, pewnie na propsie. Ja wtedy się zastanawiałem, cholera, czy to są faktycznie chińskie bajki. No, Japończyk potrafi, taka jest prawda. Japończyk siada wyszkolony, nauczony, wyedukowany w rysowaniu, ma obcykane techniki konkretne, posługiwania się tu rastrem, tu wszystko starannie, wszystko zrobione ładnie, czysto, starannie. No, a wiadomo, jak ktoś słabo rysuje, to mu wygodnie na bas grać. I tak, o, mam zamaszysty styl, o. Bo ja taki artysta jestem i tam na bas gra, gumką potem tam powyciera, dziurę zrobi, nie? Rozpłacze się. To właśnie, no. A Japończyk, to jest Japończyk. Ludzie! Wy nie wiecie, co Japończyk potrafi. Wam jest daleko do Japończyka. A tak naprawdę moim pierwszym anime było chyba ten Firebird i tu jakiś rok, 2000, nie wiem. 100, 200, 300, kurwa, nie pamiętam, 2048, Firebird, no, fajne, takie bardzo złożone, bo tam była misja odnalezienia Feniksa, legendarnego, ognistego, jakiegoś kosmicznego ptaka, nie, ekspedycja cała była, która miała tego dokonać, potem już chodziło o zniszczoną Ziemię, erupcje rozwalające ją, po prostu jakiś kataklizm już na Ziemi, ludzie z Ziemi uciekali. No, ten motyw pilota, który był od małego przez jakieś wojsko chyba wychowywany na pilota właśnie, nie? Już od małego dzieciaka, więc taki wątek jeszcze trochę orwellowski jakiś, nie? Że taka dystopia już wojsko sobie dzieciaki wychowuje, nie? I taki dzieciak ma robonianikę, która też jest taką bohaterką, ta Olga cała, nie? To jest taki robot niania, ale ona jest bardzo w sumie silna i potężna i ona w pewien sposób chroni tego cudu był główny bohater. Dużo tam jest fajnych postaci i to robi taki jakiś znany mangaku od Astroboya. Astroboya, nie wiem, to jakieś dla dzieci jest, ale to jest jakiś uznany taki, w ogóle dużo rzeczy zrobił fajnych. I co ciekawe, on często rysuje, on tworzy różne historie, ale obsadza jakby aktorów, to znaczy ma takiego swojego dyżurnego, czarnego Piotrusia, nie? Który się pojawia zawsze w roli tam zamaskowanego, grającego na dwa fronty, ale to są różne postacie. Tak jakby miał aktorów, tylko że rysunkowych. Więc ciekawy myk, nie? Ciekawy myk w animacji, w komiksie. Jak będę więcej tworzył, a biorę się, bo to robię tu różne rzeczy, nie? Dlatego jestem między innymi może niewyspany. Dzięki Tomisiu, słuchaj, ostatnio wpadło dużo fajnych donate'ów od was tutaj wszystkich, jest pomoc, jest dobre słowo, są różne akcje, promocje, naprawdę jestem w pytę zadowolony, no, kosmicznie zadowolony, także się... No, siedzę sobie dzisiaj i myślę, o czym tu jeszcze z wami pogadać. Nie wiem, czemu mi się powiadomienia nie podsyłają, że ktoś dzwonił. Muszę co chwilę patrzeć. Czekaj, się przyłączę.

Tak, a Artur też tu pisze, że kiedyś miał, że kiedyś się bał nagrywać gdzieś na ulicy ludzi, jeśli dobrze zrozumiałem. No tak, to jest też coś, kiedyś kamera to była egzotyka, pierwsze kamery, jakieś właśnie VHS-y, takie większe, ciężkie, nie, na ramieniu, klamoty takie.

w sumie, w porównaniu do dzisiejszych kompaktowych, małych kamerek. O wiele, wiele lepszych i prześcigających w ogóle o kilka leveli te pierwsze, gdzie wszystko było jeszcze trochę zamglone, tam przeplot, niewyraźnie, analogowo wszystko, nie, kabelkami, zupełnie inna jakość, a dzisiaj tam 4K, 100 bitów na milisekundę i matryca o gęstości 9000 mikronometrów na milimetr sześcienny, w ogóle wszystko wypasione, jakieś stabilizatory obrazu, nie? Kiedyś, jaka kamera kiedyś miała stabilizator obrazu? No może jakaś miała, no ale to... Nawet dzisiaj to nie każdy telefon ma na przykład stabilizator obrazu, nie? Do kamery. Do zdjęć właśnie, do kamery częściej mają. Chociaż ta stabilizacja jest chyba cyfrowo robiona. Ja coś czuję, że po prostu się bierze obraz i kadruje, że trochę wystaje, a potem się szuka tam. Za pomocą odpowiedniego tam algorytmu się wyrównuje, nie? Wyrównuje pozycję. I taka technika tego typu, też zoom cyfrowy, ludzie też nie zawsze wiedzą, że to jest trochę taka ściema. Prawdziwy zoom to jest zoom optyczny, a cyfrowy no to jest to trochę oszukiwanie tam, nie? Takie

0: Także na razie pojawiły się w audycji takie tematy jak racje żywnościowe na przykład, w tym rosyjska, byle jaka, jak wszystko co rosyjskie to byle jakie. Właśnie, coś wam przychodzi do głowy rosyjskiego, co by nie było byle jakie? Bo mi nie. Wszystko byle jakie. No nie wiem, może jakieś jubilerskie rzeczy, jakieś pierścienie, czy jakieś złote jajo, nie? To może i staranne, ładne, no. I nie, absolutnie nie byle jakie, ale tak ciężko tak znaleźć jakieś rzeczy nie byle jakie rosyjskie. Bo byle jakość jest wpisana w całą Rosję, nie wiem, w ich historię, w ich zachowanie, dążenie, widzenie świata. Znaczy, no nie wiem, może przesadzam, no. Oni właśnie chcą być bardzo niebyle jacy, chcą być wielcy. Nie chcę być maleńki, chcę być oto wielki, co śpiewa Rosjanin. No, on może nawet nie jeść, on może nawet zacząć maleć. On może nawet zacząć maleć z pokolenia na pokolenie z niedożywienia, ale on będzie czuł, że Rosja się powiększa. On się może robi malutki z głodu, ale Rosja się powiększa przynajmniej. Witam Michała na antenie, cześć.
1: Dzień dobry. Nie byle jaka w Rosji to jest propaganda w telewizji, w mediach ogólnie. To akurat nie jest byle jakie.
0: No to tak, propaganda. No chociaż nie wiem, czy taka dobra ta propaganda, bo taka też trochę siekierą ciosana, nie? Ich propaganda.
1: Ale dobra, dobra. Tam za czasów Związku Radzieckiego wmawiali ludziom, że żyją w siódmym niebie. Oni chodzili, kurwa, w dziurawych butach, kurwa, w skarpetach, wiesz, jakichś, kurwa, starych. Nie mieli na chleb, a i tak, wiesz, wierzyli, że żyją, kurwa, w siódmym niebie. Jeszcze chcą powrotu tego Związku Radzieckiego, co widać po flagach na przykład, jakie tam rusty mają na czołgach. Także... chyba dobrą robotę robią.
0: Chyba w końcu, bo już od dłuższego czasu jest taki apel, prosiłem, podawajcie coś dobrego, co rosyjskie, albo za co szanujecie ten kraj. I w końcu coś dobrego się pojawiło. Ruski kawior, no to chyba dobry, nie? I ceniony, i jakościowo, i wszystko. To coś tam dobrego jest. Kawior.
1: A to nie wiem, ja nie lubię. No mi jakoś nie smakuje kawior.
0: A ja nawet lubię.
1: Parę razy i tak jakoś się nie mogę przekonać.
0: A ja nawet lubię, powiem ci. Kawiorek. No to a? Raz
1: który,
0: na jakiś
1: ten
0: czas.
1: Ten czerwony czy ten czarny?
0: Chyba ten czarny, bo on jest chyba tańszy, to taki zazwyczaj se kupię, nie? To może ten znam. Już nawet nie pamiętam, czy jadłem ten taki z grubymi takimi tymi kulkami, z dużymi, nie? Na przykład. Taki ten najpopularniejszy... bo to zależy od jakiej ryby, tak? I stąd bardzo różne rozmiary tych kawiorków. A ciekawe, czy smakowo też, nie jestem jakimś smakoszem, ciekawe, czy te kawiory się jakoś... Napiszcie na czacie, czy kawiory, czy jest tu taki smakosz, taki makłowicz, który będzie tu cmokał, że biały kawior, zupełnie co innego niż czarny kawior.
1: To w siotra chyba jest, nie?
0: No, nie pamiętam, z różnych chyba ryb, z kilku tam.
1: Z różnych, tak?
0: A co, tylko z jesiotra, tak?
1: Nie wiem, ja wiem, że jadłem ten z jesiotra akurat i był taki średni, tak wziąłem to, zjadłem, tak myślę, czym się ci ludzie tak zachwycają, że to niby takie, wiesz, takie niby dobre, ekskluzywne i w ogóle, tak zjadłem ten kawior i tak, to mówię, kurwa, ludzie dobrze śledzią, mógłbym zjeść, byłoby to samo, nie?
0: Może ty wziąłeś taką łyżkę do zupy po prostu i tak ram, na raz, a to na chlebku, na malutkim chlebku jakimś, wiesz,
1: tak.
0: Tu oliwka, chlebek, kawiorek, szampanem to popić dobrym, to może, a ty wziąłeś łyżkę taką, wiesz, łyżką co zjadłeś, no to i takie sobie,
1: nie, nie,
0: słone.
1: Nie, tak na takim chlebku, takim krakersiku, takim,
0: a. No. Bon vivant.
1: Masełko, jakiś serek był na tym i w ogóle, i na to tak łyżeczka kawioru, nie? No i tak... nie ma się czym zachwycać. No nie wiem, ja tam jakimś smakoszem, wiesz, kawioru nie jestem, no ale tak stwierdziłem, nie ma się czym zachwycać, nie. Słabo.
0: KGB Rut pisze, że ruski kawior jest z Bielugi. No.
1: A z Bielugi, z tego.
0: A z Bielugi, no.
1: Co to wieloryb jest, tak? Czy coś wielorybowatego podobnego? Czy delfinopodobnego?
0: No właśnie, był wcześniej też temat smaków, o smakach trochę pogadaliśmy. Miałeś coś takiego, co za dzieciaka nie wmusiliby w ciebie, nienawidziłeś tego, śmierdziało ci. Jak mi wątróbka na przykład.
1: Właśnie o tym pomyślałem, wątróbka, no. Ale teraz to bym zjadł nawet taką dobrą wątróbkę.
0: No widzisz, właśnie się zmienia smak.
1: No. No, wątróbka tak. I pamiętam, jeszcze były takie... ale to do tej pory nie lubię. Takie, kurwa, cukierki. Takie one tak dziwnie smakowały. Niby to były cukierek, a wcale nie był słodki, tylko taki dziwny taki posmak ustawiał.
0: Bo to jest właśnie... To jest tak symbolicznie w komunizmie, znaczy w PRL-u, kupujesz cukierka i spodziewasz się, że będzie słodki, jesz, a on nie jest słodki. No. To takie no, symboliczne. To tak. No. Miało być słodko, komunizm miał być słodki, taki czerwoniutki, słodziutki, fajny, a wyszło jak no wyszło.
1: Jest, tylko na obrazkach jest taki, wiesz. W przekazie on to jest tak, to każdy kraj powinien być komunistyczny przecież, bo to jest najlepszy, wiesz, ustrój, nie? Ale tylko w przekazie jest, a w rzeczywistości to wychodzi, że to, wiesz, kraje trzeciego świata to mają komunizm, nie?
0: Maharadża się pyta, jedliście kiedyś kawior z wilka?
1: Ja pierdolę ci znowu z tym wilkiem. Ej, czy te przytyki o wilku i o orle to jest do ostatniej audycji? Przytyk do tego, co powiedziałem?
0: No raczej.
1: Ty, no to powiem tak, ja to, kurczę, tu nie chodzi o to, czy orzeł podniesie wilka, czy nie, chociaż podniesie tam, nie wiem, lisa, wiem, że może porwać tego kozła górskiego, tak, polują normalnie te orły na to wszystko i mają taką strategię, że podnoszą coś do góry, potem rzucają o ziemię i zaczynają żreć jeszcze na żywca, kiedy ofiara jest sparaliżowana, nie?
0: To może śmiesznie brzmi, ale w sumie są ptaki, które sobie potrafią zrzucić jakiegoś owoca, czy tam coś, żeby on się rozpołowił, spadł. Potrafią używać grawitacji niektóre ptaki, no nie pamiętam już szczegółów. A no to wilk też potrafi rzucić swoją ofiarą, gdzieś tam czuje, że zabije ją tym, więc jak najbardziej. A wilk to będzie też różny, nie wiem o co tu kruszyć kopie i lać wodę i w ogóle, bo... Ale poczekaj, daj mi zdanie dokończyć. Są różne rodzaje wilków, czy mówimy o mniejszym, jakimś bardzo młodym wilczku. Lisy to, liski te lisowate to w ogóle są przeróżne, więc trzeba by jakoś tu uściślić. No ale nie zgadzało się, okej, bo sprawdziliśmy tam i mniej chyba ten orzeł był w stanie podnieść sporo, ale to już nie gadajmy o tym faktycznie. No,
1: stary, chodzi o temat. To, że po prostu orzeł poluje na wilka, jest w stanie upolować wilka i go zjeść. A vice versa, w drugą stronę to nie działa. Tu o to chodziło. A to nie chodzi o kwestię miary wagi, miar i wiary, że ten waży tyle i tyle, wiesz, i dorosłego tam nie podniesie czy podniesie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest na szczycie łańcucha pokarmowego. No kto na kogo poluje, no o to chodzi.
0: No i okej, dobra. To się wyjaśniło.
1: Wiesz, no. No to o to chodzi, no i tyle, no. Z kitu, no nie ma sensu też o tym gadać tak naprawdę i wiesz, obelgami się obrzucać.
0: Dobra, coś weselszego. Jak się... możesz tak zdradzić, ile masz mniej więcej lat?
1: 34.
0: Aha. No to jak się ubierałeś w jakichś na przykład czasach PRL-u? Jakieś miałeś te, nie wiem, dżinsy dekatyzowane? Albo koszulkę, z Bruce Lee'm?
1: Ja kupiono. Jestem za młody na PRL, no co ty, 34 lata. 3,
0: no tak, 4. No tak, no w sumie tak, tak, tak. Znaczy to gdzieś jest... tam, no bardzo mały byłeś, no powiedzmy.
1: No, ja pamiętam, jak ja się tam dorastałem, byłem nastolatkiem, to hip-hop do Polski wchodził, znaczy wchodził, wiesz, rapu tam słuchałem, nie? To się tak starałem tak ubierać, wiesz, jakieś szerokie dżinsy, jakaś bluza, takie rzeczy, nie? No, a potem... Po tym się starałem być, nie wiem, jakimś, wiesz, na łyso ogolonym, jakimś, wiesz, skurwysynem i tak dalej, nie? No ale się nie udało, nie? Nie potrafię tak.
0: A słuchaj, a są jakieś takie trendy, mody, zwyczaje w internecie współczesnym, które cię strasznie wkurwiają? Na YouTubie jakieś?
1: Szczerze mówiąc, powiem ci tak. Widziałeś tą reklamę Playa, co tam jakiś gość śpiewa, wiesz, ubrany w taką koszulę niby luźną, tam, wiesz, klata odsłonięta, jakieś dziwne jeansy i tam śpiewa coś tam. Każesz tą reklamę z Play, tej sieci.
0: No dobra, no i co z tą reklamą?
1: No nie, mnie to wkurwia, że takie rzeczy są, wiesz, że taki artysta jest w ogóle z hip-hopowcem utożsamiany. z raperem, to jest dla mnie jakieś chyba nieporozumienie, nie?
0: No teraz ten raper Mata to jakiś miał przemówienie słynne, o którym wszyscy piszą i Mata na prezydenta, coś. No jakaś szopka tego, no ale faktycznie no, on ma szansę zwrócić faktycznie uwagę, bo o nim, jak on coś powie, to media to napiszą zaraz, więc ma dużą siłę przekazu. Więc to, że ktoś taki, komu grozi teraz tam do 10 lat za posiadanie kilku gram
1: Przecież
0: zioła.
1: wiadomo, że późno mu zrobią.
0: No dobra, ale niech on robi robotę, niech mówi o tym, niech wskazuje problem i wskazuje absurdalność na przykład tego prawa naszego i przyczyni się jakoś w walce o legalizację. Tyle.
1: Czy ja wiem? Ja uważam, że narkotyki powinny być zakazane i powinny być surowo karane. Nie uważam, żeby powinno być to legalne. Niby dlaczego?
0: No okej, to jest twoje zdanie, ale raczej nie będę tu polemizował, bo wiesz, to nie ma jakiegoś tam
1: Ja
0: sensu.
1: uważam, że to jest głupi pomysł.
0: Okej,
1: Kiedyś
0: dobra.
1: byłem za, ale wiesz, dorosłem i w sumie wiesz, ile lat ma ten Mata? 20 parę może, nie? Wiesz, tam nie wiem, czy on ma, nie wiem, jeszcze naście albo 22, powiedzmy.
0: O jakich
1: To jednak
0: narkotykach
1: wiesz, w
0: mówimy
1: takim
0: w
1: wieku
0: ogóle?
1: ludzie myślą inaczej, potem się dorasta jednak i się mądrzeje, nie?
0: Znaczy, ja mogę z kimś pogadać na takie tematy, ale to raczej w takich kategoriach, że uściślamy, o jakie narkotyki chodzi, mówimy o rzeczach typu redukcja szkód. Patrzymy też na to, jak się świat trochę zmienił. I zastanawiamy się na przykład nad tym, dlaczego obywatelowi jednego, drugiego, trzeciego, piątego kraju wolno, a Polakowi nie wolno robić czegoś, co może mu zaszkodzić nawet. Przyjmijmy, że jedne bardziej szkodzą oczywiście substancje, drugie mniej. Dobra, to nie jest temat
1: Musi być,
0: na
1: wiesz, do
0: dzisiaj.
1: tego system prewencji uzależnień. To znaczy, tak jak masz w Holandii, na przykład w Holandii masz tak, że niby okej, okay, tam sobie jak chcesz na własny użytek możesz sobie brać, ale jeżeli masz z tym problem, jesteś uzależniony, to wiesz, nie wsadzą cię do więzienia, ale już na przykład na przymusowy jakiś tam rehab tak zwany, czyli odwyk, musisz iść, nie? No musisz i tyle, no. I to uważam to za stosowne, nie? Wiesz, to jest bez sensu, żeby ludzie leżeli na ulicach zaćpani, wiesz. I potem jaki to przykład daje młodym ludziom,
0: Ale stary,
1: kolejnym
0: my
1: pokoleniom tam.
0: mówimy,
1: To też jest bez
0: wiesz,
1: sensu.
0: mówimy tu głównie o legalizacji konopi na razie, przynajmniej, która jest trochę, wiesz, jak piwo. Więc nie ma o czym gadać za bardzo nawet. A ile to pieniędzy do budżetu, ile można fajnych rzeczy potem za to zrobić,
1: Nie
0: nie?
1: pójdzie do budżetu, to pójdzie do mafii od razu.
0: Gdyby Polacy więcej jarali, a mniej chlali, byłoby mniej tragedii, mniej wypadków, byliby spokojniejsi troszkę, zdystansowaliby się odrobinę chociaż. Nie można tego przedawkować, nie zabija to nikogo. Fajne rzeczy można różne konopne, wiesz, robić. Kosmetyki, materiały różne budować z
1: No
0: tego,
1: to tak,
0: nawet
1: no.
0: kapcie. Rozpędzić to i zrobić, żeby Polska konopiami stała. Zarówno CBD, jak i THC, jak i... Czemu nie? No, moje hasło wyborcze. THC? Czemu nie? Mam nowe hasło.
1: Dlaczego
0: Na
1: nie? No,
0: prezydenta
1: ale wiesz,
0: krawiec.
1: wszystko z rozsądkiem i wszystko w nadmiarze szkodzi też, nie? Na tej
0: No.
1: zasadzie, wiesz, a nie, że zalegalizują, nagle wszyscy się rzucą i nic nie będą robić, tylko wiesz, będą palić zioło, bo legalne, nie? To też bez sensu.
0: Się rzucą
1: A są
0: się,
1: takie
0: na
1: zjawiska, no.
0: początku się rzucą, no to się rzucą, a potem się odrzucą i wróci do normalnego stanu. A w końcu ludziom to spowszednieje, bo wiesz, no marihuana to nie jest jakiś błogosławiony cud nad cudami, ósmy cud świata znowu. Owszem, jest świetna, super. Ale wiesz, to się ludziom nudzi też, nie? Więc a wuda cię uzależni i nie ma, że się znudzi tobie wuda.
1: Ja wiem. Ja mogę chlać 2 tygodnie, a potem nie chlać 2 miesiące na przykład. I nic mnie nie uzależnia. Chociaż jeszcze nie chlałem 2 tygodnie nigdy pod rząd, to nie wiem, ale no, to też nie jest tak. To zależy od człowieka tak naprawdę, wiesz, od trzeźwego spojrzenia, nie?
0: Tak, i od ilości, ile się z tym obcuje. Napisał tutaj Zamojskie Drogi, się tu śmieje, że na pewno by było mniej wypadków, jak być pali. Ale no to, szanowny panie, Mówimy, cały czas powtarzam, głównie na razie o legalizacji konopi indyjskich, kanabis. I mój kolega na przykład, który bada kierowców, sprawdził, jaki jest wpływ marihuany na kierowcę, na jego refleks, na postrzeganie, tam na oślepianie, na no wszystko ma dużo tych maszyn różnych, każda co innego bada. I wyszło, że jest znikomy spadek, a nawet czasem nie, i komuś dobrze zrobi, bo się skoncentruje bardziej na jeździe i się wkręci w nią. Jedynie na oślepienie źle to działało, no, to znaczy po prostu bardziej nas trochę światła oślepiają, nie? To jest taki minus, ale nie jest tak destrukcyjna, nie wpływa aż tak źle, jak se ktoś wypije, kurde, parę kielonów, nie? Albo pół litra i siądzie, no to przecież to jest trup, tylko jeszcze o tym nie wie, no.
1: Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ludzie mają taki nawyk, żeby się odurzać, jakby, nie wiem, nie mogli rzeczywistości przyswoić takiej, jaką jest, czy jak?
0: No to już inna sprawa, nie? No,
1: no właśnie.
0: Inny temat, no.
1: Poza tym, wiesz, z marihuaną też jest taki problem, może to jest, wiesz, mało kto to bierze pod uwagę, ale do marihuany dorabiana jest ideologia w postaci jakiegoś tam rastafarianizmu czy czegoś takiego. I sam to jest, wiesz, sama ideologia to jest nastawianie umysłu w którymś tam konkretnym kierunku.
0: Ale czemu nie? Czemu ktoś nie ma mieć swojej ideologii jakiejś tam? Ona może ci się nie podobać i możesz nawet gardzić nią, może ci się wydawać dziecinna.
1: Ale niech ją sobie zostawić sam dla siebie, a nie niech ją głosi i wiesz, to jest jak wirus, który zaraża innych ludzi. To jest nie w porządku.
0: Czy ja wiem, przesadzasz chyba troszkę, nie ma aż takiego, wiesz, wpływu, że ktoś promuje to, to się tak samo trochę dzieje, bo wiesz, słuchaj, to jest dla niektórych ważna rzecz. Jakbyś zapytał kapitana Tomka, czy w jego życiu to jest ważna rzecz, ta marihuana, to powiedziałby ci pewnie, że dla niego to jest ważny symbol, że to ona mu towarzyszy przez życie jakoś, że lubi, że szanuje i tak dalej, nie? To samo ja, wiesz, i dla niektórych to jest ważne, to jest coś więcej. Są fani piwka na przykład.
1: A ty prawie spalisz?
0: No tak, tak. Aha. A co?
1: A no, nie, powiedz mi, no? Nie jest, uważasz, że nie jesteś od tego uzależniony, czy że jesteś?
0: Powiem tak, ja ogólnie mam tendencję do uzależnień. Tak niby też mój znak zodiaku ma ponoć też taką ma charakterystykę. Ja trochę wierzę, bo mi się akurat bardzo zgadza charakterystyka ryb. No ale co mam do tych uzależnień? I wiesz, no jak mam, to palę sporo. No ale bywa, że mam, no coś tam mam.
1: Nie, no spoko, w to nie jestem, wnikam.
0: Nie jestem, ale ja się nie wstydzę i nie chcę się też bać w swoim własnym kraju mówić o takich rzeczach, bo czułbym się jak jakiś, wiesz, tak doszedłem do wniosku, że nie ma co ciągle się gryźć w język, bać, tylko mówić otwarcie o pewnych sprawach, żeby też w ramach jakiejś walki o normalność, nie?
1: No spoko. A byłbyś w stanie na przykład nie palić przez miesiąc, załóżmy, tak sobie stwierdzić, wiesz, a moja wola jest taka, żeby tego nie dotykać przez miesiąc. Nawet mając tam, wiesz, tam te parę gramów po prostu w szafce gdzieś, nie? Schowane, ale tak sobie, wiesz, tak mieć na tyle silnej własnej woli, żeby tego przez miesiąc nie dotykać.
0: Jak najbardziej, stary, nie mam z tym problemu, no ja przez pół roku czasami nic, wiesz, nie ma problemu, to nie jest coś takiego, że, znaczy... Lubić to się lubi, no wiesz, co ma się nie lubić, nie? Ale jakiegoś, no nie wiem, można powiedzieć, że ktoś jest alkoholikiem, można powiedzieć, że ktoś jest marihuanistą, można powiedzieć, że ktoś jest heroinistą i to są bardzo różne sprawy, nie? Ale widzisz, takiej wódce bliżej do tej heroiny, nie? Bo ona cię uzależnia prawie, że tak mocno, co to są już naprawdę silne uzależnienia, z których już ciężko wyjść, mówi się, że z alkoholizmu się nie wychodzi. Tylko, że wódeczka będzie to robiła powolutku przez lata, a hera, jakaś tam ktoś se wstrzykuje, to zrobi to na przykład szybko, nie?
1: No w jeden dzień na przykład, nie? Podobnie, czy to prawda, bo tego gówna nigdy nie dotykałem nawet, ale podobno jest tak, że po jednym tym już się można uzależnić, nie? Po jednym, wiesz, zażyciu, nie?
0: No tak słyszałem, że niektórych to tak wkręca, że to jest tak silne doznanie, że już ten pierwszy raz może przypieczętować w każdym razie twoją przyszłość, bo wiesz, nawet jak od razu, nie wiem, nie będziesz czuł, że się już uzależniłeś mega, ale mega ci się to spodobało i za tydzień, dwa... czy za miesiąc, a potem już nie w odstępie miesięcznym, tylko dwutygodniowym, a potem już zaczynasz się spotykać z kimś, kto też takie rzeczy lubi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak to jest, szczerze mówiąc. Miałem w swojej tej szkole artystycznej, jak już opowiadałem tutaj, ludzi z takiego grona, nie? Właśnie już heroinistów też. co najmniej dwie osoby, tak jakoś kojarzę z tego typu. No, a tam w ogóle dziwne wynalazki były. Słuchajcie, był na przykład taki odpowiednik komunisty Błażeja troszkę, ale taki jak z komiksu wycięty, bo to był młody człowiek, chłopaczek, którego mama załamywała ręce, bo on nienawidził każdej pracy jakiejś intelektualnej, takiej komputerowej, biurowej, tylko praca do fizycznej chciał iść, był komunizmem zafascynowany, jakaś tam czapka, rogatywka, no taki świrus trochę, nie? Po prostu kochający, zafascynowany komunizmem, całą tą ideologią i klasa robotnicza i w ogóle takie no, przypadki też.
1: Ideologia mąci w głowie generalnie.
0: No raczej.
1: No bądź w głowie, dlatego uważam, że jest niebezpieczne zjawisko, żeby na fali jakiejś ideologii promować tą czy inną używkę.
0: No.
1: No wiesz, co by było, jakby ktoś się wymyślił nagle ruch heroinistów i jakaś, nie wiem, jakąś dziwną sektę założył i tam ci wmawiał, że wiesz, młodym ludziom, bo tobie to nie, ty jesteś stary, ale młodym ludziom, wiesz, ktoś by małolatą wmawiał, że wiesz, palcie herę, bo to jest, wiesz.
0: Ale kto promuje? Ja nie rozumiem. Men, hola, hola, bo do czego zmierzasz? Kto coś promuje? Jakieś narkotyki? Nie,
1: ja mówię na przykład, że mówię, że dlatego uważam, że nie powinno się podłączać żadnej ideologii pod jakąkolwiek używkę, bo może się znaleźć ktoś, kto stworzy ideologię wokół na przykład heroiny i na tej fali będzie promował, wiesz, tą używkę, nie? I niszczył ludziom.
0: Ale to są po prostu fani, którzy to lubią, ale nie ma żadnej ideologii, jest najwyżej upodobanie na przykład do środków psychoaktywnych. Są takie kręgi ludzi, z których, wiesz, mają ludzie różne doświadczenia. Ten brał kwasa, ten jara sporo trawki i to ich jakoś tam łączy faktycznie i nie wiem, co masz na myśli, mówiąc ideologię, bo ruch rastafariański no, z kolei, no to no. Wiesz, to nie można im zabronić, żeby to była dla tego ruchu religijnego, święta roślina. I tylko ta marihuana, czy ktoś, nie wiem, biega po ulicy i krzyczy, wąchajcie klej, albo nie wiem, wstrzykujcie no, se, zarzućcie se kwasa. Wiesz, nawet nie ma takich, którzy by mówili, że ja tam, którzy by próbowali coś wlać do wodociągów, jakiegoś kwasa, nie? Nie ma za bardzo takich zamachów, więc jak ideologia tutaj, wiesz, no ludzie się łączą jakoś tam, ale to są takie różne połączenia społecznościowe.
1: No nie wiem, myślę, że nie byłoby trudno założyć ruchu wąchaczy kleju, kurwa. No, wiesz. Weźmiesz paru uzależnionych, oni zaczną chodzić i pieprzyć głupoty na ten temat i to promować, no i wystarczy.
0: Może dobry pomysł, założymy taką partię wąchających rozpuch i będziemy tacy totalnie odjechani, jak nas jakimś cudem gdzieś zaproszą na jakieś wystąpienie, to wyjdziemy z Michałem tutaj.
1: No nie, może z Michałem Gieresiem może chcesz wyjść, bo ja na pewno nie będę chodził na takie rzeczy.
0: No tak, ty jesteś anty, tak, dobra.
1: Że ten major, co jest od Konona, ten, jak on tam ma, major ten.
0: No major Suchodolski.
1: Wiesz, on klej wącha na przykład.
0: No już było milion razy, o tym to każdy wie.
1: No. Znaczy, ale gdyby taki major na
0: rozpuszczalnik, streamie... Rozpuszczalnik konkretnie wącha, no.
1: No dobra, no ale gdyby taki major na streamie wyszedł i wiesz, mówił, o, wąchajcie klej, bo jest dobry, nie? To na pewno jakiś idiota by się znalazł, to by tak zrobił. I to już jest niebezpieczne. Nie wolno promować takich rzeczy, o to chodzi, wiesz. Jak to mówią, chcącemu nie dzieje się krzywda, ale to sobie we własnym zakresie niech każdy robi.
0: No dobra, to dziękujemy panu za pana głos tutaj w sprawie, no. I tego, no i tam, i trzymaj się. Będę następne telefony odbierał, hej. Marihunaen? A po co to komu? A dlaczego? A na co? Już nie będę mówił, że głos Michała trochę tak odbieram w tą nutę, właśnie, jak te babcie słynne, takie, bo zaraz oczywiście się obruszy i zadzwoni drugi raz, żeby sprostować, wcale tak nie powiedziałem, krawiec, źle mnie coś tu znowu zrozumiałeś, ale to nie, tak sobie żartuję, nie wszystko trzeba brać na serio, co ja tu mówię. O faja! szklana faja. I odpalam też faja. W sensie tak z niemieckiego, ogień. Bardzo proszę się tam nie czubić na czacie, bo zaraz wszystkich wygonię. Czy ja kiedyś nie wyciszyłem wszystkich na czacie? Było coś takiego, że wyciszyłem wszystkich, po prostu z góry na dół. Nie zbanowałem, tylko wyciszyłem tam na 300 sekund, żeby sobie ochłonęli, bo się jakaś zadyma zrobiła straszna. Na czacie. A co tam, panie, w ogóle się na świecie dzieje? Tak lukam na różne portale. Zobaczymy. O, mówią, że Białoruś zbankrutowała, bo nie zapłaciła swoich tam zadłużenia zagranicznego, które no, płaci się nie w rublach na przykład, tylko w walucie tej od... tego kraju, od którego się pożyczało, nie? No i jeszcze sankcje, wszystko to dowaliło Białorusi i nie zapłaciła tego zadłużenia zagranicznego, ale z tego co wiem, to droga do bankructwa nie jest taka prosta, to nie jest na pstryknięcie, to wszystko trochę trwa, żeby ogłosić dany kraj bankrutem, a to i tak właściwie to jest takie trochę płynne. I czasami, nie wiem, jakiś kraj upadły, zbankrutowany, czy mający olbrzymie problemy, to w zasadzie no, dużo zależy od tego, jak sobie coś nazwiemy, nie? No w każdym razie tutaj już trochę konkretniej, bo po prostu się nie wywiązuje kraj. Także niewesoło na Białorusi. Śmiałem się, że wzorem tej Marii Antoniny nasi posłowie zaczną mówić, że jak chleb drogi, to niech jedzą ciastka. Niech jedzą ciastka. My są elita. My są elita. Ja kij do golfa se kupiłam. Żem se kupiła. Po to kij do golfa, żeby być elita, tak? To ja mam się przejmować. Ja mam co jeść. A ci tamci niech jedzą ciastka jak chleb za drogi, a ochroniarze, lokaje z boru tam w tle śmieją się z żartu. No i mamy taką władzę trochę, nie? Taką odrealnioną, żyjącą w pałacu swoim, gdzie podają dobre przekąski i ktoś gra na pianinie, na skrzypkach, oni w takich białych perukach sobie chodzą, fryzury se porobili, też takie wymyślne z nudów, już tu jakiś fryzura z hot dogiem, tu fryzura z kłębkami wełny i tortem i już tak z nudów i tam ruchają się wszyscy ze wszystkimi, bo już tak nudno, nie ma, już wszystko było, zbrzydło im wszystko. Raz na jakiś czas wiedzą, że muszą tak do tych ludziów wyjść, do tych ludziów i te smutne gęby oglądać. A od oglądania tych smutnych gęb Polaków to aż mi się cera pogarsza, moja droga małżonko. Mówi pan prezydent Dupa do swojego tego tej, co ma te nogi jak tyczki od pomidorów, taka chuda jest i na niej każda kiecka dobrze wygląda, to jak ona tam, ten, cała taka, co nic nie mówi, żeby przypadkiem nie chlapnąć czegoś, zapomniałem, dobra, nieważne. Zapalę sobie, bo mnie temat polityczny to denerwuje, mnie ręce chodzą całe.

No, teraz moda na takie leśne lafiryndy śpiewające jest. Nie wiem, ale wydaje mi się, że ten taki styl charakterystyczny się bardzo rozpowszechnia. I każdy chce mieć taką ścieżkę dźwiękową, jak w Wiedźminie była. Jak już połowa ma. No, a widziałem świetne filtry do Unity, znalazłem takie, które przekształcają obraz trochę, ale dzisiaj są techniki tworzenia obrazu fantastyczne. No, różne gry są teraz wydawane na nowo, remasterowane, na przykład przerzucone na lepszy silnik, na Unreal Engine 5 na przykład, nie? I wszystko od razu lepiej wygląda, lepsze światło. Popatrzyłem sobie dzisiaj przez chwilę, jak dzisiaj wygląda przy takiej najwyższej rozdzielczości, przy maksymalnych detalach, najlepsza jakość możliwa, rozdzielczość, wszystko. I jeszcze jakaś karta RTX, mocny komp, wszystko. No taki cyberpunk ten nasz, nie? Ta gra, Cyberpunk 2077. Jak wygląda miasto? No i tak przy takich super ustawieniach i super wszystkim, no to już wygląda to prawie jak rzeczywistość. Bardzo realistyczne postacie, ubrania. Trochę postacie jeszcze czasami lekko sztywno chodzą, bo taka komputerowa postać, ona nie ma tej giętkości. Ona ma tylko, ona się rusza tak, jak ma animację zrobioną bardziej. Oczywiście jest fizyka, która ją kładzie na ziemi, że zderzą się dwa kolidery, to się te postacie o siebie tak ocierają i obchodzą się, powiedzmy, jak nie ma tam skryptów do rozpoznawania tych nawmesz, czy jak tam się nazywa, to nieważne. Ale super to wygląda, tak? I już taki świat bardzo realistyczny i piękny, znaczy ładniejszy niż rzeczywistość, ponieważ ten świat jest podkolorowany, są światła pięknie ustawione, nie? Wszystko się odbija, jest trochę doskonalszy, bo w takim świecie nie może być za dużo brudu. Z różnych powodów, o których nie będę was zanudzał, dlaczego częściej będą sterylne bardziej rzeczy niż brudne, nie? To nieważne w sumie. Ale jest pewien problem po prostu ze zrobieniem wszystkiego brudnego. Dobra, no w skrócie można powiedzieć, że chodzi o powtarzalność tekstur. Tekstury się często powtarzają i jak są brudy, to bardziej to widać, że one się powtarzają, no. Rzeczy nie mogą być zbyt charakterystyczne, zbyt popękane, zbyt zniszczone. Oczywiście można sobie taki fragment terenu, jakieś tam ruiny zniszczone, drzwi wywalone, oczywiście, ale takie przeciętne ściany, one nie mogą mieć za dużo pęknięć, brudów, bo się robią zbyt charakterystyczne te miejsca i widać, że powtarzają się. No, taka głupie, mało ciekawe, nie? Takie ciekawe jak, jeszcze ciekawsze niż opowieść Etama o długopisie, jak się tam czaił, chodził i ten długopis tam całą historię ma swoją w ogóle, w dupie był przemycony w czasie wojny, no i dziabnął kogoś tym długopisem na końcu i ten ktoś krzyknął au, coś było, nie? Taka historia, że w ogóle boki zrywać i no, ja słuchałem z zaparciem, powiem wam, z zaparciem.

0: Są fantastyczne takie filtry obrazu, które można sobie w takim Unity zainstalować na przykład, czy w innym tam silniku, które zmieniają cały wygląd gry, na przykład, że ona wygląda jak na Game Boyu, albo taki bardzo retro obraz się robi jak na VHS-ie, jakbyście z kasety magnetowidowej to puszczali. Magnetowidowej. Magnetowid. Magnetowid. Wideo. Wideo. Masz wideo?
1: Jo. A wy macie wideo? Ja nie. A jakie? Panasonic? Czy Netz?
0: Orion. To jest taka bardzo dobra marka. Orion. No i tak to jest właśnie na tym świecie. Smutnym jak kacza dupa. Smutnym jak imieniny Jaruzelskiego. No ale tak to jest. Tak to właśnie jest. Tak to jest. Tak to jest. I mówię wam, przed wam tutaj, że właśnie tak to jest. Tak to jest. Właśnie tak to jest.

0: No. Także tak to jest. Nie, naprawdę się zawiesiłem. Nie wiem, o czym mam z wami gadać, ludzie, no. Wygłupiam się. Może trochę śmiechu będzie, jak się wygłupiam. Jak tak się wygłupiam, to chociaż trochę śmieszne jest, czy tak nie bardzo? Czy takie, tak zażenowanie takie i tak ciary po plecach przychodzą i taki Tadeusz Drozda bardziej, czy Jan Pietrzak, czy bardziej taki, może, nie wiem, przynajmniej jakiś, no... Jim Carrey może bardziej taki trochę, taki niedorobiony o 10 leveli niżej Jim Carrey może, czy bardziej Tadeusz Drozda jednak, proszę mnie napisać, bo chciałbym to wiedzieć po prostu. Chciałbym wiedzieć, czy jestem śmieszny. Proszę mi napisać na czacie, czy jestem śmieszny. Chyba nie. Dobra, to nie będę już się silił. Żeby być śmiesznym, w takim razie będę poważny i powiem, że żegnamy się. Idę sobie. Pa, pa. Idę. Do widzenia. Już wyłączam tu. Nie, żartuję. Jeszcze chwilę posiedzę. Ale mi się nie chce w sumie. Już mi się nawet nie chcieć nie chce. Nie chcieć nie chce mi się nawet... No właśnie. Może ktoś zadzwoni i podrzuci jakiś temat. Albo dobra, to już wyszukam, co tu mam zapisanego. Ryan Gosling będzie grał Kena w ogóle, wiecie? Ma być jakiś film Barbie z żywymi aktorami, aktorski. No i Ryan Gosling będzie grał Kena. Już nawet takie zdjęcie wyszło, gdzie on ma takie blond włoski. Ale mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakaś taka trochę autoszydera z tego świata Barbie, bo no, ma być jakiś taki zarys, wyciek scenariusza, że Barbie ma się przenieść do zwykłego świata. I chyba cierpieć z tego powodu, bo już tam nic nie będzie takie różowe, piękne, nie? A Kenów chyba dwóch będzie różnych, nie wiem, coś takiego. No zobaczymy, to może być... Było to w artykule, w którym ktoś zwrócił uwagę, że stwierdzono, że faceci na to będą szli. Może po prostu faceci się spodziewają, że to będzie właśnie jakaś beka z tego wszystkiego, nie? Z tych Barbie klimatów. Bo tak to zostało trochę może pokazane. No, jak Ryan Gosling gra, to czego się można w sumie spodziewać? Że on będzie naprawdę się w Kena wcielał i był taki kenowaty? No, nie wiem. W każdym razie najsłynniejsza lalka, no, na świecie chyba. No i co to był za news, bo zgubiłem newsa, widzicie. Taką zrobiłem tutaj dygresyjkę. Ryan Gosling. Aha, dobra. No to już chyba mniej ciekawe, bo chodziło o to, że Gosling zdradził, kogo by chciał zagrać w świecie Marvela. Czyli się przytula do świata Marvela, nie? Świat Marvela to w ogóle jedni go kochają, uwielbiają, jak ja. Drudzy twierdzą, jak wielu znanych reżyserów, takich najbardziej kultowych i uznanych, to wszyscy chórem, jak jeden mąż, wypowiadają się o tych Marvelach, że to jest nudne jak gówno, że to jest tak płytkie, że to właściwie jest taki lunapark bardziej niż film. Multimedialny lunapark taki. Taka myszka Miki, nie? I same takie opinie czytałem, jak jacyś różni tam, już nie jestem pewien teraz, więc... wstrzymam się z podawaniem nazwisk, ale sami uznani reżyserzy zhejtowali po prostu totalnie Marvela. No i Gosling zdradził, że mógłby zagrać w takim Marvelu, uwaga, uwaga, Ghost Ridera. Ja akurat lubię Ghost Ridera. Jest po prostu ciekawie wymyślony heros, bo to jest... Był sobie kaskader Johnny Blaze, skakał na motorach, na różnych pokazach, wiecie, kaskader motocyklowy. No i jakiś tam wypadek, coś miał, w skrócie, zawarł pakt z demonicznymi siłami, w pewien sposób, w jakiś sposób ogółem i stał się takim demonicznym motocyklistą z płonącą czachą, mścicielem, który takim demonicznym, nie takim jak Punisher, który ma jakieś ludzkie, on jest taki bardziej właśnie taki demoniczny trochę. Dziwne teksty wygłasza, ma różne moce, typu na przykład oskarżycielskie spojrzenie. W ten sposób samego Galaktusa, tą nadprzyrodzoną, kosmiczną megaistotę załatwił, bo spojrzał w oczy Galaktusowi po prostu. Ghost Rider jest bardzo, bardzo potężny w sumie. Spojrzał Galaktusowi w oczy i Galaktus poczuł jakby cierpienie miliardów, bilionów ofiar na tych wszystkich planetach, które pożarł we wszechświecie. Bo to taki pożeracz planet. Ale dobrze, nie będę was zanudzał tu Marvelem. Ta lalka ma już kostium w kolorze niebiesko-żółtym z herbem trójzębu, czyli jest to wersja nachodźcza. Bill Gates ogłosił, że zniknie z listy najbogatszych ludzi świata, bo zamierza przekazać 200 miliardów zielonych na fundację. Na Ukrainę. Ale byście się zdziwili, nie? Jakby tak Bill Gates przekazał wszystkie swoje pieniądze, powiedziałby, wpłacam na Ukrainę, wszystko miałem, wpłaciłem, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, dobranoc. I poszedł. I nie ma Billa Gatesa. Ale następnego dnia coś takiego powiedział, że ceny jego akcji skoczyły o 1000% i znowu ma 200 miliardów na przykład. Bo się pochwalił, że wpłacił tamte 200 miliardów na Ukrainę i wszystkim tak się spodobało, że jego akcje wręcz skoczyły, wszystkich jego tam spółek, które mu zostały jeszcze i znowu ma 200 miliardów. To taki świat dzisiaj, no, dziwny. Ja też tego nie rozumiem. Dobra. Do Nejcika mnie tu zaraz dawać, albo se idę. Koniec tego dobrego. A żartuję, nie musicie dawać. Nieładnie się tak domagać. To jest nieeleganckie. No właśnie, słuchacie luźnych gatek, audycji live przede wszystkim, to najważniejsze. Wszystkie audycje właściwie u nas są live. Bo to całe takie radio live. No i na żywo trochę inaczej jest. To wyróżnia audycję live, że właśnie dużo ludzi dzwoni, różnych. Dzisiaj trochę mniej telefonów, mniejszy ruch na antenie. W piątki często bywa większy. Jeszcze Dariusz wcześniej dzwonił, ale potem już ode mnie nie odbierał, więc nie ma Dariusza. Jak słyszysz Dariuszu, to zapraszam serdecznie, ale to musisz teraz sam już zadzwonić. Ja nie będę tak ludzi łapał, nie? Tam raz po raz. Raz próbuję często, bo to jakby jest normalne, ponieważ albo mi się nie wyświetli, albo nie zauważę, albo tak jest kolejeczka, różnie to bywa. No i możecie zawsze coś zaproponować. Albo jeden z tematów, które były dzisiaj. Ukraina, racje żywnościowe, Rosja, mody, różne trendy, te najgłupsze, te, za które jak się, no, często tam się pojawiają laureaci Nagrody Darwina. Dużo głupich różnych jest. Nie wiem, był też taki zwyczaj robienia tej bomby coca-colowo-mentosowej, nie? To też i na różne sposoby. Ale takie już zwykłe mody, takie bardziej pozytywne mody na przykład na YouTubie, żeby tylko o patologii nie gadać, no to nie wiem, bardzo mi się podobały zawsze filmy, na których się odnawia coś. Jest przynajmniej z kilka takich serii, gdzie ktoś znajduje, zdobywa w jakiś sposób, kupuje sobie od kogoś, odkupuje stare graty, typu bardzo stary zegarek, już taki zardzewiały totalnie, jakaś zabawka, albo egzotyczne już dzisiaj przedmioty typu urządzonko mechaniczne do oceniania wielkości jajka. czy to jest duże, średnie, czy małe, ale ładnie zrobione, takie misterne, nie? Różne takie narzędzia kuchenne, których już dzisiaj się nie używa, samochodziki, jakieś takie modele samochodzików poniszczone i ktoś to pięknie odnawia, maluje to, ściera starą farbę. No, odnawia, ściera starą farbę i robi piękny przedmiot z powrotem z tego. To może być niezły biznes w ogóle, bo potem to ktoś sprzeda może. Cześć Gumball, cześć.
1: Dobry wieczór. Ja tu dzwonię, bo przyszedłem po poradę ekonomiczną, życiową. Jak przeżyć tydzień za 50 zł?
0: Tydzień za 50 zł, to musi pan więcej nie od razu przełykać, tylko tak jedz pan sobie chleb z cebulą na przykład, bardzo...
1: Kwestia życiowa, bo tak w sumie ten tydzień przeżyłem, już kończę ten tydzień na 50 zł budżetu, a w lodówce nie miałem nic.
0: Jak chcesz, to mogę ci pożyczyć coś.
1: Nie, spokojnie, nie jest źle z kasą. Znaczy, nawet jakby było źle z kasą, to mam różne opcje, a w zasadzie to nawet dobrze trochę dla mnie zrobiło, bo jak to mówią, ja jestem grubas. No oczywiście ja się trochę tu pożartem tak mówię, bo też nie jest tak, że jak gdzieś goduję, więc spokojnie, nie myśli, że jest ze mną źle. Ale to takie pytanie na temacie, bo inflacja idzie, nie? Coraz wszystko będzie droższe. Ludzie będą mieli coraz mniej hajsu teoretycznie, bo pomimo, że inflacja jakby skacze, jeśli chodzi o wartości produktów, prawda? Bo wzrasta wartość produktu, ale nie wzrasta aż tak wypłata, czyli nasza płaca, nie? No bo inflacja może dziać się na takiej zasadzie, że wiemy, wzrasta i płaca, i produkt, nie? A tutaj no wiadomo, jak się dzieje. Wszyscy żyjemy w Polsce i wiemy, jak się dzieje. I dobre pytanie, jak żyć, no po prostu za te pieniądze, które będziemy mieli, nie? Tydzień, dwa, czasem trzeba przeżyć za jakieś naprawdę marne pieniądze, a wiadomo, no coś trzeba jeść, nie? Trzeba zrobić jakieś odpowiednie zakupy, takie wiesz, że tutaj z rozplanowaniem, że tutaj wykorzystam to, tu na przykład kości pójdą na rosół, tu jakieś inne rzeczy i wiesz, to wszystko trzeba dobrze przemyśleć. Ja tak myślę, że to jest potrzebna rzecz niektórym ludziom dzisiaj, jak rozplanować zakupy, żeby po prostu to było optymalne. No bo w takich wypadkach to nie możesz sobie kupić czegoś, czego nie potrzebujesz. Wszystko musisz zużyć.
0: Ja nie wiem, czy ostatecznie w ogóle doprecyzowałem, bo mówiłem o tym jedzeniu ciastek zamiast chleba, o tej Marii Antoninie, ale nie wiem, czy przytoczyłem w rezultacie słowa Przemysława Czarnka o jedzeniu mniej, bo taką odezwę do narodu niby teraz przedstawił, że jedzcie ludzie mniej i taniej, i trochę taniej, ale teraz się broni, że to on tak o sobie mówił, że to jest jego sposób. No jemu chyba nie grozi przy poselskim wynagrodzeniu i premiach,
1: tylko
0: które sami sobie
1: przyznają. Tylko oni dostają tam jedzenie.
0: To jest w ogóle bardzo dziwna sprawa. Ludzie tego nie rozumieją, ja przyznam się też. Dlaczego w różnych poselskich restauracjach jest wszystko za symboliczne pieniądze, tak? Trzy razy mniej kosztuje niż gdzie indziej. Czym to jest spowodowane? Tam jest jakaś inna strefa ekonomiczna, czy co?
1: Nie, no tym spowodowane, jak płacisz w Amazonie za złotówkę za obiad, po prostu to jest wliczone już w koszty, nie? Wszystkie. Przecież te miliony skądś tam biorą, nie? A tam płacą byle co ile, żeby po prostu pokazać ludziom, że no patrzcie, nie jest za darmo.
0: No, dziwne rzeczy. No, w każdym razie, no, to też jest jakiś temat, jak oszczędzać na różne sposoby, jak kupować tańsze jakieś zamienniki. No, szkoda trochę, że to, co, jeszcze tańsze zamienniki? Jak ktoś kupuje w Biedronce, to ma same tańsze zamienniki.
1: No,
0: to...
1: no można.
0: Tańsze zamienniki, najtańszych zamienników.
1: Samemu robić.
0: No, samemu robić, ale to wydaje mi się, że robienie samemu wcale nie musi oznaczać, że taniej ci wyjdzie. Bo wiesz, kupujesz sobie kup sobie rzeczy potrzebne do przyrządzenia sushi, to faktycznie ci taniej wyjdzie, sporo nawet, ale jak już i inne jakieś rzeczy, no to musisz kupić więcej wszystkiego. Nie kupisz sobie 2 gramy tego, 5 gramów tego.
1: Okej, ale nikt ci nie każe robić jakichś przepisów, które będą tego wymagały. Widzisz, w oszczędnościach, bo ktoś zawsze mówi, no patrzcie, kupiłem 2 rzeczy taniej. No ja powiem tak, w oszczędzaniu według mnie nie chodzi o to, żeby kupować, tylko żeby oszczędzać, czyli mieć pieniądze. Czyli mówimy o tym, że jeżeli na przykład idziemy do sklepu, mamy plan, co kupujemy i patrzymy, co jest najtańsze. I jeżeli akurat rzeczywiście znajdzie się promocja 2 w cenie 1 i akurat potrzebowaliśmy 2 produkty, to tak wtedy oszczędzamy, ale nie wtedy, kiedy kupujemy więcej, pomimo że nie potrzebowaliśmy.
0: Na pewno dobrze jest kupować sobie po trochu, może nie wszystkiego dużo, bo nam się często zepsuje, nie wykorzystamy. I no, w rankingach marnowania żywności jesteśmy dość wysoko podobno, więc no, jest coś tu do przerobienia, do poprawy, nie? Że moglibyśmy mniej marnować żywności. Ja nie widzę, żeby ludzie jakoś zamawiają, znaczy mają te koszyki wypchane, wiesz, tak, że po prostu się wylewa z tych koszy, nie? I pół godziny czekasz, aż cię skasują, więc chyba mają pieniądze. Jeszcze, no ale teraz ciekawe, kiedy się tak wszystko skumuluje, te raty kredytów kosmicznie podniesione, nie? Ktoś tam płaci po 1500 zł więcej na przykład. I inflacja, o którą się ludzie spierają, czy to do końca jest inflacja, no na pewno nieudolność naszego rządu faktycznie, no bo skoro w Niemczech inflacja spada i tam jest 7%, w innych różnych krajach też zaczyna spadać, a u nas rośnie. I paliwo też najdroższe, na pewno jeśli biorąc pod uwagę no, siłę nabywczą pieniądza, ile se Polak może kupić
1: ale
0: tego
1: słuchaj,
0: paliwa za pensję.
1: Ale słuchaj, ty musisz żyć jak bogaty człowiek, to znaczy musisz z nich brać przykład, bo tutaj często się pojawia w telewizji czy w innych miejscach, nie w nocnym radiu oczywiście, ale w różnych mediach. Bogaci ludzie, którzy mówili, że nie rozumieją biednych ludzi, którzy kupują torby z mięsem. Na co im to mięso? No przecież ten bogaty człowiek pójdzie sobie codziennie

0: nauczono, ale w każdym przypadku powinieneś siedzieć właśnie w domu, powinieneś tylko chodzić do pracy, potem do domu, potem do pracy i w ogóle najlepiej, żebyś nigdzie nie jeździł gdzieś tam na jakieś wyspy karaibskie, bo to tylko biznesmeni mogą tam jeździć, bo oni jeżdżą na, oni dojeżdżą do pracy, nie? Oni latają do pracy, bo oni muszą, nie? Oni tam zarabiają, oni robią ważne deale, więc pamiętaj, że oni są, mają pozwolenie na to, oni mają pozwolenie być tam, gdzie tobie nie wolno, bo oni pracują nad tym, żeby tobie było lepiej.
1: Nie wiem, popierdzielone te czasy, wszystko ze wszystkich stron, bo to nie jest tak, że tylko władza jest zła, tylko media są złe, tylko lekarze są źli, a my wszyscy tu, ludzie, obywatele, świetni, kryształowi, tylko cały świat jest jakiś na głowie stanął. Pomieszanie z poplątaniem, jak dla mnie. Coraz bardziej się czuję tak jakoś, wiesz, jak taki dziwak, nie? Który przybył do krainy, gdzie wszystko mu się dziwne wydaje.
0: Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, na, na, na, na.
1: Hej, hej, hej, no. Znana piosenka elektrycznych gitar, bardzo fajna zresztą.
0: Chyba czasowa, zresztą ponadczasowa. Dzisiaj to fakt. Z jednej strony tutaj gnębi się tych bogatych ludzi, a z drugiej strony ta sama średnia klasa wcale nie jest lepsza. Czy nawet ludzie, którzy nie mają tych pieniędzy. Ja widzę rzeczywiście patologię wszędzie. Myślę, że to jest jakiś problem naszych czasów. Może nie do końca, może tak już kiedyś było. Tylko po prostu nie wiem, przerobiliśmy to jakoś i daliśmy sobie z tym radę. Ale to, co aktualnie się dzieje, to każdy po prostu robi tak, żeby jak. To jest wiadomo, ludzie są egoistami, ale to już idzie na taki poziom, że każdy by chciał dla siebie jak najlepiej kosztem każdego innego. Ja rozumiem, nie? No, człowiek jest z natury egoistą, ale to są pewne takie poziomy, że nawet kiedy nie tracisz, ale ktoś straci, no to ty wolisz właśnie, żeby ta osoba traciła. Ludzie często mają ten problem, ja to zauważyłem, że oni nie chcą sukcesu. Ja jestem prawdopodobnie częścią z tych ludzi, wcale nie mówię, że nie. Ludzie nie chcą sukcesu swojego, chcą tylko widzieć, jak inni tracą i przegrywają w życiu. Chcą widzieć innych ludzi porażki, bo tym się napędzają. Oni twierdzą, że sukces nie da się w Polsce. Ale patrz, patrz, patrz, Grażyna, jak ten Janusz, o, tam mu samochód nie działa.
1: Wiesz co, to o czym teraz mówisz, no to jest taki oczywiście bardzo znany stereotyp zawistnego Janusza Polaka, nie? Bardzo taki spopularyzowany, pewnie może właśnie przez tego małpę Polaka, Janusza, jeszcze bardziej to się jakby tak zaczęło z tego żartować, ale to, że Polacy z tego żartują, to już jest połowa drogi do sukcesu, do polepszenia ewentualnie tego stanu rzeczy, jeśli faktycznie, bo wiesz, stereotypy są często przesadzone. Ilu fajnych ludzi spotykasz dookoła siebie, nie? Bardzo dużo, jak się tak zastanowisz. Naprawdę fajnych, z klasą, porządnych, kulturalnych, a jak kto niekulturalny, to może ma inne jakieś zalety, jak Zenon na przykład. No.
0: Nie, no Zenon ma dużo zalet, jest bardzo inteligentną osobą, która ma poukładane fakty i różne inne rzeczy. Po prostu często nie trzyma emocji na wodzy. No
1: O,
0: to jest
1: o, o.
0: jego pięta
1: Choleryk.
0: Achillesowa.
1: On się nawet nie krył z tym, że cholerykiem jest. No, jestem i co?
0: Ja nie będę tutaj oszukiwał, bo Zenon naprawdę się zna na wielu rzeczach. Po prostu emocje go po prostu często
1: No
0: przytłaczają.
1: dobra, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam też walczy jakoś z tym, bo chyba sobie zdaje trochę z tego sprawę i pracuje być może nad sobą,
0: No, ja też mam nadzieję. Też życzę mu jak
1: no,
0: najlepiej.
1: żeby trochę wyluzować, nie? Żeby się zdystansować. To wiele osób może mieć z tym problem. Przecież co to tylko Zenon nerwus jest?
0: Nie, nie,
1: No,
0: jest
1: to.
0: kurde, tam nawet się zdenerwował na mojej audycji, chociaż śmiesznie było, ale no wiadomo, Etamowi nie było do śmiechu, więc każdemu nerwy puszczają, to też nie jest tak, że wszyscy są święci.
1: Ja też bywam nerwus, ale to na przykład jak se wypiję, nie, to tak nie potrafię zapanować nad emocjami i jakaś taka furia się włącza. I jak już się włączy, to, o Jezu, to już wtedy jakiś szał jest, nie?
0: No tak jest.
1: Nie można
0: No
1: się
0: dobra, no
1: zatrzymać, no.
0: ja chciałem tylko na chwilkę zadzwonić i właśnie
1: Dobra.
0: poruszyć te dwa tematy. Nie chcę tutaj zbytnio smędzić, bo czuję, że jakoś nie mam nic ciekawego, odkrywczego dzisiaj do

0: powiedzenia, ale chciałem się po prostu pojawić. Także dzięki, że mogłem porozmawiać i cześć i czołem, trzymaj się.
1: O, cześć, cześć, sorry się rozkichałem.
0: No to jeszcze raz.
1: Jeszcze raz, no cześć, cześć. O Jezu, się rozkichałem, próbowałem się wyciszyć, ale... O Jezu. No coś mi do nosa wpadło, kurde. Dobra, Bartłomiej Rybka się zjawił. Słuchajcie, ludzie. Cuda w tej budzie. Sam Bartłomiej Rybka, słynny. Ale ja dzisiaj odbieram pojedynczo. Odbieram pojedynczo, więc może może Bartłomiej zadzwoni. Przepraszam was, ale to totalnie jakiś zapluty, rozkaszlany, zakichany. Tak czasami bywa, że wszystko naraz uderzy. Dobrze, że jeszcze czkawki nie dostałem. Dobra, to ja zadzwonię do Bartłomieja. No, nie wiem, czy Rybka odbierze, bo może się obraził, że go nie odebrałem, ale chyba nie.
2: Przełączę mikrofon.
1: Nie, dobra, jednak jest Bartłomiej.
2: Jestem.
1: Cześć, Bartłomieju, witam cię przeserdecznie na antenie Nocnego Radia. No.
2: 2 miesiące ponad, prawie 3.
1: Ale że co, nie gadaliśmy, tak?
2: No. A. Poczekaj tylko, właśnie przechodzę, poczekaj, ten mistrz.
1: Czekaj, sprawdzę, Bartłomieju, ile nie gadaliśmy. Nie gadaliśmy dokładnie 2 miesiące, 2 dni, 2 godziny, 34 minuty i 25 sekund. Ja wszystko sobie
2: 3 miesiące, daj mi chwilkę. Ustawiam sobie
1: to wszystko zapisuję. No, dobra, to Bartłomiej sobie tam dostraja się. Audycja jest na żywo, więc czasami trzeba trochę tam pomajtać kabelkami.
2: Wyłączam YouTube'a, ale chcę widzieć czata.
1: To tam się spresz trochę, bo nie będziemy tu czekali pół godziny, aż ty sobie tam poustawiasz.
2: Musisz mi powiedzieć, dlaczego od 6 miesięcy nie mam, nie wiem, czy to była aktualizacja YouTube'a, nie mam minut, godzin w czasie YouTube'owym. Odchodzi.
1: No ja też nie widzę tu minut i godzin czasu na czacie.
2: A to jest jakiś upgrade YouTube'a, który nie dopuszcza. Po prostu nie widzisz minuty komentarza, godziny, minuty. Nie?
1: A tak właściwie to tak bardzo ci to jest potrzebne? To szczęście?
2: No jest, bo czasem masz... Dobra, zamykamy temat. Rozumiem, o co chodzi. Ostatni to był... przepraszam cię. Dobra. Rzucam pierwszą wiadomość tutaj w głąb Nocnego Radia. Maciej Maciak został zbanowany na swoich dwóch kanałach.
1: Wiedziałem, że będzie jak Rybka jest, to musi być i Maciak. Ja muszę tego Maciaka zobaczyć w końcu, bo to tak zafascynowany jesteś nim trochę, chyba, Bartłomieju. Maciak to, Maciak tamto.
2: Kurwa, krawiec, ty też pierdolisz 70% bzdur, czasem ci 30% powiesz prawdy, tak samo z Maciakiem. Maciak pierdoli 70% na 30%, tak samo jak ty. Mhm. Ale został usunięty i chodzi o wolność słowa.
1: To już jest kilka takich znanych serwisów, które zostały zablokowane, ale to masz na myśli takiego bana, jak dostały na przykład Wolne Media, czy w Realu 24, że po prostu po DNS-ach, po DNS-ach, Władzuchna, po DNS-ach.
2: Nie ma DNS-ów, Maciak został całkowicie wyjebany z YouTube'a. Drugi kanał założył, wszyscy wiemy, jaki miał, został wyjebany, nie ma Maciaka. Mhm.
1: Czyli stał się na YouTubie persona non grata, tak jakby, bo można coś takiego, można dostać bana na twarz, że w ogóle nie chcą cię na YouTubie.
2: Tak. A ponoć tam jakieś są komentarze, że Maciak ujawnił jakąś historię, chorobę kogoś. Maciak miał dawno przejebane zamówienie prorosyjskich treści, tylko w tych prorosyjskich treściach przekazywał, no nie 100% kłamstwa, ale przekazywał jakieś tam części prawdy małe, ukryte kłamstwami, no ale no, dobra, nieważne. Mówimy o głodzie, tak? Mówimy o głodzie. Mówimy o przejadaniu się społeczeństwa, tak? Mhm. Dobra, to wam powiem tak. ludzki żołądek jest przystosowany do tego. Przepraszam, też wypiłem. Do tego, że...
1: A ile?
2: Piątek. Ciężki mam tydzień. Zapierdalałem. Nieważne. No widzisz, i też mój żołądek przesyła do mojego mózgu pewne informacje na temat, ile spożyłem pożywienia. Jeśli masz zaburzoną percepcję przekazywania informacji z żołądku poprzez nerwy jelita grubego, jelita cienkiego do mózgu, to masz problem. Dlatego mamy problem z otyłością. Po drugie, mamy naukowcy, nie mówi to o jakichś baranach, kurwa, od płaskiej ziemi, o naukowcach, którzy mówią, dzisiejsza żywność ma około 20 do 35% tego, co miała kiedyś. Mówimy o żywności populacyjnej, tak? Żywności, nie mówimy o, kiedy idziesz do organicznego sklepu. Kiedy jakieś farmy, w Wielkiej Brytanii masz takie farmy, gdzie kilo ziemniaków kosztuje, znaczy, jak wam powiem, ile kilo ziemniaków beliaki kosztuje w Wielkiej Brytanii, no to upadniecie.
1: Znaczy co, takie drogie, masz... takie drogie, czy takie tanie?
2: No to... Krawiec, kocham cię. Posłuchaj, ale nie lubię potrzeby. Przekażcie mu to, ja z nim się rozmawiałem. Potrzeba, te twoje tam mechanizmy produkcji plastikowych widelców dla Izraela, to tam sobie możesz tak kity wciskać kolegom z branży. Nie mi, okej?
1: Następna. To wiadomo, drama widelcowa, widzicie? Poszło o widelce z Izraela. To tak, ważny temat.
2: Potrzeba bo potrzeba jest kurwa programistą i programuje kurwa plastikowe widelki dla Izraela, no kurwa, taka jest prawda, no. Przepraszam, dobra, to był żart. Zaraz je usunąłem z anteny. Chodzi o to, że nasz żołądek zależy, jakie dostaje substancje, to odprowadza energetyczne, nie energię, bo wyjdę na jakiegoś idiotę, kurwa, od energii, kurwa, i od trzeciego oka. Nie, wysyłam informacje do mózgu, ile tam poszło jedzenia, ile poszło tego i tego, tak? To zostało zaburzone. To są naukowe, nie teorie, tylko fakty. Nie mówimy o, znaczy mówimy o żywności, która już jest wyjałowiona z substancji. Otrzymał naukowcy, że dzisiaj mamy od 20 do 30% tego, co mieliśmy 20 lat temu, tak? Bo mamy GMO, mamy szybki wzrost.
1: Ale to tak, przepraszam, ci przerwę, bo trzeba trochę doprecyzować. Czyli w dużym uproszczeniu ci chodzi o to, że jest o te 20-30% tam mniej różnych substancji odżywczych.
2: Nie, 20 do 30 wartości na 100.
1: Ale to mówisz o wartości tego jedzenia, że pogorszyła się o tym powiedzmy 30%, tak?
2: Jedną czwartą.
1: Że pogorszyła się jakość żywności, tak? Według tych...
2: Jedna czwarta.
1: Okej, no to jest dość... Tak, jasne, myślę, oczywiste, że się pogarsza jakość żywności.
2: Tak? To są naukowcy oficjalni, tak?
1: Gdzieś kiedyś też słyszałem, że na przykład zdrowiej jest być lekko niedojedzonym niż przejedzonym. Więc na pewno nawet jak Polacy będą trochę niedożywieni, to będzie to dla nich zdrowe, no ale pod warunkiem, że będą pracowali, ruszali się jeszcze, bo to też ważne, to wtedy podobno z dwojga złego, no to lepiej być lekko niedożywionym niż się przejadać cały czas, nie?
2: Tak, ale chodzi o to, że w tym momencie mam jedną czwartą tego, co mieliśmy 20 lat temu w żywności. Rozumiesz? Jedną czwartą.
1: No dobra, tak nie do końca wiem, o co ci chodzi, czego o 20%.
2: Jedną czwartą substancji odżywczych w jedzeniu. Aminokwasy, białka,
1: no dobra, no to
2: substancje odżywcze, witaminy. Jedna czwarta. 4 razy zmniejszyło się, tak? Zmniejszyło się. Co było 20 lat temu. To mówią naukowcy oficjalni, tak? To nie są, kurwa, konspiracja.
1: No dobrze, rozumiem.
2: Konspiracja, kurwa. To nie jest Gabriel, tak?
1: Rozumiem.
2: Mówię o tym, że po drugie, w tym momencie, jeśli substancje, które żresz, nie przekazują odpowiedniej informacji, że jest tyle i tyle aminokwasów, tyle i tyle witamin, tyle i tyle aminokwasów, dlatego się ludzie objadają, bo żołądek przekazuje fałszywe informacje, fałszywy respond tak zwany, który mówi, że można jeść więcej. Możesz jeść więcej, bo mózg nie odebrał tych informacji, że już każdy dietetyk ci powie, jest powoli, żeby informacja z żołądka doszła do mózgu, żeby ci powiedziała, że tyle i tyle wystarcza. Ludzie się objadają, bo nie dostają informacji tak szybko, bo mają jedzenie, jest bardzo mało bogate w witaminy i inne substancje i muszą się objadać 3-4 razy szybciej, jeśli chodzi o... I nie dostają tego impulsu do mózgu, dlatego biorą 3 razy więcej, a później jest problem. Problem jest taki, że wymioty, otyłość, a puste kalorie, tak? Bo mamy, jeśli chodzi o... Jest taki problem, że większość żywności wrzuca się do promieniowania gamma. Tak? Markety, supermarkety rzucają żywność do komór w promieniu gamma, żeby wybić bakterie coli i inne zarazki, tak? No i to też zabija. Wiele organizacji walczy o to, żeby właśnie markety nie wrzucały żywności do komór właśnie, jeśli chodzi o to komóry, które sterylizują żywność, tak?
1: No, ale też właśnie to ten temat jedzenia wolno czy szybko też jest ciekawy, bo no, tu są wszyscy zgodni, że o wiele zdrowiej jest starannie przeżuwać, właśnie, to potem się lepiej trawi, nie? Nie wiem, ale może jakieś wrzody... Ale poczekaj, dokończę tylko. Może jakieś wrzody żołądka mogą się potem porobić wam, nie? Stres, szybkie jedzenie, to wszystko jakoś się kumuluje w postaci utraty zdrowia.
2: Zgadzam się z tobą i też się zgodzi ze mną, że żywność, która jest ma 1/4 witamin, zalega w żołądku, nie wysyła informacji, do których ewolucja nas tworzyła, tak? 20 lat temu jeszcze, kiedy nie było GMO.
1: Czego nie wysyła? Czego nie wysyła?
2: Informacji. Chodzi o to, że mamy żywność GMO, mamy żywność na chemikaliach. No, nie wysyła tego tak szybko. Ludzie się objadają, mają odruch. Dlatego mamy taką otyłość, bo się ludzie tak objadają, że żołądek nie jest w stanie wysłać informacji tak szybko, że zapotrzebowanie na żywność zostało ustabilizowane przez żołądek, jeśli chodzi o mózg. Chodzi o to, że ludzie się za szybko przerają. Kurwa, zajebany jestem.
1: No dobra, kumam, no jest piątek, może się komuś zdarzyć. No to dobra, Rybka, to pogadamy sobie składniej trochę następnym razem.
2: Nie wypierdalasz. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie objadajcie się tak szybko, bo wasza żywność jest odwitaminizowana, jest wolniejszy, kurwa, po prostu sygnał od żołądka do mózgu i jesteście i wam normalnie żołądek daje sygnał do mózgu. Tyle i tyle zostało przekazane. Wyłącz. Masz łaknienie ograniczone.
1: Już możemy tutaj kropkę postawić, nie? No bo już zostało powiedziane jakby kilka razy zresztą to, co powiedziałeś, na co zwróciłeś uwagę. Nie wiem, masz jakieś inne tematy ciekawe? Bo już dosyć późna pora i właściwie ja już jestem trochę bez tematów dzisiaj. Bardziej liczę tu, że ludzie coś rozkręcą jeszcze w miarę imprezę, jakby nie było. Może jakieś weselsze, luźniejsze tematy ci przychodzą do głowy?
2: Nie ma problemu. Odstawmy się na odsłuch. Kocham cię, krawiec, jak zawsze. Pyk, pyk.
1: Dzięki.
2: Całuję, kocham. Krawca, kocham z radio. Potrzebę nie pozdrawiam. Na razie, trzymaj się.
1: Kocha, lubi, szanuje. Dobra, dzięki, Rybka, trzymaj się. Kocha, lubi, szanuje. Kocha, lubi. Kocha. Rybka mnie kocha, proszę. Mam nadzieję, że to miłość platoniczna tylko. No, to niektórzy się niecierpliwią, jak dzwoni ten czy tamten. Nie bójcie się, jak komuś danego dnia, bo to różnie też bywa, ktoś ma lepszy, gorszy dzień, komuś nie klei się gadka, to ja to też czuję, czuwam tutaj. I trochę skracam telefony. No widzicie, no na przykład Bartłomiej dzisiaj już z racji no, piątku sobie coś tam dziabnął, sam się przyznał. Plus dla niego, że gra w otwarte karty, tutaj mówi, sorry, jestem do tego, nie klei mi się, dobra, i już sprawa jasna. No i co, i tak długo był na antenie, a już tu niektórzy sikają po prostu, ja wychodzę, ja idę, koniec, coś tego dobrego, ja wytrzymię, weź go wywal go w końcu. Nie wiem, no, cierpliwości trochę się uczcie, ludzie takiego, no, wyciszenia, nie? Może ADHD macie, może za dużo cukru żrecie na przykład.
3: Czego tyle tego cukru żresz? Ty pindo jedna.
1: Tak, nawiązując do Smolenia. Tam było czego tyle tego masła żresz, tak? Nie, to było...
3: Czy ty tyle tego masła żresz, czy ktoś się do nas dosiadł?
1: Coś takiego. No, tematy wszelkie, no nie wiem, chcecie sobie coś powspominać, jak to dawniej było. No, może to, jaki kto temat podrzuci, to coś może mówić o człowieku, jak zadzwoni ktoś i porozmawiajmy o tym, co było drzewiej. No to wiadomo już, że tak troszkę taki dziad, może być to dziad technologiczny w stylu Etama troszkę, jakiś fascynat zbiera jakieś znaczki, coś za tam z kurzu wyciera stare urządzonka jakieś, coś kolekcjonuje. Jakiś fan retro czy coś, nie? Człowiek, u którego nostalgia jest mocna do czasów dawniejszych. Krawiec, masz talent do naśladowania ludzi. Znaczy, proszę panie Mirosławie, nie nadużywać tu kapsloka. Ja wiem, że krzyk zwraca uwagę i tak dalej. Jednak kulturalnie jest po prostu zaadresować. Napisać at, czyli ta małpa. At, nocne radio, pisane razem i wtedy ja mam podkreślone, więc nigdy nie przegapię. Krzyk nie ma sensu w tym przypadku, drogi panie. Dobra, trzeba zmienić podkład, bo nie może być za długo ten sam, przynajmniej w luźnych gadkach. Bo są tacy nadający, którzy na przykład bardzo starannie sobie dobierają podkłady, mają tylko kilka, nie? A to dobra, to już mówiłem już. Nie będę się wymądrzał. Co ja tak się wymądrzam cały czas? No. Niech se pianinko poplumka, może jakaś zmiana nastroju trochę. Na mnie wpływają mocno podkłady. Zresztą widzicie, coś tam włączę, coś mi wpadnie w ucho, to zaczynam się wydzierać i śpiewać. I udawać, że śpiewam. No właśnie tak, właśnie tak. Zaraz skończę audycję. Tak, no właśnie, bo już mi się w sumie nie chce za bardzo gadać. Sorry, dzisiaj nie będę długo siedział, ale chyba mi wybaczycie, bo w tym tygodniu to już chyba trzy audycje nadałem, nie? Więc może i do dupy.
3: Może i do dupy. Marze i nudne, marze i niemerytoryczne, ale za to dużo.
1: No, to jest, moje audycje są audycje dla tych, co nie są frajerami, jak Spejson, właśnie, no, na grubym cieście, bo frajerem nie jestem. No, wie co, jak trzeba brać, nie? Na grubym, bo nie jest frajerem. No to moje audycje też są grube, często... do 15 godzin dochodzą, to słuchania, a słuchania. Można se słuchać na kiblu, można se słuchać obcinając paznokcie, można se słuchać mieszając zupę, można se słuchać przetykając zlew. I jest dużo. Tak dużo, że się serwer skończył. Cały czas się nie uaktualniają audycje, no niestety, sorry, przykro mi. Ale cały czas jeszcze jestem na etapie planowania, co z tym, jak to wszystko rozwiązać. Leniuch się zaoferował, że będzie to przerzucał dzień i noc, czy deszcz, czy wiatr. To Leniuszek będzie wrzucał po przynajmniej kilka dziennie, ale będzie wrzucał. No, ja nie chcę go wykorzystywać za bardzo. Tak wstępnie powiedziałem, no stary, no bez jaj, to jest 1500 audycji, nie? Nie chcę na kogoś zwalać takiego czegoś, nie? Poza tym muszę to przemyśleć, czy Anchor, czy coś, czy lepszy serwer... Zobaczymy, no, dumam. Tutaj każdy zaraz wyjdzie ze sposobem, nie? I każdy też będzie miał sposób taki w swoim stylu. Zadzwoni Etam i powie, kurde, ostatnio byłem na niego zły, że za dużo o mnie mówi, a teraz ja o nim mówię. No, kurde, to tak nieelegancko trochę może. Tylko, że on naprawdę przesadza. Krawiec to, krawiec tamto, kurwa. Zdecydowanie za często. No. Poza tym ja częściej Etama podaję jako przykład pewnego sposobu bycia, pewnej ideologii, nie wiem, upodobań, nie? Żeby tak, no, konkretny przykład. Ania ostatnio przedstawiła Etama, jako jedyny chyba zadzwonił do tego wywiadziku. Widzicie, możecie sobie z Etama żartować, ale jako jedyny zadzwonił przynajmniej. Przynajmniej zadzwonił, no. I pytania też nie, no jedno było tam z dupy, czy grają na, czy Amigę wykorzystują i Komodorka tam do syntezowania dźwięku, do jakichś efektów. No to robił ostatnim razem zespół Kombi, który gra i trąbi, nie? Między innymi tam wykorzystywali takie wynalazki. Ale dobra, nie chcę tego tematu ruszać, bo zaraz jak temat zejdzie na to, co ma w środku Komodore. Nuda. Ale że Maciak dostał bana, to ja nie mogę po prostu. Maciak. Już po tobie, Maciak, chyba. Ja tam nie kojarzę za bardzo, który to jest. Pewnie go słyszałem, ale teraz jakoś tak nie kojarzę. Maciaka akurat. Może trochę mniej polityki w życiu w ogóle i takich spraw, nie? Krawiec, jesteś hipokrytą. A czemuż to? Dlaczego tak brzydko mnie nazywasz? Serce mi krwawi. No, a nie, napisz dlaczego, to chętnie się ustosunkuję. A tymczasem szedł Grześ przez wieś, karton pizzy niesie i jest na antenie. Cześć, Grzesiu. Halo?
4: Siema, o, cześć.
1: Jesteś, cześć.
4: A ja mam sposób, jak to rozwiązać. Nocnego radia, serwer, problem. Ostatecznie rozwiązanie kwestii serwera zrobić.
1: Jaki to sposób?
4: Panie na chomika, panie. Zresztą ten Anchor nie przeszkadza chomikowi, jedno nie przeszkadza drugiemu. Tam nie ma chyba limitów. Dosyć pojemne są te serwery chomikowe.
1: No, chomik ma co najwyżej jeden taki minus, że transfer trzeba sobie doładować, ale to są takie symboliczne w sumie kwoty, no jak tam za 5 zł masz, nie wiem, 2 giga czy coś w tym stylu, no to sobie naściągasz tych audycji, jak komuś zależy, to sobie te 10 zł wyda może, ale no nie wiem, może Anchor lepszy, bo Anchor no to jednak Anchor, nie? Masz niby nieograniczone miejsce też tam, tylko ten limit do 4 godzin, trzeba by audycję ciąć. Najprościej to by było kupić po prostu lepszy serwer, tylko to będzie, po prostu to jest problem, że to będzie, no co, za pół roku znowu się pojawi ten kłopot, ten sam. I tak co, w kółko zwiększać? To kiedyś trzeba coś, ale to dobra, to w sumie taki nudny trochę temat.
4: Nie, no tak się śmieję, bo no. Ten mówiłeś, że zaraz się ktoś zadzwoni, powie, że ma rozwiązanie najlepsze na świecie, jedyne.
1: A, to tak, no. To tak pół żartem, że na chomika. No też Etam by powiedział, nie, no, to trzeba zgrać na dyskietki na przykład, nie?
4: No. I potem na chomika, no.
1: Albo można założyć milion kont za free na Mega i połączyć je z takim specjalnym playerem ruskim, który jako jedyny odtwarza z Mega, bo go hakuje. Takie sposoby, nie?
4: No. A tak szukałeś tematu. Wiesz co, wczoraj obejrzałem, może wstydź się przyznać, ale wczoraj obejrzałem pierwszy raz ten Sex Misję od początku do końca, bo nigdy tego nie oglądałem, tylko kawałki jakieś tam w telewizji, kiedy były. Jakoś nie przepadam za polskimi filmami i ten mi uciekł. I dobrze się bawiłem przy tym filmie i zaskoczyło mnie przesłanie takie między wierszami, bo nie wiem, czy dobrze odczytałem, czy nie, ale że baba w sumie nie wie, czego chce, dopóki chłop jej na siłę nie pokaże i wtedy dopiero bez chłopa nie rusz, nie? Że musi być ten decyzyjny chłop.
1: Chyba tak. Ludzie to może nieco inaczej odbierali, ale właściwie to jest taki, to jest taki januszowy trochę film.
4: No, wątpię, czy by powstał w dzisiejszych czasach. Raczej chyba środowiska feministyczne, nie tylko wszelakie, by to zbanowały na poziomie scenariusza już. Nie wyszłoby dalej raczej.
1: No bez przesady. Mm. Ja myślę, żeby jakby wyszła współcześnie seksmisja, to by nie odbiła się aż takim echem, nie stałaby się na pewno filmem kultowym, bo kiedyś inaczej to odbierano. Kiedyś po prostu więcej przechodziło, znaczy nie, ludzie nie byli wrażliwi na takie wątpliwości jakieś, co dzisiaj mogą nami targać, czy to nie jest taka jednak takie, wiesz, taki samczy trochę film, że ma ostatecznie pokazać właśnie tak, jak ty to zinterpretowałeś, i w sumie ja nie wiem, jak ja to nawet interpretowałem, czy zwracałem na to w ogóle uwagę, nie? Jak jeszcze oglądałem, bo dawno. A ty zwróciłeś już, bo jesteś bardziej już na bieżąco, jakby bardziej może ten film oceniłeś na podstawie tego, co dookoła też masz siebie, nie? Dzisiaj współcześnie. No,
4: ale... Jak najbardziej, to aż gryzie w oczy, to nie, że są jakieś subtelne przesłanie z jednej czy drugiej sceny, gdzie on coś tam puścił oko i się szowinistycznie zachował, tylko tam wprost, nie? Bierze babę, całuje, kurde, ona już mdleje, za chwilę wstaje, już jest w skowronkach. I to nie, że jedna, to uniwersalne zachowanie, tak? Po prostu brać babę, nie pytać, bo ona wie, tylko sama nie chce się przyznać sama przed sobą, że nie chce. O, takie coś. No, jest dosyć ostro.
1: Jak sobie siedzą na tej łączce, nie, co znaleźli tą rezydencję, jak wyszli już na powierzchnię i w tej rezydencji tam wszystko takie ładne, jakiś stolik, oni sobie jajeczka przygotowali, no to jest scena, gdzie ten jeden z tych, jak oni tam się nazywali?
4: Albert.
1: Albert i kto?
4: Albercik.
1: Albercik i drugi, no widzisz. No w każdym, no to ten Albercik, to ten bardziej wyszczekany sztur, tak? No to on karmi tą dziewczynę, jej mówi, co to jest życie. Ona, nie wiem, czy na kolankach mu siedzi, no prawie że, nie? Tam się on do niej migdali, ale takim jest właśnie takim mentorem i facet, wiesz, wie, facet ostateczne zdanie ma, też można tak to odebrać trochę, nie? Że to jest przesiąknięte trochę takim podejściem do życia, może katolickim trochę, wiesz, no bo Kościół cały czas pozostaje przy takiej wersji, że tak to ma działać. Właśnie, że mężczyzna ma ostateczne zdanie, że to on jest głową domu, no on jest w ogóle, kurwa, the besta, całe te.
4: Co z tej perspektywy spojrzeć, no to ten film jak najbardziej jest normalny. Ale z perspektywy czasu już ma troszkę latek. Ten film, 83 rok, to ile jest? To jest 22, no 40 lat prawie, za rok będzie. No, to jest, zmieniła się kultura w tym czasie, przynajmniej damsko-męskich podlotów. Tam rzeźnicko dosyć to wygląda.
1: To jest taki szczególny i bardzo unikalny polski film, no bo raz, że trochę lekka nutka science fiction, taka całkiem fajna i wdzięczna, nie? Wdzięczny ten motyw science fiction, taki oszczędny, ale tam są i pościgi, wiesz, i tam się leją się w jednej scenie, wiesz, te policjantki, baby i te baby renegatki jakieś, co żyją sobie gdzieś tam w śmieciach i się piorą, i fajnie się piorą tam, rzucają się na siebie. To były jeszcze takie walki, jak wiesz, a la Janosik, coś tam, fajnie się na planie działo, nie? Nie było to nudne.
4: Oj, nie było. No i też dziewczyny bardzo ładne. To też trzeba przyznać. I chyba to nie było w polskim mainstreamowym kinie w tamtych czasach, że tak pokazywały piersi i nie tylko, bo w ogóle nagość była pokazywana tym dosyć ostro.
1: Tak, i to była taka nagość, która miała swój jakiś sens, bo to było takie pokazanie, że ona się nie wstydzi, jest tak wychowana, jest taki świat, że zdjęcie, wiesz, że kobieta se zdejmuje bluzkę, tak jak se facet zdejmuje koszulę, nie?
4: No.
1: Więc to ma to jakiś sens, no, i jest w jakimś celu, bo jednak po prostu dobre są te dzieła, gdzie wszystko ma jakiś swój cel, nie?
4: Tak, i te czasy, oni się przebudzili w roku 2044, czy ich wkręcili, a obudzili się wcześniej, już nie pamiętam, chyba tak.
1: 44 się wypowiada.
4: No, to też będzie tak, jak niedawno temu było Powrót do przyszłości, że przeżywaliśmy ten rok, kilka lat temu, do którego się niby przenieśli, porównywali tam różne wynalazki. Okazało się, że deskolotki jeszcze nie wynaleźliśmy, ale dużo się sprawdziło. Wynalazków. Ciekaw jestem, jak jeszcze za następne 20 lat będzie do tego filmu.
1: mogliby zrobić remake Sex Missy, nie? Albo Sex Missy 2.
4: No, wiesz, kto by główną rolę odgrywał. Wiesz.
1: No kto główną rolę odgrywał?
4: No pewnie by była jakaś tralalala zamrożona jedna z drugą i sami faceci pewnie. I taki męski świat bez kobiet.
1: Jakby zrobić remake'a, to Albercika mógłby tak dla żartu trochę zagrać młody sztur.
4: Dobra.
1: To dobre było, no, to taki żart, bo wiesz, tyle lat minęło, wszystko się pozmieniało, remake, a tu znowu sztur. Tylko już następny sztur. A potem jeszcze następnego sztura damy.
4: Może ten drugi aktor, mniej znany, też może ma syna w tym wieku mniej więcej, może by nawet duet grać.
1: No, jakby to była odwrócona seksmisja, to strach pomyśleć, chyba lepsza ta z kobietami, bo budzisz się w takim świecie pięknych mężczyzn samowystarczalnych.
4: I tam gdzieś... Tralalale wszędzie, tak?
1: Tralalale jakieś.
4: Taki Janusz z koszulką w pierdolką, kurwa kotwicą na ramieniu, spubudzi się w ogóle z piwem w ręce, nie? Mecza mnie dać, ale mi się wyspał. Halena, ale... weź mi tego mecza, włącz.
1: Ty, grzechu, i chodzisz sobie po tych ulicach taki zdezorientowany, jeszcze ten świat sprawdzasz, musisz się bać, bo cię jakaś kobieta zgwałci. Jest duże prawdopodobieństwo. To strasznie gwałcą mężczyzn w tej dzielnicy kobiety.
4: Jest potencjał na scenariusz dobry do remake'u, tak. Jak najbardziej.
1: Seksmisja 20 lat później. No bo tam na końcu się rodzi nieoczekiwanie męski potomek z pindolkiem. No i jest słychać krzyk, nie? Takie przerażenie. No, to, a potem mogła się sytuacja odwrócić i sami faceci są i kobiet nie potrzebują i dziwują się, co to takie obrzydliwe, patrz na te dwa, co ma na piersi, te baniaki wstrętne. Jasiu, co to jest? się dziwują, bo nie widzieli
4: kobiety. Jest potencjał tego dobrego scenarzysty, może nas słucha, to pisać. Będziecie bogaci, jak ktoś na Netflix kupi. A nie, na Netflix by kupił, to w ogóle. Ciekaw jestem, na którą płeć by się zdecydowali z ich całego Netflixowego worka płci różnych. To by było trudne. No,
1: gdyby właśnie dla Netflixa to miało być jakaś nowa seksmisja, może animowana na przykład, jakby ktoś zrobił, no to chyba by były takie wymogi, jak mówiłeś, musiałyby tralalale biegać, homoseksualistów, dużo lesbijek, bo Netflix promuje takie rzeczy, jest za LGBT, tak? Niby.
4: Ja tak, tam tylko nie wiem, tam, ale... tam był modus operandi, że jedna płeć przejęła prym nad światem, to oni by się musieli zdecydować na jedną właśnie, nie żeby, bo oni lubią tak pociupciać, tak? Nieważne, czy to historycznie poprawne, czy nie, ale wszędzie mają tam 10% Azjatów, 30% czarnoskórych, tyle takich, i wiesz, i parytety właśnie płci i tak dalej. Więc trudno by było się zdecydować im na jedną taką płeć, która by wygrała teoretycznie tą władzę nad światem.
1: Dobrze się sprawdzają takie sequele, które no, według tej prastarej zasady na sukces więcej, lepiej, bardziej, no większy świat musi być, lepsze efekty i tak dalej. No tu Kotkiewicz proponuje, że taka seksmisja 2, że się budzisz w świecie, gdzie masz podatek od cukru i telewizorów. No właśnie, można by rozszerzyć, niekoniecznie wątek tylko płci, ale i różne inne, takie polityczne trochę, no musi być więcej, po prostu to nie może być to samo, bo będzie nudne.
4: To akurat nie jest problem, bo ta seksmisja była dosyć, czy jest, klaustrofobicznie nakręcona. Tam głównie się dzieje na kilku korytarzach cała akcja i kilku pokojach. No i na końcu jest kilka minut tego świata, to też tego świata prawdziwego, który też zamyka w obrębie jednego domu z takiej posiadłości. Więc tak, to akurat tak. Nie byłoby trudno. No,
1: no to jest to by się dało wystawić na deskach teatru, nie?
4: Tak, jak najbardziej.
1: Są takie różne filmy, które miały swój pierwowzór w postaci sztuki teatralnej, potem się stały serialem. Z lokatorami tak było. jeśli dobrze kojarzę, tym bardziej, że rozpoznałem tam twarze takich aktorów związanych z aktorem wrocławskim. Poza tym takie sitcomowe klimaty to właśnie są wystawiane w teatrach czasami. Ludzie to lubią bardzo. Właśnie no. Siedzą se ludzie i rozmawiają. Wszystko się dzieje w jednym jakimś pokoju. Od czasu do czasu obracają scenę albo zmieniają scenografię. Po chwili na inną i już. I to jest fajne. No.
4: Tak, te sceny się obracają często, że tutaj grają sobie na jakiejś scenografii, a w tle już przygotowują następną, nie? Szybko tak cyk, cyk, cyk. Scena się obraca i panie, mamy nową scenografię. Jest potencjał na Six Misje 2. No, chyba będę dalej klasyki oglądał, które mi przeszły jakoś, albo oglądałem je od początku do końca, albo za dzieciaka, gdzie nie mogłem zrozumieć niektórych rzeczy, bo nie miałem kontekstu, żeby to zrozumieć. To tak będę klasyki teraz oglądał, bo mi się to spodobało.
1: No, mnie zawiodło na przykład z takich rzeczy, co wszyscy oglądali, trzeba nadrobić, no to Stranger Things nie zachwycił mnie jakoś szczególnie. Okej, fajne, na początku wciągające. Już drugi sezon znudził kompletnie. Już nie mogłem patrzeć na te same gagi tych dzieciaków, te same sprawy. Wszystko to samo. Za dużo to ciągnęli. Za długo męczenie Wacka. W ogóle wolę chyba jednak krótsze. Jak to się ciągnie coś, jak flaki z olejem, no już wolę seriale typu Black Mirror czy po tamtej stronie, gdzie są jakieś jednostrzałowe takie historie na przykład, nie? Czy Miłość, Seks i Roboty, też fajne takie jednostrzałowe. Teraz w ogóle, no na przykład The Boys, to też jest film animowany. The Boys, Demonika, Demonium, Diabolo, Diabolical. The Boys Diabolical to są niezwiązane ze sobą różne historie różnych twórców, w tym tych od Ricka i Mortiego na przykład. No, różne animacje w różnym stylu i różny klimat zupełnie i pomysł na animację. To mi się bardzo podoba, jak się wynajmuje różnych twórców, zupełnie od siebie niezależnych i niewspółpracujących i każdy ma coś przygotować, nie? I tworzy się taka antologia świetna.
4: Gdzie to można znaleźć? The Voice Diabolical?
1: The Boys Diabolical. No to są po prostu filmy krótsze, trochę animowane w różnym stylu w świecie The Boys, nie? W tym samym okay. Uniwersum, co The Boys aktorskie.
4: Video Prime, ten Amazon Prime, tak?
1: No. No bo był komiks na początku, potem film aktorski, a teraz jeszcze animowany. No to trochę jak z Animatrixem. Być może. Mhm.
4: No, to tak. Może tych The Boysów w sumie sobie włączę kiedyś. A to jest, gdzie to jest ten The Boys? Serial, bo wspominałeś kilka razy, a nie pamiętam.
1: Na Amazonie.
4: A kurde, to nie mam akurat.
1: Ja też.
4: Ale z Netflixa muszę zrezygnować, bo ile razy coś chciałem sobie włączyć, a tak wieczorem i tak szukam. I te przeglądarki są w Netflixie zrobione tak, że wydaje się, że mają tylko 20 filmów, bo szoruję, a tam na przykład ten sam film tylko z inną okładką. Ja pierdolę. To kilka razy tak się naciąłem, że różne tytuły pod różnymi okładkami pokazują. Znaczy te same tytuły pod różnymi okładkami. I mylą, a ogólnie nieraz obejrzałem kawałek, nie, nic mi nie pasuje, włączam CDA bez konta premium zwykłe i jakiś wpisuję katastroficzne i włączam jakiś z lat 80. katastroficzny. Ostatnio się uśmiałem, jak był film, gdzie wysłali Amerykanie z Ruskami razem rakietę do szczeliny w Księżycu, żeby pobudzić jądro, żeby odbiło to jądro Księżyca czarną dziurę supermasywną, co do nas zmierzała. Tak.
1: A co, panik. Nie da się?
4: Zajebiste, tak. Jak efekty tak z początku lat 90. to był chyba film. Tak, to efekt, no super się to ogląda. To tylko popcorn sobie zrobić i lecieć z tematem. Lubię katastroficzne filmy. Ogółem. Bardzo podobne. Ten, zawsze jest jakaś czwórka bohaterów, naukowców, nikt ich nie wierzy, nikim nie wierzy, że są szurami, oni takie mają te wskaźniki specjalne, co tylko oni wiedzą, że wulkan wybuchnie, czy trzęsienie ziemi będzie, czy jakieś pszczoły ocipiały, czy inne tam te węże. A potem im przyznają tam, że racja. Zawsze jest prezydent Stanów Zjednoczonych, musi interweniować. Super, lubię.
1: No, to może był taki trend, że im bardziej się cofniemy w tył, jeszcze do czarno-białego kina science fiction, to tam coraz bardziej nie wierzą tym co wiedzą. I jest jeszcze więcej tekstów w stylu: profesorze, zielone ludziki, bądźmy poważni. I proszę odejść, nie zawracać mi głowy, ale proszę, bo każę pana wyrzucić, no i tam nikt mu nie wierzy przez cały film, może same takie były, bo się zmieniają strasznie te trendy, te filmy w różnych epokach to się różnią od siebie, w ogóle klimatem, sposobem jakby w ogóle patrzenia na film, nie? No bo na przykład był czas, gdzie musicali dużo powstawało, no dzisiaj nikt nie myśli w ogóle o zrobieniu musicalu, jak się jakiś pojawi, to jako jakiś eksperyment artystyczny bardziej, nie? Jakiś film z Bjork czy coś takiego, to co tam Lars von Trier robił, to takie zabawy artystyczne już, a kiedyś to była po prostu rozrywka dla wszystkich, musical dobry, dużo tańczyli, śpiewali jakieś deszczowe piosenki, nie, jakieś Hair, Jesus Christ Superstar, no West Side Story, dużo śpiewanych filmów, Skrzypek na dachu to przecież jest śpiewany tam połowa tego filmu to piosenki, nie?
4: Tak, gdzieś takiego suchara widziałem. Na czym gra skrzypek? Na dachu. Nie no.
1: nawet dobry sucharek.
4: No. Też oglądałem film katastroficzny. A jeśli chodzi o ten musical, to chyba w Stanach są bardziej popularne i wychodzą, tylko u nas to jakoś nigdy nie podbiło serc ludzi. Ten gatunek akurat. W Europie generalnie chyba, czy w Polsce bardziej. Bo w Stanach to wszystko potrafią przerobić na musical.
1: No, nawet Gwiezdne Wojny i Komando, nie?
4: Ale to nie może ktoś się wypowie, co tam mieszka na przykład.
1: Evil Dead. No, na pewno wiem, że był musical Evil Dead. Takie wynalazki, czyli musical, widzicie, z zombiakami i demonicznymi siłami, i śpiewający Ash. Chciałbym to zobaczyć. Może gdzieś jest na YouTubie.
4: Tak, próbuję ten znaleźć tytuł tego filmu katastroficznego, który oglądałem. Bo to było tak, że też zapadło się Morze Czarne. Nie, tak bardzo prostym sposobem robione są te animacje, że to się może zapada, gdzieś tam trzęsienie ziemi jest i później zapada się Nowy Jork i okazuje się, że był szur, który napisał książkę o terenach spiskowych, tak, i wszystko przewidział i CIA i wszyscy pod służby świata szukają tego szura, nie, bo w tej książce i tej książki, bo tam jest odpowiedź, kurwa. Już nieważne, że ziemia się rozpada, trzęsienie ziemi, ale tak, to, co ta książka już ocali wszystkich. Tam ktoś weźmie, CIA przeczytaj i zrozumie i nie wiem, co ma zrobić. Żeby... Strasznie podłe scenariuszowe, ale aż tak durne, że aż się fajnie ogląda.
1: No. Energik stwierdził w którejś ze swojej audycji, że kiedyś był taki trend właśnie w kręceniu, że tam mamy tą grupę nastolatków, którzy gdzieś tam w lesie się gubią, ale w tych wszystkich właśnie horrorach, slasherach, Piątkach 13 i innych tego typu filmach, gdzie mamy tą grupę głupich nastolatków, to zawsze musi pierwszy umrzeć Murzyn. Trzeba by to sprawdzić, czy zawsze pierwszy umiera Murzyn.
4: No tak, coś w tym jest.
1: Timmy, pójdź sprawdź, co się z Johnem stało, no to pójdę i tam, no coś potem, John nie wraca, to ja pójdę teraz potem. O, Timmy, John... I William coś nie wracają, to ja pójdę. I tak i kolejno, tak idą i umierają.
4: Tak. Bierut pisze, Sex Misja 2 raczej by nie powstała. Nie przeszła jak Psy 3. Takiej klasyki się nie odgrzewa. Mogłaby przejść, gdyby się to do tego ludzie dobrze zabrali, to mogłaby przejść, bo Nie interesowałem się, ale u ciebie słuchałem krawiec, zrobiłeś tam krótką audycję o tym, jak rozpisali ten tą produkcję tego kurwa.
5: Czego?
4: Witajcie w naszej bajce.
1: Pan Kleks, pana Kleksa. Akademia tak. Pana Kleksa.
4: No i reżyser, który nie miał nic do czynienia, jakieś dwa łobuziackie filmy nakręcił, nie miał nic do wspólnego z fantasy czy coś takiego, nic zero. I ta cała ferajna, która się zebrała, nie wróży nic dobrego. Tak? Ale można by było z tego fajną rzecz zrobić. Myślę, no psy czy to przegięli pałę z tą nostalgią. Nawet muzyki im się nie chciał zrobić, tylko od starą zdali całą. Nie wiem, czy to było pomiksowane, jakoś remasterowane, czy tak po prostu przełożyli wszystko od pieprzyli. Chociaż Pazura tam dobrze zagrał. Było kilka momentów, ale generalnie zgadzam się, że psy.
1: Ale jak to pasuje pięknie do smutnego Franca, który nie rozumie świata, bo całe życie w pierdelku. I ta smutna muzyka właśnie. Idzie Franz przez ulicę i mówi, kurwa, co to? To jest telefon, Franz, z komputerem, taki smartfon się nazywa. Pierdolisz. Pokaż to, kurwa. To fajne. Fajny pomysł właśnie.
4: Tak, bo psy, zarówno jedynka, jak i dwójka, no to blisko siebie powstały i to był jakby przekrój, obraz społeczeństwa tych czasów, mentalności, ktoś, kto nie żył w Polsce w tamtych czasach, włącza sobie takie psy jedynkę, dwójkę i mniej więcej kuma ten charakter czasów i to nie jest dużo szukane nawet, co nie? Coś to oddaje, a ta trójka nic. Te problemy, które tam znowu jakiś mafioza podstarzały, coś tam komuś mu porwali, ble, ble, ble, no nie przystaje do czasów, do problemu, do społeczności, nic. No, ktoś po prostu wziął zły scenariusz na to.
1: No, bo psy jak na swój czas to były czymś może nie tyle nowym, co nową odsłoną i podejściem i kumulacją tego wszystkiego, co fajne u Pasikowskiego, jego takim opus magnum, nie? No więc to wyprzedzało trochę, coś było, jakaś tu wartość dodana, a cofanie się i kurde, i kopiowanie tego, co już było i naśladowanie i to... No fani często tego chcą, wiesz, nawet, ale są różne gatunki filmowe, nie? No fani Marvela, Gwiezdnych Wojen to lubią, jak dostawać to, co już znają w nowej odsłonie. I nie musi być tu jakiejś rewolucji, nawet mogą być źle widziane rewolucje. Ktoś przekombinował, nie? Wymyślił midi-chloriany, jebaniec, i zepsuł całą moc, nie? Ale tutaj Franz, nie wiem, też bym chciał, żeby to było coś takiego, wiesz, co wszyscy powiedzą, wow, nie? Coś nowego trochę. I film wyróżniający się w ogóle efektami też, żeby to wszystko było jak na te czasy.
4: Tak, a trzeba mieć trochę z jednej strony za poszanować oryginał, do którego się nawiązuje, a z drugiej strony nie iść na tą łatwiznę, tak, na bezpiecznie nie pójść, zbyt bezpiecznie, bo wtedy się robi taki odgrzewaniec. Nie? Trzeba troszkę przepuścić to przez filtr naszych czasów. No tak się wymądrze. No, w psach trójce tego brakowało. To było turbo bezpiecznie i nic nowego właśnie.
1: No, może nowy... Dla mnie następcą psów był Pitbull, nie? I tyle, no. Szczególnie no te pierwsze, bo później to trochę poszli w komedię, ale w sumie Pitbull zawsze był dobry. Czy to Sławek Desperski, Despero, czy to Miami, to fajne kreacje aktorskie, fajni tacy twardziele, bohaterowie, nie? W stylu amerykańskim bardziej. Różne pomysły. Ludzie nie zwracają czasami uwagi na smaczki. W tym drugim Pitbullu nowe porządki jest na przykład scena, gdzie ten Miami z tym irokezem na głowie, bo to był no taki tajniak, tak? I on mocno był wniknięty w środowisko. Irokez, jeansy, on idzie ze spluwą, korytarzami i jest to kręcone w sumie jak gra komputerowa, bo widać widok zza pleców, jak w trybie third person perspective, Dosłownie, jest to tak stylizowane nawet trochę. I on dostaje tu butelką w łeb, nie? Ale się gdzieś tam pcha tę laskę, która go uderzyła i dalej z tą spluwą idzie, nie? Ktoś się tam rzuca na niego, on go szybko obezwładnia do swojego tam kompana, kuj go i dalej idzie. Wszystko jak w grze komputerowej. I to jest właśnie płynięcie na fali. Świat się zmienia, są różne trendy. Fajnie jest nawiązać na przykład trochę do gry komputerowej, nawet jeśli chodzi o kręcenie. Na jednym długim ujęciu, bez cięć, cały czas za pleców bohatera. Fajnie to wyszło. Już jakiś smaczek. I jeśli film ma dużo takich smaczków, różnego typu, no to jest dobry, ciekawy film, nie? I można sobie go oglądać drugi, trzeci raz.
4: No. Nie oglądałem akurat, ale no, jak coś nowego i zażarło, no to fajnie. Właśnie ktoś się odważył i zażarło. Otóż to.
1: Czy znaczy, wiesz, tam nie było niczego rewolucyjnego, bo są takie filmy, nie wiem, w 13 dzielnicy też były takie ujęcia stylizowane na grę komputerową. Bardziej jak Mortal Kombat, że dwóch zawodników stoi naprzeciwko siebie, naparzają się i nagle jest ujęcie, no jakbyś grał w jakiś Mortal Kombat i czujesz, że to jest nawiązanie, ale tam, wiesz, nie pojawiają się żadne wskaźniki, nie ma już takiej nachalnej stylizacji. To trzeba trochę subtelnie też zrobić, nie? Nie nachalnie. W Pitbullu ten efekt gry komputerowej to też być może ktoś tego nawet nie wychwyci, tak jak ja, nie? Może się komuś to inaczej skojarzy. Ja lubię, jak są różne fajne bajery w filmie i odważni twórcy, którzy próbują czegoś nowego. Jechanie na starym też jest dobre, jak są jakieś wypróbowane różne rzeczy, nie? Ale to nie chcę, jakiś mistrz Wajda może, czy inny tam.
4: Czy... No, mistrz Wajda już nie nakręci. Nawet Seks Misji Dwójki raczej.
1: No właśnie, aha.
4: Tak, też miałem podejście do filmów superbohaterskich, bo tak średnio lubię. Niektóre mi się spodobały, jak Watchmen, ten długi taki, to dobrze mówię, Watchmen był?
1: Tak.
4: Świetny, no jaki klimacik, super, bardzo fajny. No, ten, co tam mi się jeszcze podobało? Ci, co mają te łapy takie, co z rąk wychodzą im druty.
1: Z rąk druty.
4: Wolwerowie?
1: No ten, Wolverine, tak? Logan.
4: Wolverine, tak.
1: Znaczy to, aż się opisał. Jak się te Wolwerowie, te druty mają?
4: To było spoko, ale Tora oglądałem, no to durny, niesamowicie film. I taki, no, strasznie słaby.
1: Logan jest świetnym filmem. Znaczy, po prostu w pewnym momencie się zaczęły pojawiać i inne filmy o superbohaterach. Nie takie jak Avengers, nie takie jak jakieś Spider-Man, tylko inne, zupełnie inne. Na przykład takie jak Deadpool, które są satyrą właściwie na to wszystko, jedną wielką i taką ostrą zlewką, bo to jest film raczej dla dorosłych tam. Dużo krwi jest, dowcipów z podtekstami, seksu i tak dalej, brutalności. Zdecydowanie dla dorosłych. No, albo właśnie Watchmen, bo Watchmen teoretycznie to jest uniwersum DC. To samo, gdzie okay. Jest Batman, Superman, ale to jest zupełnie inny świat, zupełnie inna, można powiedzieć, grupa docelowa, bo tam są nawiązania do polityki, do spisków, jest alternatywna Ameryka jakby mocno i bohaterowie są inni też, są bardziej... ludzcy, bardziej nieludzcy, są inni. No, wiecie, jak to z tymi serialami typu właśnie The Boys, Invincible, czy właśnie Watchmeni. To są inne filmy superbohaterskie. No i Deadpool. Warto sobie zobaczyć, nawet jak ktoś tak, nienawidzi pelerynek.
4: Thor, jedynie dlatego bierzemy do końca, bo grała Natalie Portman, no, co mi się podobało. I Hulk mi się podobał, bo grał ten... Znowu zapomniałem. Kurde, kto w Hulku grał? Norton, Edward Norton. A lubię tego aktora. Nie wiedziałem, że on grał kiedykolwiek w superbohaterskim kinie. Super, no spoko.
1: No, ja w każdym razie będę tutaj bronił tego, że filmy superbohaterskie nie muszą być głupie. Są bardzo różne po prostu. Są takie dla dzieci, są takie dla dorosłych. Są poważniejsze, są bardziej luźne, które stawiają na widowisko. Są bardziej udane produkcje. majstersztyki i w ogóle i perełki, a są gnioty, które nie wyszły z jakiegoś powodu. Strażnicy Galaktyki jeszcze co innego, dla tych, co lubią trochę retro. I komediowe są bardzo mocno. Komediowe, tak, myślę, że to jest...
4: No tak, no są nierówne w każdym razie, tak zauważyłem. Albo może niektóre nie kupuje tych światów absolutnie i nie męczy oglądanie filmów niektórych, a niektóre a nie i się fajnie bawię przy tym. Także to tak, tak jest.
1: No, Kagbierut jako wielki fan Marvela twierdzi tutaj, że nie ma w ogóle startu DC do Marvela. Że jest już przepaść i no, w jakimś sensie ma rację, no Marvel się

0: oglądać te filmy, to żeby chronologicznie, tylko nie o tych starych, starusieńkich, tylko tych tam 2000 plus, nie wiem, tak się zaczęło to kino jakby bardziej rozwijać. No jestem jeszcze daleko, tak. Tych najnowszych nie oglądałem, może jakoś idzie z każdym rokiem do góry, to się jeszcze miszczenka opadnie przy tych nowszych produkcjach, może nie wiem, a to zobaczę sobie z chęcią.
1: Zamojskie drogi. Niekoniecznie jestem, znaczy jestem dziecinny swoją drogą, ale filmy superbohaterskie to będę ich bronił, że one nie muszą być wcale dziecinne i często nie są, albo często są bardzo, bardzo dorosłe i są smutne. Słuchaj, no Logan to jest taki dramat, tak? To jest smutna bardzo opowieść o starym już Loganie, który nie domaga, musi się opiekować swoim mentorem, może nie bardzo mu się to uśmiecha. Musi to dziecko chronić, które jest ścigane przez wojsko, bo jest eksperymentem jakimś tam. Tam nie ma za bardzo żartów, wiesz, śmichów. To jest film, na którym niektórzy tam się wzruszają, bo no spoiler, Logan ginie ostatecznie. I ta dziewczynka tam po nim płacze. To są filmy, wiesz, które właściwie jak się zastanowisz na chłodno, to one się, taki film się nie różni od tego, co zrobi jakiś twój ambitny reżyser, który tworzy wyższą sztukę i kulturę i tak dalej, twoim zdaniem. To, czy Marvele się różnią tak bardzo od innych filmów science fiction? Przecież tam jest wszystko to, co jest w innych filmach, tylko zebrane jakby do kupy. Są podróże w czasie, alternatywne światy, inne cywilizacje i stosunki z nimi i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co w innych filmach science fiction macie. Ktoś, kto ma bardzo negatywne takie spojrzenie na superbohaterskie produkcje, najczęściej nie wie po prostu, jak różny jest to rynek, jak komiksy wyglądają, jak różne są też. Pod względem wartości swojej też, no takiej. Jak różne są filmy, jak różne są tutaj grupy. No to są różne światy, nie? Łączy to tylko to, że ci bohaterowie są pokazywani w różnych wersjach samego siebie, nie? No, będzie jakiś supermenek dla dzieciaczka, śmieszny, kreskówkowy taki, a będzie jakiś supermen inny, ale to bardziej już DC. DC jest trochę faktycznie bardziej pod młodszy chyba target. Marvel jest bardziej zróżnicowany, przynajmniej teraz już.
0: Tak, ja dzwoniłem w sumie z tą Sex Michelle, tak, to o tym chciałem powiedzieć, a wyszło na, że zaszliśmy na filmy superbohaterskie. Ja się zaczynałem trochę przegryzać z nimi, bo oglądałem owszem Iron Many, akurat jakoś spoko, ciekawie mi się to oglądało, jednak no zaległości miałem, jakoś nigdy mnie do tego kina nie ciągnęło i nawet wkurzało mnie to nieraz, kiedy wchodzę na film web czy inny serwis do filmów i wyszukuję filmy science fiction i wszystkie te filmy są ciurkiem podpięte pod science fiction i tak trzeba się przedzierać przez nie, je zawsze omijałem, ale tak niedawno pomyślałem, nie, może sobie nadrobię, tak, i tak pomalutku sobie nadrabiam, nie jakoś szybko, ale włączam sobie teraz od czasu do czasu, nie, tak jak mówię, nierówne są, niektóre są mniej fajne, niektóre bardziej.
1: Ale popatrzcie, tak, no na przykład, jeszcze tak tylko o jednej produkcji ci wspomnę, okej? Okay? WandaVision na przykład, serial, który nie tak dawno się ukazał. Właśnie, no tak, nie wiem, jakby go opisać. O czarownicy, która bardzo przeżyła śmierć swojego brata, rodziny jej brakuje, jej jakby chłopak, tak, no kimś, ktoś, w kim była zakochana, też zginął i bardzo to przeżyła i ona tworzy za pomocą magii wirtualne miasteczko, takie przekształca istniejące już miasto w dziwny twór, bo to jest jakby świat z serialu z dawnych lat, nie wiem, lata 50., 60. I toczy się tam życie, takie mało miasteczkowe i serialowe. Są gagi jak w starych serialach, jest to wszystko stylizowane na stary serial. Pierwszy odcinek czarno-biały cały, drugi chyba też. Dopiero potem jakby kolor stopniowo się tam pojawia, nagle się to zmienia w coś bardziej w stylu serialu, nie wiem, jakiś Friends, tak bardziej lata, nie wiem, tam o 80, nie? Czy jeszcze to przechodzi przez lata 60, tak? Bo fryzury tam mają charakterystyczne. Zmieniają się czasy, zmienia się rzeczywistość. Stopniowo dopiero wychodzi, o co w tym wszystkim biega, tak? Że to są czary, że to jest taka symulacja, pojawia się i wojsko. Bardzo fajny serial. Czy to ma coś, jest jakieś superbohaterskie?

0: Chcę tylko po prostu was zachęcić, że te superbohaterskie rzeczy bardzo się różnią od siebie często i są bardzo z różnej bajki, nie?
1: Okej, okay, no brzmi ciekawie. Wonder Vision, tak?
0: Wanda Vision, jak Wanda.
1: Wanda
0: Vision. To serial, nie?
1: Wanda Vision, okej.
0: Okay. Też taki bardzo wciągający. Trochę mogą się czuć zagubieni czasem. Niektórzy, co nie znają, nie wiedzą, co wcześniej się działo, bo to nawiązuje do wcześniejszych różnych wydarzeń, nie? To wszystko. Ale można przeżyć, myślę. Można przeżyć. Może to właśnie zachęci, żeby się zapoznać z tymi produkcjami, o których informacji nam brakuje, nie? Że kto to jest tamten, tamten. A to se sprawdzę. On był w filmie tym. To se zobaczę, no. Dobra. Ale też nic na siłę. Nie będę tutaj może zbyt nachalnie was wszystkich zachęcał. Ja po prostu lubię, a jak lubię, to zachęcam, nie?
1: Jeśli nawiązuję do takiego retro, to lubię. Chociaż no faktycznie może mogę tych komiksów nie czytałem, mogę nie mieć tak podkładu pod to.
0: Ale tu mówisz,
1: ale jeśli nie
0: o Wandzie?
1: Hermetyczny,
0: nie, no ja, przepraszam cię, no, jak mówisz o Wandzie teraz, to nie, no. to trochę inaczej. Nie, tam nie musisz znać komiksów za bardzo coś. Paru informacji będzie ci brakowało, tak wiesz, bez problemu. Okay. Zobacz sobie.
1: No to brzmi ciekawie, to się może się wkręcę, ale pod sobie dodam do listy.
0: Na pewno cię zaskoczy bardzo mocno ten serial, bo jak będziesz tak patrzył i kurde, ale to dziwne takie, nie?
1: No. Dobra, okej, no to dzięki za poleconko i przełączam się na odsłuch.
0: No hej, trzymaj się, cześć.
1: Na razie, hej.
0: Kurde, przyznam wam, że strasznie głodny jestem już od dłuższego czasu. Tak więc tak stopniowo będę tu już wygaszał oczekiwania, niczym premier Morawer. Będę wygaszał wasze oczekiwania. No, polski rynek komiksowy, no obecnie chyba taki sobie jest, nie? Kiedyś mieliśmy bardzo wielu dobrych rysowników, ale oni jakby lokalnie głównie działali i przez to się marnowali, nie? Świat o nich nie słyszał. No świat nie usłyszał za dużo o Jerzym Wróblewskim, o Januszu Chryście chyba też nie i o Henryku Chmielewskim. I o innych wspaniałych twórcach, czy Bogusław Polch. No, Funky Kowal mógłby powstać film. Znaczy, wiecie co, Funky Kowal nie jest taki dobry, jak się wydaje, jak się pamięta go, bo tak przypominałem sobie Funkiego i te drole, ta afera, jakieś takie nudne jest w sumie. Tam są fajne ujęcia, fajne, znakomite, piękne projekty różnych urządzeń, pojazdów, wnętrz, broni. To wszystko świetnie narysowane, tak? I mogłoby posłużyć jako pewna makieta, wzór do zrobienia tego na przykład w 3D, nie? Dzisiaj, jak robicie film, to możecie się posłużyć filtrowaniem obrazu, tak, że to 3D zmieni się na przykład w rysunkowe o wiele bardziej, wręcz takie, no, stylizowaną już grafikę, nie? W rendering niefotorealistyczny. Można uzyskać efekty typu, że to jest namalowane nawet i całkiem nieźle to wygląda. Aż się zdziwiłem, że byłem zaskoczony, że w czasie rzeczywistym można tak fajnie obraz filtrować, nie? Dzisiaj, na różne sposoby. Bardzo się poprawia oświetlenie, w ogóle sceny, kolorystykę. Można tak podregulować szybciutko też fajnie. Znaczy to są normalne rzeczy, tam gamma, kontrast, kolor. Balans kolorów to nic szczególnego, ale takie właśnie filtry, które zmieniają na efekty typu tam sketch, cartoon, potrafią robić wrażenie, nie? Albo właśnie, no tutaj fachowo powiem, grafika z dithering'iem, czyli z takimi kropkami, jakby taki raster, wiecie, nie? No to wynikało z użycia, powiedzmy, mniejszej ilości kolorów. Robiło się taką symulację przejścia płynnego z tych kropeczek, nie? To jest bardzo fajne, to fajnie wygląda. I są też, na przykład, widziałem właśnie w zestawie filtry, które tak zmieniają grafikę, że wygląda ona jak, powiedzmy, bardzo stara gra na Macintoshu, na jakimś starym Macintoshu. Takim, no, gdzie grafika jeszcze była czarno-biała czasami, tak? Gry były czarno-białe, miały ładne ilustracje, dosyć szczegółowe, bo rozdzielczość chyba była względnie okej, nawet wyższa od tych amigowych i tak dalej, standardowych, najpopularniejszych. No, bo co z tego, że Amiga miała te wyższe rozdzielczości, jak one były niepraktyczne, za dużo mocy zabierało to, za dużo grafiki, no bo wyższa rozdzielczość to więcej grafiki. Siada płynność często, nie? Przy takiej zmianie rozdzielczości po prostu na starszym komputerze. Nie ma już tego fajnego, płynnego biegania po platformach i tak dalej, więc stosowało się zazwyczaj tą najniższą rozdzielczość, po prostu standardowa ona była. Wyższą to, nie wiem, do pokazania logo czasem, nie? Na przykład się zmieniało na wyższą i ładniejsze logo widać studio, które zrobiło. No. Oczywiście zawsze są wyjątki od reguły. No, ludzie wydawali też nawet przygodówki typu Universe, które były, miały własne jakieś niestandardowe tryby graficzne, które tam pozwalały mieć zamiast 32, 256 kolorów na Amidze 500. Arcyciekawy temat, nie? No, a Rosińskiego uwielbiam. Uważam, że ekranizacja Szninkla to jest być może coś, czego się doczekamy. Na razie nie było żadnych newsów, nikt się tam nie deklaruje, bo to by było bardzo wymagające dzieło do stworzenia, bardzo wymagająca produkcja. O, ponieważ Szninkiel jest długi. Jakby ktoś nie wiedział, to jest taka mieszanka jakby Starego Testamentu, Nowego Testamentu i fantastyki, wszystko ubrane w fantastykę, trochę inne. Znaczy, może za bardzo to tak podkreślam to podobieństwo do Biblii, bo ono jest, oczywiście, to jest w ogóle wszystko trochę w klimacie biblijnym. Główny bohater, są różne rasy, nie? Jest jakaś praziemia, która się nazywa Dar. Właściwie nie wiadomo nawet, czy to jest ziemia do końca. To jest fajne w takich dziełach, że nie do końca wiesz, czy to jest ziemia, czy nie ziemia. Raczej ziemia, bo kiedyś się nazywała Dar przez 2A. Tam wszyscy się fajnie nazywają, na przykład taki Bóg Absolut, jakby, który się objawia głównemu bohaterowi, Szninklowi właśnie tytułowemu, takiemu reprezentantowi rasy niższej. On jest mały, taki szczurkowaty, nie? Więc inne rasy są inne, silne rasy różne i to one dominują. W tym rasa ludzka. Tam nie ma za dużo tych ras w sumie, ale no w każdym razie objawia mu się stworzyciel światu w postaci takiego monolitu nawiązującego do Odysei kosmicznej. Mocno. Nawet bardzo mocno. No po prostu skopiowane. No taki monolit, tylko że on jest Bogiem i przemawia, nie? W sumie prosty kształt, więc może nie trzeba koniecznie mówić tutaj o kopiowaniu. Czarny monolit przemawia, że Szninkiel ma uratować ten świat i ma na to 3 dni i ma pogodzić ze sobą 3 wielkich władców, którzy nieustannie toczą wojny, które te wojny już zaczynają drażnić powoli stworzyciela światów. I dziękuję, do widzenia. A, masz tu jeszcze moc, ci daję. I zniknął. I nawet nie do końca wiadomo, co to jest za moc. Wiadomo, że jest to wielka moc jakaś. No to Szninkiel jest w ogóle, on nie chciał być tym zbawicielem, gdzieś iść, coś ludziom gadać, on ucieka przed wojną, bo była wielka bitwa, on zwiał z pola bitwy, jakimś tam cudem mu kajdany udało mu się zdjąć, dzięki przyjacielowi, którego poznał, to jest z kolei Bom-Bom, czyli rasa Tawali, tak, Tawale. Tawale to są takie małpoludy. Wygląda jak w sumie skrzyżowanie goryla z szympansem, nie wiem. Ale jest fajny, jest dosyć przyjazny i pomaga głównemu bohaterowi. Tam właściwie się pojawiają odpowiedniki, no nie wiem, Marii Magdaleny trochę, no bo za wybrańcem idzie jakaś kobieta, no to zaraz nam się kojarzy, że jakaś Maria Magdalena, nie? Nie doszła jego partnerka, bo on właściwie ma na nią strasznie ochotę przez cały komiks i tak pragnie tego zbliżenia, ale nie jest mu to dane, że tak powiem. Zawsze coś przeszkodzi, coś stanie na przeszkodzie, nie? Szninkiel jest genialny, nie chcę wam za dużo opowiadać tutaj całości, nie? Jest pięknie, daje piękne możliwości, jeśli chodzi o budowanie świata, o pokazywanie go w szczególności, nie? Różne budowle, zamki, stwory, to wszystko jest mieszanka wedle przepisu, no, Grzegorza Rosińskiego, który ma, podobnie jak Bogusław Polch miał, świetną głowę do wymyślania po prostu nowych, fajnych, różnych rzeczy ciekawych, nie? To mają wielcy artyści, ci mniej wielcy to muszą kopiować coś, co już zobaczyli, łączyć to, łączyć różne pomysły ze sobą, tworząc ewentualnie coś nowego, to też jest metoda. Ja może bardziej tak pracuję, jestem trochę takim rysownikiem agencyjnym, jakby nie było, jak to się mówi. Czyli no nie tej klasy, co ktoś, kto rysuje tylko komiksy na przykład, to jest oczywiste. Czy robi ilustracje. No ale co chciałem powiedzieć? No, a ci wielcy twórcy tworzą zupełnie nowe, zaskakujące, fajne rzeczy, chociaż też może jakbyśmy pogrzebali, to znaleźlibyśmy ich inspiracje jakieś, nie? Z których czerpali, łączyli różne rzeczy w jedno. W każdym razie, no, na przykład, nie wiem, w Torgalu, albumie Gwiezdne Dziecko, dla mnie pomysły na pokazanie, jak wyglądają, jak wygląda wąż Nidhogg, jak krasnoludy wyglądają, to są takie też inne krasnoludy niż znacie z fantazy. Troszkę się różnią jednak odrobinę. To jest bardziej krasnoludek. Krasnoludek, krasnolud, może połączenie. No, mówię oczywiście o opowieści o młodym Torgalu, która według mnie nadawałaby się na pierwszy rzut jako pierwsza do zekranizowania. Jeśli to by był serial, na przykład Torgal, no to Gwiezdne Dziecko dałbym na początku, nie chronologicznie, bo on się dosyć późno ukazał, ale ja bym go przesunął na sam początek. Film się trochę rządzi innymi prawami i można, i ja trochę inaczej pracowałbym czasem, retrospekcjami i tak dalej. Tak więc mój taki wymarzony chyba film właśnie, który najlepiej jakby go jeszcze polscy twórcy stworzyli i dobrze to zrobili, nie dali dupy, no to Torgal. Chociaż tak się waham, no nie wiem, czy nie lepiej, żeby to zrobił. No ale no tak, Japończyk to zrobi, to będzie w stylu anime i zupełnie nie będzie klimatu. Tu ma się czuć Europę, to ma pachnieć Europą, proszę Państwa, no. No, zachęcaj to Misiu, zachęcaj, tylko że ja gadam o grafice rzadko, w sumie raz na jakiś czas, nie? Musiałaby być osobna audycja, żeby to ktoś przyszedł i specjalnie sobie posłuchał o grafice na przykład. No, ale w sumie mógłbym dawać jakieś tam korepetycje z grafiki, no i dawałem w sumie kiedyś. No, ale wracając do Torgala, no to właśnie w tym jednym albumie Gwiezdne Dziecko mamy młodość Torgala już u Wikingów, mamy pokazanie, mamy retrospekcję, gdzie widzimy, jak kosmici tu wracają na Ziemię i zastanawiają się to, o czym to w poprzedniej audycji nawiązywałem do tego, nie? Czy podawać się za bogów, czy nie, przed nowymi Ziemianami. To wracają Ziemianie po prostu, bo kiedyś musieli opuścić naszą planetę i wracają. No, różne tam są. Tam są przeniesienia w czasie. Mamy coś, co do końca nie wiadomo, czy jest snem Torgala, czy rzeczywistością. I jest to wcale nie takie jednoznaczne. Ja bym powiedział, że coś pomiędzy, ponieważ Torgalowi się, małemu jeszcze, jako dzieciakowi, przydarzają się bardzo dziwne rzeczy. Zaczyna się od tego, że spotyka krasnoluda. Krasnoluda czy krasnoludka, no... Na początku krasnoludka, bo on jest mały. Potem to się zmienia, potem ich rozmiar przenoszą się w jakiś dziwny, nie do końca wyjaśniony sposób. Potem muszą dotrzeć z pewnym artefaktem, zanim wąż Nidhogg odbierze królowi krasnoludów jego imię, co by było katastrofą totalną i nawet... Bogowie mieliby potem z tym problem, co będzie dalej, bo no, odebrać królowi krasnoludów jego imię to straszna rzecz. No i wybraniec krasnoludów musi odnaleźć przedmiot z metalu, który nie istniał. Tego sobie zażyczył wąż, żeby łaskawie nie odbierać imienia królowi. No i czym jest ten metal, który nie istniał? No w końcu udaje się znaleźć ten metal. On właśnie wisi sobie na sznurku, na szyi tego chłopca, który se śpi, to jest młody Torgal. Jest to śrubka ze statku kosmicznego. Tak, tak, nakrętka, dokładnie. Jest to taka nakrętka i tam jest wszystko fajne, tam się zmienia klimat, bo jest taka magiczna kraina, jest bogowie tam ingerują, jest i technologia, i science fiction. I jest to fajny też początek do zapoznania się z uniwersum Torgala, bo domyślamy się potem, skąd wzięli się ci wielcy przywódcy z nadprzyrodzonymi mocami, tak? Jeden ma słoneczny miecz, drugi telepatycznie jakoś na poddanych wpływa, są wielkimi władcami. Są to ocaleni z tego statku kosmicznego. Torgal zresztą spotyka jeszcze jako chłopiec swojego dziadka, który jest jednym z tych przybyszów i dziadek przekazuje Torgalowi całą prawdę, gdzie się urodził, czyim jest synem, skąd pochodzi, że niekoniecznie z Ziemi. Po czym kasuje mu pamięć całą. I kasuje mu też ewentualną moc, która mogłaby się w nim przebudzić, ponieważ Torgal jako potomek ludzi z kosmosu, kosmitów, bardziej wyewoluowanych, potrafiących już wpływać umysłem na materię, przekształcać przedmioty, telepatia, wszystko, mógłby takie moce też mieć, a dziadek tego nie chciał. Uznał, że nie wolno ingerować w losy ludzkości tutaj w żaden sposób, się tego trzymał. Dlatego stracił rękę też, bo pojedynkowali się. Po prostu ci ziemianie z gwiazd, to oni... Jest taka scena, w której mówią, dobrze, mamy konflikt, jesteśmy podzieleni na dwa obozy i jakakolwiek walka nie ma sensu, jesteśmy zbyt potężni i to by się cyrk zrobił tutaj, więc użyjemy sprawdzonej, dobrej metody i pojedynkują się na miecze. Oczywiście takie miecze kosmiczne, na jakichś kosmicznych skuterach zamiast koni, no ale to jest jedyny sposób, żeby ustalić, kto ma rację, bo debaty można, będąc inteligentnym, a tacy byli ci ludzie, no to specjalna ekipa, jacyś inżynierowie, specjaliści, wojownicy może też, ale no nie wiem, taka ekipa, nie? Koloniści. Jacyś tam przywódcy tych kolonistów, może ich więcej było. Już nie pamiętam tak dokładnie. No ale wypróbowana metoda. Po prostu pojedynek na broń białą, no i pojedynkujemy się, kto wygra, ten ma rację. Sąd Boży, można by nawet powiedzieć. Dziadek był kapitanem tego statku, który wrócił na ziemię, nie stracił rękę w pojedynku, ale stracił rękę w pojedynku z ojcem Torgala. Aha, czyli dziadek i ojciec się pokłócili, tak? I byli liderami tych dwóch grup, nie? No. To są świetne opowieści, bo tam każdy z tych starszych raczej albumów, nowsze się pogorszyły, ale do pewnego momentu są to wielkie dzieła, można powiedzieć, świetne. Każdy album się czyta z zapartym tchem, jest ciekawie pomyślany, jest dobry jakiś patent na historię całą. Są bardzo wyraziści tacy bohaterowie, którzy mają swój charakter jakby, nie? Nie są plastikowi, płascy, sztuczni, tylko mają swoje konkretne charaktery, sposób bycia, który się czuje z kartek wręcz, nie? To jest sztuka. Tak narysować, tak napisać scenariusz. Tutaj brawa dla pana Van Ham. No, żeby po prostu stworzeni przez nas bohaterowie byli żywi. Nie zachowywali się w sposób płytki, sztuczny, że na przykład, że powie coś śmiesznego za każdym razem. No tak to się robi bajki dla dzieci, nie? No. A tam są świetni bohaterowie, przecież ten, drewniana noga, nie? Taki rzemieślnik, który broń wytwarzał, nie? Taki krępy, niski, z brodą, i jego syn Tial, ta Kris de Valnor, taka trochę piratka, najemniczka, no taka kobieta totalnie wyzwolona, która może facetowi skopać tyłek, i właściwie jej przeciwieństwo, ta Aricia, żona Torgala, no, która jest kobietą, no przynajmniej tak na co dzień, bardziej łagodną, spokojną, której nie imponują skarby, która nie szuka sobie mężczyzn na boku, a Chris jest zupełnie inna. Chris to lubi te rzeczy, jeszcze inne rzeczy lubi, a złotko to najbardziej lubi. I ona się właściwie przez całą tą sagę, to ona się zmienia. I potem powstaje odprysk, bo są takie spin-offy, na przykład właśnie już nie Torgal, tylko seria Chris de Valnor, nie? Czyli losy tej Chris. Właściwie po jej śmierci, bo ona trafia do Valhalla i zostaje osądzona, że no nie wstąpi do Valhalla, nie nadaje się. Jest zbyt podła, zbyt nikczemna, podstępna, no ale dostaje jeszcze jedną szansę, coś na ziemi tu musi zrobić, nie? A dostała tą szansę w sumie może dlatego, że poświęciła życie tam dla uratowania kompanów ostatecznie. Coś dobrego na koniec zrobiła, nie? Poświęciła się dla innych. To są takie fajne opowieści, takie wiecie, jakieś dobre wzorce może. Jak chcecie coś swoim dzieciakom dać do czytania, jakiś komiks, no to Torgal w sam raz jest, bo pewnie się ucieszycie, że Torgal takie dobre wzorce sam, bo on jest i rodzinny, i prawy, i nie imponuje mu bogactwo, tylko tam dobro bliskich. On jest taki dobrotliwy bardzo. Ten Torgal, a jednocześnie nie jest nudny, bo to nie jest tak łatwo zrobić bohatera, który będzie bardzo prawy, bardzo uczciwy, rodzinny jeszcze i w ogóle wszystko. I że on nie będzie nudny właśnie. Bardziej kolorowi, bardziej widowiskowi są różni bedesi, nie? Bedesi, albo ci, co stąpają na granicy właśnie prawa. Wszyscy zawsze pokochają takiego brudnego Harego, nie? Który strzela do jakiegoś bandziora i się jeszcze wali jakimś tekstem na koniec, nie? Do you feel lucky, punk? No. I nawet no, dziś to już w ogóle takie czasy, kiedyś mniej tego było, nie? Robienia bohaterów tak jednoznacznie negatywnych, to znaczy, no taki Joker, no to kim on jest? To jest psychopata. Psychopata, no, znaczy to, jakby to powiedzieć, to początkowo był śmieszny gangster clown, jakiś taki w śmiesznym Batmanie z tych pierwszych, nie? Z Adamem Westem jeszcze. No, takie komediowe w sumie show. I on ewoluował, on przybierał różne formy. Ten Joker. Już tyle jest różnych Jokerów, znajdziecie 100 różnych odmian Jokera właściwie. A w filmie Joker zrobiono z tego taki dramat, jakiś psychologiczny, nie? I to taki film, który czasem cię wzruszy, czasem zasmuci, czasem zastanowi, nie? Zastanowisz się nad czymś. No i zdecydowanie kino, które miało być ambitne i w zasadzie chyba jest, no jeszcze jak dorzucić do tego świetną grę tego Feniksa. Ciągle zapominam, jak się mówi, czy Joaquin, czy Joaquin. No więc powiem tylko pana Feniksa, panie Feniksie. No to dobry film. I to kolejny przykład kina, co, superbohaterskiego? To jest świat Batmana, tak? I co, nie wiem, płytkie, nudne, słabe, mało ambitne. Joker to jest chyba film, który chyba każdy uzna, kto obejrzy, że jest to no, przynajmniej wartościowe jakieś kino, nie? Z wyższej półki, no, trochę. Nie trzeba od razu się jakiś tu w zachwyt popadać, ale film jest dobry. Batman, ten taki nowy Batman, nie? Ten czarno-czerwony, mroczny, taki trochę jokerowaty, to mi się nawet podobał. No, ale to już nie jest to, co Joker, nie? Nie ma tu potencjału takiego. Ale na pewno świetnie wizualnie wyglądał. Po prostu tam no perełka, nie? Bo tam no, światło, kontrast, kolory, wszystko fajnie zrobione. Bardzo w unikatowy też sposób, bo dominuje jakby przez cały film czerń i czerwień bardzo mocno. Można powiedzieć, że ten film po prostu często jest taki czarno-biało-czerwony. Po prostu. Miejscami w ogóle, nie? No to są ciekawe chwyty. No to są trochę chwyty a la Sin City już. Może nie aż tak bardzo, ale to się czuje. To się czuje, że jest postprodukcja na najwyższym poziomie, zrobiona z głową i nadaje klimat filmowi mocno. Ja jestem w ogóle wielkim fanem postprodukcji. Dla mnie każda postprodukcja typu właśnie zmiana oświetlenia, kolorowanie, mocniejsze zabawy z filtrowaniem obrazu, z balansem kolorów, nie? Z levelami, no to jak najbardziej. I jeszcze dopieszczenie tego różnymi efektami, łączeniem czegoś na green screenach, to jest dla mnie kwintesencja tworzenia dobrego jakiegoś filmu dzisiaj, no. Masz totalną kontrolę, możesz kombinować, jesteś artystą, który maluje jak na płótnie swoim pędzlem i farbami, nie? Więc czemu to miałoby być złe, nie? Takie nowoczesne kino właśnie, które już w połowie będzie zrobione na green screenie. Takie filmy mają bardzo często świetne oświetlenie. Tam wszystko jest przestrzenne. Oświetlenie tworzy klimat, sprawia, że postacie nie są jakieś płaskie, tylko wszystko jest pierwszy plan, drugi plan, wszystko pięknie wyeksponowane, przestrzenne, bo to się da ładnie dopracować, nie? Mamy osobną kontrolę, powiedzmy, nad cechami wizualnymi tła, osobno filtrujemy sobie postacie, łączymy to, robimy różne maski, przejścia, nakładki. Ostateczny efekt, coś, co wygląda nie do końca realistycznie, jest wyidealizowane czasem, wygląda o wiele bardziej barwnie, wydaje mi się. Dużo źródeł świata. Człowiek lubi popatrzeć na ładne detale, nie? Wyobraźcie sobie teraz jakiś taki nieciekawy obraz. No, jest se pustynia, jest se domek, jest niebo. Okej, fajne. No ale zróbmy teraz niebo, gdzie widać do połowy jakąś planetę, jakieś są przejścia, smugi, różne góry są różnego typu, nie? Wiecie, o co chodzi, że detale, dokładamy i jednak one dobrze robią. Modny jest minimalizm, nie? Tylko, że minimalizm jest może bardziej modny, nie wiem, w identyfikacji wizualnej, jakieś logo, jakieś ikony, strona internetowa, nie? A film cały czas lubi bogactwo. Tak śmiem twierdzić. Chociaż może ktoś się nie zgodzi, może ktoś przywoła przykład, nie wiem, Blade Runnera drugiego, nie? Gdzie jest wszystko takie estetyczne bardzo często. Te budynki, ta architektura jest taka pozbawiona właśnie detali, wszystko jest takie betonowe, proste ściany, nie? No albo jakoś fajnie zakrzywione, ale wszystko jest bardzo minimalistyczne takie. Nie czuć bogactwa absolutnie, a świetnie się na to patrzy. Chociaż różnie można na to spojrzeć, bo jak się przeniesiemy do kokpitu latającego samochodu, tego D, czy tam V, jak on się nazywał, V, D, G, B, no, Ryan, no, jak Ryan leci tym samochodem latającym sobie, no to tam w środku jest dużo detali z kolei. Tam jest dużo lampek, światełek, przełączniczków. Chociaż może źle to zapamiętałem. Może to właśnie był taki prosty design, nie? Troszkę. Musiałbym sobie odświeżyć. Nie pamiętam już tak dokładnie. No, ja lubię zwracać uwagę na takie rzeczy. Lubię sobie zrobić stopklatkę i popatrzeć, nie? Jak ktoś zrobił na przykład ulicę w nocy, nie? Jak neony wyglądają. No, ktoś to musiał wszystko poustawiać, rozplanować jakoś, zbudować scenografię. Takie scenografie się dzisiaj często buduje w halach. Macie wielką halę i robicie tam na przykład mieszkanie, nie? No już to od dawna, to zawsze się tak robiło w sumie. No, czasem się robi, a czasem nie. Ale to jest wygodne też, bo to znowu przenosi, zmniejsza nam się trud, liczba różnych rzeczy, których trzeba dopilnować, tam zorganizować plan zdjęciowy, o pozwolenie, zapłacić tu, pokryć koszta, i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy własne studio, własne tutaj parę green screenów, aktorzy. I tak się dzisiaj często kręci, nawet takie bardzo widowiskowe filmy, jak seriale Star Warsowe. Tam, powiedzmy, jest jakaś scena w mieście, na planecie jakiejś tam, planeta jakaś tam. No wiecie, jak te Star Warsowe planety, jakieś tam dziwne budyneczki, na niebie dodatkowa planetka. no to taki krajobraz jest po prostu wyświetlany na takim wyświetlaczu 360 stopni dookoła aktora. Kopuła właściwie kopuła, nie? Jest dookoła niego wszystko wyświetlane, oświetla go świetnie to wszystko. Ten obraz go oświetla, co tworzy właściwie efekt podobny do tego, co w silnikach gier jest, nie? W silnikach gier, że mamy mapę oświetlenia. Otoczenia w sumie bardziej. Environment, light. No, przepraszam, mój angielski jest bardzo słaby. No ale w każdym razie wiem, o co chodzi. Ja wiem, dobrze, że ja wiem, o co mi chodzi, nie? No i jest taki aktor pod tą kopułką. Jest ten aktor pod tą kopułką i jest też potrzeba na... pan Kotkiewicz, profesor, przepraszam bardzo. Pomyliłem pana z kimś innym. Pomyliłem pana z kimś innym. Nie, Kotku, nie, ja nie jestem Rafalala.
2: Mam nadzieję, że nie będziesz nagrywał, ale wiesz, tutaj jeżeli chodzi o nagrywanie do Blade Runnera, to pierwsze intro, to pokazanie tego całego miasta, ono było nagrane bodajże w 6 różnych shotach, w zupełnie innych kolorach, które były wówczas nałożone na siebie i to jest majstersztyk pewnej takiej ówczesnej grafiki.
0: No, ale wiesz co, to mówisz chyba o czymś, co stosują od dawna fotografowie zawodowi. Robią zdjęcie na statywie, dokładnie w tym samym miejscu, przy różnym oświetleniu i nakładasz potem na siebie te różne obrazy w różnych trybach i tworzy się coś ciekawego z tego, wiesz? Tworzy się niesamowite oświetlenie po prostu.
2: Mhm. To jest, wiesz, to miałem parę dni temu dosłownie jakąś tam rozmowę z moim kolegą na temat grafik, które wyszły z teleskopu Webba, dlaczego tam się pojawiają takie, wiesz, takie dziwne ślady, nie? No i wytłumaczyłem mu, że wygląda to tak po prostu, że skoro naświetlanie miało 32 dni i na podstawie tego, jak soczewka wygląda, no to musiało to wyglądać tak, jak wygląda. I wiesz, no, mama oszukasz, urząd skarbowy oszukasz, fizykę nie oszukasz.
0: Ale to przepraszam bardzo. Czy ty sugerujesz, że te kolory, które są no, dorobione, to nie jest żadna tajemnica, że jest to pokolorowane, to że one są autentyczne, bo ktoś wyciągnął wnioski, że takie powinny być ze względu na coś
2: nie,
0: tam?
2: Czy nie, nie, ja mówię o tym takim, wiesz, takim heksagonalnym tym świetle z najbliższych gwiazd.
0: Heksagonalne światło, masz na myśli rozbłyski, takie flarki? Te gwiazdki?
2: Tak, dokładnie to.
0: No to też z tego, że ma... aha,
2: no. Tak, to wynika dokładnie z tego, że jest to, że mamy pewne niedoskonałości, że mamy tam kilkanaście tych luster i one na swoich brzegach nie są doskonałe. No ale jeszcze wracając
0: Ale też te flarki zwróciły od razu moją uwagę. Myślę, że wszyscy na to zwrócili uwagę, bo to wygląda trochę śmiesznie. No to wygląda jakby, przepraszam znów, że posłużę się przykładem Etama i Amigi. No, wiesz... Ale dobra, no takie wynikają z niedoskonałości, okej, okay, wytłumaczyłeś.
2: No, nie wiem, posłuchaj się tam, to będzie bardzo łatwe.
0: No kurde, no śmieszne są te flarki, no tak mi się skojarzyło, jak no, dobra, jakby krawiec na Photoshopie zrobił, no, tak wyglądają. Może być inny przykład. No, ale właśnie, to jest ciekawa rzecz, ten nowy teleskop Webba, tak, który daje zdjęcia w o wiele wyższej rozdzielczości, i porównują je ludzie, że tamte to jak VHS przy tym, co teraz mamy. Cyfra, panie, teraz.
2: Ale to jest zajebiste, bo to wiesz, bo na przykład Hubble cały czas działa i na przykład Hubble dzisiaj dostarczył zdjęcia ze zorzy polarnej nad Jowiszem. Więc tak się stara, jeszcze próbuje, nie?
0: Co, ja jeszcze się mogę przydać. Ja, Hubble, a tamten taki nowoczesny, wypasiony, przypakowany, nowy taki teleskopiak, kurwa.
2: To, co jest naprawdę niesamowicie piękne w teleskopie Webba, to jest to, że on jest zwyczajnie szybszy. I to, co... czekaj sobie, wyciszę. To, co sobie mieliśmy z... to, co mieliśmy z teleskopu Hubble'a, co było nagrywane przez, nie wiem, rok, półtora roku mniej więcej, to jesteśmy w tym momencie osiągnąć przez 32 dni.
0: I, a co nam może mogą dać takie obrazy, jeśli będziemy lepiej badać kosmos? Czy tylko efekty wizualne, że patrzcie, HD teraz, pyk i proszę.
2: Pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, nie wiem, skąd się wzięliśmy? Jak powstał nasz układ planetarny? Jak powstała nasza galaktyka?
0: To dobrze, że praktyczne. A nie tylko, że jakby kupienie większego wyświetlacza i wszyscy wow, super HD. No, ale to ciekawi mnie właśnie też ta tematyka od tej strony, na ile te kolory są autentyczne, na ile wizja grafika, który koloruje te zdjęcia, jest, myślisz, się pokrywa. Ja bym widział taki kosmos, taki niebiesko-różowy bardziej niż taki zgniły, jak przepraszam, coś z grzybnią, już nie powiem co.
2: A weź sobie, kurde, kiedyś pójść tak gdzieś, nie wiem, do parku albo do działki, usiądź sobie z Roką na parku, przytulcie się i spójrz sobie w niebo. I tak spójrz sobie w niebo. Jakie to niebo jest? No kurwa czarne, no. Albo nie... Dobra, ja nie wiem jak ze Sroką, ale no, jakie jest niebo?
0: Srakowate takie.
2: Nie, srokowate?
0: Bardzo srokowate. Jest... ołowiane, czasem jest błękitne, czasem jest lekko seledynowe, czasem
2: a
0: są...
2: tak bardziej w nocy.
0: W nocy? Mhm. To jest bardzo, bardzo ciemnogranatowe, bo taka naturalna czerń to nigdzie nie występuje praktycznie. Nawet jak masz jakiś chemicznie stworzony materiał, tak niektórzy twierdzą przynajmniej, wiesz, jakaś tam chemia, czysta czerń chemiczna, to może można uznać za taką full czerń, ale... Też ciekawostka, że ktoś mi kiedyś odradzał, przestrzegał, mówił, krawiec, nigdy nie stosuj 100% czerni w grach komputerowych. Ja się spytałem, dlaczego? Bo tak, taka jest zasada. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale mi mówiono, że nie wolno absolutnie stosować.
2: Tak ja mówię, mówił Jezus Chrystus.
0: Ja powiedziałem, dobrze, nie będę stosował.
2: No i co, zastosowałeś się do tego?
0: Chyba nie. Nie, bo kusi ta czerń, ta ciemna strona kusi jednak, no. Ale fajnie, to mamy lepsze zabawki. A słuchaj, a potrzeba, bo to twoje tematy, twoje też hobby trochę. Jak z tą kolonizacją Księżyca teraz Chińczycy, Japończycy chcą?
2: Wiesz co, nie jestem na bieżąco. Jest jakiś, nie wiem, jakiś nowy projekt, żeby to skolonizować?
0: Projekt w sumie, nie wiem, no takie... Artykuły czytałem, że Chiny planują, Chiny się przygotowują, Chiny chcą i to znaczy, obawy, wiesz, to, że tak Chiny
2: samo, tak sobie wiesz, no tak można powiedzieć, że Jacek Sasin mówi, że by węgla nam nie zabraknie. Nie? Tak sobie Chiny planują.
0: A może to jest dobry właśnie pomysł, rozsiewać po świecie takie newsy, że Polska myśli o kolonizacji Marsa. No bo myśli, to będziemy się wynajmiemy takich 10 do myślenia, będą przychodzili i mówili, panie profesorze, to by się dało, czy jednak nie? I my tak siedzieli i myśleli, i to by była prawda, nie skłamalibyśmy. Polska myśli o kolonizacji Marsa.
2: Znaczy wiesz, no ja nie wiem ile jesteś gotów mi zapłacić, ale wydaje mi się, że byłbym gotów nawet za dobre pieniądze pomyśleć o kolonizacji Marsa.
0: Jak to?
2: No to zależy ile masz pieniędzy.
0: No ale to nie wiem. Wiesz co, tutaj dzwoni chyba, nie wiem czy nie, nowa osoba. Z racji tego, że już się powoli szykuje do kończenia audycji, to nie obrazisz się, potrzeba jak dołączę tutaj. Tomasza.
2: No, to zależy.
0: Zobaczymy, jak to wyjdzie. Witam Tomasza.
3: Szanowanie.
0: Harmoniusza mam tu podpisane.
3: Komandero.
0: Cześć.
2: Oh my.
0: Ojej, jeszcze Dariusz dzwoni. Dobra, to już niech się dzieje, co chce. To se, potrzeba se pójdzie zaraz, coś czuję. To.
3: że przyznam, że się dzwoniłem na ślepo.
0: Na ślepo.
3: Macie jakiś...
4: Ja też dzwoniłem na ślepo.
3: Macie jakiś główny topik?
0: No, a co się radia?
5: W tym momencie mówimy o kolonizacji Marsa.
0: I Księżyca.
5: Jest, tak, nie, Marsa. Tak to po prostu wygląda w piątki w naszym radiu. Tak to jest.
4: Jeśli chodzi o kolonizację Marsa, to polecam ziemniaki.
5: Okej, okay, dobra, spoko. Możemy go już oddać.
0: A co, ziemniak nie wyrośnie na Marsie, jak się kopułę zrobi? A w ogóle, no, musi być ta sztuczna grawitacja, się okazuje. Kurczę, bo no, już od dawna wiemy, że człowiek ma zanik mięśni, że układ krwionośny zaczyna źle pracować, wszystko się w człowieku psuje, jak nie ma tej grawitacji. No to musimy grawitację zabrać zawsze ze sobą. Do walizeczki grawitacja, że bardzo, każdy ma swoją grawitację, dobrze, jedziemy.
4: Ale to wystarczy odpowiednia moc dla żyroskopu, żeby wytworzyć grawitację. I generator fal Schumana, które nadają 7,41 Hz. I to wystarczy, żeby człowiek przeżył normalnie w kosmosie te 6 miesięcy.
5: Okej, okay, Dariuszu, skoro mamy nowego słuchacza na antenie, bardzo bym cię poprosił o...
0: Nie, Harmoniusz nie jest taki nowy znowu, już tu dzwonił.
4: No, widzę, że to jest braki są.
0: Się pomyliłem, tak nie zauważyłem. No, to...
4: No, dajmy się powiedzieć Harmoniuszowi może.
3: Jeżeli chodzi o tą... Jaka jest różnica, jeżeli chodzi o przyciąganie, no bo... Księżyc to wiadomo, to jest malutki obiekt, natomiast na Marsie?
4: Znaczy nie chodzi o Marsa, tylko o podróż na Marsa.
3: Przepraszam cię, Dariusz, jeszcze raz, jeżeli chodzi o tą kolonizację, to wiecie, jaki jest stosunek G Marsa do G ziemskiego?
4: 3 razy mniejszy jest.
3: Na Marsie?
4: Tak.
5: Raczej coś koło 10?
4: 10 razy mniejszy? 10 razy mniejszy to jest na Księżycu.
5: Nie, na Księżycu jest dużo mniejszy.
0: A jak to jest? Im ciało niebieskie mniejsze, tym mniej będzie przyciągało osobę na nim stojącą, a im większe, tym bardziej? Nie. Czy w drugą stronę?
4: Ja odkryłem prawo grawitacji, które mówi, że to jest zależne od praw elektrostatycznych, a nie od masy ciała. Czyli w zależności od metali zawartych na planecie, czy ładunków elektrycznych, to jest i związane z elektrostatyką. Dlatego ludzie nie spadają na Australii.
3: Lubię się, przepraszam za bluzgę. Ej, co ty pisz, nie ogarniam. Pierwszy raz w życiu. Może za szybko to się wszystko odbywa, to przekazywanie tych danych. Okej, okay, stosunek jest 2,6.
4: Tak jak mówiłem.
3: Okej, okay, no mówiłeś 3, byłeś blisko. Zgadzam się, że mówiłeś w ten sposób. Natomiast, okej, okay, czyli to jest problem natury, ile tam można siedzieć, bo zasadniczo, no tak naprawdę to jest kwestia adaptacji. Jeżeli człowiek może się zaadaptować do Marsa, no to po prostu to jest kwestia decyzji zdrowej, czyli zmienia się to, ta siła grawitacji i ja się decyduję na to, że żyję na Marsie. I to jest tylko kwestia jakiejś ewolucji teoretycznie, bo teoretycznie, to tam praktycznie może się jakaś grupa osób przenieść, oni będą podlegali innym prawom fizyki, znaczy prawom fizyki tym samym, ale innej sytuacji fizycznej, nazwijmy to, i będą ewoluowali powoli, no nie wiem, staną się niżsi, wyżsi, w jakiś sposób się dostosują ich ciała do tego, do tych warunków panujących na Marsie.
4: Marsie staną się wyżsi.
3: Okej, okay, no ja nie wiem, co się stanie, nie?
0: No nie wiem.
4: No będą niżsi, bo jest mniejsza grawitacja.
0: Jak, ja nie wiem, co się stanie. Jak ludzie się potrafią robić coraz niżsi z pokolenia na pokolenie, jak jest niedożywienie, no to może też potrafią się w miarę szybko zaadoptować do życia przy trochę innej grawitacji.
3: Myślę, że na pewno.
0: Tak dalej.
3: Myślę, że na pewno, natomiast... Bo to są inne kwestie, tak? Kwestie, czy tam coś może wyrosnąć, to chyba jest dużo filmów na ten temat, że zasadniczo to nie jest żaden problem, tak? Żeby coś rosło. Rośliny potrzebują niewiele, bo potrzebują po prostu słońca, światła, więc tak naprawdę i wody, i jakiejś tam gleby. Rośliny się zaadaptują praktycznie do wszystkiego. Im mają tak naprawdę mniejszą grawitację rośliny, tym prawdopodobnie szybciej będą rosły, nie? Bo będą musiały mniejszy wysiłek włożyć w to, żeby pokonać jakąś przestrzeń. Więc tak naprawdę rośliny powinny sobie świetnie z tym radzić. Nie wiem, jeżeli chodzi, jak, nie wiem, mamy teraz co, jeżeli chodzi o warunki gazowe, no to tak naprawdę można spojrzeć historycznie na Ziemię, czyli teoretycznie można napchać to dowolnymi gazami typu azoty, bo to są tak naprawdę dla roślin różnego rodzaju pożywienie, tak?
4: Tak.
3: No, tak naprawdę jak spojrzymy na historię kształtowania się Ziemi, no to mamy taką sytuację, że na początku było dużo różnych gazów i tak naprawdę ta roślinność to była tak jak kolejny krok, nie? Czyli one weszły sobie te roślinki i zjadły ten azot, wypełniły to tlenem, to się powoli ten stosunek pewnie zmieniał. To są różne jeszcze teorie na temat tego, skąd się życie wzięło. Ja bym spojrzał na gąbki w morzu, nie? Bo to jest taka sytuacja, że mamy kamień, z którego wyrasta, który się zamienia coś żywego, mamy taki żywy kamień, a potem w tej wodzie pojawiają się następne kroki, nie? Ta gąbka jest ciekawym tutaj elementem. Natomiast jeżeli chodzi o kolonizację, no to ja nie widzę żadnego problemu. Księżyc jest mało wygodny, nie? Bo tak jak rozmawialiśmy o tej grawitacji, no, 3 razy mniejsza nie stanowi takiego problemu, myślę. Po pewnym czasie organizm się dosyć, podejrzewam, szybko przystosuje, nie? Szczególnie, że ludzie spędzają rok czy 2 lata na tych stacjach kosmicznych i tam nie ma w ogóle grawitacji. Prawie no, nie ma, bo one są zawieszone na orbicie, więc tak naprawdę tam jest zero, nie? Ona sobie leci, tam siła od siebie trochę nie analizowałem tego matematycznie. No, ale co z tymi ziemniakami tutaj, Dariusz?
4: No, ziemniaki można hodować na Marsie bardzo prosto, bo gleba księżycowa przy użyciu azotów i dwutlenku węgla powinna dawać bardzo dobre plony.
5: Ale gdybyś przeczytał tę książkę, albo przynajmniej obejrzał ten film, to byś wiedział, że ziemniaki na Marsie, w filmie Marsjanin, powstały tylko i wyłącznie na gównie głównego bohatera.
4: No to mówię, azotany, mocnik i tak dalej, no.
5: No tak, tylko że mówiło się o księżycu w międzyczasie.
4: No tak, tak. Nie, tak, mówię, tak, mówiłem
3: o Marsie. Słyszałem tą glebę księżycową.
4: A, to może źle się wyraziłem, chodziło mi o Marsa.
3: To tak, zadam takie pytanie w ogóle z innej paczki. To czemu ten księżyc rdzewieje?
4: No bo dużo ma w sobie żelaza.
3: Okej, no a skąd się tam woda wzięła? Ta dziura ozonowa jest taka
4: woda bierze się przede wszystkim z komet.
3: Okej, no ale kiedy ostatnio widziałeś kometę w okolicy Księżyca? To chyba byłoby wydarzenie dosyć głośne, nie?
4: W ogóle woda jest popularna. Na Księżycu jest pełno wody, na Marsie też jest pełno wody, bo z komet oraz z połączeń tlenu z wodorem bierze się woda właśnie.
5: No okej, dobra. Szanowni przyjaciele, jedno, co mogę w tym momencie zrobić, to tylko po prostu wykurwiać i życzyć wam dobrej nocy. Halo?
3: Wszystkiego dobrego.
4: No, cześć.
3: Wyśpijcie się dobrze. Cześć.
4: Cześć.
3: I co? Co tu się wydarzyło?
4: No nie wiem. Nie wiem, co się stało, ale chyba jesteśmy niekompetentni w tej kwestii. Bo przodujący naukowiec tutaj zrezygnował ze wszystkich dyskusji.
3: Okej, okay. A kto jeszcze jest na antenie poza nami?
4: No chyba tylko my. Ale powinien być jeszcze nasz kolega, przewodniczący tej Rady Nadzorczej, Radia Krawiec.
0: O, Kotkiewicz ty poszedł?
4: Kotkiewicz zrezygnował.
0: No. Dzięki potrzeba za telefonik. A pamiętacie scenę z Total Recall, jeszcze tego ze Schwarzeneggerem? Na końcu, w końcowej scenie są uruchamiane na Marsie takie wielkie grzały i te wielkie grzały rozgrzewają olbrzymie lody, jakieś te pokłady lodu, bucha para tworzy atmosferę i wszyscy... Fajne było.
3: Wszyscy odetchnęli.
0: Z ulgą.
3: Z ulgą, zamiast się pompować.
4: Właśnie.
3: Nie wiem do tego, co ma być, ale jakby nie, analogia, gdzieś odniesienie.
0: Ja w sumie chciałem zapytać, czy takie coś mogłoby możliwe ewentualnie być, coś w tym stylu, jak w filmie.
3: W praktyce tak naprawdę, jak się nad tym zastanowimy, ale to może Dariusz, co jest pierwsze w takim razie, najważniejsze, jak mamy taką planetę lub planetoidę, co jest pierwsze, najważniejsze, bo w sumie od tego zacząłeś, gdzieś to wplotłeś, co jest dosyć istotne, żeby ta atmosfera się mogła zawiązać.
4: Żeby zawiązała się atmosfera, no to musi być odpowiednia elektrostatyka, żeby utrzymać ładunki elektryczne.
3: Musi być magnetyzm jakiś odpowiedni.
4: No tak.
3: W przypadku Ziemi to jest prawdopodobnie jądro złożone
4: z żelaza,
3: które tak naprawdę przechodzi procesy atomowe. Takie, no bo to jest ogromne ciśnienie i tak dalej. I tak naprawdę mamy piec atomowy na bazie żelaza. Tam zachodzą procesy atomowe jakieś, nie?
4: No tam jest drugie słońce.
3: On generuje taki, no dobra, bez przesady, on generuje takie pole magnetyczne i tam jakieś elektrostatyczne, już tam tutaj wchodzimy po obszary, gdzie jestem głąbem, no ale jakby generuje coś takiego, co powoduje, że tworzy się jakiś rodzaj bariery, nie? Że te cząsteczki gazów powoli się zbierają w tej przestrzeni. No i teraz pytanie, na ile to jądro, na przykład w przypadku Marsa, czy z tego Księżyca w ogóle jest, nie? Coś takiego. No. W przypadku Marsa chyba to w ogóle nie ma miejsca. Przepraszam, Księżyca. Księżyc chyba nie ma żadnej atmosfery, o ile mi wiadomo, prawda?
4: Znaczy tam jest pełno wody, to może coś nie, tam się unosi.
3: Ale atmosfery.
4: Atmosfery nie ma raczej.
3: Mars ma atmosferę?
4: Mars ma atmosferę.
3: Jeżeli ma atmosferę już jakąś bazową, no to istnieje jakaś podstawa tego, że tam można coś zdziałać. No pytanie jest tylko na ile uciekają te cząsteczki, czyli jeżeli coś dodasz na przykład, to na ile to tam po prostu się ostanie. Nie? Kolejna rzecz to są kwestie temperaturowe. Jakie temperatury panują na Marsie?
4: Można terraformować bombami atomowymi właśnie Marsa, wtedy będą wyższe temperatury i nie będzie takiej amplitudy dużej. Bo tam bardzo jest zimno, bardzo zimno jest w nocy i bardzo gorąco jest w dzień.
3: Okej, dobra, tutaj widzę ciągle problemy związane, wiesz, no można coś terraformować i to się nie będzie nadawało do życia. Ogólnie bomby atomowe mają taką cechę, że psują aspekty, jak to się nazywa, kwestie...
4: Nawet tam po 5 latach można już mieszkać normalnie.
3: No dobra, ale to moment, chwila. No teraz bierzesz pod uwagę planetę. No, bo zniszczyć planetę atomową bombą jest, załóżmy, łatwo, nie? Uszkadzasz jonosferę.
4: No to chodzi o terraformowanie tylko.
3: Poczekaj, daj mi skończyć. Bierzesz te bomby, no i zniszczyć jest łatwo, ale rozpalić coś na planecie, taka bomba, jeżeli chodzi o zakres energetyczny, ona nie ma wielkiego znaczenia, nie? To jest gówienko. Tak naprawdę bomba atomowa, którą by ktoś użył, Putin czy ktoś, ona nie ma wielkiego wpływu na... Znaczy no dzisiejszego dnia powiedzmy, że mamy duży problem związany z temperaturą na Ziemi, nie? Ale zasadniczo bomba nie ma aż takiego wielkiego aspektu, bo to jest jak pierdnięcie w stosunku do na przykład wulkanu, tak? Jednak ona, te bomby, szczególnie te wodorowe, one tam uszkadzają jonosferę, ozonosferę, nie? Ten obszar. I to jest największy problem tak naprawdę, nie? No i teraz...
4: Poczekaj,
3: przez analogię, koncepcja, że jakiegoś terraformowania dokonujesz przy pomocy ładunków nuklearnych, no brzmi to co najmniej niewyobrażalnie, nie? No bo co? No ewentualnie możesz dostać się bardzo głęboko, czyli jakieś głębinowe ładunki? No nie wiem. Ale jakiej one musiały być mocy? Nie mówimy tutaj o nawet tej bombie CAR, która ma 50 megaton, czy mogła mieć 100 megaton, nie? Mówimy tutaj o trylionach ton, tak, no, znaczy tych tam, mocy, nie? Trylion ton nawet. Może to by miało jakieś znaczenie, a może nawet nie, no bo byś walnął i może byś poruszył tam coś, co jest w tej planecie, albo nie. Po prostu planeta ma coś, albo czegoś nie ma. I Mars, Mars jest chyba bliżej Słońca, prawda? Czy dalej?
4: No ale na Marsie są wulkany i największy w Układzie Słonecznym wulkan, który ma 21 km
2: jednoznego
4: odpalić się
0: jestem.
3: Jestem. Dobra, Krawiec, ogarniasz, jak są planety poukładane od Słońca? Najbliższa planeta, jaka to jest?
0: Nie, ja słaby jestem, to nie pytaj, bo się zbłaźnię.
3: Merkuriusz, nie? Ten Bóg Merkuriusz, czyli najbliżej Słońca. Merkury.
4: No potem
3: Wenus jest, a potem...

0: Ziemia, Mars. Potem Ziemia? Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. I mamy Urana i Neptuna, gdzie są ciekawe rzeczy. Tak naprawdę wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie? Wyobraźcie sobie taką istotę, która może mieć formę człowiek, urodzić się na Ziemi, może rządzić czasem w aspektach, czasem i mocą, w aspektach, jakby to opisać. Wyobraźcie sobie gościa, który wchodzi na Mount Everest pieszo, ale jest otoczony taką warstwą, jakby atmosfera, temperatura, to go nie dotyczy. On tam idzie, jest ubrany w koszulkę, tam jest śnieg, on sobie idzie na bosaka, nie? Wyobraźcie sobie takiego gościa. Nie? On dochodzi na Mount Everest, który się nazywa zresztą Bogini Matka chyba. Dochodzi na ten Mount Everest, tam sobie siada i przygląda się zniszczeniu planety Ziemi i tak zaczyna się zastanawiać, gdzie mam potrzebne elementy, żeby to naprawić, przyspieszając, nie? I zaczyna medytować i po prostu w tym czasie, gdy on medytuje, on lub ona, mijają tysiące lat, ludzie umierają, ludzkość praktycznie wyginęła i on zaczyna nagle otaczać taką kulą czasoprzestrzenną cały Układ Słoneczny do tego stopnia, że nagle przestają działać takie, w taki normalny sposób prawa fizyki, czyli na przykład zaczyna przyspieszać krążenie Neptuna, Uranu, Saturna, Jowisza i zaczyna ściągać pierwiastki z tych planet, które mają uzupełniające się potrzebne pierwiastki, tak jakby poodkładane. Jak spojrzycie na konstrukcję w ogóle układu planetarnego tego, to tak jakbyśmy mieli w ogóle system naprawczy i sobie ściąga jakieś gazy z Uranu i Neptuna, wodę, to co mu jest potrzebne i sobie naprawia planetę, nie? A potem umiera i odchodzi, nie? W tym czasie minie na przykład 100 tysięcy lat, nie? A on sobie tam siedzi na tym Mount Evereście w jakiejś jaskini. Taki przykład. A propos terraformowania. Można na te rzeczy spojrzeć w zupełnie niestandardowy sposób. To jest oczywiście totalna prawdopodobnie bajka, nie? Ale gdy się spojrzy na wszechmoc, taki aspekt, bo mamy różne tematy dalej, gdy się spojrzy na wszechmoc w takim aspekcie, że może się urodzić istota, która ma formę na przykład ludzką, ale tak naprawdę jest czymś zupełnie innym, no to spójrzmy na to w ten sposób. I tak naprawdę, mimo że żyłaby 100 tysięcy lat, to dla niej to byłaby chwila. I teraz, jeżeli chodzi o terraformowanie tego Marsa, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna, to jest taki problem, jeżeli chodzi o te aspekty. Tak naprawdę ludzie najlepsze, co mogą zrobić w tym momencie, no bo niektórzy chcą uciec od problemów, nie? Najlepsze, co mogą zrobić w tym momencie, to udowodnić, że są w stanie się dogadać na innej planecie. Nie? Zadbać o nią. Umieć ogarnąć ten ekosystem, w którym są. Bo no, taki aspekt, który opisałem tutaj, jeżeli założymy, że istnieje jakaś no, istota, która wymyka się prawom jakimkolwiek, no to opisuję wam. Ja mam doświadczenia z takimi bańkami czasoprzestrzennymi, więc wiem, że na pewno istnieje możliwość, ponieważ istnieje mała możliwość, mam to potwierdzone, czyli może czas płynąć dla człowieka jednego inaczej niż dla drugiego na 100%, to oznacza, że to może być rozszerzone, czyli na pewno jakaś istota może mieć taką moc, żeby była w stanie zapanować nad różnymi w ogóle takimi bańkami czasoprzestrzennymi w jakimś obszarze, na przykład układ planetarny. Miała wpływ. Czyli na przykład nie starzała się, albo starzała się inaczej i tak dalej, i tak dalej. Ktoś powie, o dobra, bo jego ciało działa inaczej. A może to jest bańka czasoprzestrzenna. Tylko to będzie. No ale wróćmy do tego Marsa, czyli ziemniaki.
1: Wracamy do ziemniaków, a takie ciekawe opowieści były. A takie ciekawe opowieści były, ale do ziemniaków znowu. Ziemniaki nie są ciekawe.
0: Dariusz, kręć te ziemniaki. Tak. Dawaj.
2: No, ziemniaki? No kubka, robisz kubkę i...

0: nie ma ziemniaki, no tam masz dużo żelaza, będziesz miał dobre ziemniaki.
1: Ziemniaki są najgorszym cukrem, nie? Nie, piwo, nie? A propos odżywiania.
0: A poza tym, zanim dolecimy do Marsa, czy no tak oficjalnie, bo nieoficjalnie to wiadomo, że już tam są bazy na Marsie od dawna i na Księżycu też są bazy od dawna,
1: Zaczyna się.
0: różnych raz.
1: Jakich
0: No to.
1: raz? Jaki raz? Ale ile razy znamy? To znaczy, ile razy? To jest przecież totalna głupota.
0: Czemu? Chodzi
1: Dlatego, że.
0: mi o kosmitów.
1: Ale to ja ci powiem jeszcze raz. No, zobacz. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Altered Carbon?
0: Altered Carbon? Coś kojarzy,
1: Altered
0: coś kiedyś opowiadałeś, ale
1: na
0: nie
1: Netflixie
0: kojarzy.
1: taki serial, tak? Jest taki serial, więc. Wydaje mi się, że tam jest bardzo fajnie opisana taka sytuacja, że ludzie przesyłają swoją świadomość między jakimiś tam układami, znaczy między planetami gdzieś tam we wszechświecie, tak? I po prostu zmieniają skórę, nie? Tak naprawdę. I teraz spójrzcie sobie na taką koncepcję życia, gdzie jest ciągłość świadomości w taki sposób, że rodzisz się na jakiejś planecie, umierasz, idziesz na inną planetę. I teraz tak, spójrzmy na religię w taki sposób.
0: No tak działa reinkarnacja przecież.
1: Poczekaj. No tak, ale. Znaczy, wiesz, jest dużo pieśni, nie? Więc wystarczy posłuchać pieśni i wiesz, albo wierzysz, albo nie wierzysz. Albo coś jest bajerą, albo coś nie jest bajerą, nie?
0: No
1: Tak
0: tak.
1: jak koncepcja węża, nie? Pierwsza cecha węża. Jaka jest pierwsza cecha węża? Taka fizjologiczna. Jak.
0: Kubka, seks.
1: No nie, no zrzucanie
0: Pikuk.
1: skóry i nowa skóra, nie? I zostawia ze sobą
0: Aha.
1: skórę, nie? No to też jest taka koncepcja, że tam gdzieś chyba są słowa Chrystusa, że musicie być jak węże, żeby dojść do nieba, nie? Będziecie, można to wziąć pod uwagę, jaki jest wąż, że kręci lewo, prawo, kombinuje, nie? Oszukuje takie cechy, no ale to nie są prawdziwe cechy węża. To są jakieś wydumane, nie? To jest jakaś próba przypisania zwierzęciu jakichś cech ludzkich, które są okropne, bo nam nie odpowiada, ale taka prawdziwa, autentyczna, obiektywna cecha węża jest to, że zrzuca skórę. Jest jednym z niewielu zwierząt, które to robi i na pewno jak pomyślimy o zwierzętach, które zrzucają skórę, to pomyślimy o wężu. To teraz z pewnego punktu widzenia ten Altered Carbon, on tam opisuje, że oni zresztą w ogóle opierają się o to, że tam była jakaś cywilizacja elders, czyli starych, takich, tak jakbyśmy powiedzieli, tych, jak to się w wiosce mówiło,
2: Mędrców, myślę, że
1: Rada Starszych,
2: mędrców po prostu
1: mędrców
2: jest
1: starszych,
2: najbliższe.
1: nie? Tak, ale mieli skrzydła niby, wyglądali trochę jak zwierzęta, ale zarazem dzieci ich rodziły się w drzewach. To jest bardzo, powiem wam tak, film jest ogólnie, jak ktoś tam go obejrzy tak powierzchownie, to stwierdzi naładowany akcją, tym, tamtym, sramtym, ale jest wplecionych kilka bardzo interesujących filozoficznych elementów, nie? Czyli właśnie to, że ci elders, ci starsi, Rada Starszych, oni mogli się przesyłać, nie? Czyli mieli taką możliwość przesyłania świadomości. To jest pierwsza rzecz. No to teraz wyobraźmy sobie, jak naprawdę moglibyśmy podróżować po wszechświecie. Tak naprawdę najciekawiej poznać jakieś miejsce jest przeżyć życie tam. Bo po co się śpieszyć? Potem mieć tą bańkę czasoprzestrzenną, czyli móc po śmierci przenieść się w dowolne miejsce wszechświata w dowolnym momencie, który byłby najwłaściwszy, żeby nasze umiejętności zostały jak najlepiej wykorzystane w kontekście tego, w co wierzymy, na przykład, nie?
2: Ktoś gdzieś wygłosił taką myśl, że najszybsza we wszechświecie jest myśl. No bo w pewnym sensie tak, można powiedzieć, no myślisz sobie, wyobrażasz sobie, co się dzieje na planecie innej, myślisz o innych osobach, w jakimś sensie jesteś już z nimi. W tym, no w jakimś sensie faktycznie myśl jest najszybsza we wszechświecie.
0: A ja
1: Jest.
0: mogę oświecenie swoje przekazać, jak skąd
1: Dawaj.
0: się biorą myśli i na
1: No.
0: czym polega cała świadomość.
1: Proszę cię. Dawaj.
2: Dawaj, dawaj.
0: E,
1: Dawaj,
0: no
1: dawaj.
0: to oświeciło mnie kiedyś właśnie po LSD i widziałem, jak moje myśli kopulują ze sobą. Widziałem to w głowie podczas tripu na LSD i to wszystko pochodzi z seksu. Wszystko pochodzi z kopulacji.
1: Mimo
2: Czyli ten,
1: wszystko
2: tak.
1: zaskoczyłeś.
2: No. Czyli to tak jak
0: Każde słowo kopuluje z drugim słowem i powstaje trzecie słowo.
2: Czyli Walaszek miał rację, że wszystko się do kutasa sprowadza we wszechświecie też, no wszystko ma kształt...
1: I do pusi, do kutasa.
0: Do pusi, tak, dokładnie. Dokładnie. Ja jako artysta już dawno to zauważyłem, bo robiłem fraktalne mapy swoich myśli i zebrałem je w taki obraz i zrobiłem z tego animację i to też wyglądało jakby kopulowało ze sobą.
1: Ogólnie jeżeli o te rzeczy chodzi, to trochę to inaczej wygląda. Oczywiście można to na poziomie. Pierwsza zasada to jest taka, że jest jakaś forma lub problem, idea i ona rozbrzmiewa i potem mamy jej echo w umyśle uniwersalnym, a potem jest osiąganie wolności od bycia echem, czyli indywidualizacja tych źródeł świadomości i zaczyna się mieszanie. I tak jakbyśmy mieli, spójrzmy sobie na to w ten sposób, że początek wszechświata to jest takie jezioro pełne wody, żadnego wiatru. Poczekaj. Żadnego wiatru, niczego. Po prostu takie totalnie spokojne jezioro i jest jedna pierwsza kropla i się rozchodzi. Nie? Tylko oczywiście to jest bardziej, można powiedzieć, złożone, niezłożone, no bo tu mamy płaszczyznę, a to się dzieje w przestrzeni trójwymiarowej. A potem następny poziom to jest deszcz. Nie jest jedna kropla, tylko jest mnóstwo różnych kropel i te krople, one mają jakąś wspólną cechę i jakąś indywidualną i po prostu uderzają te krople o tą rzeczywistość i to jest taka nakładająca się wibracja, taka mikstura, nie? I jak jesteś w tym, to po prostu przechodzą przez ciebie te rzeczy, nie? Coś złego, no jak jesteś skupiony na obserwacji pewnych rzeczy, no to te rzeczy są silniejsze, nie? Ja na przykład jestem dosyć bacznie obserwuję zło, więc mam dosyć dużo tych wibracji.
2: Obserwuj, nie będzie nam tu diabeł pluł nam w twarz. Nie będzie ten rogaty diabeł nam pluł w twarz. A słuchajcie, taki eksperyment trochę, coś się zastanawiam. Jeśli telepatia okaże się faktem, na przykład już, będziemy znali telepatię, to czy ja próbując telepatycznie rozmawiać z osobą na innej planecie 100 milionów lat świetlnych ode mnie, to czy to będzie błyskawiczna komunikacja, czy moja myśl będzie potrzebowała jakiegoś czasu, żeby tam dotrzeć?
0: Myśl jest uniwersalnym środkiem przekazu i działa błyskawica, jak błyskawica działa. No tak, od razu działa.
2: Tak, Violetta też napisała.
0: Na tej zasadzie działa telefon grawitacyjny, którego patent został ukryty, a to internet działa na zasadzie przekazu myśli właśnie. Ale za granicę nie dzwonię, bo tam jest diabeł. Pamiętajcie, nie dzwońcie za granicę, bo tam jest diabeł.
1: Dobra. Ja się odniosę do tego logicznie. Czyli dojdźmy do poziomu, jesteśmy nieświadomi w jakimś obszarze, no bo spójrzmy sobie na taki problem, nie? Jesteśmy w mieście, znaczy ja mam za sobą takie doświadczenia, więc tylko mogę powiedzieć, jakie problemy występują, nie? Natury, nazwijmy to architektonicznej lub czegoś tam. No, przypuśćmy sobie, cofnijmy się 6000 lat, było około 7 milionów ludzi na Ziemi. Cofamy się 6000 lat. Mamy około 7 milionów ludzi na Ziemi. No i wchodzimy do jakiejś wioski. Niesiemy jakiś problem duchowy, nie? Emanujemy jakimś światłem. W zasadzie nie musimy nawet otwierać ust. Nad czymś myślimy. No i rano wstajemy, nie? Wyspaliśmy się, wstajemy. I mamy taką sytuację, idziemy przez tą wioskę. Tam jest w tej wiosce, załóżmy, 30 osób. I zbieramy takie, nazwijmy to chmurki. Oni albo wiedzą, albo nie wiedzą, przekazują nam informacje. Ich zdanie na temat, o którym myśleliśmy. Przykładowo, nie? Teraz w zależności od tego, na ile rozumieją, że w ogóle myślimy o czymś i jest dyskusja, A na ile rozumieją, że na przykład chodzi o to, że my myślimy, czyli możemy usłyszeć, a jesteś głupim chujem usłyszeć, nie? Chociaż myśleliśmy o czymś istotnym, ale w głupi sposób to ktoś nam na przykład ubliży. Bo takich ktoś jest. Przykładowo. Mogłoby tak być, nie? Ale może być tak, że zbierzemy informacje, no a ja myślę w ten sposób, a ja myślę w ten sposób. I przechodząc przez taką wioskę, nie otwierając do nikogo ust, przechodzi taki przepływ i możemy zebrać jakąś informację, jako przykład, nie? No ale teraz wyobraźmy sobie, minęło 6 tysięcy lat, jest 8 miliardów ludzi. Idziemy Warszawą, rano wszyscy wstali do pracy i załóżmy, że jest 500 000 akurat, bo jest taka godzina, 500 000 na ulicy. Idziemy ulicą, jest akurat 20 tysięcy ludzi mniej więcej tam w jakimś zasięgu. Idziemy, mniej więcej po 15 minutach mamy ochotę pójść do łóżka. Bo to samo narzędzie architektoniczne przestaje spełniać swoją rolę. Bo my myśleliśmy nad czymś intensywnie wieczorem, poszliśmy spać. To nie ma już w sumie takiego wielkiego znaczenia, na ile byliśmy dobrze poukładani, ale no, chodzi mi o samo wytłumaczenie, jak to może funkcjonować. Nie? Więc wysłaliśmy jakiś sygnał, rozszedł się, mamy echo, wrócił, nie? Ale to nie jest takie echo, że widzimy echo naszej myśli. Oni są może zamyśleni, nie? Ale oni też już mają jakieś wnioski, są na tyle już, mają samoświadomość, nie? Że nawet ich ciało już ma samoświadomość i reaguje na nas, nie? I jakby zbieramy tą wibrację. No i po prostu wychodzimy do pracy i od 9:30 już mamy ochotę się położyć spać, bo zebraliśmy 20 tysięcy komunikatów w ciągu 15 minut, przykładowo. No i teraz do czego zmierzam? Bo odnoszę się do tego tematu na temat przesyłania myśli na jakieś miliony kilometrów. Więc w praktyce tam miliony kilometrów, miliony lat świetlnych załóżmy, nie? Co się dzieje bez upływu czasu, przykładowo, albo nawet do tyłu i do przodu. W praktyce mogłoby takie rozwiązanie istnieć, ale nawet nie ma problemu, żeby istniało, nie? Że mamy jakiś problem i znajduje się doradca na końcu wszechświata, ale 1000 lat temu, albo za 1000 lat, bo zaczynamy przekraczać bariery czegokolwiek, nie? Więc tak, 1000 lat temu był koleś, który zna odpowiedź na nasze pytanie, albo za 20 tysięcy lat będzie laska, która zna odpowiedź na nasze pytanie, na nasz problem, nie? I teraz tak, w ogóle no, po prostu przekroczmy te bariery, no ale wyobraźmy sobie tak naprawdę, o co chodzi w życiu. Czy...
0: O szczęście.
1: Nie, czy naprawdę ten problem dotyczy laski, która jest 20 tysięcy lat temu, 100 milionów lat świetnych od nas, czy 1000 lat temu, 50 milionów lat, czy tam 50 lat świetnych od nas na jakiejś innej planecie? Czy naprawdę to ich dotyczy, nie? Czy naprawdę to jest istotne, żebyśmy się komunikowali, nie? Więc opisałem wam mechanizm, który zasadniczo istnieje lub ktoś go symuluje, żeby mi go wytłumaczyć, bo różnie to może być.
0: To nas dotyczy, bo jest możliwa właśnie teleportacja za pomocą internetu grawitacyjnego. Można przesłać ułożenie atomów danego ciała i przesłać je miliardy lat świetlne dalej. Czekaj, w tej samej sekundzie.
1: Co znajdę butelkę, co tu mam. Jestem trochę zbyt trzeźwy. Jeszcze raz powtórz, telefon grawitacyjny?
0: Tak, telefon grawitacyjny, właśnie internet grawitacyjny może przesyłać informacje w czasie i przestrzeni w ciągu błyskawicznej. W czasie błyskawicznej sekundy.
1: Masz 8 miliardów ludzi.
2: A gdzie to taki instalują? Jak
1: no tak, właśnie.
2: Gdzie
1: no.
2: To? W Playu je
0: to
2: mają?
0: Działają tak atomowe drukarki 3D właśnie tam działają. Budują atom po atomie, foton po fotonie, witon po witonie.
1: No i on...
2: Siedzi sobie taki Dariusz obok siebie, ma telefon grawitacyjny, tam holo, tutaj drukarka atomowa. Kurczę, jakie przedmioty w ogóle.
1: Najlepsze w tym człowieku jest to, że ktoś by tego posłuchał przez godzinę i stwierdził, że mamy tutaj jakąś osobę, która... Problem polega na tym, że Dariusz mieli taką ilość informacji, a ma takie usposobienie naiwne, że wszystko, co pan przeczyta, i jeszcze fantazjujące, że łyka, że ktoś mógłby stwierdzić, że gość w ogóle nie ma bladego pojęcia o niczym, nie? Ale zdarzają się, że tak powiem, sytuacje, których jakby dzieją się interesujące wyniki tych różnych myśli, nie? Dlatego mimo tego, że jest zabawnie, warto słuchać Zariusza. Posłuchać, ale nie naiwnie.
2: Także mamy atomowe drukarki, mamy telefony grawitacyjne. Ja coś słyszałem. Atomowe kalosze na przykład. Atomowe kalosze. Ja wymyśliłem teraz, niefajne by były. Albo nie wiem co jeszcze. Macie jakieś pomysły na artefakty z kosmosu?
0: No właśnie takie jak mówisz, atomowe kalosze mogą przedłużać życie, bo odpowiednia dawka promieniowania wydłuża życie ludzi, którzy pracują w elektrowniach jądrowych.
2: No proszę.
1: Znaczy w ogóle z ciałem i starzeniem się ciała to jest ciekawa historia, nie? Bo ja mam takie swoje zdanie na ten temat. Można powiedzieć, że ciało to... Bo teraz tak, ciało może być... Spójrzmy na trzy aspekty, nie? Trzy, cztery. Dojrzewanie ciała ma jakiś proces, nie? Dojrzewa, potem się zatrzymuje, potem zaczyna się starzeć i umiera. Do czego byście porównali starzenie się?
0: Do działania entropii, zmniejszanie pola entropii właśnie w odpowiednim obszarze, odpowiednich zbiorów atomów.
2: Rozłazi się człowiek na wszystkie strony, zaczyna się psuć, to i owo, już by trzeba było wymienić. Niektórych stać na taką wymianę jakiegoś tam Rothschilda, se pójdzie, se serce wymieni, no to go stać, a zwykły człowiek co? Jeszcze nerkę sprzeda.
1: Okej, okay, no dobra, ale mamy jakby aspekt regeneracyjny, nie? Czyli na przykład zachodzi jakiś proces regeneracyjny. I teraz co? To jest błąd systemowy, że w sensie błąd w projekcie, jakiś błąd popełniliśmy gdzieś jako świadomość, że to się starzeje, czy to jest feature?
2: Skoro wszystko dookoła nas przemija i my też, no to chyba normalna rzecz we wszechświecie, że wszystko przemija. Wszystko ma swój czas.
0: Ja raczej bym powiedział, że ludzie są nieśmiertelni, ale nie mogę więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest wiedza tajemna i za takie rzeczy to od razu będę szedł na odstrzał.
1: Ale najlepsze jest to w tym wszystkim, że usłyszeliśmy właśnie, że jest wiedza tajemna, która dokładnie mówi tak, ale o tym nie mówimy, nikt tego nigdy nie powiedział, ponieważ ktoś by został odstrzelonym przez no panią, która poluje na wilki. Wracając do tematu. Nie, no bo wracając do tematu. Ja mam go. Ja mam taką ksywę, nie? Szef Buddów, nie?
2: Jak?
1: I szef Buddów.
2: Szef butów?
1: Buddów.
2: Buddów? Aha, dobra.
1: Tak. No szef Buddów, nie? W sensie wiesz, masz Buddów i tam masz szefa, to ja.
2: Taki mega, taki Uber Budda, taki mega Budda.
1: Tak, po tajsku to mniej więcej to brzmi tak. Hello Buddha, handsome big boss, maybe some nice suit.
0: A powiedz, jak mówią na ciebie w Tajlandii.
1: No mówię, no cześć Buddo, wielki bosie Buddów wszystkich, może chcesz kupić garnitur.
2: Bo to jest takie, to jest takie jak nie zobaczą, ichnie...
1: Może garnitur. Tak. Ale mówią do mnie, handsome big Buddha, handsome big boss, nie?
2: Może to jest takie ichnie kierowniku, wiesz, wielki Buddha. To...
1: Czy tam się nie zdarza takich? Raczej?
0: A co myślicie właśnie o audycji prowadzonej właśnie w Nocnym Radiu, ale z Tajlandii? Co wy na to?
1: W jakim języku?
2: Ja z kosmosu chcę tylko audycję teraz. Planuję z kosmosu, żeby jakaś była.
0: Załatw... No, jesteśmy w kosmosie.
2: Załatw to, Dariusz. Ja liczę tu na ciebie, że załatwisz jakąś audycję z kosmosu. Może Ashtar Sheran by coś tutaj przyszedł jako gość, no, dużo o nim było, to może by zgodził się w końcu przyjść, Ashtar Sheran.
0: Ashtar Sheran przyszedł do telewizji, ale w 71 roku nadał komunikat, który trwał jakieś 20 minut i wsakował właśnie telewizję, chyba Wielkiej Brytanii jakiejś tam, ze stację jakąś tam niszową i nadał komunikat właśnie. Czy to nie była niszowa stacja, tylko jedna z głównych.
2: A nie w Czechach? No bo to, no bo to jest czeska sekta, nie? A anioły nie, nieba, nie. Anioły, anioły nieba, tak się to nazywało, nie?
1: Anioły nieba,
0: to jest, no, anioły nieba, myślę, że to jest międzynarodowa już sekta. Może jak tak uważasz, albo masz informację, że pochodzi z Czech, to może tak być, ale to jest Ashtar Sheran był przewodniczącym Galaktycznej Federacji.
2: Tak jest. Byli tam jeszcze inne znakomitości. Ptah.
0: Ptah. Ptah,
2: ptah mi się bardzo podobał, bo miał głowę ptacha takiego właśnie.
1: Poszedła na
0: nie.
1: Poszedła. No, ja mam kontakt, z taką istotą, że jak wyjdę na dwór, to jest w stanie powiedzieć, na drzewie siedzi pięć ptaszydeł. Ja podnoszę głowę i mogę policzyć do pięciu. Nie? Na przykład.
0: Jeszcze raz, jak?
1: Na drzewie siedzi pięć ptaszydeł. Ja mogę podnieść głowę, spojrzeć na drzewo i policzyć do pięciu. Do sześciu się nie da.
2: Głos,
1: a do czterech
2: głos
1: to za mało.
2: Podpowiada. Głos podpowiada Harmoniuszowi.
1: Policzyłem sobie ptaszydła. Chcesz, to sobie policz razem
0: za. Wielki brat mówi.
2: A któż by to był? No skoro tak jesteście za pan brat, to chyba wiesz, kto to jest. Się przedstawiła, przedstawił się byt. Osoba, nie chcę tu zdradzać płci, sugerować płci, żeby...
1: Duch Święty.
2: Tak?
1: Duch Święty.
2: Był księdzem, aha.
1: Duch Święty, nie był księdzem. Duch Święty, tak mówią na tą istotę, mówią Duch Święty. No.
2: Aha, Duch Święty, rozumiem, Duch Święty.
1: W kościele mówią Duch Święty.
2: Trochę niewyraźnie słyszę, czyli Duch Święty, dobra, czyli to ten, dobra.
1: To ten, co mówią na niego Duch Święty, podobno. Albo inaczej. No.
2: Czyli co, czym dla ciebie jest Duch Święty? Wolą Bożą, jakąś jakimś Bożym zamysłem, albo jakąś taką po prostu mocą jakąś, która dookoła Boga jest i on ją wysyła gdzieś, jak to jest?
1: Mocą. Znaczy wiesz, może inaczej, jeżeli o te rzeczy chodzi, to ja się zajmuję analizą tego, co ludzie napisali, bo mi się coś nie zgadza, więc wiem, że są rzędy anielskie, moce są jednymi z nich. Różnie się mówi na moce. Nie wiem, jaki związek mają cheruby z mocami, wiecie? Istnieje prawdopodobieństwo, no, że cheruby to tam moce, nie? Tak? Jakieś tam prawdopodobieństwo istnieje, że cheruby to są moce.
0: A cheruby to nie są dzieci aniołów?
2: Takie małe aniołki, nie? Chyba cheruby.
0: No, ale te cheruby mogą być demony.
1: Pierwsze cheruby, no. bo teraz znowu wchodzimy w obszary etymologii, nie? Czyli znaczenie słów, nie? Oryginalne. A więc oryginalnie cherub to była istota, która opisywana była przez cztery formy. Formę ludzką miała, formę taką jak zwierzę. Wtedy były zwykle trzy zwierzęta albo dwa zwierzęta, to kot albo jakiś lew, orzeł albo ptak jakiś. Czasem był byk pokazywany, że to jest byki były z mocą i tak dalej, więc jakieś tam formy. Tam czasem była pokazywana jako jakiś rodzaj, taka dosyć potężna istota. Różnie były to. Różne były interpretacje, ale tak. Jedna z doszło do cherubinku. To były już takie najmniejsze gamorki, takie małe aniołki, nie? Takie istotki. Ale jakby to powiedzieć, no wyobraźcie sobie, że anioł jest w stanie strzelić strzałą, taka istota, prosto w serce, tak wycelować w wasze, tak jakby wbito w wam pręt żelazny długości kilku metrów, zakończony takim trójkątem wielkości, powiedzmy, 20-30 centymetrów, taki trójkąt, taki duży, taki pręt żelazny, rozgrzany do białości, wbija wam się w serce i sobie cherubinek strzelił, nie?
2: Dobra, panowie, będziemy kończyli.
1: Na tym levelu mniej więcej, no. Chcemy wytłumaczyć.
2: Będziemy powoli kończyli, bo to już jest w pół do trzeciej. Fajnie się gada, interesująco i w ogóle, ale najwyższy czas, tak więc coś na koniec ewentualnie. Ktoś chce pozdrowić swoich przyjaciół z siódmej gęstości albo Aśtara Szerana, coś.
0: To ja pozdrawiam ptacha, Syrianów, Plejadian, wysokich szaraków, tych małych nie pozdrawiam, bo są, nie byli dla mnie za bardzo. Pozdrawiam jeszcze Arwiala i Gosię. I Tomasza, i naszego redaktora, wrodzącego ojca, dyrektora.
2: I innych kosmitów. No dobra, to trzymaj się, Dariusz.
1: Hej, ja wam życzę zdrowia, kochani. Trzymajcie się, pa.
2: Pa, pa, trzymaj się, Harmoniuszu. No i to by było tyle. Naprawdę jakiś zmęczony jestem, słabo spałem, w ogóle taki wymęczony, nie? Głodny jeszcze, coś bym zjadł w końcu. Jakaś kanapeczka. Kanapeczkę trzeba jakąś zmontować, zjeść i lulu, i no, jak w normalnych w miarę jeszcze godzinach, no bo chodzenie spać o 3 w nocy to takie no, nie jest znowu super normalne. Są ludzie, którzy idą spać, nie wiem, o 21, bo muszą wstać o 5 rano na przykład, nie? W różnych godzinach działamy. No, łatwo się rozregulować, bo to podobno nie jest tak, tak też gdzieś wyczytałem, że to nie jest tak, że człowiek się dostroi do wszystkiego, że jak będziemy w nieskończoność chodzić spać w dzień, a w nocy funkcjonować, to się już przestawimy i będzie wszystko okej. Nie, bo człowiek jest z natury istotą raczej właśnie dzienną, nie? I tego się nie przezwycięży. Można się trochę dostroić, można się przyzwyczaić. Organizm pewnie zacznie trochę inaczej pracować, będzie starał się jakoś dostroić, ale nigdy to się nie uda do końca. Więc warto jednak normalnie w miarę funkcjonować. Dziękuję bardzo za telefony, ciekawe tutaj, tak różnorodne. Dziękuję za donejciki, za wasze komentarze na czacie też. Fajne, dużo się zawsze u nas dzieje na czacie. No właśnie teraz tak się zaczęło dziać, że bot się pojawił jakiś. To jeszcze go raz może ukryjemy i tak zamykamy streama, no to. Dobra, no to do usłyszenia. Następnym razem. Zobaczymy, co to się będzie w weekend działo. Sprawdzajcie. No, jak u nas coś się dzieje, to zazwyczaj po prostu wieczorem. No, sprawdzać sobie. Na razie, hej.

0: A mi Wigilia, podcast o Andzie. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Witam wszystkich w 20. jubileuszowym odcinku A mi Wigilii. I tym razem obiecany wywiad z Fejem, znaczy wywiad, teraz to już nie wywiad, teraz to jest odcinek o demoscenie w szerokim aspekcie. Ja tutaj jestem mało zorientowany, ale mój gość ponowny jest zorientowany doskonale, więc myślę, że zaczniemy od tego, że cześć.
1: Cześć, witam prowadzącego i wszystkich słuchających.
0: No właśnie, to jest w końcu ten upragniony odcinek, tak jak było w komentarzach, więc ziścił się. Czyli demoscena. Zaczniemy od tego, że demoscena dziś. Jak to teraz wygląda? Bo dużo amigowców podejrzewam, że mniej więcej kojarzy, jak demoscena wyglądała w latach 90., Amiga Rules i tak dalej. A jak wygląda demoscena współcześnie? Co się zmieniło? W jakim kierunku idzie? No i czy są, nie wiem, powroty legend?
1: No tak, to teraz zależy, czy pytasz o demoscenę ogólnie, czy demoscenę amigową, bo to...
0: Czy myślę, że wiesz co, polećmy ogólnie, a tak ogólnie, żeby mieć obraz sytuacji, a później możemy się skupić na przykład na demoscenie amigowej z zahaczeniem o retro, no bo to chyba... przynajmniej dla mnie jest bardzo interesujące, no dla naszych słuchaczy raczej chyba też bardziej. Chociaż jeśli naświetlisz demoscenę pecetową, że tak powiem, czy nie wiem jaka teraz tam jest, to też jest ciekawe, bo ja zawsze tej pecetowej demosceny, no jakoś nie trafiło to do mnie, bo zawsze to z Amigą kojarzyłem, no a później to tak pecet to bez sensu.
1: No dobrze, więc przede wszystkim, znaczy dlaczego zadałem to pytanie, bo w zasadzie demo...

0: cena nie dzieli się na no taki nie. Nie jest to takie proste. Demoscena ogólnie nie dzieli się na platformy, w sensie, że ja jestem z takiej sceny, ty z tamtej, natomiast ludzie się identyfikują jednak z poszczególnymi platformami i na przykład robią produkcję na jedną lub kilka wybranych. Także, ale mocno się to przenika, bo ludzie, którzy zaczynali na jednym sprzęcie, później robili na innym, mogą wrócić na jakiś sprzęt albo zacząć robić coś nowego i to nie zawsze idzie w górę, to znaczy nie zawsze idzie to ze wzrostem jakby szybkości tych sprzętów. Wydaje mi się trochę, że po takim okresie może fascynacji szybkimi pecetami teraz obserwujemy taki faktycznie powrót może do, można powiedzieć chyba do korzeni, czy może do takich platform ograniczonych, czyli tych, które tak naprawdę najbardziej scenowców interesują, czyli takich, których rozwój nie jest no jakby odgórnie nieograniczony i one już może się nie rozwijają albo już rozwijają się bardzo powoli. Także no, pamiętam, że rozmawialiśmy troszkę o tym w poprzednim wywiadzie i wtedy zdaje się mówiłem o tym, że taki super pecet, na którym możesz niby wszystko napisać, to nie zawsze jest błogosławieństwo, bo też nie jest to proste. Tak? Jest to coraz bardziej skomplikowane i wymaga coraz więcej czasu, więc myślę, że może też dlatego ludzie szukają tych zamkniętych, starszych platform, gdzie już jakby wiadomo, co można, jakby co można osiągnąć, ale wciąż można jeszcze coś wycisnąć. Także takie mam wrażenie właśnie, że może nawet nie wrażenie, tylko to, co obserwuję na imprezach, co ludzie wystawiają, że jest troszeczkę powrót jakby do korzeni, do retro faktycznie, jeśli tak można nazwać. Z tym, że ja staram się zawsze podkreślać, że na demoscenie nie ma czegoś takiego jak retro. Bo retro to się kojarzy z takim hobby, które już jakby opiera się na tym, że coś jest stare i coś przeminęło. Tak, tak mi się wydaje.
1: No tak to jest w sumie.
0: No, natomiast na demoscenie w zasadzie to każdy sobie wyznacza własne cele i co chce zrobić. I no nie jest powiedziane, że jak weźmiesz na przykład Amigę klasyczną, czyli powiedzmy na demoscenie są dwie takie platformy, Amiga 500, 1 MB chipu, czy w ogóle 1 MB pamięci, tak? I Amiga 1260 bez żadnych dodatków typu PowerPC i no powiedzmy tam 64 czy 128 MB pamięci bez wspomagania 3D, bez karty graficznej, to są takie dwie główne Amigowe platformy, na które ludzie, jeżeli tworzą na Amigę, to właśnie na nie robią. No to jest takie jakby podstawa, tak? To jest ta rama, a co z tym zrobisz, no to już tylko od ciebie zależy, więc mówienie o tym, że to jest retro, kiedy pojawiają się nowe rzeczy co roku faktycznie, praktycznie, to no tak trudno mówić o tym, że to jest retro, prawda?
1: No tak, to jest, to może chodzi o to ludziom, że to jest właśnie sprzęt poniekąd ograniczony, no w sensie, że nie masz tych frameworków i tak dalej, cudów janków, nie? To wszystko trzeba sobie napisać.
0: Znaczy, no nie musisz wszystkiego, jest kilka frameworków na Amigę, które autorzy udostępniają i zachęcają do tego, żeby ich używać, w tym między innymi polskie frameworki i silniki do pisania dem i tak dalej. I także no może nie jest to taki wybór jak na PC-cie, ale jest jak najbardziej. Także i to powstaje, to się rozwija i cały czas jakby to programowanie to wspomagające jakby tworzenie dem powstaje. I także na Amigę i w zasadzie na większość platform.
1: A powiedz mi to oprogramowanie, gdzie to można znaleźć wobec tego?
0: No, w internecie oczywiście, no wystarczy poszukać.

0: na stronach, no, jeżeli chodzi o frameworki do robienia dem, no to myślę, że można od razu powiedzieć wprost, że w Polsce to są w zasadzie, o ile mi wiadomo, publiczne dwa, czyli no kierownik, no może nie publiczny w sensie, że nie jest to wystawione chyba nigdzie, także jest strona i kierownik chyba nie ma. Nie wiem,
1: kojarzę bynajmniej. Mhm. No, ale...
0: Stronę, gdzie udostępnia swój silnik, natomiast wystarczy do niego po prostu napisać i chętnie się nim podzieli. Z tego co wiem, Kahir natomiast swój pakiet do pisania udostępnia i bardzo zachęca do tego, żeby go używać i pisze do niego i dokumentację i pomaga w tym. Także zresztą jeżeli ktoś był na jego wykładzie na Riverwashu, to mógł zobaczyć, jak pokazywał właśnie, jak co on z tym robi i skąd to wziąć i tak dalej, i tak dalej. No wykład jeszcze nie trafił do sieci, natomiast no mam nadzieję, że w końcu trafi. To jest kwestia przygotowania go. Także to znaczy mamy to w planach jakby, tak, żeby go wypuścić, a poza tym no też chcemy troszkę spopularyzować te jego wysiłki, kahirowe wysiłki, żeby udostępniać programistom, tak, amigowym możliwość pisania dem, no ale nie tylko, bo on na wykładzie mówił też o pisaniu gier za pomocą swojego frameworku, także można również napisać grę na Amigę za pomocą tego softu.
1: No proszę, no tak. Pytanie, czy teraz się znajdzie deweloper, który by zechciał napisać coś. Bo to jest na 60, nie? Mówimy teraz.
0: To znaczy, na 60 trudno mi powiedzieć. Myślę, że tak, myślę, że też. Natomiast wiem, że Kahir się troszeczkę specjalizuje w Amize 500. Przynajmniej ostatnio. Natomiast nie chciałbym tu powiedzieć, że nie, za pomocą jego narzędzi nie można nic napisać na 60, bo no nie jest to prawda. Także no to już by zainteresowane osoby musiały z Kahirem porozmawiać, tudzież obejrzeć tą prezentację, jak już będzie w sieci. Przyznam, że ja w tym czasie byłem zbyt zajęty, żeby siedzieć i po prostu oglądać, co on opowiadał, także tylko gdzieś tam przelotem widziałem, jak właśnie pokazuje i no on potrafi też pokazać to, czym się zajmuje. Także myślę, że jak to trafi wreszcie w sieć, to będzie warto sobie dla wszystkich ludzi, którzy programują lub chcą programować na Amidze, że będzie to interesujący materiał.
1: Ja myślę, raczej. Słuchaj, a powiedz mi, no, tu już Amigę nakreśliłeś, a jak to wygląda no, w takich maszynach jak, no wiadomo, najbardziej chyba popularne Commodore 64, czy nie wiem, Atari, jak jest obecne, czy to jest Atari ST, czy może ktoś tam z Falconem się też pojawia i walczy i tak dalej, nie?
0: No dobrze trafiasz z pytaniem, bo jesteśmy właśnie przed dwoma największymi parties poświęconymi tym platformom, to znaczy za niecałe już dwa tygodnie jest X w Holandii. To jest party poświęcone wyłącznie Commodore i w zasadzie w większości Commodore 64. I tam co dwa lata przyjeżdżają ludzie, żeby pokazać absolutnie najlepsze produkcje, jakie powstają na tą platformę. I no, z tego co wiem, już zarejestrowało się ponad 200 osób. Znaczy w ogóle miejscówka mieści około 200 osób. A z tego co wiem, to już po prostu tyle osób się zarejestrowało, także no jest jeszcze trochę ludzi, którzy się Commodorem zajmują. Ja się wybieram na to party, bardzo się z tego powodu cieszę, bo jeszcze nie byłem. W zasadzie nie interesowałem się sceną C64 dwa lata temu tak bardzo jeszcze. Dopiero no jakby teraz się wybieram, tak? Bo to też jest w Holandii, także no nie jest to blisko.
1: No tak.
0: Więc to nie jest taki wypad jednodniowy, tak? Także, halo?
1: Tak, słucham.

0: Byłem,
1: Aha, no dobrze.
0: zamieniony w słuch jestem.
1: Jasne, jasne. Więc to jest impreza komodorowa niedługo, a następne dwa tygodnie później jest największa atarowa impreza na świecie, czyli CityVenture w Gdańsku, w Polsce. I z tego co wiem, tam też już około, nie wiem, chyba około 200 osób już się zadeklarowało, że przyjedzie. CityVenture skupia wszystkich atarowców, czyli z wszystkich od najmniejszych Atari do właśnie Falconu, które wspomniałeś. I z tego co wiem, to również szykuje się mnóstwo produkcji na praktycznie wszystkie atarowe platformy. I na pewno będzie dużo ludzi i no miejmy nadzieję, że sukces. Tam również się wybieram i wybiera się tam też dużo polskiej sceny, powiedzmy, że post-amigowej, tak by to można nazwać. Dlaczego post-amigowej, to może za chwilę. Także zresztą na EXA też około chyba 40 osób z Polski się wybiera, z czego no tutaj to większość są komodorowcy. Więc no, bierzemy udział w tym, jakby w tych imprezach. I mają się one całkiem dobrze. Jest dużo spektrumowych imprez. Odbywa się no, głównie w krajach bloku wschodniego, Rosja, także Polska. W Polsce są małe te spektrumowe imprezy, ale jest portal specy.pl, który działa prężnie, mimo tego, że jest to parę osób w zasadzie i wydaje produkcję. Zresztą chyba wiesz, bo na przykład na Load Errorze w zeszłym roku temu była produkcja, z kolei na Sama Coupé. Od nich właśnie także na Słowacji na Party Forever jest dużo 8-bitowych produkcji właśnie spektrumowych, czy takie bardziej egzotyczne platformy jak właśnie Sam Coupé, czy Thompsony, które u nas są zupełnie nieznane, to głównie Francuzi przyjeżdżają z produkcjami na Thompsona. W tym roku na Foreverze były produkcje na jakąś bardzo, bardzo egzotyczną platformę. To chyba był Thompson, ale taki w ogóle pierwszy raz widziałem ten komputer na oczy, bo tam był oczywiście przywieziony, żeby puścić tę produkcję. Także no, takie różne dziwne, ciekawe platformy też mają swoje produkcje.
0: A powiedz mi to, jak nie wiem, jak to procentowo wygląda, czy większe jest zainteresowanie lub więcej produkcji na te platformy, nazwijmy to nie retro, a powiedzmy klasyczne czy kultowe, kultowe może, czy na obecne platformy, no czyli przysłowiowego peceta, pewnie tam jeszcze jakieś konsole się przewijają, ale podejrzewam, że to nie jest popularne.
1: Owszem. Znaczy powiem tak, to zależy od imprezy, bo ludzie sobie wybierają party też ze względu na taką może tradycję wystawiania na różne platformy. Wiadomo, że jeżeli jest to... Znaczy tak, przede wszystkim muszą być kompoty, czyli competitions, tak? Konkursy na daną platformę. No nie każdy, nie wszyscy organizatorzy mają, po pierwsze mają te platformy, po drugie potrafią je obsłużyć. I to też nie jest takie proste, że ktoś wymyśli sobie demo na coś tam i później chce wystawić, no ale na czym, prawda? Także no my na przykład jako organizatorzy takiego party, na którym zapraszamy jakby wszystkich do wystawienia, mamy często no taki techniczny problem, że musimy te platformy skądś zdobyć, tak? Więc to jest pierwszy jakby problem. Po pierwsze trzeba mieć tą platformę. Na szczęście puszczanie dem symulatorów nie jest bardzo powszechne. Niestety zdarza się, są takie party, na których puszcza się z emulatorów. Ja uważam, że to jest absolutna bzdura i no po prostu ośmieszanie się, jeżeli organizatorzy nie potrafią, znaczy robią konkurencję i później puszczają symulatora. Niestety byłem na takim party, nie tylko w Polsce, czy wręcz zwykle nie w Polsce. Także no wtedy jest niesmak. No ale jak już jest platforma, to jeszcze trzeba ją podłączyć.
0: No właśnie.
1: Do rzutnika, tak, czy do jakiegoś

0: innego sprzętu i trzeba ją umieć obsłużyć. To też nie jest takie oczywiste. No, powiedzmy, posadzi się ktoś przed Thompsonem i wczytaj program. Wiedziałbyś jak? Bo ja na przykład
1: nie, absolutnie. Niekoniecznie. Na oczy nie widziałem, więc...
0: No, także nie jest to takie proste, nie wszystko się da wygooglać. Są takie sprzęty, których praktycznie no, nie dowiesz się, jak je obsłużyć, bo są tak rzadkie. To też jest kwestia właśnie kogoś, kto to puści. No a później no to są różne preferencje, tak? Są party, na których tradycyjnie na przykład takie kompo jest silne, albo ludzie wolą tam wystawiać, lubią wystawiać. Jeśli chodzi o Amigę, no to nieprzerwanie na największym party, czyli na Revision, Amigowe demo kompo od ładnych paru lat no jest chyba uważane za to najważniejsze. I zawsze wzbudza aplauz i może taką trochę komiczne tu jest, jak wszyscy wrzeszczą Amiga, a połowa z tych ludzi nigdy Amigi w życiu nie miało. No ale taki klimat jest, tak? Powiem, że na polskich partii krzyczenie Amiga takie ostentacyjne raczej się nie przyjął.
1: Może pamiętam, dlatego, że kiedyś się krzyczało coś, no.
0: No tak, ale mówię, to nie jest tak, no na Revision to jest tak, że praktycznie cały czas jak jest Amigowe produkcje, to jest jakiś taki, nie wiem, powiedzmy mem, tak, że się krzyczy Amiga. I nie, jakoś nie dociera to do mnie. Tak. Zwłaszcza mówię, że szczególnie od ludzi, którzy nawet nie wiedzą, jak Amigę obsłużyć. No ale trzeba przyznać, że na Revision to Amigowe demo kompo zawsze było ważne i wygranie Revision tak jakby ustawiało troszeczkę, tak, że to najważniejsze party, najważniejsze. Ja teraz mówię o Amidze, tak, no bo jeśli chodzi o peceta, to tak nie do końca jest, nie byłbym przekonany, czy Revision zawsze było tym takim najparty. Kiedyś na przykład wygrać Assembly to było coś, tak?
1: No
0: Assembly się odbywa w tym samym czasie, co Revision i a tam zawsze były dobre nagrody, bo to głównie LAN party, gracze i duzi sponsorzy i wygrać Assembly to było nie tylko fajnie, ale jeszcze dawali euro. Tak. Także znaczy na Revision też są pieniądze i to nie małe, ale, no, ale nie jest to aż tak komercyjna impreza.
1: Rozumiem też, że porównanie czołowych demoparty czy nie wiem, koderów, twórców, finansowo nie możemy co porównać z gamingiem, nie? Zawodowym. Co
0: nie,
1: teraz...
0: nie, absolutnie nie. Ja mówię o nagrodach na zasadzie tam komuś się zwróci wyjazd, czy nie wiem, dostanie nową kartę graficzną, ale zwykle ludzie, którzy zwłaszcza na PC-cie zajmują się pisaniem tych najdem, tych, którzy się najlepiej na tym znają, to dla nich to absolutnie nie ma znaczenia, bo oni i tak zarabiają krocie, także często się zdarzy, że nie wiem, koder przylatuje z Japonii, żeby wystawić demo, bo na weekend, tak? I taki przykład, nie? No tak, no to są, no w game devie jednak się zarabia, jeżeli jest się dobrym oczywiście.
1: No tak, to
0: więc nie, te nagrody na party to są tak, jakby to powiedzieć, no fajnie, że są, ale jeżeli ich nie ma, to też nikt się nad tym nie zastanawia specjalnie. Tak? Może na mniejszych party to jest ludzie, którzy powiedzmy wygrywają, no i tam faktycznie zwrot kosztów podróży, jak ktoś nie jest super top programistą.
1: No, takie mam pytanie teraz, bo mi się tak naszło, bo mówimy tu o Europie, no, Revision, Assembly i tak dalej, no to klasyka chyba od kilku lat już. A jak to wygląda na świecie? Bo ja generalnie nie bardzo wiem, czy, nie wiem, jak jest koder z Japonii, czy tam też jest demoscena, bo tego to naprawdę
0: tak,
1: nie ma.
0: Tak, tam też jest demoscena i jeśli chodzi o Japonię na przykład, to mają już regularne party, które się odbywa. Tokyo Demo Show się nazywa i odbywa się bodajże w lutym, o ile pamiętam, ale teraz chyba w lutym. I w zeszłym roku było sporo produkcji. Mówimy teraz o produkcjach na peceta, no bo w takich egzotycznych miejscach to jeszcze retro platformy to już w ogóle prawie nie istnieją. Prawie, bo to nie jest do końca prawda. Ale no, jeżeli już w ogóle pojawią się scenowcy, no to oni

0: operują na tym, no, co najlepiej znają, tak? Jakby, jeżeli są programistami, no to wiadomo, że przede wszystkim programują na PC-cie. Więc na Tokyo Demo Show ostatnio było 7 dem chyba bodajże. Może, no, nie wiem, 5 z nich było takich sobie, ale były. A byli też ludzie, którzy pojechali wystawić tam, bo to egzotyczne. Tak, czyli a wystawię sobie demo w Tokio, tak, na imprezie. Wprawdzie to party jest na, nie wiem, 30-40 osób, tak sądząc po streamie. No i ograniczenia w stylu, no ale wyobraź sobie zebrać, mieć pomieszczenie w Tokio, w którym możesz zebrać 40 osób. To już tak, nie przelewa.
1: To już jest miazga.
0: Tak. No, poza tym oni się tam o 22 zbierają, po prostu idą do hoteli i wracają następnego dnia. To taka specyfika miejsca.
1: Czyli sleeping roomów nie ma.
0: Tak. Nie. Tam chyba nawet nie wolno tak spać. Tak sobie razem spać w jednym pomieszczeniu tyle osób. Także to może zaraz o tym powiem, bo to jest dosyć śmieszne i ciekawe. Natomiast okazuje się, że jest scena właśnie w Japonii i jest na przykład, są grupy w Japonii, są właśnie koderzy. Jeden z nich od kilku lat jeździ na Revision, także miałem okazję z nim porozmawiać. Zawsze dzielnie rozdaje dziwne japońskie słodycze wszystkim.
1: No tak, to fakt. To jest ciekawe. Tak.
0: Bardzo ciekawe. Także i to tak od kilku lat, tego nie było wcześniej. Także demoscena się pojawia w kilku dziwnych miejscach. W Stanach na przykład już kilka razy próbowano, organizuje się teraz już cyklicznie kilka parties. Tylko wiadomo, Stany są tak ogromne, że to nie jest tak, że jak oni gdzieś sobie zrobią na zachodnim wybrzeżu party, to wszyscy przyjadą do. Tak, to jest zupełnie inna skala. Więc ci ludzie ze wschodniego na przykład mogą nie przylecieć do nich, bo mają i tak za daleko. Dlatego jest kilka imprez w Stanach. Teraz chyba jest party w Stanach właśnie, jakoś na dniach, czy ten weekend będzie coś w tym stylu. I teraz już jest kilka imprez, które się odbywają w Stanach. Kiedyś Nvidia próbowała zrobić demoscenowe party, to znaczy ze swoim podejściem oczywiście komercyjnym, ale kilka razy odbyło się Envision. I produkcje, które tam były wystawiane, były na bardzo, bardzo dużym poziomie, wysokim. No też nagrody były dosyć konkretne, wiadomo, sponsorów. Zresztą polskie produkcje też tam były i o ile pamiętam, to właśnie Plastik zajął drugie miejsce w swoim demo, coś w tym stylu. To było parę lat temu już.
1: Ale... Także... No właśnie, ta demo... Rozumiem, że demoscena... stoi obok komercji, nie? Nie raczej to nie przenika się tak mocno, nie?
0: Znaczy to zależy. W ten sposób, że stoi obok... to jest hobby, tak? To jest tak jak retro computing. To jest hobby, więc robi się to nie dla pieniędzy, tylko robi się to dla przyjemności. Firmy w pewnym momencie się zorientowały, że jest coś takiego jak scena i że można nałapać talentów i zaczęły sponsorować parties. Poza tym jest sporo scenowców, czy nawet bardzo dużo scenowców, którzy od demosceny przeszli do poważnej kariery. Tak, głównie w game devie, ale nie tylko. We wszystkich dziedzinach związanych z jakby tworzeniem programów, tak, 3D i tak dalej. Również powiedzmy systemy bankowe, tak, jakieś analityczne i tak dalej, są dużo scenowców, którzy w tym pracują, także bez grafiki 3D powiedzmy. No i ci ludzie albo przyciągają te firmy z powrotem, tak jak w przypadku Revision to jest DICE, czyli ci panowie, którzy robią Battlefielda na przykład, i to jest duży sponsor, który już od kilku lat jakby jest głównym jakby motorem i jakby nagrody i wsparcie finansowe dla Revision. Inne party mają takich swoich właśnie. Po prostu zwykle są to ludzie, którzy pracują w tych firmach i przekonali powiedzmy menadżerów, że warto, tak, i w te imprezy inwestować.

0: do demosceny te swoje firmy, albo firmy czasami same się zgłaszają, tak jak to było właśnie z Nvidią, z Intelem, które wyszukały, zrobiły tą imprezę w Stanach, zaprosili, zapłacili ludziom za to, żeby przylecieli, pokazali swoje produkcje, po czym parę osób dostało pracę z tego względu. Także się przenika jakby. No cóż, no wiadomo, że jak jest miejsce, gdzie można nałapać zdolnych ludzi, a IT obecnie cierpi bardzo na niedobór, tak, zdolnych ludzi, szczególnie...
1: To chyba wszystko już cierpi na niedobór zdolnych ludzi ogólnie, no ale...
0: No chyba tak, zdolnych ludzi to tak, no ale no w IT to bardzo widać, tak, widać to tym, jak wygląda rynek. Także oni się starają coś z tym zrobić. Z tym, że na demoscenie może nie warto im mówić tego jeszcze, ale tak w zasadzie to wszyscy, którzy już chcą pracować w tej branży, to chyba już pracują. Bo...
1: No tak. Ale to może jest szansa, wiesz, dla jakiegoś kodera, który tam właśnie na tej Amidze walnie miażdżące demo, że dostanie robotę, no.
0: Tak, zdarza się też. Też tak jest i ludzie, którzy robią na zamknięte platformy, to bardzo często trafiają do takich miejsc, gdzie te ograniczenia są potrzebne, czyli jakieś no, telefony powiedzmy, czy inne, nie wiem, telewizory, tak? Trzeba się zmieścić tam w jakiejś pamięci, w jakimś procesorze, który tam jest, czy no już w ogóle urządzenia przemysłowe, gdzie już naprawdę się kilobajty liczą, także bardzo dużo ludzi, którzy na przykład są na tych 8-bitowych platformach, powiedzmy, ktoś programuje na Spectrum lub inny komputer Z80, no to może w życiu zawodowym zajmować się tym Z80, tylko już w jakichś przemysłowych zastosowaniach. Tam jeszcze ten procesor się pojawia. Albo coś podobnego, no, tak. No,
1: domyślam się, o co chodzi. Ciekawe, to są ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że to jest jakaś nowość dla naszych słuchających, bo przynajmniej dla mnie jest.
0: To jest taka, ja bym powiedział, że to są takie fale, tak, że kiedyś wiadomo, że scena to było 90%, nie wiem, liceum i tam techników, teraz to by były nawet gimnazja, wtedy nie było gimnazjów. I ci ludzie jakby skończyli edukację i poszli pracować często właśnie w tej dziedzinie, po czym teraz wracają ze swoimi szefami i mówią, patrzcie, robimy dalej to samo po godzinach, może nas zasponsorujcie, i zbierają z kolei nowych młodych i wciągają ich do tego, tak? I to tak sobie wraca tam i z powrotem odbija się jakby, czyli od pracy do hobby i z powrotem. No, ja mówię to tak no, troszkę z zewnątrz, bo moja praca nie ma nic wspólnego w zasadzie z tym, co robię na scenie. No ale to ja jestem takim, no, takim raczej wyjątkiem. No, nie ma dużo ludzi, którzy nie siedzą w IT i są scenowcami. To jest mniej niż 10%, myślę, nawet mniej niż 5%. Mi się wydaje. Trudno ocenić, ale on tak bym powiedział, że może 5%.
1: Czyli jesteś może w elicie.
0: Ale nie w elicie. No. Pod względem, jeżeli mamy porównywać zarobki programisty, a moje, to może nie rozmawiajmy o elicie.
1: Ale właśnie, czy pojęcie elity istnieje na scenie? Bo kiedyś to było, no pamiętam.
0: Tak,
1: no, chyba istniało, w magazynie Amiga się takie teksty pojawiały. No.
0: Istniało, znaczy dalej pamiętamy, co to znaczy, ale szczerze, dobrze, że to zostało już zapomniane. No. Mi się wydaje, że kiedyś ta elita wynikała z tego, że scena była większa. Byli ci ludzie, którzy faktycznie jakby robili coś i wygrywali i jakby to powiedzieć, no coś osiągali, tak? Byli na jakichś czarcach, czyli głosowano na nich, wygrywali party, wygrywali demami, wygrywali tam, nie wiem, byli wzięci w sensie, że ktoś od nich chciał muzykę, grafikę do swojej produkcji i faktycznie był lekki dystans między takimi ludźmi. Nie było to jakieś straszne,

0: Teraz to może demonizowanie. Ja pamiętam, pojechałem na pierwsze party i pogadałem z tymi tak zwanymi eliciarzami. Z tymi przynajmniej, którzy, z którymi się dało porozmawiać, bo byli stacy, z którymi się nie dało porozmawiać. Nie chcieli z tobą rozmawiać, a obecnie to jest tak mało ludzi, że no, trudno jakoś, nie wiem, co jest elita, no to jest, no nie wiem, może tak, że większość moich kolegów faktycznie na scenie odnosi duże sukcesy i wygrywają tu i tam. To może też, nie wiem, może mam inną perspektywę, że to są moi znajomi, koledzy ze sceny od lat i to tak jest, ale jak ktoś zaczyna, to nie, no to wręcz teraz się chołubi, jeżeli pojawia się nowy koder, no to się mu klaszcze, tak? No bo to już jest rzadkość, więc ja bym powiedział, że się troszkę odwróciło, że młodych się już nie gnoi, tak? Nie koci, tylko wręcz się chucha na nich. Tak? Oczywiście, jeżeli są ku temu podstawy, a nie tyle, że ktoś przyjedzie i chce być fajny, ale nie potrafi. No niestety zdarza się i tak. Wciąż się tak zdarza.
1: Słuchaj, to chciałem się też zapytać, bo gadaliśmy o kodzie, na temat grafiki, muzyki, ale myślę, że jeszcze zahaczmy teraz wpierw a propos właśnie tego nowego na rybku i powrotów starych graczy, czy tam starej elity właśnie. Czy jak często to się zdarza, czy zdarza się no i tym podobne, nie?
0: Znaczy, no, zdarza się rzadko, niestety, ale no, zdarza się. Zdarza się tak, że właśnie ludzie, którzy zajmowali się sceną powiedzmy w latach 90. jeszcze na 8-bitowcach, czy może na Amidze, wracają po latach, tak, żeby coś zrobić. No, zwykle wynika to z faktu, że no, po skończeniu szkoły, kiedy to zajmowali się sceną, później byli zajęci, bo trzeba było się ustawić w życiu. No a teraz jak już powiedzmy praca jest, raczej nie ucieknie, tak? Są zwykle jakieś dzieci, te dzieci już są w miarę odchowane, no to można się wieczorem czymś zająć, tak? Jakimś hobby. No i sporo ludzi przypomina sobie, że kiedyś się zajmowało sceną. Też może ta moda na retro, którą teraz mamy, trochę pomaga faktycznie w tym, bo Mam naprawdę sporo znajomych, którzy po tym jak i przyjechali na party i na przykład parę osób, które obejrzały mój wideokast, po prostu wygrzebali na strychu stare komputery. Naprawdę tak się zdarzyło. No mam nadzieję, że to faktycznie zaowocuje w końcu tym, że nie tylko je wygrzebają, nie tylko je odpalą i puszczą na tym, powiedzmy, tego przysłowiowego Superfroga czy Lotusa, ale kiedy już im się to znudzi, to usiądą przy właśnie może przy Amosie na początku, może później przy C, może przy Assemblerze i coś więcej z tego będzie. Albo napiszą moduł, albo zrobią grafikę. Także to już jest ciężej oczywiście, bo gierkę można odpalić, pograć dwa wieczory i no właśnie, się cieszyć, tak? No, tutaj już.
1: To cały ten retro computing na tym polega, że większość ludzi odpala te stare produkcje, a mało kto chce tworzyć nowych, nie? I to jest. A w sumie ja też poniekąd tego trochę nie rozumiem. Znaczy, w przypadku kultowych dem State of the Art czy coś takiego, no to warto sobie pooglądać teraz na jakiś czas. No ale fajnie by było coś obejrzeć nowego, nie? No to jest ciekawsze, znaczy, no, wydaje mi się, nie?
0: No, oczywiście, że jest, no ale jednak różnica między niedzielnym hobby typu odpalenie gierki czy 10 dem, a zrobieniem czegoś konkretnego, nowego, no to jest jednak duża różnica, więc a nawet na małą platformę typu 8-bitowce czy Amiga to już jest troszkę większy stopień skomplikowania, no to trzeba poświęcić powiedzmy pół roku wieczorów, tam 2-3 wieczory w tygodniu, pół roku, żeby osiągnąć jakieś tam wyniki. Ja już nie mówię wygrać party, ale wystawić coś, więc no to już jest kupa roboty.
1: No tak, to się zgadza.
0: No także, no i tu się pojawia problem. Tutaj jest największy problem demosceny, że życie obecnie jest tak

0: to powiedzieć, poszatkowane, przyspieszone i zdefragmentowane, jeśli użyć, no, jeśli użyć terminologii komputerowej, że trudno jakby poskładać tyle czasu na jedno hobby czy na jedno zajęcie.
1: No tak, to jest ten słynny work-life balance, nie? To tutaj można powiedzieć work-demoscena balance.
0: No właśnie, ja zawsze podkreślam, jak mówię do ludzi z zewnątrz jakby o demoscenie, bo zdarza mi się takie prezentacje robić w różnych miejscach, że zawsze to podkreślam, że miejcie to hobby, bo dostaniecie do głowy. No. I ludzie, którzy pracują dużo albo za dużo w korporacjach, już troszkę im przeszło robienie kariery, no to tylko kiwają głową, że faktycznie, że no, praca w życiu to nie wszystko, tak? Czy może bardzo rzadko się zdarza, że człowiek ma aż tak ciekawą pracę i tak super z jego, nie wiem, zainteresowaniami, zdolnościami związaną, że może i wszystko poświęci. Zwykle to jest tak, że w pewnym momencie zaczyna to przeszkadzać. Irytować się.
1: Wypalenie zawodowe poniekąd. No dokładnie. Bo każdego, nawet jak lubisz pracę, to podejrzewam, że prędzej czy później no, dopada cię ten okres przynajmniej, no, a później może przychodzi.
0: No. Mhm. No i w tym momencie znalezienie sobie czegoś innego jest dobre, tak? I właśnie, co ciekawe, bo ja nigdy tego nie rozumiałem jako ktoś, kto zajmuje się w pracy czymś innym niż na scenie. Zawsze mi się wydawało, że jak ktoś wraca do domu i siada przy komputerze i dalej programuje, to dla mnie by to było takie, nie wiem, to samo, tak? Ale ludzie twierdzą, że nie, że absolutnie, że robienie czegoś w stresie, bo szef każe, bo jesteś w projekcie, bo masz tam kawałek kodu i w nim dłubiesz i on ma gdzieś tam trafić, jesteś trybikiem w maszynie, to jest absolutnie coś innego, jak siadasz, nawet jeżeli współpracujesz z dwoma, trzema osobami, nawet jeżeli ustalicie, że chcecie wydać to demo na to party, no to jednak nie jest praca. Jak nie wydacie, to nic się nie stanie, najwyżej się pokłócicie. To jest, wszyscy podkreślają, że to jest zupełnie inny poziom jakby presji, to znaczy ta presja jest zupełnie inna, jeśli jest, a zwykle to jest to przyjemne, że robi się coś dla siebie, czy żeby to pokazać i nawet jeżeli jest jakiś stres, to jest zupełnie inny stres niż w pracy. No i to jestem w stanie zrozumieć, tą różnicę.
1: Czyli taki friendship, tak? Bo to też demoscenowe pojęcie było, nie?
0: No, friendship też, tak. To jest bardzo ważna rzecz na scenie i wydaje mi się, że jedna z ważniejszych dla mnie, że faktycznie no nie jest to unikalne dla demosceny, bo w każdym środowisku jakby związanym ze sobą, czy ludzi, którzy się zajmują tym samym, można coś takiego zaobserwować, ale po prostu ten poziom jakby zrozumienia, kiedy podchodzisz do zupełnie obcego człowieka, na przykład na party, jesteś w obcym mieście, w obcym kraju, na przykład chodzisz i mówisz, słuchajcie, bo no, nie mam dzisiaj, nie wiem, odwołali mi powiedzmy samolot taki, który muszę się gdzieś przenocować, tak, przespać. I czy ktoś mi może poratować. I zawsze się ktoś znajdzie. I jest to zupełnie naturalne, że ktoś się zwraca z taką pomocą i znaczy o taką pomoc i że ją otrzymuje. Super. Także wydaje mi się, że na scenie to jest zupełnie naturalne i tutaj to jest tylko przykład oczywiście, tak? Tego jest więcej. Jak, nie wiem, komuś na party się coś przydarzy, zginie, okradną go, to zawsze będzie pomoc od innych scenowców i to jest takie zupełnie naturalne i my to uważamy za jakby no wręcz, no może nie obowiązek, żeby powiedzieć, ale no tak po prostu jest, tak, że czujemy się jakoś tak komfortowo i bezpiecznie wśród siebie. Oczywiście nie jest zawsze super różowo, zdarzają się i ludzie, którzy potrafią to wykorzystać i może się nie nadają, żeby w tym środowisku być, ale to są jednostki, także wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne środowisko i jest

0: Na tyle osób, ile jakby się tym zajmuje, to jest naprawdę mało takich przypadków, kiedy to nie działa.
1: Okay, taki że... kodeks demosceniarza, można powiedzieć, istnieje.
0: No właśnie w cudzysłowie, bo on nie istnieje, tak? Nikt go nigdy nie spisał, nawet nie wiem, czy ktoś próbował. To jest. Tutaj chyba socjologowie jeszcze nie dotarli. Na razie próbują się troszkę zająć samym zjawiskiem demosceny. Tym, że to jest nowe medium, że nie jesteśmy w stanie się zorganizować, przechować nasze produkcje. Od tej strony to nas już troszeczkę badają. Natomiast z takimi społecznymi aspektami sceny to faktycznie mało ludzi się do tej pory zajmowało, a szkoda, bo no ja może z tego punktu widzenia tak trochę patrzę, tak? Nie z technicznego, tylko właśnie humanistycznego, ale no ale jest to dosyć interesujące, że nikt się w to jeszcze nie zagłębiał, bo ja rozmawiałem kiedyś właśnie z kimś, kto tak próbuje troszkę, może od trochę innego punktu widzenia, ale rozmawialiśmy o tym, o braku komercji na scenie i doszliśmy do wniosku, że jest naprawdę kilka zaledwie kultur takich, on mi tam wymieniał inne, o których chyba z trzech, które wymieniło, jednej słyszałem. To są jacyś twórcy komiksów niezależnych i oj, już nie pamiętam, ale no było to bardzo ciekawe. Chętnie bym sobie przypomniał to jeszcze, o czym rozmawialiśmy. No ale wracając do tematu, że jest bardzo mało takich subkultur, gdzie faktycznie tworzy się absolutnie niekomercyjnie. Wręcz jest jakby... No nie zakaz, ale jest to bardzo niemile widziane, jeżeli ktoś próbuje wprowadzić komercję w same produkcje scenowe, tak? Czyli komercyjne piosenki, powiedzmy, czy tam utwory, tak? Jak to nazwijmy. Są niemile widziane, no, ze względów też, że można mieć później problem, tak? Z dystrybucją. Wiadomo, że demo można skopiować, czy tam cokolwiek, utwór muzyczny, scenowy, możesz sobie odtwarzać. Do upadłego, możesz go puścić w swojej audycji. Warto zapytać autora, ale jak tego nie zrobisz, to niech ci głowę nie urwie, tak? Możesz demka puszczać na YouTubie, czy tam, nie wiem, ja puszczam w swoim
1: wideokastie
0: i nie pytam tych ludzi, którzy je zrobili, czy mogę, bo wiem, że mogę, tak? Jakby miał pytać za każdym razem 20 grup, to nigdy bym tego nie puścił, także no to jest naturalne, tak? Że są pewne ramy, w których się poruszamy swobodnie i wiemy, że możemy. No, także i to jest tak jakby fajne, bo dużo większą swobodę w tym momencie masz, tak? Możesz sobie, nie wiem, zrobić remix czyjegoś dema, to też się przecież dzieje, tak? Czyli z większej produkcji robi się na mniejszą platformę, czy tam powiedzmy słynny Desert Dream Amigowy jest przeniesiony na C64, tak? Nie wiem, czy się autorzy, czy autorzy wiedzieli o tym, jak on powstał, pewnie nie nawet. No po prostu, tak? Zrobiono, przeportowano to na C64, bo można. Tak? I nikt się nie obraził z tego względu.
1: Tak? Właściwie to bym się teraz tak z ciekawości też zapytał, a jak demoscena stoi do, a propos tego, tych socjalnych rzeczy, czy tam tych badań, do Facebooka, do Twittera, czy demoscena, bo to też jest ciekawe, jeśli demoscena chce młodych odbiorców, a może w przyszłości twórców pozyskać, to powinna być lub jest otwarta na takie nowe media, jak Facebook, Twitter, nie wiem co tam, Snapchat, to może przesada, ale no powiedzmy ten klasyczny Facebook, czy tam się coś dzieje, czy to tylko trzeba się kierować na scena.org i tak dalej, takie klasyczne.
0: Oczywiście, że się dzieje, zwłaszcza, że zajmują się tym ludzie, którzy no, raczej są ogarnięci w temacie, przynajmniej od strony technicznej, tak? Że wiedzą, jak założyć fanpage, wiedzą, jak go prowadzić. No, z tym takim aspektem już od strony społecznej, to no wiadomo, jak to są wszystko, jak w cudzysłowie oczywiście, jak większość z nas to są programiści, no to pewne funkcje społeczne czasami trochę kuleją. Tak? No, ale teraz troszkę się nabijam, ale czasami niestety tak jest. Natomiast tak, jest mnóstwo stron, w zasadzie nie wiem, 90% partii ma swój fanpage, czy tam przynajmniej wydarzenie na Facebooku, komunikacje. My na przykład jako Rival Wash się bardzo dużo komunikujemy z ludźmi przez Facebooka. To jest jedno z głównych jakby narzędzi. Z prostego względu, bo o aktualianie strony internetowej, nawet jak się ma narzędzia do tego typu, jakiś tam edytor wpisujesz newsa, klikasz i on się publikuje, to jest mniej wygodne niż opublikowanie tego na Facebooku i w dodatku każdy, kto cię zasubskrybował, no to znaczy prawie każdy, bo z Facebookiem to różnie, ale dotrze do niego ta wiadomość. Ludzie już obecnie nie mają nawyku wchodzenia na te same strony, jeżeli to nie jest portal newsowy, wchodzenia na strony, żeby sprawdzić tylko, czy coś się dzieje. Więc jakby wygodniej jest rzucić to na Facebooka i oni, dotrze to do nich, tak? Więc łatwiej jest to jakby zrobić. Już nie mówiąc o takich rzeczach banalnych, jak ile ludzi będzie na imprezie, bo się zaklikało na Facebooku, że będą, tak? Nawet przez, dopiero w tym roku mieliśmy na przykład rejestrację na stronie, ale to z innych względów. I niektórzy to mylili nawet, że będę na party, tak? Zaczęli się rejestrować przed party, że trzeba się zarejestrować. No, także Facebook jakby przejął dużo tych funkcji i pewne funkcjonalności są faktycznie tam wygodne, zwłaszcza przy organizowaniu imprez i przy informowaniu ludzi o różnych rzeczach. Ja mogę, nie wiem, w dzień przed party, jeżeli chcę wszystkich poinformować o tym, no to piszę newsa na Facebooku, on się pojawia, no i większość ludzi po prostu od razu na telefonie się dowie o tym, także, no nie wiem, ten parking jest zamknięty, więc na niego nie jedźcie, na stronie jest napisane, że jest parking, a parking jest zamknięty. No takie prozaiczne rzeczy. Więc jest to wygodne i jakby działa. I wydaje mi się, że zdecydowana większość na przykład parties doszła do tego samego względu i tak to jakby funkcjonuje, bo no ja mam polajkowanych mnóstwo imprez, też staram się dużo jeździć i po prostu czytam tam, co się będzie działo na imprezie, co się zmieniło, że na stronie pojawił się program na przykład. Także no to po prostu jakby działa, tak? Facebook mimo swoich wad, no ma też sporo zalet takich czysto informacyjnych. Poza tym komunikacja, powiedzmy ze scenowców, ale znam bardzo dużo scenowców, no co najmniej 90% komunikuje się z nimi przez Facebooka, przez Messengera.
1: No tak, to jest też super wygodne to jest.
0: Dokładnie, mamy swoje grupy na przykład organizacyjną dla party, mamy grupę taką towarzyską, wręcz portal, którego byłem administratorem, no obecnie troszeczkę świeci pustkami, bo ludzie już nie piszą na nim. To może troszkę inaczej niż na PPA jest, tak? Jednak amigowcy są bardziej przywiązani do takiej formy jak portal dyskusyjny, zwłaszcza, że niektórzy faktycznie jakby wchodzą na niego sami. Także to na pewno jest im wygodniej niż na Facebooka. No ale też i z przyzwyczajenia i z takiego no troszeczkę chyba przywiązania konserwatyzmu jednak to PPA działa bardzo prężnie. Natomiast scenowcy, no przynajmniej ci polscy, ci tacy, którzy, no, ludzie, których ja znam, to tak myśmy troszkę porzucili portal właśnie ze względu na Facebooka, bo jest prościej, bo masz zawsze telefon przy sobie. Zawsze ta wiadomość dotrze natychmiast, można wysłać to i tamto, wkleić zdjęcie, no nie wiem, teraz możesz live nadawać, dokładnie, że kompo leci i wszyscy w tym momencie mogą oglądać, także są zupełnie nowe narzędzia, czasem lepsze, czasem gorsze, to też ma swoje złe strony czasami, no ale faktycznie jest dużo wygodniej teraz i dużo łatwiej się porozumieć. Więc tak, jak najbardziej scena korzysta z tych nowych mediów. Twittera, no ja za bardzo Twittera nie jestem w stanie za bardzo śledzić, bo dla mnie jest to za dużo, żeby i Facebooka, i Twittera cały czas śledzić to samo. Wydaje mi się, że Twitter mniej, Snapchat chyba jeszcze mniej. Natomiast jest dużo portali scenowych, gdzie no wiadomo, że jest Poet, gdzie się skupiają dyskusje, tak jako główny portal dyskusyjny. Jest mnóstwo forów tematycznych dla poszczególnych platform, też takich powiedzmy, nawet grupy mają swoje portale, pojedyncze grupy. No różne są strony. Są strony, gdzie są dema, są strony, gdzie są tylko grafiki, są strony, gdzie można modułów posłuchać, gdzie można podyskutować na ten temat. Także naprawdę na każdy temat w internecie, na każdy scenowy tak, temat można w internecie coś znaleźć.
1: Okej. Słuchaj, bo temat właśnie pytania wyczerpany, ale czy grupy scenowe mają fanpage'a? Bo to jest dobre pytanie.
0: Mają, jak najbardziej. Mają, są. Oczywiście im bardziej prężna grupa, tym czy większa, to tak, ale no takie główniejsze grupy jak najbardziej. Także no, na pewno w Polsce na przykład Mad Wizards ma swój fanpage, na którym chyba nic się nie dzieje, ale jest.
1: Ale jest.
0: Tak, takie grupy typu, no, takie znane typu Rebels na przykład, owszem, mają, no tak, zdarza się jak najbardziej. Większość z nich nie jest jakoś prowadzonych specjalnie, no, wiadomo, że demoscena nie jest formalną rzeczą, także tylko prowadzić grupę dlatego, że to jest fanpage, to tak, no.
1: No,
0: to może jest trochę za dużo, ale na przykład jest dużo grup dyskusyjnych, tak, muzycy, tacy, siacy muzycy, trackerowi i tak dalej, jest taki ogólna powiedzmy grupa demoscene, angielskojęzyczna, jest polska, na której nic się nie dzieje w zasadzie, także jeśli chodzi o Facebooka, tak, też są grupy tematyczne. No i grupy scenowe też mają takie strony dyskusyjne, znaczy grupy dyskusyjne, zdarza się, więc no różnie jest, tak. No, ja na przykład prowadzę dwie scenowe strony, tak, jedną party, drugą wideokastu, także i mogę powiedzieć, że do demontażu jakby wydaje mi się, że co najmniej połowa, jak nie więcej ludzi trafia przez Facebooka. Także część przez YouTube'a bezpośrednio, część przez powiedzmy informacje na portalach typu właśnie Amiscena czy PPA, ale zauważyłem, że z informacji na portalach mało ludzi, a szczególnie mało ludzi trafia jakby o czasie, tak? Czyli żeby obejrzeć na żywo audycję. Na Facebooku jednak ci ludzie, którzy śledzą Facebooka, oni są w stanie od razu kliknąć, wejść, jakąś interakcję nawiązać, zadać pytanie, na czym mi zależy, tak, żeby ludzie na żywo jednak oglądali, bo no fajnie, jak ktoś obejrzy dzień po, czy tam tydzień po, to tam jakieś kliki na YouTubie się pojawiają, ale to jest wszystko, co ja wiem na ten temat. No chyba, że ktoś napisze komentarz, co się już bardzo rzadko zdarza. No a te kliki to sobie takie są, tak? Ja mam wyłączone reklamy, także tak nic z tego nie mam. Nie chciałbym pieniędzy z tego generować w żaden sposób. Także wolałbym jednak ludzi, którzy na żywo oglądają i komentują, tak? Czy zadają pytania, bo to jednak jest dużo, dużo fajniejsze.
1: No tak, interakcja jednak zdecydowanie jest ciekawsza. Słuchaj, no ale teraz tak, to było o kodzie i koderach i tak dalej, a nie było o grafikach, muzykach w świetle powiedzmy sceny nowożytnej, w świetle powrotów do klasycznych maszyn. Jak to tam wygląda i czy to się tam będzie rozwijać się będzie?
0: No, mi się wydaje, że wręcz na platformach retro, tak je nazywamy, tak? 8-16 bitów, też trudno to jakoś nazwać, tak? Bo się mówi taka platforma, taka, Spectrum, Atari, Commodore.
1: Nie Amiga. Na PC-cie.
0: Tak to się mówi, tak?
2: i PC-t, tak? PC-t osobno. Wydaje mi się, że na tych platformach oprócz PC-ta to wręcz graficy i muzycy mają fajnie. Mają dużo fajniej. Bo dlaczego? Powiem tak, narysować coś, naskrobać coś w

0: Photoshopie, no to w zasadzie każdy da radę. Będzie to mniej lub bardziej krzywe, ale możesz się bawić filtrami, nie wiem, przez 3-4 dni, coś ci tam wyjdzie, tak? Coś tam wymodzisz, no nie wiem, weźmiesz 40 zdjęć, połączysz, nie musi mieć żadnej wartości artystycznej, ani nawet, nie wiem, nie będzie to ładniej wyglądać, ale każdy w zasadzie jest w stanie coś zlepić. Sam wiem, bo próbowałem. Może nie żeby na partę wystawić, ale no nie wiem, coś tam podłubać w jakimś tam celu zwykle. Nie jest to takie trudne, tak? W zasadzie każdy jest w stanie to zrobić. Natomiast wypikselować grafikę, żeby ona już coś sobą prezentowała, żeby to nie było, nie wiem, taki bohomas komiksowy, tylko nie wiem, jakoś to miało cieniowanie w tych niskiej rozdzielczości przy małej palecie, no to już nie jest takie proste. Ale z kolei to, że masz mniej pikseli, nie wiem, ograniczoną paletę, pozwala ci z kolei siedzieć i dłubać w tym, tak? Że może tu coś zrobię, to tak będzie wyglądać, a nie inaczej. No jeżeli Photoshop, jakbyś chciał coś narysować, czy tam w innym programie do rysowania. Teraz mogę mówić straszne bzdury, bo nie jestem grafikiem. Ale wydaje mi się, że jak nie umiesz rysować z kolei, no to nie narysujesz, tak? To tam dłubanie w tym może ci wiele nie dać. A w ograniczonej rozdzielczości to możesz chociażby joystickiem wypikselować coś. No? Więc z jednej strony jest dużo łatwiej jakby pobawić się, nie wiem, zdjęciami, filtrami, a z drugiej strony łatwiej jest jednak przy niższej rozdzielczości i mniejszej ilości kolorów cokolwiek sobą zaprezentować. Takie mam wrażenie, no, ale mówię.
1: To może tak być, jak mówisz, bo na retrokompie, jak miałem wywiad z twórcami Tanks Fury, no to właśnie na ten temat też między innymi rozmawialiśmy, że te ograniczenia też mogą być zaletą.
0: Także wydaje mi się, że, bo ja pamiętam, jak na Atari joystickiem, bo nie miałem myszki, bo wtedy nie było do Atari jeszcze myszek, przynajmniej u nas, rysowałem jakieś tam obrazki i mniej lub bardziej koślawe, miałem tam naście lat wtedy, czy nawet jeszcze nie naście, ale coś tam powstawało. Natomiast później, jak już usiadłem do Deluxe Painta i próbowałem myszką coś narysować niekrzywego, to już mi nie wychodzi. To tak pamiętam, tak? No nie umiem rysować. A z kolei jak włączyłem peceta, wziąłem Photoshopa czy inny program graficzny i zacząłem tam bawić się, nie wiem, właśnie kompozycją, to znowu coś tam dało się jakby poskładać. No i jakbym się uparł, to bym mógł to wystawić na jakimś party, tylko nie chciałbym wystawiać byle czego. Ale to jest tak po prostu, że wydaje mi się, że jednak te platformy zamknięte oferują jakby ta mała piaskownica powoduje, że każdy może się pobawić. Tak samo wydaje mi się w muzyce. No, znaczy to jeżeli słońce na oko nadepnął i będziesz fałszować, no to będziesz fałszować i w czterech trackach, tak? Ale jednak ProTracker umożliwia nawet ludziom, którzy nie potrafią na niczym zagrać, w życiu nut nie widzieli, umożliwia im tworzenie muzyki. I znam paru wziętych amigowych muzyków, czy nie tylko amigowych, którzy nie potrafią absolutnie ani grać na żadnym instrumencie, ani czytać nut, ani w ogóle nie mają zielonego pojęcia o kompozycji muzycznej na przykład, a tworzą na właśnie trackera. Także coś w tym jest, wydaje mi się. Jakbyś teraz usiadł do, no dobra, możesz usiąść do pecetowego trackera, tak, czy do Linoisa na przykład właśnie, ale to jest wciąż jakby powtarzanie tego samego. Jakbyś usiadł do, nie wiem, narzędzia typu gram na instrumencie, tak, że musisz zagrać, no to na pewno na trackerze, znaczy na pewno, też mi się wydaje, że na trackerze jest jednak prościej, tak? Puścisz sobie pętlę, coś tu nie gra, okej, coś tu pozmieniam, a jakbyś teraz miał usiąść i no, zagrać, tak? Na klawiaturze takiej MIDI, powiedzmy, bez fałszu, no to jak ktoś nie potrafi grać, to tego nie zrobi, prawda?
1: Jasne, no to jest, wiesz, to też...

0: Ja nigdy rysować nie umiałem, a jednak coś w 3D potrafiłem zrobić w przysłowiowym Lightwave'ie. No i w sumie teraz robię to zawodowo, ale nie narysuję ci ręką nic.
1: No właśnie, czyli są narzędzia, które umożliwiają jakby, możesz tym dłubać, tak? I komputer ci pozwoli to odtwarzać, powtarzać, ulepszać i tu jakby jest, no to jest, no też jest to fajne, tak? Że dzięki temu, że no jak narysujesz coś na kartce, no to ile razy możesz zamazać, jak coś zrobisz źle?
0: No
1: A w
0: tak.
1: komputerze możesz zrobić to 1000 razy, tak? I nic się bardziej cierpliwy niż ten przysłowiowy papier. I wydaje mi się, że właśnie jeszcze jak masz małą platformę zamkniętą, to jest i prościej, i jakby może być większa zachęta, tak? Że no w czterech trakach zestawić ze sobą, tak, tutaj jakieś bębenki, tu coś tam, tak? Jesteś w stanie coś zbudować, jakąś kompozycję, a jak dostaniesz nieograniczoną liczbę traków i masz coś złożyć, no to wszyscy kończą na jakimś hip-hopie chyba, czy disco polo, tak? Nie chciałbym tutaj obrazić jakiegoś kogoś, kto lubi hip-hop. Nie o to chodzi, ale czy tam disco, tak? Więc
0: Coś
1: są pewne
0: blisko.
1: ograniczenia. Tak mi się wydaje, no a z kolei programiści, no to mają ciężko, tak? No, jeżeli chyba, że składasz coś w gotowym silniku, to z tego, co nigdy nie próbowałem, ale wszyscy twierdzą, że jest to dużo prostsze. Co zresztą widać na Parties, jak demo powstaje w 4 dni, a wygląda całkiem nieźle. Przykład właśnie z RigorWasha teraz mamy. W 4 wieczory powstało demo, które zajęło trzecie miejsce, bodajże, jak trzecie jakoś tak. I prezentuje się całkiem okazale, bym powiedział. Mimo, że nie jest zaprogramowane, że
0: No tak, a właśnie, to teraz już może znowu wracając do tych dem. Kiedyś jeszcze było, jak dobrze pamiętam, Wild Compo i tak dalej, a jak to teraz wygląda i właśnie jak wygląda to teraz z jakimiś tam kreatorami dem, czy to w ogóle na różnych platformach, czy jest coś takiego, nie ma czegoś takiego.
1: Tak, oczywiście. Znaczy, White Compo obecnie polega na tym, że właśnie zestawia się produkcję albo na bardzo dziwną platformę, taką, która nie jest jakby oczekiwana przez organizatorów. W tym sensie, że no nie mamy tej maszyny gotowej, tak, i na nią nie puszczamy produkcji, czyli takie zupełnie egzotyczne platformy, no albo faktycznie animacje, no już stworzone w dowolny sposób, tak, czy to 3D, czy no dowolny, czy w silniku jakimś zrobione, później zgrane, czy także wszystko, co nie jest, może inaczej, to już trudno powiedzieć. Wszystko, co nie pasuje do jakichś tam kategorii, które są jasno określone. No, myśmy na przykład w tym roku na RiverWashu mieli dużo takich przymusowych white produkcji, bo na przykład demo Mavi, które pisał kierownik, nie chciało pójść na tym retro PC-cie, na które on je pisał. Znaczy, on pisał na określoną platformę, nie mając jej, pisał to na emulatorze i było to testowane cały czas na takim prawdziwym retro PC-cie. No i w końcu nie chciał pójść na nim, więc poszło pod Windowsa, bo na Windowsie szło, tak? Jego silnik po prostu na Windowsie działał. Także zajęło drugie miejsce, bo jest to retro demo, które miało iść na bardzo ograniczonym sprzęcie, a nie poszło. Natomiast, no ale poszło na PC-cie, tak, jako wykonywalny plik. Natomiast mieliśmy produkcję na Spectrum i mieliśmy jeszcze jedną produkcję, już nie pamiętam teraz, ale no dobrze, to pozostajemy przy tym przykładzie Spectrum. To demo się nie odpalało na Spectrum, na tym spektrum, które mieliśmy. No i autorzy zdecydowali się, że no skoro się nie odpala, tam się zawiesza, no to wypuszczą je w white, jako po prostu no zgrany, tak? Zgraną produkcję chyba z emulatora była zgrana. No my mamy dosyć ostre zasady na naszym party, że jak coś nie idzie ze

0: sprzętu, to, no to można albo wycofać właśnie, albo puścić w wild. Natomiast jest dużo parties, na których do wild idą rzeczy już tylko z dziwnych platform. No Spectrum nie jest uznawane u nas w Polsce za dziwną platformę. Powiedzmy na Revision myślę, że by było uznane, także poszłoby wszystko w wild z takich platform. Więc są też, widzisz, no to tak się mówi o tym, że jest jakiś, jak to nazwałeś, kodeks scenowy, ale każdy ma swoje poglądy na temat tego, jak to ma wyglądać. My mamy akurat takie, na Revision są inne. Tak jak mówiłem, na niektórych partys się puszcza z emulatora i się nie przejmują ludzie tym, że coś nie działa na prawdziwym sprzęcie. No i tak to się kręci. No. Zawsze jest jakieś takie przymrużenie oka. Tak?
1: No tak, ale przynajmniej macie zdefiniowane tak, że każde party ma swoje zasady, no to chociaż to, nie?
0: Tak, tak, no tak. Powinno mieć i raczej nie powinno się tych zasad zmienić już w trakcie. My się staramy tego trzymać, że jak już zasady są opublikowane, to możemy je zmienić dopiero za rok, jeżeli coś bardzo nie gra. No zdarza się tak. Także wild compo, no jest to skomplikowana sprawa, bo nie ma jednej definicji. Ogólnie na większości imprez są to produkcje, które nie mieszczą się w innych kategoriach. O.
1: To jest dość jasne tak określenie. Słuchaj, to może teraz tak. O tych partych porozmawiajmy, no bo w Polsce i za granicą, ogólnie poza tym ty dużo jeździsz na te party, więc to też możesz coś powiedzieć, jakie to są różnice, jak to wygląda, no ile osób jeździ z Polski za granicę albo z zagranicy do Polski, no wrażenia ogólnie, no i ilość takich głównych party tu i tam.
0: No, znaczy tak, w Polsce, mimo że scena, czy te sceny, byśmy popatrzyli na platformy, no nie jest dużo scenowców, to imprez jest całkiem sporo, bym powiedział. Bo większość platform ma swoje party jakby, takie, na którym jakby wiadomo, że to jest główny jakby nacisk czy fokus tego party, jest ta dana platforma. Poza tym jest kilka imprez, powiedzmy, ogarniających kilka platform razem. Nie wiem, czy Cyfrowóż nie jest obecnie jedynym takim zupełnie multiplatformowym party w Polsce. Nie, przepraszam, a nie, no chyba tak, bo The Crunch też się skupia. Znaczy, no The Crunchu nie ma PC-ta z kolei. Także, no ale mamy sporo imprez. Natomiast najwięcej, no trudno powiedzieć gdzie, no największa chyba jest scena, no, też zależy jak spojrzeć, pod względem ilości ludzi to chyba niemiecka. Niemców jednak jest chyba najwięcej na scenie. Skandynawia też jest mocna pod tym względem, z tym, że kraje skandynawskie mają ogólnie mniej mieszkańców, więc tam może odsetek ludzi interesujących się sceną jest spory. I w Niemczech, no i w Skandynawii jest sporo imprez. W Niemczech to jest, ja wiem, w sumie jest 5 partii się odbywa w roku, co najmniej. I tutaj trzeba przyznać, że w Polsce wcale nie będzie mniej. A może nawet więcej. W krajach skandynawskich też po kilka imprez, z tym, że ze Skandynawią jest ten problem, to o czym miałem wspomnieć kiedyś tam, że jest problem z organizacją party na przykład w Stanach, bo nie można sobie spać w jednej sali, tak przynajmniej mówił ktoś ze Stanów, w jednej sali nie mogą sobie ludzie spać, jak im się chce w śpiworach. A w Skandynawii mają z kolei bardzo restrykcyjne przepisy pożarowe, więc większość skandynawskich partii ma ograniczoną liczbę osób do jakiejś tam ilości, którą mieści sala, bezpiecznie, i po prostu więcej ludzi nie wejdzie, nie wpuszczą ich. Okay. U nas no, nie ma raczej takiej sytuacji, no bo jak to kogoś wyrzucić, jak przyjechał na party z daleka, okay. Zwłaszcza. Natomiast u nich tak faktycznie jest i nie wiem, pewnie są wysokie kary za to i Straż Pożarna po prostu nie wpuści więcej ludzi. Więc partie skandynawskie zwykle są na zapis.
1: Plus hotel i tak dalej.
0: To takie znane amigowe tym... party. Nie, nie o to chodzi nawet, ale do sali wpuszczają tyle i tyle osób. Więcej nie. Nawet jeżeli, bo nie, w Skandynawii spać akurat można wszędzie i rozbić namiot wszędzie, ale party jest powiedzmy, no Data Storm ma być chyba na 200 osób obecnie, no i czekamy aż będą zapisy i staramy się szybko zapisać, żeby tam pojechać. Też bardzo bym chciał, bo to jest takie amigowe party z tradycjami. Także no nie jest to tak jak wreszcie Europy, gdzie po prostu ile ludzi przyjedzie, tyle w zasadzie jest okej, okay, tak? No w Niemczech, czy w Polsce, czy na Węgrzech nie ma takich problemów. No może jakby było bardzo, bardzo za dużo, to by był problem, tak? Ale no raczej mniej więcej organizatorzy wiedzą, ile ludzi przyjeżdża i taką salę starają się zapewnić. Więc jest to pewna specyfika. Poza tym, nie, gdybyś się pytał, to czym się różnią party polskie od zagranicznych, to jest dosyć ciekawa rzecz, bo w Polsce na części imprez, to też zależy jaka to jest impreza, ale na takich party na przykład jak River Wash czy The Crunch, większość ludzi, ale teraz mówię o scenowcach, nie o ludziach z retro, jeżeli się pojawiają, przyjeżdża bez komputerów. Ale większość ludzi jednak przyjeżdża bez komputerów, tak? Zostawia te komputery w domu, przyjeżdża się bawić, pogadać, no też napić się wiadomo, ale...
1: No właśnie, chciałem się spytać, no, jak jest z alkoholem teraz na demoscenie, bo pamiętam, że było grubo.
0: Też jak to jest z alkoholem, w sensie czy jest na party alkohol? No oczywiście, no
1: właśnie, wiesz co, jak to wygląda, bo pamiętam w latach 90. no było... grubo tego alkoholu, nie? Albo po prostu my byliśmy młodzi i mała ilość alkoholu była gruba, nie?
0: Wydaje mi się, że to jest tak, że kiedyś byliśmy młodzi i chcieliśmy się wyszaleć, a teraz jesteśmy starzy i chcemy się wyszaleć, bo nie możemy w domu. Tak? Dużo ludzi tak ma, tak? Jak się urywa po prostu z domu, z kieratu, z pracy, od rodziny, to chce się wyszaleć. Także wydaje mi się, że to się wiele nie zmieniło. Ale wydaje mi się też, że trochę, że dużo ludzi, którzy może nie jeżdżą za często na party, to tak myśli, że nie wiadomo, co się na party dzieje. Ja myślę, że jak ludzie sobie obejrzą filmiki z Riverwasha, jak już no, na razie są dwa czy tam trzy, jak zobaczą sobie, że tak poza tym, że no faktycznie sporo się na party pije, to nie wydaje mi się, że pije się więcej niż na innych dużych imprezach, gdzie się zjeżdżają ludzie, bo też bywam na różnych, nie tylko na party jeszcze, a zdarza mi się też pojechać powiedzmy na konwent czy jakieś tam spotkanie pewnej grupy ludzi, którzy się tam w jakiś sposób integrują i nie zauważyłem, żeby to się zbytnio różniło od siebie. To jest po prostu spotkanie dorosłych facetów zwykle, chociaż zmienia się to ostatnio, na szczęście. I muszę powiedzieć, że na przykład na tegorocznym River Washu kobiet było, no, nie chciałbym zapeszać, powiedzieć 1/4, ale zauważalnie więcej niż na większości retro imprez. O, tak bym powiedział.
1: O Boże, teraz się wszyscy rzucą.
0: No miejmy nadzieję. Także wydaje mi się, że ludzie, którzy może nie jeżdżą na party, troszeczkę mają złe wyobrażenie o tym, jakby, no, że na party to się tylko pije, tak? To nie jest prawda. Są ludzie, którzy przyjeżdżają wyłącznie po to, ale no, to nie jest tak, że nie wiem, jest to połowa.
1: Tak? A za granicą jak to wygląda? Bo tam się chyba mniej pije niż w Polsce, nie?
0: Za granicą wygląda to dokładnie tak samo. Zwłaszcza jeżeli mówimy o skandynawskich imprezach, czy na przykład węgierskich imprezach, to tam również ludzie bardzo dużo, znaczy piją, tak, na party. I

0: Nie powiedziałbym, że my Polacy jakoś, nie wiem, wyróżniamy się strasznie w tym tłumie. Może dlatego, że my jesteśmy dosyć głośni i no, bawimy się tak na party. To może dlatego nas widać i zaraz nas zauważają, bo też i trzymamy się razem i faktycznie no, nie jesteśmy cicho, tak. Okay. Może dlatego nas znają. No i zawsze przywozimy mocny alkohol. No
1: tak. Tak, to faktycznie potrafi zrobić wrażenie.
0: Ale taka główna różnica, i o tym rozmawialiśmy ostatnio w demontażu właśnie z organizatorem Function węgierskiego, to jest taki dla nich szok troszeczkę, że przyjeżdżają i tu nie ma komputerów. Także myślę, że imprezy retro pod tym względem wyglądają dokładnie tak jak większość niemieckich parties. Tam naprawdę większość ludzi przyjeżdża ze sprzętem.
1: Dokładnie.
0: I nie tylko ze sprzętem, znaczy nie tylko z komputerami. Na niemieckich parties na przykład ludzie przyłożą lodówki, jakieś kuchenki, po prostu kosze jedzenia i taki swój dobytek po prostu, nie? Tak obstawiają się tym, na tych stołach siedzą i dużo właśnie Niemców, to jest takie typowe dla niemieckich imprez, a no na wielu niemieckich party byłem, że oni faktycznie siedzą przy tych stołach, przy tym wszystkim dużo czasu, tak? Czyli niektórzy się wręcz nie ruszają od tego miejsca, co dla mnie jest takie dziwne, bo ja na party jadę spotkać się z ludźmi.
1: No to ci powiem,
0: ja sobie nie wyobrażam w ogóle.
1: To tutaj w Niemczech, jak jeździłem na amigowe party, to dokładnie tak jak mówisz, to wygląda. Wiara przyjeżdża ze swoim sprzętem i tak jak usiądzie, tak za 3 dni wyjeżdża, nie? Znaczy, gadają też ze sobą, ale to nie ma takiej interakcji jak w Polsce, nie?
0: No wiem, że, znaczy wiem, w Czechach wygląda to dokładnie tak samo, czyli ludzie z komputerami, byłem też na amigowych imprezach w Czechach, dokładnie ludzie siedzą, grają w jakieś gry, no cóż, co kto lubi, ja tego troszkę nie rozumiem, że można przejechać tyle kilometrów po to, żeby siedzieć przy komputerze, ja.
1: No raczej.
0: No nie wiem, nie zdecydowałbym się, no ale to wiadomo, co kto lubi. No i w zasadzie tak wygląda większość imprez scenowych również na zachodzie i no na wschodzie wydaje mi się, że nie. No nie byłem nigdy za wschodnią granicą, a tym bardziej na party, ale ze zdjęć jak widzę, że tam chyba jest troszkę inaczej. Znaczy tak bardziej jak w Polsce. Na Węgrzech jest dużo ludzi z komputerami, ale jest też dużo ludzi takich integrujących się. Może Węgrzy się integrują bardziej ze sobą niż z kimkolwiek z zagranicy. I o tym też kiedyś dyskutowaliśmy, że oni po prostu mają problem z językiem. Natomiast Niemcy z kolei nie wszyscy się integrują, bo siedzą przy tych komputerach, tak? No, a Skandynawowie się nie integrują, bo oni w ogóle mają problem, żeby pogadać z kimś obcym. I to niestety zauważyłem na kilku skandynawskich imprezach. Także
1: właśnie.
0: Rozmawiało się głównie z innymi ludźmi z zagranicy, którzy tam przyjechali, a nie z na przykład lokalnymi, tak? Scenowcami.
1: Powiedz mi, jak ty, bo ty dużo jeździsz na te party i jaki w tym masz cel? Ty chcesz zdobyć wszystkie party, znaczy w każdym być na świecie, czy masz jakąś taką fajną ekipę, czy... No, no właśnie.
0: No tak wiesz, trochę po trochu tego. No na pewno mi się nie uda być na każdym party na świecie. Nie wiem, co by się musiało zdarzyć, żeby dało mi się pojechać na przykład na australijskie party, bo są takowe i nawet amigowe party jest w Australii. Voyager był na takiej imprezie. Czy nie wiem, czy on był na samym party, czy z tymi ludźmi się spotkał. Jakoś tak to było. W każdym razie, no wyobraź sobie wyjazd do Australii na party, no cóż, czy tam do Tokio na przykład, no bardzo bym chciał, ale jest to no trochę marzenie, tak, żeby pojechać. No i myślę, że jakbym miał już jechać do Japonii, co znaczy chciałbym kiedyś, to raczej nie po to, żeby pojechać na party, tylko żeby ją zwiedzić.
1: No ale może, można połączyć.
0: To jest nie? fajne pojechać na bazę. No tak, tylko no, dla mnie termin luty jest absolutnie nierealny, żeby się wybrać do Japonii. Ale jeżeli to jest jakby w miarę moich możliwości, czy może tylko nieznacznie przerasta, to zdarza mi się pojechać na party właśnie do kraju, w którym nie byłem, czy na party, na którym jeszcze nie byłem, bo na nim nie byłem. Tak pojechałem na Sundown, tak pojechałem na Source Kogen i no po to, żeby zobaczyć, jak jest na tych imprezach. A dlaczego? No bo demoscena to jest moje hobby, a poza tym tak troszkę, no takim troszkę ambasadorem jak Tony Halik jestem, tak? Polskiej demosceny staram się zawsze jakby pokazać, że my istniejemy i nawet jesteśmy jedną z bardziej prężnych, czy tam ze sceną z większą historią, z jedną z najdłuższych historii w Europie, czy w ogóle na demoscenie i organizujemy party i też zawsze staram się to podkreślać, że i promować, nie, zawsze się staram brać ze sobą baner, wywiesić go gdzieś, czasami w różnych dziwnych miejscach, czasami tylko my to robimy, także jest to trochę też fajne, że ludzie tak patrzą, kto to przyjechał z Polski. Na Sundown byliśmy pierwszymi Polakami, którzy przyjechali prosto z kraju na to party, bo tylko ludzie na lokalnej imigracji tam się pojawiali. Także no jest parę takich imprez, że faktycznie byliśmy może jako pierwsi albo jedni z pierwszych z Polski. Że to też jest fajne.
1: No raczej. A ta ekipa wasza, która jeździ, to jak dużo? Jak to wygląda?
0: To jest różnie, zależy od imprezy. No ja jeżeli jadę samochodem, no to zawsze oferuję miejsce. Także 4-5 osób. Jeżeli to jest daleko, no to już różnie. Znaczy więcej niż 1000 kilometrów, no to już samolotem raczej. Także no to różnie bywa. No. To zależy od party, jak dobre połączenie jest, czy da się w ogóle dolecieć powiedzmy tanimi liniami. Bo to jeżeli się jeździ na tyle imprez w roku, to nie można jednak przesadzać z jedną, tak jakby, że tylko na jedną pojadę i nic więcej w roku, więc raczej tanie linie, tanie noclegi staramy się wbierać, dzielić się tym jakby kosztem paliwa, noclegu. Także no takie, jak to ludzie, którzy podróżują, tak, jest to sposób na też poznawanie nowych miejsc, tak, jakieś nowe miasto zwiedzić, bo to nie jest zwykle tak, że jedziemy tylko na party, ale też się zwiedza. Także, no jeżeli jest co, no bo, nie wiem, na party w Norwegii na wiosce, to się można było przejść do fiordu i z powrotem. To nic nie ma, faktycznie.
1: Słuchaj mi, słuchaj, a taka nowa osoba, która się interesuje albo zainteresowała się tym sceną, czy może sobie tak wsiąść i pojechać na party, czy lepiej się z kimś podłączyć, bo no wiesz, to jest teoretycznie nowe środowisko, a ty jesteś nikim, szczególnie jak nic nie wystawiłeś, no to już w ogóle, nie?
0: Znaczy nie ma, nie słyszałem o party takim, które właśnie nie ma ograniczeń miejscowych, bo na takich zdarza się, że organizatorzy sobie wybierają, kto przyjeżdża, ale bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko się to zdarza. Jeżeli party nie ma ograniczeń, to nie słyszałem o takiej imprezie, na którą absolutnie każdy nie może przyjechać. Nie słyszałem o to, a nie kojarzę takiej imprezy. Czasami trzeba się zarejestrować, bo są względy formalne albo organizatorzy tak chcą, ale nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby ktoś odmówił, bo ja cię, nie wiem, bo ty nie jesteś scenocą, bo ty nic nie wystawiłeś. Nie słyszałem takim. Oczywiście, że lepiej jest pojechać z kimś, kogo się zna, prawda? No bo to zawsze raźniej i zawsze ciekawiej, ale no nie ma takiego powodu. Znaczy takiej konieczności, tak? Nikt cię nie wyrzuci z imprezy. Jeżeli zapłacisz wejściówkę, wejdziesz, no to możesz być na karty, tak? To jest twoja sprawa.
1: A warto pojechać, jak nigdy nie byłeś, na przykład tak dla świeżaka?
0: A oczywiście, jeżeli się

Czekać na jakieś karty takie uznane. Tu na pewno każdemu bym polecił pojechać na rewizję. No mimo, że to nie jest ani blisko, ani tanio. No. I podróż z Polski jest kawałek i wejściówka jest dosyć droga, ale jest to party naprawdę zorganizowane na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o takie, co oni ci mogą zaoferować za tą wejściówkę. Płacisz te 65 euro, przychodzisz na party i oni ci są w stanie pomóc, zamówić taksówkę i, znaczy, może to brzmi śmiesznie, bo jak ktoś do nas przyjdzie i powie, zamówcie mi taksówkę, to też to zrobimy, ale chodzi o to, że tam jest cała ekipa ludzi, którzy służą tylko i wyłącznie do obsługi tych, co zapłacili za wejście, o, tak bym to nazwał. To jest taka machineria po prostu, która dobrze działa, bo to jest ogromny budżet, to jest party, które ma budżet co najmniej 10 razy większy niż następne po nim. O, tak by to powiedzieć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Słyszałem jakieś plotki, że Revision ma 40, od 40 do 100 tysięcy euro. To powiedziałam bzdura, ale powiedzmy, że można uwierzyć, że 40 tysięcy euro mają budżetu. Myśmy w tym roku wydali 13 tysięcy złotych. Także może sobie spalę, jakby. Tak, tak. A tam przyjeżdża 1000 osób, a u nas było 180, także też koszt jakby na osobę, tak? Czyli ile pieniędzy idzie na osobę. To jest dużo więcej niż na to, co ja mówię na przykład. Więc też możliwości są zupełnie inne, więc chociażby z tego względu warto pojechać na rewizję, bo się czuje człowiek taki obsłużony, o, tak można krótko powiedzieć. Natomiast polecam też właśnie blisko pojechać na party, może mniejsze, może właśnie jakieś platformy, żeby zobaczyć, bo to są takie imprezy z klimatem wciąż takie, no bo Revision to jest taki show, tak, tam wszystko, tam są światła, tam jest nagłośnienie. Wcale nie znaczy, że najlepsze, wcale nie znaczy, że demo kompo będzie najlepsze, ale cała ta oprawa robi wrażenie, nawet na ludziach z zewnątrz. Natomiast, żeby docenić taką małą imprezę lokalną, to bardziej trzeba się popatrzeć na takie rzeczy jak klimat, ludzie, których się poznaje, może z kim się porozmawiało, czy ktoś ma ciekawy sprzęt, na przykład, czy coś ciekawego pokazał, czy jakaś super ciekawa prelekcja. No i my, wiedząc na przykład, że nie jesteśmy w stanie z Revision konkurować, bo nikt nam nagle nie da 40 tysięcy euro, nawet 10 tysięcy, tak znikąd, to staramy się właśnie tym ludzi przyciągać, tak? Czyli coś ciekawego pokazać, właśnie kogoś ciekawego można spotkać. I wydaje mi się, że te polskie imprezy całkiem nieźle sobie radzą. Jak się popatrzy na przykład, czy na Load Error, czy na CD Venture, to tam faktycznie się pojawiają ciekawi ludzie i to też może być ciekawe, no nie wiem, na CD Venture porozmawiać z Leroyem można było, tak? Jakiś czas temu, zanim jeszcze został politykiem. Czy tam teraz na Load Errorze byli goście z Quartetu, tak? Z takich bardzo starych grup. Tak, na retrokompie, bo nie było lotera. Także wydaje mi się, że to są takie jakieś, tak, ciekawostki, tak, że można coś wynieść z tego. Więc wybrać sobie taką imprezę, znaczy śledzić, się odbywają. A jak jest impreza w najbliższej okolicy, w naszym mieście, no to w ogóle bym się już nie zastanawiał, tylko jeżeli się ktoś interesuje, tak, komputerami, tym, co się z nim robi, no to, a myślę, że tacy ludzie będą słuchać tego, co tak strasznie długo już mówię. Także jeżeli właśnie ci ludzie, czy no głównie amigowcy, tak, będą tego słuchać, podejrzewam, że jeszcze tak nie byli, no, jeżeli nie byli jeszcze nigdy na demo party, chociażby łączonym z imprezą retro, no to naprawdę już nie ma na co czekać, tylko warto się wybrać. Warto się wybrać, porozmawiać, nie bać się, oglądać produkcję, pochodzić po stolicy.

0: tak do tych ludzi, którzy mają sprzęt, pogadać z nimi, nie wiem, przyjechać z jakimś nośnikiem, poprosić, nagraj mi trochę dem. Jak ty uważasz za najciekawsze, tak? Znajdzie się zawsze ktoś, kto to chętnie zrobi. No dobra, no teraz mamy internet, ale taki wybór, na przykład dem do obejrzenia, to też jest wartościowa rzecz, bo jak mamy wszystko, to nie wiemy, co wybrać.
1: No tak, a jeszcze poza tym chyba podejrzewam, że możesz pogadać z ludźmi, którzy, no powiedzmy, są zawodowawcami w kodowaniu czy tam rysowaniu grafiki, no na pewno można coś od nich dowiedzieć, nie?
0: Tak, jeżeli jest się, w ogóle się interesuje człowiek jakąś dziedziną, czy to programowanie, czy nie wiem, robieniem muzyki, no to jest bardzo dobre miejsce, tak, żeby pogadać z kimś, kto się tym zajmuje już lata, tak, i potrafi polecić narzędzia, jakieś triki sprzedać, czy warsztat otworzyć przed kimś innym, tak, sprzedać jakieś porady, sprzedać w sensie oczywiście mówię, cudzysłowie, tak? No, tutaj żadne pieniądze nie tego nie wchodzą w grę. Także nawet jeżeli ten ktoś przyjedzie i powie, bo ja chcę gierkę napisać na retro platformę i po to jest mi to potrzebne, to nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem, tak? To może teraz napiszę grę, a może kiedyś coś innego, tak? Także. No i też dużo scenowców się angażuje w robienie tych retro gier teraz, bo to jest bardzo podobny jakby rodzaj jakby spędzania czasu, tak? Może pisanie gry, a robienie dema to są dwie zupełnie różne rzeczy pod względem jakby idei, ale technicznie rzecz biorąc ma to dużo podobieństw.
1: Okej, okay. No tak, no bo to jest jakiś tam development w sumie, jakby nie patrzeć.
0: No tak, jest projekt i dąży się do tego, żeby to powstało. Nie?
1: Właśnie, to nie wiem, no pewnie z grubsza wiesz, jak wygląda takie tworzenie dema, czyli jest jakiś tam, nie wiem, producent, że tak powiem, odpowiedzialny za jakąś story i tak dalej, czy to wszyscy robią na hura, ja zrobię to, ty zrobisz tamto. Na pewno jakoś to musi być zorganizowane.
0: Oj, to różnie. To różnie, bo to zależy od ludzi, którzy się zbiorą i jak sobie podzielą obowiązki, kto co robi. Czasami koder nadaje jakby rytm, ale najczęściej nie. Nie, naprawdę, to zależy od grupy, od ludzi konkretnych, bo to też jak ktoś, nie wiem, z inną grupą robi, czy współpracuje, to się czasem zmienia. Absolutnie zależy to od człowieka, także trudno tutaj generalizować na ten temat. Zwykle jest tak, że koder ma jakieś tam pomysły, coś tam sobie zrobi, pokazuje je i ludzie się zastanawiają, jak to połączyć. Ale to mówię zwykle, bo są różne podejścia i rozmawiałem z koderami, którzy na przykład robią demo, wysyłają je do muzyka, żeby napisał im soundtrack do tego. Są tacy. Jest tak, że na przykład koder pisze coś, zlepia w całość i dobiera kawałek, albo ten będzie pasować, no to zsynchronizujmy teraz to wszystko. Albo są koderzy, którzy sami sobie muzykę piszą i niektórzy błagają ich, żeby tego już nie robili. Tutaj jeżeli ten ktoś, o kim myślę, słucha, to będzie wiedział, ale nie podam ksywy. Także nie, naprawdę są przeróżne podejścia, style i takiej pracy, takiej faktycznie, że jest projekt, że jest jakiś człowiek, który nad tym siedzi i dba o to, że programista robi to, tu robimy tak. Mało grup tak pracuje. To trzeba i designera, który się na tym zna i który potrafi to ogarnąć, który ludzi potrafi trzymać w ryzach. Jest naprawdę niewiele takich grup i one zwykle robią najlepsze produkcje. A taki drugi chyba najlepszy motyw to jest taki, że koder robi swoje, a reszta mu pomaga. Czyli on coś tam zrobi, tu mi zrób muzykę, tutaj potrzebuję to i tamto. To chyba wtedy też jakoś działa, ale

0: No, ja niestety tylko się przyglądałem parę razy temu, jak to działa, natomiast żaden koder nigdy nie chciał mnie słuchać, więc a ja jedynie mogę doradzać, tak nie umiem. No, nie mam tych talentów wszelakich, ani programować nie umiem, ani muzyki, ani grafiki, więc no, tak to jest niestety. Jakie beztalencie ze mnie.
1: No ale za to jesteś ambasadorem. No.
0: No, część się trzeba było zajmować, nie?
1: No właśnie. Słuchaj, także, no. Nie wiem, czy nie wypadałoby kończyć, bo to już jest ponad półtorej godziny, a myślę, że moglibyśmy gadać. Może tylko jeszcze tam na szybciutko na koniec. Czy trudno się dostać do grupy jakiejś kultowej, czy...
0: Aha, tak trudno jak... Jakby to powiedzieć, do jakiejkolwiek grupy to nie, bo można sobie ją założyć przecież. Mówimy to są grupy, które wiesz, nie szukają członków. A do znanej grupy, no to już trzeba sobą coś reprezentować. Albo, nie wiem, podejść ludzi na party. Dobrze, żeby cię przyjęli. Nie, no to nie ma reguły. Naprawdę. No ale no zwykle tak jest. No, w jakiejś grupie każdy może być. Można sobie grupę wymyśleć, można sobie się podłączyć pod grupę, która zbiera wszystkich jak leci. No a w lepszej grupie, no to jak się grupa szanuje, no to już nie bierze byle kogo. Ale na przykład z takich jakby przykładów, które mogą kogoś zainteresować, to znam grafików na przykład amigowych, tak, którzy robią grafikę do powiedzmy retrogier, którzy zostali przyjęci do grup scenowych, żeby robić grafikę do demo. Więc no, tak ogólnie formalnie nie jest to trudne, tak? Wystarczy mieć chęci i coś pokazać, albo chociaż zadeklarować, że się pokaże. Więc no, nie jest to jakiś problem. Znam ludzi, którzy są, nie wiem, w 5-6 grupach i nie wiem, pewnie nic nie robią w 3 lub 4. No. Także.
1: To myślę, że będziemy kończyli też, bo to już późno jest i ze względu na te kłopoty techniczne najwyżej nagramy jeszcze raz 3 odcinek z tobą.
0: Mhm. Dobrze, no dziękuję bardzo i jakby co, to jeszcze mogę odpowiedzieć na pytania na czacie, czy tam, znaczy na czacie, w komentarzach, jak będziesz linkował na przykład na PPA.
1: Dokładnie. Jasne, super. To no. Ja ci dziękuję jeszcze raz za dużą dawkę wiedzy. No i kto wie, może jeszcze usłyszymy się jeszcze raz, bo może być niedosyt.
0: Dobrze, mam nadzieję, że po jakimś czasie dłuższym, bo wydaje mi się, że strasznie dużo się nagadałem.
1: Jasne, spokojnie, damy radę. Tak czy siak, dzięki.
0: Dzięki też, dobranoc.
1: No hej, cześć.

Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w piątkowy wieczór po krótkiej przerwie. Z góry muszę przeprosić, że będę troszkę kaszlał i charczał, bo jeszcze aparat gębowy nie do końca mi wrócił do całkowitej normy. Ale dzisiaj będzie Sprawdzam Live.

0: seria już się rozpoczęła, fajnie, zaczęła całkiem nieźle trybić. Pomysłów jest wiele, bardzo swoją drogą dziękuję za podrzucenie wszystkich pomysłów do sprawdzenia, wszystkich pomysłów do nagrania. Dzisiaj w ramach właśnie Sprawdzam Live będziemy mogli sobie porozmawiać troszkę o seksie i pizzy. A będziemy rozmawiać i o seksie, i o pizzy. I porozmawiamy sobie też troszkę o sceptycyzmie, a przy okazji też weźmiemy sobie na tapetę jeden z mitów. Jeden z mitów, który nie trafi na live'a, natomiast który sobie tutaj teraz w jakiś sposób spróbujemy rozwiązać na żywo. Zastanowić się, ile w tym prawdy. Oczywiście audycja jest w pełni interaktywna, zapraszam do dzwonienia na Skype, Nocne Radio, ale na sam początek przytoczę Wam historię, do której będziemy dzisiaj wracali kilka razy, potem z kolei przyjrzymy się kilkoma tematów, które nie zostaną sprawdzone i wyjaśnię dlaczego, bo chyba właśnie o to chodzi, że pewne rzeczy możemy, nie wiem, odrzucić, ale o tym później. Przejdźmy do sedna historii. Historia Michaela Edwarda Robertsa. Historia, o którą zadbałem, by nie była łatwa do wyszukania w internecie, żebyście czasami przypadkiem nie wpisali sobie tego nazwiska w Google, bo ono coś wam powie. Ono coś wam powie i pewne elementy tej historii są weryfikowalne, co ciekawe. Natomiast nie wszystkie. No dobra, no ale wracając do tematu, w ogóle materiał pochodzi z brukowca National Enquirer, tego samego, który opisywał historię Travisa Waltona, który opisywał porwanie Hillów i generalnie mnóstwo różnych dziwnych, niewyjaśnionych zjawisk. Jest odpowiedzialny za stworzenie kilku mitów, które w naszym świecie sobie tutaj funkcjonują. Michael Edward Roberts, czarnoskóry, ambitny. A nie, jednej rzeczy nie włączyłem, przepraszam. O, teraz powinno być troszkę lepiej. Michael Edward Roberts, czarnoskóry, ambitny, 30-letni zastępca kierownika zespołu inwestorów, pracował w firmie Morgan Stanley na 45. piętrze drugiej wieży World Trade Center w Nowym Jorku. Blisko rok przed atakiem terrorystycznym na nowojorskie wieże w środę, 18 października 2000 roku, doszło do dziwnego zdarzenia. Roberts miał udać się na lunch, jednak gdy nie wrócił po godzinie, zaczęto go szukać. Jego telefon komórkowy nie odpowiadał. Przeanalizowano nagrania z kamer w budynku, dokładnie o 11:58 wsiadł do windy, lecz nigdy z niej nie wysiadł. Winda kierowała się w dół, po drodze zatrzymała się na kilku piętrach, zabierając kolejnych pasażerów, lecz pierwsi, którzy do windy się dosiedli, zeznali, że kabina była pusta. Zawiadomiono policję, która bezradnie rozłożyła ręce. Przeszukali jego niewielkie mieszkanie na Brooklynie, lecz nie znaleźli tam nic szczególnego. W piątek, 20 października, Roberts pojawił się o 9 rano w biurze, jak gdyby nigdy nic się nie stało, wprawiając w zdumienie współpracowników. Co więcej, był na bieżąco z decyzjami, które zapadły w międzyczasie, lecz kompletnie nieświadomy tego, co się działo w jego sprawie. Był przekonany, że poszedł na szybki lunch do restauracji na parterze, wrócił do pracy, wyszedł około 6 wieczorem i wrócił do domu, poszedł na siłownię, obejrzał talk show w telewizji i poszedł spać. Czwartek też był w stanie opisać całkiem nieźle. Mimo że monitoring nie potwierdzał jego obecności w budynku, a karta, którą musiał odbijać na drzwiach i windach, by się dostać do siebie, nie była używana od momentu jego zniknięcia. Mimo to, jego telefon komórkowy posiadał zapisy o kilkunastu odbytych rozmowach i to w czasie, gdzie sam operator zapytany przez policję twierdził, że telefon był wyłączony. Michael wrócił do swojej codziennej pracy, jednak szybko zaczęły się problemy zdrowotne. Drętwienie lewego barku, nudności i zawroty głowy. Przeprowadzono serię badań, lecz gdy trafił na tomografię, natychmiast wrzasnął z bólu, gdy od razu po włączeniu potężnych magnesów w urządzeniu. Był to ostatni dźwięk, jaki wydobył się z jego ust. Późniejsze zwykłe prześwietlenie wskazało, że w jego mózgu znajduje się przedmiot w kształcie kapsułki długości 12 mm i średnicy 4 mm, zaś badanie rezonansem poruszyło go, uszkadzając ośrodek mowy. Michael przeszedł na rentę, a swoją historię zaczął opisywać na listach dyskusyjnych w internecie. W późniejszym czasie dodał, że prześladują go dwie nazwy, Ninazu oraz Akane. Za namową jednego z czytelników użył niewielkiej dawki grzybów halucynogennych, by pomóc sobie i pomóc troszkę swojej pamięci. Niestety otworzył tym samym puszkę Pandory. Przypomniał sobie, że po wejściu do windy został zatrzymany na piętrze technicznym. Dwa piętra, które oficjalnie miały być zajmowane przez agregaty klimatyzacji, silniki wind i inne technikalia związane z utrzymywaniem budynku. Nie wiem, czy pamiętacie, World Trade Center, no wszyscy kojarzymy World Trade Center, one miały tak w połowie mniej więcej pozbawione okien piętra i to są właśnie te piętra techniczne. Okazało się, że według zeznań Michaela to piętro, na którym się zatrzymał, zajmowane było przez laboratoria wojskowe. Został siłą wyciągnięty z windy, lecz szarpiąc się upadł na róg zimnego stalowego stolika, rozcinając sobie skroń. Poczuł potężny ból z tyłu głowy, jakby coś mu tam wpychano. Przeniesiono go na łóżko, a ranę pokryto chłodnym sprayem. Momentalnie poczuł się lepiej. Nie była to technologia, którą widział w znanych mu szpitalach. Co więcej, część z pracowników wyglądała dość przerażająco. Trupio blada skóra i ogromne w porównaniu do ludzi oczy. Mówili również z dziwnym, jak to określił chyba, francuskim akcentem. Wyjaśniła się też kwestia Ninazu oraz Akane. Były to imiona dwóch z tych dziwnych istot, które pod osłoną nocy zjechały z nim ukrytą windą do garażu, a następnie odwiozły go do domu. Teraz mamy nad tobą kontrolę, powiedziała jedna z nich wychodząc. Doświadczenia te zmieniły Michaela. Porzucił pracę w korporacji, a swoje oszczędności przekazał chrześcijańskiej wspólnocie duszpasterstwa Piotrowego, ewangelickiemu domowi pomocy dla ubogich na Brooklynie. Wstąpił do straży pożarnej. I ironią losu był fakt, że stracił życie w akcji ratowniczej po zamachach z 11 września jako członek 214 batalionu strażackiego. Jest to historia, którą dzisiaj sobie tak będziemy powoli analizować, ale jeżeli macie jakieś pomysły, no zresztą takim moim celem jest dzisiaj dać wam pewien zespół metodologii, pewien zespół zabawek, które pozwolą wam na łatwe zweryfikowanie takich rzeczy, tak żebyście mogli dużo skuteczniej, dużo fajniej, dużo bezpieczniej oceniać wszystko to, co się wam mówi i obalać jakieś dziwne teorie spiskowe, zanim one wdrukują się do waszego mózgu i zanim zaczniecie uznawać je za swoje. Więc tutaj zdecydowanie tak, jeżeli macie jakieś pomysły, w jaki sposób możemy to zweryfikować, zapraszam zarówno do dzwonienia, jak i do komentarzy na czacie i spróbujemy sobie rozłożyć tę historię, tak jak już parę różnych dziwnych historii, udało nam się póki co opisać. Tak, Aspreol na czacie zauważa, chyba pierwszy raz słyszę tą historię. Tak, postarałem się właśnie, żeby to nie było coś bardzo popularnego, tylko żeby to był jakiś taki kompletnie od czapy mit. Też dopóki do tego nie usiadłem, dopóki nie wpadłem na ten pomysł, nie słyszałem o Michaelu Edwardzie Robercie, natomiast sobie będziemy powoli to rozbijać na czynniki pierwsze. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym się jeszcze tutaj odnieść i właśnie na samym początku sprawdzam, dorobiło się swojego fanpage'a, gdzie będę wrzucał rzeczy, które właśnie będą takimi może nie do końca odrzutami, ale czymś, co jest ciekawe, czymś, co jest, co będzie mogło was odrobinkę, nie wiem, nauczyć, zaciekawić właśnie, coś, jakaś taka fajna pożywka dla mózgu, która... która będzie zaspokajała waszą ciekawość, także jeżeli chcecie zrobić mi dobrze, to bardzo będę prosił, żebyście kliknęli, polubili i udostępnili tę stronę, jeżeli to jest taki, można powiedzieć, może nie do końca autonomiczny, bo w dalszym ciągu projekt w rodzinie Nocnego Radia, ale nie chcę zawalać fejsa Nocnego Radia ciągle informacjami tylko o tej serii, która jest takim troszkę moim oczkiem w głowie. Przechodząc dalej, tutaj słuchacz pyta o dostęp do strefy premium. Jak skończy live'a, to wyślę ci informację. Jak wejdziesz sobie na Patronite'a i wejdziesz sobie w posty, tam jest post z informacją na naszą stronę na Patronite, wejdziesz sobie w posty i tam jest post z linkiem do rejestracji do strefy premium i w ten sposób będziesz mógł się tam zarejestrować i uzyskać dostęp. A swoją drogą, skoro już poruszyliśmy temat Patronite'a, to bardzo was zachęcam do wspierania, sponsorowania Nocnego Radyjka. Mamy dla was wyjątkowo wygodną nawigację,
1: wszystkie kilkanaście gigabajtów niepublikowanych audycji lub audycji, które z dziwnych powodów zniknęły z archiwum Nocnego Radia, forum, na którym możecie się skontaktować zarówno z innymi sponsorami, jak i właśnie z nami nadającymi i zasugerować jakieś fajne rzeczy, które być może, którymi w przyszłości będziemy mogli się zająć. Nie ma co ukrywać, już to forum na pewne decyzje miało dość istotny wpływ, bo jakby na to nie spojrzeć, no właśnie dla was, którzy doceniacie naszą pracę, chcemy się postarać jeszcze bardziej, chcemy zrobić coś fajnego właśnie dla was, żeby wam było dobrze, no bo człowiek głosuje pieniędzmi, tak, więc taki ukłon w waszą stronę. Jeżeli nie znajdziesz tego na liście postów, to daj znać proszę, jak skończę audycję i wszystko ci opowiem. A ja raz jeszcze przypomnę, zachęcam do wspierania Nocnego Radia. Zanim jednak wrócimy do historii Michaela Edwarda Robertsa, chciałem dwa słowa powiedzieć na temat tematów, które będą do wzięcia i w sumie też was troszkę zapytać, bo o pewną formę, bo w pewnych sytuacjach nie jestem do końca pewien, w jaki sposób to zrealizować. Co chcielibyście usłyszeć? I taką przykładową zagwozdkę miałem w historii Nikoli Tesli i w jednym odcinku, który jest już napisany, ale jeszcze nie został nagrany, mianowicie o częstotliwości 432 Hz, o teorii spiskowej, która mówi nam, że kiedyś tam Rothschildowie, Rockefellerowie zmienili nam strój muzyczny z 432 Hz na 440. I pewne tego typu teorie obrosły w naprawdę bardzo potężną mitologię i właśnie nie do końca wiem, jak to rozwiązać. Właśnie przy Tesli miałem ten problem, że mogłem brać punkt po punkcie, co się twierdzi, że Tesla zrobił i jak było naprawdę. Mogłem coś takiego zrobić, ale zamiast tego właśnie chcę się bardziej dobierać do źródeł tych mitów i, że tak powiem, jednym zdaniem, czy jednym paragrafem, jednym akapitem, jedną myślą obalić jaką całą grupę mitów, bo one wszystkie obrastają wokół czegoś. I możemy właśnie punkt po punkcie mówić, że to nie jest możliwe, tamto nie jest możliwe, no to jest trochę możliwe, ale z drugiej strony bardziej chciałbym dać wam coś, co pozwoli wam samodzielnie później analizować takie rzeczy, o których będziecie się w przyszłości dowiadywali. I moja zagwozdka, i moje też pytanie do was. Będę brał na warsztat temat zamachów z 11 września. Gdzie pojawiło się mnóstwo różnych dziwnych teorii spiskowych i to, jak sam to planuję zrobić, to jest, chcę to zrobić w ten sposób, że chcę opowiedzieć, co tam naprawdę się wydarzyło. Przynajmniej na tej podstawie, na podstawie tego, co faktycznie wiemy, coś, co zostało zweryfikowane, wyjaśnić pewne rzeczy. Z drugiej strony właśnie punkt po punkcie można zacząć analizować, czy w Pentagon uderzyła rakieta, czy lasery z kosmosu zniszczyły te wieże, czy płonące paliwo lotnicze potrafi stopić stalowe belki. I tutaj pytanie do was. Jaka forma by wam bardziej odpowiadała? Bardziej obalająca punkt po punkcie, czy bardziej tłumacząca, co się faktycznie stało, tak żebyśmy mogli sobie wyciągnąć poza nawias prawdopodobieństwa wszystko inne. Więc to jest takie właśnie pytanie do was. Jeżeli zechcielibyście mi odpowiedzieć tutaj na czacie, byłbym bardzo wdzięczny, bo jak mówię, no, mamy póki co 8 odcinków plus 2 napisane. Kolejny odcinek o elektromagnetycznym smogu, tak zwanym w ogóle o promieniowaniu elektromagnetycznym, o telefonach komórkowych, o Wi-Fi i o mikrofalówkach pojawi się już w przyszłym tygodniu, jak go tylko nagram, już jest to napisany, już jest gotowy, no ale jak mówię, no robię to dla was, więc oczywiście bardzo dużo sam się dowiaduję, co jest naprawdę fajne. Jeżeli słuchacie serii, no to zdecydowanie myślę, że jesteśmy na tej samej wycieczce i rozumiecie, jak fajnie nawet się dowiedzieć czegoś, co jest zupełnie spoza obszaru naszych zainteresowań, spoza obszaru naszej wiedzy, zbadać to od początku do końca, jak właśnie miałem niesamowitą przygodę, przygotowując nagranie o medycznej marihuanie, za co naprawdę fajnie, że to też swoją drogą wyszło chyba podczas którejś audycji Nocnego Marka, jeżeli dobrze pamiętam, i bardzo się cieszę, że to się pojawiło, ponieważ dowiedziałem się naprawdę masy rzeczy i mam nadzieję, że przedstawiłem je wam w formie, która wam się spodobała. Jak patrzę na komentarze, zdecydowanie zdecydowanie się spodobała. Także jestem Wam bardzo wdzięczny za każde odsłuchanie, za każdy feedback, za każdy komentarz, za wszystko, co tutaj robicie. No ale wracając właśnie do naszych tematów, trzy słowa o rzeczach, które się pojawiły, które zostały zaproponowane przez słuchaczy, a które nie trafią do sprawdza. Mam tutaj sobie wpisane do odrzutu deszcz ryb w Hondurasie. Jest to propozycja, która padła na Facebooku. Ceremonia Cambo, Frank Zalewski, incydent w Emilcinie i UFO w czasach PRL. Tutaj sobie może troszkę zrobiłem taką sam sobie odrobinkę krzywdę, bo też nie chcę się skupiać na jakimś konkretnym wątku typu właśnie ufologia, gdzie zrobiłem coś takiego, gdzie nagrałem właśnie trzy odcinki o największych, najpoważniejszych incydentach, porwaniach i sprawach związanych z UFO. Lecz jest to temat dość niewdzięczny i chciałbym od razu wytłumaczyć dlaczego. Bo jeżeli sobie weźmiemy taki incydent w Emilcinie, czy incydent bodajże w Gdyni, była taka sytuacja, gdzie właśnie coś dziwnego spadło do wody i gdzieś tam zatonęło i prawdopodobnie to było takie nasze polskie Roswell. Troszkę mówię z pamięci, ale myślę, że jeżeli odrobinkę jesteście zainteresowani tematem, będziecie kojarzyli ten wątek. Problemem w historiach mniej popularnych i taką historią mniej popularną jest właśnie nasza dzisiejsza historia Michaela Robertsa, jest to, że mamy bardzo jednostronne podejście. Mamy relacje świadków, nie mamy żadnych, nie wiem, fotografii czy nagrań radiowych czy czegoś takiego, nie pisano o tym w gazetach. Nikt tego nie zweryfikował, nikt sensowny nie porozmawiał z tymi świadkami, tylko przypomina mi się jedna z audycji Roberta Bernatowicza, w którym opowiadał właśnie bodajże albo o Zdanach, albo o Emilcinie. Ja już nie wiem, mi się mieszałem te dwie historie. Opowiadał o jednym z tych incydentów i właśnie powiedział, że dlaczego ten świadek, który widział to UFO, starszy człowiek, miałby kłamać? A ja powiem jedno, dlaczego nie? Wszyscy czasami kłamiemy i tutaj nie ma w tym absolutnie nic złego, jesteśmy ludźmi. Nawet zwierzęta czasami kłamią, a koty potrafią udawać dzieci, żeby nas zmusić do tego, żeby im dać jakiś fajny przysmak. Wybaczcie, że troszkę harczę, ale jak mówię, mój aparat gębowy jeszcze nie jest w 100% sprawny i tak się troszkę dzisiaj wysilam i odrobinkę się będę męczył, także z góry raz jeszcze przepraszam za wszystkie przerwy. Tym razem mi się nawet udało wyciszyć mikrofon, zanim kaszlnąłem, także nie jest źle. Natomiast mam nadzieję, że wasz odbiór nie będzie za bardzo skrzywdzony przez moją dzisiejszą niedoskonałość. Może mam nawet bardziej sexy baryton dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko ładnie, wyraźnie i dobrze słychać. No ale wracając do tematu, relacje świadków, bo większość tych wszystkich mitów, które się nam na całym świecie pojawia, wynika z tego, że ktoś coś powiedział. Że ktoś coś powiedział, to zostało potem wyciągnięte, przetworzone, opowiedziane 10 razy jeszcze później, za każdym razem, troszkę jak w zabawie, w głuchy telefon, ten mit się zmieniał. Ktoś coś dokładał od siebie, ktoś coś odejmował i nagle się okazywało, że mamy zupełnie inną, dziwną historię. Ale to wynika z tego, w jaki sposób działa nasz ludzki mózg. Parę dni temu na czacie miałem małe starcie z Etamem, kiedy rozmawialiśmy sobie o chemtrailsach, gdzie użył dość często spotykanego argumentu, żebym odwołał się do swoich wspomnień tego, jak wyglądało niebo w latach 90. Kiedyś próbowano użyć wobec mnie tego argumentu i nawet w niego wpadłem, w jego sidła, ale chciałbym wam wytłumaczyć, dlaczego to za bardzo nie działa. Nasza pamięć nie jest fotografią. Nasz mózg zapisuje wspomnienia na zasadzie skojarzeń. Nasz mózg zapisuje rzeczy tak, jak je widzieliśmy. Nie, tak jak je zinterpretowaliśmy. Czyli jeżeli jako małe dziecko byłem świadkiem tak zwanego incydentu nadarzyckiego, czyli objawienia się UFO na Pomorzu Zachodnim, pamiętny dzień, kursem, jak te światła na niebie tańczyły. Zapamiętałem to na swój sposób i dopiero po wielu latach, kiedy to wspominam, jestem w stanie powiedzieć, ile tych kul świetlnych było, w jakim obszarze nieba one się pojawiły, jaki miały kolor. Natomiast nie mogę zaufać swoim wspomnieniom zbyt dokładnie. I to na przykład, że twierdzę, jestem przekonany o tym, że to, w jaki sposób dzisiaj się przedstawia incydent nadarzycki, jest kompletnie zafałszowane, ponieważ przedstawia się go w zupełnie innym fizycznie miejscu. Twierdzę to na bardzo konkretnej podstawie, ponieważ w moim dziecinnym pokoju okna były w bardzo konkretnym kierunku, jedno okno w bardzo konkretnym kierunku, gdzie widziałem te światła, gdzie potem z bratem wybiegliśmy i obserwowaliśmy to na podwórku. Natomiast wiem, jaki jestem w stanie to, nie wiem, wyliczyć, oszacować, co mogło być widoczne z tego okna. Teraz sobie po prostu wejść na Google Maps, zobaczyć ten budynek i stwierdzić, okej, to musiało być gdzieś tutaj, gdzieś w tym takim trójkącie, który wychodzi z tego okna. I na tej podstawie twierdzę, że współcześnie kompletnie źle interpretujemy miejsce, gdzie to się zdarzyło. I właśnie dlatego chciałbym na samym początku bardzo wyraźnie podkreślić, że to, jak zapamiętaliśmy daną rzecz, zależy bardziej nawet od tego, jak się czuliśmy danego dnia, od tego, jak zinterpretowaliśmy dane zdarzenie, a nie od tego, co faktycznie zobaczyliśmy. Bo ile przypomnimy sobie całą historię, jakieś, nie wiem, cokolwiek, sięgnijcie pamięcią 5, 10, 15 lat wstecz, i weźcie dowolne zdarzenie, ono wam się zwizualizuje jako rzeczywisty obraz, tak jak fotografia. Ale to nie znaczy, że to jest dokładnie ten obraz, piksel po pikselu, który zauważyliście. To jest wasza interpretacja tego, to nie jest zapisanie tego, co zobaczyły nasze czopki i pręciki w oczach, tylko ten sygnał został przetworzony przez mózg, zinterpretowany i dopiero zapisany. Co więcej, istnieje coś takiego jak właśnie wsteczna falsyfikacja, jeżeli dobrze pamiętam, w jednym z odcinków sprawdzam, na pewno o tym mówiłem, gdzie możemy wziąć sobie, i to bardzo często robimy podświadomie, wziąć sobie na warsztat, zastanowić się nad pewnym naszym wspomnieniem i je tak troszkę plastycznie zmodyfikować. I robimy to cały czas i w konsekwencji okazuje się, że zapamiętaliśmy, może nawet nie tyle zapamiętaliśmy, co teraz, kiedy przywołujemy to wspomnienie, ono zostało już nadpisane, przetworzone i wierzymy, że widzieliśmy coś, czego tak naprawdę nie było, coś, co tak naprawdę tam nie wystąpiło, więc to jest taka podstawowa pułapka naszego mózgu, że relacje świadków, dlaczego ten świadek miałby kłamać? A może nie kłamał, może on po prostu chciał zobaczyć UFO. Oczywiście mógł kłamać, żeby, nie wiem, żeby sobie zrobić, żeby troszkę zrobić swoje życie ciekawszym, na przykład. Ale równie dobrze mógłby zupełnie inaczej na to patrzeć. I wracając do mojej rozmowy z Atamem odnośnie chemtrailsów, poprosiłem go, żeby nie odwoływał się do wspomnień, czy moich, czy swoich własnych, tylko żeby sobie zobaczył zdjęcia, kolorowe zdjęcia z lat 90., na których widzimy niebo. I wtedy, jeżeli będziemy mieli zdjęcie z lat 90. i zdjęcie z dzisiaj, czy nawet sobie spojrzymy, tak, bo jesteśmy w stanie to porównać na żywo, ponieważ nie przechodzimy przez ten cały filtr wspomnień, tej całej korekcji, tej całej interpretacji. Zobaczymy sobie na żywo i spojrzymy na kolor nieba. W tym najlepiej w tym samym miejscu geograficznym, ponieważ nieba nad miastami są odrobinkę troszkę bardziej białe ze względu na postępujące zanieczyszczenie. Ale no właśnie, odwołujmy się do obiektywnych, weryfikowalnych rzeczy, które zostały zapisane do raportów, do dokumentów, do fotografii, które zostały zrobione w tym momencie, a nie później w postaci zrobione, nie wiem, w postaci jakiejś wizualizacji. Swoją drogą właśnie ostatnio, no dzisiaj będzie dużo o sceptycyzmie. Jeżeli podejmuję sobie jakiś temat, właśnie jak Nikola Tesla czy medyczna marihuana, to pierwszym krokiem nie jest odwołanie się do Wikipedii, do encyklopedii, o zapytanie lekarza czy coś takiego. Nie. Najpierw oglądam najbardziej foliarski film z najbardziej żółtymi napisami, jakie tylko istnieją, żeby zobaczyć, jak zostało to zinterpretowane. żeby sobie nie wyrabiać jakiegoś uprzedzenia, żeby zobaczyć, w co ludzie tak naprawdę byli gotowi uwierzyć jakiś czas temu i zobaczyć, jak ta historia jest przedstawiana. No i między innymi właśnie z takiego filmu o Nikoli Tesli pamiętam tę scenę, w której, gdy mówiono o samochodzie elektrycznym, mówiono o samochodzie Pierce Arrow, zostało to okraszone nagraniem właśnie, jak sobie jakiś wąsaty ziomeczek jeździ takim samochodzikiem. Filmik czarno-biały, troszkę przyspieszony, taki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o te czasy. I odpowiedni komentarz sprawia, że w widzu robi się nagle takie wredne wrażenie, że to jest kuźwa sam Nikola Tesla, który jeździ tym swoim elektrycznym samochodem. Nie. To jest wizja. Tak samo, jeżeli sobie oglądam, jest na kanale H2, który jest w ogóle... jakby to powiedzieć, takim silosem, w którym znajdują się wszystkie w miarę poważne, to znaczy może nie tyle w miarę poważne, ale wszystkie foliarskie filmy, które są choć troszkę dobrze nakręcone, właśnie Starożytni Kosmici, właśnie Łowcy UFO, seria, którą tak dla uśmiechu, dla śmichów jak najbardziej mogę polecić, gdzie każdy odcinek wygląda mniej więcej w ten sposób, że otrzymują, jest tam jakaś taka grupka łowców UFO, którzy otrzymują informacje o tym, że gdzieś coś dziwnego widziano, jadą tam i sobie opowiadają i słuchają, zbierają te wszystkie informacje o świadkach, którzy widzieli rządowe ciężarówki, które tutaj coś tam brały, samoloty wojskowe, czarne helikoptery, ale dziwnym trafem za każdym razem, jak łowcy UFO przyjeżdżają na miejsce i rozstawiają swój sprzęt, okazuje się nagle, że niestety akurat tego dnia nie było żadnego incydentu UFO. Wiele takich historii również polega na tych bardzo przykrych, szczerze mówiąc, wizualizacjach, gdzie na podstawie zeznań świadków robi się różnej jakości przedstawienia, symulacje komputerowe, które mają pokazać, oczywiście jest to pożądane w telewizji, ale też mogą w zły sposób wpłynąć na odbiorcę. I właśnie mnie jakoś w zeszłym tygodniu, kiedy oglądałem Łowców UFO właśnie, świadek, który jest profesjonalnym fotografem i grafikiem komputerowym, opowiadał, że widział jakieś dziwne zjawisko, nie udało mu się zrobić zdjęcia, więc wykonał symulację komputerową. I powiem wam, że ta symulacja komputerowa była naprawdę niezła. Ja ją bym kupił, ja bym nie był w stanie odróżnić jej od stwierdzić, że nie, to jest wyrenderowane, to jest narysowane, to jest samym linią, tego nie pomalujesz, nie? Pytanie, jak wielu odbiorców zauważyło, że on powiedział, że to jest tylko render, bo to zostało powiedziane raz, więc ukłon w stronę twórców, że przynajmniej się do tego przyznali. Ale, no właśnie, ale pytanie, co zostało w głowach ludzi? A tutaj, jeżeli się ktokolwiek zajmuje jakimikolwiek mediami, to powinien mieć również odpowiedzialność za każde słowo, które wychodzi z jego ust. I jeżeli to był faktycznie render, to należy to, tak jak kojarzycie właśnie, ilekroć się pojawia w jakimś filmie takim z troszkę wyższej półki, pojawia się coś takiego, czy nawet w 997 u Fajbusiewicza, że pojawia się, że to jest tylko rekonstrukcja. To this is dramatization, tak? Że to jest odegrane przez aktorów i to się tak naprawdę nie zdarzyło w takiej formie, tylko wyglądało zupełnie inaczej. No właśnie, jeżeli chodzi o samą kwestię powstawania mitów, kurde, w ogóle miało być o seksie i pizzy, a ja tutaj jakieś głupoty gadam, o seksie, pizzy i sceptycyzmie. Sceptycyzm jest właśnie jak seks i pizza. Jeżeli jest dobry, to jest bardzo, bardzo dobry. A jeżeli jest kiepski, to w dalszym ciągu jest całkiem niezły. Ale tutaj przede wszystkim sobie chciałbym odpowiedzieć sobie i wam na pytanie, jak ten sceptycyzm może wyglądać i opowiedzieć wam o czymś takim jak pseudosceptycyzm. Ponieważ gdzieś z tyłu głowy niektórym ludziom się roi, że sceptycyzm jest... W ogóle ktokolwiek mnie słucha, bo czat tak zamarł jak nigdy. Sceptycyzm jest... Może się wydawać, że Sceptycyzm polega na tym, żeby założyć, że coś, co analizujemy, coś, co próbujemy poznać, z marszu uznać za fałszywe i potem pałować i w ogóle wycofywać się i nie dotykać tego broń Boże. No, sceptycyzm akurat ma troszkę większą historię i wywodzi się z greckiej filozofii, ale nie będę wam dzisiaj tutaj robił lekcji historii, z której swoją drogą nie jestem najlepszy, dlatego nie będę tutaj za bardzo małpował. Natomiast to, o czym musimy sobie na pewno powiedzieć, to, że sceptycyzm ma pewne założenie, które zmusza nas do tego, żeby nie przyjmować rzeczy za pewnik. Sceptycyzm bardziej skupia się na metodzie analizy, na metodzie weryfikacji faktów, niż na ocenianiu. Sceptycyzm daje nam narzędzia, dzięki którym nie będziemy powtarzali głupot. I co jest w ogóle, co jest złego w powtarzaniu głupot, to na sam początek. Powtarzanie głupot, słuchajcie, no przede wszystkim rozrywka jest fajna, filmy fabularne są fajne, gry komputerowe są fajne, książki są fajne, natomiast w momencie, kiedy zaczyna nam się coś dziwnego roić w głowie i przyjmujemy pewną rzecz, która jest fałszywa, na tej podstawie podejmujemy pewne konkretne wybory życiowe. I na podstawie jakiegoś fałszywego założenia będziemy przykładowo płacić za pomidory 20 zł za kilogram, kupując je z organicznej farmy, zamiast sobie zjeść pyszne, genetycznie modyfikowane pomidory, które będą smakowały tak samo, bo jeżeli nie zmieniono genu smaku, no to wtedy nie może to wpłynąć na smak. Więc podejmujemy pewne wybory życiowe i to, co jest najgorsze w całej historii, to jest to, że jest wielu ludzi, którzy czyhają na nas, którzy widzą naszą słabość i którzy będą wykorzystywać naszą łatwowierność tylko po to, żeby a to sobie zarobić, a to coś nam wmówić, a to właśnie, nie wiem, sprzedać książkę, czy sprzedać magrawa, czy sprzedać witaminę C. Nieważne. Są ludzie, którzy będą to wykorzystywali. I jeżeli będziemy podejmowali wybory wpływające na nasze, czy na czyjekolwiek inne życie i okaże się, że to było błędne, no to wtedy mamy troszkę przerąbane. Bo nie tylko napchaliśmy kasę, kieszeń ludziom, którzy nam coś tam sprzedawali, ale też wyrządziliśmy nieodwracalną szkodę samym sobie, czy naszemu dziecku. Gdzieś właśnie w komentarzach, pod którym sprawdzam, pojawił się materiał mówiący o suplementach diety i między innymi o badaniu, które wskazywało na to, że wraz z zwiększoną suplementacją zwiększa się ryzyko wystąpienia pewnych nowotworów. Troszkę z pamięci mówię. Natomiast no, ludzki organizm jest naprawdę bardzo fajnym urządzeniem, bardzo fajną maszyną, która działa naprawdę fantastycznie i nie potrzebuje detoksów i innych cudów, bo mamy od tego wątrobę i nerki. Ale też tak w moich poprzednich latach, można powiedzieć, działalności zarówno medialnej, jak i pozamedialnej, najbardziej krytycznie podchodziłem do rzeczy, które są związane ze zdrowiem. Bo jeżeli sobie nie będziemy wierzyli w to, że Amerykanie wylądowali na Marsie, na Księżycu, to okej, no nikt tutaj na tym za bardzo nie straci. Może kupimy sobie jakąś głupią książkę i wydamy 40 zł i tyle i nie ma problemu. Ale jeżeli zaczniemy sobie suplementację i za 20 lat dostaniemy raczyskę od tego, no to wtedy już jest troszkę inaczej. I na przykład właśnie taka durna technologia Keshe, która stała się swego rodzaju memem w środowisku nocnego radia, zresztą fragment audycji pojawił się nawet na jednej z konferencji Keshe, ale o tym tutaj odsyłam do audycji Nocnego Marka, jeżeli dobrze pamiętam, zrealizowanego przez Krawca, gdzie ładnie to wszystko rozłożył na czynniki pierwsze. Więc byłem spokojnie, byłem bardzo spokojny, dopóki mówiono, że to jest tylko produkcja energii. Ale potem wzięli się za zdrowie. Jeżeli ktoś się bierze za zdrowie, to trzeba naprawdę mocno pałować i bronić ludzi przed tym, żeby wzięli tę łatwą odpowiedź i wykorzystali, wyeksperymentowali to na sobie, ponieważ ci ludzie przez to umrą. A jesteśmy na tym poziomie cywilizacyjnym, że powinniśmy zadbać o ludzi, którzy może nie mają odpowiedniej wiedzy, może nie mają odpowiedniego wykształcenia, może nie mają odpowiedniej bazy pojęciowej, która mogłaby obalić to twierdzenie i będą gotowi eksperymentować na sobie. Ponieważ zanim oni zaeksperymentują na sobie, zanim oni poczują konsekwencje tego eksperymentowania na sobie, powiedzą, że pomogło, tak działa placebo. O tym też będę kiedyś mówił, sprawdzam. I wciągną kolejnych ludzi. I dopóki się tak sobie tutaj bujamy i się śmiejemy z ludzi, którzy występują w różnych foliarskich telewizjach i radiach internetowych, to jest jeszcze w porządku. No ale co zrobicie w momencie, kiedy będzie chodziło o waszą matkę? Która będzie twierdziła, że jej pomogło i odstawi leki, a potem będzie już tylko do wyboru rodzaj drewna do zrobienia jej trumny. Tutaj też znowu odsyłam do mojej spowiedzi sceptyka, która się parę miesięcy temu na antenie radia pojawiła. No ale wróćmy do naszego Michaela Edwarda Robertsa i do historii, która... No, miałem nadzieję, że ją sprawdzimy wspólnie, ale dobra, ale to może ja zacznę, a jeżeli ktoś będzie się chciał wbić, zapraszam na czata, zapraszam do dzwonienia Skype Noc Radio. Ale zanim to zrobimy, zrobię sobie krótką przerwę muzyczną, przepraszam was bardzo, ale muszę sobie nokala zakroplić, bo już mi się tak troszkę coraz ciężej mówi, także wracam do was za 3,5 minutki. A tymczasem Sir i Yeah, Science.

0: And as always, thanks for watching.
1: A ja tymczasem wracam do Was dzisiaj. Dzisiaj mamy Sprawdzam Live, na którym troszkę nauczymy się weryfikacji pewnych różnych dziwnych rzeczy i wracamy do naszego kochanego Michaela Edwarda Robertsa. W całej tej historii mamy kilka weryfikowalnych faktów. Jak już właśnie Wam wspominałem o tym piętrze technicznym, jest to fakt obiektywny. Szukając informacji, w sumie fakty zawsze są obiektywne, ale takie czasy nastały, że czasami warto to odrobinkę bardziej podkreślić. Możemy też

Co więcej, jeżeli sobie znajdziemy listę ofiar World Trade Center, okazuje się, że faktycznie Michael Edward Roberts był strażakiem z 214 Batalionu Strażackiego, który stracił życie w World Trade Center. Mamy również całe mnóstwo rzeczy nieweryfikowalnych, jak choćby kwestie nagrań, które no jeżeli istniały, no to nie zostały upublicznione, no bo kto przy zdrowych zmysłach upublicznia nagrania z kamer przemysłowych. Bardzo rzadko się to zdarza. Mamy pewną relację i pewnie nie zaskoczy was za bardzo, że mam tutaj takiego asa w rękawie, ponieważ tę historię zmyśliłem półtora tygodnia temu pod prysznicem. A miało być jeszcze grubiej, bo miałem w planach wrzucić zdjęcie z rezonansu, które pokazywało tę kapsułkę. Natomiast chciałem właśnie poprosić krawca, żeby zrobił mi taką photoshopkę z mojego własnego skanu rezonansem parę lat temu. Natomiast niestety CD-ROM w Macu mi nie działa i nie udało mi się zrzucić tego JPEG-a, więc tutaj to się niestety nie udało, ale w dość łatwy sposób mógłbym dodatkowo wrzucić i dodatkowo uwiarygodnić tę całą historię, żeby było śmieszniej. Ninazu to jest sumeryjskie bóstwo, Akane to starsza siostra Akazy, głównej bohaterki chińskiej bajki Yuru Yuri. Chrześcijańska wspólnota duszpasterstwa Piotrowego rozwija się do skrótu HWDP. Jako takie małe pułapki w całej tej historii, więc bardzo łatwo jest stworzyć mit. Bardzo łatwo jest stworzyć historię i wrzucić w niej nawet kilka takich bardzo banalnie weryfikowalnych rzeczy. I dlatego właśnie to, że ktoś twierdzi, że coś widział, jeszcze nie oznacza, że to widział, bo to jest tylko i wyłącznie jego relacja, jego wspomnienie lub jego kłamstwo, lub jego, nawet to nie zawsze musi być celowe kłamstwo, być może coś mu się uroiło. Trudno jest tutaj określić, ale to, co chciałem wam udowodnić tą całą historią, to jest to, że każdy z was może stworzyć taki mit i ten mit bardzo szybko zostanie powielony i ten mit może bardzo szybko zacząć żyć własnym życiem. I dlatego nie zajmę się nigdy historią Emilcina, dlatego nigdy się nie zajmę historią UFO w Zdanach, dlatego nigdy nie zajmę się Igorem Witkowskim czy Frankiem Zalewskim, którzy oczywiście sypią rzeczami jak z rękawa, ale oni nigdzie nie są weryfikowalni. Ta historia była opowiedziana tylko i wyłącznie przez jedną osobę z jednej strony. I owszem, mogły zostać przedstawione pewne konkretne dowody, tak jak to robi Frank Zalewski, tak jak to robi Igor Witkowski, tak jak to robią świadkowie UFO. Ale ponieważ nie ma tej drugiej relacji, ponieważ nie mamy Filipa Klasa, który wziął na tapetę porwanie Hillów, czy który wziął na tapetę Travisa Waltona i który wziął mnóstwo innych rzeczy, musimy się liczyć z tym, że mogło to zostać sfałszowane od początku do końca. Jeżeli ta historia jest opowiedziana tylko z jednej strony, to mamy pełne prawo, żeby ją odrzucić w taki sposób, jak została nam przedstawiona. Jeżeli coś jest przedstawiane bez dowodów, i to dowodów obiektywnych, a nie dowodów, które się pojawiają tylko i wyłącznie w książce Igora Witkowskiego, to również bez dowodów mamy pełne prawo, żeby odrzucić tę całą historię jako fałszywą. I nie mówię tego dlatego, że tak jak właśnie wam wcześniej powiedziałem o samym wyobrażeniu sceptycyzmu, że to jest z definicji zakładanie fałszu. Nie, to jest pewna metoda. Jeżeli istniałyby dokumenty potwierdzające technologię Vril, Hanebu, o której pisze Witkowski, czy obiektywne dowody, na których by się oparł Frank Zalewski, mówiąc o piramidach, o jakimś deszczu meteorów, no to wtedy zaczynamy rozmawiać. Ale jeżeli on ma spotkanie jeden właśnie z filmów z Frankiem Zalewskim, który obejrzałem na YouTube w ramach przygotowania w zasadzie się do sprawdzania tego, gdzie właśnie wziął jakiś taki mały artefakt, który miał tam mieć rzekomo 4000 lat i puścił go po prostu w publiczność, nie? Zobaczcie sobie, pomacajcie i tak dalej. Ja nie wiem, czy to zostało wydrukowane na drukarce 3D, czy 15 minut temu jakiś koleś to ulepił z gliny, czy faktycznie to zostało zrobione 4000 lat temu. Ja tego nie wiem. Ale to nie znaczy jeszcze, że mam założyć, że to jest prawdziwe, ponieważ ciężar dowodu leży po jego stronie.
i mnie nie przekona to, że ja to dotknę. Niech to dotknie ktoś, kto na tym się lepiej zna. Niech

0: to dotknie ktoś, kto to zweryfikuje. Niech całun tyryński dotkną ludzie, którzy się na tym znają, niech sobie odetną kawałek, niech to spalą, niech zobaczą, ile tam jest izotopu węgla C14 i wtedy zaczynamy rozmawiać. Wtedy dopiero zaczynamy rozmawiać. Więc wiele z tych historii i podejrzewam, że jeszcze takie rzeczy będą się później pojawiały w propozycjach, będę odrzucał z góry, nie będę ich sprawdzał, tylko i wyłącznie dlatego, że odcinek sprawdzam wtedy miałby 1,5 minuty, w której wprowadziłbym odrobinkę historii, powiedziałbym, sprawdzam. Nie ma żadnych dowodów, żeby to było prawdziwe, dziękuję, do usłyszenia. I tyle. Jest to nieweryfikowalne. I bardzo często okazuje się, że bierzemy pewne rzeczy za pewnik, bo zrobiono o tym fajny film na YouTube, które niestety są robione coraz lepiej. I to, że zostało coś ładnie opowiedziane, to jeszcze nie znaczy, że jest prawdziwe. Dzień Niepodległości miał piękne efekty specjalne, ale to jeszcze nie znaczy, że kosmici wysadzili Biały Dom. Tutaj może odrobinkę się unoszę, może nawet troszkę niepotrzebnie, natomiast to jest właśnie ta doza zdrowego sceptycyzmu, który nie mówi, broń Boże, żebyśmy mieli jasność, który nie mówi, że mamy odrzucić z góry jakąś tezę, która została nam powiedziana, ponieważ jeżeli zostanie ona odpowiednio udowodniona, to okej, słuchajcie, mnie dowody przekonają. Jeżeli będę miał dowody na to, że szczepionki powodują autyzm, no to wtedy będziemy rozmawiać o tym, że szczepionki powodują autyzm. Jeżeli ktoś mi udowodni różne inne dziwne rzeczy, no to wtedy mnie przekona dowodami. Witam, siada, uszanowanko.
1: No, cześć, potrzeba. Dobrze, że takie właśnie temat. Mam pytanie, bo czy ty wierzysz w te pomysły Elona Muska? Elona.
0: Jestem nie wiem czy czy można to nazwać zdrowym sceptycyzmem, natomiast to jest przede wszystkim biznesmen. On ma pieniądze, on wie jak robić pieniądze, on wie jak zarządzać firmą tak, żeby się inwestorzy nie połapali, co zresztą z Weroniką w jednym z odcinków dość dobrze sobie umówiliśmy. No ale czasami wystrzeli z jakąś głupotą, że nie wiem, dajmy na to, że można Marsa sterraformować używając do tego bomb atomowych, nie? Co jest bzdurą. Zresztą badając biografię Elona Muska, przygotowując się do audycji na jego temat, widziałem mniej więcej w jaki sposób wyglądały jego programy komputerowe jako programista, mogę to skwitować chłodnym uśmieszkiem. To jest biznesmen, to jest wizjoner, biznesmen, ale to nie jest naukowiec.
1: No dobrze, no to o te przyziemne jego projekty typu Hyperloop albo ostatnio co wymyślił z tym lataniem rakietami zamiast samolotami. Co ty myślisz?
0: Jestem jak najbardziej za. Hyperloop jest troszkę... Tak, Hyperloop jest troszkę... ponieważ jest to coś, co potrafimy osiągnąć istniejącą już technologią. Na przykład Hyperloop jest taki dość popularny mit, że to będą tunele próżniowe. Nie, to nie będą, bo utrzymanie tunelu próżniowego jest bardzo trudne, kosztowne, no i jeżeli nie daj Boże zrobi się tam dziurka, no to się zrobi bardzo słabo. Ale jeżeli wystarczyłoby, żebyśmy zmniejszyli ciśnienie powietrza w tunelu metra, no to wtedy nasze zużycie paliwa czy prądu do zasilenia tego wagonika będzie dużo, dużo mniejsze. I on ma takie, wiesz, takie fajne ludzkie podejście, że wie co mniej więcej potrafimy zrobić naszą technologią, naszymi rozwiązaniami technicznymi i widzi to. To jest koleś, który myśli na 5 lat do przodu i to mi się bardzo podoba.
1: Dobra, Hyperloop. Mówisz obniżyć ciśnienie. Do jakich wartości na przykład byś proponował?
0: To znaczy musiałbym się wczytać, jakie tam jest docelowe. Z pamięci powiem, że to jest 10% ciśnienia ziemskiego. Głowy za to nie dam, bo mówię z pamięci. Natomiast
1: no to nadal jest bardzo mało.
0: W dalszym ciągu, ale nawet jeżeli byśmy zmniejszyli to ciśnienie o 10%, to już wpływa realnie na to, że nie musimy się przejmować aerodynamiką i wpływa realnie na zużycie paliwa.
1: 10% to jest nic, bo trochę wyższe rejony świata już mają nawet mniejsze ciśnienie niż
0: tak,
1: to.
0: Dlatego...
1: Kto mieszka w górach na przykład, to ma cały czas takie niższe ciśnienie, no i co z tego?
0: Dlatego między innymi na przykład samoloty rejsowe, które podróżują nad oceanem, wolą się latają na 10 kilometrach tam plus minus troszkę, nie?
1: Tak, nie trzeba im budować tuneli żadnych.
0: Nie trzeba im budować tuneli, natomiast jeżeli sobie, i tutaj też mówię z pamięci, dobra, nie będę podawał konkretnych liczb, bo nie mam na to wyliczeń na ten moment, natomiast jeżeli sobie, one właśnie latają na tak dużej wysokości, dlatego, że to ma realny wpływ na zużycie paliwa. Że tarcie atmosfery jest dużo mniejsze, że aerodynamika już nie ma aż tak dużo do powiedzenia jak na poziomie zero. I jeżeli sobie samolot przeleci przez Atlantyk na wysokości 10 km, a 11 km, no to będzie realne paręnaście ton paliwa, tak, czy parę dziesiąt. Trudno mi powiedzieć, ale to jest realny zysk.
1: No aż takich różnic to bym nie szalał chyba, że takie są, bo tam te zmiany ciśnienia nie są już takie duże, tak wysoko, nie? Tam wtedy to już, jeśli ci na przykład nawet ciśnienie spadnie o połowę, ale 10% na przykład tego, które jest na poziomie morza, spadnie o połowę, z te 10%, no to zyskasz tylko 5%, no to już nie będzie aż taki zysk, tak jak mówisz. Dobrze, tylko teraz pytanie, czy da się realnie osiągnąć tunele naziemne? Ostatnio była propozycja, bo pierwotnie miało być pod ziemią, co jest w ogóle nierealne, chyba że uważasz, że można wykopać tunel długości, nie wiem, 600 km na przykład i to nie jest problem.
0: To znaczy, jeżeli dobrze wiem, to takie tunele w ciągu 2 lat mają zostać otwarte, bo już łopata w ziemię poszła jakieś 2-3 lata temu i połączenia San Francisco bodajże z czymś, nie wiem, 2 tunele na pewno
1: na razie,
0: są kopane.
1: Na razie no. To on sobie kopie tunel na swojej działce, tam gdzie ma na górze ten, że tak powiem, gówniany rurę, którą były te konkursy ostatnio, znaczy ostatnio, to już lata temu chyba nawet było, nie? Duży więcej niż rok.
0: No, to co Wrocław nawet zgarnął grant, no.
1: No właśnie, żeby puszczali jakieś tam wózki, które się same zatrzymywały wręcz i samochodem byś przejechał szybciej i wypompowywanie w ogóle powietrza z tego trwało dłużej niż... Że nikt nie pomyślał nad czymś takim prostym jak śluza jakaś, tak? W ogóle co za pomysł, żeby za każdym razem wpuszczać powietrze, potem wypuszczać z całej rury. Nikt żadnych śluz nie zrobił. To już w ogóle jest... Nawet na same te próby to już by było chociaż pokazać koncept, że no, za każdym razem jak nie wpuścimy wózek, to nie będziemy przecież wpuszczać z całego tunelu. Zrobili taką prowizorkę po prostu. Te wózki to też taka prowizorka. Teraz kopią tunel pod tą działką, który ma zakręty w ogóle i twierdzą, że będzie miał prędkości jakieś nieziemskie, gdzie są tam łuki. I cały ten tunel pod ziemią, który wykopali, może ma, nie wiem, z kilometr czy ile? No pokazywali ten, nie mówili chyba ile, ale pokazywali filmiki z tego przejazdu. To nie dość, że tam jakieś łuki są, to no, powodzenia przy 500 km na godzinę, czy tam 800, czyli oni tam chcą mieć, włóki sobie wjeżdżać. No i kopią sobie jakąś dziurę w ziemi. Nie, między miastami na razie nie słyszałem, żeby coś kopali. Na razie są testy pod tą działką tego Maska, tylko tak.
0: Znaczy,
1: i kiepsko to wygląda.
0: Tak, przede wszystkim pierwszą rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, to jest nie od razu Rzym zbudowano. I nie od razu, nie wiem, samochody były w stanie sobie pojechać 200 na godzinę. O transporcie wysokich prędkości wiemy całkiem dużo. Wiemy choćby z Pendolino, czy wiemy z pociągów TGV, czy innych maglewów, gdzie faktycznie odpowiednio operując wychyleniem, sprawiamy, że pasażerowie będą czuli te 1,5G czy 2G, ale to będzie ich wciskać w ziemię, nie będą uciekać na boki. To jest, Elon Musk jest kimś, kto, i to jest też cytat z jego biografii, że jeżeli masz jakiś pomysł na zrealizowanie czegoś, to on się zajmie tym, żebyś mógł się tym zajmować i będzie ci usuwał wszystkie przeszkody. On nie wymyśli tego, tak? Ale on ci zapewni finansowanie i jeżeli w coś wierzy faktycznie, no to wtedy będzie usuwał ci wszystkie przeszkody, które by utrudniały ci coś takiego. No i między innymi to finansowanie jest takim przykładem. I wiesz, to co fajnego robi, to jest to, że nawet jeżeli ta dziura się nie uda, to przynajmniej to sprawdziliśmy. Zrobiliśmy, okej, nie wyszło, próbujemy czegoś innego, nie?
1: Tak, a ty widziałeś kiedy ten pomysł został wymyślony w ogóle, bo to nie jest oryginalny pomysł Maska, nie?
0: Znaczy, sam transport podziemny, to pamiętam w swojej przerwie technicznej o retrofuturyzmie, widziałem go z grafiki z 1908 roku.
1: No, właśnie, 100 lat temu.
0: Natomiast...
1: I wtedy nikomu by nie przyszło do głowy sprawdzać tego, bo to... Znaczy, no, na tamtą technologię też prawda, tylko że nadal nie mamy technologii na kopanie tuneli 600 kilometrów, nie mamy technologii, żeby utrzymać rury na powierzchni ziemi pod ciśnieniem, takie długie. No, w tej chwili to jest po prostu nierealne. Według mnie to jest jakiś skok na kasę tylko i tyle, no.
0: To znaczy, wiesz, no... tak samo było z wielofunkcyjnymi rakietami. Gdyby przecież pierwsze testy Falcona 1, jeszcze zanim Falcon 9 i Falcon Heavy powstały, no to widzieliśmy mnóstwo filmów na YouTube, gdzie to lądowanie nie do końca się, prawda, udało, nie? I też z tego, co wyczytałem w jego biografii, to gdyby zaliczył jeszcze dwa nieudane testy, to by mu się po prostu hajs skończył. I wiesz, i kropka, i dupa, i kończymy rozmowę, nie? No, nie mamy kasy na to, żeby choćby zatankować kolejną rakietę i ją wyrzucić w przestrzeń kosmiczną. No ale wiesz, ale to jest ktoś, kto się odważa, bo jest taki pomysł, takie... Rzekłbym wręcz przysłowie, że wiesz, że wszyscy mówili, że to się nie uda i znalazł się jeden koleś, który nie wiedział, że to się nie uda, no i jemu się udało. To, co wiemy o tym transporcie podziemnym, to jest to, że nie możemy powiedzieć, że to się na pewno nie uda. Bo jeżeli nie mamy technologii, to jeszcze nie znaczy do tego, żeby, wiesz, żeby stworzyć te tunele, żeby zadbać o to, no to jeszcze nie znaczy, że ta technologia nie jest w stanie zostać wytworzona w czasie naszego życia. I jeszcze tutaj wracając do tych konkursów, o których mówiłeś, o właśnie projekcie tych wagonów czy lokomotyw Hyperloopa, to był swego rodzaju hackathon, to był, wiesz, proof of concept, że zrobimy coś takiego, wiesz, zlepionego sznurkiem i gumą do rzucia i żeby to mniej więcej działało, a potem zajmiemy się detalami, bo mamy mało czasu i tak dalej. I wiesz, i oczywiście, jeżeli masz jakiś bardzo fajny, super ekstra pomysł, to jesteś w stanie zaprojektować, nie wiem, właśnie coś, co działa, tak? Pokazać, że jest to możliwe, a potem jeszcze musisz wykonać 10 razy więcej roboty, żeby to działało i się opłacało i żeby było naprawdę fajne.
1: Okej. Wydaje mi się, że używasz jakichś takich metafor zupełnie niepasujących do tego typu właśnie tego klepanego hasełka, że przychodzi facet, który nie wie, że czegoś się nie da i to robi. No nie wiem, co zrobił ten Musk. No z tymi rakietami takie testy już były też w latach 60. Jakoś tam się to udawało przy tamtejszych komputerach. Nie wiem, czemu zaniechano wtedy, na tamten czas. Może się to nie opłacało. Może wtedy myśleli o wahadłowcach. Nie mam pojęcia, o co tam wczorajsze
0: to znaczy tak, ta metafora, której użyłem, to też sam uważam, że ona jest bardzo, na wyrost, tak tylko dla takiego dziennikarskiego obowiązku zaznaczę. I tutaj, wiesz, bardziej mi chodzi o to, że Elon Musk jest kimś, kto odważy się zainwestować w coś, co może się nie udać, ale on to widzi. On to widzi, że za 5 lat będzie to wyglądało. Nawet niektóre media się z niego podśmiewały, że 5 lat w strefie czasowej Elona Muska to jest 15 lat, bo zalicza czasowe wtopy od projektu do projektu i bardzo mało mu się tak naprawdę udało zrealizować w terminie. No ale wiesz, ale druga rzecz, o której mówiłeś, czyli BFR, czyli ten transport zamiast samolotów.
1: Czekaj, bo jeszcze nie skończyliśmy w sumie o tych tunelach, bo... On przede wszystkim lokalizacja jeszcze, gdzie on to chce zbudować. Na uskoku, kurwa, wysoka aktywność sejsmiczna jest w tym rejonie, więc jak ty chcesz utrzymać nawet, wykop ten tunel 600 kilometrów, jak to chcesz utrzymać, żeby to się nie obruszyło, bo to nawet nie chodzi o to, czy to się zawali, czy nie, mogą być jakieś, nie wiem, zabezpieczenia, ale tam... Wystarczy, że ta rura się troszkę tylko obruszy i się rozszczelni i już masz wiesz, problem.
0: Znaczy, z jednej strony
1: jak tak. W takim rejonie coś takiego zbudować.
0: Ja tego nie wiem, ale wiesz, ale Musk jest kimś, kto jest gotów.
1: Widzisz, ufasz mu, wierzysz mu jak jakiemuś bożkowi, że o, to on wie. On to wie, myślisz, że co? On jest mądry, on to wie.
0: Nie, no, nie, on tego nie wie. On ma człowieka, który sprawił, że Musk w to uwierzył i dał mu pieniądze, tak naprawdę, tak? Bo zresztą nawet sama koncepcja samochodów elektrycznych Muska, o których pisał jeszcze w Ogólniaku, zrobił wielką rozprawę, była oparta na kondensatorach, gdzie faktycznie no tam może dostał bardzo fajną ocenę w Ogólniaku, ale po czym wiesz, przyszedł do niego fizyk i powiedział: ej, Musk, jesteś debilem, nie? To trzeba użyć baterii litowo-jonowych, a nie kurde kondensatorów. I faktycznie to zaczęło trybić i to mniej więcej teraz działa. To, do czego zmierzam, to jest to, że wiesz, że on, bo, no nie oszukujmy się, to jest miliarder, tak, który nie musi się starać o to, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, tylko może sobie pozwolić na pewne inwestycje. No i właśnie z jednej strony będziemy mieli tych, którzy jakoś tam sobie kumulują pieniądze, tak, a z drugiej strony będziemy mieli inwestorów. Jeżeli jesteś inwestorem, to musisz się liczyć z tym, że to się nie uda. I wiesz, i mogę sobie tutaj teoretyzować, że może jakieś gumowe nanomateriały, które będą na tym uskoku sobie jakoś pracować, są przewidziane, bo to też jest pewne inżynierskie wyzwanie, ale on w to uwierzył i on, wiesz, wkłada to pieniądze, które zarobił ze swoich innych biznesów, które się sprawdziły, więc no jestem jak najbardziej za tym. To nie jest tak, że wiesz, że ślepo będę spijał jego ślinę z ust, ale on to weryfikuje, on to sprawdza. No mamy pomysł, który na papierze wygląda w miarę spoko. Dobra, zróbmy to, sprawdźmy, czy się nie rozwali, nie? I właśnie to też dlatego tak długo trwa. Przecież ile lat już mamy rakiety SpaceX, a dopiero przecież w zeszłym tygodniu ogłoszono załogę pierwszych zabogowych kapsuł Dragon, które już dawno sobie latają na stację kosmiczną, które swoją drogą to też był jeden z takich eksperymentów, o których nie każdy słyszał, gdzie właśnie myszy wysłano, żeby zweryfikować, czy będą w stanie przeżyć taki transport. I minęły chyba 3 czy 4 lata od pierwszego użycia kapsuły, chyba 3 albo 2, dobra, nieważne, ale lata, to mówimy o miesiącach, a nie latach. I dopiero teraz zaczynamy mówić o tym, żeby posłać tam, to znaczy mówiliśmy o tym, żeby posłać tam człowieka w takiej kapsule, no ale teraz zaczynamy, wiesz, wybraliśmy załogę, no i teraz gadamy o tym poważnie, więc to też nie jest tak, że on będzie ryzykował życiem swoich użytkowników, tylko on chce to naprawdę zweryfikować, doszlifować i tak dalej. Zresztą nawet, wiesz, nawet w kwestii transportu i wracając jeszcze do tego całego Hyperloop, idę o zakład i daję sobie jaja ogolić na łyso, że pierwsze transporty Hyperloop to będą pociągi towarowe.
1: Dobra. Nie wiem, po co w ogóle mówimy o tym SpaceX, skoro miało być o innych jego pomysłach. Wydaje mi się, że próbujesz jakby użyć tego, że w jednej dziedzinie mu się udaje, to znaczy, że chcesz mu dać jakiś kredyt zaufania do innych jego pomysłów, co nie wydaje mi się dobrym pomysłem, szczególnie, że rozmawiamy tylko o tych pomysłach i chciałbym się na nich skupić. Wolałbym nie poruszać Tesli, jak to działa, czy mu to działa, czy nie działa. Rozmawiajmy o tych pomysłach, których jeszcze nie zrobił,
0: okay,
1: które wydają się podejrzane troszkę. Ale dla przykładu chciałbym podać, ostatnio była gówno burza na Facebooku. Pewna pani profesor, nadzwyczajna, jeszcze niezwyczajna, z Rzeszowa, mojego nawet rodzinnego miasta, nad Czumą Bolewą, nawet kierowniczka jednej katedry, zaczęła postować jakieś posty na Facebooku antyszczepionkowe. No i się zrobiła... No. Znasz to, tak? Mhm. No właśnie, i zrobiła się burza, i bo ona ma autorytet i dobrze, no może ma autorytet, może w pewnych dziedzinach jej się to udaje, no widać jakieś tam osiągnięcia naukowe ma, nie wiem, nie sprawdzałem jej, prawdopodobnie nawet nie dałbym rady tego sprawdzić, tak, no bo nie mam takich kwalifikacji, żeby weryfikować pracę naukowe. Widocznie, ale są recenzenci, ludzie, którzy to sprawdzają, więc mam nadzieję, że jak trzyma się to jakoś kupy, chociaż na przykład skądinąd znam, że w Portugalii bodajże, albo tak, z Portugalii, tak, bo rozmawialiśmy z Portugalczykiem, mi znajomy opowiadał, jak można w Portugalii dostać granty na badania z zakresu psychologii, no takie, wiesz, jakby standardowe, i można dostać granty od państwa normalnie na badania takie, jak to się mówi, no, wiesz, no. Nie duchowe, tylko, jak to się mówi, paranormalne, o, w ten sposób. Więc możesz pisać sobie ewakuować musisz. Co tam się dzieje?
0: No nie, mów. Z okna mi tutaj zabiewa.
1: No, możesz dostać granty na badania jakieś paranaukowe, że tak powiem, i piszesz sobie pracę, jesteś naukowcem, możesz się z tego prawdopodobnie habilitować, tak? I masz tytuł naukowy na podstawie takich badań, więc no różnie bywa z tymi naukowcami. I co ona też dobrze w zasadzie powiedziała, że ta pani profesor, że chciałaby oddzielić, bo ona jest matką i ona myśli jako matka, bo jej się dziecko niedługo urodzi, i chciałaby oddzielić moją pracę naukową od mojej postawy prywatnej jakby i tej, że jest matką. Nie wypowiadała się z pozycji profesora i chciałaby to oddzielić, nie? Trochę nie ma sensu to? Trochę ma, no bo jeśli jesteś profesorem, jesteś autorytetem, niby się nie wypowiadasz jako profesor w tym momencie, no ale nadal każdy jakby kojarzy cię z tym i jednak masz ten autorytet, nawet jak się prywatnie wypowiadasz, szczególnie w gronie znajomych i szczególnie na tematy z zakresu biologii, bo on akurat też jest po biologii. I więc, no, a z drugiej strony można to, widzisz, oddzielić, tak? Bo na jednym polu możesz mieć dobre osiągnięcia i jakoś to się może trzymać kupy, a z drugiej strony możesz sobie prowadzić, nie wiem, jakąś jogę czy coś w tym stylu, bo ona akurat się tym zajmuje i promuje w ogóle jakichś homeopatów i doktorów, kurczę, z Moskwy, jakieś spotkania z jakimiś czaramarnikami na przykład, tak? Z jednej strony pracujesz na uniwersytecie, z drugiej strony kumasz się z czaramarnikami. No to...
0: Tak, tylko...
1: No jak oceniać, jak byś chciał ocenić taką osobę, nie? No, ale dobrze, zejdźmy z niej.
0: Znaczy, może...
1: Wróćmy do tego Maska, tylko...
0: Ale wrzucę może tylko słowo swojego komentarza, bo sam pamiętam, jak w kilku odcinkach przerwy technicznej pojawił się profesor Michalik, tak? Który za każdym razem, kiedy odrywał się od swojej specjalizacji, zaznaczał, że to jest tylko jego i tylko i wyłącznie jego spekulacja. Bo jest ten problem, że wiesz, że na przykład jeżeli sobie włączymy telewizję, jakiś TVN, czy TVP Info, czy cokolwiek innego, no i mamy tam jakiegoś Jasia z Podlasia, profesora z Uniwersytetu Warszawskiego, który się wypowiada jako, który opowiada, dajmy na to, właśnie o tych szczepionkach, a potem się okazuje, że profesurę on sobie zrobił z filozofii. Bardzo niestety na tym cierpimy, że wiesz, że ktoś zrobił, że wiesz, że ktoś coś zrobił dawno, dawno temu, ma pewien tytuł naukowy, czy jest doktorem, czy profesorem, choćby Linus Pauling, tak, który dostał 2 razy Nagrodę Nobla z chemii, nie? A potem zaczął robić foliarskie altmedy, nie? I to pokutuje do dnia dzisiejszego. Także, no, niestety społeczeństwo, nie mówię, że ja i ty, tak, ale społeczeństwo troszkę ślepo patrzy w te autorytety, jest troszkę w nich zakochane i chciałoby, i wiesz, i no, jakim prawem ktoś taki jak ja, który no nie ma profesury i nigdy Nobla nie dostał, tak, będzie podważał kolesia, który 2 razy Nobla dostał.
1: I nawet... Tak, albo ja Maxka na przykład, tak, jak ja śmiem mówić, że jego pomysł jest, jest z dupy. Jeśli, pokaż, co ty zrobiłeś, tak? A czy ty zrobiłeś rakietę, co lata w kosmos? No, gdzie twoja rakieta?
0: No w sumie kiedyś zrobiłem rakietę, która wyleciała na 24 kilometry.
1: No to nie. I wróciła. No dobrze. Nie. Do tuneli.
0: Tak, wracając do tuneli.
1: A co tunele pod miastami? bo jeszcze jest pomysł na tunele pod miastami. Widziałeś te wizualizacje, jak to ma wyglądać, że jakieś wózki mają wozić te samochody, nie?
0: No.
1: A jak byś tak chciał zorganizować?
0: Znaczy, wiesz, ja tego nie wiem, ja na to nie wykładam pieniędzy, ale to jest, wiesz, znaczy, jeżeli Musk by zaczął dostawać rządowe granty, no to podejrzewam, że zacząłbym się troszkę wkurzać, tak? Jeżeli
1: byłbym, a nie dostaje?
0: Jeżeli byłbym obywatelem USA, kończąc zdanie, nie? Miałbym o to bardzo konkretne pretensje, bo sobie, wiesz, bo on coś sprawdza, on coś weryfikuje w tym momencie i nie wiemy, czy to się uda. Ale fajnie, że znalazł się ktoś, kto się po prostu odważył i to sprawdza. Dlatego broń Boże, wiesz, nie twierdzę, że jestem hura optymistą co do jego wszystkich pomysłów, no ale znając też odrobinkę jego historię, podejrzewam, że ma jakiś pomysł na to, tak? No mamy historię, nie wiem, takiego stolicy Meksyku, która została wybudowana na bagnie i się zapadła w ciągu ostatnich kilkuset lat o parędziesiąt metrów, nie? Więc, no nie wiem, być może wkopanie się odpowiednio głęboko pozwoli na zrobienie czegoś takiego, ale z drugiej strony pytanie, na ile taka rura Hyperloopa, która by została wybudowana pod miastem, ile ona się będzie różniła od czegoś takiego jak linia metra, która przecież w takim Londynie całkiem nieźle się sprawdza.
1: No tak, tylko żeby samochody na jakichś wózkach jeździły na tym, windami zjeżdżały, jak to chcesz serwisować? Tysiące wind w całym mieście, nie że jedna winda i schody, jak do metra, tylko tysiące wind, tysiące jakichś wózków, które gdzieś tam mają wozić samochody, no przecież to jest poroniony pomysł. Tak jak to jest zaprezentowane po prostu w tej chwili, nie?
0: Znaczy, wiesz, no też wydaje mi się, że to, w jaki sposób jest to teraz prezentowane, a jak to później będzie wyglądało po puszczeniu na środowisko produkcyjne, to są dwie zupełnie oddzielne rzeczy. Także, to, wiesz...
1: No nie wiem, bo inwestorów zbierasz na podstawie tej wizualizacji, tego co mówisz i przedstawiasz to jako taki pomysł, że o, tak ja chcę to zrealizować w ten sposób. I ludzie mu dają kasę na coś takiego.
0: No ale to w dalszym ciągu jest ich kasa. Nie moja, nie twoja, tylko tych inwestorów.
1: Słyszałeś o Gizmondo? O tej konsoli z początku tysiąclecia?
0: No tak.
1: No i to był przekręt całkowity, mimo że to był dobry produkt i to miało sens, i to miało marketing, i to miało zaplecze w ogóle ludzi, nawet jak wiesz, że konkretni ludzie za tym stali, za projektowaniem tego, konkretna kasa na marketing, konkretni inwestorzy, nawet produkt, no nie do końca dopracowany może, ale jakby trochę więcej wydali na ten projekt jeszcze na dopracowanie tego niż na balangi, no to mogłoby przecież dzisiaj, do dzisiaj to by mogło działać jakby, nie? Taka firma. I nie wiadomo dlaczego to był przekręt.
0: Znaczy, wiesz, no zawsze gdzie się pojawiają pieniądze, będą się pojawiali ludzie, którzy coś będą chcieli na to ugrać i też są, wiesz, też są historie przekrętów, które się zrodziły na naprawdę dobrych intencjach. Takim przekrętem jest na przykład pan Freud, który jak się okazuje dzisiaj po prostu jest obalony od początku do końca, który miał pełną, wielką obsesję dotyczącą seksu, ale dał podwaliny czegoś, na czym później zbudowano coś innego fajnego, tak? Więc... możemy, wiesz, to jest taki błąd logiczny, który można sprowadzić do tego, że i tutaj będzie taki troszkę longshot, ale który można sprowadzić do tego, że nauka kiedyś też się myliła. Ale to jeszcze nie znaczy, że ktoś, kto później to łyknie, kto później to zainwestuje, zrealizuje i tak dalej, no to będzie dalej kręcił, bo czasami zdarza się, że wiesz, że masz jakiś rewolucyjny pomysł, coś ci się przyśniło, tak, i jest coś w tym fajnego. I ty zrobiłeś na tym scam, zrobiłeś oszustwo, wyciągnąłeś miliardy dolarów od ludzi, ale to był w dalszym ciągu dobry pomysł i ktoś potem przyjdzie, zobaczy i zrobi na tej twojej produkcji coś naprawdę fajnego. To nie znaczy, że ty byłeś spoko, nie, bo ty byłeś oszustem, ale później Ale to był jakiś fajny pomysł, który został rzucony w świat. I ktoś z tej całej naszej bandy 7,5 miliardowej to podchwycił i stwierdził, ej kurde, ale to się da zrobić. I to jest naprawdę coś fajnego, coś co nam ułatwi życie.
1: Znaczy tunele pod ziemią, tak jak porównałeś to do tunelów w Londynie, tak, no jeśli by chciałbyś zachować tak, taki wygląd transportu ludzi, jak wygląda dzisiaj, że jedna osoba, jeden samochód, to owszem, to tylko to nam chyba zostaje w tym momencie, bo całe miasta są zakorkowane, nie da się budować, no chyba, że nad, ale no nie wiem, to mosty by trzeba jakieś budować, wiadukty i nie wiem, nad domami chyba to by musiało wszystko być, jedynie co faktycznie pod ziemię, ale możemy po prostu przeprojektować transport, no bo skupić się bardziej na transporcie publicznym, żeby jakoś to wyglądało, no na przykład nawet te automatyczne samochody już prędzej, bo jaki jest problem z korkami? No tylko ludzie, jakby to by jeździły automatyczne samochody, to nie byłoby nawet korków, tak? Bo każdy mógłby się komunikować razem, na światłach jakie światła? W ogóle by nie było światła, no tak. Świateł, tylko by jeździły na jak to się mówi? No wiesz. Mhm.
0: No autonomicznie by się dogadywały tak, żeby się na zamek błyskawiczny dopiąć.
1: Tak, na zamek, no dokładnie, na zamek by jeździły, więc ja bym szedł w tą stronę, szczególnie, że oni właśnie pracują w tej Tesli dokładnie nad tym, tak? Autonomiczne samochody i jeszcze elektryczne, tak? Czyli idealne, tak? Bo brak zanieczyszczenia w mieście, produkujemy sobie tą energię elektryczną w jakiś inny sposób, gdzieś indziej, brak zanieczyszczeń, samochody, może większe jakieś autobusy nawet, albo nawet można by się wtedy zgodzić na transport, kurczę, jednoosobowy, jeden samochód, jedna osoba, jeśli by to wszystko samo jeździło, to nie byłoby żadnych korków, dużo szybciej by to działało. A z drugiej strony ten sam człowiek proponuje budowanie tuneli pod ziemią dla samochodów, nie wiem jakich w zasadzie.
0: Znaczy wiesz, problem jest w tym, że samochody jako nasze własne, prywatne weszły do naszej kultury i sobie nie do końca możemy pozwolić na coś takiego, żeby zmusić ludzi do tego, żeby się przesiedli do samochodów elektrycznych, żeby wprowadzić, nie wiem, jakieś licencje, tak jak masz licencję pilota, która wymaga od ciebie szkolenia za 120 tysięcy dolarów, żebyś faktycznie mógł sobie prowadzić ten samochód. No nie oszukujmy się, no nie sztuka zdać prawo jazdy. Tak, no, prawda, podchodzi się do tego parę razy, kursy są beznadziejne, kursy uczą cię jak zdać egzamin na prawo jazdy, a nie jak jeździć. Jeżeli sobie przejedziesz te 10-20 tysięcy kilometrów, no to wtedy dopiero zaczynasz troszkę rozumieć, jak wygląda prowadzenie samochodu. I wiesz, i są rozwiązania, jest parę fajnych rozwiązań w Europie, między innymi w Rzymie, gdzie z tego co pamiętam jest jakiś taki obrzydliwie duży podatek. Jeżeli chcesz wjechać do Rzymu, do centrum i nie masz papieru, że tam masz swoje mieszkanie.
1: Londyn to samo ma.
0: Londyn, też Berlin coś takiego ma, przy czym Berlin ma też coś takiego, że nie możesz wjechać do centrum, chyba że masz samochód elektryczny, to wtedy jest za free, a jeżeli masz samochód spalinowy, no to musisz płacić tam, nie wiem, winietkę w stylu 20 euro czy coś takiego. Jakaś taka kwota zaporowa. Kiedy byłem w Rzymie, bardzo mnie urzekło to, że na rozkładach komunikacji miejskiej nie było godzin, kiedy przyjeżdża autobus, tylko mapki, którędy ten autobus jedzie, bo jeżeli przychodzisz sobie na przystanek komunikacji publicznej, no to wtedy wiesz, że no po prostu wsiądziesz w pierwszy, który ci będzie pasował, nie? I jest to naprawdę fajne, naprawdę szybkie i naprawdę sprawne.
1: No dobrze, nie wiem. Aha, komunikacja.
0: Dobra, ale wracając dalej do wątku tych właśnie wiesz, są pewne rozwiązania, tak, które usprawniają tę komunikację miejską. I to tak przynajmniej odczuwam to, co mówisz, że dlaczego on się zajmuje X, a nie Y, tak? Czy powiedzmy sobie, się zajmuje dwiema rzeczami, które są troszkę sprzeczne z sobą, nie? No ale, ale wiesz, ale też robiąc naprawdę, kurde, cokolwiek, tak, budując dom, możesz sobie zrobić jakieś tymczasowe rozwiązanie i rozwiązanie, które będzie miało sens za 20-30 lat, tak?
1: No prędzej on już zrobi te samo jeżdżące samochody niż tunele pod całym miastem z jakimiś wózkami wożącymi samochody. No co się bardziej realne wydaje w tym momencie?
0: Znaczy, no, jak mówię, wiesz, to jest...
1: Poza tym, po co inwestować w... No i co potem zrobimy z tymi tunelami? Zamieszkamy tam? Kurczę. A, pewnie to są tunele na Fallout, pewnie, tak?
0: tak, schowamy się, kiedy tak, kiedy Nibiru do nas...
1: To może po to te tunele.
0: Wiesz, no, na tunelach, jak II wojna światowa pokazała, zresztą też w tunelach londyńskiego metra podczas II wojny światowej, podczas tych wszystkich nalotów, jednak cywile się chowali, tak samo w Hiroshimie również, w jakichś tam podziemnych magazynach ludzie się chowali, ale to wiesz, to jest jakieś takie rozwiązanie tymczasowe, które koniec końców może się opłacić, tak, bo powiedzmy, okej, nasze samochody, żeby przetransportować naszą dupę z punktu A do punktu B, dajmy na to z domu do pracy i z pracy do domu, to jest jedno, ale jeżeli będziemy chcieli sobie pojechać z Los Angeles do San Francisco i będziemy mieli możliwość pojechać tam z prędkością 800 km na godzinę, czego nie zrobimy na poziomie gruntu, no to też będzie fajne. I tutaj, wiesz co, może inaczej, bo jeszcze ze względów zdrowotnych bardzo potrzebuję w tym momencie chwili przerwy. Także za chwilkę przejdziemy może do tego BFR-a i... komunikacji i tego latania od punktu A do punktu B.
1: Nie możesz słuchać, tak? Tego, co powiem. Rozumiem?
0: To znaczy nie, chcę zrobić po prostu chwilkę przerwy i za chwilkę wrócić.
1: Okej. Okay.
0: Także nie musisz się rozłączać, ja tutaj po prostu wszystko powyciszam i za 5 minut wrócimy.
1: Okej.
0: Okay. Okej, okay, dzięki wielkie i do usłyszenia za 5 minut, a tym razem Indra, Bizer Kontakt, This is Science.

0: A my wracamy do naszego dzisiejszego Sprawdzam Live. Moi drodzy, Siara jest ze mną na antenie i rozmawiamy sobie o pewnych troszkę ideologicznych kwestiach, troszkę takich również praktycznych tego, co robi Elon Musk. No, dość fajna, naprawdę bardzo przyjemna dyskusja. Oczywiście możecie się dołączyć dzwoniąc na Skype Nocne Radio, a temat, do którego chciałem przejść, to właśnie BFR, czyli transport przy użyciu tych rakiet, które nie wiem, czy już jesteśmy gotowi na to, czy jeszcze chcesz coś?
1: Tak. Nie, już to.
0: Czyli technologia, która ma nam pozwolić przy użyciu właśnie rakiet wielokrotnego użytku, żeby się w mniej niż godzinę przenieść z punktu A do punktu B, gdzie punkt A i punkt B jest dowolnym miejscem na Ziemi. Co już mamy w tym momencie te rakiety wielokrotnego użytku i już za chwilkę będziemy mieli kapsuły Dragon, kapsuły załogowe, które pozwolą nam na takie przenoszenie się. Więc jest to wręcz dużo bliższe niż właśnie wspomniany Hyperloop. To, że ludzie są gotowi zapłacić za szybki transport, wiemy choćby z przypadku Concorda. Jest taki popularny błąd myślowy, że w wyniku katastrofy Concorda przy starcie Concordy zostały wycofane. Nie. Concordy latały jeszcze przez jakiś czas później, natomiast przestało być to zwyczajnie opłacalne ze względu na to, że ceny paliwa były tak obrzydliwie wysokie, że no, już się nie opłacało robić takiego paliwożernego samolotu. W momencie, kiedy Concorde powstał, z początku British Airways, które właśnie, bo Brytyjczycy wraz z Francuzami zaprojektowali i wykonali ten samolot, i przez pierwsze kilka miesięcy British Airways ponosiło bardzo duże straty ze względu na użycie Concorda, ponieważ no nie zawsze udało się ten pokład zasilić tyloma ludźmi, żeby to było opłacalne, po czym obrzydliwie podnieśli ceny i wiesz, co się okazało? Że ludzie w dalszym ciągu latali, bo ich było na to stać, żeby kupić sobie bilet 4 czy 5 razy droższy niż na zwykłego Jumbo Jetta, żeby się dostać dużo szybciej z Londynu do Nowego Jorku. I w momencie, kiedy wiesz, kiedy wejdzie taka możliwość, żebyś ty jako, no to będzie produkt premium, tak? To nie będzie coś, z czego sobie będzie korzystał jakiś tam szaraczek, tylko coś, co no, musi cię być na to stać, tak? Ale jeżeli sobie chcesz polecieć z Nowego Jorku do Szanghaju w 40 minut, musisz mieć ku temu bardzo dobre powody. Najprawdopodobniej tymi powodami będzie jakiś biznes, a skoro będzie to biznes dla ciebie ważny i nie chcesz tracić swojego czasu, a jak wiemy, czas to pieniądz, no to będziesz w stanie wyłożyć parę tysięcy dolarów na bilet na taką podróż.
1: Widzisz, jeśli by to kosztowało, tak jak mówisz, kosmiczne jakieś pieniądze, nie wiem, 20 tysięcy dolarów na przykład za bilet, a to nie jest jeszcze kosmiczna kwota, bo takie potrafią być ceny w luksusowych samolotach na niektórych liniach, liniach lotniczych, to spoko. Ktoś płaci 50 tysięcy, na przykład leci sobie rakietą. Okej. Tylko że Elon Musk twierdził, że to będzie w cenie normalnego biletu ekonomicznej klasy, że to będzie tej cenie co normalny samolot. No, nie wiem, jak by to miało wyglądać. Plus, jaki jest największy problem lotnisk? Że są gdzieś na wypidowie. Nie da się prawie tego budować w mieście. No chyba, że w Chopina lotnisko, chociaż to nie jest całkiem miasto, ale no powiedzmy w granicach, że
0: to znaczy może inaczej,
1: jest dobry dojazd do tego. Ale do rakiety nie da się, wiesz, nie możesz postawić blisko miasta rakiety, tak?
0: Hałas. Przecież
1: hałas, dokładnie.
0: No to też jest jeden z punktów, dla których Concordy troszkę straciły swój...
1: Tak, nie mogły latać nad zamieszkanymi terenami.
0: Natomiast transport jest jakąś tam kwestią drugorzędną, tak? Bo jeżeli sobie przelecisz tego Nowego Jorku do Londynu w ciągu 40 minut, to potem będziesz w stanie spędzić drugie 40 minut w autobusie, który cię zabierze ze stanowiska, z lądowiska rakiet. Oczywiście widziałem wizualizację BFR-u, dokładnie, że to będzie jakoś, wiesz, tam w środku i tak dalej, otoczone wieżowcami. No tak nie będzie, nie oszukujmy się.
1: Tak to nie wyglądało. To wyglądało tak, że koło Manhattanu to stało niedaleko, a do tego BFR-u, i to akurat ma sens, żeby te rakiety były odpalane z wody, To jak najbardziej. Ale oni tam statkiem płynęli, nie wiadomo dlaczego. Przecież mogli sobie tam ten swój Hyperloop pociągnąć, prawda, zamiast jakąś łodzią. Najwolniejszym środkiem transportu dostajesz się na najszybszy środek transportu, tak?
0: No teoretycznie tak, ale w dalszym ciągu, wiesz, spędzasz 40 minut w BFR-ze, po czym spędzasz kolejne 40 minut w autobusie, ale w dalszym ciągu jest, dotarłeś do, z Londynu do Szanghaju w godzinę 20, nie?
1: No, ceny paliwa, awaryjność, no nie wiem, jak chcesz zrobić rakietę mniej awaryjną niż samolot. No, no chociaż kiedyś na początku dobrze, tak. Kiedyś samoloty były jeszcze bardziej awaryjne, dzisiaj to jest najbezpieczniejszy środek transportu. Tylko że nie ma takich materiałów za bardzo, żeby produkować rakiety, które się nie będą psuły za bardzo. No, już jest problem z temperaturami w samolocie, a dysze czy w ogóle elementy takiej rakiety trzeba chłodzić paliwem, w sensie ciekłym helem, bo tak to się rozgrzewa przecież, tak?
0: To znaczy, z jednej strony tak, ale...
1: I zużywa.
0: Ale też zauważ, że już w tej chwili widzimy, jak wygląda, wiesz, jak wygląda zużycie tych rakiet Falcon 9, że czasami taka rakieta po prostu sobie wystartuje, doleci do stacji kosmicznej i bardziej będzie opłacalne swajczyć się w atmosferze, niż żeby potem wylądowała i żeby odzyskiwać z niej jakieś tam części, które by się przydały komuś dalej. Ten koszt, wiesz, ten koszt wyniesienia na orbitę kilograma cały czas bardzo gwałtownie maleje i bardzo fajnie, że maleje. No i jeżeli, wiesz, jeżeli oczywiście to się będzie zużywało, no ale to nie będzie samolot, który będzie sobie latał przez 25 lat, tylko będzie rakieta, którą po prostu zrzucisz do śmietnika po paru latach.
1: Tak mlaskam. Dobra, cena paliwa w takim razie. Concordy przestały latać, bo cena paliwa. Jak chcesz mieć tanie paliwo do rakiety? Kurczę. Jedyne co, to trzeba by wymyślić jakąś nową, rewolucyjną technologię, na przykład magrawy, i produkować darmową energię, potem rozkładać wodę na paliwo i tym latać chyba. Jedyna opcja.
0: To znaczy... Nie wiem, no widocznie Elon Musk widzi w tym biznes, tak? Bo za to paliwo nie będę płacił ja, nie będziesz płacił ty, tylko ludzie, którzy kupią bilet na coś takiego, nie?
1: Tak.
0: No więc tutaj jeszcze kamień do kury na czasie zaznacza, że więcej kosztuje rakieta niż paliwo do niej, ale paliwo do takiej rakiety się kończy po jednym starcie, a rakieta zostaje, dlatego...
1: Też nie jest taka wielorazowego użytku. Przecież największy problem właśnie z tymi wahadłowcami, bo myśleli sobie, że tak, będzie 50 startów wahadłowców. Przecież te wahadłowce były plany, że co tydzień, zresztą sam wiesz, że co tydzień to będzie latać, a nie dało się, bo to było zbyt awaryjne po prostu. Cały czas trzeba to konserwować, cały czas trzeba to sprawdzać, wymieniać elementy. No dobrze, no te rakiety Muska nie mają też osiągać takich wysokości, tak? No bo to nie ma się wbić przecież na orbitę, bo nie ma sensu. A jakby się miało wbijać na orbitę, to w ogóle jeszcze kosmodromy gdzie stawiać, tak? To też nie da się wszędzie postawić kosmodromów i w każdym kierunku latać wtedy, chyba że chcesz palić więcej paliwa.
0: Mhm. Nie? Znaczy, wiesz co, jest taki jeden projekt, który, nie wiem, to jest chyba z Blue Origin akurat, gdzie właśnie ma być taka rakieta wielorazowego użytku, która będzie wystrzeliwała na właśnie niską orbitę, na jakieś 600 km kapsułę z takim pięknym tarasem widokowym, że będziesz mógł sobie
1: ale
0: zobaczyć...
1: Ale 600 km to już jest wysoka orbita. Stacja kosmiczna lata na 300, nie? Bodajże.
0: Wiesz co, to znaczy 600 na pewno nie jest wysoką. To jest chyba ta śmieciowa orbita. No nie wiem, w każdym razie...
1: No to śmieciowa jest wysoka. Okej. Bo właśnie się wyciąga na wyższą orbitę śmieci.
0: No
1: nie?
0: Tak, no w każdym razie wracając do tematu. To jest coś, na co będę zbierał i za co będę gotów zapłacić, żeby się w czymś takim wystrzelić. To będzie taka kapsułka, którą...
1: Nie, pewnie, też bym się wystrzelił.
0: Tak, wiesz, gdzie będziesz miał taras widokowy, będziesz sobie mógł, wiesz, po prostu to zobaczyć i później bezpiecznie bezpiecznie sobie zlądujesz i później sobie bezpiecznie zlądujesz na spadochronach, no rozrywka, prawda, tania nie jest. Między innymi jeden z takich moich planów na mniej więcej przyszły rok jest zapisać się do lotu tak zwanym Vomit Comet. Nie wiem, czy ci coś to mówi.
1: Coś słyszałem, ale...
0: Vomit Comet, czyli samolot, który...
1: A, ten, co w górę, w dół, tak?
0: W górę, w dół lata i daje ci wrażenie, wrażenie braku ciążenia. Coś takiego kosztuje 4000 euro, taki lot. Bilet na coś takiego. No oczywiście rozumiem marketing, rozumiem... To nie są kwestie paliwa, to jest bardziej marketing, nie? I wiesz, i całe, wiesz, całe to, że to jest specjalnie dostosowany samolot, który nie ma tam siedzeń pasażerskich, tylko jest zrobiony z odpowiednich materiałów i bardzo chciałbym coś takiego przeżyć, no ale w dalszym ciągu, wiesz, w dalszym ciągu to są pieniądze ludzi, którzy zapłacą za te bilety, nie? To...
1: 4000 to nie jest tak znowu dużo, no bo ile tym lecisz? Z godzinę to trwa? Przynajmniej pewnie, nie?
0: Znaczy z tego co patrzyłem jakieś pół roku temu, gdzie się bardziej tematem zainteresowałem, masz gwarantowane przynajmniej 20 minut braku ciążenia.
1: No właśnie, plus jeszcze wnoszenie się dodatkowe, wylot, no to z godziny to musi trwać lekko.
0: No nawet troszkę więcej, bo zanim wejdziesz na te 10 kafli, to troszkę czasu mija, nie?
1: No, masz tam pracowników, ile tam ludzi wchodzi na pokład? 20? Nie,
0: no
1: wiem,
0: co,
1: 30?
0: Tak, coś koło tego.
1: No właśnie, więc to nie jest cały samolot założony pasażerami, więc wiesz, 4000 to nie jest zupełnie jakaś wygórowana kwota nawet, nie? Za taki lot, nie już, wydaje mi się. Może troszkę więcej, wiadomo, niż zwykły pasażerski lot, no ale nie tak no dużo, no bo zważywszy na, jak mało tam pasażerów jest, nie?
0: Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wrzuciłem na czata linka. Bieżąca cena to jest 5000 dolarów. Euro trochę stoi lepiej niż dolar, czyli około 4000 euro w dalszym ciągu to.
1: No ale to jest, wiesz, przeciętna miesięczna pensja, tak? No co? Tak dużo, nie? W Polsce jakbyś miał wydać miesięczną pensję, nie wydałbyś miesięcznej pensji, no to już dzisiaj.
0: No błagam cię. Dlatego wiesz, dlatego to jest jakiś taki plan, który jest bardzo, bardzo, bardzo mi bliski, tylko tutaj to, co wrzuciłem, to chyba to są Stany Zjednoczone, ale wiem, że w Europie coś takiego lata we Francji. Jeżeli mi się uda, to jeszcze wrzucę w opisie

0: bez właśnie, nie ma za wielu sceptyków, nie widzę tego jakby.
1: To znaczy może tak, jakiś czas temu na fejsie widziałem wpis, gdzie Elon Musk miał być zaproszony do jakiegoś festiwalu naukowego w Katowicach, czy gdzieś na Śląsku, nie? I wrzucono to na taką jedną z naukowych grup i się od razu pojawił jakaś taka fala hejtu, że wykorzystuje pracowników, że to gówno nie naukowiec. I co on tutaj w ogóle robi, ale no kurde, no on ma tutaj przyjść i pogadać, tak wiesz, tak jakbyś miał, nie wiem, zapłacić za bilet na wstęp coś takiego 20 zł i wysłuchać sobie Elona Muska, nawet jeżeli go nie lubisz, nie, jeżeli jesteś sceptyczny wobec niego, no to zawsze, wiesz, lepiej go posłuchać niż od razu się zamykać i stwierdzić, że nie, to tutaj nie, zdychaj, po prostu nie chcę cię dotykać.
0: Nie. No nie wiem, no a to w takim razie nie jesteś przeciwko na przykład występom Jerzego Zięby, tak nie przeszkadza ci zupełnie, że on może sobie w swoje wykłady prowadzić?
1: Wiesz co, Jerzy Zięba to jest coś zupełnie innego, bo Jerzy Zięba dotyka zdrowia i to jest coś, co mówiłem na samym początku audycji.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że jeżeli w co nie wierzę, tak? Ale jeżeli bym się, nie wiem, moja alma mater, tak? Uniwersytet Łódzki zaprosił Tomka Mapeta i ze swoim wykładem o magrawach, jeszcze w czasach, kiedy nie leczyli, to bym to skwitował chłodnym uśmieszkiem. Ale jeżeli dotykasz zdrowia, to już jest coś zupełnie kuźwa innego.
0: No nie wiem, czy... No dobrze, no ale właśnie... Zdrowie, ostateczna granica, ale...
1: Wiesz co, może inaczej, bo mam taką kwestię na świeżo, bo jutro u mnie w Łodzi miał się pojawić międlar. I się pojawiły różne dziwne grupy i też się jutro wybieram na, można powiedzieć, protest, gdzie tam wypowiedziano mu umowę. Ale wiesz, ale międlar jest kimś, kto no, troszkę faszyzuje, który jest, kurde...
0: Nawet nie wiem, kto to jest.
1: Międlar to jest koleś, który... To jest były ksiądz, czy coś takiego, który łyknął troszkę...
0: Ten młody taki.
1: Wiesz co? Nie. Czekaj. Jacek Międlar bodajże. Tak.
0: Ten, co niepodległości tych...
1: Tak.
0: Okay.
1: Kurwa, on jest młodszy ode mnie, ja pierdolę.
0: Tak, on jest młody, no. Młody. No to już kojarzę, okej. Okay.
1: No, także wiesz, także to jest coś,
0: no
1: co
0: właśnie,
1: jest...
0: No właśnie, on zdrowiu niby się nie wypowiada, nie?
1: O zdrowiu się niby nie wypowiada, ale to jest kwestia szkodliwości społecznej.
0: No.
1: To jest, wiesz, to on zasiewa pewien wirus, który... Potem się w ludziach roi i dwoi i tak dalej, tak? I buduje swoją narrację na nienawiści, czego nie do końca lubię, bo jest naprawdę mnóstwo różnych dziwnych rzeczy wokół nas, lepsze niż nienawiść, którymi możemy się zainteresować. I no nie wiem, no tutaj bardziej ideologicznie akurat do tego podchodzę. Nie lubię narodowców, nie lubię faszystów, nie lubię takich typów, no.
0: No widzisz, ja mam, może nie tak skrajne uczucia, ale gdzieś na tym spektrum, właśnie do Elona Muska, przez to, że wszyscy mu tak wierzą bezgranicznie, co tylko powie, to od razu tak, Elon, geniusz, i róbmy to, i płaćmy mu, i...
1: Znaczy nie, broń Boże mu nie płaćmy, tak? Jeżeli by on sobie zrobił jakąś kampanię na Kickstarterze czy coś takiego, no to przestałbym go lubić, tak? Więc dla takiej jasności nie, zdecydowanie nie chciałbym, ale wiesz, ale ewentualna szkoda, która by powstała w wyniku działania Elona Muska, byłaby dużo mniejsza. Decyzje, które byś podejmował, to też co mówiłem w pierwszej części audycji, ewentualne decyzje, które byś podejmował względem swojego życia, żeby, wiesz, żeby nauczyć swoje dziecko tego, że muzułmanie wszyscy są terrorystami i gwałcomowce, no to by było troszkę kuźwa słabe, nie? No ale Elon Musk czegoś takiego nie robi. Co najwyżej możesz w niego zainwestować i stracić trochę kasy. A to jest twoja kasa, to jest twoja odpowiedzialność, to jest twoje prawo. Szkodliwość Elona Muska jest stosunkowo niewielka.

0: No niewielka, tak, tak. To dlatego powiedziałem, nie aż tak, to nie jest to samo, co ten Mendler na przykład, czy tego typu jakieś zięba, powiedzmy, to już zupełnie. Dobrze, to chyba ten temat Ilona Maska można skończyć. Poruszaliście może temat, a poruszaliście o tych zarobkach zięby właśnie. Nie wiesz może, jakie są odzywy na jego grupach? Nie sprawdzałem tego, może jesteś bardziej na bieżąco. Jak jego zwolennicy podeszli do tego, że on tyle zarobił?
1: Zdecydowanie wiem i to znaczy sporo ludzi się wycofało, natomiast nawet tak zwany Kot Monet, który jest dzisiaj o północy w konkurencyjnym radiu wystąpi, wrzucił posta na Facebooka, którego za chwilkę tutaj wkleję, który za chwilkę wkleję na czat nocnego radia, gdzie mu życzy zarobienia miliona złotych, więc
0: ma miliarda. Miliony to miliarda, on już zarabia.
1: Tak, on 23 miliony, jeszcze wiem. Właśnie.
0: Co to dla niego milion złotych? Na waciki?
1: No wiesz, no, to jest ten problem, że to też tak bardziej wracając do naszego wątku, bo troszkę popłynęliśmy względem mojego dzisiejszego scenariusza, ale to w sumie dobrze, bo to się zawsze dobrze sprawdza, że jest coś takiego w człowieku, że bardzo trudno jest mu się przyznać do błędu, nie? I tak samo jak dwa tygodnie temu w Nocnym Marku, gdzie krawiec mi wypomniał to, że kiedyś chwaliłem akupunkturę, bo czułem, że mi akupunktura pomaga. I wiesz, i w momencie, kiedy to wyciągnął, to po prostu przeprosiłem słuchaczy. Że, to znaczy, ilekroć to mówiłem, zawsze zaznaczałem, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia, to nie jest poparte faktami naukowymi i tak dalej, nie? Ale moja mama zawsze mi mówiła, tylko krowa nie zmienia poglądów. I nie ma nic złego w tym, żeby się przyznać do tego, że się myliłeś, że byłeś głupi, że się nie douczyłeś, czy cokolwiek, nie? Ale ordynarnie beznadziejnym jest to, kiedy wiesz, że się mylisz, ale dorabiasz sobie ideologię do tego tylko i wyłącznie po to, żebyś, wiesz, żebyś ciągnął swoją narrację.
0: No tak. Ja dla przykładu, może brzmię, szczególnie wśród znajomych, jakbym się wymądrzał cały czas, ale cały czas z tyłu głowy mam to i zawsze otwarcie mówię o tym, że ja jestem głupi. Bo to jest natura ludzka po prostu. Nie da się nie być głupim. Zawsze się pomylisz. No nie ma takiej możliwości po prostu. Nie da się wszystkiego sprawdzić. Nasz mózg jest ograniczonym urządzeniem. I po prostu się trzeba do tego przyzwyczaić i starać się to wychwytywać i tyle. No i nic z tym nie zrobisz po prostu.
1: No tak, no tak właśnie jak w pierwszej części audycji mówiłem, Mamy pewne wady, że u nas się w głowie zapisuje pewna interpretacja faktów, a nie fakty, tak jak zapisujesz sobie zdjęcie, nie? Więc to jest trudne i to jest odważne, nie? Po pierwsze, przyznać się do tego, że czegoś nie wiesz. Po drugie, przyznać się do tego, że byłem adwokatem jakiejś złej idei i ja się z tej idei wycofuję. Bo wiesz, no może się wydawać fajne, że ktoś jest konsekwentny, od początku życia był taki i umarł taki, jaki
0: żył. To jest
1: żył,
0: najgorsze, nie? a ludzie przecież doszukują tego jako zaleta, jak jakiś Korwin na przykład, albo właśnie ten kot, który będzie miał audycję, też się właśnie chwali, że o, ja tu będę zawsze tak samo. Nie? Albo, że miałem takie poglądy odkąd byłem, nie wiem, dzieckiem na przykład i tak, no nie wiem, ja bym się tym nie chwalił, że mam te same poglądy, co jak miałem, nie wiem, 15 lat. No ciężko, żeby od razu w takim wieku, wiesz, podejmować dobre decyzje, prawda?
1: No niestety, no to jest takie nasze biedne ludzkie, że no, pewne błędy popełniamy. Sam mam taką historię, która, wiesz, która sięga tak na 2 lata do tyłu, gdzie byłem wielkim wręcz denialistą GMO. Ale potem odebrałem swoją edukację i zauważyłem, że miałem swoje błędy w myśleniu i teraz podchodzę do tego zupełnie inaczej, tak? Może nie na poziomie entuzjazmu, ale na poziomie tego, że wiesz, że nie robię kurtyzany z logiki, nie? Więc odebrałem tę ciężką lekcję, no i nie ma w tym nic złego, że się mylimy, bo każdy się myli od czasu do czasu, a jeżeli ktoś uważa, że, no właśnie, tak jak powiedziałeś, że mając 15 lat miał pewien pogląd i go utrzymał do dzisiaj i on jest taki sam przez całe swoje życie, jeżeli ktoś...
0: I się tym szczycą ludzie, nie?
1: Tak, to znaczy tylko jedno, to znaczy, że kłamie.
0: Albo jeszcze lepiej, mamusia mnie tak nauczyła. To jest akurat Jarowskiego. On naprawdę tak mówi, nie? Że mamusia mnie tak nauczyła, mnie wychowała, to ja tak myślę. Bo mi mamusia tak powiedziała. I on dosłownie użył, nie mama, mamusia.
1: Dobra, słuchaj, Siara, to ja tak może wrócę do scenariusza, bo jeszcze mam parę... Okay. Bo chciałem ludzi nauczyć, jak walczyć z teoriami spiskowymi.
0: Dobra. No to na razie, do usłyszenia.
1: Okej, okay, dzięki wielkie.
0: Dzięki za miłą rozmowę.
1: I do usłyszenia, cześć. Jeżeli ktoś by się... Cześć. Trzyma się. Jeżeli ktoś by jeszcze chciałby się podłączyć do nas, to zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. A tymczasem, no jak już sobie tutaj obaliliśmy moją wyssaną z palca historię o Michaelu Edwardzie Robercie, to chciałbym wam przedstawić parę rzeczy, parę punktów, według których możecie ocenić i zweryfikować i sprawdzić jakąś hipotezę postawioną przez kogoś, kogoś, kto rzuca wam pewną spiskową teorię. Pierwszy punkt to jest brak wycieków. Pamiętacie na pewno historię Billa Clintona i jego sekretarki Moniki Lewinsky. W 1735 roku Benjamin Franklin napisał, że trzy osoby mogą utrzymać historię w sekrecie, jeżeli dwoje z nich nie żyje. Im więcej osób jest zaangażowanych w spisek, im więcej osób jest zaangażowanych w konspirację, tym wykładniczo wzrasta prawdopodobieństwo, że ta historia wycieknie. I mamy konkretne dowody. Mamy właśnie tego Billa Clintona, mamy Edwarda Snowdena, który wyciekł o tym, co mówi nam NSA, który wyciekł o tym, co robi NSA. Więc jeżeli mamy jakieś takie informacje z lewego źródła, którego nie jesteśmy w stanie potwierdzić, no to być może jest to fałszywe. Drugą rzeczą, drugim takim punktem weryfikacyjnym, na który warto zwrócić uwagę, jest to, że jeżeli mamy skandal, który został wzięty na tapetę i ktoś położył na nim swoje ręce, to wtedy okazuje się, że tych dokumentów nie jest jeden, dwa. Tych dokumentów są miliony. O wojnie w Afganistanie mamy 400 tysięcy papierów, które świadczą o różnych dziwnych zachowaniach ze strony wojska amerykańskiego, błędnych decyzjach, o Pizzagate, o wyciekniętych mailach Hillary Clinton mamy jeszcze więcej, wspomniany przed chwilą Edward Snowden, wyciekł około miliona dokumentów, które są analizowane jeszcze cały czas do dzisiaj. Więc jeżeli mamy jeden papier, który wyciekł, proste pytanie, dlaczego to jest jeden papier, a nie kurde 100 tysięcy? Tych papierów na pewno jest więcej, jeżeli mówimy o jakimś głębokim spisku. Trzecim punktem zaś są niekonsekwentne możliwości. Często teoretycy spisku mówią o tym, że odnaleźli jakiś spisek i są uciszani i tam parę osób zostało zamordowanych tylko dlatego, że o tym mówili. I nagle się okazuje, że tak, może i oni potrafili zabić kogoś, Nawet jeżeli nie, nawet zabili 15 osób. Ale nie są w stanie zdjąć durnego filmu z YouTube, nie są w stanie zapłacić Google'owi tylko po to, żeby ten filmik zdjąć? W końcu mamy horyzont przewidywań. Niektóre teorie spiskowe zakładają to, że było one planowane przez bardzo wiele lat. Jak choćby spisek 9.11, o którym dzisiaj już mówiłem i który będę chciał jeszcze podjąć. I które wybierały bardzo konkretną ilość osób, które w tym spisku były. I które idealnie jak w zegarku zadziałały tego konkretnego dnia. Pytanie jednak, jeżeli robisz spisek, to musisz zawsze zakładać, że któraś z tych osób zachoruje, wpadnie pod samochód, umrze. I bez tej osoby spisek nie będzie miał sensu. I tego chyba najbardziej mi brakuje we współczesnych teoriach spiskowych, właśnie zbudowanych na tym micie, który buduje pewną historię po tym, jak już coś się wydarzyło, układa puzzle i im się to dodaje. A to jeszcze nie znaczy, że ten spisek mógł się wydarzyć. Bo coś mogło pójść nie tak. Jeżeli angażujesz 50 osób w spisku, jak jedna osoba, kurde, dostanie sraczki 11 września, nie, pilot albo jakiś koleś z kontroli lotów. I wtedy cały spisek się rujnuje. Nie ma tej całej historii, która by stała za całym backupem. A nikt nie byłby tak głupi, żeby spisek, w który zaangażował kilkanaście miliardów dolarów, by zaryzykował, by ten spisek się rozbił o durną sraczkę. No i w końcu ciężar dowodu. Czyli coś, o czym mówię wam już od bardzo dawna. Ciężar dowodu, czyli ilekroć twierdzisz, ilekroć składasz wyjątkowe stwierdzenie, ciężar dowodu leży po twojej stronie. To ty, jako osoba potwierdzająca, promująca tę ideę, to ty masz obowiązek udowodnić, a nie inni mają obowiązek udowodnić, że ty się mylisz. I tą myślą dzisiaj zakończę audycję, a nawet nie. Zakończę ją cytatem z Carla Sagana, wielkiego denialisty, fizyka, astrofizyka. Jeżeli coś może być zniszczone przez prawdę, zasługuje na to, żeby przez prawdę zostało zniszczone. I tym optymistycznym akcentem będę się z wami żegnał. O północy krawiec i jego czasy ostateczne. A ja tymczasem będę z siebie bardzo dumny, że mi głos nie wysiadł po drodze. Trzymajcie się. Cześć i nie dajcie się zwariować. Nie dajcie się oszukać. Na razie.

0: Dzień dobry, nocne radio. Z tej strony Max od Bajerów Maxa, Max Frost na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Mamy godzinę 21.37, czyli godzinę, w której papież Jan Paweł II zmarł. Nie wiem, dlaczego to pamiętam, nie wiem, dlaczego wy powinniście w ogóle pamiętać, ale pamiętam ten moment. Parę lat temu, Jezus Maria, czy to było 14 lat temu? Graliśmy w tenisa z tatą i dostaliśmy telefon z domu, że papież umarł. Patrzyłem na godzinę 21.37, mówię, Jezus Maria, chyba to będę pamiętał do końca życia. Także wspominamy naszego papieża Polaka. Możemy nawet mu zadedykować tę audycję, także wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że tam jest gdzieś u góry, patrzy na nas i się z nas śmieje. No bo przynajmniej on ma przynajmniej on ma co do śmiechu. Witajcie, nocniki, witam trąbę słonia i niepowtarzalny orgazm. No i oczywiście innych, bo tam jest troszkę więcej. Natomiast kto się odezwie, ten dostanie propsy. Kto się przywita. Także zrobimy sobie taką małą zasadę. Generalnie miałem robić live'a na YouTubie, ale chyba sobie zrobię go kiedy indziej. Mam nadzieję, że subskrybujecie, jeżeli nie, to zapraszam, bo naprawdę walczę z tą barierą 100 subskrybentów. Fajnie by było dla własnego ego mieć więcej. Natomiast tu chodzi też o to, że rzeczywiście wkładam w to całe swoje serce, w robienie tych wideosków. Wiem, że nie każdemu może to się podobać i może akurat macie jakieś inne zainteresowania. Natomiast tu chodzi też o jakiś tam poziom, mi się wydaje, nie? Natomiast jeżeli macie po prostu jakichś znajomych, którzy akurat są takimi freakami, to możecie powiedzieć, ej, znam tego kolesia. Zamiast, no bo też zauważyłem, jeżeli mówimy już troszkę o tam social mediach i takich rzeczach, to że teraz nadchodzi troszkę inna era w takich social media. I to jest era takich mikroinfluencerów, nazwijmy to, wpływaczy. To będzie właśnie teraz, bo po prostu, no czasami jest tak, że jak macie jakiegoś, nie wiem, czy youtubera, czy po prostu jakąś gwiazdę telewizji, czy radia, to oni bardzo dystansują się później od swoich fanów, czy po prostu osób, którzy ich słuchają. Więc jest bardzo dużo właśnie takich małych, mniejszych osób, które jednak, no chcąc, nie chcąc, chcą mieć kontakt też z tymi swoimi osobami, które no tak naprawdę oglądają, czy słuchają ich rzeczy, bo tak naprawdę łatwiej i to nam daje social media i dlatego was namawiam, żeby czy skomentować coś i tak dalej, bo to dużo daje mi jako to, że po prostu te wideo są promowane dla osób, które nie znają jeszcze mnie albo was jako właśnie tam oglądaczy, słuchaczy i przede wszystkim te komentowanie to daje jakiś taki kontakt, jak była wcześniej telewizja, nie było tego, więc nawet jak puszczali jakieś, nie wiem, może trudne sprawy albo jakiś słabszy odcinek 13 posterunku, no to nie było ludzi, którzy mogli to skrytykować. Byli tylko krytycy, którzy byli jakąś taką wielką radą, która była mądra, a my musieliśmy się ich słuchać i od nich zależało, czy po prostu odcinki będą wyglądać, jak będą wyglądać. A to daje nam social media i dzisiejsze czasy, że mamy na to jakiś wpływ. Także jeszcze raz zachęcam. Ale dobra, koniec wstępu. Możecie napisać na czacie, jak się macie. Dzisiaj mam czwartek, ominąłem zeszłą audycję, bo rzeczywiście nagrywałem odcinek. Nagrywałem i edytowałem, bo jak możecie widzieć na stronie Nocnego Radia został wrzucony całkiem długi dość gameplay, bo rzadko takie gameplaye bywały. Teraz widzę właśnie też coś takiego ciekawego w Nocnym Radiu, co się nazywa RPG. Czy role playing, tak? Czyli granie, odgrywanie pewnych ról w radiu. To jest świetne, bo mamy teraz właśnie też taką erę audio, która zaczyna nabierać coraz większej, no, no tak naprawdę może nie sławy, ale po prostu zaczyna być modna, tak? Ludzie nie mają czasu, żeby oglądać wszystkiego, ale mają więcej czasu, żeby słuchać. Natomiast warto być w obu miejscach na raz, ponieważ no, no tak, no z rachunku prawdopodobieństwa po prostu jest większa szansa, że ktoś cię znajdzie i odsłucha i potem mówi, dobra, to ja sobie włączę coś, jakieś nagranie zamiast tego wideo i odwrotnie. Więc no przecież są różni ludzie, nie? Ale widzę, że zaczyna się ruch na czacie, więc oczywiście ja z wami będę dyskutował. Maksabrak, tak, miałem lekkie opóźnienie, bo edytowałem Benjamina Franklina odcinek 11, ale o nim zaraz. Czy wpadłeś na znowu na 15 minut? Nie, wpadnę na co najmniej 20-30, ponieważ nie tylko, że tyle mam czasu i mam jakieś właśnie inne prace, natomiast też po prostu chcę was do tego przyzwyczaić i pozostawić lekką dozę ochoty na kolejny raz. Witam, Michał Motyka. Ciebie chyba nie znam, pierwszy raz cię tu widzę, ale przynajmniej masz awatar, który jest bardzo piękny i oddający twój nick. RPG akcja się zagęszcza, polecam. Odcinek RPG akcja się zagęszcza. Aha, czyli ten odcinek, tak? Akcja się zagęszcza. Pio 4, możesz dać linka, to przynajmniej też wszyscy na czacie będą mieć do tego dostęp. Czy będzie pan Krawiec? Nie wiem, ale może wpaść. Włączę Skype'a, więc zawsze będziecie mogli też zadzwonić. Troszkę się rozgadam, natomiast zrobimy tak. Odcinek będzie miał 20 minut, jeżeli zadzwonicie, to mogę jeszcze trochę zostać. Natomiast wiecie, nie żebym chciał, ale no, myślę, że to by było całkiem fajnie. Lekki niedosyt to ja mam, jak audycja trwa poniżej 3 godzin. Powtarza niepowtarzalny orgazm. Jezus Maria, co ty robisz w wolnym czasie? Ja pamiętam cię, niepowtarzalny orgazm, bo ty odsłuchujesz wszystkie moje odcinki i live'y. I nawet tobie jeden odcinek zadedykowałem i myślę, że pamiętasz, ten z najgorszą jakością, bo tak pierdziałem w mikrofon, że masakra. Zresztą ku chwale tego, teraz mój pop filter sobie jednak dałem trochę do góry, żeby ten odcinek nie był pierdzący. W sensie pierdzący ustami, no bo nie jestem odpowiedzialny za to, co będzie w innej części ciała. Ale o takich dolnych sprawach może pogadamy sobie kiedy indziej. Myślę, że fajnie by było opowiedzieć wam troszkę o YouTubie, bo okej, fajnie jest powiedzieć, nagrałem odcinek, obejrzyjcie odcinek, no i mam was w dupie, nie? Wiecie, no to nie jest trochę tak. Ja jako taka osoba nie jestem jakby najbardziej skromny, natomiast fajnie by było dzielić się moim zdaniem też jakąś taką, jakimiś takimi emocjami i tak naprawdę ile czasu i wkładu kosztuje człowieka, żeby coś takiego wyprodukować. Bo musimy zwrócić uwagę na to, że na YouTubie jest bardzo dużo śmieci. Na YouTubie jest tyle śmieciowych wideo, które nie mają żadnej wartości. I no okej, przecież od tego YouTube się zaczynał, że nie wiem, ja nawet pamiętam, jak kiedyś wrzuciłem na YouTuba wideo z pociągu, gdzie miałem flaszkę, butelkę wody plastikowej i po prostu, pamiętacie, jeszcze takie tory były takie, że się wszystko, kurde, trzęsło strasznie. I w tym momencie po prostu ja nagrałem wideo swoim pierwszym smartfonem zresztą i mówię, ale super, patrz jak po prostu wyłączyłem dźwięk i w tym momencie było po prostu dziwne, że woda, z wodą się coś dzieje i uważałem, że to jest takie zajebiste. A tak naprawdę to nie wnosi żadnej wartości, tylko pewnie osoba, która, nie wiem, zjarała sobie 5 blantów, uważa to, że to jest jakieś fascynujące. No ale każdy dorasta i zaczyna robić coś wartościowego, albo przynajmniej słuchać wartościowych rzeczy, więc jeżeli jesteś ze mną, no to gratuluję. Nie uważam, żeby to było jakieś super, ale może to zmienimy właśnie paroma rzeczami, o których chciałem opowiedzieć. Więc tak, ja w międzyczasie, słuchajcie, ja sobie włączę po prostu Skype'a Nocnego Radia. Wy możecie przywitać się z resztą, a ja się na chwilę wyłączę, żebyście nie słyszeli, jak wklikuję rzeczy na klawiaturę. No chyba tak będzie lepiej, bo no, szanujmy się, ale bycie adminem ma swoją odpowiedzialność, a w tym radiu mieliśmy bardzo dużo hakerów, ale to jest bez sensu, nie? Bo pomyślcie sobie, z jakieś radio Onetu, pewnie Interi, jakieś tam Tok, Srefemy i tak dalej, i oni może mają hakerów, tylko o nich nie mówią. Nie wiem, ale w każdym razie i tak to jest dość znaczne, ale o tym zaraz też. Momencik. Dobra, Skype powinien działać, także w każdym razie umówmy się w ten sposób, że jak pomimo tego, że możecie nie chcieć ze mną rozmawiać, no to na przykład można zadzwonić na sekundę i sprawdzimy, czy jest połączenie, a w tym momencie, w sensie, czy was słychać po prostu, najwyżej ja to wytnę później, jak będę montował audycję, no wiecie, jakieś takie pierdziochy czy coś w tym stylu, to wycinam, żeby dobrze wam się słuchało. Nawet tą audycję, która miała najgorszy dźwięk, ja ją edytowałem chyba 3 godziny. Ona miała tragiczne te pierdzenie, a dalej pojawiały się komentarze, które mówiły: Max, co to za audycja, masakra, a ona była taka wartościowa, ona była o was, ona była o top 10 Maxa 2018 roku, szkoda, bo nie wiem, czy chce mi się nagrywać kolejną, bo już w sumie to nie jest takie, no, na czasie, mam już, kurde, marzec, w sumie prawie kwiecień, więc więc trochę słabo. A widzę, że parę osób jest z nocnego radia, które jest też również na online, więc można zadzwonić tylko, żeby po prostu sprawdzić, czy coś jest spoko. Ale z drugiej strony możemy też się po prostu pobawić w echo. No też to mogłoby być. Zobaczymy. No, w każdym razie to chyba będę musiał po prostu wszystko wyciąć Dobra, teraz jestem tak jakby na opcjach Skype'a i chcę, jeżeli ktokolwiek miałby zadzwonić, to lepiej moim zdaniem słychać. Ta. Dobra, to odbieramy. I raz, dwa, trzy.
1: Halo?
0: No.
1: No, dzwonię tylko w odpowiedzi na twój apel, żeby coś
0: wow. Świetnie, słychać wszystko, ekstra.
1: No i super. Przy okazji tracisz hałas jakiś.
0: Słychać jakiś hałas od ciebie, czy ode mnie?
1: Nie, ode mnie.
0: Aha, od ciebie. No troszkę słychać, bo tak jak mówisz, że jesteś w pracy. Tak, tak.
1: Tak, na hali produkcyjnej.
0: Na hali produkcyjnej.
1: Ale wiadomo, że tam.
0: Jasne, i masz w ogóle czas, żeby i zadzwonić, i pisać na czacie. No, jesteś przekoleś.
1: Nie mogę narzekać.
0: Jasne, fajnie.
1: Przechodzę na odsłuch, bo nie mogę teraz gadać.
0: Dobra, ale tak czy siak, dzięki za to wszystko, za wpływ. Także trzymaj się i miłej pracy. Cześć. Moi drodzy, to był niepowtarzalny orgazm. Rzeczywiście ten człowiek jest niepowtarzalny, bo chciało mu się zadzwonić pomimo tego, że jest w pracy. Także tyle dobrego dla niego. Także dziękujemy i lecimy. Dobra, jeżeli chodzi o YouTube'a, to tak naprawdę nie wierzyłem, jak ktoś powiedział, że no, to jest tak naprawdę praca na cały etat. A w ogóle, żeby wejść na cały etat, to trzeba od początku, żeby zarabiać na YouTubie, trzeba zarabiać na paru rzeczach. Albo na sprzedawaniu jakiegoś swojego produktu, usługi, albo na reklamach. Oczywiście reklamy są proste, bo po prostu podłącza się jakiś tam program pod ten swój YouTube i on przy odświetleniach i subskrypcjach wypłaca ci jakąś regularną kwotę. Tylko od zeszłego roku YouTube zmienił zasady gry. A zasady gry są takie, że żeby mieć dostęp w ogóle do takiej sumy, do takich pieniędzy, no to musisz mieć przynajmniej 1000 subskrypcji i 4000 godzin obejrzenia. Więc to, że wejdziecie powiedzmy na mój film i sekunda, dwie, trzy, wow, jest wyświetlenie, to nic nie znaczy. Tak naprawdę dla statystyk YouTube'a zrobicie no jeszcze gorzej. Mówię wam to szczerze, bo wiem, że na przykład jak ktoś będzie chciał mi zrobić źle, to tak zrobi, ale dla tych hardcore ziomków, którzy lubią pomagać, rzeczywiście tak jest. I tak naprawdę okej, powiedzmy, że nie wiem, widzieliście film albo nie macie teraz czasu, żeby zobaczyć, ale można wrzucić film w tle, wyciszyć sobie i robić swoje rzeczy. No, ja wiem, jak to głupio brzmi, ale to naprawdę mi pomoże. I przy okazji może wam też, jeżeli będziecie chcieli robić YouTube'a. To, więc tak, pierwsza rzecz. Druga rzecz, żeby zrobić dobre wideo, to no, nie musisz mieć jakiegoś takiego super programu do nagrywania czy coś w tym stylu. Wszystko da się robić swoim smartfonem. To prawda. Jest dużo aplikacji, które pomagają przy tworzeniu takiego kontentu. Są nawet osoby, które po prostu nagrały film, nie wiem, 3-minutowy o czymś tam i jest super. Ale przeważnie, nie oszukujmy się, to są osoby, które mają jakąś pozycję społeczną, albo są no, dość bogaci, albo po prostu tak naprawdę są jakimiś ekspertami i już zrobili sobie bazę fanów, więc po prostu te wyświetlenia im przychodzą z łatwością. Więc o tym należy wspomnieć, bo czasami też oglądam jakieś takie wideo, które mówię, kurde, przecież ten człowiek, ja robię tyle edycji, ja nad jednym filmem siedzę 8 godzin, czyli to tak naprawdę dodatkowy dzień w pracy, jakbyście byli etatowej, tylko żeby zedytować ten film i dało się go oglądać z fanem, nie? No bo ja chcę robić takie śmieszne trochę rzeczy. Nie jestem krawcem, mam swój styl. Natomiast tu chodzi o to, żeby cieszyło oko i ucho. I tak, więc mi to zajmuje dużo czasu, niektórym bardzo mało, bo oni po prostu nagrają film i wrzucą. Natomiast zależy od fanbase'u tak naprawdę i od pozycji społecznej. I jako osoba gdzieś tak, która po prostu zaczęła parę miesięcy temu, chcę wam o tym opowiedzieć. Trzecia rzecz jest taka, że liczy się thumbnail, czyli nie wiem, to jest ten taki obrazek, który wyklikamy, bo ja też oglądam YouTube'a, przecież come on, jestem człowiekiem. I w ten obrazek, który klikamy, który nam się pojawia, jak mamy zobaczyć jakieś wideo. Na przykład w Nocnym Radiu też macie jakiś obrazek reprezentujący, wyróżniający, można by powiedzieć, tą jakąś poszczególną audycję. Więc on jest jedną z najważniejszych rzeczy, więc go trzeba po prostu tak odpicować, żeby chciało się go kliknąć. Dlatego ja ostatnio dość sporo uczyłem się o jakichś takich Photoshopach i różnych innych rzeczy, żeby po prostu to dało się klikać, a jak da się klikać, no to znaczy, że zwracasz na siebie uwagę i zwracasz na siebie uwagę, to znaczy, że jest większa szansa, że ktoś obejrzy twoje wideo. Jeżeli jest większa szansa, że ktoś obejrzy twoje wideo, to jest większa szansa, że będziesz miał i wyświetlenia, czy po prostu czas oglądania, co jest najważniejsze. No i właśnie o tym czasie oglądania, czyli rzecz czwarta, już wspominałem, że trzeba mieć 4000 godzin, co jest dużo, jak na takich początkujących rzeczy ludzi, którzy mają po prostu jakąś swoją pasję, o czym opowiadają, a nie, że po prostu zrobisz, nie wiem, jeden Gangnam Style, masz miliard wyświetleń, a potem nie robisz żadnych wideo, więc no tak naprawdę YouTube da ci z tego kasę, ale to nie jest jakaś kasa na długi termin. Więc to są ważne rzeczy i ten czas wyświetlania jest różny, bo na przykład ja dzielę się tylko swoimi statystykami, swoimi przemyśleniami ze swojego kanału, więc sprawdzałem różne rzeczy. Możecie u mnie na YouTubie zobaczyć różne rzeczy, filmy od 40-sekundowy film jest jeden. I tam no po prostu jest taki stopklatkowy film, gdzie robię podcast Benjamina Franklina, o czym pewnie powiem na końcu audycji. I po prostu to jest takie, no chciałbym, żeby ktoś zobaczył, ile to troszkę też czasu zajmuje, jak to wygląda. No nie mam z tym problemu, żeby ktoś oglądał mój ryj. Spoko, no jesteśmy w takich czasach. Jest okej. W każdym razie od 40 sekund do jakichś 15-20 minut są filmy, więc jest bardzo różne. Najważniejsze jest to, że żeby one były jednak odtwarzane dość długo i pomimo tego, bo tak naprawdę możemy pogadać o procentach, bo o długości wyświetlania, oglądania to jest różnie. Natomiast procentowo czasami jest od 10 do nawet 50% przy jakimś takim bardzo popularnym filmie. Tak naprawdę 10% to miały jakieś takie, czy te podcasty wcześniejsze takie, które wrzucałem, czy jakieś takie inne dłuższe rzeczy. Bo rzeczywiście, powiedzmy przy wideo 20-minutowym średnia długość oglądania to jest jakieś 2-3 minuty, tak? Czyli jedna osoba zobaczy 2-3 sekundy, a druga zobaczy, okej, całe 20 minut, no ale, no, więc taka średnia wychodzi jakoś. Mniej więcej. W każdym razie najpopularniejszym moim filmem był film o TikToku, czyli tutaj film bardzo hejtowany, ale nie dziwię wam się, jesteście też krytycznie nastawieni do paru rzeczy, co dużo buduje, bo też pokazuje tak naprawdę, że to jest inne środowisko i spoko, należy to po prostu zaakceptować, nie starać się nikogo uszczęśliwić. Ten film jest dla was albo po prostu też dla waszych dzieci, dla was tak naprawdę, które odpowiada, co to jest, a dla waszych dzieci, że film o TikToku, No więc to są naprawdę takie śmieszne rzeczy. I rzeczywiście on miał bardzo dużo, no nie tylko wyświetleń, ale też przede wszystkim długo był oglądany. I zwróćcie uwagę na to, jakiego słownictwa używam. Długo był oglądany, a nie, że tak naprawdę, jakby to powiedzieć, no właśnie te wyświetlenia, tak? Wracając jeszcze do tych wcześniejszych audycji, które też były troszkę takie hejtowane, ale spoko, nie obrażam się. Natomiast rzeczywiście musiałem o czymś zacząć nagrywać, bo po prostu już tak w środku serca czułem, że wybucham. I pomimo tego, że filmy o Garym Vaynerchuku i tych wszystkich konferencjach za 1500 zł, uważałem to za rzecz zabawną i przede wszystkim wnoszącą wartość. Zostałem parę razy skarany za to, że po prostu, że okej, a ja wiem więcej i nie muszę chodzić na 1500 zł konferencję. Ja mówię, dobra, spoko, ale tu nie o to chodzi, tu nie, to jest live. To nie jest tak naprawdę konkurs, kto wie więcej, czy coś w tym stylu. To jest tak naprawdę dzielenie się wiedzą. Jeżeli uważasz, że to wiesz, to fajnie. Twoja wiedza jest upowszechniona, czy po prostu utrwalona, więc całkiem fajnie, że masz szansę to zobaczyć ponownie, więc mniej więcej o to chodzi. Także to parę błędów, parę takich wiadomości z tego YouTube'a jest. I ja już odpowiadam na pytanie, bo widzę, że pytacie, także po prostu chciałem skończyć myśl, więc tak. Ile masz już tych godzin, tak? Bo mówiłem, że ma być 4000. A ile ja mam, więc już sobie wchodzę. Teraz generalnie jest fajna apka weszła, YouTube Studio, więc mogę sobie po prostu zarządzać swoim kontem z poziomu smartfona i bardzo dobrze, bo mój smartfon jest lepszy chyba 3 razy od mojego normalnego komputera, więc dzięki Bogu, że ta apka powstała. Więc tak, wchodzimy sobie na panel i teraz na filmy bodajże i analitykę. Tak, Analytics, wyświetlanie w czasie rzeczywistym, wyświetlanie czas oglądania w minutach i tak, bawimy się w matematykę, czy mam wam powiedzieć od razu, ostatnie 365 dni to będzie chyba najlepiej, więc tak, czas oglądania w minutach od pierwszego filmu, który był tam uploadowany, czyli w listopadzie, to 5631 minut, więc 5631 minut to jest, jeżeli mamy 60 minut, to jest godzina, no to mamy, jeżeli 6000, to już by było 100 godzin, dobrze myślę? 6000, nie, 60, 600, 6000, tak, to by było 100 godzin, więc mam jakieś 90, ile tu brakuje, no to minus 500, czyli minus 300, sorry, to 5 godzin, czy jakieś 95 godzin mam. 95 godzin, a ma być 4000 w ciągu roku, więc to jest naprawdę wyścig z czasem czasami. I naprawdę kolejna rzecz, którą mogę powiedzieć troszkę o tych o tych YouTubach, że to nie jest dla osób cierpliwych, niecierpliwych. To jest dla osób, które naprawdę przede wszystkim lubią to, co robią i mają sam fan stworzenia tego. I przy okazji dla osób, które idą w tak zwany maraton, bo da się też zrobić coś takiego, co mogłoby być tak zwanym wiralem, ale nie z wirala się tworzy społeczność. A tak samo jak mamy tutaj społeczność na Nocnym Radiu, pamiętam też, że na moich audycjach nie było tak dużo osób, nie w ogóle podcasty z ponad rok temu nie były jakoś mocno odsłuchiwane. Natomiast rozumiem, że po prostu jeżeli człowiek jest stały w swoich czy audycjach, czy postanowieniach, to później zaczyna to nabierać jakieś wartości, bo człowiek widzi, że jesteś na poważnie. I wtedy z nieba stąpa taka ręka z takim palcem na czerwony przycisk i przypierdala w niego z całą największą siłą i pojawia się napis zasubskrybowano. Wiecie, mniej więcej tak to wygląda, tak? Przyzwyczajenie też później się pojawia, bo sam widzę, że zdaję sobie z tego sprawę, że po prostu no tak to może też wyglądać, nie? Przyzwyczajenie jest też moje do Nocnego Radia było, jak byłem w Finlandii, więc zdaję sobie z tego sprawę, że czasem jest nawet uzależnienie. I tak też jest z innymi youtuberami, jak sobie ich oglądam. Także to jest dość istotne. Dobra, czas na troszkę krytyki. Max, czy zdajesz sobie sprawę, że to, co teraz robisz, jest nudne i nikogo to nie interere? Oczywiście, że tak. Jednym z moich najważniejszych myśli jest coś w tym stylu, że nobody gives a shit. Albo coś w tym stylu, czyli że wszyscy mają to w dupie. Okej, a powiedz mi, jak bardzo zależy ci na, nie wiem, naszym prezydencie, który ma zajebiście status wielki społeczny, albo z przeciwnej strony, powiedzmy, czy obchodzi cię to, co on je na śniadanie, albo jakiego koloru ma kupę. Więc, wiesz, twój argument jest bardzo poprawny, ponieważ jest w tym dużo prawdy, natomiast myślę, że jest w bardzo wielu przypadkach po prostu innych osób tak samo. Po co to? Po co? Wiesz co? Przede wszystkim lubię to. Lubię to robić, lubię czy do was gadać na Nocnym Radiu, lubię tworzyć filmy, rozśmieszać trochę ludzi tymi filmami, czy siebie samego. Serio. Jak na przykład coś... No wiecie, nie macie też tak czasami, że jak powiecie jakiś żart i on was śmieszy, no to tak naprawdę czujecie się świetnie z tego, że to powiedzieliście i że rozśmieszyliście samych siebie. To chyba to jest jedna z najważniejszych spraw, bo oczywiście jeżeli chcecie tylko innych rozśmieszyć, to oznacza, że potrzebujecie ich aprecjacji. I że potrzebujecie mieć jakąś przynależność do kogoś, do czegoś, tego, żeby was lubili i tak dalej. Natomiast jeżeli potraficie już tylko rozśmieszyć siebie i dalej się lubicie, to jest moim zdaniem jeszcze wyższa wartość, więc polecam. Także, no, ale witam cię w ogóle, nowy, lepszy szatanie, bo widzę 667. Nie, no, bardzo, bardzo fajny nick. Tak, dobre podsumowanie, mówi Orzech. No, nie każdego musi to interesować, także nie mam nic do was, po prostu, no, bo na przykład mnie nie interesuje to, z całym szacunkiem oczywiście, bo fajne imię miał pies od Etama, natomiast trzy audycje o tym, że po prostu umarł komuś pies, zdaję sobie sprawę, że sprawa jest bardzo emocjonalna, natomiast, no, okej, nie moja bajka i szanuję człowieka, bo rzeczywiście w tym radiu jest dłużej ode mnie. Natomiast, no, myślę, że Etam też o tym wie i spoko. Ale zostałem przy tym Etamie. To jest po prostu taki przykład. Ale mam nadzieję, że kiedyś nagramy jakąś audycję live, czy po prostu do mnie zadzwoni. By the way, jest telefon dostępny, bo zaraz będę mówił, odpowiem na ostatnie pytania i będę mówił o Benjaminie na koniec. Także kolejne pytanie. Jak to jest być skrybą? Dobrze? Kurde, czym jest skryba? Skryba. Skryba. God damn it. Skryba. Kopista. Osoba zajmująca się zawodowo odręcznym przepisywaniem ksiąg lub dokumentów. Zawód skryby występował w zróżnicowanych formach we wszystkich kulturach posługujących się pismem. Aha, okej, okay, skryba, kopista. Okej, czyli kopista takiego XXI wieku, czyli właśnie takim nadawającym, takim tworzycielem contentu, nie? Content makerem, wiecie, pamiętajcie, że teraz te angielskie słowa wchodzą w naszą nomenklaturę. Nie mam nic przeciwko, pod warunkiem, że to nie jest na siłę. Natomiast to, że troszkę byłem za granicą, mnie usprawiedliwia. I tak będzie krytyka, chcąc, nie chcąc. W każdym razie skrybą. Bardzo fajne słowo i nauczyłem się czegoś dzisiaj. Także fajnie, natomiast jest to bardzo niewdzięczne. Pod warunkiem tylko. Będziesz się zawsze... Nie wiem, mogę przeklinać? Będziesz się zawsze źle czuł, jeżeli robisz to dla kasy. Tylko i wyłącznie dla kasy, bo od razu postawiasz sobie jakieś oczekiwania. Fajnie jest mieć cele, bo to jest coś innego, nie? Czyli na przykład robię to, co lubię i przy okazji mam z tego kasę. Ale jeżeli robisz to tylko dla kasy, to pojawia się frustracja, pojawia się to, że kurde, robię to, inni to robią, inni mają z tego kasę, a ja nie mam, kurde, co robi źle, i wiesz, i szybko się człowiek poddaje w tym momencie, a jeżeli robisz to, bo to lubisz, to tak naprawdę to cię troszkę ciągnie, i teraz nowy lepszy szatan daje mi jakąś radę. Podpowiem ci coś, podawaj mniej suchych faktów, a bardziej dziel się własnymi przemyśleniami, wyjdziesz wtedy na bardziej naturalnego, trzymam kciuki. Dzięki. Mniej suchych faktów. Zastanawiam się mniej więcej, jakby to wyglądało. No bo ja tak naprawdę mało daję suchych faktów, a suche fakty są fajne do uzupełnienia. Zgadzam się. I swoje przemyślenia to tak naprawdę, nie wiem, kiedy wszedłeś na audycję, natomiast moje przemyślenia są już od, nie wiem, pół godziny, a może trochę krócej z tym YouTube'em, więc możesz sobie odsłuchać potem tą audycję i zobaczysz mniej więcej, jak wygląda to od podszewki. Ale dzięki za miłe słowa, tak czy siak, bo rzeczywiście konstruktywna krytyka. O kurczę, bardzo długi komentarz od Trąby Słonia. Przeczytam go dla osób też po prostu na offline'ie. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. Trąba Słonia mówi dalej. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję życiu, dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wiele ludzi pyta mnie o to samo. Ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro? Kto wie? Dlaczego by nie? Oddam się pracy społecznej i będę od choćby sadzić, znaczy... marchew. Wow, Trąba Słonia, po prostu aż, nie wiem, fajnie się to czyta. Może powinieneś po prostu pisać mi odcinki, bo masz fajny styl pisania i przy okazji w ogóle wypisać na czacie więcej niż jedno zdanie, to już jest duża praca. Pytanie do Maxa od Nocne Radio Admin, okej. Okay. Czy zrobiłeś już deparchator? Jeśli tak, to czy działa? Deparchator. Dobra, czyli Google jest dzisiaj naszym przyjacielem. Deparchator. Separator plazmowy? Deparchator koksowy. Co to jest? Deparchator. Budujemy deparchator. Aha, czyli to jest jakiś... To ja już widzę, że to będzie jakiś ten... Ale luźne gadki, deparchator turbo. W ogóle jesteście na... W ogóle jesteście na Google i całkiem blisko. Jezus Maria, czym się Kurde, czym jest deparchator? Bo ja tego nie znajdę na Google, a ja robię audycję, więc pytanie, odpowiadam pytanie na pytanie, czym jest deparchator? Ale, bo wiem, że czym jest parch, parch, ty parchu, parchu, a parch, czekaj, parch, to może ty, analiza, parch, czym jest parch? Parch, okej. Okay. Słownik języka polskiego, to pewnie będzie to. Grzybiczna choroba skóry objawiająca się żółtymi strupami. Choroba roślin wywołana przez posernicze grzyby. Wow, deparator. Czy zrobiłeś już? Tak, taki mentalny. No, ja tak naprawdę jestem deparator dla Stefana, bo moim parchem jest Stefan, więc rzeczywiście... Jezus Maria, uśmieję się przy czytaniu tych komentarzy. Nowa technologia taka. lepszy szatan jeszcze dopowiada. Mniej analizy, a więcej spontanicznej flow. Wyłącz umysł, a uruchom świadomość. Rzeczywiście zgadzam się z tobą, bo czasami staram się być taki, wiecie, bardzo poważny, czy coś w tym stylu. I rzucam żart tak jakby raz na 5 minut. Rzeczywiście to jest spoko. I moim zdaniem to jest też kwestia wyrobienia się. Czyż nie? No bo to nie jest też tak, że jakiś tam youtuber czy pato streamer był od razu zajebisty. To jest też kwestia czasu, że widzisz co fajne, co niefajne. A przede wszystkim słuchasz się też takich ludzi jak Nowy Lepszy Szatan, który ci mówi, stary bądź sobą, nie? Więc rzeczywiście to fajny komentarz. Copy and paste z Asterixa Obelixa. A jeżeli nie znasz deparchatora, to nie znasz NR i pach. No właśnie, nie słuchałem tych luźnych gadek, ale widziałem, że coś tam działo się na rzeczy. No, także myślę, że nie wiem, czy zmęczyliśmy temat o tym YouTubie i generalnie o deparchatorach, ale może jeszcze krótkim końcem powiem o Benjaminie Franklinie. Mogę wam dać troszkę taki skrawek z części 10, jeżeli jest część 10 u mnie, żebyście mogli sobie mniej więcej posłuchać, o co jest grane i dlaczego warto zasubskrybować ten podcast, bo zmieniłem z Maxa Frosta na po prostu autobiografia Benjamina Franklina po polsku. I może jeżeli się uda dogadać z Krawcem, to żeby było też na nocnym radiu Strefa Premium, żeby was też zmotywować do wsparcia tego radia. A wiem czemu, Jezus Maria. Dobra, momencik.
2: Koncentrowałem się na niepopełnianiu wykroczeń przeciwko umiarkowaniu, pozostawiając pozostałe rzeczy zwykłemu biegowi, tylko wieczorami odnotowując popełniane w nich błędy. Jeśli więc w pierwszym tygodniu mogłem utrzymać pierwszą linię oznaczoną U, wolną od kropek, uważałem, że nawet...
0: Dobra, czyli to jest Benjamin, który mówi o tym, jak prowadził ten swój tryb życia i jak pracował nad swoimi cnotami, ponieważ no, miał dużo też swoich problemów mentalnych i tak dalej, nie uważał się za osobę jakąś tam perfekcyjną, pomimo dużej ilości pychy, to starał się pracować nad tymi swoimi niedoskonałościami, tak, i ustanowił jakiś swój system. Co dalej? Może coś wcześniej?
2: Zamiarem moim było nabycie przyzwyczajenia do stosowania wszystkich tych cnót. Uważałem, że lepiej będzie nie rozpraszać uwagi wszystkimi naraz, tylko skupiać się kolejno na pojedynczej cnocie. I gdy już ją opanuję, przejść do następnej i tak aż do osiągnięcia wszystkich 13. Ponieważ nabycie pewnych cnót powinno ułatwić osiąganie kolejnych, dlatego ułożyłem je w takim porządku, jak powyżej. Umiarkowanie na początek, gdyż zapewnia jasność i spokój w myśleniu, które są potrzebne do zachowania stałej czujności i obrony przed nawrotami starych przyzwyczajeń i wiecznie nęcących pokus. Jeśli to zostanie osiągnięte i utrwalone, milczenie będzie znacznie łatwiejsze. Równocześnie z praktykowaniem cnót pragnąłem także nabywać wiedzę, a uważając, że w rozmowie nabywa się ją raczej słuchając niż mówiąc, starałem się zwalczać na

bardzo, bo tam jest bardzo dużo wartości, a to było takie lekkie podsumowanie po prostu tego, jakie cnoty. Oczywiście ich jest więcej, ale to myślę, że to już na i nocne radio premium. I jeżeli ktoś po prostu ma ochotę być subskrybentem, to również na autobiografię Benjamina Franklina, gdzie można znaleźć na podcast Addict i generalnie na Spotify, Castbox, nie wiem z których apek korzystacie, ale fajnie by było też wiedzieć, bo będę o tym robić odcinek. A mniej więcej tym będzie zajmował się mój YouTube, więc jeżeli nie lubicie aplikacji i nie chcecie znać jakichś takich fajnych aplikacji i jakichś tam testów i moich opinii generalnie o nich, bo one są rzeczywiście subiektywne, to nie polecam subskrybować, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się o jakichś takich fajnych rzeczach na wasze smartfony, bo już w sumie jest XXI wiek i zaraz no, będzie już będą lata 20, kurde, ależ czas szybko leci, więc myślę, że warto, bo to jest chcąc nie chcąc nasza przyszłość, a aplikacje są dość z Player FM. Okej. Aplikacje są dość takim powszechnym tematem. Jest taki uniwersalny i przede wszystkim moim zdaniem są dość pomocne, więc dlatego będę miał na uwadze wasze uwagi, bo rzeczywiście mieliście na tyle energii i kilokalorii w palcach, żeby napisać mi to na czacie, więc dzięki jeszcze raz. Tymi krótkimi słowami będę się z wami żegnał, bo na razie nikt nie dzwoni, a przy okazji praca czeka, bo mam parę zamówień od znajomych, gdzie trzeba im montować filmy. No to już za jakieś pieniądze, więc przynajmniej też spoko. A przy okazji właśnie, bo też na koniec mogę się czymś takim podzielić. Widzicie, robię miesiąc za miesiącem za darmo, a później ktoś po prostu zauważy, że robisz fajne rzeczy. I tutaj była propozycja, czy po prostu, żeby dla kogoś nagrywać jakiś głos, czy dla kogoś, żeby nagrywać jakiś film, czy zrobić z kimś wywiad, no i wpada po prostu grosz za groszem. Nie jest dużo, ale w perspektywie po prostu daje ci nie tylko klientów, ale też polecenie na przyszłość, czy przede wszystkim osoby zadowolone z twoich produktów, więc po prostu to już się, to zawsze działa, bo to jest powiedzmy teraz i za rok może nie, ale tak zrobiłeś dobrze swoje gówno, że ktoś powie: wow, znam takiego kolesia. I mogę ci chętnie go polecić. Więc to są takie rzeczy i myślę, takie też przemyślenia i fajnie tym też zakończyć. Róbcie swoje, róbcie to dobrze, a no i przede wszystkim, tak jak też Benjamin mówi, żeby dbać o relacje z innymi ludźmi, bo to zawsze wraca. Dziękuję wam i miłego, miłego czwartku i dziękuję, że byliście, bo rzeczywiście czasami jestem, czasami nie, ale zawsze, jeżeli mielibyście ochotę zobaczyć, co robię, no to zapraszam na YouTube'a, bo rzeczywiście jestem tam aktywny. Albo po prostu na autobiografia Benjamina Franklina. Tam już troszkę mniej śmiechów, więcej powagi i jakiejś takiej nauki życiowej od człowieka, który ma 300 lat. Także dobrej nocy, trzymajcie się. No i słuchajmy nocnego radia, bo jest całkiem zabawnie. Dobranoc.

Elo mordy i mordeczki, witam serdecznie wszystkich. Nie tylko mordy i mordeczki witam, witam też ryje, twarzowców. Tak myślę o twarzowcach, to mi jedna osoba przychodzi do głowy w tym momencie. Buziuchny wy moje. Łby, jeszcze są łby. No. Przyznam, że trochę przysnąłem dzisiaj. Odsypiałem w dzień i niedawno się obudziłem, więc jestem trochę taki jakiś śnięty. O, to jest dobre słowo, śnięty. Ojciec śnięty, witam was. Buzinki, jeszcze jest propozycja. Windman jako pierwszy się tu zjawił. Pozdrówka, pozdrówka. Jest też Furiat, pośrednik.

0: grafit lokalny. Witam wielu. To jest dopiero przywitanie. Witam wielu. No, wielu youtuberów ma swoje jakieś przywitania. Na przykład taki... Aż tak się gryzę w język i nie wiem, czy wypowiedzieć to słowo, czy mi kanału nie skasują. Żyd. Eliahu Kugelkopf. To on zawsze się wita tak samo. Nagrał już tych odcinków tam ze 40 i zawsze jest... Jak on się wita? Witajcie! Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Coś takiego. Martin Lechowicz ma swoje i witam was. No, każdy coś ma, a ja nie mam nic. No. A propos tych Żydów, to już mnie zaczyna trochę denerwować, to takie samocenzurowanie się, nie? Że tam Rzymianin, Eskimos, coś. Żyd to Żyd, no ludzie, no. Nie dajmy się steroryzować już, że już boimy się słowo Żyd wymówić, bo już zaraz zamkną, nie? Żyd. Co to takiego strasznego? Zresztą wielu ludzi się boi, że wymówi jakieś słowo niewłaściwe i algorytm zareaguje, a tak naprawdę ja myślę, że chodzi bardziej o frazy, czyli połączenia słów. I tu nie będę eksperymentował, bo mogłoby się udać tutaj sprowokować algorytmy. No, także algorytm stał się takim naszym Drakulą, którego się boimy. Gdzieś tam siedzi w tym zamku ten hrabia algorytm. I ten hrabia algorytm może w każdym momencie wyfrunąć z tego zamku i nas dopaść i się wgryźć w szyję. No, i się go boimy. My się go boimy, nic nie mówimy. Jak się zbudzi, strajka da. I tak to właśnie jest. No, ludzie się szybko zbierają. Może jest trochę napływ świeżej krwi, nomen omen. Od Szabla. To pozdrawiam, jak są tutaj ludzie nowi też. A dzisiaj standardowa, piątkowa, bardzo luźna audycja. Przypominam, że o 23:00 ma się zjawić Kuba z USA i będą wspominki na pewno, bo Kuba to jest taki wspominalski, on jest taki nostalgiczny, lubi sobie powspominać, jak to było drzewiej, dawne, stare, dobre czasy, więc na pewno, nigdy nie mów na pewno, no, pewnie będzie miło, co po niektórym starszym słuchaczom, starszym stażem, weterani, no Windman chyba pamięta, bo kojarzy, także będzie sympatycznie na pewno, jak to zawsze z Kubą. Nawet się dogadaliśmy tak, żeby nie poruszać jakichś takich drastycznych tematów, tylko żeby było tak weselutko, nie? No, bo my ogólnie tak mamy, że lubimy się poweselić, pośmiać, pożartować sobie, to czemu nie, nie? Niektórzy wolą na przykład jakieś brudy wyciągać, czy coś. To ktoś ma takie hobby, wyciąganie brudów, nie? Ale ja tego nie chcę ruszać dzisiaj za bardzo. Nie wiem, czy to jest dobre karmić swoją głowę różnymi niefajnymi rzeczami cały czas. Na dłuższą metę to sprawi tylko, że ktoś się jeszcze bardziej w to bagno zagłębi, nie wiem, zacznie być może odczuwać przyjemność z tego tylko. Ale przed spotkaniem z Kubą być może pojawi się, jak już mówiłem, Chris Biegunka. Tyle, że z Chrisem to jest tak, że już się z nim umawiam od miesiąca. I naprawdę nie wiem, czy on się zjawi. Zobaczmy, czy w ogóle mam tu na nocnym radio w kontaktach Chrisa. Krzysztof Madej, no to nie jest też żadna tajemnica. On nie kryje się ze swoim imieniem i nazwiskiem. mieszka sobie w Szwajcarii i lubi różne takie rzeczy związane ze zdrowotnością, diety, zdrowy tryb życia, właśnie. Jest taki przytyrany, jak to się mówi, przytyrany. Bardzo dumny jest ze swoich mięśni. Tak, więc mi się to śmiać chce, bo on włącza sobie filmik i pręży te muskuły i patrzy się do kamery, to mnie zawsze jakoś tak śmieszy, nie? Ktoś, kto pokazuje swoje muły, pokazuje tu, o, a tu jaki jestem, przytyrany, o, a tu triceps, biceps, o, tu motyle, o. Tylko, że on nic nie mówi, tylko się patrzy, no jak to taki kulturysta, nie? Patrzy się w ekran i tak... I się tam pręży. No. Dobra, no. Nie moja bajka, man. Nie moja bajka. A ja tu sobie dzisiaj, no, miałem nic nie pić, ale mam tu przygotowaną taką ćwiartkę. Ćwiartka? No tak, ćwiartka. Nie, to nie jest ćwiartka. To jest jedna piąta, 200 ml, tak? Więc to nie jest ćwiartka. W ogóle co to za jakiś taki litraż 200 ml? Co to jest? No? Śmiechu warte. Śmiechu warte. Kogo mam zbanować? Furiat coś tu pisze. Kogo mam zbanować? Który? Który, kufa? Który? Siemano, kolano, też kolejne przywitanie. Można jeszcze wbić na audycję słuchano? Audycja słuchana. Tak mogłem nazwać. Audycja słuchana. No. Co mnie dyskryminuje za bycie gejem, pisze Furiat. To co, Furiat się gejem okazał w końcu? No proszę. Czyli mamy w końcu naszego geja dyżurnego. Co można się było spodziewać? No to widzicie, tak to jest z tymi katolikami. No. Tak to jest z tymi katolikami. Potrafią zaskoczyć właśnie czymś takim. No. No, a to Misiu tu naciska, żeby zrobić te badania. No może trzeba, ale chcę umrzeć. Proszę mi dać umrzeć. Proszę zezwolić na taką przedłużoną eutanazję. Może ja mam ochotę się zapić, zabić i tak dalej. Więc co? No, Furiat tu pisze, że sobie wybrał taką orientację dla geja. No. Mam nadzieję, że nie stanę się obiektem jego westchnień. To by nie było dobre. No, ale pamiętaj, Furiacie, no ty jesteś katolikiem i chrześcijaninem. Przede wszystkim myślę, że się jest chrześcijaninem, dopiero potem się jest katolikiem. No to, wiesz, możesz, jeśli brać pod uwagę to, co Biblia mówi, to możesz być homoseksualistą, gejem, ale nieaktywnym. Pan Bóg nie lubi aktywnych. To jest grzech sodomski. Fake konto? Ktoś się podszywa? Jakaś K się podszywa? No proszę. Furiat pisze, że to nie ja. No proszę. A, czyli ktoś psikusa takiego zrobił. Ale to zabawne. Ale to zabawne, że na przykład się podszyć pod kogoś i napisać jestem gejem. Zobaczmy, porównajmy tutaj. No, awatar ten sam, pseudonim ten sam, a jak odwiedzę kanał jegomościa, to mi się tu coś dziwnego pojawiło. A jak otworzę niby prawdziwego Furiata? No. No to jest inny, tak, faktycznie. To są różne kanały. Prawdziwy furiat ma tu jakieś grzybowe filmy i pokazuje swoje zdobycze ze śmietnika, bo jest fryganinem. I różne tutaj łupy. Łupy grzyby i jest grzybiarzem też. No to by się zgadzało, bo trofea grzybowe tutaj różne są. Trofea grzybowe. No miałeś mi też, mój drogi, chyba teraz wysłać, tak? Tutaj paczuchę. Okej, okay, dobra. Dzwonił chyba... Jam ci to. Dobra, to odbieramy. Jam ci to. Odzwaniam. Sorry, bo mam status nieaktywny. Nie zauważyłem. Co? Coś takiego usłyszałem.
1: Miałeś rację. I tak usłyszałem.
0: To przywitanie takie twoje, tak? Oj, strasznie słabo cię słychać. Coś takie...
1: Poczekaj. Nie, no wszystko było okej.
0: No teraz troszkę lepiej. Co może się ustabilizuje? No Skype nas nie rozpisze.
1: 5 centymetrów bliżej mikrofonu.
0: No.
1: Czyli zdepankowałeś jakiegoś po prostu furiata fejka, nie?
0: Tak.
1: Szkoda, że wcześniej nie czytałeś, że facet mówi, kurde, to nie ja!
0: Nie, no. Wiesz co, no nie zauważyłem, ale nawet jakbym zauważył, to mogłoby być tak, że on walczy ze sobą. Jestem gejem. Nie, jednak nie jestem, to nie wolno. Jestem, ale muszę, chcę mi się, lubię. Nie, jednak nie. Wiesz, no może taka walka wewnętrzna, no nie wiem.
1: Tak, jasne, bo wszyscy ludzie w ogóle wewnętrznie uzewnętrzniają się na czatach i generalnie, wiesz... Mają problem, nie? Z własną, jak to się mówi? Dezorientacją seksualną.
0: To co, chyba zbanujemy Filuta, nie? Bo to takie podszywanie się, to nie lubimy chyba, co?
1: No pewnie, no jasne, kurde. Znamy po prostu typa od lat i nie uwierzymy w to, że nagle facet po prostu stwierdził, że dokona coming outu i wiesz, man. Po prostu zwyczajnie.
0: No to pyk no. I żegnamy dowcipnisia. Takich dowcipów nie lubimy. Lubimy różne dowcipy, ale podszywanie się pod kogoś to jest strasznie słabe, bo kto wie, co wariatowi przyjdzie do głowy jutro, nie? Więc.
1: No dokładnie. To jest zwyczajne skurwysyństwo. No. Także... Fajnie, że przynajmniej... Jaki masz cel audycji, bo tak zacząłeś nic gruchy, nic pietruchy i chciałbym poznać to.
0: Jak zawsze, no taki cel jak zawsze, czyli brak celu. Sztuka, jak sztuka walki bez walki i jest nadawanie bez nadawania. Brucele.
1: Czyli wypuścisz gościa po prostu w jakiejś łódce poza dżonkę i zobaczysz, jak się topi, nie? No. Weź smoka tak de facto.
0: Może ty masz jakieś temaciki, coś cię zbulwersowało, coś cię podnieciło?
1: Ostatnio? Ostatnio jakoś nic mnie nie dziwi. Szury, foliarze, nawet płaskoziemcy, chociaż wcale ich nie popieram, mają... Twój taki, no, show, nie?
0: Ale co, moim zdaniem była całkiem zgrabna i wesoła i taka inna i coś nowego. Mówię o audycji wczorajszej. Mi tam się podobało.
1: A wiesz co, że nawet nie słuchałem audycji wczorajszej. Wybacz, nie jestem po prostu, wiesz, non-stop online, a pracować trzeba. Ale fakt, że ostatnio się mówi, że Elon Musk po prostu stracił 13 milionów w ciągu tego, nie, Business Insider i w ogóle zajebiście po prostu, że mu się nie udało, nie? A Elon Musk powiedział, mam to w dupie, po prostu wiesz, zebraliśmy dane i tyle. Fajnie, nie? Po iluś tam 6 czy 7 minutach, nie, rakieta się rozpadła. A ja mówię, no facet po prostu przynajmniej nie udaje, jak na przykład komuniści, że kilku kosmonautów przed łajką i przed jakiemu tam było, Gagarinem, nie? Po prostu, wiesz, ugotowało się gdzieś tam. No i tyle, nie? W temacie, nie? Myślicie, że to jest bardziej okej? Okay? Nie? Takie przyznanie się, no, ja zakładam, on jeszcze przed tym takim wylotem tego największego statku kosmicznego stwierdził, że no być może będzie to fail, nie? I być może po prostu spieprzy się wszystko, ale my zbieramy dane. I to jest okej, okay, nie?
0: Chyba tak. No ale szkoda, bo to ciągle coś mu tam wybucha. Ale sprawdziłem, ma dwa sukcesy. No wysłał jeden załogowy statek na tą stację międzynarodową ISS, tak? I jeden bezzałogowy, jakiś jedną bezzałogową rakietę wysłał i się udało. No to gorzej by było, gdyby miał same takie fejle na koncie i już tam któraś tam nasta próba, no tym razem na pewno się uda i znowu, jebudu. Wiesz, to wtedy zacząłbym wierzyć faktycznie w to, co mówią alternatywni, już nie chcę mówić szury, bo to tak brzydko, nieładnie jeszcze się obrazi, alternatywni, że płaska Ziemia i firmament i dlatego tak świrują pawiana właśnie i wybuchają sobie tutaj, bo tak naprawdę nie mogą polecieć. No, ale okazało się, że poleciał.
1: No, przywalą w ten firmament ze szkła albo ja generalnie patrzę na te wszystkie, wiesz, no utożsamiam się z szurami na zasadzie takiej, że cokolwiek ktoś powie w internecie, to jest prawda. Nie, no bym sobie, wiesz, staram się po prostu być obiektywny, ale nie to, że po prostu, wiesz, jestem idealny w ocenie, bo bądźmy sobie szczerzy, nawet Krzysiu Jackowski mówi, ja nie we wszystko tam, wiesz, wierzę, bo pewna część jest tylko moją interpretacją. Dystansuję się od pewnych swoich stwierdzeń, ale nawet jego przyjaciel mówi, no, Krzysiu po prostu, wiesz, mówi to, co mówi, a jego interpretacja to jest jego własne dzieło. Nie zawsze wszystko jest tak, jak on mówi. Mówił to Andrzej Leper, jego kumpel, przyjaciel i tak dalej. I ja mówię, kurde, ci ludzie mają zajebistą cechę. Umią zaufać komuś, chociaż wiedzą, że nie jest na 100% ktoś pewny. Nie? No to jest piękne, bo ja też nie ufam ci we 100%, nie? A za Czubakę jebakę to cię po prostu... Nie, no żartuję sobie. Ostatnio stwierdziłem, że Gwiezdne Wojny poszły po prostu w taką trywialną, po prostu, wiesz, jak to się mówi... No komedię, nie, po prostu, wiesz, komedię, dziecinnienie. Kto to jeszcze po prostu, wiesz, lubi, to się dziwię, ale no Disney po prostu, wiesz, i Korpo ma swoje priorytety. Nie? Więcej dziewczyn, które po prostu są gospodyniami domowymi i zarządzają korporacją, która teoretycznie powinna zarabiać, a widzę, że po prostu cały czas ciągle ktoś po prostu ciska nam jakieś po prostu bajki. No, tak jak tutaj próbował wcisnąć gość, który podawał się za naszego friganina. Wszystko rozumiem. Wszystko. Friganizm i tak dalej. No, ale wiesz, gdyby moja córka powiedziała, tato, ale jestem friganką i tak dalej, i jem tylko to, co znajdę w koszu na śmieci. A ja bym po prostu, wiesz, powiedział tak, no, garisz tym, co twoja matka zrobiła, no to zaraz wypierdolę to wszystko do śmietnika i teraz zabieraj to wszystko ze śmietnika i jedz, po prostu z nami jak rodzina.
0: A mi się podoba niemarnowanie jedzenia, to jest dobra rzecz. A co do Gwiezdnych Wojen, to chyba to jest tak, że na początku, jak z wieloma produkcjami, filmami, to była jakaś pasja, jakieś, no, ktoś coś stworzył, wiesz, od siebie, niesamowitego, Lukas oczywiście, a No a dzisiaj to co? Spotykają się w sali konferencyjnej i tu są wyniki badań, oglądają tak. nas dzieci, trzeba jakiegoś włochacza wymyślić tam. Łubi-dubi. Rasa łubi-dubi będzie jakaś.
1: Lat, ale jest idiotą na poziomie po prostu trzylatka i wiesz, i po prostu trzeba go wsadzić w droida. Uwaga, ja ostatnio takiego mała puściłem, chyba jeden z pierwszych, kiedy... pamiętasz Żółwie Ninja?
0: No ba!
1: No, i pamiętasz takiego Kranga?
0: No ba!
1: No, i ten Krang miał takiego, kurde, wiesz... No w sumie Krang był w takim rodzaju takiego... No debila, który wykonywał jego rozkazy, nie? Tak w brzuchu tam siedział tam ten mózg.
0: Ta różowa guma do rzucia taka wielka. No i co z nimi?
1: No i zrobili coś takiego właśnie. Zrobili coś takiego w Disneyu. I ja mówię, ja wiem, skąd oni? No to już, to nie jest kwestia po prostu dziecinienia, ale to jest takie cofnięcie nas do... Jakbyś po prostu miał mikroprocesor i stwierdził, ale teraz będziemy robić pięściaki. I Disney zrobił coś takiego. Ja mówię, ja pierdziule. Uwaga, Imperium ma pełne, że tak powiem, tak jak Chińczycy teraz. Wszelkie, że tak powiem, kasę, technologię i układy na świecie. I nagle przychodzi jakiś typek taki, kurde, wiesz, gdzieś tam nie wiem skąd, napierdoli tym Chińczykom i mówi, o, teraz my jesteśmy zajebiści. Tylko dlatego, że chociaż im najebałem, oni znają kung fu i są zajebiści we wszystkim, to jednak jakimś fuksem, uwaga, mój debilny koleś dał po prostu, wiesz, ciała, ale jednocześnie pokonał ich. Ja ich pokonałem. I generalnie tak wszystko
0: nie
1: się
0: kończy
1: happy endem.
0: No, nie wiem, czy tak zrozumiałem do końca ten twój długi wywód, ale dobra. Ale o co ci chodzi? O co ci chodzi, gościu? Że co z tymi Chińczykami? Co? Są zajebiści niby?
1: Że już Chińczycy tworzą swoje własne imperium wbrew USA Żydom. Uwaga! Pejsatym i generalnie, ale tych z USA, bo oni mieli w dupie tych pierwszych Żydów, którzy tu mieszkali w Europie, nie? Zajebali nam tylko komunizm, myśląc, że będzie zajebiście, jak Europa się zacznie zabijać dla jakichś idei po prostu debilnych, dla ludzi, którzy nie chcą po prostu pracować. No i super. No i to nie jest teoria spiskowa. Okej, dobra, Jan Piński, wiesz, nie jest to teoria spiskowa, że ludzie, którzy nam tu zaimportowali komunizm, są w USA bardzo znanymi bankierami i oni zaznawali i to nie jest teoria spiskowa. Fajnie. Teraz mówię sobie, my teraz musimy walczyć z tymi ludźmi, którzy są komuchami, socjalistami, chcą nas okradać. Uwaga. I chłopaki z USA, naiwne i kochane, uwaga, zaczynają po prostu walczyć przeciwko tym samym ludziom, którzy z ich kraju dowalili nam komunizm i socjalizm, nie? Teraz jak się czuję? Wyruchamy? Nie klikaj, bo to słyszę, kurde.
0: Nie klikam, tylko słonecznik jem. To brzmiało, jakbym klikał, tak? Nie, bo jakiś to masz takie, taki temat, co mnie nie interesuje i tak jakoś smętnie o tym opowiadasz. Znaczy, nie smętnie, bo ja nawet tak... Nie smętnie, tylko nawet tak z takim zacięciem, tylko że jakaś... Jakoś dziwnie opowiadasz, tak.
1: No. Chodzi o to, że jeśli ktoś robi problem...
0: To co?
1: Z jakiegoś kraju wychodzi problem, a potem my się musimy tłumaczyć, że byliśmy faszystami, że byliśmy...
0: No to już nie rozumiem, jaki problem i musimy się tłumaczyć. Jakoś tak zawile mówisz dziwnie. Ja po prostu ciężko... Wychodzi problem, musimy się tłumaczyć, że jesteśmy oszustami. Ja nie wiem, o co ci chodzi, no w ogóle. Coś było pite, co? Przyznaj.
1: A przecież ja nie napisałem na tym, że mam dzisiaj paszport skoczny. No, ale to nie o to chodzi.
0: Mrugliwy, włóczany kompan.
1: Chodzi o to, że... Jest... Że.
0: Mianowicie...
1: Słuchaj. Nieraz piłeś, więc i znacznie więcej niż ja. Więc ja powiem tak. Gdyby się okazało, że te wszystkie szulskie teologie i generalnie płaskoziemskie mają jakiś sens, to witaj no, w klubie i jest. Jesteś kurde w klubie, nie? Man, taka jest prawda. Bez względu na to, czy po prostu wiesz, lubię pewne teksty. Kapitana.
0: No.
1: To powiem ci tak. Fajnie, że po prostu wiesz, w zwyczajnym świecie sprawdziłeś jakiegoś typa, który się podaje za geja, ale generalnie chce jakiegoś fryganina po prostu oszkalować. Nie wiem, kurwa, jakim trzeba być idiotą i szmatą, żeby gościa, który grzebie w śmietniku, po prostu wiesz, szkalować.
0: Szkalować... No, jakiś podszyw szkaluje fryganina, oskarżając go o to, że jest gejem. Co to się... Co, no, słuchajcie, się niesamowite rzeczy w nocnym radio dzieją. No, ale to... mnie ciekawi, co trzeba mieć w głowie, żeby zadać sobie trud, zakładać jakiś kanał, dać mu nazwę,
1: furiat. Niby się nie chciało.
0: No, są ciekawsze rzeczy, nie?
1: Dokładnie. Tak.
0: I to wszystko, żeby sobie taki psikusa zrobić i napisać w czyimś imieniu jestem gejem. Ha, ha, ha. No, założył sobie kanał tam, weryfikował.
1: No, dokładnie. A ja mówię, ja pierdziele. Nie chciałbym po prostu takim być człowiekiem. Dlaczego inni mówią ci, jaki masz być? Ale generalnie, uwaga! Jesteś po prostu, wiesz, trans, jakimś tam, nie wiem, no powiedzmy, że dinozaurem, nie? Ja uważam się za dinozaura i stwierdzę, że dlaczego nie chciałbym być dinozaurem? Jak myślę, że jest dinozaurem, to jest okej. Okay. Jakaś dziewczynka mówi, że jest jakąś zaginioną Madeleine jakiejś tej i ja mówię, no ona, skoro ona tak twierdzi, to jest Madeleine inny, a jak kurde inny twierdzi, że jest kobietą, pomimo że XY występuje w jego genetyce, to spoko, to tamtą trzeba jebać, ale ty będziesz po prostu zajebistym gejem i generalnie transwestytą. No powiedz, czy ten świat nie wygląda powoli na bardziej spieprzony niż świat po prostu 2000 lat temu?
0: Ciężko powiedzieć, no to takie filozoficzne pytanie. Zależy jak spojrzeć, no. Świat się na pewno

0: okrutnie tutaj zmienia na naszych oczach, ale zawsze biorę pod uwagę to, że my, stare grzyby, tutaj po prostu troszkę ulegamy takiemu zjawisku. No zawsze tak było, że poprzednie pokolenie patrzy na to w przód i się dziwuje, że wiesz, no nasze tam jakieś babcie to, wiesz, mdlały prawie, że jak widziały dżinsy z dziurami, to o, świat się kończy. Albo jakiś Elvis Presley się pojawił i miednicą tam, wiesz, dygu, dygu, dygu, to też, to świat się już kończył, nie? Zawsze tak jest. Gambolek dołączył.
1: I byli Beatlesi, jedni śpiewali, uwaga, this is the Christmas day. A potem jakiś po prostu, wiesz, typek wyszedł z ich bandy i stwierdził, no ale ja po prostu nienawidzę chrześcijaństwa i generalnie John Lennon, nie?
0: John Lennon tak, tak powiedział, że nienawidzi chrześcijaństwa, tak?
1: I powiedział tego wprost, nie? Pamiętasz tego jego... Imagine, że nie ma po prostu nieba, nie ma po prostu bierz.
2: Wyobraź sobie, że nie ma nienawiści.
1: Nie ma czarnego i białego, ale w ogóle i generalnie jebie takie bzdury, bo dlatego, że jest. Rozumiesz? Nie dlatego, że nie lubię czarnych, chociaż w USA zachowują się jak Cyganie lub gorzej.
0: No i przestań ty, bo mi nas kanał zbanują. Dobra, dajmy coś Gambolowi powiedzieć, bo czeka, ty Gumball, się rozgadasz
1: dobra,
0: zaraz.
1: Dobra, czekam na naszego po prostu wiesz Gambola.
0: Cześć Gambolu.
3: Dobry wieczór.
0: Cześć.
3: Ja troszkę nie mogę zrozumieć tego, dlaczego najbardziej zagorliwi wobec gejów i bycia nazywanym gejem, homoseksualistą. Zawsze nie mają problemu z lesbijkami, a druga sprawa to zawsze to...
0: Z czym?
3: Poczekaj, zaraz ci dam odpowiedzieć. I ja zawsze to są zagorzali katolicy, którzy z katolikami mają tyle wspólnego, co wódka z dobrym whisky. Są to ludzie, którzy chodzą tylko do kościoła i to jest jedyna rzecz, która łączy ich z religią katolicką, a dalej mówiąc chrześcijańską, bo nie słuchają się tego, co mówił Pan Jezus, żeby swojego bliźniego kochać jak samego siebie i żeby nie karcić ludzi, tylko grzech. Ogólnie uważam, że jest taki problem, że jest taka nagonka na właśnie te wszystkie rzeczy, właśnie najbardziej w grupach katolickich, gdzie oni się najbardziej burzą o to wszystko. Ja w pewnym sensie rozumiem to, co tu się stało, no bo ktoś jednak się podszywa pod furiata, nie jest to w porządku, ale taki widzę ten efekt obronny, że on musi powiedzieć, że nie jest gejem, nie ten, jakby to było, nie wiem, koniec świata, albo że to oznacza, że że
1: słuchaj, ja mogę ci równie dobrze powiedzieć, że jestem zoofilem, nie? I nie ma problemu, żebyś zaprzeczył tym. Rozumiesz? Albo nekrofilem. Generalnie nie ma problemu. Gumball, nie o to chodzi. Ja nie jestem katolikiem. I zobacz. I bronię katolika przed jakimś kurwielem, który się pod niego podszywa. Dlaczego uważasz, że to jest złe?
3: Nie, znaczy ja uważam, że to jest złe, że ktoś się podszywa pod kogoś. Ja w ogóle tutaj nie powiedziałem nic na ten temat, wręcz nawet powiedziałem, że tak nie powinno być. Ja całkowicie inny temat poruszyłem, związany z tym. Po prostu jest takie oburzenie na słowo gej, albo homoseksualista, albo, jak to mówi Korwin, tfu gej. Także no, dla mnie to jest trochę niezrozumiałe. Ja w pewnym sensie jestem gdzieś trochę po prawicy, jeśli chodzi o kompas, ale jestem po środku i bądź co bądź, ja uważam, że trzeba tolerować ludzi, trzeba szanować ich poglądy, to jakie wybory życiowe wybierają. Oczywiście też z drugiej strony będę potępiał ludzi, którzy na przykład zmuszają innych, czy to w USA się na przykład dzieje.
1: Do kochania. Dokładnie.
3: No, że na przykład, że jeden mówi, no, że ty masz być akceptowany, że jak ktoś cię spyta, na przykład jak przyjdzie mężczyzna do ciebie i spyta się o randkę, to ty masz z nim pójść na randkę, bo jak nie pójdziesz z nim na randkę, to jesteś homofobem. No to ja wtedy mówię, że nie, to wtedy ten człowiek jest głupi.
1: Tak, i dać mu dupy, to właśnie tak na tym polega. I słuchaj,
3: trzeba siebie szanować i trzeba szanować innych i trzeba też wiedzieć, że nie, że każdy ma wolną wolę i nikogo nie można niczego nie zmuszać.
1: No to spoko. To ci opowiem taką real story, Gumball, i generalnie ludziom. Był taki mój kolega w pracy, generalnie taki metroseksualny facet, bardzo przystojny i generalnie można powiedzieć, że Adonis, nie? Aha. I tak sobie rozmawialiśmy sobie o gejach, wiesz, i tak dalej. I on stwierdził, że jestem bardzo, uwaga, nietolerancyjny, nie szanuję ludzi, generalnie jestem homofobem, nie? Ja powiedziałem, no dobra, spoko. I po jakimś czasie okazało się, że jego koledzy, których tak szanował, oczywiście gejem, w barze, kiedy go upyli, chcieli go przelecieć, nie?
3: A ty no nie i... mówisz o sobie?
1: O sobie. Właśnie, kurde, nie mówię o sobie. Mówię o tym, że mówię, no to zobaczysz, że pożądanie jest znacznie pożądanie jest bardziej realne, bardziej że tak powiem, mocniejszej niż twoje przekonania. No i po jakimś...
3: No tak.
1: Tak mówi, słuchaj, no kurwa, chcieli mnie przeruchać, nie? Wiedzieli, że jestem hetero i tak dalej.
3: No i to było złe. No ale powiedz mi szczerze, jeżeli jest dwóch mężczyzn...
0: Wspaniała historia.
3: No dobra, rozumiem. No by, krótko mówiąc, narzucili się na niego. No zgwałcili go, no kurwa. No.
0: Chcieli, no, chcieli.
1: Chcieli, bo słuchaj, w przeciwieństwie do twoich oczekiwań, to podobnie jak ja, po prostu jednemu dałem po prostu zwyczajnie świetnie kopa w jaja.
3: No i dobrze, no czyli go nie zgwałcili.
1: Tam pierdalał z nimi i stwierdził, przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, miałeś rację.
3: Wiesz? No i dobrze. I miał prawo się obronić. I ja to rozumiem i szanuję, bo nikt nie ma prawa naruszać strefy intymnej bez pozwolenia. Oczywiście nie takiego pozwolenia, że no papierze, tylko takiego no umownego. W cudzysłowie oczywiście.
0: A to są jakieś takie oczywiste oczywistości chyba, nie?
1: Tak, dokładnie. Ja mówię, takie oczywiste oczywistości, mówiłem, będzie taki czas, że pożałujesz tych po prostu. Będziesz mówić, słuchaj, facet, po prostu miałeś rację, nie? Nie dlatego, że byłem homofobem, tylko wiem, że jak działa, po prostu wiesz, jak działa miłość, jak działa pożądanie i mówię, że to jest o wiele bardziej skomplikowany niż twoje po prostu pieprzenie po prostu o tym, że jesteś tolerancyjny i metroseksualny. A ja mówię, no spoko. I potem facet przychodzi do mnie i mówi, no miałeś rację, nie? Musiałem najebać.
0: Ale czego w ogóle mają jakby dowodzić ta historia? Znaczy, jam ci to, bo ja z tego co pamiętam, ty miałeś jakieś tam przygody, że ktoś ciebie też chciał coś tam.
1: Tak.
0: I ty jesteś zrażony bardzo, ja to rozumiem. No, jesteśmy sumą naszych doświadczeń zawsze. No ale czego miałaby dowodzić tutaj ta przygoda wielka, że chciał... Ale słuchaj, strasznie wchodzisz w słowo i mi i Gumballowi postaraj się odczekać chwilę, aż ktoś skończy zdanie. Bo to tak, wiesz, zbija. Jak teraz cię upomniałem, to już nie wiem, co chciałem powiedzieć i to jest takie, wiesz... No dobra, to już wracam do jedzenia sobie słonecznika. Dziękuję, skończyłem.
3: Ojeju.
0: Ciężko się, jam ci to z tobą gada, jesteś troszkę dziabnięty, więc zaraz chyba się pożegnamy. Ja bym se z Gumballem tu jeszcze chwilę pogawędził na spokojnie, bo z tobą to będzie teraz pół godziny przekomarzanie się, czy z tymi gejami, powiem wam tak.
1: Ja się zamieniam w
3: geje są złe i b. Nie.
0: Też se temat znaleźliśmy o gejach. Będziemy
3: nie,
0: teraz...
3: nie wiem, dlaczego taki temat jest i po co on istnieje. Akceptujmy wszystkich i nie idźmy w skrajności, tak jak na przykład Reddit, taka strona. Oni uważają, że rasizm wobec białych nie istnieje, kiedy moderatorzy wyzywają białych od kleju, na przykład gorila albo tam innego, że jest tapetą na ścianie albo kimś tam. I kiedy oczywiście ten człowiek upomina, to dostaje bana na 32 dni. I ci moderatorzy oczywiście są moderatorami wielu jakby subredditów, więc tam na Reddicie to się świetne rzeczy dzieją. Także i ci właśnie, co bronią gejów, tam czarnych, wszystkiego innego, to oni robią dokładnie to samo, więc po dwóch stronach jest świetnie, każdy się bije.
1: Czekaj, czekaj, Campbell, to jak Churchill powiedział, że po jakichś 40 latach ci, którzy będą nazywani antyfaszystami, będą największymi faszystami, jacy istnieją, nie? Uwaga.
3: No są... tak właśnie jest. I my mamy popierdolenie, bo i prawica robi jakieś rzeczy, i lewica, i ktokolwiek by mówił, że ich strona jest dobra, on kłamie, bo gówno prawda. I uważam, że trzeba w tym wszystkim znaleźć jakby człowieczeństwo, czyli oczywiście, szacunek do drugiego człowieka, to kurde.
1: Ja zawsze mówię, że nie jestem ani lewakiem, ani prawakiem, jestem po prostu centrystą, ale jak słyszę po prostu niektóre teksty, jaki tekst, wiesz, przychodzi gość i mówi, ja jestem lewakiem, a ja mówię, no to zajebiście. Czyli zgłaszasz się pod Berezą Kartuską, zgłaszasz się pod obozami koncentracyjnymi i zgłaszasz się pod łogrami, nie? Ja takiego faceta mam szanować. On mówi, jakiś dzisiaj gość mówi na mnie na do mnie na Facebooku, ale po co o tym pamiętać? W ogóle po co pamiętać o tych milionach po prostu zabitych dla lewackich ideologii? No kurwa, no jasne.
3: To ty nie masz ich szanować, ty masz ich tylko tolerować. Uważam, że jedyna rzecz, którą musimy, to tolerować ludzi, bo ja nie szanuję wielu, ale mimo wszystko ich toleruję, bo gdybym ich nie tolerował, to chyba bym poszedł na jakąś krucjatę.
1: Dokładnie. No.
0: Każdemu człowiekowi się, czasami to powtarzam właśnie, że każdemu człowiekowi się należy elementarny szacunek. To nie znaczy, że trzeba wielce kogoś szanować, tylko elementarny szacunek to jest taki, że nie traktujemy kogoś na przykład jak przedmiot, jak zwierzę. Po prostu nie atakujemy kogoś. Taki elementarny szacunek, takie podstawowe sprawy, nie?
1: Słuchaj, pamiętasz, jak się Jerzy Urban spotkał z Januszem Korwinem?
0: Nie.
1: No, a ja pamiętam. To był naprawdę z dwóch stron szacunek pełny. Mieli różne poglądy, mieli różne zdania na wiele tematów, ale ci mówili, panie Januszu, panie, a nie, ty kurwa lewacka, ty kurwa narodowy, skurwysynu, i tak dalej. I ja po prostu mówiłem, pięknie. Ci ludzie, pomimo swoich różnic, byli w stanie z sobą rozmawiać.
3: I to bo to właśnie... dwa trole są. I dwa trole dobrze się dogadają.
1: To ja wiem, czy to dwa trole. Ja tylko wiem, że trole generalnie nie przebierają w słowach. Jeden może cię nazwać ty konfederacka kurwo!
3: Nie, to ty mówisz o neandertalczykach albo jakichś tam słabych trollach, a dobry
1: ja
3: troll
1: cały
3: jest
1: czas
3: usłyszony.
1: Do czynienia i po prostu wierz mi, gdybym, wiesz, miał po prostu...
3: Korwin jest intelektualistą, ale możesz być też trollem, będąc intelektualistą. Nie musisz wykorzystywać swojego rozumu po to, żeby polepszać świat. Możesz używać swojego rozumu, żeby zniszczyć przeciwnika. To jest bycie trollem.
1: No, no dokładnie. I jak mówię, ty lewacki taki i taki. I gość mówi, no ale o co jest problemu z lewakiem? Moim? No przyznajesz się do bycia socjalistą, lewakiem, piłsudczykiem, naziolem, komunistom ZSRR. Tam wie, ale kto nam ten komunizm tutaj zapierdolił? Nie? Okazało się, że uwaga, Jan Piński stwierdził, że no to nie jest żadna teoria spiskowa, że komunizm i socjalizm został nam zaimportowany przez kilku ludzi z USA i ludzie ci zeznawali pod przysięgą, że uwaga, chcieli po prostu zaimportować to na nasz teren tylko po to, żeby USA było lepsze. No i ja mówię, no ciągle przychodzi ta mi teoria spiskowa, że jezuici, komunizm, Ameryka zaimportowała nam tak zwany socjalizm, komunizm zabezpieczętowany w wagonie do Rosji i okazało się, że narodowy socjalizm, lewactwo zaczyna po prostu podbijać świat. Potem niestety...
3: Ale w ogóle wiesz, dlaczego Urban tak bardzo walczył o socjalizm, o lewicę, nawet już w momencie, kiedy Polska praktycznie wiadomo, że nikt do tego nie wróci. Ale wiesz, dlaczego on o to walczył? Bo on po prostu chciał powrotu swojego stołka. On po prostu chciał mieć ciepły stołek, gotóweczkę, bo tylko ci chcą powrotu socjalizmu, według mnie, którzy po prostu na tym czerpali korzyści. Bo oni nie widzą, jakby... Ja zauważam taką tendencję w głosujących, w politykach, w ogólnie w ludziach, że oni nie głosują na to, co będzie lepsze dla narodu, tylko to, co będzie lepsze dla nich. Na przykład Wudzo ostatnio powiedział, że on na przykład nie widzi problemu dla rolników, bo on nie jest rolnikiem. Albo Finlandczyk powiedział, że nie będzie głosował na partię, która pomoże firmom, no bo przecież on nie jest szefem firmy. Albo dalej i dalej i dalej. I myślimy tylko o sobie. Te ego centryczne myślenie po prostu powoduje to, że wracamy do systemów, które jakby chwilowo dają ludziom jakieś tam pieniążki, coś takiego. I dlatego często się tak dziwnie dzieje w polityce. Znaczy pewnie mówię jakieś truizmy i rzeczy, które wszyscy wiedzą, ale no tak jakaś refleksja mnie wzięła.
1: Nie sądzę, żeby to wszyscy widzieli. Na przykład Jerzy Urban w czasach, kiedy po prostu był przejęli władzę w Polsce, no i wszyscy szukali Żydów, nie? A dziecko wychodziło, po prostu wiesz, Jerzy, po prostu mały Jerzyk i mówił, a jestem Żydem.
0: To jest fajne właśnie.
1: Znajdź po prostu takiego skurwysyna, który takie dziecko, które mówi jestem Żydem, po prostu by podpierdolił. No trzeba być totalnym skurwysynem. Nie?
0: Ale słuchajcie, to jest jakieś tam rozwiązanie na jeśli reprezentujemy jakąś tam grupę niszową, jakąś mniejszość, to ktoś, kto będzie się całe życie bał, ukrywał z tym, kim jest, to napyta sobie kłopotów. Ktoś go tam rozszyfruje i opublikuje, kim on jest i on będzie cierpiał przez to, bo wyszło. A ktoś, kto już na początku samym powie, jestem gejem i jestem z tego dumny, to po prostu wygrał, nie? To taki jest świat trochę.
1: O, słuchaj, ale pamiętasz takiego geja z takiego serialu jak Szogun?
0: Nie, był w Szogunie gej jakiś?
1: Kurwa, był głównym aktorem.
0: Jak główny, czyżby gejem był sam pan Toranaga?
1: Jak? Czekaj, przepraszam.
0: Pan Toranaga był gejem?
1: Nie był. Ale
0: nie był.
1: Richard Chamberlain.
0: Chamberlain okazał się gejem, tak? No co ty?
1: Staje to jakieś 15 lat temu.
0: O kurde, ale jaja.
1: Nie 20. Jak te dziewczyny po prostu tutaj w naszym, w Polsce mówiły, o jaki jest pan wspaniały, że może pan zagrać i Europejczyka, i jednocześnie samuraja, nie? I po prostu wiesz, a ten tak patrzył z politowaniem. Tak, to no, facet był po prostu homoseksualistą, nie gejem, bo się z tym nie afiszował.
2: Taka przystojna mężczyzna
1: Tak.
2: Gejem się okazała? No proszę.
1: Kacu, dlaczego ja cię muszę zaskakiwać za każdym razem?
0: Nie, coś mi tam, coś gdzieś, teraz przypomniałeś mi jakby, bo gdzieś tą, ta wieść gruchnęła, tak, że Chamberlain no, tak było, z Gejem, tak, ale to dopiero musiałeś przypomnieć, nie? No widzicie, czasami jesteśmy zaskoczeni, no okazuje się, no.
1: Ale to nie jest kwestia tego, że ktoś jest homoseksualistą, nie? Jak podobno John Travolta, który ma syna i tak dalej.
0: No ma właśnie. Skąd on ma tego syna?
1: No na pewno nie ze związku jakiegoś faceta, nie?
0: Może adoptował, nie? Ale no właśnie, czy budzi w was jakieś tam, nie wiem, rozbawienie, że jakaś, no pewnie tak, że jakaś gwiazda Hollywood adoptuje sobie małego murzynka na przykład z Afryki. No to było tak parodiowane, tak, że to takie śmieszne zjawisko. A ja tak sobie staram się myśleć tak, że zawsze, kiedy gdzieś tam ktoś wyciąga rękę do kogoś, adoptuje, czy to jest murzynek, czy mały murzynek gej, czy coś, to tak w pierwszej kolejności patrzę, czy gdzieś tam jakieś dobro się stało, nie, czy ktoś pomógł komuś. I jak tak, to nie będę się z tego śmiał. No okej, no ktoś kogoś uszczęśliwił. No ja mam teraz tu rechotać, że o, tam gej z Hollywood adoptował murzynka.
3: Czyli utylitaryzm.
0: Czyli co?
3: Utylitaryzm, czyli nieważne jak, ważne, żeby było dobro. Ważne, żeby efekt końcowy był dobry. Nieważne, że na przykład pan z wąsem, czyli pan Adi, na przykład zrobił coś złego. Ważne, że był jakiś pozytywny efekt. Ja nie mówię oczywiście, że zrobi cokolwiek dobrego, taki przykład. Nie?
0: Autostrady, bardzo dobre.
3: No, i to jest właśnie utylitaryzm. Nieważne jak, nieważne gdzie, ważne, że coś będzie zrobione.
0: Nie, no to taki głupi trochę chyba przykład, no bo co mamy teraz powiedzieć,
3: że tak jest bardzo hardo,
0: nieważne, że zabił kilka milionów, ale zrobił autostradę wspaniałe.
3: Ale wiesz, że każdy sposób myślenia ma swoje takie bolączki, wiesz o tym, nie?
0: No w sumie tak, no bo ale co na przykład jest takiego negatywnego, złego, szkodliwego w tym, że biały gej adoptował se murzynka z Afryki, no?
3: Znaczy problem jest taki, pytanie, czy dobrze go wychowuje, czy robi to przypadkiem nie dla pieniędzy, czy nie będzie go wykorzystywał, czy to dziecko później nie będzie miało przez to problemów. No wiesz, jest dużo rzeczy, to nie jest takie proste, zrojedynkowe.
1: Ale czekaj, Gumball, spoko, Krawcu, wstrzymajmy, idźmy po prostu w tą ekstremalną sprawę typu gej, murzyn i jeszcze Żyd. Chodzi o to, że Angelina Jolie, nie? Przygarnęła kilka murzynków i no i spoko. Super. Dla mnie jest okej. Nie mam z tym problemów. Mam nadzieję, że większość tych murzynków nie powie, ale byłem, uwaga, moje dzieci, moje, nie przepraszam, moi przodkowie byli niewolnikami, a chuj, że sprzedanymi przez innych, po prostu czarnych, dla Europejczyków i zostali wywiezieni do USA i teraz z tego powodu mam wszystko za darmo. Wiecie, chodzi o taką rzecz, że jak powiedział Bill Cosby, którego nie lubi Krawiec, bo twierdzi, że jest molestującym inne kobiety czarnuchem. No.
0: Nie, ale słuchaj, ale weź trochę też na słowa uważaj, bo jak takie słowa padają, nie używajmy rasistowskich słów. Ostatnio, też nie jestem jakiś tutaj mega poprawny, ostatnio nawet upomniałem sztuczną inteligencję, zapytałem się jej, dlaczego ty tak ciągle moralizujesz i upominasz i papa smerf, tak inaczej, co jakoś to inaczej. No bo tak ta sztuczna inteligencja każde zdanie teraz zaczyna, nienawiść i rasizm są złe. Nie powinniśmy szkalować drugiego człowieka dlatego.
4: Czujemy sobie razem.
1: Siedem grzechów głównych. Uwaga. Osiłek. Jebany, wpierdalający wszystkie ciastka, obżarstwo.

0: Świat jak bezbarwny i w ogóle do dupy byłby świat smerfów, bez tych smerfów właśnie najbardziej znanych, bez Ciamajdy, bez Łasucha, bez Ważniaka, ale co, a Ważniak to jaki grzech reprezentuje?
1: Ale Łasuch jest pożyteczny, bo Łasuch gotuje, więc on jest na plus.
2: No, Łasuch wie, to jest po prostu, wiesz, że sam wpierdala wszystko, co ugotował, czyli po prostu obżarstwo, nie?
1: Coś ty tam się dzieli trochę, daje tą wisienkę.
2: No dobrze, okej, dobra, ale powiedzmy sobie szczerze, ten Gargamel, to z czym wam się kojarzyło?
0: Tak, z Klechą.
1: Jak ja nienawidzę Klechą, wiosny.
2: Dokładnie, o właśnie, tu po prostu krawiec Klechą, czyli ksiądz katolicki jest Klechą. Jest przeciwnikiem grzechów głównych tych wszystkich debili w niskich czapkach. No, w pewnym sensie mógłbym przyznać mu rację, nie? A co sądzicie o tym? Teoria spiskowa, wiesz, płaskoziemców, szurów i tych, którzy nie przyjęli keczupu na odpowiedni booster.
0: Ale o co pytasz?
2: Ja już zapytałem, no. Wiesz, to no. Ja potem już jestem najebany, a nie ty.
0: No ale tak nie do końca zrozumiałem chyba, o co pytasz w tym przypadku.
2: Siedem grzechów głównych to smerfy, tak? We Filiński czapka.
0: Aha, i zapytałeś się, co myślimy o tej teorii. No. Właśnie. Wiesz co, no, z takimi rzeczami to zawsze jest tak, że to gdzieś tam jest na granicy, że nie wiadomo do końca, czy taki był zamysł autora, czy nie. I to jest właśnie zajebiste, nie? Myślę, że na tym czasami polega sztuka, że ona niekoniecznie się daje tak łatwo zaklasyfikować, ocenić. Tylko jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. I możemy się teraz spierać właśnie, czy P.O. od Smurfów miał taki zamysł, P.O. czy nie?
2: No P.O. właśnie.
0: Świętej tego. Pamięci.
2: Tak, świętej pamięci. Ja mówię jeszcze jak Krista i wielu innych komiksowych autorów. Tylko mówię, kto tym tak naprawdę rządzi? Kto zasponsorował tych ludzi? I dlaczego wszyscy nagle mówią mi, że uwaga, Krasu, nikt nie zmuszał mnie do kochania ciebie albo do lubienia i rozmowy z tobą, nie? Mhm. No powiedz to. No. Nikt nie zmuszał mnie do tego, żeby jam ci to po prostu kochał Kraft.
1: To co, to jakaś znowu homofilia jest?
2: Cicho, homofilio, kurde. To usłyszysz od niego.
0: Dobra, ja wiem, że jam ci to jest... jako, że jest delikatnie dziabnięty, to pewnie się na mnie obrazi, oczywiście, ale nie, ja będę twardy, tutaj musi być jakaś, no już mi przerywa, już, bla. Musi być rotacja na antenie, Gumball zadzwonił trochę później, więc zrzucimy teraz jamci to, może ktoś inny się do nas dołączy, maksymalnie dwie osoby, no to trzymaj się.
2: A mogę coś powiedzieć na koniec?
0: A proszę uprzejmie.
2: Pozdrawiam wszystkich myślących i płaskoziemców, szurów i generalnie w dupie mam system i to, że was po prostu zwyczajnie ruchają, ale wy nie macie orgazmu. Spoko. Do widzenia.
1: Głęboka dupa.
0: Gumball. Ostatnio sobie wymienialiśmy różne absurdy ze Skyrima. Jeden mi się ostatnio bardzo spodobał. Skradam się z łukiem, myk, gdzieś tam po jaskini. Widzę typa, jakiś tam bandyta. Napinam łuk.
1: O, to pewnie wiatr.
0: Strzelam. Strzała mu się wbija w tak, wiesz, w czaszkę, że wychodzi mu strzała z drugiej strony przez oko i on się tak odwraca z tą strzałą, co mu oko w...

0: wytegowała i mówi, co to było?
1: Pewnie wiatr.
0: Co to było?
1: Ach, pewnie mi się przesłyszało.
0: Skyrim jest zajebisty, uwielbiam tą grę.
1: No to jest takie przaśne. Uważam, że Todd Howard... nie wiem, co on tam robi przy tej grze, ale no, jakiś pomysł był. Stwierdzili, dajmy grę, w której możesz zrobić wszystko. Deweloperzy się pytają Todda, no dobra, a ile mamy na to czasu? Rok. No i wychodzi, co wychodzi.
0: To jest właściwie taki symulator troszeczkę świata w sumie, nie? Ale czymże jest RPG, jak nie taką symulacją świata? Chociaż ostatnio się nad tym zastanawiałem, czy taką prawdziwą grą RPG komputerową dobrą nie byłaby... Czemu nikt nie robi coś bardziej a la przygodówka? Wiesz, że po prostu gdzieś tam siedzisz przy stole, musisz sięgnąć po kielich, powiedzmy, bardziej skupianie się na rozmowie i tak dalej, i tak dalej. A wszyscy uważają, że dobre RPG to jest bieganie i siekanie, nie?
1: Znaczy, zależy jaka gra. Jeśli szukasz czegoś bardziej realistycznego, no to Kingdom Come jest tym, czego szukasz. Gra jest, no kurwa, brutalnie trudna, ale za to jest sprawiedliwa, bo możesz zrobić wiele rzeczy w niej, tylko że ta gra, no tam nie ma głupich ludzi. Jak na przykład jak kogoś podpierdolisz ciasto w domu, to on będzie wiedział, że mu to ciasto zajebałeś. I on nie zapomni tego. Zresztą wiele rzeczy się tam dzieje ciekawych. Na przykład jak komuś dasz truciznę i on na przykład będzie chodził z tym, on tam będzie miał i on dopiero na przykład może wieczorem to użyje i on dopiero wtedy umrze. Albo zrobisz jakieś inne opcje. Możesz też gości podejść, tylko nie zawsze ci się uda ich zabić od tyłu, bo na przykład może być silniejszy od ciebie frajer i co wtedy, no.
0: No trudna jest gra, strasznie. Tam w ogóle wygrać walkę, nie? To jest ciężko z jednym typem często.
1: Jest ciemno jak w dupie w nocy. Nic nie widać.
0: Ale to, no właśnie, tu pytanie można zadać sobie, czy taki realizm w tej grze, gdzie o wszystko jest ciężko, na wszystko jest, powiedzmy, ciężkie do zdobycia. Jak już cię ktoś napadnie, jakiś jeden uzbrojony, to on wygra, bo kolczugę ma, a ty w jakichś tam rajdkach biegasz.
1: Bo ta gra wymaga od ciebie myślenia. W Skyrimie masz tak, dobra, widzisz typa, myślisz, dobra, idę go napierdolić. W tej grze myślisz, dobra, jak mogę go napierdolić, żeby nie umrzeć? I wiesz, i musisz tak wymyślić, dobra, patrzysz się, on na przykład jest tutaj w obozie, coś na przykład robi, albo gdzieś jest w mieście, na przykład patrzysz, że w tym momencie coś jest z kimś, więc możesz go gdzieś tam od tyłu. Wiesz, musisz zastanowić się mniej więcej, co chcesz zrobić i na przykład musisz też wiedzieć, czy kogoś nie będzie w pobliżu, bo jak ktoś będzie w pobliżu, to może zaraz strażników zawołać, a tego byś nie chciał, bo strażnicy ci wpuszczą taki wpierdol, że nawet nie masz szans przeżyć.
0: No gra jest bardzo realistyczna, faktycznie. Ciekawa jest, no to Kingdom Come Deliverance, czyli przyjdź królestwo moje, jakby ktoś nie wiedział, to jest gra czeskiego studia, jakiegoś tam, która jest po prostu, no, są konkretne realia historyczne, wszystko się tam trzyma kupy, przedmioty faktycznie coś nam dają, jak zbroja, tak dalej. Z łuku w ogóle ciężko jest kogoś trafić, tak naprawdę. Walki się uczymy tak, że wyszkolić się w tej walce to naprawdę jest wielka sztuka w tej grze, bo tam są takie specjalne ruchy, nie? Trzeba to czuć, trzeba to poświęcić na to dużo czasu. To nie jest, że klikamy myszką. Ciekawa jest gra. Wyszedł na przykład też dodatek Dola Kobiety, gdzie wcielamy się tam w jakąś córkę młynarza. Córko, młynarza. No i w ogóle tam musimy spierdzielać po prostu, kryć się gdzieś. Gonią nas po prostu tam ci, no, jak oni się, kumarzy, czy jak oni tam się nazywali. Gdzieś tam ścigają nas po zaroślach, my musimy zwiewać. Fajna jest, bardzo ciekawa jest gra. Dużo jest takich akcentów. Gra się często koncentruje na relacjach, nie? Trzeba tam z kimś zbudować relacje, ale to wszystko sprawiło, że ta gra jest po prostu czasami jakby tak ciężka, że się nieprzyjemnie gra po prostu. Nie ma z tego takiej frajdy, nie? Okazuje się, że czasami byśmy chcieli, żeby tam strzałka nam pokazywała, gdzie mamy iść, żebyśmy dokonywali mega heroicznych wyczynów, że tam kogoś siekniemy, zetniemy łeb, a tutaj ze wszystkim ciężko, nie? Dobrze ci się grało w tego Kingdoma?
1: A jak się grało, 2 godziny grałem, raczej nie mój typ gry. Znaczy pewnie bym ograł, ale ja lubię gry, w których czuję taką wolność, ale trochę innego typu. Coś bardziej jak Zelda Breath of the Wild, gdzie trudność nie polega o tyle z umiejętności nabytych w trakcie grania, tylko raczej twojego rozumu i tego, jak podchodzisz do pewnych sytuacji. Czyli masz zestaw umiejętności, masz jakieś tam skille i to jest w sumie tyle. A reszta to jest już twój jakby twoje ogarnięcie tego, co masz robić. W Kingdom Deliverance to raczej masz tak, że jednak musisz trochę pograć, jakieś skille tam zdobyć, coś jednak tu odblokować. I to jednak mnie trochę odrzuca, bo no, te systemy są dosyć toporne. Ja nie lubię topornych systemów w RPG-ach, dlatego mi się Skyrim bardziej podoba, bo jest prosty. Te systemy są banalne. Ja go lubię grać na najtrudniejszym poziomie, ale jednak... No Kingdom Come Deliverance nie jest złą grą, tylko po prostu ja nie jestem fanem tego napychania na siłę różnych rozwiązań, które odciągają mnie od rozgrywki.
0: Bardzo dziękuję ci, Tomisiu, za zaproszenie na jacht i z kolegami i w ogóle. Zawsze nie wiem, co powiedzieć w takich chwilach. Wiesz co, jak uda mi się powiększyć mój status majątkowy ze 100 zł na koncie na więcej trochę, żebym nie musiał się martwić, za co sobie kupię kefir na przykład, ser czy chleb, to pomyślę o takich sprawach jak jachty i wakacje na Hawajach.
1: Jedziesz na YOLO. Ja tak do Hiszpanii pojechałem, kurwa, z 50 złotymi w portfelu.
0: Szyjka mi się tutaj, szyjki zębowe mi się odsłaniają, na dentystę mnie nie słać, nie stać. I zawsze mnie tak trochę irytuje nawet, jak ktoś mi mówi nagle: hej, krawiec, wpadnij do nas na jacht! Człowieku, będą panienki, drinki, hej, hej! Znaczy, nie chcę tu Kuby parodiować, ale mi się skojarzył, że też ze Stanów jest. Słuchaj, no różne światy, wiesz, no ja jestem Menelem i mam 100 zł.
1: No nie przesadzaj.
0: Jestem Menelem, który ma 100 zł na koncie, więc takie zaproszenie to jest tak jakbyś, nie wiem, nie chcę tego ciągnąć nawet.
1: Ale zapominasz, że wartość twoja nie jest liczona tylko w pieniądzach, które masz na koncie, bo bądź co bądź, masz mieszkanie, masz komputer, masz znajomych, nie jesteś alkoholikiem chyba. Mam nadzieję. Potrafisz jednak kontrolować swoje żądze. No nie jest najgorzej, więc to tak nie można siebie określać menelem. Może jesteś w jakiejś gorszej sytuacji, ale na pewno no nie menelem, no nie przesadzaj. Mhm.

0: Halo?
1: Jestem.
0: No, jak widzę, że cię trochę zdębiało.
1: Nie, bo ja mam w życiu sporo miałem takich propozycji jakiś tego typu, nie? I zawsze sobie myślę,
0: ja
1: kurwa,
0: i co? Też nie wiesz, mogłem. W Wielkiej Brytanii mnie zapraszano do USA, nawet gości powiedział, że mi, kurde, miejscówkę w Teksasie, nie? Że mam dom, nie? Tam letni, w ogóle wszystko. No ale jak się dostać? No, takie jest życie, no.
1: Zawsze mi się przy takich okazjach przypomina sketch kabaretu Koń Polski, gdzie się spotyka taki, spotykają się dwaj koledzy po latach i tam, jak się cieszę, że cię widzę, co tam u ciebie, no, ja tu właśnie przyjechałem moim kabrioletem, właśnie w basenie, w moim kabriolecie, rekin, mi szofera zjadł, jadę do Business Center Club, a co tam u ciebie, no. O, ja trabanta miałem, ale mi się spalił. No, jak się cieszę, że cię widzę. A ja widzisz tutaj właśnie dziewczynki, willa, tutaj jego mieszkanie, 500 metrów. A co u ciebie? No ze starą się tam gnieździmy, chyba nas eksmitują. To jak się cieszę.
0: No, mi ostatnio wypadł.
1: Jak się cieszę, że cię widzę. A na końcu przychodzi jeszcze taki bogatszy od tych dwóch w ogóle i jeszcze tam się z nich śmieje. A na końcu, a jeszcze na samym końcu przychodzi ten Rumun taki i do tego najbiedniejszego tam daj am, pane, no a ten, jak się cieszę, że cię widzę, chodź tam. No.
0: Słuchaj, no najlepszy kumpli to się w biedzie poznaje i powiem ci szczerze, że jeżeli masz dobrego kumpla, to nawet jak on wyjdzie na swoje, to on nie będzie ci, nigdy w życiu ci nie wypomni ani tego, że nie masz kasy, ani on w sumie nie będzie specjalnie rzucał tego, że ma kasę. Ja mam takiego znajomego. On normalnie przyjeżdża do mnie, kurwa, nie wiem, jakaś, kurwa, półlimuzyna. Nie wiem, jaki to Mercedes, bo się nie znam, ale taka półlimuzynka przyjeżdża normalnie. Jedziemy gdzieś sobie, ale ani razu, nie? Nic nie powie na temat tego, ile ma kasy, cokolwiek, że tutaj coś robił. Nie, normalnie gadamy sobie o życiu, jakichś tam pierdołach, czasem nawet grach, bo jeszcze gramy sobie normalnie w CS jakieś rzeczy. I nie ma tego jakby spięcia na poziomie gotówkowym, więc to nie zawsze jest. To myślę, że zależy po prostu od tego, jaka jest więź pomiędzy ludźmi.
1: Może nie chcę być murzynkiem adoptowanym z Afryki po prostu.
0: Jeju. Ale to mi się przypomina South Park, bo był taki odcinek, gdzie Cartman sobie adoptował murzynka z Afryki, bo w gratisie się dostaje sportowy zegarek.
1: Mam nadzieję, że się nie obrazisz na mnie, Tom, misiu, bo to nie chodzi mi o to, że nie chciałbym ciebie tu przedstawiać jako kogokolwiek, kto tutaj, wiesz, ma jakieś, jakby to powiedzieć. Po prostu to jest abstrakcja kompletna, żebym jak gdzieś pojechał za granicę, bo nie wiem, czy miałbym na buty nowe, żeby sobie kupić na ten wyjazd, nie? Więc to jest taka abstrakcja jakaś zupełna, więc dziękuję bardzo za propozycję.
0: Musiałbyś szofera, to misiu, pod dom krawca wysłać, dopiero wtedy. Dopiero wtedy.
1: Ja się teraz mam plan, żeby sobie zęba naprawić, tak? I to jest mój świat. To jest mój świat. Nie drinki, nie palmy, nie Las Vegas, nie Kalifornia i nie leżenie na leżaku sobie.
0: Też bym chciał, ale został mi jeden. Jeden skurwysyn mi dostał. Zastanawiam się, czego wyrwać, czy próbować naprawić. Takie. No z tyłu. Nie wiem, czy to jest. Można teraz liczyć, kurwa, zęby. Szóstka? Ujwie. Nie wiem, nie będę liczył. Ale z tyłu gdzieś tam. Też się zastanawiam, czy wyrywać, czy naprawiać.
1: A muszę jakąś kasiorę dobrą zarobić i sobie tutaj coś wyrwać, tu naprawić i sobie zrobić zęby.
0: Tutaj przyfasolić.
1: A po sobie sam wyrwę.
0: Pamiętaj, szczęśliwy człowiek może być nawet bez zębów.
1: przypomina mi się Ewa Lipka, która sobie kupiła takie narzędzia dentystyczne do właśnie jakieś szczypce coś i na antenie tam sobie szarpała zęba. Mówi, a co, sama sobie wyrwę? Co to Ewka nie potrafi? Już tu i tam gmerat. Zrób to sam. Nie no, to chyba nie jest dobry pomysł samemu sobie zęby wyrywać.
0: Znaczy, po prostu boli.
1: Nie, bo to można sobie krzywdę zrobić. To nie jest takie
0: znaczy,
1: proste.
0: Znaczy, no boli, to primo. Krzywdę ma się zrobić, to drugie. Zakażenie może się wdać. No nie jest to, powiedzmy, takie, że od razu, że na pewno, no ale jest szansa, prawda? Nie chcemy brać szans w życiu. Tak jak nie chcesz wejść na autostradę, jak samochody jadą. No możesz przejść i przeżyć, no może cię pierdolnąć. Że no, nie opłaca się.
1: Łyżbą.
0: No jak to mówią, dzieciaki z mleczakami, to jasne, bo te zęby nie istnieją praktycznie. To są zęby, które są tylko po to, żeby sobie były. Ale wiadomo, takie zęby, które są zakorzenione, czyli te, które mamy wszyscy, chyba, mam nadzieję, że nie ma wśród nas osób, które mają jeszcze mleczaki, to byłoby ciekawe. Ale w każdym razie, te zęby są zakorzenione i nie warto wyrywać samemu, bo boli, po pierwsze. To no, najważniejsze, bo w chuj boli. Taka jest najważniejsza rzecz, bo to ten ból zostaje. To nie jest tak, że wyrwiesz go i magicznie znika ból. Nie, on zostaje. To jest, kurwa, jebane.
1: No, niektóre zęby łatwiej wyrwać, inne ciężej. Takiego kła na przykład, no to ciężko wyrwać, nie? Albo jakiegoś tam z tyłu grubego zęba.
0: Chciałbyś mieć złote zęby?
1: Wiesz co, no teraz to bym chciał mieć jakiekolwiek.
0: Kurwa, taką wiem, jak pimpy mają, nie? Pozłacane, takie wie.
1: Kazik sobie kiedyś wstawił złotego zęba właśnie. Poszedł do dentysty, dentysta tak się dopytywał. No panie Kazimierzu Staszewski, no pan naprawdę... Pojebało pana, a on tak, i się uparł i sobie wstawił złote zęby.
0: No a popę gorsze się robi, robił skaryfikację, a potem kurwa ludziom do kanapki wkładał. Jezu, ten, aż mi się niedobrze robi. Próbuję to powiedzieć, żeby się nie zwymiotować, ale no popek wkładał kurwa swoim gościom to, co zostało tam, te z tych ran. No, on jest chory.
1: Wariat. No ale to jest, tak naprawdę się ludzie tym zachwycają, tym typem, ale to jest taki prymityw totalny.
0: Ale osiągnął tak.
1: No osiągnął to, że śpiewał rap jakiś taki...
0: Nie no, ma pieniądze, no dorobił się czegoś, kurwa. No nie możesz mu tego zabrać, no niestety.
1: Ale to jest straszny burak, ham i taki prostak i wiesz... No głupek totalny taki, ale to spoko, jak się dorobił, to szacun.
0: Jest głupi, na co zrobisz?
1: Jak się dorobił, ale... to szacun.
0: Pudzian przynajmniej w sumie jest pracującym człowiekiem, więc mogę mu wybaczyć jakby jego głupotę, bo on niektóre rzeczy jak mówi, to strasznie takie głupie, jak na przykład to, że raz by wypożyczył, znaczy nie, inaczej, raz by pożyczył kumplowi lawetę, a potem też by wypożyczał. Nieważne, że najlepszy znajomy, on mu będzie wypożyczał, bo za darmo nic nie ma. I takie podejście, albo na przykład on powiedział, że tam wszystkich pracowników w firmie zna, ale ci pracownicy nie chcą gdzie indziej, nawet jeśli 1000 złotych więcej, czyli u niego 1000 złotych mniej w tym rozumieniu, chuj, że gorzej płaci, ale mówi, że on płaci. Kurwa, takie,
1: to jest
0: no
1: właśnie
0: król,
1: ten...
0: nie?
1: Bo to jest właśnie taki człowiek, dla którego główne zainteresowanie to kasa i gdzieś tam jest w tym świadku rap, dziwki, Alfonsi, dragi i o tym tylko potrafi gadać. No to kto to jest, no stary?
0: No Pudzian jest dlatego trochę taki, no kurde, no lubię go z jednej strony.
1: Ale Pudzian, ale...
0: Ciężko pracował.
1: Pudzian czy Popek, bo powiedziałeś teraz
0: Pudzian. Nie, mówię Pudzianie, teraz Pudzian tak gadał.
1: A Pudzian?
0: Pudzian też ma takie właśnie podejście do życia, jeśli chodzi o pieniądze. Takie bardzo twarde. I on bardziej szanuje pieniądz niż człowieka, patrząc się na jego wypowiedzi. I dlatego z jednej strony go lubię, no bo jednak, no trzeba mu przyznać ten szacunek, że jednak napracował się w życiu. No kurwa, być strongmanem, nawet jeśli brał, no kurwa, każdy tam brał doping, wszyscy walili na tych sterydach, nie był wyjątkiem. No ale, ale kurde, to i tak wymaga pracy. Ciężka praca włożona, napierdzielał tam, zrobił swoje. No teraz gada głupoty i no tak widać, że trochę mu ten hajs pomieszał w głowie. No za mało IQ tam jest, żeby większe wartości zrozumiał.
1: Nie szanuję pop, tak wracając do popusia, to ja nie szanuję takich artystów, którzy ciągle jakieś covery robią, nie? I tam było Dirty Diana, Dirty Diana, King Bruce Lee Karate Mistrz zrobił taki jakby remake, wziął tego starego Franceskiego, go tam poubierał w kimono. Żałosne takie. W ogóle zauważyłem ostatnio, że jak starsi ludzie... typu na przykład stary Linda dzisiejszy, ubierają go w jakieś trampki i każą mu pląsać. I on tam pląsa, tańczy, wygibasy robi. To tak żałośnie wygląda trochę. Starszemu człowiekowi pewne rzeczy już nie przystoją. No, trzeba się ubierać trochę odpowiednio do wieku, zachowywać, a nie nagle pajaca z ciebie robią, dają ci kasę.
0: Franceski to jest przykład człowieka, który z legendy stał się śmieciem, według mnie.
1: Tak, a czemu?
0: Wiesz?
1: Czemu tak uważasz?
0: No bo przecież on reklamował parabanki. On największe, kurwa, opcje, gdzie ludzi opierdalano, reklamował. Ale on powie, że to jest tylko on mówił w życiu, że nigdy nawet w reklamie banku nie będzie wstępował. A teraz ma w dupie, leci lewo, prawo, prawo, dół, góra. Cokolwiek mu dadzą hajs, to bierze. Ja mogę nawet rozumieć, że gdzieś jest pewnie jakieś wyjaśnienie, że może ktoś tam mu choruje, że może on tych pieniędzy potrzebuje, nie? Ale sam fakt, jak on już się pokazuje z tej strony, że on ma w dupie, on idzie nam na jakąś Wonga.com czy inne takie tanie hajsy, gdzie dają mu dobry pito z reklam, no to sprzedaje swoją duszę i ja już nie mogę tego człowieka traktować jako no kogoś, kto kiedyś, no do niego kiedyś miałem szacunek, a dzisiaj zero.
1: Furia, ty tak nie namawiaj innych, żeby rzucili donate'a. Chcesz to sam rzuć, nawet, nie wiem, 5 zł, to lepiej będzie wyglądało niż takie, wiesz, dajcie mu, czemu mu nikt jeszcze nie dał? Ej, dajcie mu. To tak, wiesz, nie za bardzo, nie? Więc jak chcesz, to sam rzuć piątaka czy coś i już, i po sprawie, a nie, wiesz, jakieś takie ciągłe nagabywanie innych. Nie musisz, naprawdę, ja nie potrzebuję ministranta, który mi z koszyczkiem tutaj biega, nie? Powtarzam to po raz kolejny.
0: Masz dzwoneczek? Tu. Ale kurde, no taki dzisiaj jest świat, że osoby, które kiedyś miały klasę, dzisiaj spadają. Trochę... Gumball, mało wiesz o prowadzeniu firmy w Polsce. Wiem, mało wiem. Ale Pudzian nie musi się wypowiadać na temat prowadzenia firmy, bo uważam, że większość osób, które prowadzi firmę, to muszą być sadyści albo socjopaci, bo inaczej się nie da. To znaczy, jakby jak będziesz prowadził firmę będąc miłym, to stracisz wszystkie pieniądze. Po prostu się nie wypowiadaj, zachowaj to dla siebie, uważam. Jak już musisz, to musisz, ale nie dziel się tym publicznie. Przynajmniej tak uważam, że mógłby później sobie darować. Taki imidż sobie robi, no to ja go oceniam, z jakim imidż sobie robi. A wracając, no dużo gwiazd tak się właśnie stacza. A ja uważam na przykład, że robienie w reklamie McDonalda to w sumie żaden wstyd nie jest, bo każdy je w McDonaldzie. No jaki jest McDonald, taki jest, ale przynajmniej jakaś tam, powiedzmy, no jakaś tam jego reputacja jest, nie? To nie jest firma, do której wejdziesz, nie? I cię okradną. To ty wybierasz, że chcesz tam zjeść i jak zjesz, to wiesz, jaką cenę dostajesz, wiesz, co dostaniesz. Dostaniesz fast food, śmieciowe żarcie. Nikt nie oszukuje ciebie, że dostaniesz coś lepszego. No a te kredyty, szybkie opcje, no to ty jesteś w chuja walony, bo no fakt, niby gdzieś pisze, że coś tam, ale zaraz znajdzie się milion kruczków, i zaraz cię wywalą na kasę, więc jedno drugiemu nie jest równe.
1: Znowu wrócił ten pajac, co się za furiata podszywa, bo ten tekst, że o Tomisiu, ty bogaty, to coś tam mu wyślij z Ameryki, to znowu jakiś zjeb. To
0: Streisand, efekt Streisand. Jakby zbanował, to przyjdą kolejni.
1: A nie, no muszę, muszę, nie,
0: nie, no,
1: nie zniesę.
0: Ale tutaj. Mówię, to jest takie frajerskie, bo trzeba będą kolejni przychodzić.
1: Mówisz?
0: Znaczy z ich strony to jest frajerskie.
1: Co trzeba mieć w wełbie? W ogóle dziwnie się ludzie zachowują. Teraz gdzieś tam widziałem zapowiedź audycji Enkiego, że wyciągamy kwity na wiadomo kogo i hashtag Nocne Radio. Ja pierdolę. No,
0: niech
1: naprawdę.
0: Wyciągnie kwity, niech poda jakieś dane osobowe kogoś, to ta... Przygodowo, gdyby on podał dane osobowe potrzeby, ja nie mówię, że on to zrobi, bo pewnie nie, on nawet nic nie ma, ale gdyby cokolwiek podał na temat potrzeby albo kogoś innego, to jestem pewny, że potrzeba, ktokolwiek inny, takie opcje, on by nawet nie musiał stalkować nikogo, on by wyciągnął takie konsekwencje wobec Enkiego, że ten już by nigdy w życiu nie nadawał. I on nie zrobiłby nic nielegalnego, on mógłby nawet na policję to zgłosić i byłoby po sprawie.
1: Tak, jest tu parę osób, które mogłyby, łącznie ze mną, które mogłyby wyciągnąć też jakieś brudy. I ciągnąć to dalej, ale myślę, że może trzeba to załatwić inaczej, po prostu robić swoje. My się tu spotkamy dzisiaj z Kubą, powiedzmy, będziemy sobie tutaj wspominać fajnie, dowcipkować, cieszyć się, a ktoś inny będzie się taplał w gównie. I...
0: No i nie wiem.
1: I dobrze, no i niech się tapla. Jak lubi.
0: Co to robić? Po co sobie wrogów robić? Jasne, można kogoś nie lubić, ja też wiele osób nie lubię. Ale po co do cholery wkładać kij w mrowisko, jak to i tak nic nie da, bo wcale to nie zatrzyma osób, których on nie lubi, a jeszcze pogorszy.

Ahoj, ahoj, nie włączyłem sobie tutaj kapitańskiego echa. Ahoj, ahoj, ahoj tam z wami. No, nikogo nie ma. Ahoj tam na pokładzie. Czy mnie słychać? Chyba słychać. No tak, luźne gadki wieczorowe. Witam was, krawiec, na antenie. I dzisiaj spotykamy się, aby po raz nie wiadomo już który, setny, dla niektórych może nawet tysięczny, przywitać się, zapytać o zdrówko, poobgadywać kogoś. Nie, to już nie obgadujemy, nie ma obgadywania. Jest zakaz obgadywania. Zamykamy dział nocniczek. To taki odpowiednik plotka nocniczek i może trochę mniej ploteczek, dram. Po co nam to wszystko, te nerwy? Potem człowiekowi jaja świeją. A kto mnie odda za moje zdrowie? Za moje zszargane nerwy? Ja się zdenerwuję czymś, rozchoruję się z tego stresu, za nie mogę. Słuchacze nie będą mieli audycji, zaczną się niepokoić, martwić, zaczną mieć stresa, rozchorują się, wszyscy umrzemy. To będzie tylko początek, bo to, że wszyscy umrą związani z nocnym radiem, łącznie ze mną i wy, ze zgryzoty, bo mnie nie będzie, taki łańcuch zdarzeń, to wtedy ludzie się zainteresują. A co to za radio? Takie ciekawe. A sprawdzę, posłucham sobie, a nuż widelec to coś fajnego. I sobie włączy i zacznie słuchać nocnego radia. I usłyszy to wszystko, o czym teraz tu mówimy, że to znika, tak zobaczy, że to takie fajne, potem, że znika i też zacznie się martwić, stresować, spadnie mu odporność, rozchoruje się, umrze. I to taka apokalipsa, taki, i to doprowadzi do tego, że nie będzie niczego. Ostatnio ktoś się mnie zapytał, czy jak naśladuję Kononowicza, to czy opuszczam wargę. Takie pytania, widzicie, no. Każdy celebryta ma takie pytania. No jakie sobie zasłużył, to ja mam takie właśnie tutaj, krawcze. Czy kiedy udajesz Kononowicza, czy opuszczasz warę? Niech no się zastanowię. Dawno nie udawałem akurat tej postaci. No, cóż, każdy ma takie pytania. W jednym takim, już nie powiem jakim, radio, bo to nie warto mówić w ogóle nawet. Pewna osoba powiedziała znowu coś, nie powiem co, ale mnie to ubodło, bo to nie było tak. Nie dokładnie tak to było. I ta osoba wie, o kim mówię i wie, o co chodzi. Ja nie powiem, o co chodzi. Ale jest mi łyso teraz. Łyso. Przestań gadać jak chińskie ciasteczko. Oni tak gadają. Klop czy Enki? Zenon, jakieś dziwne pytania zadaje. Nie do końca go rozumiem. No ale z Zenonem tak bywa, że trzeba go umieć rozszyfrować.

ja pomimo długiej znajomości jeszcze tego do końca nie opanowałem. On często tak pisze nie do końca jasno. Właśnie takie chińskie ciasteczko. Trochę, że nie wiadomo o co chodzi. Nic mi nikt nie dosrał. Nikt mi nic nie dosrał. Co? Nie, nie. To nie o to chodzi zupełnie. Nie. Przecież żartuję sobie. No i... Audycję nazwałem Rejs, ponieważ będę po prostu sobie mówił, ewentualnie rozmawiał z kimś w bardzo improwizowany sposób. To jest wspaniały, wyjątkowy temat dzisiejszej audycji. Będę improwizował i rozmawiał z ludźmi. To tak wymyśliłem. Nie wiem, czy wam się podoba taki pomysł na audycję. Nowy. Tak. Jest, co prawda, mam tutaj w swoim notatniku, w folderze dużo różnych wydarzeń aktualnych. Związanych oczywiście z polityką, społeczeństwem, gospodarką, mediami, takie tam. Ale już powiem wam szczerze, że trochę mi się już od tego wymiotować chcę, naprawdę. Ile można słuchać o tych zakłamanych ryjach, pazernych świniach z trzęsącymi się od zachłanności rękach brudnych. Ale tu nazwisk pada. Tu takie, jakieś słowa popłuczyny. O, to takie brzydkie słowo popłuczyny. O, to dziękujemy temu panu za takie. My nie zwykliśmy używać takich słów jak. Przepraszam, ale muszę zacytować. Popłuczyny. Myślę, że to już świadczy o tym panu. Taki język właśnie z rynsztoka, popłuczyny jakieś tutaj.

0: Zaraz ktoś pewnie się spyta. Jaki temat? Halo? Już był już temat? Halo? Ja nie wiem, dopiero włączyłem. O czym dzisiaj? O czym dzisiaj pan będzie mówił?
1: No, nie wiem o czym. Stały słuchaczu. Nie, żartowałem, to nie jest prawdziwy słuchacz, to ja udaję oczywiście. Na pewno się nikt nie domyślił. No i czy musi być zawsze jakiś temat? Czy zawsze ja muszę mieć temat? Poza tym temat wymyślić to nie jest sztuka. Sztuką jest wymyślić dobry temat. Na przykład wymyślam teraz dobry temat. O, już mam. Co, bo taki melancholijny dzień trochę miałem, to może się byśmy jakoś rozweselili. I co was cieszy? Co was rozwesela? Czy na przykład cieszy was, jak Jan Rodzyn, szef klubu księgarza, się wywróci i sobie głupi ryj rozwali? Czy to was jakoś rozwesela? Czy to was cieszy, jak Jan Rodzyn sobie głupi ryj rozwali, się przewróci? Zastanawiałem się nad tym właśnie. To był taki słynny powód właśnie radości przytoczony. Pewien pan został zaczepiony przez dziennikarkę, reporterkę, i która się pytała różnych ludzi podczas takiej typowej sondy TVN-owsko-polsratowej. Co pana w życiu cieszy? No i właśnie słynny pan, słynny tylko z tej jednej wypowiedzi, taki memiczny pan odpowiedział, że całą historię właśnie z Janem Rodzynem, i jak go nienawidzi. I by go nawet skopał i pobił. I doktor nauk, dokładnie. Widzę, że niektórzy kojarzą tego słynnego jegomościa. No ale są takie właśnie gwiazdy jednego powiedzonka. Sporo jest takich gwiazdeczek, nie? Ktoś tam z rowera spadł. Ten jumper, tak. Jumper. Jakaś starsza pani się bała, że jej zniszczy ten od internetu. Ten, czy jakoś tak niezręcznie to powiedziała. Bo mi urwiesz od internetu, czy coś takiego, tam gdzieś, jak to babcie. No i to śmieszne też. Ktoś tam się na rowerze wywalił. Zastanawiam się, czy polskie takie memiczne postacie, bohaterowie są... Czy to jest jakaś jakość, czy raczej nie? Wydaje mi się, że są takie perełki, nie? Tacy streamerzy nagrywający, którzy... Chodzi mi bardziej o tych, którzy coś tworzą, jakieś dzieło konkretne, na przykład kreują jakąś postać. Tak było z Testowironem, co do którego przez długi czas nie było wiadomo, czy to naprawdę jest taki Polak za granicą, jak to się mówi, czy to jest prawdziwa postać, no ale się okazało, że to jest wykreowana postać. W przypadku Testowirona stworzył takiego chama, który bardzo się lubił przechwalać, co on to nie ma i jakie to wszyscy są robaki, cebulaki. Dużo powiedzonek od Testowirona pewnie krąży gdzieś tutaj, od czasu do czasu się jakieś pojawia. No dużo jest takich postaci memicznych. Od razu się zastanawiam, czy jakie są te nasze postacie, czy coś się charakteryzuje. No raczej takie są proste, nie? Tam się wywrócił, coś głupiego powiedział, ale może tak jest na całym świecie. Ale na pewno mamy sporo różnych memów. Zgadzam się tutaj, że Polska memami stoi. No pewnie, no nie wyróżniamy się tu chyba niczym specjalnym. Myślę, że na całym świecie to poczucie humoru internautów jest też takie bardziej jakby globalne, nie? Jeśli się robi coś w internecie, jakieś memy, czy... Wiadomo, że nasze memy będą bardziej lokalne i nasi bohaterowie Coś tam Amerykanie mogą być bardziej uniwersalni, bo świat lubi oglądać różne amerykańskie rzeczy. I... No albo w sumie no, europejska kultura, sposób żywienia, dużo się rzeczy tak ujednoliciło. Żyjemy sobie po prostu po europejsku, można powiedzieć mocno. Jemy różne rzeczy, których dawniej nie było na tych ziemiach. Jakieś pomidory, jakieś inne rzeczy, przecież tego kiedyś nie było. Kapucha, ziemnior. Polacy są bardzo spięci. Oj, tak, zgodzę się. Monika, zgodzę się z tobą. Niestety, to nie wiem, czy to nie jest moja droga, jedna z gorszych wad, które bardzo dużo niszczą, psują. Przecież popatrzcie, jak ludzie są spięci, no to jak mają spiętą łydę, jak to się mówi, albo zaciskają za mocno zwieracza, jak to się mówi, albo no to często się o coś obrażają łatwo, ciągle żyją w stresie, chorują, biedaki. No i dużo jest ludzi, którzy właśnie są spięci, przejmują się na zapas, nic im się nie podoba. Takie, można sobie wyobrazić takiego człowieka, który ma połączenie tych różnych cech. No, także to bym się zgodził na pewno. Może nawet nie wiem, w pewnym sensie nawet nasz humor jest jakiś taki spięty. Może w taki sposób, że niewielu lubi przekraczać granice, czy coś nowego robić, się bawić, coś nowego stworzyć w polskim stand-upie, kabarecie. Tak wszyscy idą raczej utartą ścieżką, to może od tej strony. No, ale nie, też może się na siłę doszukuję tutaj jakichś szczególnych cech. Wiadomo, że polski humor na pewno się... Stereotypowy polski humor się będzie różnił od stereotypowego angielskiego humoru. To wiadomo. Nasz będzie trochę bardziej rubaszny, trochę bardziej prosty, mniej abstrakcyjny. Mniej groteskowy, bardziej dotyczący jakichś codziennych spraw. Tak mi się wydaje. Ale to mówimy o stereotypach. No, ciekawy jestem, co was na przykład cieszy, co was bawi, co wam poprawia humor. To ja podpowiem. Dobre jedzenie może poprawić humorek bardzo. I to nawet bardzo. Coś dobrego sobie. Raz, że jak już gotujemy, to też może być fajna przyjemność przy samym przygotowywaniu nawet, jak coś ciekawego robimy, nie? A potem jeszcze jedzenie tego.
2: Waran podkreślenie z podkreślenie komodo. 6 zł 66 groszy. Audycja The Besta na dobry początek.
1: Audycja The Besta, proszę bardzo, głos wsparcia. W końcu ktoś tutaj coś miłego powiedział. No. 666, to wiemy, ten przecinek nas nie zmyli. Tak został dodany iluminacko, a jak się go usunie, to co zostaje? Już pełne 666. No, i to tak chciał ukryć. Ale... Nie ze mną te numery. Mam moc wykrywania grzechu na antenie. Po prostu jak ktoś popełnia grzech na antenie, to mi się tak coś... czerwona lampka w głowie zapala. Niektórzy lubią się... Można sobie poprawić humor... Ruch, jakiś fajny filmik, gierka, ale tak już bardziej dogłębnie patrząc, no to też chemia. Chemia, znaczy chemia. Biologia, chemia. Naturka, jak to się mówiło, pijąc jabłcoki pod śmietnikiem. Naturka. O, jest i waran z Komodo na czacie się pojawił. I deklaruje, że jak będzie kiedyś obrzydliwie bogaty, to da 666. Słuchaj, ale to prosto możemy to załatwić, żebyś był bogaty. Po prostu musisz sobie tak wyobrazić, żeby szatan przyszedł do ciebie, tak przyjdź szatanie, tak wywal gały do góry i tam się skup i nie myśl o niczym, tylko o tym, żeby ten szatan przyszedł. I on wtedy tam w końcu przyjdzie, taki bardziej nowoczesny, wiesz, nie taki tam diabeł Boruta w oparach dymu, tylko taki nowoczesny w garniturze, normalnie ubrany, się spyta, tak, słucham, pan chce podpisać cyrografik? Kurde, się zająknąłem, a on by się nawet nie zająknął, tak by pięknie mówił. Witam, taki uprzejmy szatan, czy tam wysłannik. Witam, to ja jestem wysłannikiem z piekła, przynoszę papierek do podpisania, proszę bardzo, tutaj. Dziękuję! I znika. No, a nie, bo tam musisz jeszcze powiedzieć, że w zamian chcesz być bardzo, bardzo bogaty. No, ale to możesz poprosić o te tylko 666 zł, żeby dla mnie było. Bo ty nie weźmiesz żadnych pieniędzy i zrobisz dobry uczynek właśnie, bo tylko dla krawculka biednego od szatana. I to będzie taka pułapka, bo zrobisz dobry uczynek po prostu dla szatana. I on się zadławi tym dobrym uczynkiem. Wykiwasz go po prostu. Będziesz słyszał tylko z oddali takie, nie, ale nas oszukał. Zrobił dobry uczynek zamiast czynić zła. Ta transakcja jest nieważna. Straciliśmy duszę. No, i tak się zdenerwuje szatan, że go wykiwałeś. Także ja tylko podpowiadam jakieś sposoby, jak można zdobyć 666 zł na wpłacenie na nocne radio. No, takie tipsy. Ciekawe tak statystycznie, ilu ludzi by podpisało. No to znowu chyba jedno z tych pytań, na które nigdy nie zdołamy odpowiedzieć, bo w naszym pytaniu pojawiają się rzeczy wyimaginowane, a one to mają taką cechę, że sprawiają, że cała reszta się robi też taka fantastyczna, trochę nasze różne przemyślenia, nie? Więc mówię ze swojej strony, nie wierzę raczej tam w duszki, diabełki, jak niektórzy racjonaliści, logicznie myślący, czy jakoś tak. No, nie, raczej nie. Duchy, tam diabły, gryfy, utopce, czy tam aniołki, czy jakieś te bobołaki, czy te olbrzymy tam w Biblii były, co tam jeszcze było, nefilimy, no, jakieś behemoty, o cholera, behemota zabić, to jest... to jest już... Trzeba być chrześcijaninem 44 level, po prostu mieć jakieś zwykłe przywołanie niedźwiedzi, takie jak miał łysy prorok, co wezwał, żeby chuliganów, co się śmiali, zagryzły. To on miał, znaczy on to robi przez pana, jak nie będę wam tłumaczył tu systemów magicznych, kapłańskich, czym się różnią od magowskich, ale to idzie tak trochę naokoło i on dostaje te cuda, przywołanie niedźwiedzi, no ale te niedźwiedzie co, rzucą się na behemota stalowego takiego z piecem w środku i co, i będą się odbijać od tego behemota. Niedźwiedzie to można na Goliata przywołać co najwyżej, to wtedy nie będzie Dawid potrzebny, wtedy możemy wziąć Dawida i on z tej procy to w ogóle mógłby... rozpykać w ogóle cały garnizon rzymskich legionistów. Przecież jakby się dobrze ustawił, dużo kamieni sobie przygotował, oni by tam biegali. Co się dzieje? Jakiś cud. Trafia nas zawsze w oko. Tam, i padają kolejni. On każdego w oko. Nie, w czoło. Tam w środek czoła jak Goliata. Tak, każdego. Leży taka masa trupów. To ja bym Dawida tam raczej dał jako czempiona takiego. No. Trzy ofiary, odpowiedni rytuał i cyrografik podpisany. No. Nie wiem, czy to takie proste. Trzy ofiary. A może być to ofiara na przykład taka, że dzisiaj nie zjem śniadania. Taka ofiara, że ja się tak poświęcam. Może być taka niekoniecznie jakaś tam straszna, wielka, tylko taka trochę mniejsza. Albo na przykład, że jutro ofiarnie odkurzę dywany. Coś. Się poświęcę i zmyję już te naczynia. Może być to ofiara losu, pisze Super Belkas. No, to taka ofiara. Trzy ofiary. Przynoszę ci, szatanie, trzy ofiary. To jest ofiara losu, jakiegoś tam kolegę. Ofiara losu. Jakie jeszcze można by nietypowe ofiary szatanowi przynieść? Jak jeszcze może coś by się przydało, bo samą ofiarą losu, a szatan tam, ale to nie... Proszę pana, jest napisane, że ma być ofiara, to jest ofiara. Proszę pan spojrzy, jaka ofiara, a tamten się tam o własne sznurowadło. Jezu, się potknął, głową uderzył tam o kant. Jezu, to widzi pan, jaka ofiara? No, doskonała ofiara, proszę pana. To nie ma co kombinować, trzeba po prostu trzy takie ofiary od razu przyprowadzić. Idą takie, oła, nie, się zapomniałem tego psikacza nas, oła, gdzie my jesteśmy? Krawiec, miałeś nam coś fajnego pokazać, takiego na komputerze. A tu nagle się drzwi zamykają. I mam trzy ofiary dla szatana. Trzy ofiary losu. Jak szatan powie, że to nie o takie ofiary chodzi, ja wniosę skargę, ja go zaskarżę. Myślicie co, że szatan ma jakiegoś tam... No może ma dobrego, jakiegoś całkiem niezłego prawnika, być może, szatan. No szatan to ma zajebistego prawnika, no, najlepszego, jakiego można mieć. No, sam jest prawnikiem i banksterem przy okazji. No, a ja to co, jakiegoś z urzędu, ale skoro to są sprawy wagi boskiej, to ja poproszę z nieba jakiegoś anioła, anioła stróża prawnika. I niech mnie broni, tak z urzędu niebiańskiego niech mi przyśną. To tam to za darmo, tak? Ja rozumiem. Znaczy, ja wiem, że tu chrześcijaństwo, to tak za darmo chyba dostanę, nie? Czy coś, czy też muszę kawałek duszy oddać? No muszę, tak, tylko taki mniejszy kawałeczek, nie? Tam zjeść zupkę z aniołkami, podziękować Panu Bogu za tą zupkę, złożyć rączki. Muszę, to taka jest opłata symboliczna, no ale to mnie to dużo kosztuje, na przykład taki anioł, bo no, on powie, dobrze, Krawcze, nie ma problemu, będę świadczył dla ciebie usługi niebiańskiego prawnika, ale najpierw, i tu wyciąga jakąś tam właśnie zupkę, książeczkę, czytankę, biblijną, tutaj stołeczek, no to pierw rączki złóż i no, tak to jest. Chcą wciągnąć od razu do siebie. No, ale może będzie dobrze bronił na przykład. No ta umowa jest nieważna. Było napisane, że trzy ofiary muszą zostać przysłane, przygotowane. Mój klient poniósł koszta związane z organizacją tych ofiar. Nie jest tak łatwo znaleźć takie ofiary losu. No i mnie jakoś tam wybroni. A tu nagle mogłoby się okazać na przykład, że zamiast tego prawnika niebiańskiego przychodzi Etam, prawnik. I ja tu po znajomości, my się znamy, witam Krawca, tu ja tu wyczytałem, tu raz przygotuję linię obrony. O, proszę. Cześć, 30 ton. Zielska, aż się boję wymówić to słowo. Nie wiem czemu. Zielsko, to brzydkie takie słowo. To nie wolno taki, o takich rzeczach mówić w polskich mediach narodowych. Ale nie będę ukrywał, że to jest wspaniały człowiek i bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam, człowieku, men! Jak myślicie, skąd mam taki dzisiaj dobry humor? Może to właśnie dzięki temu słuchaczowi. A może, nie wiem, może świat jest piękny? Może, nie wiem, może wygrałem w Totolotka i wam nie mówię, bo się boję, bo jeszcze chcę dostać donate'ów. Zawsze to jeszcze te paręnaście złotych się przyda. Co będę się chwalił, że wygrałem w Totolotka? Niech jeszcze wpłacą frejery. Naiwniaki. Jak zrobiłem z tym radiem. Frejery, kurde. Człowiek sobie przyjdzie, coś tu popieprzy, bzdury, a pieniążki lecą.

0: nie wiem, tak czasem się czuję, że tylko ja zostałem jakiś taki względnie zadowolony. Bo tak z kim bym nie rozmawiał, to tak no, sporo ludzi ma kiepski nastrój, jakieś nerwy, coś. Nie wiem, na ile to jest wpływ koronki, jak to się mówi popularnie, koronki, a na ile może aura, pewnie wszystko po trochu, kłopoty się zaczynają finansowe, ludziom się pokończyły wakacje kredytowe, kolejny lockdown, kolejne zaciskanie pasa i może już niektórzy przejedli po prostu swoje oszczędności. No naprawdę, strasznie mi szkoda wszystkich tych ludzi. To są często może największe ofiary. Popatrzcie, Ola, mimo że troszkę się nacierpiała, to akurat no, jej się tak trafiło, że bardzo łagodnie przeszła. Ktoś inny no, pochorował ciężej, ktoś inny w ogóle był w ciężkim stanie, ale wyszedł. No ale to już było i się skończyło, nie? A takie kłopoty finansowe, jak ktoś wpadnie, to się potrafią ciągnąć przez całe życie. Dlatego mi tak szkoda wszystkich ludzi strasznie, którzy ucierpieli finansowo w jakimś tam znacznym stopniu. No ale to też, żeby tak może coś optymistycznego dodać do tego, to może jest jakiś plusik taki, że ludzie faktycznie jakby przewartościowują się. Może to jest właśnie najlepsze słowo, żeby to określić. Przewartościowują się trochę. Mam na myśli to, że no ktoś nagle stwierdza, że pieniądze nie są dla niego na przykład aż tak ważne strasznie. Ktoś inny z kolei odwrotnie musi właśnie został zastymulowany przez to wszystko, przez tą całą pandemię, proszę sobie wybrać. No, człowiek jest stymulowany do przemyśleń, więcej siedzi w domu, ludzie więcej rozmawiają ze sobą, siedzą razem w domach. Na przykład okazja, żeby pogadać. Czasem tak siedzimy, z kim siedzimy i tak z nudów trochę podejmujemy jakieś tematy. A tak zalatany człowiek no, usiłuje znaleźć jakieś drobne plusy w tym wszystkim. Nie? Są niektórzy też tak mają, że to im się w głowie nie mieści, żeby w czymś takim szukać jakiegoś nawet maleńkiego plusa. Nie, to jest nieszczęście wielkie. A w ogóle tego nie ma. Przecież nie ma. Wszystko mistyfikacja. Na pewno się Polacy różnią tutaj trochę. Myślę, że jak to zawsze w Polsce bywa, że połowa Polaków jest bardzo wątpiąca, sceptyczna. Druga połowa akurat dopuszcza tą wersję oficjalną, że jest tak jest. Jak zwykle skrajnie, jak zwykle na pół i ludzie się kłócą o to. Jak ludzie się potrafią pokłócić przy wigilijnym stole o politykę, na przykład o Kaczyńskiego, jakie to jest głupie, nie? Jak tak się ktoś, kto jest świadomy trochę bardziej, już tak coś przeżył w życiu, popatrzy na taką sytuację z perspektywy i to no, czysta groteska, nie? Ludzie się spotkali w święto, w którym chodzi o to, żeby się właśnie jakoś tam zjednać, siedzą tam razem i się pokłócili o Kaczyńskiego, że Kaczyński coś tam powiedział. To jak to nazwać? Już no, taka idiokracja 2. Już ludzie nie są aż takimi debilami jak w idiokracji. Takimi śmiesznymi, komediowymi debilami, którzy nie potrafią czytać, pisać, tylko oglądają głupie reklamy w telewizji, tylko tak o poziom wyżej. To taką mamy trochę idiokrację. Ludzie się zachowują strasznie absurdalnie często, nie? To aż dziw bierze. No ale też stawiałbym na to, że w dzisiejszych czasach ludzie są bardzo różni po prostu. Kiedyś byli bardziej podobni, byli bardziej jednolici pewnie. No oczywiście no, też niezupełnie różne klasy. Burżuazja, chłopstwo i tak dalej. Wiadomo, że to się różni. Dobra, już nie męczkuję, bo Etam jest na antenie. Cześć Etam.
1: No tak, jak Etam jest, to trzeba mu dać głos. To jest najważniejsza sprawa. No, masz absolutną rację, bo widzę, że nawet światło dźwięk chodzi tak fajnie na ekranie. Jak ty to zrobiłeś? Kurde, technika. Co ja, przestań, zapomniałem, bo coś miałem powiedzieć. Właśnie,

0: na przykład babcie kłócące się w autobusie o to, jaka tam pani w serialu miała rację, nie? I to na temat serialu. Jakieś mi tak się śmiać chciało z tego, ale faktycznie tak jest, jak mówisz, dokładnie. Także bądźmy, że tak powiem, sobą, miejmy jakieś takie własne. O, tutaj ktoś przyszedł właśnie. Może coś powie. Słuchajcie, ja dobrze zrozumiałem, że dzisiejszy temat, bo oczywiście się spóźniłem, to są małe, drobne sprawy, które nas cieszą. Dobrze to zrozumiałem?
1: Przecież wiesz, że z tymi tematami, jak to jest, jest ich dużo. W zasadzie to trzeba słuchać audycji trochę tak od początku, żeby wiedzieć, jakie są tematy, się przewijają, ale...
0: Odwrotnie no, do mnie, bo wczoraj ciebie nie było i tutaj no, muszę ci powiedzieć, że dostałeś taki oper trochę na czacie, że ciebie nie ma, że krawiec się leniwy, ja mówię, no pewnie będzie jutro, czyli dzisiaj, nie? I miałem rację, ale ja wczoraj poprowadziłem audycję o zupełnie taką improwizowaną, o małych rzeczach, które mnie wkurzają zawsze, nie? A ty dzisiaj ta przeciwwagi o czymś mówisz takim, co nas powinno...
1: No właśnie, to co cię cieszy, może powiedz?
0: No na przykład cieszy mnie to, że która jest uśmiechnięta, że właśnie sobie włosy zafarbowała i szczerzy do mnie zęby i mam noczka.
2: Jeszcze... Ja mam odżywkę nałożoną, kondycjoner tak zwany, kondycjoner. No i czekam na efekty, bo właśnie zrobiłam bardzo skomplikowaną generalnie tej fizyczną operację. Jeszcze nigdy coś takiego nie robiłam, więc zobaczymy, co się stanie.
1: Trochę cię nie najlepiej słychać, wiesz, Karola? Cześć w ogóle, cześć.
2: Tak, nie chciałam.
1: Tak.
0: Czekaj, bo na ciebie nie słyszymy. Moment.
2: Jest, śmieci się. Halo?
1: No cześć.
2: No nie słyszę Krafta.
1: Być może z opóźnieniem.
2: No nie słyszę Krafta.
1: Z opóźnieniem pewnie gdzieś tam. No to. A teraz?
2: Teraz słyszę.
1: A, no to się słyszymy. No tak mniej więcej słyszałem, co mówiłaś, ale trochę zakłócało. A to co, zrobiłaś sobie jakąś znowu wariacką teraz fryzurę z kolei? Będziesz niedługo miała wariacką fryzurę, dziary i penisa przyczepisz jeszcze. Za moich czasów to...
2: Nie wiem, od... penisa, ja się czuję kobietą.
1: No, nie chcę robić. A normalne włosy, ja tu zobaczyłem. Wy nie, ja zobaczyłem normalne włosy. Myślałem, że jakieś na różowo czy tam. Na...
2: Ale co, ty jesteś na kamerce?
0: Ciekawe jest tylko ci.
2: Kurwa.
1: Nie, przez... Ja mam... O, teraz widzę.
2: A te włosy, to nie widać.
0: To ma zaczesane do tyłu.
2: I one są, że mają odżywkę jeszcze założona, no i są mokre całe, to ja zaraz je będę suszyła i zobaczymy. Bo kupiłam dwie farby, jedną taką chłodny brąz.
0: Skórę, nie.
2: Kuź, to powiedziałam, nie jest przekleństwo. Jedną chłodny brąz, a drugą taką brązowo-bordową, nie wiem, co nawet nazwać, też pomiędzy brązem a bordą, więc zobaczymy, co się stanie. I generalnie miałam taką wizję, że u podstawy te włosy będą ciemniejsze, a potem będą... jaśniejsze właśnie.
0: No. Jest się rzucanie. Ty zazdrosny o to, że rozmawia z kimś innym. Czekaj, ja ci tutaj dam zaraz światełko, to będziesz lepiej coś widział, bo ciemno tutaj u nas. Oszczędzamy na czym się da.
1: Czyli od Etama się dowiedzieliśmy tylko tyle, że się cieszy, jak się Karolina cieszy. No to taki typowe takie rodzicielskie radości. Myślałem, że jeszcze może jakieś będą. A Karolina, ty, co ciebie cieszy, oprócz tego, jak się Jan Rodzyn wypierdoli i se głupi ryj rozwali?
2: Jest mi chyba. Obok sobie zrobię tatuaż. Już mi to cieszy bardzo.
1: Czyli...
2: Obok jednym mogę z tobą pogadać, prawda? Też mnie to bardzo cieszy. Ja już od razu jestem cała szczęśliwa. Co nie mówię.
1: No proszę.
2: Wydało się. Jager!
1: I piesek cieszy. Można sobie kupić zwierzę i zwierzę potrafi cieszyć. I jak sobie kupimy coś, też można się, może to cieszyć.
2: Bo ma takie coś, że on zaczepia łapką. Już. I na długo mnie nie będzie, bo zaraz muszę mieć mój kondycjoner.
1: No i zanika dźwięk, nic nie słychać znowu. Coś się popsuło.
2: Mówię, że ja zaraz muszę spadać, bo będę zmywała mój conditioner zajebisty. Miałam nie przeklinać. Mój conditioner i muszę jeszcze te włosy wysuszyć i zobaczyć, jaki jest efekt tego farbowania, no bo ja mam pewne obawy. Raz już byłam przez przypadek ruda, więc... No. To nie było fajne.
3: Ja bym cię chciał blond zobaczyć.
2: Ja siebie nie chciałabym zobaczyć, bo wiem, jak na blondzie taki. Nie pasuje do mnie blond totalnie. Ani rudy też nie. Pokaż na psa, proszę.
3: I tak nic nie widać, bo jest to ciemno u nas. Dobra, wrócę z krawcem na słuchawki.
2: No, bye, bye.
1: Cześć, hej, hej.
2: Porozmawiaj z krawcem.
3: To gadaj.
2: No, ale ja muszę... A to za chwilę, jak zmyję mój kondycjoner.
3: Poczekam, aż zmyję. Leć. Ach, z tymi kobietami same tylko zgryzoty. Nie miał, jak to było, nie miał facet problemu, wziął sobie babę. Nie miała baba problemu, wzięła sobie psa. Ja szczerze mówiąc też jestem już przyzwyczajony do naszego pupilka. Poza tym, że muszę zagrodę budować, kiedy idę spać, bo powiem szczerze, że ma taki odruch witania, to znaczy jak ja się poruszę nad ranem, czyli tam o 12, pierwszej powiedzmy, to on bierze pełen rozbieg i skacze na mnie. I wczoraj miała miejsce sytuacja, że no o mało po prostu tą łapą, którą lądował, nie wylądował mi na twarzy, a prawie że na oku wręcz, bo po prostu lądował przy samym policzku. No i troszkę się boję, szczerze mówiąc, żeby tak na mnie na twarz mi nie skoczył. Teraz już miałem jego łapę w buzi dosłownie. Także nie ryzykuję, zrobię tutaj taką zagrodę z krzeseł, żeby nie mógł wejść. No i tyle, no. Ale jest radość w domu, bo wesołek taki, że cały czas właściwie jest zaangażowany człowiek przy nim właściwie już teraz.
1: Dobra, to już wiemy, co cieszy Etama, a co na przykład wkurwia Etama.
3: No to właśnie takie różne sytuacje, typu właśnie wskakujący pies na pachwinę albo na twarz, bo to się niestety zdarza, czy na przykład co mnie ostatnio zirytowało? No ostatnio mnie zirytował maksymalny wymiar kary od policji, a powinno być pouczenie, jak się później dowiedziałem na komisariacie, natomiast trudno się stało, tak. Wkurza mnie to, co widzę na co dzień w mediach. Staram się nie denerwować tym, ale mimo wszystko zaglądam, żeby widzieć, być na bieżąco, co nasi mędrcy z ulicy, która się przypadkiem nazywa Wiejska, więc proponowałbym ją zaorać zgodnie z nazwą i posadzić tam zimnioki jakieś, pery dla poznaniaków, a kartofle dla warszawiaków. I to myślę by było z korzyścią dla nas wszystkich. Co mnie jeszcze denerwuje? No denerwuje mnie na przykład przerywanie mszy świętej przez kobiety z transparentami, jakimiś piorunami i tak dalej. Ale podoba mi się, że jest szansa na to, że w wyniku, że tak powiem, skandalu małego obyczajowego związanego z wetem Polski i Węgier nad budżetem, który w tej chwili ma miejsce w Unii Europejskiej, jakieś tam głosowania, czy coś dokładnie, nie wiem, co tam biega z tą ustawą, czyli próbą odebrania części suwerenności, Polacy dali to weto i ciekawe może być zamieszanie. Mam nadzieję, że to jest naprawdę, że to nie jest tylko jakaś gra i że naprawdę dojdzie do tego, że z Unii Europejskiej wyjdziemy, bo jestem tylko gorącym zwolennikiem. Która zamknie tam drzwi, abyś mogła. Bo będzie słychać teraz niestety suszarkę. To się może wyciszę.
1: No dobra, to się dowiedzieliśmy, co cieszy i co wkurza Etama. Takie proste rzeczy. Jak pies skacze tak ogólnie, to Etam się cieszy, ale jak mu skacze na pachwinę, to Etama to denerwuje na przykład. Ale no, pies jest tu elementem wspólnym, który może dawać radość.
3: Jeszcze mnie denerwuje, już udało mi się zamknąć córę w łazience. To cieszy mnie to, że wyszła druga część filmu Borat. Nawet nie wiedziałem o tym. Bardzo fajna. Znaczy, na razie po łebkach obejrzałem, ale muszę to bardziej w szczegółach obejrzeć. No takie drobne rzeczy, tak? Jakaś tam kwota, którą mi zapłacił mi Zakład Ubezpieczeń Społecznych za ten, za, czy nie, nie ZUS, tylko za tą szkodę, że zalało mi łazienkę. Udało się załatwić dwa dni praktycznie pieniądze na koncie. Czekam jeszcze na fakturę od pana majstra, który będzie osobną fakturę wystawiał na same czynności pozamateriałowe, czyli na samo usunięcie usterki. Jeśli taką fakturę faktycznie od niego dostanę lub rachunek uproszczony, to jeszcze mi dopłacą. Także nie będę do tyłu o 100, a będę do przodu 1400. Nie?
1: No to się cieszę, że udało się załatwić.
3: No byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, bo rok temu, kiedy kuchnia była zalona, przybył pan robić fotografię. No a teraz można powiedzieć pozytywny efekt obecnego szaleństwa. Także nie przysyłają tutaj ludzi, tylko biorą na wiarę to, co ja przysłałem materiały, ale muszę powiedzieć, że wyjątkowo dobrze udokumentowałem całe zajście, łącznie z usuwaniem strat. Nawet powstał film z tego, gdzie po prostu napisy zrobiłem pod spodem, co w danym momencie się dzieje. Cały dzień na to poświęciłem, piękne pismo wysmarowałem. No i właśnie poza negatywnym elementem w postaci krucjat tutaj różnych i wędrówek sąsiadek, którym przy okazji kapało na ściany, to mogę powiedzieć, że wszystko, że tak powiem, dobrze się skończyło. Znaczy skończy się, jak zakleję te dziury, które są w ścianie po porozbijanych kafelkach, no ale powiedzmy, że wyszedłem na razie na zero, więc tak mniej więcej na zero, także nie jest tak źle. A przy okazji dziękuję takiemu hojnemu sponsorowi, bo jak ciebie nie było, to jak mówiłem, gadałem wczoraj i dostałem tam taki hojny sponsoring. No nie wiem, czy mogę zdradzić, kto, musiałbym zresztą wejść, bo to jest imię, nazwiska, ta osoba, także kto to zrobił, to wie, także też się przyda na jakąś dobrą, porządną jajecznicę z 30 jaj starczy spokojnie, także, a nawet 60. Także.
1: Proszę, jak miło. No. Kurczę, a co do Borata dwójki, no to już mówiłem, że trochę zaskoczenie. Tematem jest oczywiście pandemia, maseczki. Borat, z tego co zrozumiałem, czytając skróty, recenzje, wciela się po prostu w takiego covidoszura, nie? Który tam twierdzi, że to Chińczycy zrobili jako broń masową i pewnie nie będzie nosił maseczki i tak dalej. No więc to tak budzi trochę moją niechęć taki temat akurat. Sacha Baron Cohen zawsze był dla mnie takim komikiem, który jest ponad trochę taką, jak jest ponad taką agitacyjkę, bo to taka agitacyjka się zrobi trochę z tego, nie?
3: No jest,
1: wyśmiewanie, właśnie, wyśmiewanie mówisz, pewnej, nie? Pewnej opcji, nie? A ludzie, no są, to nie jest takie oczywiste, że ci, którzy się doszukują czegoś, albo marudzą, albo coś mi się nie podoba, albo coś mi się nie klei w tym wszystkim, to są jakieś tylko szury. No więc trochę, ale to nie wiem, zobaczę tego Borata i się potem może wypowiem. No ale Borat zawsze na propsie, ten, no bo Sacha Baron Cohen, naprawdę świetny komik.
3: No kilka postaci tak stworzył, między innymi takiego rapera, zdaje się.
1: Czy, no tak, ale wiem, to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, o jego rolach. Był spoiler nawet cały poświęcony Cohenowi, więc to już może nie będziemy tu opisywać postaci wykreowanych przez niego.
3: No to też cieszy, że można sobie taki film obejrzeć. Nie? Taki trochę inny, że tak powiem, z innej jakby parafii zupełnie niż te, które na co dzień są na jakichś Netflixach czy czymś takim.
1: No, mi już wiesz, szczerze, no mówisz, że taki inny, ale właśnie płynący z nurtem, z tym głównym nurtem.
3: No więc jest tam, jak mówię, jest ten motyw też feministyczny, przecież ta jego córka tam, znaczy no, na razie po łebkach, jak mówię, obejrzałem, więc tam trudno się wypowiadać, ale z tego, co widziałem, to tam też jest ten feminizm taki promowany dosyć mocno. W każdym razie, no nie jest to już na pewno Borat z przed dekady, nie? Jest to zupełnie taki już bardziej uwspółcześniony to jego zacofanie takie jest uwspółcześnione, nie?
1: Sporo lat minęło i sam komik też już nie jest aż tak sprawny, zauważyłem. To znaczy nadal jest w niezłej formie, ale czuć różnicę. Jak był młodszy, miał jakby więcej zapału, werwy. To aktorstwo było troszkę jakby minimalnie lepsze, tak mi się wydaje, że po prostu no troszkę się starzeje powoli. Sacha Baron Cohen.
3: No niestety my też. Kto wczoraj był i mnie oglądał na kamerce, to wie. Moja siwa broda. Też by się przydało zafarbować. Cura! Wywiadu udzielam, a tutaj gówno widać. Tam ta dzisiejsza młodzież, masakra po prostu. My tacy nie byliśmy, prawda, Krawiec? Byliśmy kulturalni, wychowani za komuny, z szacunkiem dla dorosłych, z szacunkiem dla nadających. Jak było, jak się paliło światełko, że jest mikrofon włączony, to pełna kultura, nawet nikt nie szepnął.
1: Także, rączki się myło, staruszki się przeprowadzało przez jezdnię. No.
3: Przez ulicę, tak, dokładnie. No. Czy pod pachę tam jakoś. Ja jeszcze w latach 2000 już miałem sytuację, że mnie poprosił starszy pan, żeby go do tramwaju tam przez ulicę Śliską, bo to zimą było, zamarznięta była, Ślisko było, żeby przeprowadzić i do tramwaju wsadzić, także no my mamy taką inną troszeczkę kulturę, także nie dziwcie się, słuchacze, jeżeli ktoś starszy zadzwoni, będziemy się do niego odnosić z szacunkiem, także no, po prostu my jesteśmy inne pokolenie, no, to pokolenia niestety przyspieszają, to znaczy psucie się, tak zauważyłem. Znaczy nie to, żebym to odnosił do mojej córy, bo, ale też obserwuję właśnie to dodawanie tych takich, co trzecie słowo, kanie i tak dalej, no. To jest niestety powszechne, ja często jak jadę w komunikacji, szczególnie gdzieś przy szkole, przystanek jest i wsiada taka grupka młodych dziewcząt, że chłopakom to jeszcze tam ujdzie, nie, no. Chyba przyznam, że tutaj akurat byśmy podzielili to jednak na grupę żeńską i męską, także jak facet tak sobie, a dziewczyny są w tej chwili chyba nawet gorsze, jeśli chodzi o właśnie to co drugie słowo kanie.
1: Dobra, bo się tak zrobiło trochę jak takie jakieś marudzenie dziadziusiów takie trochę się zrobiło tutaj. Więc dajmy szansę, damy szansę innym dzięki
3: etamie. Sam chciałem to powiedzieć. Trzymaj się i przede wszystkim wchodź częściej, bo ludzie tęsknią, no nie ma co tutaj mówić, nie? Za tobą tęsknią, nie? A taką muszą słuchać mnie.
1: No postaram się, dzięki, trzymaj się. Nabrałem trochę chęci do nadawania, więc będzie pewnie więcej audycji. To dzięki wspaniałym ludziom także. Taki nastrój mam fajny. Tutaj mogę tylko mrugnąć okiem do wspaniałego człowieka, który być może słucha. Także pozdrawiam serdecznie. 30 ton. I potrzeba się zjawił, proszę bardzo. Pisze tu, nie zesraj się dziadygo. To kogo? To do mnie czy do Etama? Bo w sumie obaj się zamieniliśmy trochę zaraz. Z Etamem to często tematy schodzą, nie? Na taki tor, że o kurwa, kiedyś to było, teraz tu nie ma nic, kurde. Nic, nie. Kiedyś to było, kurwa. Kiedyś to było, kurwa. Ale nie, no, kiedyś to było, kurwa. Kiedyś było, kurwa, było, no. Kurwa, kiedyś to było. Przepraszam. Musiałem się przeciągnąć. No i tak niektórzy tak mają. Lubią wracać do wspomnień. Przywiązują się do miłych wspomnień, do zapachów. W ogóle wiecie, jacy dziwni ludzie są? Dowiedziałem się, że jest taka też takie jakby zaburzenie psychiczne polegające na tym, że ktoś się uzależnia od marzeń swoich. To znaczy, krótko mówiąc, zaczynamy bujać w obłokach cały czas. Stajemy się takim smerfem, marzycielem, takim połączeniem smerfa śpiocha i smerfa marzyciela. Kimś, kto właściwie cały czas ucieka myślami z tej rzeczywistości. I sobie coś wyobraża, marzy, żyje w swojej głowie coraz bardziej. Są takie są takie problemy, nie? Ludzie mają takie problemy. No, ludzka psychika bardzo skomplikowana i pewnie jeszcze powstanie wiele nowych schorzeń, jakichś zaburzeń. No, oczywiście kwestia umowna, nie? Kiedy coś zaczynamy nazywać chorobą psychiczną, a kiedy jest to jakiś tam lekki odchył, nie wiem. Cześć Gumball, cześć.
4: Cześć. Mogę zrobić tyradę żalenia na polski, kurwa, system pracy i kurwa urzędów pracy?
1: Super, ale to serio?
4: Tak, taką serio tyradę. Właśnie dzisiaj apogeum w kurwu mnie trafiło i mam ochotę parę słów na temat urzędów pracy powiedzieć. I jak bardzo, żebyście uciekali od tego i brali nawet śmieciowe umowy i nigdy nie szli na staże, jeżeli jesteście młodzi albo po 50 chyba też są staże. Nigdy w życiu tego nie bierzcie, to jest kurwa kaganiec. Także pozwalasz mi tu się wyprodukować?
1: To może wiesz, z racji tego, że może jakoś tam po cichu liczyłem na bardziej jakiś przyjemny może temat, jakieś tu problemy już
4: nie,
1: było,
4: nie,
1: ale czekaj, dokończę. Już było coś wcześniej o chorobach, etam też jak o różnych problemach. W sumie nie mam nic przeciwko, nie? Ale z racji tego, że nie jest fajny temat, tylko jakiś przykry, smutny i problemy różne i wkurw i tak dalej, to masz pół tyrady tylko,
4: dobra,
1: a nie całą.
4: To pół tyrady to zrobię śmiesznie. Ile twoim zdaniem z 1440 zł dwa dni pracy?
1: Nie, to pytanie jest jakieś? Ile?
4: No to jest pytanie. Ile twoim zdaniem 1440 zł masz dwa dni pracy? Nie wiem, kurwa, jak liczone. Podobno wszystkie dni się liczą na stażu, nawet
1: to jest
4: weekendy.
1: Jakieś dziwne pytanie, jakieś niegramatyczne. Ile twoim zdaniem ty masz 1440 zł?
4: Tak, miesięcznie. I dwa dni... Powiedzmy, ciebie nie ma, bo była taka sytuacja po prostu, że... Nie dogadałeś się z pracodawcą co do pewnej rzeczy i ile ci odciągnął hajsu od tych 1440 zł za dwa dni?
1: No nie wiem, nie mam pojęcia.
4: 600 zł.
1: Aha.
4: No to jest pierwsze i doliczyłem sobie, że tą kalkulacją wychodzi, że chuja mi 1440 dają, tylko 1000, które było tak naprawdę z opodatkowaniem, ale jestem z Unii. Teoretycznie w cudzysłowie, czyli powinny mieć 1440. Chuja mnie walą jak co, 876 zł dostałem dzisiaj przelew, to się wkurwiłem na maksa. I ja chodzę tak naprawdę 5 dni w tygodniu. Psuje mi to kurwa cały tydzień, bo to jest od 9 do 17. Najgorsze godziny, nie możesz nigdzie się urwać, nie możesz nawet pójść zakupów zrobić. Jesteś uwięziony. I masz lipę i jeszcze urząd płaci ci jak psowi, to ja twierdzę, że idę do Amazonu. Pomimo, że większe zapierdol, to pracujesz weekendowo i praktycznie nie jesteś uwięziony w 4 dni tygodniowo. Ja już mówię, że kurwa wolę zapierdalać w Amazonie, przynajmniej dostanę 2000 z hakiem, ale dostanę je za 3 dni pracy, 12 godziny, ale 3 dni pracy. A tu mi płacą 800 za zapieprzanie całego miesiąca, i tak naprawdę każdemu tak płacą, więc to jest jakaś kpina, no cholera jasna. Ja twierdzę, że urząd pracy to ten staże to są dla jakichś ułomów, którzy nie wiem, jak ja, stwierdzili, że jednak to ma sens, więc odradzam, to będziecie takimi ułomami jak ja. Staż z urzędu pracy lipa, w ogóle chujowo płatne, będą się dopierdalać do wszystkiego. A jak chcecie zerwać umowę, tak jak ja będę jutro to robił, bo to walę, to jeszcze pewnie każą mi zapłacić za lekarza medycyny pracy chyba 100. A jak jeszcze, to tam wam odejmują chyba, że możecie być bezrobotnymi. Ale chuja to kogo wali, bo i tak idziecie do jakiejś pracy Biedronka Amazon i macie w dupie, bo to lepiej wam zapłaci niż jakikolwiek staż.
1: Cóż, jak to mogę skomentować? A ile razy ostrzegałem, żeby w ogóle nie dotykać, nie zbliżać się, nie używać, nie interesować się niczym, co państwowe.
4: No i to prawda. Ja teraz zgadzam z tobą.
1: No i widzisz, gdybyś był, przypomniał sobie, w głowie byś usłyszał takiego Obi-Wana, tak, nie zbliżaj się do niczego, co państwowe, bo śmierdzi kupą. I byś tak sobie takiego Obi-Wana i byś odszedł, nie poszedł tam do tego urzędu. Trzeba było czuć moc moich rad wspaniałych. Mówię, wszystko, co państwowe, jest zawsze do dupy. Wszystko, co wam państwo tam obiecuje, wam chce sprzedać, wcisnąć, zaproponować coś, jakiś tu wam weźmiemy z OFE, tu wam coś damy. Zawsze wyjdziecie na tym tak, że zapłacicie jeszcze więcej, niż wam nawet dali. Wszystko się wam popierdoli, się nie ogarniecie tych segregatorów z dokumentami. Cały pokój sobie przygotujcie na segregatory z dokumentami. Jak chcecie tutaj jakąś działalność prowadzić, coś w ogóle z państwem. Nie wiem, jak was gdzieś wołają, to uciekajcie z tego kraju. Od razu w samochód gdzieś do normalności, wiecie, tam gdzie się firmę zakłada w 3 minuty przez internet, nie? I podatki są niskie. I w ogóle jest tak, że bardziej dla człowieka, tak, takie to ciekawe, musimy kiedyś w Polsce tego spróbować, że to jest dla człowieka to robione, te urzędy, te szpitale, te posły, to, że to tak dla człowieka, a nie, że tam dla nich, że on, żeby się dorobił, no, ham jeden z drugim, czy tam sobie jakieś wały robił, nie, albo żeby coś burczał na ciebie, nie, żebyś tonął w morzu przepisów, w ogóle nie wiedział, co jest co, przychodzisz do prawnika z tym, o panie, my same tego nie rozumiem.
4: Ale to tak jest i powiem ci, że ja trochę się teraz śmieję z siebie, bo tak głupio zrobiłem, ale wiesz, człowiek się uczy na błędach. Tutaj zrobił jeden błąd i więcej go nie popełni. Ja się tak śmieję, kara, która mnie będzie czekała, to 120 dni bez bycia bezrobotnym. Ojoj, jak ja bardzo chcę być zarejestrowany teraz w Urzędzie Pracy po tym, jak mnie w dupę wydymali. No, na pewno będę chciał tam nawet wrócić. Także, o, wielka kara.
1: Jak już jesteśmy przy takich tematach, przypomnę wam jeszcze jedną ważną rzecz. Musicie sobie zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Im jesteście ładniej ubrani, bardziej kulturalni, do czegoś doszliście w życiu, jakąś tam działalność, firma, coś, im bardziej się staracie, jesteście bardziej pracowici, tym bardziej jesteście nikim dla takiego urzędasa czy polityka. Jesteście nikim i im jesteście lepsi, tym bardziej oni was nienawidzą. Ideałem jest, to słyszałem, to jest autentyczna opowieść. Przychodzi do Urzędu Pracy pan Żul, rozsiada się, już wesolutki od samego rana. I tak w ogóle nie chce mu się nawet tam gadać, że dalej chce być tym bezrobotnym i żeby mu tak dali spokój, to tak się defekuje na krzesło i tam przychodzą ze szmatą, słuchajcie, centralnie przychodzą, sprzątają po panu Wieśku. On sobie odchodzi, zatacza się i wszystko ma załatwione, dostaje pieniążki. Tak trzeba, takich tu się ludzi szanuje. To jest ideał, to jest prawdziwy obywatel nowej Polski. Niezaradny, brudny, robiący pod siebie, głupi, cały dzień oglądający, nie wiem, dziennik se puszcza. Wiesz? W kółko.
4: A ja tak powiem ci, że ja zdałem sobie sprawę na tym stażu, pomimo że staż mi się nie podoba, ale przynajmniej parę rzeczy sobie wyciągnąłem, że Poczta Polska to jest komunistyczny twór nadal. Przychodzisz z paczką, która ma worek impostu, z logiem impostu. I mówię ci, że kurwa tego nie wyślał. Dlaczego? Bo jest logo impostu. Nie, ja po prostu miałem bekę. Babka mi kazała to markerem. Chciałem wziąć marker i to zamazywać, bo nie wolno, nie może być, bo to inna firma. Żal. Ja to jak czuję się jak za komuny, że prywatne firmy to jest zło i nie może być tożsamione z państwowym tworem.
1: Prywaciarz. Prywaciarz nigdy nie zadba o obywatela tak, jak zadba państwo. Premier Kaczyński z gospodarską wizytą wygląda na zadowolonego. Nic dziwnego. W obliczu tylu sukcesów radość prezesa Kaczyńskiego jest zrozumiała. Tak można by zrobić. To w TVP na pewno leci coś w tym stylu. Tak, może trochę przyjaskrawiam, ale coś w tym stylu na pewno leci w TVP teraz.
4: Jadą pod farmę krów i tam Kaczyński przychodzi, a tutaj to są moje kury i krówki, będą te, tutaj jest farmer, bardzo dobrze się sprawuje, będzie dla moich kotów. Także wiesz, biznes się kręci.
1: Nie, on musi takie rady dawać, taki Kim Jong-kwak. On musi takie krótkie rady dawać, a pozostali z notesikami. Muszą zapisywać te krótkie, aczkolwiek niezwykle cenne rady prezesa Kaczyńskiego. Przychodzi na przykład prezes Kaczyński do fabryki, no właśnie, co w Polsce się jeszcze produkuje? Jakie, do fabryki procesorów na przykład. O, chyba nie ma takiej. Do fabryki komputerów, samochodów tam. No, samochody to do montowni może przyjść i powiedzieć na przykład: od jutra wstrzymujemy import wszystkich części z zachodu. Tylko polskie będą. I odchodzi.
4: No to ten, jak produkcja procesorów, biorą procesory, skupują Intela, biorą tego Łoma i skrobią, nie? Także ja myślę, że jak Kim Jong-un właśnie tak przychodzi do tej fabryki, on tak ładnie ubrany, tam jeszcze na koniu wjeżdża, takim białym, a raczej w jego wypadku to na kocie i tylko tak pokazuje te fabryczki.
1: Albo można tak by zrobić, żeby tak trochę zadowolić prezesa Kaczyńskiego, żeby coś z tego miał, też by się cieszył, tak dla niego po prostu coś zrobić. Zrobić taką udawaną NASA, że mamy takie swoje NASA, że tam rakiety jakieś. Jakieś takie zrobić, takie makiety, żeby sobie tylko stało, nie? Jakieś takie statki kosmiczne, on by tam przychodził, oglądał i tu wysyłamy w kosmos. Byśmy mu tak mówili, że już za rok, no może zdąży tam zmienić miejsce zamieszkania, tak powiem poetycko.
4: A w ogóle mój ojciec się zastanawiał, jakie systemy obrony są w domu Kaczyńskiego. On jest takim troszkę foliarzem. Zastanawiał się, czy tam nie ma jakichś systemów. On to powiedział RF, nie? Że tam jest cała taka ściana, nie? Że przelatuje dron, to go wypala, kurwa.
1: To człowieku, to co? Nie, no to wiesz, to ja sobie wyobrażam, że prezes Kaczyński ma tylko najlepszy jakiś tam sprzęt, komandosów. Ja to myślę, że tak, z dwóch snajperów po dwóch stronach domu, na dachach, jakieś tam psy, wiesz, przechadzające się, strażnicy na dole, wiesz, obok tam policja przycupnięta gdzieś po drugiej stronie ulicy, dwa radiowozy. No, latają sobie drony właśnie, no to nie wiem, czy nawet jakby jakiegoś ninja wynająć, to czy on by zdołał się na przykład włamać do prezesa Kaczyńskiego. Ale ja myślę, że prezes Kaczyński by to jakoś przejrzał i na przykład użył jakiegoś chytrego sposobu, żeby pokonać najlepszych komandosów jakichś. Oni już tam dopadają prezesa, który siedzi przy oknie, dźgają go nożem coś, a tak odwracają, a to manekin taki. I słychać takie cyk, cyk, cyk, tik, tak, tik, tak. I prezes Kaczyński gdzieś w oddali pokazany i jakiś tam borowiec mówi: prezesie Kaczyński, pomysł z manekinem wypełnionym dynamitem był naprawdę wspaniały. Tam jakieś takie ninja, rozpierdalane flaki.
4: Spiski strat będą dla nich, a ty, ziobro, już nie powrócisz. tak w sumie mógłbym sobie nawet tak wyobrazić, bo przychodzi grupa takich ludzi od ziobro, próbują odbić Polskę. W cudzysłowie oczywiście odbić Polskę. Albo...
1: Fajny byłby lepszy taki film. Ty, zajebisty byłby. Ty rzuciłeś naprawdę świetny pomysł na film. Ja jutro dzwonię do Patryka.
4: Papryk Wege, ten będzie... Czekaj, ale kogo będzie grał ten Habior?
1: On to ma taką jakąś ubecką mordę. On tylko ubeka może grać. Z taką mordą pan możesz tylko ubeka grać.
4: W polityce grał Macierewicza.
1: Tak już tak nie do końca kojarzę, czy to ten aktor, o którym myślę. A który grał takiego w służbach specjalnych SBK? Takiego.
4: A to nie mówimy.
1: Złego do szpiku kości.
4: Kurde, złego to nie wiem, ale wiem, że na
1: który
4: pewno
1: się
4: był taki.
1: Który się nawracał. No to on grał, to ten.
4: Linda?
1: Nie, no ten...
4: ten drugi?
1: Janusz tak... Habior. Janusz Habior.
4: Grał... No to tak, no Człowieka to o nim mówimy. Habior, tak. No, o nim mówi.
1: On ma taką wredną... Ta twarz mi tak troszkę kogoś przypomina, takiego... jednego takiego polskiego streamera, właśnie nie pamiętam jak teraz nie przypomnę właśnie, ale mi się przypomniała taka twarz też.
4: Znaczy, jeżeli żartujesz, to nie będę ci mówił, ale jak nie żartujesz, to wiem, o kim mówisz. To ten działowy będzie, chyba Gimper. Nie? O nim mówisz? Nie? Bo też był
1: tak, właśnie. Tak, o nim, tak.
4: Świetny streamer, wcale nie zrobił kariery na niszczeniu ludzi.
1: No dobra, ale wróćmy do naszego filmu. Właśnie że taki trochę w stylu Tarantino albo Rodriguez'a, nie? Jak coś wiesz, takie z jajem, jak Bękarty Wojny, tylko że tutaj kilku właśnie jegomościów, ale to oni muszą różni być. Chce uratować Polskę, nie?
4: Gra o Tron, kurwa, mogłaby być. Tam jest ten legendarny Tron Kaczyńskiego i tam...
1: I siedzi tam i knuje. Ale i to, no, a ci, te takie szychy różne, odpowiedniki władców, nie? No to jakiś tam na przykład Turek, co zaopatruje wszystkie kebaby w Polsce, u niego kupują te bele mięsa, bo tylko jeden jest właśnie taki jakiś Turek. I to wiesz, tak się dorobił, ma takie miliardy w ogóle, bo Polacy tak wpierdalają ten kebab, że aż im się uszy trzęsą i on już całą Polskę zaopatruje. Jest tak bogaty, że jest jednym z takich władców, tak, władca kebabów. I to jest jeden z nich. I on w ogóle zaopatruje wszystkich w kebaby. To jest jego podstawowa funkcja.
4: Nie wiem, czekaj. Jak się nazywał ten, kurde, co miał wilka w Grze o Tron i tam był z takiego śnieżnego terenu, kurde. Cholera, bo on mi strasznie by pasował do kogoś takiego, on by był takim z tego, jak ten Bosak. Mieliby tam swoją akcję. A w ogóle to smoki można byłoby podmienić kotem wawelskim Kaczyńskiego.
1: Można by jeszcze jakiegoś takiego polityka renegata, że on, wiesz, zwiał ze świata polityki i został takim jednym właśnie z członków tej grupy, którzy tu mają uratować Polskę. I to jest taki polityk, który w ogóle taki mega ukradł Kaczyńskiemu walizkę ze wszystkimi hakami na wszystkich, mają... W ogóle ma takie znajomości, że jakieś fałszywe paszporty, tu jest jakimś dyplomatą w Bangladeszu, tutaj z Putinem jadł śniadanie, z Gatesem w ogóle przebijał piątkę, potem chcieli go otruć, ale on uciekł i pracował w kontrwywiadzie, był podwójnym agentem. Taki już, nikt już nie wie w ogóle, czego się spodziewać po tym człowieku. Pracował wszędzie.
4: Do noga, kurde. No, nawet teraz wyjechał, to by pasowało, nie? I potem będzie taki powrót, nie?
1: No, trochę taki mógłby być. Coś w tym stylu, no. I tu w ogóle sprzedał cały majątek, przepisał na żonę, żonę zabili, a to się potem okazało, że takie, cały czas ma takie przygody. On w ogóle nie śpi, tylko cały czas tak ma. Tu to ktoś mu bombę wrzuca, chciał go wysadzić, a on dał łapówkę z kolei ludziom ze służb, ale ci ludzie ze służb znają tych z mafii, co chcieli go zabić. I całe jego życie tak wygląda. To jest kolejny nasz bohater.
4: Przychodzi do doradcy króla i tylko... Ziober! Ty gniocie, jebany.
1: Ty na gniotku. Ziobro, nie, on mówi... Ziobro, ty świnio. Nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery, Ziobro. Rączki, Ziobro. Taki gdzieś tam wyskakuje przez okno i go tam borowiki gonią. I jeb! Kurde, w Seicento.
4: O, jeszcze agent Pancerny Tomek wozem. By się przydał. O, ja.
1: Kto?
4: Ja.
1: Agent Tomek. Agent, a wymyślmy własnego jakiegoś agenta. Agent, nie wiem, tak, agent...
4: Agent Marcin.
1: Agent Marcin. Nie, to Marcin to nie jest dobre imię dla agenta. Widziałeś kiedyś, żeby się Agent, no, agent Marcin, to wiesz co, to tak jak, wiesz, jak tytanowy Janusz, takie te imiona, jak ze Skurcza, nie? Gdzie kosmici dojdą się do siebie. Andrzej? Co?
4: Ale to właśnie o to chodzi, taka konspiracja, tak jak masz na przykład Potrzeba. Kto by się spodziewał, że ktokolwiek z nikiem Potrzeba mógłby cokolwiek zrobić, a tu myk?
1: Nie, no.
4: W sumie Potrzeba, no? Takie dobre, pasował agent Potrzeba.
1: Agent Potrzeba, no.
4: Kiedy go potrzeba. Jezu, kurwa, już mi się te slogany kojarzą.
1: Nasz agent by wszystkich ciągle prowokował do żeby coś zrobili. On tak bardzo by chciał, żeby takich by zachęcał, żeby no, a jakby tak ktoś kupił materiały wybuchowe nad takim jednym sklepie, co się mieści na ulicy Kwiatowej.
4: To Rudy może.
1: 25. I tak by ich podpuszczał, a w końcu by ich tak namówił i poszliby, chcieliby kupić, a on wtedy by wyskakiwał. I rączki, mam cię, śmieciu. Już 2 tygodnie pracuję nad tym śledztwem.
4: I myk do prokuratury.
1: I myk.
4: No nie, to już teraz musi być Rudy. Nie, to już inaczej nie może być. To już został. To jest miano nowe.
1: Jak słyszę i myk, to już od razu, wiesz, przed oczami blok ekipa, nie?
4: Tak, no prokuratury. O, tak. Ja myślę, że Black Ekipa to w ogóle też by pasowało taki klimat sobie do czegoś takiego. Tam byk na przykład kibole napierdala.
1: Słuchaj, ale nie, ty jesteś, ty się znasz trochę na grach, na anime. Dobrze wiesz, że ci bohaterowie muszą być bardzo różni, a jakiś siłacz, taki głupi siłacz, tank, no to te też musi być, nie? Może jakiś taki, wiesz, dresiarz, ale taki super dresiarz, nie?
4: Zawsze grupa musi mieć 3 osoby. Musi być osoba od... Znaczy najlepiej 4, ale osoba od planów, osoba, która wykonuje te plany i tak zwany comic relief.
1: Wow, jak fachowo tu zajechał.
4: Postać, która jest komediowa, po prostu jest debilem. Musi być debil, geniusz, i osoba, która po prostu to zrobi wszystko. A czwarta to może być właśnie jakiś koksu, ale jeżeli nie ma koksu, to może być ta osoba, która zrobi wszystko takim koksem. I tak jak w Black Ekipie masz, nie? Masz gościa od tak naprawdę, który jest koksem, masz gościa, który robi, czyli Walu, i masz gościa, który robi plan. No ten koks tak naprawdę to jest comic relief, można powiedzieć w tym wypadku.
1: Wojtas jest pechowcem i na nim się zwykle skupiają różne nieszczęścia, różne tam przypadki.
4: Tak, ale on wykonuje wszystko, wiesz? On jest taką osobą do wykonania zadań.
1: No w sumie
4: zadań.
1: Też, tak. Nie wiem, nasz dresiarz mógłby być takim, nie takim głupim dresiarzem, nie jedźmy tak stereotypowo, tylko on będzie miał swoje... Zobacz, Spaceon ma swoje mądrości czasami, nie? To są takie mądrości dresiarskie, ale ma. I tutaj też bym poszedł trochę tym tropem. Może być świetnym w ogóle na przykład też świetnym konstruktorem, mechanikiem na przykład. Może sobie zrobić tam z 2 golfów i jednej z syrenki i części z kombajnu Bizon jakiegoś mecha, takiego... wiejskiego mecha, który
4: brzmi
1: by się
4: jak Fallout Warszawa.
1: Fallout Warszawa. To bardziej tak Fallout Białystok.
4: Kurwa, ten Power Armor, kurwa, z malucha.
1: Ty, dobry byłby taki Power Armor z kaszlaka, dobry byłby.
4: Potrzebuję specjalnego paliwa. Olej się pakuje.
1: Tak, restrukturyzowany. Ale to ja bym bardziej z Poltka zrobił, wiesz, bo taki, wiesz, trapezowy bardziej mech byłby fajny, taki, wiesz. No, w sumie Wojtas też jeździł właśnie polonezem przez długi czas.
4: No właśnie, a ten jeździł maluchem, no i byłyby 2 mechy, to jeszcze trzeci by się przydał. No. Kurde. I mamy całą ekipę. Atak on Białystok.
1: musi być postać jakaś tragiczna. Gość, któremu tak, rząd rozwalił firmę, bo nie chciał się opłacać tym ubekom. Dziecko mu skrzywdził ksiądz, żona go zostawiła, bo też
4: bo była przez, karyną.
1: To przez państwo to musi też być. Żona go rzuciła, bo bardzo chciała pracować w ZUS-ie, a on jej nie pozwalał i rzuciła go dla ZUS-u. Rzuciła i jest taką systemowa na maksa, on jest takim foliarzem, stara się coś zmienić, jeszcze tego pecha odwrócić, ma cały czas pecha w ogóle. I kupił sobie orgonity i się okazało, że działa. I kieruje te orgonity, tam agenci chcą wywołać deszcz, żeby nie było manifestacji, którą organizują nasi bohaterowie, a on kieruje orgonity, rozgania chmury i wtedy wpadają z pałami, pały z pałami i no i tutaj nasz koks, dresiarz musiałby coś podziałać w tym mechu z malucha.
4: Ja ci powiem, że ja w ogóle wrzuciłbym do tego taki klimat, nie? Tutaj koronawirus, ja bym wrzucił taki klimat typowy z tej gry. Czekaj, Death Stranding, nie? Że masz taki właśnie świat rozdzielony, tam wiesz, te wszystkie rzeczy tam chodzą i to tylko tacy są na przykład kuriera, bo chodzą ludzie i wiesz, to byłoby całkiem spoko, tak wiesz, na przykład grupa idzie tam, wiesz, jest ten Sejm, ale Sejm jest na przykład na środku, a między tym są jakieś pustynie i są te deszcze, nie? Ci ludzie jeszcze muszą zapierdalać tam przez te rzeczy. To byłoby całkiem spoko, dałoby trochę takiej atmosfery grozy.
1: Dobra, Gumball, dzięki za fajny temacik. Będziemy go być może rozkminiać. Może jeszcze ktoś zadzwoni i podrzuci jakieś pomysły do naszej opowieści o grupie śmiałków. Już chyba, kurde, sporo mamy tych śmiałków. Ale to wiesz, jak się robi taką sagę, to od razu trzeba 100 części, to saga będzie. Ja sobie muszę zrobić ten RR Krawiec, coś takiego.
4: Prawie jak Avengersi, jak z Marvela, nie? Będzie od chuja postaci. Właśnie. I każda będzie miała swój jakiś tam film, nie? I to wszystko będzie jakby jeden kanon.
1: Dokładnie, dokładnie.
4: No, to jest pomysł. Dobra, ja nie będę ci zabierał czasu, też sam chciałbym pójść spać, może już nie na staż, bo walę staż państwowy jutro. Kładę papier, mówię, wałę to wszystko, ciągnijcie mi lachę, a wam życzę dobrego snu i kolorowych tam wszystkich rzeczy. Także dobrej nocy, trzymajcie się, chłopy i dziewczyny.
1: No, cześć, cześć, cześć, hej. Zapomniałem jeszcze dać dobrą radę. Jak gdzieś pójdzie do jakiegoś urzędu Gumball, to trzeba tak właśnie coś tam kopnąć, zwyzywać, z flachą przyjść, w takim podkoszulku siateczkowym, prawda? Tego berecik i tam jeszcze się swajdać. I zobaczycie, zaraz przyjdzie ktoś jakaś, dadzą wam mieszkanie.
5: Ciosany z kartofla. 10 zł. 100 spłonie, nadchodzi śmierć. Nóż w dłoni, tryska krew. Spragnieni wyznawcy zła, jest ofiara, będzie msza.
1: Zawiało mrokiem. Bardzo mroczny sponsor. Muszę sobie tutaj włączyć tipli, żeby móc odczytywać. Szatan. Szatan, szatan, oh yeah. Oh yeah. No właśnie, nadciągają kumulusy. Dziękuję za donajcika, tak w ogóle. Zawsze miło. No, także wymyślamy film o Polsce. Już nie tutaj o nocnym radio koniecznie. Po prostu o Polsce. Dość już o nas. Przestańmy się kisić we własnym sosiku, tylko o Polsce trochę. Ona mnie woła, matka Polska, matka, babka, ciotka Polska woła. Słyszę, jak krzyczy tam. Czynu mi trza, czynu! Może to dziwna może to bogini dziwna mnie woła. Tak się dziwnie czuję właśnie. Jakby mnie bogini dziwna wołała. A może to twarożyc sam. Może to ja mam zmienić ten kraj. Może poganin jakiś. Taki nazywałby się... Musi mieć słowiańskie imię ten nasz bohater. Jakiś na maksa słowiańskie. Jakiś Tęgomir. Albo jakiś Grzmisław. Taki słuchacz Grzmisław chyba gdzie. Albo może po prostu Mieszko, Leszko jakiś. No, w każdym razie musi mieć w sobie słowiańską siłę, czakram mocy, musi mieć moc przebudzania śpiących rycerzy pod Giewontem, musi mieć opanowane różne tworzenie mikstur słowiańskich, mikstura dla woja, mikstura do kontaktu z siłami natury, żywiołami władasz, w ogóle taki wypasiony Słowianin, Lechita ze starego rodu, jakiś tak z Śmieszko tu piszą, właśnie nie Śmieszko, wcale to byś spotkał, to by ci nie było Śmieszko, pośmieszkował dużo, by podniósł głaz i czaszkę strzaskał. Nie, to nie ma śmiacia po prostu z naszym... Nie, to musi być jakiś mściwój, taki mściwąs, o, mściwąs, no, dobre, mściwąs, no i mściwąs w ostateczności, bo już tak planuję, wiecie, na całą sagę, w setnym, ostatnim odcinku, gdzie już wszyscy ze wszystkimi i znaczy się biją, tak? Ze wszystkimi wszyscy. No i mścichuj. O, to mu taki tutaj brzydkie słowa. Jeśli już to mścikutas, może, a nie mścichuj. Mścikutas. Ładnie jakoś. No w każdym razie w setnym odcinku już taki zraniony, wyczerpał całą moc. Mocz to już zaraz zrobi pod siebie, bo już jest tak już pobity z wrogiem, jak na anime po prostu, już ostatkiem sił, moc czakramu całą, doładował się już w trakcie walki, już się nie może doładować mocą czakramu, ale przywołuje Trygława po prostu, samego Trygława. Trygław nie jest jakimś tam największym bóstwem, no, ale przywołuje taki samon, przywołuje Trygława, no. Nie, no Trygława to bez przesady. No. Coś mniejszego. Tylko co może przywołać taki super Lechita, jeszcze od Atlantów wywodzący się? Co on może przywołać? Słabo coś, nie? Jak sobie wyobrazimy jakiegoś maga, nie wiem, z jakiegokolwiek fantazy, to zawsze coś tam czarują. Jakieś firebole... No, ale tu chodzi o przywołanie, o jakąś istotę. Jakieś mityczne słowiańskie zwierzę by tu było dobre, nie? No ale co przywoła taki mściwąs? Pegaza z napędem jądrowym? To jest właśnie pytanie. Co może przywołać? No takie malutkie samony słowiańskie to przywołanie ruju pszczół, nie? Które okrutnie kąsają wroga. To są jeszcze takie wielkie, lechickie, słowiańskie prapszczoły. Prapszczoły, jak jeszcze w ogóle takie wielkie. Przywołanie niedźwiedzia potem, no rozumiem, ale jakąś taką super istotę, którą mógłby przywołać słowiański Lechita Atlanta. 44 level. Ewentualnie jakiegoś świętego mógłby przywołać, nie? A to bardziej ksiądz. Szarańcze może. No, może szarańcze. Szarańcza to mi się kojarzy bardziej z żydowską magią. Przywołanie szarańczy. Niedźwiedzia przywołanie, to rozumiem. Peruna, a może właśnie moc piorunów, coś takiego, nie? Albo żywiołaka, no Słowianie byli blisko natury, może żywiołaka przywołać, żywiołaka ognia, wody, może jakieś nowe żywiołaki. Żywiołak elektryczny. No, albo, no nie wiem, może przywołać śpiących rycerzy pod Giewontem, nie? Tylko wtedy musiałby coś tam wygłosić, bo tam trzeba jest jakaś pogadanka z tymi rycerzami.

0: już pora? Przepraszam. Czy już pora? A my odpowiadamy, jeszcze nie. I schodzimy z powrotem. Bez sensu. Takie właśnie robienie czegoś bez sensu. Tak po polsku właśnie. Namęczyć. Tak to jest właśnie. Rycerze mówiący ni. Komórkowy żywiołak kasuje ci dane. No, rząd by uruchomił na pewno nadajniki 5G, żeby nas, żeby zmniejszyły naszą odporność, żeby nas obezpłodniły i żeby nam namieszały w głowach, żeby ludzie tacy zombiakowaci byli. No, na pewno chronieni są wszyscy, którzy udadzą się w góry Sowie, gdzieś można się udać, nie wiem, na Łysą Górę. No dobra, jakich jeszcze może bohaterów moglibyśmy do naszych, no właśnie, jak ich nazwać, jak nazwać drużynę całą? Jakieś na przykład polskie bękarty, nie? Coś w tym stylu. No, to... musi być kobieta. Od tego nie uciekniemy. Musi być jedna kobieta. Co wy, nie graliście w Mortal Kombat ani w Street Fightera? Jedna musi być przynajmniej. I to właśnie ciężko wybrać, bo tutaj można faworyzować. Albo jakoś umniejszyć, pojechać stereotypem. Jak będzie tylko jedna kobieta w całej drużynie, a tam już z 10 wymyśliliśmy facetów, no to ta jedna kobieta, to ja bym jej dał taki fartuszek. Może to by była na przykład, miałaby pseudonim na przykład Pani z Baru Mlecznego. I miałaby takie charakterystyczne właśnie obuwie robocze do pracy w kuchni, jakąś chochlę, patelnię, pani lodzia. Propozycja. Bardzo dobra, ciesany z kartofla, propozycja. Pani lodzia. I pani lodzia w ogóle wali tą chochlą w ten wielki kocioł i to taka wibracja, ona tak fachowo tą, po prostu pracowała 40 lat na stołówkach i ma taką wprawę w posługiwaniu się chochlą, że po prostu cuda z tą chochlą robi. Nawet ją zaprosili, wciągnęli ją do takiej tajnej organizacji kucharzy ninja.
1: Przepraszam. 5 zł. Na afterek do rana manna mana, tirititi manna mana, tirititi manna mana, ups, ups, ups, ups, ups, ups, ups, ups, ups.
0: Pięknie zaśpiewał tutaj. Jeszcze trochę czasu potrwa, zanim sztuczna inteligencja plus syntezator mowy będą potrafiły coś ładnie zaśpiewać. Dziękuję, Lajtowski. No i co? I taką ma wprawę w tej chochli, że jak pierdyknie w tego wielkiego gara, to jeszcze tak ten gar fachowo ustawia, że ta wibracja dźwięku po prostu wszystko niszczy. Nie jest tak silna jak niektórzy w drużynie, nie jest najsilniejsza, ale no. I nigdy nie głoduje z nią drużyna, bo zawsze jak już tak nic nie ma, zapasy wyjedzone, wszystko, to pani lodzia wyciąga z zafartucha jakieś tam. A tu jeszcze coś na specjalną okazję. I wyciąga jakieś stejki. Cała drużyna się cieszy. I zawsze coś tam się znajdzie. Musi być też czarny i żyd. No, a musi? No i weź tu teraz powiedz, że nie musi. To od razu będziesz antysemitą, rasistą. No, jak tylko powiesz, że nie musi, na przykład. To mu napisał, że musi być czarny i żyd. A mogę zrobić czarnego Żyda geja? Czarny Żyd gej. Feminista. Ekologiczny. Nie jedzący mięsa. Wyznający islam.

Żyd wyznający islam. Ale murzyt, mówię, że czarny Żyd, murzyt. Czarny murzyt, żydo-arabo-jezuita rosyjskiego pochodzenia, mający wtyki w Rosji, mający żonę Amerykankę, która pracowała w amerykańskim wywiadzie. No. Nie, może po prostu... Może po prostu murzyn, zwykły murzyn na przykład. By się tak nie rozumiałby języka tak bardzo dobrze i tak nie miałby żadnych tam mocy, nic, tylko po prostu daliśmy go, bo musi być murzyn. Jesteśmy w Europie, w Unii Europejskiej. No to, czy ja muszę mu jakieś moce dawać? Nie może być po prostu murzyn, taki zwykły murzyn, no, w sweterku, normalny taki. By się go brało na akcję, zawsze się przyda do czegoś też i murzyn, nie? Niemiec. To może od razu Polak, Rusek i Niemiec, takich trzech bohaterów. Tylko czemu akurat o nim w sumie? Można powiedzieć, że Polska to jest tak trochę pod wpływem Niemiec, trochę pod wpływem Rosji. My też mamy coś do powiedzenia. Więc może faktycznie taka drużyna trzyosobowa, Polak, Rusek i Niemiec, chcą uratować Polskę, tylko jak zaczynają ją ratować, to się okazuje, że każdy ma inny plan co do tej Polski. Że Polak to widzi trochę inaczej niż Rusek, niż jak Niemiec. I oni też tak ze sobą w sumie rywalizują, ten Rusek i Polak. Rusek i Niemiec oczywiście. Czarny, łysy blondyn z grzywką opadającą na czoło, pisze KGB. Ja bym dał jeszcze jakąś babcię. Super, super babcia jakaś taka. Babcia się zawsze przyda.

0: można by zrobić takiego polityka, który kiedyś był w PiS, ale go chcieli zabić w tej partii za to, że nie miał w mieszkaniu portretu Jarosława Kaczyńskiego, to chcieli go od razu zastrzelić, już go nieśli do kata na szubienicę, już go prowadzili, ale jakoś tam zwiał, nie? Ktoś go wyratował. Nie? Przyjęli go do szeregów, tego renegata pisowskiego, ale już nie jest, już skończył z tym gównem. No i, ale on będzie miał niestety taką cechę, że wszystko będzie psuł i zawsze będzie go ciągnęło, żeby tam jakieś łapówy dawać, zawsze będzie całą drużynę w kłopoty wpędzał po prostu. Taki człowiek awaria. Czego się nie tknie, to wszystko spierdoli. W ogóle zawsze dobrze będzie chciał, a zawsze będzie wszystko psuł. Taki właśnie były poseł PiS w tej naszej drużynie też mógłby być. Za dużo tych bohaterów. Tu już Żyd, ksiądz, Arab, Rusek, Niemiec. Świetna drużyna. Tu już za dużo tych postaci. No ale w sumie można by jakieś kilka najlepszych wybrać. I wyślemy do George'a Lucasa. Ja mu napiszę: George, weź ty się z tym zapoznaj. Lukni, George. Nie wiem, do Kameruna, nie, chyba do Kameruna prędzej. George to spierdoli, ja coś czuję. Lukas to spierdoli, ja coś czuję. Nie wysyłam do Lukasa, absolutnie. Do Kameruna wyślę. Ciekawe, czy jutro go złapię, jak będę dzwonił. Luke Skywalker. Ale co Luke Skywalker? Luke Skywalker, czyli po polsku Łukasz Niebochut. Nie wiem, czy wiecie. Łukasz Niebochut. No, tak by się to nazywało, gdyby Gwiezdne Wojny zrobiono w Polsce. Za PRL-u na przykład.
1: A teraz zapraszamy Państwa na kosmiczne przygody Łukasza Niebochoda.
0: No i takie miałoby to taki sznyt trochę bardziej PRL-owski oczywiście, nie? Tam trzeba, nie można by z planety wylecieć, bo na naszej jest najlepiej i tamci to się nie znają. Jakiś tam lewy paszport, kartki, nie wiem, luk... fruwa jakimś tam zdezelowanym statkiem, kaszlakiem. No to statek kaszlak to już soku milenium. No a coś by się wymyśliło. Gwiezdne wojny w polskich warunkach. No to tak na wesoło, nie? I z wąsem. Zenek Martyniuk dostaje 2 miliony od państwa. Ja się w ogóle zastanawiam, to jest ciekawe, nie? To już jest jakiś absurd. Aż nie wiem, jak to skomentować. Chyba tylko tak, że fajnie być muzykiem na przykład znanym, nie? I mieć znajomości. I być pupilkiem władzy. To nagle nagle dostajesz od państwa 2 miliony złotych. W ramach funduszu wspomagania artystów, który liczy to około 400 milionów, z tego co pamiętam. Coś koło tego. 400 coś. No i tutaj jeden zespół dostaje 500 000, drugi 2 miliony. Perfekt tłumaczył się teraz, bo wszyscy myśleli, że to Perfekt dostaje te pieniądze. No i taka trochę jest nienawiść w stosunku do tych, co dostają, bo no, myślę, że trochę słuszna, bo jak to tak? No to co on jest? Jakiś, kurczę, jakiś wybrany przez Boga, że on nagle dostaje tutaj... 2 miliony złotych, no to fajnie, to jakbym dostał 2 miliony, to w sumie bym się zamknął zespół, w ogóle wziął te 2 miliony, jak dają, to biorę. Wyjechał gdzieś do ciepłych krajów, kupił sobie tam jakiś mały domek. Świetnie, nie? A z tym Perfektem okazało się, że to menadżerowie zespołu Perfect też sobie zażyczyli jakieś pieniążki i się zgłosili. Niektórzy to po dwa razy, bo pan Martyniuk to i jego żona też. To żywot Briana mi się przypomina. Ja i moja żona, tak jeszcze. No. Nie rozumiem czegoś takiego. No. Tyle hajsu w ramach tak, nie wiem, zapomogi. To jest sprzeczność sama w sobie, bo masz tu biedaku w ramach zapomogi, żeby tak do ciebie rękę wyciągnąć, żebyś tak sobie dał radę w tych ciężkich czasach, to masz tu 2 miliony i taka ciężarówka przyjeżdża i wysypuje na tego biedaka, a on się cieszy. O, cholera, fajnie. Albo no tutaj to bardziej w przypadku pana Martyniuka to pasowałoby bardziej, że taki bogaty gwiazdor tutaj, złote łańcuchy, złote zęby, złote buciki, złote wszystko. I przychodzi do niego urzędnik państwowy i panie, i tu jakiś pseudonim, nie? Panie DJ Wariat, tutaj właśnie w ramach pomocy, w ramach akcji...
2: Krztusiec i pas ad. 10 zł. Dawno się nie prawowali eśmy, krztuśca nie używali eśmy, karo cali liczy nam, ty tam gadasz, a ja sam.
0: Fu, jaki wierszyk w ogóle, ale to chyba ktoś się dopiero uczy polskiego, to może to ten Murzyn. Może to ta Murzyna. To ta Murzyna chyba napisała. Dawno się nie prawo... waliśmy, krztuśca nie używaliśmy, karo cali liczy nam, ty tam gadasz, a ja sam. Ale to jakiś duet to napisał, krztusiec i pas, AT. Co to znaczy AT? Kurde, co tu się dzieje w ogóle? Nie ogarniam. Czacha dymi po prostu. Ale dziękuję za donacika, oczywiście. I tak to wygląda. Krawculku, już się z tego wycofali, był za duży hejt. No a niektórzy bez żenady, nawet jakim... No, Maryla Rodowicz z kolei... bardzo się skarży ostatnimi czasy, tak co chwila, że taka bieda, że już zaczyna mdleć z głodu i no a to taka pani, która bierze sobie, swego czasu brała po 100 tysięcy za jakiś mini koncercik. Tutaj tu kilka baniek za występ podczas Sylwestra TVP i tak dalej, no to i nagle taka pani nie ma pieniędzy, nie? To nie wiem, to co ona robiła z tymi milionami, setkami tysięcy? To przejadła wszystko? No taka jest trochę przy kości. To jest straszne, to takie właśnie zapraszanie ciągle tej samej gwiazdy, ten taki klimat, wiecie, te no, Maryla Rodowicz, stoły przykryte obrusem, chleb i sól i jakaś scena, zwariowana scena szalona TVP i bawimy się, nie? I to kurczę, taka mi się kojarzy z jakąś taką stołówką na tym, na stołówka w ośrodku czasowym, nie? Dajcie spokój, no. Takie klimaty. A teraz, proszę Państwa, Sylwestrze TVP. Specjalnie dla wszystkich Polaków wystąpi nasza ulubienica Maryla Rodowicz. Przywitajmy ją brawami. Taką Marylę na respiratorze w ogóle podłączono do aparatury podtrzymującej życiem, ile ona już ma lat. No, ale tak jeszcze śpiewa ostatkiem sił, żeby tam coś zarobić.
3: Wow, gośka, mówią mi, on nie wart tego, co zapomniałam, tego, łzy. On nie wart jednej łzy. Małgośka, mówią mi.
0: Już, ale Maryla jest Maryla. Uwielbiamy, no musi być Maryla. Jak to ta kurwa bez Maryli, no kurwa. Kurwa, ty bardziej, że kiedyś to było, nie? Kiedyś to było, kurwa, ta kiedyś była właśnie Maryla. I dobrze, że dalej jest Maryla. No bo teraz to nie ma teraz nic raczej. Nie ma dobrej muzyki teraz. Nie, cały internet, tam patrzyłem w tym internecie, tam nic nie ma. Nic, z tego, co teraz wychodzi, to wszystko, to jest, przepraszam bardzo, że tak powiem, ale to inaczej się nie da powiedzieć. To jest po prostu gówno, no gówno. To się inaczej się nie da powiedzieć. Ale Maryla. Pamiętam właśnie kolorowych jarmarków i nocnych marków, donate'ów do świtu, fiku miku na nocniku. Jakoś tak to szło. To fajne, kurwa się słuchało wtedy. Właśnie się szło na ten jarmark, te koguciki na druciku właśnie, placki. To kurwa, to był taki placuszek, który... Słuchajcie, taki, ja w życiu takiego placuszka nie jadłem jak tam. To placuszek, który miał wszystkie placuszki pod sobą, że tak powiem. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. No proszę, jaka miła niespodzianka. Toż to sama Ewa Lipka. Witam.
4: Witam. Zrobić rejs po twoim brzuszku, tak pomalutku, po cichutku. Toż to nocne rady jogada, a tam jakaś baba. Zatkało!
0: No, żebyś wiedziała, no to jest kawał porządnego wiersza. I jeszcze taki nastrojowy, fajny taki. No.
4: Rejs po twoim brzuszku, toż to nocne radio, po cichutku w nocnym radiu wszystko można mówić. Przyjacielu, chcę cię obudzić.
0: Kurczę, jakie to piękne i jeszcze takie miejscami jakby romantyczne, nawet takie jakby z podtekstem lekkim i to wszystko pięknie skomponowane w taką właśnie...
4: Już nie słodź. Od słodyczy to można się rozchorować. Ja tylko tak chciałam rozkręcić rejs jakiś.
0: No. Nie, to właśnie o to chodzi. Bardzo dobrze się wpisałaś jakby w taki nastrój, który sobie trochę wyobrażałem. Widzisz, tu jest łódka, kosmos. Tu by się jeszcze przydały jakieś takie planetki, dwie, jedna, druga, trzecia, pięć słońc, żeby było widać, że to nie na Ziemi, tylko gdzieś tam już na innej planecie. Między tam, gdzie się kończy rzeczywistość, a zaczyna sen, to tam płyniemy chyba właśnie. Właśnie, gdybyś załóżmy, że to ty płyniesz, Ewa, tą łódką, która jest na ekraniku. I...
4: Na kredyt?
0: Nie, twoja łódka, przecież ty byś
4: na
0: nie...
4: Na kredyt, wszystko teraz na kredyt. Nie, ja nie chcę na kredyt.
0: Ty byś nie wzięła właśnie na kredyt, chyba. Jak cię znam. Jest twoja łódka, tylko twoja i płyniesz ku temu, co jest w ogóle kwintesencją szczęścia, twój Eden, tam jest twój cel. Gdzie płyniesz? Co to za miejsce, do którego płyniesz w tej swojej łódce, Ewo?
4: Nie mam aż takich marzeń dalekich. Ja wolę góry, pola, lasy, rzeki, a może przez RZ jest za niebezpieczne. Może bajeczne, ale niebezpieczne.
0: I tak właśnie ludzie myślą, sama chcesz walczyć z nowym porządkiem świata, a sama się boisz wypłynąć na morze i zostajesz tam, gdzie ci bezpiecznie. Naprawdę.
4: Nic... Tak na marginesie. Właśnie, odnośnie morza, to kiedyś, dosyć dawno, jak jeszcze chyba raczej byłam w Polsce, czyli przed 2008 rokiem, to miałam sny, że miałam jechać przez wielki, wielki most i się bałam, bo z jednej i z drugiej strony była woda. A podobno teraz są takie mosty, długie, nad wodą.
0: No. Mi się kojarzy taka łódka na morzu z wolnością, ale z taką wolnością, która faktycznie może być niebezpieczna. Możesz wypaść z tej łódki, możesz gdzieś się zgubić na tym oceanie.
4: Spotkać wieloryba.
0: Albo potwora morskiego, albo piratów. Dużo jest niebezpieczeństw. I jesteśmy zdani trochę na łaskę natury. Lub gniew i przychylność bóstw, jeśli ktoś jest bardziej taki teokratyczny.
4: No właśnie, a ja jestem taka raczej jak dzidziuś w brzuchu i lubię takie małe pomieszczenie, że czuję się bezpiecznie w małym, a duży świat mnie przeraża.
0: No to chyba nie jesteś jedyną osobą, która cierpi na taką przypadłość. A jeszcze w dzisiejszych czasach to stawiałbym na to, że wielu ludzi czuje się przytłoczonych rzeczywistością trochę. Trochę odechciało im się, powiedzmy, jakoś tam kotłować, walczyć, chcieliby trochę spokoju i boją się, że jak coś zaczną może robić, to znowu się zacznie dziać, a oni nie chcą, żeby się działo coś. Chcą, żeby było bezpiecznie, spokojnie i monotonnie, czyli bezpiecznie. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Oddajemy bezpieczeństwo za... Oddajemy okruchy wolności, co nam zostały, za bezpieczeństwo, które żremy. Jak świnie się zachwycamy tym bezpieczeństwem. Co myślisz o właśnie o bezpieczeństwie i o wolności?
4: Biblia mówi, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, nagłe zginienie na nich przyjdzie. I co teraz? Jeśli ktoś kreuje świat według Biblii, to może oni teraz to kreują. Bezpieczeństwo, będziemy mieć bezpieczeństwo, szczepionki, będziecie bezpieczni, tylko szczepionki. Na kogo przyjdzie zginienie?
0: Z tymi szczepionkami to też mam zagwozdkę. Też się boję trochę szczepionek. Może to też przez ten klimat, który się wokół nich, który został wokół nich stworzony. Klimat takiego właśnie trochę strachu. No i teraz się dużo ludzi się boi, czy się szczepić, czy się nie szczepić. No, a może powinniśmy w ogóle częściej zamiast do Biblii po odpowiedzi sięgać do różnych innych książek. Są jeszcze inne dobre książki, słuchajcie.
4: No, ludzie. Ale czy według Harry'ego Pottera ktoś kreuje świat?
0: To nie musi być też Harry Potter. Nie wiem, czy tak dużo jakichś wielkich mądrości tam się znajdzie. No, ale...
4: A fajny Harry Potter.
0: No, może być.
4: Ja jestem...
0: Fajna baja.
4: Ja jestem... Ojejku, zapomniałam. Kurczę, dawno to oglądałam. Ta miotła, ta 2000... Jak ona się nazywała? Pamiętasz? Nimbus. Nimbus 2000 jestem.
0: To nie wiem, nie kojarzę. Nimbus? Co to jest Nimbus?
4: Miotła, na której latał Harry Potter.
0: Aha, tak się nazywała.
4: Dobra, krawiec, nie zawracał głowy.
0: Nie zawracasz, ja się jeszcze chciałem podpytać. Mogę coś jeszcze podpytać, czy musisz...
4: Tylko nie przeszkadzać, bo głupoty gadam.
0: Nie, to taka audycja, że sobie gadamy głupoty różne. A bo też podpytuję dzisiaj ludzi, co ich na przykład cieszy w życiu. Czy jest coś, tak z innej strony może tym razem podejdę, jest coś, co ci na przykład regularnie daje jakąś frajdę, radość i osładza ci życie? Lepiej się czujesz? Bardziej naładowana, szczęśliwa?
4: internet mi daje radość.
0: Czyli fajny wynalazek. Sprawdził tak. się, daje ludziom radość.
4: I nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać, jak oglądam takie różne transmisje. Wielce działacze krzyczą, łączmy się, łączmy. Aha, łączmy się. Każdy swojego i tak pilnuje.
0: Teraz sobie pomyślałem, że można by zrobić taką sobie rozpiskę statystyki dotyczące tego, ile mamy, ile mamy codziennie stresu, smutnych, przykrych chwil, jakichś takich niefajnych, a ile radości. I można by to porównać. Stawiam na to, że u większości słupek pokazujący ilość stresu, awantur, kłótni, opierdoły i tak dalej byłby bardzo wysoki, a ta liczba jakichś miłych chwil, radości, to czasem nic, tak zero, a czasem tak 2%, 3%. Jak myślisz?
4: No wiesz, krawiec, jeżeli są piosenki śpiewane, to jest piosenka czy nie piosenka? W życiu są piękne tylko chwile. Więc jeżeli ludzie słuchając takich piosenek nie dostrzegają właśnie indoktrynacji i tego, co kreują poprzez słuchanie i śpiewanie, przyśpiewywanie sobie podczas takich pioseneczek, no to wiesz, też kiedyś śpiewałam, ale później zaczęłam się zastanawiać nad różnymi treściami.
0: A śpiew dużo radości ci dawał i satysfakcji?
4: Wstydziłam się śpiewać. I nadal się wstydzę.
0: No, żeby być artystą, śpiewakiem czy aktorem, to trzeba mieć taki dar śmiałości, nie? Takie specyficzne.
4: Każdy śpiew... Nie, jak to jest? Każdy śpiewać może trochę lepiej lub trochę gorzej. Kto to śpiewał?
0: Sztur, Jerzy Sztur.
4: Sztur?
0: Tak.
4: A nie... Mi się skojarzy... Dobra, nieważne.
0: Sztur. To był taki czas, no, że aktorzy już się pojawiali też w roli kabareciarzy, nie? Na estradzie coś śpiewali.
4: Ja lubię piosenkę

0: mam swoją gitarę i tak dalej. Tylko tyle umiem.
1: To coś widzę, cię ciągnie do takich obozowych może piosenek. Może ci się kojarzą z miłymi chwilami spędzonymi przy ognisku gdzieś z gitarą. Były takie sytuacje?
0: Takie naturalne piosenki właśnie. Takie z życia wzięte. Nie o Bogu, nie o kimś tam konkretnym. Nawet nie o miłości. Tylko takie luzackie, takie uniwersalne.
1: Właśnie... Mnie z kolei, widzisz, zawsze jakoś tak troszkę właśnie wnerwiała ta sztampa taka, że jak pójdziesz na jakieś ognisko, to wiadomo, że zaraz będzie stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Jakieś takie głupoty, nie? Co zawsze się śpiewa przy ognisku.
0: A to nie, to już jest właśnie bardziej personalne, a ta piosenka, co ja, ten, to ona się zaczyna zaraz, jak ona się zaczyna? Chorałem dzwonków dzień rozkwita, jeszcze od rosy rzęsy mokre, we mgle turkoce pierwsza bryka, słońce wrusza na włóczęgę, to coś takiego. A ja mam swoją gitarę. Taka uniwersalna, personalnych, że tak powiem, personalnych, takich, nie. Właśnie tego też nie lubiłam, co wspomniałeś.
1: Niestety, są takie miejsca, gdzie obowiązuje pewien repertuar na weselach, przy ogniskach. Wiadomo, że musi być na 100%, muszą być sokoły. Hej, sokoły. Zawsze musi być to samo. No ale to trzeba się dostosować. Ognisko to pełni trochę taką rolę, jak to się ładnie mówi, no że ludzi jakoś tam konsoliduje, nie? Ich ten... Kurde.
0: Ale właśnie o to chodzi, że nic nie musi i my sami tak naprawdę pozwalamy sobą, nie wiem, manipulować, indoktrynować się i to nieważne w jakim kierunku. Także jest, dlatego no im więcej ludzi, tym no niestety ta indoktrynacja jest, nawet jej nie dostrzegamy tej indoktrynacji, w takich małych rzeczach nawet.
1: Zawsze można zamiast skupiać się, jak my teraz tutaj na marudzeniu, zrobić własne ognisko, zaprosić takich ludzi, którzy lubią takie piosenki jak my, puścić sobie co nam się podoba i bawić się tak jak chcemy, a dzisiaj tylko słyszymy takie ubolewanie, nie? Że o, przy tym ognisku to nie można śpiewać takich piosenek, jak ja lubię. No, ale to małe ognisko jest w ogóle, śmierdzi, ktoś tam chyba wrzucił z oponę jakąś. Ale miały być kiełbaski, je nie było. I takie wszyscy marudzą, a nikt nie zrobi własnego ogniska tak jak trzeba, nie? Łatwiej jest krytykować to ognisko, które mamy.
0: Albo na przykład piosenka, jak teraz puszczali na tych protestach odnośnie, że o wolności, że wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem i tam jest kawałek takiej treści, że mogę mieć mało, coś, kojarzysz?
1: Chyba nie.
0: No, to tam, że coś, że mało mi wystarczy, w każdym razie, aha, skoro ci mało wystarczy, no to przecież oni teraz robią, no skoro mało wam wystarczy, no to proszę bardzo, zabieramy wam. Nieprawdaż?
1: No tak.
0: Dlatego uważam, że my często, ktoś napisze coś, później, muzyka jeszcze do tego dochodzi, fajne wykonanie i ludzie to łykają, że tak powiem. A tak naprawdę treść może być pod wielką, a nawet gigantyczną rozwagę, co tam jest tak naprawdę w tym utworze.
1: Z newsików to jeszcze była sytuacja, gdzie Kazik właśnie zbeształ tego Martyniuka. Znaczy zbeształ, no powiedział co myśli o takim braniu pieniędzy od państwa za bycie trochę takim klakierem. No i tam się batalia wywiązała i pan Martyniuk, pan Zenek, disco polowy Bart stwierdził, że a kto słucha jakiegoś kultu, ja to bym w życiu takiej płyty nie kupił. I tam, gdzie ja się wychowałem, to też nikt nie słuchał kultu. Co to jest kult w ogóle? No. Ty znasz zespół Kult? Taki mało znany?
0: To znaczy, no, słyszałam, ale ja nigdy nie zastanawiałam się, kto co śpiewa, jaki zespół co śpiewa, także nie powiem, jakie tytuły tam są, ale znany mi jest kult.
1: A przepraszam, tu słusznie naprostowaliście, walnąłem strasznego babola, to nie chodzi o Zenka Martyniuka, tylko wokalista Bayerful się z Kazikiem wdał w spór. No, to pokićkało. Dobra, to dziękuję ci, Ewo, za miły telefon. Fajnie się gadało, jak zawsze.
0: No, przepraszam, że spaliłam tą moją gadkę. Nie umiem gadać.
1: Bardzo dobra gadka. W sam raz taka do nocnego radia, ci powiem. W sam raz taka właśnie, nocno-radiowa.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej nocki wszystkim. Jeszcze na to w czacie tam coś popatrzę.
1: Tobie też do wszystkiego dobrego. Trzymaj się, hej, hej, hej. Jak słyszycie dzisiaj na antenie ruch? Już sporo telefonów było. O! Żeby tak się donaty ruszały.
2: 5 złotych.
1: O, teraz wysłał.
2: Kiedy guru
1: to
2: w szkiełku powie, magra leczy twe boleści.
1: Możesz.
2: Taki właśnie mamy klimat szurskich opowieści.
1: Dupę.
2: Hej, ha blancika podaj. Hej, ha pobuchu weźmy. To zrobi doskonale szurskim opowieściom.
1: A, czyli co? Nowa zwrotka szurskich opowieści od Lajtowskiego.

0: Kiedy... O, a już chciałem śpiewać. Ale to... wszyscy słyszeliście, syntezator Iwona też bardzo ładnie śpiewa. Kiedy... Jakie szkiełko? W szkiełku. Aha, w szkiełku, tak. Guru w szkiełku. Cześć, potrzeba.
1: No cześć, coś cię dziwnie słyszę, jakbyś miał bardzo dużo w Stereomiksie.
0: Bo w ogóle ja chyba mam Stereomiksa na Skype'ie. Teraz powinno być lepiej, nie?
1: Tak, tak, teraz jest lepiej. No witam wszystkich, witam. Chciałem już wcześniej tam zadzwonić, ale Ewa się pojawiła i bardzo dobrze, że się pojawiła. Odnośnie tego, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, to ja mam taką swoją, można powiedzieć, prywatną interpretację, że wolności oddać nie umiem nie oznacza oddania tej wolności i oddania się w niewolę, tylko nie potrafię oddać jej słowami. Ale to jest oczywiście moja prywatna interpretacja i nie wiem, na ile się zgadza z interpretacją twórcy, ale takie, wiesz, takie na zasadzie daje do myślenia.
0: Tak, to na tej samej zasadzie w słynnej opowieści, ta słynna opowieść o dobrym i złym wilku, tam też właśnie niektórzy nie rozumieją, o co tam chodzi za bardzo do końca, nie? A myślą, że to znaczy coś innego i tak... Ale to nieważne. No, tak to bywa. A co ciebie potrzeba ratuje? Co sprawia, że nabierasz rumieńców i tak ci brewki do góry idą i szybciej ci serce bije i pocisz się jak świnia i rechoczesz o chryple? Krótko mówiąc, co cię w życiu cieszy?
1: No ostatnio to tak jak sąsiadowi się samochód zapalił, no to tak się uśmiechnąłem, no bo tak wiesz, tak na parkingu, nie, niby wszystko ładnie, tak wychodzę, czarny dym nad Watykanem, papieża nie wybrali, a płonie właśnie taki Maserati. A nie wiem, ostatnio to mnie w ogóle nic nie cieszy za bardzo, tak kurde jakoś, nie wiem, zmarażniałem jakoś mi tak, nie swój jestem i tak, no. Szkoda w ogóle gadać, szkoda szczępić ryja i...
0: Czy twój sąsiad to nie nazywa się przypadkiem Jan Rodzyn? Jak i ty się nie cieszysz, jak on się na przykład będzie
1: biegł... Mnie doktora nauk.
0: No, to taka jest pora faktycznie. Mi też się zebrało na melancholię, ale ja to się potrafię czuć dobrze z melancholią akurat, więc...
1: No bo masz 30 ton zielska, no.
0: Coś słabo słyszę. Coś tak, mówiłeś, tak, coś tak. Przerwało tu. Nic nie słyszałem, coś tam, bo przerwało. Jakieś 30 ton zielska. Nie wiem, co? Kto? Jak to?
1: Może wiesz co, może pytanie, które powinniśmy zadać i które tak może bardziej wybrzmi, to jest to, co zrobić, jeżeli w jakiś sposób znaleźć coś, co będzie cię cieszyło, jakąś taką, wiesz, jakiś fundament, jakąś oś, co jeżeli, nie wiem, stracisz to w jakichś zupełnie, nie wiem, nieoczekiwanych warunkach.
0: Na przykład zaraz mi zapuka ktoś do drzwi i zabierze mi 30 ton zielska.
1: Na przykład.
0: Była taka kreskówka o facecie, który znalazł perłę magiczną taką, która miała takie działanie, że na przemian go spotykało wielkie, niesamowite szczęście i niesamowity pech taki. Na zasadzie, że spada przed nim skrzynia wypełniona kosztownościami i tak dalej. On tam się cieszy. Za chwilę się okazuje, że ta skrzynia to po nią tam piraci chcą mu zabrać, mafia. Potem coś gdzieś tam spada, ale go ratuje coś i tak w końcu wyrzucił tą perłę, ktoś inny ją znalazł. No, taka perła, która na przemian daje szczęście i nieszczęście. A co cię wkurwia? Pewnie chętniej taki temat podejmiecie. Co was wkurwia? Co was wkurwia? Kto was wkurwia?
1: Wiesz co, już mi się tak zaczęło robić wszystko jedno, mi się wydaje. Raczej sądzę, że ani taki ani zimny, ani gorący się zrobiłem za śletni. Nie wiem, czy to do końca zdrowe, nie wiem, czy to do końca dobre. Może to jest jakiś czas na zmiany, może nie wiem, jak to, nie wiem, jak się do tego odnieść. No to jest jakiś taki dobry moment, żeby coś, nie wiem, coś zmienić, coś wprowadzić, ale kurde, tak znowu się sobie zadajesz pytanie, a po co się starać, a po co się męczyć i tak, wiesz, i tak krąży ci niby wszystko, wiesz, niby wszystko działa, niby jakoś się to wszystko toczy. To po co?
0: A czy często sika pan do łóżka?
1: Wiesz co, tak mi się wydaje, że od jakichś 30 paru lat mi się nie zdarzyło.
0: Nie sika, zapisujemy. Co? O co jeszcze mógłbym zapytać, jaki doktor Krawiec? No, ja bym wszystko sprowadził do kupy i do sików, wiesz, mój humor taki. I na przykład jako taki lekarz Krawiec bym wszystkim tylko badał stolec i po tym stolcu bym wszystko wiedział o człowieku w ogóle. No jak są takie maszynki szurskie, że tam nie wiem, kładziesz rękę i on ci wszystko o tobie odczytuje. Generuje ci jakieś tam losowo.
1: Wczoraj na Discordzie mieliśmy taki ładny wątek, w którym właśnie pojawiały się różne nagłówki z faktoidów. No i między innymi był artykuł o typie, który wróży z pośladków. To się nazywa rumpolog, z tego co pamiętam. No to można by było całkiem... Tak wiesz, tak wróżenie z gówna, no to no i myślę, że Krawiec to może być całkiem niezła przyszłość. Tylko wiesz, zadbaj o higienę, wiesz, rękawiczki, maseczka, to nie jest wcale takie głupie, jak mówią.
0: Czyli taki cudotwórca, wróżbita, uzdrowiciel, który bazuje właśnie na gównie, tylko ma wszystko tam z gówna leki, ma zrobione wróży z kupy. No to coś dla mnie. Taki krawiec zielba trochę.
1: Podejrzewam, że gdybym się faktycznie do ciebie zgłosił, nie? I tak byś popatrzył, tam wiesz, jakimiś tam patyczkami, jakimś tam skalpelem powoli rozcinasz, zaglądasz do środka, powoli rozchylasz, pod mikroskop bierzesz próbkę i mówisz: panie, potrzeba, pan ma wszystko w dupie.
0: Mogłoby się też okazać, że coś faktycznie w tym jest i że z tego gówna się da tyle odczytać, wiesz, bo to, tam co kto je, jaki stan zdrowia, taki piesek, to drugiego pieska tam wącha z tyłu, już wszystko on wie o tym, oni tak się zapoznają, te psy. No i ja bym, potem by się okazało, że no coś jest w tym gównie i okazałoby się, że lepiej to działa niż leki zięby przypowiednie Jackowskiego. Po prostu i byłaby zemsta szurów, by tam się czaiły i koniec końców okazałoby się, że ci, których brałem za agentów systemu, gdzieś szpiegujących mnie, coś mi tam robiących, to były szury. Jakieś zrobili i torturowali mnie radyjkiem pana Patatajcio za ściany, emitując nieprzyjemne dźwięki szczekania psa.
1: Tak, no jakaś taka, wiesz, jakaś taka dziwna struktura, byś wrzucił pod mikroskop skaningowy, nie? Zobaczył, że tutaj, wiesz, że tutaj, że ta kupa jest bardzo smutna, musisz zacząć jej śpiewać, tak? Powinieneś srając mówić: kocham cię! Tak wiesz, żeby pozytywne emocje dać właśnie tej kupie, no bo to jest jednak pewna energia, tak, którą z siebie wyrzucamy i energia całkiem nielicha, bo kupa ciepła. Kupa ciepła, tak. Tego wszyscy teraz potrzebujemy w listopadzie. Kupy ciepła.
0: Ja już to widzę oczami duszy. Za parę lat wykłady na MIT, Oxford i... Wychodziłbym taki kontrowersyjny trochę, wiesz, taki rozczochrany trochę naukowiec i opowiadałbym właśnie o życiu, właśnie w którym chodzi o to, aby ustawić się tak, aby nie narobić na tego, kto jest pod nami, ale żeby jednocześnie mieć dobry kącik do oddania właśnie stolca. No właśnie dlatego zarabiamy pieniądze. Po co nam piękna toaleta, najbezpieczniejsze miejsce, najważniejsze miejsce w domu? To takim mędrcem gównianym bym został, ciągle bym o gównie jeździłbym po świecie i opowiadał o gównie.
1: Ale to akurat już wykorzystano w jednym odcinku Rick i Morty, gdzie Rick miał swoją własną planetę, gdzie miał swój własny sedes, gdzie spokojnie o wschodzie słońca mógł się bez żadnych problemów, bez żadnych odgłosów z zewnątrz, tutaj w świetle natury i pięknej gwiazdy obok. Kiedy będzie płyta szumskie opowieści? Wykupkać się. No i całość odcinka polega na tym, że w pewnym momencie zauważył, że ktoś korzystał z jego sedesu. No tutaj nie będę za bardzo spoilerował, chociaż podejrzewam, że większość z nocników akurat Ricka i Mortiego bardzo, bardzo znam, ale tak komfortowo się wystrać to też jest pewne coś, czego bardzo brakuje. Czy kupa ma swoje podzielniki, jak jest ciepło? A to zależy na jakim osiedlu,
0: Kupa ma wielką moc, kupa potrafi być śmieszna, kupa potrafi być straszna, obrzydliwa. Są różne rodzaje kupy, różne konsystencje. Kupa jest czymś, co wszystkich nas dotyczy, tak samo jak śmierć. Znajdźcie jeszcze inne rzeczy, które nas wszystkich dotyczą tak bardzo. Co bardziej nas dotyczy niż ta kupa, co jest bliższe nam, co sprawia, że ktoś nagle staje się ateistą. Kupa.
1: Czy ja wiem? Myślę, że zupełnie inne rzeczy mi przyświecały, wiesz?
0: No właśnie tak popatrzyłem na tą kupę, taka brzydka i mówię, ja bym to lepiej zaprojektował. A jako, że Pan Bóg gorzej zaprojektował, znaczy, że go nie ma, bo musiałby być lepszy w projektowaniu. A jak taką kupę zaprojektował, gdzie to ktoś takie coś wymyślił? Dajcie spokój. To ohyda po prostu. Gdzie to jakiś koprofil, Bóg?
1: Takie, ale są jakieś takie zwierzątka, które robią sześciany jako kupę?
0: No, to taki ten... Cube.
1: A, wombaty robią właśnie. I to wiesz, i tak się mówi niby klocek, tak, ale one faktycznie robią niemalże idealnie, matematycznie dokładne sześciany.
0: X-klocek, tak nazywano żartobliwie konsolę Xbox, jak miała się pojawić. X-klocek, to pamiętam. Klocek. A mnie to trochę przekonuje, że nie, to nie jest dzieło stwórcy. Wiesz, to takie właśnie wydalanie w tak obrzydliwy sposób. Te organy wszystkie do wydalania tak blisko cudu życia. I w ogóle... Kupa jest zastanawiająca też właśnie pod tym względem, widzisz. Stała się przyczynkiem do ciekawej filozoficznej rozmowy na antenie.
1: Kupa. Ja tak się zastanawiam, bo o ile na przykład wspomniano, a to w poprzednich tłumaczeniach w Biblii wspomniano między innymi o jednorożcach, czyli o innych tam, wiesz, mitycznych stworzeniach, to przykładowo nie wspomniano o kotach, tak? Ale o kupie też nie wspomniano. A niby jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Więc jak wyglądałby sedes Boga Najwyższego w Trójcy Jedynego?
0: Może jesteśmy podobni tylko tak pod niektórymi względami, bardziej z charakteru. No ale to w ogóle robienie... Jakby ktoś nie robi kupy, to znaczy, że nie ma żołądka. Jak nie ma żołądka, to nie je. Jak nie je, to nie wiem co. No, w każdym razie jedno się wiąże z drugim i tak ciężko też sobie wyobrazić, że Pan Bóg stworzył człowieka, znaczy, że sam był taki fajny, idealny, tam bez jakichś paznokcie mu nie rosły, włosów w nosie nie miał i nie robił kupy, nie? No, a nam to wszystko dał, nie? To może za karę, jak z Edenu wyganiał. To za karę będą wam rosły włosy w nosie, będziecie robili kupę. No to tak ciężko sobie wyobrazić, taki Monty Python, Bóg z Monty Pythona bardziej, nie?
1: Ale nie, bo jeżeli tak się spojrzymy, tak, Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Tutaj nie ma absolutnie nic o charakterze. Jest obraz, czyli wygląd taki, wiesz, taki zewnętrzny i podobieństwo, czyli, wiesz, coś bardziej biologicznego, więc wydaje mi się, że no tak, tutaj jak najbardziej problemy gastryczne również po stronie Boga są.
0: Ale mamy,
1: więc
0: słuchaj,
1: pamiętasz, tak, wiesz, tak. Pamiętasz, jeszcze tutaj się wetnę, jakiś czas temu była historia, gdzie wykryto przy użyciu teleskopów asteroidę Oumuamua, która miała taki dziwny kształt i poruszała się niesamowicie szybko, pamiętasz?
0: No coś było.
1: A pamiętasz, jaki miała kształt?
0: Kupy?
1: Aha. No tak proszę. Jak sobie myślę, to tak. No i właśnie tutaj była ogromna zagwozdka dla wszystkich naukowców, w jaki sposób, bo też było zaskakujące to, że po pierwsze się Oumuamua nie poruszała w sposób w jakikolwiek znany dla asteroid, które już poznaliśmy, a po drugie właśnie miała taki obły, podłużny kształt.
0: Ale wiesz co, jeszcze nawet zanim rozwinąłeś myśl, to mi z kolei przyszło do głowy właśnie z tą kupą, no co zabiło dinozaury. Może to był właśnie taki boski klocek spadł z nieba. Ty też przyrównałeś do ciała niebieskiego. No, coś, no właśnie, może właśnie coś odkryliśmy.
1: Także wiesz, niby ciało niebieskie, tak, a tutaj może powinniśmy zacząć mówić o ciałach brązowych.
0: No właśnie.
1: Bo tak niebieska kupa to chyba jakiś, nie wiem, jakiś stan chorobowy, o którym nawet nie słyszałem, tak szczerze mówiąc. Aż sobie wygooglam. Niebieska kupa. Zaraz mi wyskoczy jakaś piosenka o policji pewnie. Jeżeli kupa jest zielona, niebieska lub purpurowa. O, proszę, proszę, proszę, proszę. Nie... Polki.pl. Bożeż ty mój, najbardziej wypozycjonowany artykuł na temat koloru kupy. Niebieska. Zjedliśmy coś, co zabarwiło kupę. No sorry, no. Jeżeli jest żółta, to nadmiar tłuszczu. Matko Boska. Artykuł na stronie stylizacjapolki.pl. Diagnostyka, kolor, kształt i konsystencja. Co wygląd stolca mówi o zdrowiu? Stylizacjapolki.pl. Naprawdę. Jejku.
0: No ale sama taka wiedza właśnie na temat, znaczy no, trzeba po prostu obserwować swoją kupę. I ona nam dużo mówi o stanie naszego zdrowia, faktycznie.
1: A no właśnie, bo jest coś takiego jak skala bristolska, gdzie ale tutaj konsystencja jest bardziej opisana, bardziej... Czy może być ciało niebieskie w postaci kupy?
0: No kupa nie ma jednego kształtu, są bardzo różne typy, kształty, konsystencje. Nie ma czegoś takiego jak jeden kształt obowiązujący.
1: Ale mam artykuł o niebiesko-zielonej kupie, czyli żółć, biegunka, mleko modyfikowane u niemowląt, spożywanie pokarmów w kolorze zielonym, no to wiadomo, suplementy żelaza, jedzenie warzyw liściastych i szpinaku. Niebieska kupa dziecka. O, to barwniki, glina, no.
0: Za dużo smerfów oglądało. A Mateusz pisze, kupa ze stylowym zakosem. To tak a propos tutaj stylizowanej kupy. Stylizacja kupy, no wspaniała rzecz, stylizacja kupy. To już taki jakiś arystokrata, taki jak na dworze tam króla Ludwika XVI, nie? Przed rewolucją francuską, to już takie ostatnie stadium, jak już ci się tak nudzi, w ogóle od tego bogactwa ci odpierdala, zaczynasz stylizować swoją kupę pięknie.
1: Już w następnym wydaniu miesięcznika Kupopolitan, jak przygotować sobie kupę na randkę z obcokrajowcem.
0: Ciekawostki koprofila. Dział. Robimy gazetkę o kupie. Ja myślę, że powiem tak, nie zdziwiłbym się, gdyby w Polsce okazało się to hitem wielkim i ludzie by bardzo chętnie to oglądali, śmiali się i bardzo by było popularne, miałoby milion zasięgów i trylion łapek w górę.
1: No właśnie, więc chyba minęliśmy się trochę z powołaniem, nie sądzisz? Powinniśmy więcej mówić o kupie, mniej o polityce, o kościele. W sumie to jedno i to samo, ale ludzie by się nie połapali. Myślisz, że ktoś by zauważył, jeżeli byśmy powiedzieli, że kupa znowu gwałci dzieci?
0: Jedno wiem na pewno. Niektórzy powiedzą właśnie, że to, co robimy, to jest kupa.
1: Nawet mi się przypomina parę komentarzy na ten temat. No ale cóż. No ale kupa jest ludzka. Kupa jest taka... Kupa jest szczera. Kupa nie ocenia. Kupa po prostu jest.
0: A jak tak, skoro jest temat szczerości, to jak byś zareagował, gdyby ktoś gdzieś tam, w jakichś może innych audycjach czy coś, powiedział, że zarzucił ci, że odbierając na antenie osobę, która ma, powiedzmy, jakiś tam problem, troszkę dziwnie się zachowuje, wiesz, i ma problemy różne, to żeby z taką osobą nie rozmawiać z góry, tylko ją zrzucić na drzewo i że to jest dla dobra tej osoby. Krótko mówiąc, na przykład ktoś mógłby mi zarzucić, że ja sobie rozmawiam na antenie z taką osobą, troszeczkę, która nie jest w formie i że to robię tylko w takim celu, żeby sobie z kogoś drzeć łacha. Czy odbierasz mnie jako taką osobę, która sobie z czyjegoś nieszczęścia lubi robić żarty i śmiać się, że ktoś ma kłopoty? Nie wiem, może taki jestem, nie wiem.
1: Nie, u ciebie to działa inaczej. Tutaj mi faktycznie można by to było zarzucić, bo tak bym faktycznie, jeżeli miałbym odpowiedni humor, to dokładnie bym tak zrobił. A ty bardziej w drugą stronę próbujesz jakoś sympatycznie dogadać się z tym człowiekiem, jakoś, wiesz, jakoś tak go poklepać po plecach, gdzie jednak publicznie wyciąganie czy rozdrabnianie takich rzeczy no nie jest atrakcyjne dla audycji, nie jest atrakcyjne dla słuchaczy, a też z drugiej, trzeciej strony jest w pewien sposób szkodliwe dla człowieka, który będzie z tobą rozmawiał, ze względu na to, że człowiek, który ma pewne problemy i który nie do końca jest ze sobą ogarnięty, zwyczajnie będzie trzymał gardę tak nisko, że sam wystawia się na pewien, cytując klasyka, obszczał i nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, tak? Takie rzeczy, jeżeli chcesz być dobrym Samarytaninem i to nie, żebym ci tutaj jakoś mówił, jak masz postępować, tylko bardziej na zasadzie, jak ja bym to zrealizował, gdzieś przenieść na priv, jeżeli faktycznie to jest, wiesz, osoba, z którą, nie wiem, czujesz pewną chemię, czujesz pewną więź i zależy ci na jej dobru, to faktycznie no, audycja i takie rozmawianie publiczne nie jest najlepszym miejscem, tak? Bo przyrównując nocne radio do takiej knajpy, do takiej speluny, na zasadzie jakichś tam, nie wiem, nawet takich night show z telewizji amerykańskich, no to są tam różni ludzie z różnymi sytuacjami, tak? I w momencie, kiedy wyciągasz na scenę osobę, która jest słaba, i tutaj łatwo jest to zauważyć, że to jest jakiś jej pewien moment słabości. Dobra, ja teraz mam moment słabości, ale przynajmniej mam nad tym pewną kontrolę z pewnych różnych innych względów, tak, ale mniejsza o to. Wyciągasz ją do tego spotlightu, tak, zwracasz uwagę wszystkich, którzy słuchają właśnie na tę osobę, to ta osoba nie będzie w ogóle zdawała sobie sprawy z tego, że wszyscy na nią patrzą. Dla niej i w pewnym momencie takiej bardziej osobistej rozmowy domyślnie człowiek będzie działał tak, że będzie się tej osobie wydawało, że wy tutaj rozmawiacie tylko i wyłącznie we dwoje. I zrobisz wówczas jej więcej szkody niż pożytku. Natomiast nie chce mi się do końca wierzyć, że nawet jeżeli, że zrobiłbyś to tylko i wyłącznie dla beki, co zresztą parę razy już nam się

0: co z tego, jak wiadomo, że jest jeszcze reakcja słuchaczy, a to dla nich robi się to radio i ich jest więcej po prostu, ich jest więcej.
1: No tak, a jeżeli jest więcej, to będzie takie, wiesz, takie wewnętrzne sprzężenie zwrotne, mi się wydaje, tak? No tak samo, no tak, przyrównam do rzeczy, którą będziesz sobie w stanie wyobrazić, czyli nie wiem, jeżeli rozmawiamy o tym, że ktoś ostatnio Konon znowu dostał się do mojej bańki informacyjnej. Pojawił się filmik, na którym jakiś tam koleś opowiada, że była pielęgniarka, która zmieniała odleżyny na dupie, opatrunki na dupie Konona, bo ma odleżyny. I miniaturka, zdjęcie tego procesu, gdzie Konon, kurwa, leży na łóżku z opuszczonymi gaciami, jakieś ktoś tam w rękawicach dłubie mu przy dupie. No to jest takie pewne odarcie z godności człowieka, tak? Także można pomagać, no ale tak to jak w Biblii pisano, niech nie wie lewica, co czyni prawica, tak? I jałmużnę dawaj skrycie, żeby nikt się nie dowiedział, i to jest akurat bardzo mądre. Oczywiście nie mówię o donate'a. Jałmużnę tutaj dawajcie, wiecie, na pełnej kurwie, nie? Także ja cię rozumiem, ty zasadniczo jesteś dobrym człowiekiem i masz bardzo dobre serce, wręcz nawet bym powiedział za miękkie. Nie wyobrażam sobie, żeby ci w ogóle przyszło do głowy wykorzystać to dla nie wiem, dla show, dla swojej korzyści, osobę, która faktycznie ma jakiś poważny problem, tylko bardziej nieświadomie to czynisz. O.
0: No właśnie, może faktycznie czasem można zrobić głupie rzeczy, nawet trochę bezwiednie.
1: A powiedz mi, co za łysy chuj ci tak powiedział?
0: Nie, to mi się przyśniło, żaden łysy, jak ty mówisz. No.
1: Ja tak jakoś, wiesz, tak jak, wiesz, tak jak Jackowski dostałem taką wizję, nie?
0: Nie, no taka jest prawda, że komentujemy teraz dosyć często rzeczy, które o nas ktoś powiedział. Z kolei inni się ustosunkowują, też mają do tego prawo jak najbardziej, do czegoś, co być może ja powiedziałem kiedyś, albo ktoś inny z naszej ekipy. No i dobra, niech se tak będzie, a co to komu szkodzi? No.
1: To jest ten problem, tak, z czym się już też borykaliśmy w Nocnym Radiu z milion razy, że ludzie, którzy potrzebują pomocy psychologa, czy psychiatry, czy nie wiem, przyjaciela, czy rodziny, szukają jakiejś atencji, szukają jakiegoś oparcia właśnie tutaj. No i nie zawsze to dobrze rozgrywamy, bo audycje na żywo mają to do siebie, że nie zawsze je się da dobrze rozegrać i dobrze przemyśleć absolutnie wszystko, co od początku do końca się podczas nich będzie wydarzało. Buzują w nas emocje, buzuje w nas też pewna taka samotność, tak? We mnie i w tobie jak najbardziej, gdzie sądzę, że może to w pewien sposób zaszkodzić. I nieświadomie możemy dać się wkręcić, nawet niech to będzie, wiesz, nawet niech to będzie 5 minut rozmowy. W ciągu 5 minut może się wydarzyć tak cholernie dużo, że sobie nawet, dobra, wyobrażacie sobie, tak? Tylko to fajnie się słucha, ale postawić się tak empatycznie w tym punkcie, tak? Że przychodzi ktoś, kto i jest taka, wiesz, taka pierwsza myśl, nie? No to co, zrzucę jego, czy zrzucę ją i co? I pójdzie się wychuśtać, albo pójdzie sobie, nie wiem, tam rozpuszczalnik powąchać, tak? I już tutaj, wiesz, już taka jakaś troska, jakiś taki syndrom starszego brata, tudzież młodszego ojca już się włącza. Jest ciężko to zwalczyć, trzeba się tego nauczyć i myślę, że każdy, który tutaj ma jakieś takie nadawanko od czasu do czasu, w pewnym momencie, czy to powiedzieć błąd, czy to nie będzie za dużo, ale myślę, że nie, taki błąd popełnia, że daje się wciągnąć w pewną grę, na którą nie był gotowy. Bo przychodząc z luźnymi gadkami, my tutaj chcemy się pobawić, my tutaj chcemy zrobić show, my tutaj chcemy zrobić pewien stand-up. Coś na zasadzie sceny z Jokera, tak? Że wyciągasz osobę z publiczności i zaczynasz z nią rozmawiać, a potem ta rozmowa kompletnie ci się wymyka z twojej kontroli, wymyka się spod twoich palców i zamiast postąpić właściwie, tak? Właściwym byłoby nawet, wiesz, nawet nie podejmować tej rozmowy. Tylko, że radio jest jak pudełko z amunicją. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi.
0: No i trzeba by jeszcze dodać, że to jest właśnie medium. Tutaj też w dużej mierze chodzi, żeby coś, o to, żeby coś się działo. Nie chcę używać

0: celowo słowa show, bo to akurat nie pasuje do przykładu, o którym tu mówimy, ale no przecież to jest wiadome, że ludzie chcą emocji, chcą, żeby pojawiały się tu ciekawe osoby, a ciekawe osoby to czasami są osoby takie ciekawe. Adolf Hitler, bardzo ciekawy człowiek, takie różni ciekawi ludzie. No ludzie, no... Nie da się chyba zrobić takiego medium, gdzie nie będzie, wszystko będzie poukładane, nie będzie wpadek, nie będziemy przekraczali pewnych granic, będzie zawsze kulturalnie. Stałe grono dzwoniących, na przykład, no nie wiem, to nocne radio to bardziej takie zwariowane trochę radio, improwizowane w dużej mierze, radio, w którym ciągle coś się wydarza. Ale dzięki temu jest społeczność, jest o czym gadać, na przykład na Discordzie sobie, nie? Albo z czego się śmiać. I mamy swoje własne inside joke'i, memy, powiedzonka, stałych takich, takie no, stałe...
1: I wtedy mówię do męża, strzelaj!
2: Dobra, ja się w takim razie kończę, także do usłyszonka w czwartek. Zamiast bez litości będą luźne gadki, bo nie mam ochoty na klimaty depresyjne, ale będzie ciekawie, będzie mocno tematycznie. Także moje drogie słuchaczki, moi drodzy słuchacze, tak, trochę będę się żalił na pewno, to już w tej chwili widzę. No, także zapraszam do siebie w czwartek, będzie wreszcie gadana ze mną jako hostem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, także do usłyszonka, trzymajcie się, cześć.
0: No hej, no także słyszycie, że będzie zmiana planu. No taki trochę okres luźnogadkowy, widzicie, ostatnio był spoiler luźnogadkowy. Jak dla mnie może być coś takiego, nie? Bo jakieś pomruki nienawiści tu słyszałem. Złowrogie. Ale to co jakiś czas może być taka wersja audycji luźnogatkowa. Taki spoiler luźnogatkowy albo luźnogatkowe bez litości. Wydanie specjalne. No i przecież lubicie audycje luźnogadkowe. A one zawsze, przecież pamiętajcie, że mają charakter też tej audycji, do której są podczepione, jakby tworzy się taka hybryda, jak jest spoiler luźnogadkowy, to gadamy o filmach na luzie. A tak więc bez litości może też będzie takie luźnogadkowe od tej strony, pod tym względem, że będzie i śmieszno, i straszno na przykład.

jestem na razie akurat na tą chwilę bardzo szczęśliwy, naprawdę. No, chociażby dlatego, że tak mi się w życiu ułożyło, że mogę liczyć na różnych fajnych tutaj ludzi z naszego grona nocno-radiowego. A to jakiś dostanę prezencik znakomity po prostu, wspaniały, który mnie cieszy, z którego się cieszę bardziej niż z technologii Keshe. Ćwiczenie dla u logopedy. Bardziej się cieszę niż z technologii Keshe, to dla tych, co seplenią. Bardziej się cieszę z technologii Keshe. Tak się, i że aż niedługo interes zawieszę i będę, nie wiem co. Musi być dużo szym. I wszyscy szeplenimy sobie. A co? Ciekawe, czy z taką wadą wymowy mógłbym w radio nadawać. W sumie nadaję z wadą wymowy, ale jeszcze bym szeplenił dodatkowo. Witam was, słuchacze, serdecznie w tym albo nie, to seplenienie, są różne rodzaje seplenienia chyba, nie? Bo można mówić witam was serdecznie w nowym odcinku luźnych gasiolków. Będzie dużo śmiechu, będziemy się sobie rozmawiali, śmiali się będziemy. No, to byście się śmiali z takiego nadającego trochę. Słuchacz to może taki zadzwonić i to nawet się nikt jakoś specjalnie tym nie zainteresuje. Chwilkę się pośmieją, a potem przejdą do... przejdą z tym do porządku dziennego. No, ale nadający, taki szepleniączy. Można szeplenić w taki sposób, a można i szeplenić w taki sposobik. Ale śmieszna ta audycja dzisiaj wyszła. Nie mogę, normalnie się śmieję. Śmieję z tego wszystkiego. Śmieję się z tego wszystkiego po prostu. No, albo na przykład mógłbym... Jak jeszcze mógłbym nadawać? Co można jeszcze robić? Seplenić, jąkać się... Nie wymawiać R. Co tam jeszcze można? Mówić bardzo szybko i na jednym wdechu, tak. 5 zdań. Witam, Krawcze, cieszę się, że odebrałeś ode mnie telefon, gdyż mam właśnie w zanadrzu niesamowitą historyjkę, którą chciałbym ci opowiedzieć, jeśli oczywiście nie masz nic przeciwko temu. A teraz pozwoli, że będę kontynuował. Taki słuchacz, jakby zadzwonił taki patafian. Ale byście radochę mieli, nie? Że taki patafian zadzwonił. Żebyście zaraz tu podpuszczali. Tacy jesteście właśnie, to jesteście właśnie wy. Lubicie tu dramy, głupoty, śmichy, chichy. Ktoś komuś w ryja da, się przewróci, se głupi ryj rozwali. Albo jak nie wiem, co jeszcze by wam się mogło spodobać. Jeszcze jeden nadający będzie trollował drugiego nadającego i go oszuka, i będzie drama, i się wyrzucą się nawzajem z radia. Brakuje mi monologów blachy, napisał Marcin.

A ja się wkurzyłem. Wkurzyłem się w tym momencie, będę z wami szczery. Jako, że nie ma donejcików, mam to w dupie, całe to radyjko. Miały być donaty, a gówno jest. Kończę, zamykam. No, jutro... No, już nie będę już mówił, bo już kiedyś mówiłem, co zrobię, jak radio zamknę. Tam Lombard z mikserem zamierzam się udać. I po prostu to będzie koniec tej przygody radiowej. Bez to, co ja mam o suchym. O, właśnie, żeby z głodu umarł. Żeby z głodu umarł właśnie. Nadając najlepiej jeszcze. A ci siedzą i pierdzą. W zapierdzianych dresach siedzą. O, a ja jak wyglądam? O, z rana ogolony. Właśnie się ogoliłem, żeby i białą koszulę ubrałem do radia. To trzeba porządnie wyglądać w radio. A on właśnie dzwoni i mi zepsuł audycję. Specjalnie właśnie dzwoni, żeby tak rozbić, żebym ja i wtedy jak ja będę, to on, a ludzie, że on, a potem ja jak chcę, a to moje, a to co, jego, on audycję włączył, to ja włączyłem, a on przyszedł i dzwoni, bo żeby jemu to się nie chce już włączać.

0: że co, że ja mam niemęski głos? Takie komentarze się pojawiły. Jednak młody Etam brzmi, znaczy ma bardzo męski głos przy krawculku. O, już skasować chciała. Skasowała, ale ja wcześniej przeczytałem. O, to się chcą mnie pozbyć, że bardziej męski. O, on męski. Czy Środa Śląska eś-eś to king size? Zapytuje Tomisiu. No...
1: Panie kolego, umówmy się, cała Polska to teraz taki king size. Wszyscy mieszkamy w tych pudełkach betonowych. To jak szprotki w puszce, po prostu. I dalej się mówi, ty Polaku, krasnoludku, cebulaku, malutki, ty żyj se tu w Szuflandii, to jest najlepsze dla krasnoludka, Polaczka. No, tu są... inne, lepsze dla ciebie, lepsi kandydaci, żeby, którzy bardziej zasługują na to, co tu jest. To będzie, niedługo zmieniamy Szuflandię. Ja, będzie się nazywało teraz nie King Size, tylko Tu Spoczniesz, będzie się nazywało. Tu Spoczniesz. I takie się pojawią krasnoludki nowe, takie, które mają... takie inną fryzurkę trochę i czapeczkę inną, taką mają mniejszą czapeczkę taką na czubku głowy i oprócz brody mają jeszcze takie śmieszne takie warkoczyki. O, to będą takie nowe krasnoludki właśnie w krainie Tu Spoczniesz, gdzie tak wszyscy nazywamy, zmieniamy szyldy, wszystko, zmieniamy wszystko, w podręczniki, wszystko do ognia, palimy, robimy nowe. Gdzieś nazywało teraz właśnie Tu Spoczniesz. Ta piękna nazwa, dużo lepsza. Właśnie, ta nowa, obowiązująca. Jak się komuś nie podoba, o to... to taki ktoś, to niech wie, że za taką zbrodniomyśl będzie wymierzona surowa kara. Ręką władzy, bo my tu teraz władza jesteśmy.
0: To taka właśnie, taka Polandia, Szuflandia, nie? Tu Spoczniesz. Malujemy wszystkie szufladki teraz w inne kolory. Co one takie biało-czerwone? Jest bardzo oklepana kolorystyka. Biało-czerwona. To już jest niemodne. Taka kolorystyka. Teraz ja widzę inną kolorystykę. Taką biało-błękitną. Taką biało-błękitną. To by taki zestaw bardziej by mi się podobał. Właśnie w mojej nowej Szuflandii, Tu Spoczniesz. Taka biało-błękitna. Tak fajny zestaw. Dużo biało-czerwony to jest taki buracki, chamski taki. Każdy cham se robi biało-czerwony wszystko. Kolorystyka dla chama. Po prostu. Ale biały plus właśnie taki błękicik, to powiem wam, że no, to jest już taki... no, To już maczał palce w tym jakiś specjalista od kolorów. Ja jestem, nie chwaląc się właśnie, specjalista od kolorów. I od deserów specjalista też. Specjalista od deserów. A jakby brzmiał Wałęsa z King Size? Zapytuje Grzesiu.
1: No, o, widzisz pan podstawowej rzeczy nie rozumiesz, że gdyby nie ja, to by teraz tu w ogóle żadnych szuflad nie było. A są takie szuflady, jakie są. Musi być szuflada lewa i szuflada prawa. A ja właśnie jestem ta środkowa, a widzisz pan, i tego pan nie wiedziałeś, a pan plujesz. I pan mówisz, że Wałęsa kurwa to, Wałęsa tamto. Pan nawet nie śmiej takiego czegoś mówić. Kto pan jesteś w ogóle?
0: No to nie wiem, taki Wałęsa King Size. No. tak to wygląda.
2: No.
0: Może w ogóle tak różne rodzaje tych naszych celebrytów, polityków w wersji king size. Taki king size'owy Rydzyk na przykład.
1: A znów wściekłe ataki na nas. Tak właśnie. Oni właśnie zabraniają, nie chcą, żebyśmy my malowali szufladki na czarno. A wszystkie szufladki powinny być czarne. Z takim białym uchwycikiem malutkim. Właśnie takie szufladki chcemy. Nie chcemy. A oni jakie chcą szufladki? Oni chcą różowe szufladki nam robić. Tak, tak. Właśnie nie możemy pozwolić na to. To trzeba mądrze, to trzeba mądrze właśnie pójść i kopnąć ich w dupę. Im zabrać tą farbę, wylać na głowę. Różową. Ja przepraszam, ja się trochę zapędziłem, ale wiecie, do czego zmierzam? Że właśnie nie mogą nam malować szufladek na różowa! Kto to wiedział, takie szufladki różowe? Wszędzie różowe szufladki teraz, a właśnie, a gdzie te czarne szufladki? Nie ma. Nie ma, może ktoś chce, żeby nie było. Może właśnie ten przypadek właśnie pana Pierdziwąsa i pani Zenobi. Właśnie im pomalowano szufladkę, zachlapano różową farbą ich czarną piętką lśniącą szufladkę. Tak.

0: Nie lękajcie się otwierać swoją szufladkę dla innych. Szufladka raz otworzona zostanie otwarta na zawsze.
1: Adaś haps na zakup polokokt, żebyś mógł wyjść z King Size'u 5 złotych.
0: Właśnie ta przypowieść o biednym Polaczku Cebulaczku, który dał ostatnią butelkę polokokty. Biedakowi, który nie miał ani jednej butelki polokokty. I powiedział, rzekł do niego, daję ci tą polokoktę, albowiem tyś spragnion

Nie lękajcie się otwierać szuflady innym, nawet jeśli sami się w niej ledwo mieścicie. Otwierajcie szuflady na oścież wszystkim. Nie zamykajcie szuflady na klucz. Zmieńmy oblicze szuflady tej szuflady.

0: Korwin, ekscelencji, no, jeśli chodzi o Korwina, oczywiście nie ma żadnego problemu, aby się powiedział na tym radio. No oczywiście, no szuflada, każdy ma swoją, dobrze, żeby każdy miał swoją szufladę, a niekoniecznie ktoś ma mi zabierać moją szufladę, wolność mojej szuflady, koniecznie tam zaczyna się szuflada mojego sąsiada, który, no, nie obchodzi mnie, jaki kolor maluje swoją szufladę. Zresztą, brązowa w kwiatki, w paski, co tam sobie, kto myśli, na jaką farbę go stanie. Ale nie mieszajmy do tego. Że tak powiem.
1: I w
2: tym momencie może przerwę, bo bez końca mogłoby to trwać.

No, także tyle może w temacie naszego King Size'a. No tak, Korwina zrobiłem bez ustawień w sumie. Już nie chciało mi się chyba wciskać. Nie wiem, co do takiego się robi ze mną, że mi się nie chce.

Czyżby to miało jakiś związek z brakiem donatów? Zaniepokoił się krawiec. Nie, chyba nie. Wszak nie to jest najważniejsze. Donaty, pieniądze, psi. To nie jest takie ważne. Ważne, żeby się spotkać, pogadać. Rozmarzył się krawiec.

A niech tam, ponadaję jeszcze dla nich z 10 minut, mimo że nie ma żadnych donate'ów. Niech wiedzą, że nie jestem taki wcale materialista. Krawcowi bardzo spodobał się jego pomysł i postanowił, że zostanie na antenie jeszcze 10 minut, mimo że słuchacze okazali się tak skąpi. Właśnie trzeba w tej opowieści ze słuchaczy zrobić złych. Zaraz to. Mimo że opływali w bogactwo i im się przelewało, to w dupie mieli Krawculka. Nie, trzeba jakoś tak delikatnie, stopniowo zniechęcać czytelnika do słuchaczy. A ja muszę być jak taka trochę dziewczynka z zapałkami. Taki, żeby się ludziom szkoda zrobiło. I wtedy właśnie w tej opowieści tak siedzę i ostatnią zapałkę zapalam i ten ogień zbliża się do palców. I już tak ma zgasnąć i gówno właśnie. Myślałem, że sprowokuje tym sytuację, że to będzie kaching i nagle milion, jakiś ten, bo ekscentryczny milioner, milion złotych, masz tu no Krawcze, tam se wydaj na co chcesz, taki donate. To taki mokry sen,

0: streamera YouTube'owego, że dostał donate 1 000 000 złotych. Ja bym się chyba bał wtedy, bo pomyślałbym, że to jest dziwna sytuacja. Kto niby i dlaczego miałby nagle 1 000 000 dać, nie? To nie ma takich wariantów. To albo służby, konkurencja chce zniszczyć nocne radio, wydała na to 1 000 000. Niektórych to może by było stać nawet. No i nie no. Albo sam szatan wysłał jakiegoś tu, żeby kupił nocne radio. To dziwna sytuacja, nie? Ja bym wziął te pieniądze, kopnął go w dupę z tą walizką, wyrzucił, powiedział, nie chcę tych podejrzanych, brudnych pieniędzy. Wywaliłbym. I tak to jest na tym świecie właśnie. Tak to jest. No dobra, ja powoli się ewakuuję. Nie chcę robić takich mega długich audycji może do bladego świtu. Pożartowaliśmy sobie, pogadaliśmy na poważne też tematy. Tak po nocno-radiowemu mocno. Różnorodnie w każdym razie. Postaram się nadawać może trochę krótsze audycje, no 3 godziny to wiecie, też jest trochę czasu. Ale częściej, nie? Może w ciągu dnia coś na przykład, jakieś krótsze audycje, no bo jak audycje zawsze mają być długie, jak się będziecie upierać i na przykład kwękać tutaj mi, to się... a coś tu chyba źle ustawiłem w OBS-ie. Źródło Skype? Co chciałem powiedzieć? No, jak jest takie nastawienie, że audycja musi być długa... Halo?
1: Halo?
0: No, serwus.
1: Witam, pozdrawiam.
0: No, pozdrówka. Co tam słychać?
1: No dobrze. W porządku. Do przodu.
0: No i co jeszcze powiesz ciekawego? O, przepraszam, nie.
2: Marcin, nic, 22 zł.
0: Nie mów, bo donate przyszedł. O,
2: na nowe co efekty to jest? Dźwiękowe.
0: O, w końcu coś jakiś konkret. Od mojego tu imiennika, Marcin, to widać, że to wspaniały człowiek, tak się Marcin nazywa, to 22 zł, no, na nowe efekty dźwiękowe. Dobra, coś pomyślimy. Dzięki wielkie. Co ciebie cieszy w życiu, Dariuszu?
1: Mnie najbardziej cieszy mnie pizza.
0: Mógłbym tutaj teraz wcielić się w kota Rademenesa z serialu 7 życzeń i tak wybadać, co by cię w życiu cieszyło. Po prostu mogę spełnić twoje 7 życzeń. No, na początek jedno jakieś, więc tak się zapytam. Dariuszu, jakie jest twoje pierwsze życzenie?
1: Coś chciałem iść... z Natalą na pokaz mody.
0: Czy dobrze zrozumiałem cię, Dariuszu? Chcesz się udać na pokaz mody? To jest twoje życzenie?
1: Tak. Z Natalą.
2: Grzesiek, 20 zł.
0: Przepraszam bardzo.
2: Jaki jest twój ulubiony papież z wyjątkiem Jasia P2?
0: Jest ostatnio idiotyczne. Przepraszam,
2: bo... i myślę, że nasz rodak wcale nie był ekscentryczny.
0: Jaki jest twój ulubiony papież z wyjątkiem Jasia P2? Ostatnio obejrzałem dokument o papieżach i myślę, że wcale nie był tak ekscentryczny. Dobra, już zostawmy ekscentryczność może Jana Pawła II. Zatrzymajmy się na życzeniu Dariusza. Moim zdaniem było wyjątkowo idiotyczne. Życzenie, masz do wyboru, nie wiem, nieśmiertelność, kurde, zostanie Bogiem, wieczne bogactwo, panienki, wszystko. On sobie myśli, chciałby pójść na pokaz mody. a nie możesz sobie kupić biletu, albo byś sobie, nie wiem, zażyczył milion i kupił za 1000 złotych zaproszenie. To żeś w ogóle się nie zastanowił nad tym życzeniem. Takie jakieś niewydarzone.
1: Ja już jestem nieśmiertelny. To już się dogadałem.
0: To trochę, to takie sobie zażyczyłeś trochę życzenie, wiesz, na zasadzie coś bym zjadł, poproszę bułkę z indykiem, z majonezem, ale nie zapomnieć o szczypiorku i masz pierwsze życzenie, buła. Nie?
1: Bułka z chlebem, to moje marzenie.
0: Widzisz, to jak się zachowujesz w takich sytuacjach, może coś mówić o tobie. Na przykład, że nie masz zbyt wygórowanych jakichś oczekiwań od życia.
1: Ja jestem prosty chłopak ze wsi.
0: No to teraz, zabłyśnij jakoś. Pierwsze życzenie, no to wiesz, to można się pośmiać co najwyżej. Drugie, jakieś rozsądne, zajebiste, takie, żeby nam szczeny opadły, albo coś.
1: A to bym chciał polecieć na planetę Plejadan i zobaczyć, jak żyją, i żeby mnie zaznajomili ze swoim mirem domowym. Chciałem zobaczyć, jak te miasta wyglądają i życie, jak tam wygląda w ogóle w dżunglach.
0: No to teraz coś ciekawego się tu pojawia, czyli chciałbyś się udać do Plejadian. Kiedyś gdzieś widziałem w jakimś artykule pisano o Plejadianach, czyli Plejadianie i nieważne. No, ale to ciekawa cywilizacja. A co, jakby się okazało, że tacy Jehowi na przykład są i ciągle tam ci chodzą i opowiadają o centralnym słońcu galaktyki. Czy masz już książeczkę o centralnym słońcu galaktyki, ziemianinie? Chcesz porozmawiać o tym?
1: Plejadanie są zajebiści, tam nie ma Jehowych i mają dwie upycie, są dwupciowi. Mają ten i tamten.
0: A, dwupłciowi? Ale co, że jeden ma i to? Czy mają dwie płcie, tak jak my ziemianie? Czy o co chodzi?
1: No mają dwie naraz, były pełcie.
0: Jak brzydko powiem, pindolka i dytki?
1: Tak.
0: Fajni Plejadianie.
1: No i są wysocy, mają tak od 2 metrów do 3 metrów.
0: To nie będzie gender, nie, się nie zgadzam, żebyś do Plejadian frunął. Dla twojego dobra ci zabronię tam lecieć, jak tam są pindolki i dytki w jednym. To jest, nie można.
1: Ale mają antygrawitację, taki pas antygrawitacyjny mają. Przypinasz sobie i latasz, gdzie chcesz.
0: To jeszcze im to faluje wszystko. Nie będzie tu. Ale życzenie fajne. Już tak mówiąc serio, to mi się spodobało, to życzenie, żebyś się na wycieczkę do Plejadian udał i z nimi sobie tam kulturalnie pokonwersował na przykład. A jak sobie wyobrażasz, co byś tam mógł zastać właśnie, jaką tak w uproszczeniu, w paru słowach, jaką cywilizację, co by tam było u tych Plejadian? Spodziewasz się czegoś?
1: No czytałem książkę człowieka, który był tam na tej planecie właśnie.
0: No i Plejadian. I co tam było?
1: No były domy takie z półkoliste takie domy jajka, bo jajko to najbardziej taka jest naturalna jakby sfera do życia dla czegokolwiek. Człowiek powinien żyć właśnie w jajkach, a nie w blokach jak w chowie klatkowym, jak kury, bo te prostokąty i tak dalej, wszystkie kąty to są niezdrowe. Tylko w jajku jest najzdrowiej jest. Ta energia się tak rozprzestrzenia właśnie feng shui się robi takie. No i mają pasy antygrawitacyjne, latają sobie gdzie chcą. I mają zwierzęta takie duże bardzo, ale nie są mięsożerne. Nie chcą jeść człowieka albo plejadan. Też nie chcą jeść.
0: Ciekawe. Pas antygrawitacyjny wydaje się fajnym środkiem lokomocji. Takim optymalnym w ogóle, bezinwazyjnym. Możesz cały czas go mieć na sobie, nie musisz nosić niczego ze sobą. Zwykle się to kojarzy z taką dosyć dobrą manewrowością i szybkością, takie latanie z pasem. Same plusy, ekologiczny.
1: No i seks musi być bardzo finezyjny, to jest takim pasem właśnie.
0: No chyba ci tam pas wibruje, coś słyszę.
1: Pas Szachida chyba. Nie, to Natala pisze do mnie. Natala, ona jest kosmitką mądre.
0: A czy plejadianki są łyse?
1: Nie, są blond włosy, mają jasne, niebieskie oczy i wyglądają zawsze jak modelki. Nie ma brzydkich plejadanek, bo tam już dobór naturalny sprawił, że tylko ładne zostały.
0: To chyba... tylko ładne zostały, to coś mi mówi o tej cywilizacji, bo to skoro tak ewolucja i dobór naturalny aż zadziałały, że tylko ładne plejadianki były potrzebne do zaspokajania. No nie chcę tutaj brutalnym być, no ale to jest jakaś cywilizacja takich tych jebaków i Alfonsów, tam przemysł, prostytutki wszędzie. I dlatego tylko ładne kobiety się dostosowały i przeżyły, bo tam wszystko jest oparte na seksie. Nie, no chyba tak nie jest.
1: Bo żyją w budynkach, które przypominają jajka i przez to DNA właśnie pięknie się rozwija się, tak jak kwiaty lilii po poranku w letni poranek.
0: Moim zdaniem bardziej ergonomiczna jest... Ja wszystko, co ziemskie lubię, nie jakieś tam wymysły plejadiańskie. Kwadratowe, kuby, te kostki, sześciany, takie budownictwo ma być. Mamy być tak, to się ładnie układa, tak pudełko przy pudełku. No, a jakieś tam kule, kule by chcieli, to nie ma, nie będzie kul. Kule ciężko zrobić, jest droga. I dużo miejsca zabiera, miejsce kosztuje. Nie będzie kul.
1: No ale piramidy też są super. Ja mam domek w lesie, dwa domki w lesie, które są prawie że piramidami, pod takim skosem są, nie? I normalnie tam śpię, super. Wysypiam się, jak przyjadę do Warszawy, to jest chujowo. Wolę w lesie siedzieć w tym domku tam.
0: Czyli co, masz takie piramidy swoje jakieś małe?
1: Tak. Miałem dostęp do takiej piramidy ze złota, która jest wielkości pół metra ma, nie? Wysokości. Jest ze złota ta struktura. I jak pierwszy raz do niej podszedłem, to na pół metra, jakoś na metr poraziła mnie prądem ta piramidka. I właśnie chodzi o to, że ten kształt jest po prostu taki jak najmniejsze cząsteczki. Dlatego jest taki super.
0: A jak cię tak ten prąd poraził, to potem coś się w tobie nie zaczęło zmieniać? Nie zacząłeś na przykład bardzo szybko biegać? Jak się ten prąd poraził?
1: Właśnie. Jak mi poradzi ten prąd, to
2: Marcin,
1: wieczorem tego samego 7 dnia złotych
2: 77
1: groszy. Kundalini.
2: Certum Domini Tadei Plakit.
1: Czubka mojej głowy do samych stóp. I wypalił mi nerwy i dostałem nowy układ nerwowy.
0: Marcin, 7,77. O, no to już jakaś szczęśliwa liczba, same siódemeczki. Tak więc pięknie. I napisał jegomość Marcin, że Certum Domine Ita Dei Placuit. Placuit. Nie wiem, nie znam. To po łacinie, tak?
1: No. Pertuniano nole, słyszałem.
0: To chyba jest z encykliki Lelum Polelum, mi się wydaje. To jest, mówię ci, to jest encyklika Lelum Polelum.
1: A ja bym patrzył na te siódemki bardzo podejrzliwie, bo po żydowsku siedem to jest sześć. I to są trzy szóstki po żydowsku. Tak samo jak napój Monster jest satanistycznym wymysłem elity spożywczej.
0: Ja dzisiaj kupiłem sobie właśnie Monstera. I wypity
1: no to,
0: już.
1: No to ja bym tego nie pił na tym miejscu. Bo nie wiadomo, jakie rytuały były nad tym Monsterem przerabiane. I czy tam na przykład nie ma podów, tak jak kiedyś Pepsi dodawało ekstrakty z płodów do swoich koncentratów.
0: Powiem wam szczerze, słuchacze, że ja tak nie do końca wyczuwam, kiedy Dariusz sobie żartuje, kiedy mówi na poważnie o tym, co go tam interesuje, w co wierzy. No też czasami też mogę nie rozczytywać pewnych rzeczy, nie? Co ja jestem jakiś kurwa omnibus, papa smerf, krynica wiedzy, Jackowski. No, więc, ale to jak mówię, Nocne Radio jest miejscem dla słuchaczy szurających i nieszurających. No. Dobrze.
1: Ja jestem słuchaczem, który wie.
0: Wiedzący, przebudzony słuchacz.
1: Tak. Po kundalini cały proces już przeszedłem i teraz najbardziej doskwiera mi to, że czasami czuję, jakby coś pod skórą mi chodziło, jakieś robaczki, ale to mówił mi spec od kundalini, że właśnie przychodzę ten proces do końca, tak to wygląda. I Jezus miał kundalini też.
0: A można sobie kupić to kundalini? Bo ja jestem leniwy i mi się, jak musiałbym sam tam robić, ćwiczyć, tam może gotowe jakieś jest.
1: No najszybciej to można odblokować trzecie oko za pomocą 936 Hz. A ja to medytuję już wiele lat i pracowałem bardzo ciężko na to kundalini, więc to nie ma tak hop siup, skok na krówkę i cielaczek. Trzeba lata poświęceń na to właśnie.
0: Jest pytanie, jak długo słucha dzwoniący radyjka?
1: Jak długo słucham radyjka? No. Nocne radio, no to Krawca kojarzę już od jakichś 4 lat.
0: No i to wystarczy, bo pozostałych nie ma co słuchać, nic ciekawego, to jest byle jakie. Ważne, że Krawca słucha, no. No bardzo dobrze, powiem, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego telefonu.
1: No jeszcze szkoda hobbystycznie. Tak przymula, żeby zasnąć.
0: O, Kloda, o, to chyba się myliłem co do... osoby. To właśnie, o, Kloda słucha, to i dzwonią, i on, o, właśnie wysyła, tak. I właśnie chce, żeby tacy ludzie, no, to dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Ale Klod nie odbiera ode mnie telefonów.
0: Tak, akurat, już, tak. Bujać to my, ale nie nas. No, dziękuję bardzo za telefon. Do widzenia.
1: Ale tylko archiwalne odcinki, na żywo nie.
0: No, próbował się tutaj tłumaczyć, ale to już jest takie właśnie, żeby namącić i żeby właśnie tak, no to jest to karmienie tego złego wilka właśnie, o którym tyle wam już mówiłem. Kunda, co?
3: Sponsorowanie złych mediów, Lini. Słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Yoga, 3 złote.
0: Czemu się dźwięk
2: ten jest
0: nie...
2: 2 tygodnie temu dzwonił do Teorii Chaosu. Także słuchacz trolu Liacy uśmiechnięta buźka.
0: No nie wiem, Yoga. Nie wiem, czy mogę wam ufać, bo ludzie mają często takie rewelacje, że to jest ten, co dzwonił gdzieś tam. To jest ten, ja go rozpoznałem po głosie, on tam pracuje w RMF i tak dalej. No. I nigdy to się nie zgadza. Już nie wiem, czy mogę tutaj zaufać, że ktoś rozpoznał tam. Ale jak dzwonił do Kloda, to będzie spierdolony ze stanowiska. Banlista. Zbanuj. Zablokuj. Potwierdź. I wyrocha.

może jakieś podsumowanie. Różne rzeczy nas cieszą i te, które niektórych cieszą, to czasem innych smucą. Nie zrzuciłem słuchacza. Znaczy i tak, i nie w sumie. To było takie zrzucenie w ramach pewnego performansu. Takiego show! No, że ja już, że on tak już tam ględzi, nie? Że a ja tam tego, tu, tamtego tylko, a ja dobra, tam już wynocha i pyk. Tak wiecie. No, ale są wśród nas też ludzie lekko autystyczni. Ja i tam jeszcze parę innych osób. I oni czasami nie rozumieją takich niuansów po prostu. I pewnego performansu i taki performance on się rządzi swoimi zasadami trochę jak sztuka, że w tym przypadku właśnie zrzucenie słuchacza było częścią sztuki. To jest sztuka, to jest głębokie. Ktoś tego nie docenia, jakby to jest chamem zwykłym w tym momencie dla mnie. Jest po prostu dla mnie nikim w tym momencie. Ja w tym momencie po prostu z kimś takim w ogóle ja nie mam w ogóle ochoty rozmawiać, tak powiem. Z kimś takim.

0: dzwoni Dariusz, pewnie powiedzieć, że się nie gniewa.
1: Tak, chciałem powiedzieć, że jestem zwruszony bardzo.
0: Tym zrzuceniem, tak?
1: Tak, na pewno to w historii radia się zapisze wielkimi zgłoskami.
0: No, kiedyś mnie nie będzie, ale ty będziesz mógł się pochwalić być może wnuczkom. Zrzucił, spierdolił mnie z anteny sam krawiec, na przykład, nie? Nie wiem.
1: No, to na pewno.
0: A
1: Klot? Klot? Jest,
0: co Klot?
1: Nie jest zabawny.
0: Jak to nie? Ja myślę, że często jest bardzo zabawny.
1: Nie, no, śmieję się z niego, a nie z nim.
0: Ja bym tak surowo nie oceniał Michała. Myślę, że mimo wszystko robi bardzo dobre audycje, jeśli ktoś lubi takie tematy, nie?
1: Myślę, że Michał powinien śpiewać i wydać płytę.
0: No może, może.
1: No, a ma taki głos jak mój kolega, który śpiewa i produkuje muzykę. I ten kolega dzwonił też tam do Kloda nawet. Byłem zaskoczony bardzo. Więc to radio jego musi być stosunkowo popularne dosyć w niektórych kręgach.
0: A dałbyś radę przygotować mi listę tych, którzy dzwonią do Teorii Chaosu?
1: No tak, stały słuchacz. Paweł z Żywca, Żywiec z Pawła.
0: Zapisuję.
1: Proszę?
0: Zapisuję sobie i porównam potem z listą słuchaczy Nocnego Radia. Jak znajdę te same nazwiska, będzie to spierdoleni ze stanowiska za słuchanie audycji.
1: Juby kręci śruby.
0: Za słuchanie audycji nieprawomyślnej i zakazanej w Nocnym Radio. Takie tematy są tutaj zakazane, skarane. W ogóle... Będę chodził się, ubiorę w czarny mundurek w oficerki, będę po domach sprawdzał, czy nie chowacie kaset z audycjami z Klodem.
1: Stały słuchacz dzwoni czasami. Joga twierdzi, że stały słuchacz już nie dzwoni. O, a jestem ciekawy, czemu krawiec rozstał się z Klodem i jakie były przyczyny i kulisy tego wielkiego rozstania i...
0: Było już o tym, stary, kilka razy na antenie, więc nie wiem, czy faktycznie mnie tutaj nie trolujesz. Czy to nie jest jakaś zaplanowana akcja pewnych sił?
1: Nie, zapewne nie. Może przypomnieć, bo to jest bardzo ciekawe dla mnie i pewnie dla ogółu słuchaczy.
0: No ale to już była ta historia opowiadana, chyba sobie musisz poszukać, bo już tak wiesz, opowiadać po raz tam piąty, to się wtedy czuję jak taki dziadzia krawiec, nie? Który ciągle te same historyjki opowiada dzieciom przy kominku. Dobra, słuchaj, dzięki za telefonik. Może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni na koniec. No. Dobra, i tymczasem trzymaj się, hej, hej.
1: Okej, pozdrawiam słuchaczy. Czołem
0: Wielkiej Polsce. Czołem Polin. Takie zawołanie. Czołem Wielkiemu Polin.

Szalom wielkiej Polin. Tak, tak potrzeba zaproponował. Szalom wielkiej Polin. Takie zawołanie. Grzesiek pisze, że fajny słuchacz i pozdrawia. Rozumiem, że Dariusza.

Coś chyba echo nie działa. Raz, raz, raz. Działa. Hej, hej. No dzisiaj też się rozśpiewaliśmy. Taki nocne radio to właśnie jest taka stołówka trochę i potańcówka na ośrodku czasowym. Wszystko się może zdarzyć. Może się nawet ktoś wywrócić, ktoś inny komuś wyleje zupę niechcący. Ale ludzie sobie też tańczą, gadają i jedzą sałatkę jarzynową.

trzeba robić takie wieczorki zapoznawcze. No, witamy nowe słuchaczki i nowych słuchaczy. Nie znacie się jeszcze, ale właśnie żeby przełamać pierwsze lody, zapraszam do wspólnego dzwonienia na antenę. Nie ociągamy się, nie ociągamy. A teraz konkurs. Ci, którzy nie dzwonili, wkładają papierek do słoika. Będziemy losowali pierwszego, który będzie musiał zadzwonić. Jeszcze nie dzwonił nigdy. A teraz zabawa w krzesełka. Jak widzicie Państwo, mamy tu na sali ustawione krzesełka. Tak się

ciekawe, czy teraz w ogóle jeszcze jest taki zwyczaj, żeby na jakichś ośrodkach czasowych był ktoś od zapewniania czasowiczom rozrywki, także jakieś konkursy robi. Pewnie tak. Ludzie lubią takie imprezy, właśnie zabawy, które są jakieś wesołe, na żywo, coś się dzieje, można wygrać coś. To się zawsze będzie sprzedawało.

0: Nie wiem, i sobie możemy jakieś kawały nocno-radiowe opowiadać. Na przykład, w jakie gry planszowe lubi grać nocnik? Wiesz?
1: Nie wiem, dajesz.
0: W żadne, bo jest tak zapity alkoholik wstrętny, że wszystkie gry dziecka posprzedawał.
1: Dobre.
0: Jakieś kawały. Animator obozowy. A to się nie nazywało kaowiec? Tak po komunistycznemu? Kaowiec? No, także... Ja tam konkursy

czy będzie można się zapisać na kolonię nocnego radia. I co, by się na tych, na takim obozie, na takich letnich koloniach, tam by jeździły dzieci słuchaczy nocnego radia. Dziecko potrzeby, dziecko blachy. Takie małe wersje. I trzeba by od małego i przyzwyczajać do słuchania nocnego radyjka. Jakby ciągle by leciało. Byłyby na drzewach na tym obozie takie głośniki. Ja bym zrobił, żeby tak jak było jak w Korei Północnej. To mi się podoba akurat, że tam nie można radia wyłączyć. Można tylko ściszyć sobie troszkę. I bym dzieci uzależniał od nocnego radia po prostu. Ja wiem, co dla nich dobre. Nie muszą. Co? Czy dziecka się pytasz też, czy chce się uczyć czytać i pisać? A. Słuchacze są jak dzieci, pisze Tomisiu. No właśnie, tutaj sami byśmy jeździli na takie obozy. Byśmy się tam bawili piłką, strugali patyki. Fajne takie życie, proste, nie? Wyobraźcie sobie. Idziecie sobie tam nad rzeczkę, a tam taki Tomisiu sobie tego struga patyk. No. Ktoś inny się bawi piłką, jakiś inny nocnik. Wspinanie się na drzewa. Fajne takie życie, proste.

No, także zbieramy pieniądze, kochani, właśnie na taki wyjazd, żeby biednym nocnikom, żeby wysłać biednych nocników na taki letni obóz nocnego radia. Zrobimy zbiórkę. Nie kosztuje to dużo, jakieś, myślę, że za 300-400 tysięcy jestem w stanie zorganizować taką wycieczkę. To

numer konta. Ja wcale nie, tutaj nie, że tam zaraz o tam zwinę interes i ucieknę z tym za granicę. Nie, to tam pojawią się takie głosy. Pojawią się takie głosy. To właśnie będą ci, którzy chcą zaszkodzić. Tak zwane szkodniki. Lub właśnie pożyteczni głupcy, jak to się mówi. No i to nie wierzcie im, tylko wysyłajcie wszystko, w ogóle to jest ważna rzecz, to musicie, tam macie jakieś złote zęby czy coś, to po prostu sprzedać to, póki jeszcze można. No. Nie wiem, już głupoty jakieś gadam chyba. Strugać szura. Ciekawe. O, już chcę być skarbnikiem. Nie, to ja właśnie jestem skarbnikiem. To jest... Nie chcę za dużo zdradzać, ale to jest... Część mojego planu ma z tym związek, że ja jestem skarbnikiem. Nie będę zdradzał swoich tutaj planów. Ale to właśnie ważne było w tym planie, żebym to ja był skarbnikiem właśnie. Nie mogę tego stanowiska, ale potrzebuję tutaj silnych, zdrowych, jurnych takich, jak mogą być też babki takie silne, po prostu jak rzepichy, takie faceci napakowani, mogą sterydy brać, mam nawet, żeby groźnie wyglądali, takie małpie szczęki muszą mieć i odstające łyse, takie łyse pały, odstające uszy, kwadratowe szczęki wysunięte do przodu. Wielka niedźwiedzia łapa. Mogą być nóżki takie malutkie ewentualnie, bo to nie jest takie ważne. Ale tam na górze taki po prostu silnych turbosłowian, tak jak pisze Tomisiu właśnie. To będą moi pretorianie. Silni Słowianie to będą moi pretorianie właśnie. Nie odstające łyse pały, tylko odstające... łyse pały i na nich odstające groźnie uszy. Ja się chcę zawczasu przygotować, bo może sytuacja trochę się wymknąć spod kontroli, a chcę się zabezpieczyć. Ale może wolałbym mieć właśnie armię ochroniarek. Kobiet. Grzesiek się zgłasza na konwojenta skarbu. I czuje Grzesiek, że to jest właśnie to, że to jest ta praca, na którą czekał, że to jest właśnie to, co on chce robić. Być konwojentem tego skarbu. Który, no właśnie ja się miałem tym skarbem zaopiekować. Dobrze, ale ja będę jechał w tym samochodzie. Dobrze? I taką dobrą sałatkę wezmę, wiesz, bo sam zrobiłem. Jest tam pewien tajny składnik, który mógłby cię zaskoczyć, ale się nie ma co przejmować. Taką sałatką cię poczęstuję, jak będziemy jechali tym samochodem. Się zatrzymamy, se tam zjemy, ty se zjesz tą sałatkę, którą ja ci dam. Ja sobie coś tam innego zjem, jakiś kawałek kiełbasy. I pojedziemy dalej, tak? Tak, pojedziemy dalej, no. Także tą sałatkę, nie? Jak ja ci dam, to wiesz, że będziemy jechali, to ja pojadę z tobą, tam ci dam tą sałatkę, no.

0: Dobra. Coś się nudzę z wami tutaj. Znaczy, komentarze są fajne na czacie. Ale nikt nie już nie dzwoni. Dlatego się nudzę. A jak się nudzę, to się robię marudny. A jak się robię marudny, to zaczynam być głodny. Jak jestem głodny, to jestem wkurzwiony. Jak jestem wkurzwiony, to nie chcecie się przekonać, jaki wtedy jestem. No, jeszcze całkiem sporo ludzi tutaj słucha, z nadzieją, że coś się głupiego jeszcze wydarzy. Może coś na koniec jeszcze odwinie. Może ktoś jak zadzwoni i go wkurwi na przykład i się rozwrzeszczy ten patafian na antenie znowu. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze chwilę zaczekam. Może coś takiego zaraz palnie albo zadzwoni ktoś. No nie, ktoś zadzwoni i go trochę tam potroluje pajaca tego. Jak mu tam było? Ten szewc, tak? Szewc. Największy pajac w tym radiu. Ja nie mogę go słuchać. Po prostu jak słyszę tego imbecyla, debila, to mi się słabo robi po prostu. Przełączam sobie. Jak jeszcze trafię na kogoś innego, jakiś tam, jak się nazywa ten. Oj tam się nazywa, takiego mają. Nie odbieram już od Dariusza. Dzwoni Dariusz. Ja strasznie nie lubię, jak ktoś dzwoni trzy razy, bo wtedy mi się wydaje, że tak, coś tak gównianego robię, że już nikt nie chce dzwonić i tylko ten Dariusz tak się chce zlitować i tak, dobra, coś tak pieprzy, smrakloki. To zadzwonię do niego tak, żeby mu nie było tak łyso. To zadzwonię. Co prawda po raz piąty już dzisiaj, ale jak nikt do niego inny nie dzwoni, to niech ma żebrak pieprzony, że niech się cieszy, że ktoś w ogóle tego słucha. No, to tak mi się kojarzy wtedy, więc nie odbieram. Nie odbieram po raz trzeci. Nie. Taki będę. Możecie na mnie pluć. Możecie mnie torturować. Szczypać mnie za suty. A wykręcać, a ja się nie poddam. Zrobię tak, jak czuję. Po prostu nie będę odbierał po raz trzeci. Ja czuję po prostu, że nie powinienem. Ja nawet bym odebrał odruchowo, ale po prostu coś mnie powstrzymuje, żeby odebrać po raz trzeci. To przynosi pecha po raz trzeci. Się dwa razy max odbiera. Jest takie nawet przysłowie, jak odbierzesz po raz trzeci, to się wszystko rozleci. Czy jakoś tak. Ale nie mówiłem, że nie odbiorę po raz czwarty. No właśnie. Witam.
1: Witam.
0: No, musisz szybko coś naprawdę fajnego, ciekawego tu powiedzieć.
1: Bardzo mnie podniosły ostatnie słowa w Nocnym Radiu właśnie, na duchu.
0: Podniosły? Które?
1: Wszystkie. Ostatnie.
0: Wszystkie, tak ogólnie. Wspaniały komentarz, że tak ogólnie fajnie się gada.
1: Tak, no nie muszę myśleć o czymkolwiek, jestem zadowolony, bo tak, po prostu.
0: Super radio, nie trzeba myśleć, to chyba sobie to wrzucę pod logo, hasło. Nie trzeba myśleć, Nocne Radio.
1: No, jak dzwoniłem do Teorii Chaosu, to się stresowałem, a tu się nie stresuję.
0: Ale tam musiałeś myśleć, nie?
1: A tutaj, tak,
0: a tutaj, myśleć. Tutaj nie musisz myśleć.
1: Poważne tematy. A tutaj to mogę po prostu skorzystać z źródła swojej świadomości. I móc, co mi język na silne przyniesie. Tak jak się mówi. Bardzo, bardzo mi się podoba, że mogę się wypowiedzieć. Tak, uważam, że media powinny być wolne w naszym narodzie, w naszym kraju.
0: Ty chyba się starasz o tytuł jakiegoś słuchacza, który najbardziej leje wodę. Tak, wiesz. Lubię czasem słuchać, a czasem trochę mniej. Generalnie fajne są czasem niekoniecznie, nie wszystko mi się podoba, a ogólnie lubię. No i słucham sobie i się cieszę, że jest takie radio. A jak go nie ma, to jest mi smutno.
1: Dokładnie tak, właśnie. To można zawrzeć w trzech słowach właśnie.
0: A co to za słowa? Trzy?
1: Super radio.
0: Do ojca prowadzącego? Trzy słowa masz na koniec?
1: Tak, i właśnie z tymi słowami wiąże się historia tego, że po tych słowach została wprowadzona linia opóźniająca, a ty nie masz nawet linii opóźniającej, więc chyba.
0: No nie mam, nie mam. Trzeba trzymać paluszek na guziczku cały czas. Się trząść.
1: A Klod ma, ale nie używa.
0: No to co on tam nie ma, tylko on tak trochę chyba po etamowemu to robi, nie? Że tam zrobił sobie linię opóźniającą.
1: Na mikserze chyba.
0: Tam jakimś programem, co mu nagrywa, zbiera z jakichś tam ścieżek wyodrębnionych sterowników i to idzie wszystko do przedwzmacniacza. Potem już do karty dźwiękowej, która to przesyła do komputera obok na mikser. O! To właśnie, tu teraz użyję linii opóźniającej, żeby nie było żebyście nie słyszeli, drodzy tak. słuchacze, tego beknięcia wstrętnego.
1: A to po pizzy się odbija. To jest właśnie taka pizza dobra. Mój
0: Dobrze,
1: przepis.
0: dobrze, dobrze, słuchaczu, ja w takim razie dodam cię na razie warunkowo do listy umiarkowanie bekających.
1: Jeszcze podaj mój numer telefonu.
0: Umiarkowanie bekający, średnio trolujący. W nawiasie wesołek.
1: Ja jestem
0: Przypisek
1: poważnym człowiekiem.
0: nieszkodliwy. Muszę dopisać sobie nieszkodliwy wariat. Nieszkodliwy wariat. To sobie dopisałem, dobra.
1: Klot też tak sobie zapisuje.
0: Ja dzielę ogólnie słuchaczy na nieszkodliwych wariatów, na psychofanów, na zaburzonych w stopniu znacznym, na szurniętych głęboko. No i są różne odmiany. A tu się zdarzył umiarkowanie trolujący. No. Co mówiłeś, Dariuszu?
1: Myślisz, że 5G służy po to, żeby był super internet, czy może szkodzić?
0: A co mówił Pan Jezus? A co mówił Pan Jezus o 5G?
1: Tak jak Pan Jezus powiedział.
0: Pan Jezus nic nie mówił o 5G chyba. Ale może coś było takiego podobnego do 5G w starożytności, co można odnieść. Że chcieli na przykład dzwoneczki krowom przyczepiać, żeby było słychać, jak się zgubi. Koza. Jak się koza zgubi, to będzie dzwoneczkiem. Dzwonić i można ją znaleźć łatwo. I niektórzy mówili, że to sprawi, że kozy ogłuchną i że będą jeszcze bardziej się gubić. Bo od tego dzwonienia ogłuchną. I przez głuchotę będą jeszcze bardziej. To zadziała w drugą stronę, to przyczepianie dzwoneczków. I się napierdalali ze sobą kurwa miłośnicy noszenia dzwoneczków z tymi, którzy dzwoneczków absolutnie sobie nie życzą, żeby wieszać kozie. I się prawie się te plemiona nawzajem pozabijały wszystkie wtedy te dzwoneczki pieprzone. To są właśnie czasy biblijne.
1: No, ja myślę, że piramidy miały podobną funkcję. Mają możliwość nadawania sygnałów. Mogą wysyłać w kosmos informacje. Dlatego właśnie przybyli tutaj plejadianie, reptilianie i szaracy.
0: Te piramidy zbadać, czy coś tam wyciągnąć z nich?
1: No właśnie tam pod tym dużym monumentem, Sfinksem właśnie jest biblioteka i tam zawarta jest wiedza, co oni tam wtedy przez tą piramidę nadawali, jakie komunikaty, jakie otrzymali komunikaty właśnie. I tam robili ostatnio właśnie archeologiczne odkrycia, ale rząd w końcu, jak zobaczył, że tam przekopują się już pod Sfinksem, to już wyłączył te badania i badania zostały zatrzymane.
0: Trudno się mówi. Piramidy to toalety dla reptilianów. No nie sądzę. Nie jestem akurat fanem tej teorii.
1: No tam podobno była woda. Podobno była woda z kwasem. Wlewali wodę i otrzymywali prąd w ten sposób.
0: No ciekawe, ile w tobie jest człowieka, który faktycznie wierzy w te wszystkie rzeczy, no bo wydajesz się w ogóle wierzyć we wszystko chyba. Kosmici, piramidy, czakramy, wszystko, co sobie tam wymyślimy, nie? I wszystkie teorie spiskowe są prawdziwe. No to ciekawy przypadek.
1: Ja to nie to, że wierzę, tylko ja wiem. To jest różnica.
0: Właśnie, przepraszam.
1: Ja byłem w piramidach, byłem w Egipcie, w Kairze, byłem w Syrii nawet, byłem w Izraelu, byłem.
0: Are you Syria? Are you
1: Syria?
0: Are you Syria man?
1: Ja. I'm Syria.
0: No to...
1: Fajnie było w Damaszku, super. Pierwszego kebaba jadłem w Damaszku. Najlepszy był, ale te tutaj w Polsce to niedobre są.
0: No, niezbyt. A tamten kebabik, no to co byś o nim powiedział?
1: O, soczysta baranina, tak jak trzeba, soczyste sałateczki, sałatka dobra, sałaty, pomidorki świeże, a nie jak tutaj murzyn przyjdzie i naćpa tego wszystkiego na raz, trzyma cały dzień i nie kroi.
0: Murzyn zawsze winien. No ale to tak i może jeszcze jakiś sosik nawet też ciekawszy od tego co. Tysiąca wysp czy czosnkowy. No a tam może być jakiś fajny sosik.
1: O wiele zgrabniejszy na pewno. Nie porównań.
0: Kurde, zjadłoby się takiego coś takiego frykasa jakiegoś z food trucka. No ale akurat trafiam tutaj w okolicy na food trucki takie niby fajne. Teraz na przykład ten typ, nawet gadałem z nim trochę, co sprzedaje te frytki po irlandzku. Frytki winegre z jakimś tam mięskiem, sosem, takie na bogato, grube, sam kroi ziemniaki tam i tak dalej. No to fajne, ale to mnie jakoś tam nie porwało. Druga budka się pojawiła z trochę lepszymi burgerami, takimi, wiecie, no bardziej tam przypominającymi to, co się z food trucka daje człowiekowi, nie? No ale nie oszukujmy się, hamburger za 16 zł to nigdy nie będzie jakiś taki mega wypas, nie? To będzie no, trochę lepszy, no, ale taki naprawdę dobry, no to dwie dychy dasz, czy tam nawet do trzech, nie? Za takiego wypasa, tylko że to jest wtedy wielki hamburger, kurde, i którym się najesz, bo jest po prostu wielki. Trochę się też inaczej go je, jak w restauracji takiego bierzesz, tego przykrajasz, normalnie trochę się z nim bawisz. No a się dobra, rozmarzyłem, kubki smakowe zaczęły pracować, kurde, mnie załatwiłeś tym kebabem, specjalnie
1: zrobiłeś. No ja pracowałem w kebabie i pracowałem w pizzerni, to ja mam doświadczenie, robiłem pizzę, no na studiach robiłem pizzę, kebaby dowoziłem. Mam doświadczenie w tej materii i wiem, z czym to się je.
0: Z czym to się je? Z czym się je te kebaby?
1: Z frytkami. Frito kebab jest na przykład dobry bardzo.
0: no, z prawdziwą baraninką. Nie, to jest zupełnie co innego niż kebab z jakąś mieszanką z zmielonych różnych mięs, drób.
1: Doner w Polsce nie kebab. Ma takiego kebaba. To nie ma porównania. W ogóle tam robili z baraniny, a tutaj masz jakiś ściek, jakiś mięs, kurwa, z odpadów, nie? Tego się nie da jeść.
0: Po prostu u nas o dziwo baranina jest droga chyba dosyć, nie? I dlatego tak to...
1: U nas nie ma baraniny. W Polsce nie widziałem, żeby ktoś baraniny miał w kebabie tutaj. Naprawdę tak. To jest no... podróba jakieś, podroby jakieś.
0: Może, może. No chociaż jak byłem w tej sieciówce kebabowej, jak nie pamiętam jak się nazywa, ale to taka znana jakaś sieciówka, no to tam dają chyba no, takie najbardziej wypasione te kebaby, we Wrocławiu przynajmniej, jakie jadłem.
1: Może kebab king może?
0: Chyba nie, chyba coś innego. Ale no jedna z takich, wiesz, znanych sieci w sumie. No to dobre jest. Tam, i tam można baraninę sobie niby zamówić też. To chyba baranina jest, nie? No, bo to kosztuje troszeczkę drożej, no ale jak ktoś szuka naprawdę czegoś fajnego, dobrego, no to. No i też ciekawe sosy, dużo tego wszystkiego na talerzu, fajnie można sobie zjeść.
1: No jak dorobiłem się na Bitcoinie, to praktycznie codziennie przez cały rok jadłem kebaby. Dziennie zamawiałem przez płaciłem Bitcoinami właśnie i przejadłem wszystkie Bitcoiny. To mnie boli strasznie, ale jeszcze namówiłem rodzinę. Rodzina też zainwestowała w Bitcoiny i jakieś tam inwestycje jeszcze trwają, ale ja przejadłem już, a miałem tyle do zrobienia właśnie, no i, i marzeń do spełnienia było też dużo.
0: No to ja chyba jakiś niezły apetyt, jakiś niezły apetyt widzę miałeś, jak przejadłeś wszystkie bitcoiny.
1: No tak.
0: A to rozumiem, że te kebaby to z darknetu za bitcoiny sobie sprowadzałeś jakieś takie.
1: Na pyszne.pl chyba można było, no, ale pamiętam, no to bywało tak, że jak szedłem do restauracji, na przykład takiej, która przyjmowała bitcoiny na burgera, burgerowni, to płaciłem bitcoinem i w tej samej chwili kurs bitcoina o tyle wzrastał, że miałem darmowego burgera. I tak często chodziłem się najeść za darmo praktycznie.
0: No
1: polecam, jest to świetny sposób, bo a teraz kurs bitcoina idzie w górę strasznie, to bardzo polecam właśnie taki precedens.
0: Waligura pisze, w Środzie Śląskiej tylko kurczaki z Rożna można dostać z futraka. No co ty gadasz? Właśnie nie, teraz mam 3 futraki tutaj w sąsiedztwie dosłownie, a kto wie, czy jeszcze gdzieś indziej nie stoją. No i są przeróżne rzeczy, a dodatkowo jeszcze knajpa z kebabem, taka kebabownia i tam są różne też tam zapiekanki, tosty. Dwie pizzerie, do których czasami chodzę w pobliżu też. W jednym na cienkim, w drugim na grubym. Do koloru, do wyboru. No i jeszcze azjatyckie jedzenie, to też takie... trochę, ale, znaczy, jak mówimy o food truckach, to faktycznie, no, znam tu 3. Ale to i tak się cieszę, że są. Kurde, przecież dzisiaj zjadłem 2 hamburgery właśnie z tej lepszej trochę budki. Całkiem niezłe były, muszę powiedzieć.
1: Ja zjadłem pizzę, sam zrobiłem. Jestem zadowolony z tej pizzy, chociaż zdarzył się wypadek, bo przykleiła mi się ścierka do tacy tej metalowej, nie? To tam do piekarnika się wkłada i spaliła się razem z pizzą w piekarniku. Ale pizza wyszła dobra i nie czuć tak tej ścierki było wcale. No. Więc polecam uważać w kuchni.
0: No, domowa pizza, jak się fajnie zrobi. Jest taki specyficzny przepis, co jeszcze za PRL-u się robiło. Pizza z kiełbasą, normalnie z serem, z kiełbasą, taka gruba. Gruba z kiełbasą, dużo przypraw. Fajna była ta pizza, bardzo dobra.
1: No to moja mama taką robiła, to taka prostokątna.
0: No, dokładnie.
1: No, to
0: pieczarki chyba bardzo. Są, nie? Chyba są tam pieczarki, kiełbasa i z grubsza to wszystko, no i serek. Fajnie też, no, u nas w pizzeriach to tak żałują tego sera trochę. Wszystkie pizze, co

0: oglądam gdzieś na nagraniach, to widzę, że tam spływa ten serek, a u nas to tak ledwo co.
1: Żydzi. Ja jak byłem pizzermanem, to dodawałem od siebie różne dodatki. Takie, na przykład jak więcej ananasu czasami miałem przypał. W związku z tym, bo na przykład dałem liście, które wyglądają jak liście od mleczu, ale to nie są liście mleczu, tylko takie warzywo. I dałem do tej pizzy, do której nie powinienem dawać, bo tam był ananas i salami tylko, a ja dałem do tej pizzy właśnie to warzywo. I przyjechał gościu po 23 godzinie i się awanturował i musiałem robić nowe pizze i przepraszać. No, to była ciężka sytuacja w ogóle.
0: Okej, okay, dobra. Rotacja na antenie może jakaś, może jeszcze ktoś na koniec do mnie zadzwoni. Dzięki za telefonik, Darku. Do następnego, trzymaj się.
1: Pozdrawiam.
0: Hej, hej.
1: Cześć.
0: To był Dariusz.

Yeah. Patrzę jeszcze, co tutaj pisze ta. Ile płaciłeś, ale to co? Już nie wiem, o co chodzi. Na zbitej lepszej są zajebiste. No ja wolę pizzę na cienkim cieście chyba. Lepiej można się wtedy wsmakować w dodatki, nie? I poczuć smak dodatków, myślę. A gruba, no to tak bardziej, żeby się napchać. Może na imprezę na przykład lepsza gruba. Dużo osób, żeby się każdy tam najadł. Ciekawe, ile jest prawdy w tych teoriach spiskowych właśnie z tym dodawaniem płodów do Coca-Coli. No, brzmi absurdalnie i dziwacznie, nie? I tak coś niezbyt wiarygodnie. No, ale trzeba by zbadać temat. Fajnie, może kiedyś nasz potrzeba kochany zrobi audycję. Sprawdzam o właśnie takiej tematyce. Różne teorie dotyczące tego, co nam dodają do jedzenia. To by był fajny temat.

A ja będę powoli wracał do roboty w sumie, bo teraz mam wenę, kończę jeden projekt. No trzeba trochę też tą grafiką się pozajmować chyba. Ja nie mogę spać, bo ja sobie wyobrażam, że wy mnie będziecie tu utrzymywać, a potem sami chodzić głodni, obdarci. Tyle dzisiaj donate'ów dostałem. Ile tu? 10, 30, 40 zł. 50. No to jest nic. To jest kropla w morzu. Ja za to żadnych mediów nie stworzę w Polsce. Mi wystarczy na kabelek, co najwyżej. Nie no, jaja se robię. No, nie no, muszę kończyć. Dobra. Fajnie było. Wpadnijcie jutro na audycję Błażeja o 21. Myślę, że coś się może fajnego dziać. Błażej ostatnio lubi zaskakiwać. Będzie też pewnie zmora. Czwartek. Potrzeba zrobi luźne gadki bezlitosne. Bezlitosne, luźne gadki takie trochę. I o czymś milszym. No, tak deklarował, że chce o czymś sympatycznym pogadać, bo nie chce się dołować jeszcze bardziej, a trochę jest zdołowany. W piątek pewnie ja się pojawię, w sobotę. No, ta sobota jest wolna, bez audycji z prawej strony mapy, chyba. Chociaż kto wie. No zobaczymy. No i spoiler w niedzielę. No co ja powtarzam, znacie wszyscy ramówkę, ale muszę się przypominać. Jak się słuchaczowi nie przypomina, to potem głupieje. Nie wie, co ma robić w ogóle. 21 sobie wytatuujcie. Jakiś taki dziarę sobie zróbcie. 21 takie zdobione cyfry. Dwójka, jedynka takie z ornamentem, z promieniami rozchodzącymi się, ze wstęgą jakąś. W klamrę wsadzone jeszcze, w herb. I co, a tam z tyłu jeszcze aniołki na trąbkach grają. 21. Sobie wytatuować macie, takie zadanie domowe. I podsyłajcie zdjęcia swoich tatuaży nocno-radiowych. Można sobie dowolną rzecz nocno-radiową wytatuować. Można sobie wytatuować Etama z jajkami, tak dowcipnie trochę. Można właśnie tą 21.00 wytatuować, tak tylko zdobione litery. Piękne. No. Można sobie też złego wilka wytatuować. Dobra, zmykam. Dzięki za słuchanie. Do usłyszenia się niebawem. Cześć.

Witam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. Mamy dzisiaj 10 stycznia 2019 roku. Witam wszystkich w tej audycji. Ja jestem Max, jeżeli mnie nie słuchaliście, to witam się z wami pierwszy raz w tym nowym roku, już w sumie z drugą audycją. A dzisiaj będziemy omawiać bardzo ciekawą rzecz. Bardzo ciekawą, niestety tylko według mnie na razie. A wy jeszcze zadecydujecie, czy ona również jest ciekawa. Na początku można się przywitać z wszystkimi innymi kulturalnie w radiu. No więc tak. Witam wszystkich jeszcze raz. I temat dzisiejszy to Top 10 Maxa 2018 roku. Audycja, do której przygotowywałem się cały rok, bo materiału było sporo do zbierania. Więc będziemy omawiać parę konkretnych kategorii, z których będziemy wyłaniać 10 najlepszych, najciekawszych według mnie rzeczy. A tymi kategoriami są top 10 youtuberów, top 10 książek, które czytam lub przeczytałem, top 10 alkoholi, które wypiłem w 2018 roku, top 10 słuchaczy. Tak, ta audycja również jest interaktywna, więc zobaczymy, czy się tam znajdziecie. I top 10 ludzi, których spotkałem, poznałem lub mam zamiar, cel poznać. Chciałem zrobić jeszcze więcej, ale wątpię, żebym się wyrobił w tym czasie, do którego was przyzwyczaiłem. Także ewentualnie to jeszcze rozszerzymy o kolejną. Także witam jeszcze raz wszystkich. Ja sobie teraz tylko sprawdzę czata, bo chcę zobaczyć, że jesteście. Zaczęło się. To Etam pisze: top 10 żuli w Finlandii śpiących na klatce. Mój drogi, w Finlandii jest bardzo mało żuli. Ale wracamy do audycji i zaczynamy od youtuberów. Top 10 youtuberów, o których będziemy dzisiaj opowiadać. Więc zaczniemy od... bardzo dużo ogólnie jest takich zagranicznych, także możecie się na mnie trochę obrazić, natomiast polski YouTube jest dla mnie mało jeszcze znany, pomimo tego, że zacząłem w niego troszkę inwestować swojego czasu. Natomiast jest to dla mnie dość istotne i chciałbym się z wami z tym podzielić. Pozycja pierwsza.

0: RSD Max, Real Social Dynamics, też Max imienia, zainteresował mnie swoim podejściem oraz różnymi filmami na temat relacji damsko-męskich. Myślę, że każdy facet powinien przynajmniej jedno jego wideo zobaczyć, aby przekonać się, czy nasze podejście do relacji damsko-męskich, nawet dziewczyny moim zdaniem czasami powinny to oglądać, żeby potwierdzić tak naprawdę, czy on ma rację. Moim zdaniem gościu jest mega ciężko pracującą osobą, bardzo dużo wrzuca filmów, robi dobrą robotę. Zaczynał jakoś tak w 2014 wrzucać filmy na YouTube'a, a teraz ma ponad 200 tysięcy subskrypcji, więc całkiem nieźle mu się wywodzi. Z całej firmy Real Social Dynamics jest największym YouTuberem. Także tyle o nim, nie będę się za bardzo w to zagłębiał. Natomiast tylko po każdym punkcie będę wam wypisywał na czacie, więc można sobie zapisać albo zasubskrybować, więc mogą oni to uznać jako darmową promocję. Drugi to jest Logan Paul. Nie wiem, czy kojarzycie tego kolesia, bo 2018 rok troszkę był jego rokiem, ponieważ z świetnego, no względnie świetnego vlogera, który tak naprawdę bardzo szybko osiągnął pozycję 10 milionów subskrypcji na YouTubie, wcześniej występował na platformie Vine, okazał się być najbardziej znienawidzoną postacią 2018 roku poprzez wyjazd do Japonii i wizytę w lesie samobójców. Tak, była to, long story short, była to sytuacja, w której Logan Paul wszedł do tego lasu i razem ze swoimi tam kolegami i pokazywał normalnie na YouTubie, jak ludzie się powiesili, więc i zrobił oczywiście z tego bekę, bo to jest taki komediant, to jest taki komik. Więc pomimo tego, że gościu dużo pracuje, wyrobił sobie markę, no to było niezaakceptowane jednak przez społeczeństwo YouTube'a i w ogóle społeczeństwo na świecie, więc mówię, stał się najbardziej znienawidzoną osobą na świecie, przynajmniej przez jakiś czas. Później akurat uratowało go to, że wyzwał go inny YouTuber pod ksywą Xi na walkę i większość jego czasu przygotowywał się do walki właśnie z tym Xi i ciężko pracował i totalnie zmienił swoje podejście z takiego gówniarza, który mało wie o życiu, ale dużo podróżuje i ma dużo kasy, do takiego gościa, który troszkę inspiruje innych. Więc to była pozycja numer 2. Logan Paul. Tak. Pozycja numer 3, Marcin Osman. O nim akurat mówiłem też w swoim wideo na YouTubie pod tytułem "Czy opłaca się iść na konferencję za 1500 zł? Już wystarczająco to zhejtowaliście, więc już nie trzeba. Ale można jeszcze ewentualnie dodać parę dislike'ów, żeby wyrównać tam z lajkami, bo na razie jest więcej. W każdym razie Marcin Osman jest osobą, która ma swoją... moim zdaniem jest inną wersją troszkę takiego Janka Fiora, o Janie będziemy później mówić, który ma swoje wydawnictwo właśnie też z takimi książkami biznesowymi, różnymi inspirującymi i tak dalej. Ma również swoje konto na Instagramie, które dość uważnie i często oglądam, słucham się go, co ma do powiedzenia, no bo osoba, która ma wydawnictwo, też akurat dużo czyta i ma fajne fun fakty, czy po prostu rady takie życiowe, przecież jest starszy ode mnie, to w sumie troszkę trzeba się słuchać starszych, nie? No, więc tak to mniej więcej wygląda, Marcin Osman, i przy okazji miałem okazję go poznać, ale o tym będzie później, więc Marcin Osman jest trzecim akurat tym razem polskim youtuberem, który wygrał mój 2018 rok. Numerem czwartym jest Robert Gryn, którego już troszkę oglądałem w 2017 roku, był dość aktywny na YouTubie. W 2018 roku też był aktywny, natomiast gdzieś w połowie zajęły go jakieś takie już bardzo istotne sprawy, bardzo biznesowe, bardzo takie poważne, nawet ze świata polityki. Zaczęto go zapraszać na różne konferencje. Światowe Forum Ekonomiczne, bodajże w Chinach było wtedy. I akurat to wszystko go tak zajęło jako biznesmena. Jeżeli nie znacie człowieka, to bardzo polecam, bo naprawdę jest hardkorem i nie tylko ma świetną figurę, potrafi zainspirować też swoim podejściem do startupów, do robienia czegokolwiek. Zaraził mnie nie tylko dietą ketogeniczną, którą miałem okazję próbować przez miesiąc i tak fun fact mogę powiedzieć, że moja tkanka tłuszczowa z około 11-12% spadła na procent 8, a później w minimalnie było nawet 4, więc wiecie, co się dzieje, jak macie już taką niską tkankę tłuszczową. No właśnie, jeżeli macie sześciopak, to nie jest to ten z żabki. W każdym razie Robert Gryn i jego hustlerskie podejście będzie numerem 4 u mnie na liście top youtuberów w 2018. Co mamy dalej? Numer 5, Sean Cannell. Go pewnie nie znacie, natomiast szybko o nim tylko wspomnę, bo jak zacząłem interesować się YouTube'em coraz bardziej i produkowaniem do niego jakichś takich fajnych filmów, takie, które by troszkę mnie reprezentowały, no to akurat zastanawiałem się, jaki sprzęt, jak w ogóle gadać do ludzi, jak tworzyć wideo, jak to promować i tak dalej. Oczywiście nie uważam się za osobę, która nagle wszystko wyciągnęła i jest najlepsza, wręcz przeciwnie. Natomiast uważam, że to jest osoba, jeżeli chcielibyście założyć konto na YouTubie, to jest osoba, która jest mega profesjonalistą i pomaga innym razem ze swoim kanałem, który się nazywa YouTube Influencers. Video Influencers, no to właśnie z tym kanałem pomaga młodym, małym youtuberom osiągnąć lepsze rezultaty i tworzyć lepsze materiały. Także Sean Cannell i myślę, że jego kanał wypadałoby bardziej tutaj o nim wspomnieć, więc po prostu napiszemy Video Influencers. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję szóstą, jako że wiecie, że przecież mam w sobie 1% fina, no to jest musiał być przynajmniej jeden youtuber z tej dziesiątki, jakiś fiński. I to będzie, chciałbym złożyć tutaj hołd pewnym trzem kolesiom, którzy zaczynali bardzo młodo, robili śmieszne, głupie filmy razem z piosenkami. Potem się okazało, że bardzo im się to podoba. W dłuższej perspektywie zaczęli myśleć o tym już biznesowo i zaczęli tworzyć różne śmieszne skecze, które nie tylko ośmieszają fińską kulturę, stereotypy, ale po prostu mają ten swój fiński humor. Więc trzech chłopaków, którzy nazwali się Justimus, a kanał nazywa się Justimus Films. Jeszcze mogę powiedzieć fun fact, że to był pierwszy youtuber fiński, którego słyszałem po przyjeździe właśnie do Finlandii i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten humor, pomimo tego, że fiński humor nie jest łatwy, natomiast myślę, że Polacy go zrozumieją. Więc jeszcze raz powtarzamy, numer 6, Justimus Films. Oczywiście gadałem po fińsku, więc prawie nic nie zrozumiecie, natomiast jeżeli znajdzie się jakaś osoba na przestrzeni lat późniejszych, w których będzie ta audycja do odsłuchu, to polecam to jeszcze raz. Natomiast nazwy teraz tylko na czacie, więc macie też szczęście, że możecie przeczytać to wyraźnie. Numer 7 na liście to jest też osoba, która troszkę mi pomagała i w sumie nie tylko pomagała, jeżeli chodzi o tworzenie jakiegoś kontentu, ale bardziej przy doborze sprzętu, bo dzięki niemu kupiłem troszkę inny mikrofon, już taki krawatowy. Zacząłem zwracać uwagę na to, jak sobie wyciszyć pokój tak, żeby dobrze się rozmawiało i żeby dźwięk się jakoś specjalnie źle nie rozchodził. Chociaż czy ja wiem, czy ten mikrofon jest w dobrym miejscu? Spójrzmy.
1: Tak, jest.
0: Jak będziecie odsłuchiwać na przykład jakieś poprzednie audycje z roku 2018, jakieś te pierwsze, to możecie usłyszeć bardzo widoczną różnicę. Więc można podziękować też Ziemniakowi. Ziemniak, pozycja 7, dziękujemy bardzo. Lecimy do kolejnego. Numer 8. Chciałbym złożyć hołd tutaj bardzo fajnemu kanałowi na YouTubie, który zaczynał też bardzo mało. Zaczynał od filmów w swoim domu, w pokoju, z lipną kamerą, z mikrofonem, też z telefonu prawdopodobnie. Natomiast później po zauważającym stopniowym wzroście zainteresowanie jego kanału, no i generalnie fajną tematyką naukową i kosmologiczną, Astrofaza znajduje się na poziomie 8, robią świetne filmy, w 2017 i 2018 roku zrobili jakieś super produkcje, które moim zdaniem zasługują na naszą uwagę, nie tylko jak się robi fajne filmy, ale jak zainteresować człowieka, który nawet nie interesował się astrologią wcześniej. I Astrofaza numer 8, dziękujemy, lecimy dalej. Jezus Maria, numer 9, ja nie wiem, że ja to wypisałem, ale teraz idziemy, proszę Państwa, wtedy to były żarty, teraz idziemy na poważnie i teraz Was rozbiję takim youtuberem, że nawet na bank o nim nie słyszeliście, bo on jest tak znany, że nawet w Stanach, pomimo tego, że nie mówi on po angielsku w swoich filmach w większości, to i tak już powoli myślą, czy by go na Broadway nie wysłać. Mianowicie numer 9 jest to Max Frost. Nie wiem, czy słyszeliście o tym youtuberze, moim zdaniem bardzo fajny koleś, cały czas się nim inspiruje, nawet uważam, że jest tak ciekawym człowiekiem, że jak idę rano do lustra i przeglądam się w tym lustrze, to widzę, że jesteśmy całkiem podobni. Także Max Frost jest na numerze 9. Myślę, że chłopak ma bardzo fajny potencjał i myślę, że warto na niego zwrócić uwagę. Tak, pytaj, wiesz, mówi już cała lista psów w dupę. Dokładnie. Także numer 9. Nie, chciałem tutaj złożyć hołd. Może nie złożyć hołd, bo to jest zbyt serious talk, zbyt serio to brzmi. Natomiast temu, że odważyłem się zrobić coś, co kiedyś tylko marzyłem, co wydawało mi się poza zasięgiem mojej wyobraźni, bałem się stanąć przed kamerą, a uważam się za osobę, która nie jest zamknięta, ale w końcu się odważyłem i tu bardziej też chodzi o to, że w 2018 roku ten strach jednak gdzieś nie zniknął. On po prostu został tak jakby przezwyciężony. Coś w tym stylu, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. No a na razie nie jest najgorzej. Także numer 9, Max Frost, dziękujemy i lecimy do numeru 10. Numer 10 na mojej liście to osoba, którą oglądam no od jakiegoś czasu. Nawet kiedyś też Maria mi go polecała, jak jeszcze byłem w Finlandii. Natomiast uważałem, że jest bardzo głupi i że nie wiem, czym ona się jara. Natomiast po zauważeniu bardzo dużego zainteresowania internetu jego osobą, wszakże tym żył internet w 2018 roku i YouTube to był człowiek imieniem albo ksywą PewDiePie. PewDiePie jest na 10 miejscu naszego zestawienia. Szczególnie walka PewDiePie'a z T-Series, hinduską produkcją, hinduskim kanałem na YouTubie i walczą cały czas o to, kto będzie pierwszy i miał najwięcej subskrypcji na YouTubie. Jak na razie PewDiePie już przeskoczył 80 milionów subskrypcji na YouTubie. Liczba, która parę lat temu mogła być po prostu w skali marzeń u kogokolwiek, natomiast teraz powoli staje się to rzeczywistością. Także jeszcze raz PewDiePie, miejsce 10. Dziękujemy i zamykamy top 10 youtuberów Maxa z roku 2018. Więc teraz zrobimy krótką przerwę, bo rzeczywiście nie dawałem Wam odpocząć. Szybka przerwa muzyczna i zaraz wracamy do kolejnego tematu. No, więc bez większego gadania. Więc tak, bez większego gadania lecimy na malutką przerwę. Weźcie się napijcie, ja przy okazji też. I wracamy po przerwie. Laserhawk Overdrive.

Dobra, witam ponownie. Przepraszam za małą przerwę. Akurat niestety wywaliło mnie, więc stwierdziłem, że lepiej sobie uruchomić ponownie komputer. Wtedy będzie wszystko działało poprawniej i, że tak powiem, on się odświeży. Także widziałem już teorie spiskowe, co się stało z tym Maxem. Potrzeba jednak nie rozwalił tego radia, ale było bardzo blisko. Bo akurat widziałem te wszystkie kody, które mi, poza pornolami, które wychodziły mi na radiu, były to jakieś kody typu potrzeba jest najlepszy. Także pozdrawiam potrzebę, nie udało się atak i rozwalenie radia, a tym bardziej tej audycji. Natomiast propsujemy próbę. Więc wracamy tutaj do Bajerów Maxa i akurat idealnie, bo jesteśmy po przerwie. Top 10 książek 2018 roku według Maxa. Jeszcze proszę Was o potwierdzenie, czy jest podkład wystarczająco głośno. Najwyżej jeszcze teraz ciszę. O, teraz powinno być spoko. Dobra. Książki? Nuda! Zobaczymy. Top 10 książek, top Maxa 2018 rok, więc pierwszą książką jest książka, którą kupiłem dzięki panowi właśnie od RSD Max, bo ma swoją stronę właśnie, jakie książki czyta. Stwierdziłem, że warto się inspirować osobami mądrzejszymi ode mnie, a tym bardziej z takim fajnym imieniem. Więc Max polecił książkę pod tytułem Droga Wilka z Wall Street, która nie tylko mówi troszkę o sprzedaży, jak to wygląda, jak to wyglądało w tamtych czasach, w których właśnie ten wilk z Wall Street sobie radził. Natomiast też to jest książka o tym, jak operują ludzie, jak się z nimi troszkę zadaje, jaka jest prawda, jacy ludzie są zachłanni. Jak rozmawia się na przykład, jak jeszcze pracowałem w sprzedaży, to z pewnością byłaby mi bardziej pomocna, natomiast i tak uważam, że książka jest warta polecenia dla samych relacji międzyludzkich, bo rzeczywiście parę rzeczy to wyjaśnia, przede wszystkim też naszą uwagę, którą czasami jest ciężko złapać, czy to po prostu, że na przykład masz dobre zamiary, ale źle po prostu patrzysz oczyma czy rękami, jakoś źle pokazujesz i okazuje się, że pomimo tego, że dobrze chciałeś, to druga osoba źle cię odbiera. Bo takie rzeczy najwidoczniej według tej książki i Jordana Belforta są również ważne. Książka numer 1 już zapisujemy, albo może wy zapiszecie, też będziecie mieli jakąś po prostu jakieś zadanie tutaj, więc kto to jest najbardziej najaktywniejszy? Wydaje mi się, że Pytaj Mnież. O Pytaj Mnież jeszcze sobie porozmawiamy później, więc Pytaj Mnież możesz wpisać, jeśli mogę na ciebie liczyć. Droga Wilka z Wall Street, Jordan Belfort. Numer drugi. Pytaj Mnież do tablicy, tak. Numer drugi to jest książka, o której czasami opowiadam właśnie po powrocie do Polski. I była to taka sytuacja, w której mój przyjaciel Michał, nie będę mówił nazwiska, bo RODO i tak dalej, generalnie Michał, on wie, że o nim mówię, dał mi tą książkę, taką wielką cegłę w prezencie na święta właśnie 2017-18. I mówi: Max, słuchaj, bo ty już zdecydowałeś się, że wracasz do Polski, to trzymaj tą książkę. Położył ją na stole i tak uderzyła. I w tym momencie powiedział: bo musisz się nauczyć polskiego na nowo. I ja tak otworzyłem oczy, popatrzyłem ile strony. Ja powiedziałem: nigdy w życiu takiej książki nie przeczytałem, takiej dużej i w ogóle. Człowieku, chyba zwariowałeś. No, a tutaj o książce, którą myślę, że przynajmniej jedna osoba z tego czatu czytała albo czytała o niej. I to jest Atlas Zbuntowany, czyli książka,

Christie, tylko oczywiście to był inny gatunek, więc Ayn Rand i Atlas Zbuntowane, czyli jak wrzucić poglądy wolnościowo-liberalne, z którymi walczy socjalizm, do historii o miłości i o industrializmie w Ameryce na przełomie XIX i XX wieku. Także moim zdaniem bardzo ciekawa lektura, natomiast dopiero zacząłem myśleć o niej, że jest ciekawa po jakiejś 200-300 stronie. Więc troszkę musiałem zrozumieć, o co tu chodzi. Mój przyjaciel Michał też musiał mi mniej więcej powiedzieć: słuchaj stary, to nie jest tylko książka o jakiejś firmie. Zobaczysz. No i w końcu zobaczyłem i zauważyłem, że rzeczywiście ma jakieś głębsze dno. Natomiast przyznam się wam, bez bicia, że tej książki nie doczytałem, ponieważ znajdowały się kolejne tytuły, o których zaraz powiem, które zainteresowały mnie jeszcze bardziej, a mnie do kapitalizmu nie trzeba przekonywać, więc myślę, że i tak ta książka jest w... No już jestem w połowie, tak? Pamiętajcie, to jest 1362 strony, co oczywiście nie jest niewykonalne, natomiast to nie jest książka, którą czyta się tak lekko. Ale jesteście aktywni, jesteście super, dzięki. Drugi tytuł, Atlas Zbuntowany. Trzeci tytuł to jest tytuł, który polecił mi jeden z youtuberów, o którym mówiłem wcześniej, czyli Robert Grin. Narzędzia Tytanów, Tools of Titans, takiego dość poczytnego, dość to jest bardzo skromne słowo, dość poczytnego człowieka z Ameryki. A, oczywiście, Tim Ferriss. Więc numer 3, Tim Ferriss, Narzędzia Tytanów, czyli wywiady z największymi hardkorami na świecie, z biznesmenami, ze sportowcami, jakimi posługują się filozofiami... filozofiami również, ale bardziej chodzi też o to, jakie mają swoje narzędzia do tego, że tak dużo wykonują, są tacy głodni sukcesu i osiągają swoje cele przede wszystkim. Więc w tej książce mogę was tylko troszkę zachęcić. Są różne nie tylko ćwiczenia, specyfiki. Mówiono też również o narkotykach. Więc wydaje mi się, że całkiem fajna. Niestety nie znalazłem po polsku, jest tylko po angielsku. Ciężko się czyta, bo rzeczywiście jest spory slang i dużo takich rzeczy, które nie do końca mnie interesują, więc po prostu przeskakuję rozdziałami, do czego również zachęcał sam Tim Ferriss. I tak ją mogę polecić przede wszystkim, bo skradła moją uwagę. Parę rzeczy wykorzystuję, takie jak na przykład prysznice zimne codziennie rano, już od maja, więc jest całkiem dobrze. Tak, co mamy dalej? Okej, więc czy sprawdzam czat, czy jest wypisane. Nie, więc jeszcze raz powtarzam, Narzędzia Tytanów Tim Ferriss, można wpisać w czacie, żeby wszyscy mieli, a nie tylko, wiecie, no, nie tylko słuchacze, ale też ludzie z czatu, żeby wiedzieli, co jest grane. Dobra, więc lecimy z kolejnym tytułem. Kolejny tytuł to jest akurat coś, do czego zostałem zachęcony przez jednego gościa, którego obserwowałem już od lat. Szczególnie jak byłem na emigracji, troszkę uczył mnie tantry. Mowa o panu Jacku. Jaką miał na nazwisko? Jacek. Zaraz mi się przypomni. W każdym razie pan Jacek od kanału sukces.pl wydał taką książkę, która się nazywa Mistrzowie, czyli 100. Musiałem spojrzeć na biblioteczkę. 100 inspirujących historii ludzi sukcesu. Generalnie tytuł może być trochę zachęcający, trochę nie. Myślałem, że będzie właśnie mowa o takich underdogach, takich ludzi, których nikt nie zna, a niby są ludźmi sukcesu, ale nawet pojawiają się takie, no, słuchajcie, to trzeba zebrać 100 ludzi i na każdego człowieka jest około jedna, maksymalnie dwie kartki. Więc tam są również takie osoby jak Michael Jackson, jak gubernator Kalifornii, znany też jako Conan Barbarzyńca, znany też jako Terminator. Mowa o Arnoldzie Schwarzeneggerze.
i różni inni.

Więc myślę, że książka warta polecenia, kosztuje jakieś 20-30 zł. Jest mega luźna, mega łatwo się ją czyta, nie to co poprzednie. I jak jecie śniadanie bądź kolację, to wypadałoby przynajmniej przeczytać jedną historię, żeby się jakoś tak odchamić, można nawet powiedzieć, taką luźną historią. Także to byli mistrzowie, czyli 100 inspirujących ludzi sukcesu. Numer to był 1, 2, 3, 4. Numer 5. Numer 5. To akurat pozwoliłem dodać sobie znowu coś po fińsku, ponieważ ten fiński język no, jest moim trzecim, takim, którym posługuję się na co dzień. I musiałem tu dodać dużo rzeczy, które czytałem po fińsku. Jedną rzeczą to było, i numer piąty to tak, można po prostu powiedzieć po polsku, Kaczor Donald. Tak, tak, tak, wiem. Nazwij mnie dzieckiem, nazwij mnie pięciolatkiem, czytałem Kaczora Donalda. Nie tylko jak miałem 5 lat, nie tylko jak miałem 8, ale również jak miałem 26. Aku Anka nazywa się to po fińsku, czyli... Kaczka Aku. Dziwne, nie? Kaczor Donald i po fińsku jest u mnie jak pod pozycją numer 5. Lecimy do kolejnej rzeczy, czyli szósta. I tą szóstą rzecz będę musiał wypisać chyba sam, bo nie wiem, czy macie taką fińską klawiaturę. Tak, to będzie teraz fińska klawiatura i fińska książka. Książka, którą musiałem akurat kupić. Słuchajcie, wyjeżdżacie do Polski, nie będziecie mieć w ogóle styczności z literaturą fińską przez bardzo długo, bo no nie planowałem na razie wyjeżdżać do Finlandii, może w tym roku. W każdym razie jest to książka dla dzieci, która ma jakieś 150 stron, jest napisana bardzo dużą czcionką, jak dla debili, no o wilku mowa, albo wilk mówi. W każdym razie, Etsiva toimisto Henki ja Kivimutka, czyli jak to się mówi po polsku, bo po angielsku to by było... nie, będzie po polsku. Więc to będzie tajemnicze biuro dochodzeń, biuro detektywistyczne Henka i Kivimutka, to są imiona tych takich małych chłopaków, którzy po prostu wymyślają sobie jakieś przestępstwa wśród dnia codziennego, w którym są rodzice, którzy im mówią posprzątaj pokój, którzy chodzą do szkoły i mówią jakie mają lekcje i tak dalej, to między tym można również znaleźć jakieś opowieści o tym, że pani Brown umarła i jej rajtuzy są na płocie i trzeba się dowiedzieć, kto to jest. Ale nie wiadomo, bo wszyscy sąsiedzi nie mają takiej wielkiej dupy, więc jest całkiem zabawne i naprawdę bardzo infantylnym językiem napisana książka. Także dziękujemy już, mam nadzieję, że nie będzie nic innego po fińsku, bo co za dużo, to niezdrowo. Numer 7. Książka, którą... naprawdę bardzo szybko się czyta. Książka dla millennialsa, książka dla człowieka, który chce być na czasie z wszystkim. Książka dla człowieka, który ma bardzo dużo pytań, do człowieka, który bardzo dużo osiągnął i chciałby się tą wiedzą dzielić. Mowa o książce, którą kupiłem u Marcina Osmana, o którym wcześniej mówiłem, i jest to książka pod tytułem Zapytaj Gary'ego V. A jeżeli oglądaliście wideo na YouTubie, numer 2, czyli tam Gary V w Polsce, jeszcze go nie ma na nocnym radiu, ale myślę, że wkrótce się pojawi. Gary V to jest milioner, przedsiębiorca, który urodził się w Białorusi, natomiast potem wyjechał do Stanów i tam zaczynał od posiadania stoiska do lemoniady, później pomagał swojemu ojcu z biznesem winiarskim i wszedł w to mocno. Teraz ma swoją agencję VaynerMedia i w sumie ma też taki goal, żeby kupić New York Jetsów, to też taki fun fact, więc jeszcze ma dużo pracy przed sobą. W każdym razie Gary V bardzo dużo mówił o social media, bo wszędzie go widać, nawet sam Rob Green, o którym wcześniej mówiłem, jakoś w momencie, w którym miał doła czy depresję, znalazł wideo, pojawiło mu się jakoś tego Gary'ego V, który mu powiedział, podeszła osoba do samochodu Gary'ego V
i powiedział: Gary, Gary, daj mi jedną radę, bo nie mam sensu życia, co mam robić w życiu? A on powiedział: słuchaj, you're gonna die, umrzesz. Umrzesz prędzej czy później, więc zrób coś z tym, nie? No i mniej więcej gościu jest mega konkretny, bardzo wulgarny, a że jestem też dość wulgarny, więc myślę, że mówimy podobnym językiem i dobrze się odnajduję w jego prezentacjach. W każdym razie zapytaj Garego'owi, to jest pozycja numer 7. Oczywiście autor Gary Vaynerchuk. Więc jeżeli nie wypiszecie w następnej minucie, to będę sam to musiał pisać i przy okazji przerywać moją gadkę, więc myślę, że mogę na was liczyć. Lecimy z książką numer 8. Książka, którą przeczytałem na sam początek 2018 roku, więc prawie, no już mało pamiętam. Natomiast jest to książka, o nim właśnie miałem mówić, czyli Jan Fior. Postać w tym radiu, która nie jest do końca lubiana. Szczególnie przez osobę, o której również będę mówił wkrótce, czyli Blachę. Jan Fior jako przedsiębiorca, który też ma swoje wydawnictwo z książkami biznesowymi i troszkę okołopolitycznymi, ekonomicznymi. Polak, który wyjechał do Stanów, podróżował również po całym świecie, natomiast w Stanach zainteresował się sprzedażami mieszkań i inwestowaniem w akcje. Teraz po powrocie właśnie do Polski ma swój podcast, raczej w kontestacji, więc tam go można usłyszeć. Wiem, że prawdopodobnie wiecie, natomiast jeżeli ktoś nie wie, albo w moim podcaście, jeżeli ktoś tego nie będzie wiedział, to już wie, jak go znaleźć. Więc książka numer 8, Jak zostałem milionerem, Jan Fior. Dzięki. Dużo fajnych historii takich na przykład, bo Jan Fior zaczynał w Polsce i mówił o tym, jak biznes robiło się w komunistycznym kraju, w którym nie było kapitalizmu i państwo wszystko zabierało, więc fajne, dziwne, inne spojrzenie dla osoby, która nie żyła w komunizmie, takie jak ja. Dobra, to była pozycja 8. Jak zostałem... Zostałem milionerem. Dobra. Numer 8 oczywiście. Tak. Numer 9 to jest książka, którą dostałem od mojego kolegi youtubera, który jest Arabem i mówi o życiu w Polsce. Również kolega z pracy, Abdul, jeżeli tego słuchasz, pozdrawiam cię. Dostałem książkę, której jeszcze nie zacząłem, natomiast jest książka, którą mam zamiar przeczytać w tym roku 2019. Jest to książka pod tytułem Gra w Jotę. Nie wiem, jaki jest jeszcze autor, natomiast to jest jeden wielki znak zapytania. Czy Max przeczyta tą książkę? Czy jej jednak nie przeczyta? Czy będzie tylko gadał? Czy książka okaże się fajna? Myślę, że o tym warto by wkrótce również zrobić audycję. Natomiast trzeba się troszkę wziąć za siebie i no, przekonać się, co to jest. Dobra, Gra w Jotę. Jotę, aha, to jest przez Y. Gra w Jotę numerem 9 pod znakiem zapytania na... O, Tadeusz Michrowski, dzięki. Ale jesteście aktywni, muszę wam... Przybiję wam brawo. Brawo, brawo dla was, brawo dla was. Więc tak, Gra w Jotę numer 9. Numer 10 i ostatni roku 2018 jest to książka. Jest to książka, która zawładnęła światem podcastowym. Wszyscy, nawet z T-Series, nawet PewDiePie, wszyscy, absolutnie wszyscy słuchali jej. Czy to nocne radio, czy to Facebook, Instagram, wszyscy jej słuchali. I jest to książka pod tytułem... Benjamin Franklin, autobiografia! Oczywiście, że tak. Chciałbym złożyć hołd Benjaminowi Franklinowi, który miał na mnie bardzo duży wpływ w 2018 roku. Bardzo fajnie czyta się jego przygody, a szczególnie o tym, nie tylko o tej filozofii, ale jak w ogóle żyło się jakieś 300 lat temu. Gościowi, który...
tak naprawdę nic nie miał. Przyjeżdżał do jakiegoś kraju, miał jakieś 2-3 szylingi w wysokości, nie wiem, może 200-300 zł na nasze. I musiał sobie poradzić, znajdywać pracę, uczyć się zawodów, czytać książki przede wszystkim. Natomiast jeżeli będziecie tego słuchać dalej, co jest cały czas na nocnym radiu, to myślę, że dowiecie się, skąd wyszła taka osoba, że po prostu gościu czasami też nawet nie miał czystych ciuchów i źle się ubierał, ale doszedł do takiego sukcesu, że zżera ciekawość aż do końca samej książki. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, czy dojdziemy do 16 odcinków, czy może będzie więcej. Zobaczymy, jak poleci. Na razie mamy odcinków 9 na apkach podcastowych, tam gdzie jest Max Frost, jest odcinków 5, więc możecie czuć się zaszczyceni, że Nocne Radio ma pierwszeństwo jako środowisko, z którego się wywodzę i zawsze o nim będę pamiętał, to macie ten zaszczyt. A ja też mam zaszczyt, że będę mógł u Was najpierw udostępniać. Także to było 10 książek, top 10 książek Maxa na 2018 rok. I teraz zrobimy sobie krótką przerwę, bo rzeczywiście strasznie się rozgadałem. Mamy jeszcze tak dużo rzeczy i oczywiście nie zdążymy, natomiast jeszcze musimy zrobić przynajmniej dwie pozycje, if you know what I mean. Także przed nami kawałek, który też moim zdaniem był w top 10 moich kawałków i o nim też na pewno będę kiedyś mówił. Przed wami Ghost i From Pinnacle to the Pit.

0: Dobra, my nie robimy dłuższych przerw. To był Ghost i kawałek From Pinnacle to the Pit. Tak, już dostałem propsy, pozdrawiam też za ten kawałek. Top Maxa 2018. Myślę, że teraz należy złożyć hołd kraju polskiemu, polskiemu pijaństwu, polskim patostreamom i opowiedzieć o top 10 alkoholi 2018 roku, które piłem. Więc bez dłuższych wstępów, numer 1, Lonkero. Lonkero jest to alkohol, który można spotkać prawie jedynie tylko w Finlandii, też w Estonii, bo akurat oni tam lubią się wymieniać swoją kulturą nawzajem. Lonkero to jest drink typu wódka z tonikiem, ale nie do końca, bo on jest i słodki, i gorzki, ma biały kolor i podaje się go z lodem. Jest bardzo fajny i jest świetną alternatywą dla napoju numer 2 na mojej liście, czyli piwo fińskie. Piwo fińskie jest jednym z najgorszych sikaczy, jakie w życiu piłem, nie licząc teraz tych wszystkich piw polskich, o których nie ma sensu gadać. W każdym razie dzięki piwu fińskiemu, które piłem jeszcze troszkę czasami w saunie, jak mi się tak mega chciało być normalnym człowiekiem, i przez to już przestałem w ogóle pić piwo, także dziękujemy. Tylko akurat mogłem sobie tego Lonkera pić, jak byłem w jakimś pubie. Natomiast Lonkero to jest też jeden z najdroższych drinków, za jakie kiedykolwiek w życiu zapłaciłem. Byłem w jednej knajpie, przyszedłem do znajomych, zamówiłem sobie Lonkero za 9 euro i oni mówią, no siema Max, to co tam? Ja mówię, no nic, kupiłem sobie Lonkero, spoko, a oni, no, to idziemy, zmieniamy klub. A ja, co? Właśnie kupiłem najdroższy drink w moim życiu. Czy możemy zostać jeszcze na 5 minut, żebym mógł pocieszyć się tym głupim drinkiem? No i niestety, musiałem go wypić szybko, więc słabo. W każdym razie, numer 1, Lonkero, tak jak się czyta. Numer 2, piwo fińskie. Numer 3, Jägermeister. Jägermeister, mówię wam, że to jest coś. To jest alkohol. Oczywiście nie wspieram alkoholizacji i picia alkoholu w tym radiu, natomiast Jägermeister jest to alkohol, który wszedł mi dopiero w tym roku. Jak byłem wcześniej na wymianie studenckiej i tam oczywiście ludzie kazali. Wręcz, to nie jest, że namawiali, tylko wręcz zmuszali mnie do picia tego specyfiku. Moja buzia się krzywiła. Natomiast teraz, jak piję Jägermeistera, to czuję co innego. Nie, że przyjemność, natomiast na pewno coś więcej niż neutralność. Jägermeister na miejscu trzecim, ziołowa wódeczka z Niemiec. Prawdopodobnie. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Więc tak, numer 3 Jägermeister. Numer 4 to też szacunek dla polskiej wódki żołądkowa gorzka. Żołądkowa gorzka, z którą miałem troszkę wcześniej styczność, jeżeli chodzi o Polskę i te wszystkie osiemnastki, które się miało no już dawno temu. Ale żołądkowa gorzka dobrze było ją też tutaj w tym zestawieniu ustawić. Numer 5 to jest coś, dzięki czemu przeżyłem Finlandię za każdym razem, jak wracałem z Polski, musiałem sobie na strefie bezcłowej kupić co? A właśnie soplicę. A jaką? Pigwową. Jedną z moich ulubionych wódeczek smakowych, tak, czy likierów. W każdym razie ma to więcej niż 20%, a mniej niż 40%, więc zaliczyłoby się do takich likierów wódkowych. Soplica pigwowa, jedna z najlepszych wódek, jakie piłem, bez popitki. Polecam każdemu. Wy mnie w międzyczasie możecie na czacie powiedzieć, jakie są wasze ulubione te soplice smakowe. Spodziewam się bardzo dużo hejtowych komentarzy, że jak to można smakową pić, albo ty to w ogóle popijasz, to panie, to nie wolno tak. Więc numer 5, pigwówka z, no, soplicówka, Pigwówka? Soplica, tak. Tak, dziękujemy. Numer 6. Czyli tak na chillu jak jesteście sami albo z dziewczyną. Czerwone wino. Czerwone wino marki Kote, które akurat można dostać w każdej Żabce za jakieś 15-20 zł. Nie trzeba dużo kombinować, po prostu wybiera się to. To jest sprawdzony specyfik. Ja jestem fanem wytrawnego wina, polecam to wszystkim. Jeżeli jesteście fanami niewytrawnego wina, no to myślę, że też jest jakiś słodki odpowiednik z tego, co ostatnio właśnie, jak kupowałem to, widziałem. Więc wino COTE bodajże, czerwone, dziękuję bardzo, bardzo mi się dobrze za każdym razem jadło, jak mogłem sobie popijać takim słodkim w cudzysłowie winem. I zainspirowało mnie to do kolejnego wina. Numer 7 na tej liście to kolejne czerwone wino, Montepulciano di Abruzzo. Mam nadzieję, że osoba, która tego słucha i która też zna Montepulciano di Abruzzo i o której będę mówił na koniec tej audycji, też wie, jaką wartość ma w sobie to wino. Więc Montepulciano di Abruzzo to jest wino, które zostało mi polecone przez mojego wujka, którego pozdrawiam, i jest sprawdzonym, dobrym winem włoskim. Kiedyś jeszcze było w Lidlu, za moich czasów, cały czas są, ale za czasów studiów kupowałem je za jakieś 10-12 zł. Natomiast teraz w tym samym sklepie, czyli w Lidlu, można je znaleźć za złotych 30 zł. Więc mega podskoczyła marka do góry. Można wartość tej marki, można powiedzieć. Ale i tak moim zdaniem z samego sentymentu albo po prostu z ciekawości można te wino wypróbować. Disclaimer, żadna firma mi nie płaciła za te reklamy, ale myślę, że jeżeli nagle w sklepach zacznie się zwiększać zakup tych alkoholi, to zwrócę się do tych marek o przynajmniej jakieś dobre słowo. Dobra, to był numer 7. Numer 8 to jest to alkohol, który kupiłem na początku tego roku, jak wyjeżdżałem z Finlandii, z nadzieją, że będę miał go okazję wypić z najbliższymi. Tak naprawdę nie piłem go zbyt często, bo jest to bardzo ciężki i nie do końca lubiany przeze mnie alkohol, natomiast jest tu obowiązkiem, ponieważ jest wyjątkowy. Mowa o wódce fińskiej imieniem Minttu. My inny ty, ty, u. Jest na numerze 7 mojej listy, ponieważ ma bardzo niecodzienny smak. Wódka miętowa z lekką nutką czekolady. Czyli tak samo jakbyście jedli sobie te takie specjalne After Eight, bodajże czekoladki, tylko nasączone ogromną ilością mocnej wody. Więc mniej więcej coś takiego. Nie można tego pić tak jakby duszkiem, to trzeba bardzo w takich lekkich ilościach. Myślę, że starsze osoby by to sobie wzięły po śniadaniu albo po obiedzie, to można, nie? W każdym razie Minttu, zestawienie 8, alkohol z Finlandii. Numer 9 na liście, coś za czym bardzo tęskniłem, bo bardzo mało jest tego w Finlandii, było to pszeniczne piwo. Prosto, nie ma sensu w to się zagłębiać, po prostu dobre piwo, jedno z niewielu w ogóle na świecie, jakie jestem w stanie teraz wypić. Pszeniczne piwo, czyli takie piwo, które naprawdę mało kto lubi, bo one jest troszkę słodsze. Przeważnie znajdą się tacy goście, co wiesz, kurde, ja to lubię im, jak jest goryczka, panie, to jest to, a nie jakieś sikacze mi tu, panie, dajesz, co to ma być? No, natomiast według takich osób, takich Stefanów, to osoba, która pije pszeniczne piwo, prawdopodobnie zostanie uznana za ciotę. Także pozdrawiamy wszystkich hardkorów, którzy lubią piwo goryczkowe. Piwo pszeniczne moim zdaniem króluje. Jak znaleźć takie piwo pszeniczne? Myślę, jakieś takie największe marki typu Żywiec Biały lub Paulaner, które są niezbyt tanimi piwami, ale wartymi swojej ceny, jeżeli jesteście fanami. Tak, więc na miejscu 9 było pszeniczne piwo. Dziękujemy bardzo. Miejsce 10. Miejsce 10. Teraz przydałaby się jakaś piękna muzyka, natomiast nie mamy na to czasu. Będzie to w podcaście później. Jeszcze dorzucimy. Piękna muzyka. Wyłączymy teraz podkład. Wyłącz się. Dobrze. Więc chciałbym złożyć hołd. Whisky. Whisky, która była ze mną. Ona mnie rozumie. Ona nie mówi ci, że się źle czuje. Ona nie mówi ci, że jesteś zły. Ona cię rozumie. Ona jest wtedy z tobą, kiedy masz złe dni, wtedy, kiedy masz dobre dni, wtedy, kiedy masz nietrzeźwe dni, wtedy, kiedy masz kaca i musisz czymś się podratować. Whisky, którą nawet moja mama sprezentowała mi koszulkę z imieniem tej whisky. Mowa o whisky imieniem Jim Beam. Jim Beam! Nie jest to whisky typu Chivas Regal za jakieś 200-300 zł. Moi drodzy, szanujmy się. Jeżeli się pije już czegoś tak częściej niż rzadko, to z pewnością można sobie na coś takiego pozwolić. To była akurat whisky, którą po prostu często wybierałem, bo jak to się mówi, jak przyzwyczaisz się do czegoś, to potem ciężko z czegoś zrezygnować. I myślę, czasami jesteśmy niewolnikami naszych przyzwyczajeń, więc Jim Beam jest na miejscu 10. Dziękuję, dobranoc. Nie będę was straszył. Okej, jeszcze dwie kategorie, serio, bo chciałbym złożyć hołd wam i innym osobom, które były dość ważne w tym roku dla mnie. Więc top 10 słuchaczy. To czekaj. Czekaj. Zrobimy szybką przerwę, a jadam jeszcze jakiś taki fajny, epicki kawałek. Moi drodzy, jesteście ze mną od ponad roku. Moi drodzy, zawsze mogłem na was liczyć. Moi drodzy, tak się cieszę, że za każdym razem, jak wychodziłem do audycji, to byliście tam. Razem swoimi komentarzami, swoimi głupimi hejtami. Byliście tam, gdzie Max zawsze był, czyli online. Moi drodzy, cieszę się, że mogłem na was liczyć. Jesteście ze mną w Polsce, w Finlandii, w Krakowie, w różnych innych miastach. Teraz czas, aby złożyć wam hołd. Numer 1 w top 10 słuchaczy Maxa z 2018 roku to Trąba Słonia. Numer 2. Dziwny nick typu 0111. Też o tobie pamiętam, chociaż nie do końca pamiętam jak... A, to jesteś Orzech, tak. Orzech 11. Dobrze, że się odezwałeś. Tak, to ty. Numer 3. Pytaj Mierz. Numer 4. Zenon. Numer 5. Blacha. Numer 6. Anonim. Numer 7. Potrzeba. Numer 8. Właściciel radia. Krawiec. Numer 9. Święty. Znany też jako Michał, czyli mój kolega z Finlandii. I na miejscu 10, moi drodzy. Na miejscu 10 mamy człowieka, który zawsze służył mi dobrym słowem. Zawsze ze mną się witał. Zawsze był w dobrych i złych momentach. Numer 10. Niepowtarzalny orgazm. To jest dla ciebie. Dziękuję ci. Tak. Więc mniej więcej na tym poprzestaniemy. Oczywiście wiem, że was jest więcej, natomiast tu chodzi o to, kto najbardziej się udziela w moich audycjach, nawet jeżeli gadał o pierdołach. Serdecznie wam dziękuję, jesteście ze mną. I dziękuję wam za ten rok. Natomiast do dziękowań jeszcze zostawimy sobie to na koniec. Chciałem jeszcze, jeśli pozwolicie, opowiedzieć o ludziach, których poznałem, których chciałbym poznać i którzy mieli wpływ na 2018 rok. Troszkę postaram się szybciej już mówić, bo naprawdę ta audycja jest niekrótka. Więc ludzie, numer jeden. Marcin Osman, o którym wcześniej wspominałem, youtuber, przedsiębiorca, wydawca książek i wydawca również tej książki, o której wam opowiedziałem, Zapytaj Gary'ego V. Numer dwa, Zen Jaskiniowca, podcastowiec, też hardkorowiec, opowiada o tym, że nie ma co się po prostu płakać, bo życie ci ucieka, masz zapierdalać, masz robić to, co chcesz, albo płacz, że tego nie masz. Numer 3, Robert Grin, czyli też taki hardkorowiec, dzięki któremu też trochę miałem odwagę, żeby wrócić do Polski. Zrobiłem dla niego nawet film na jakiś konkurs. Oczywiście konkursu nie wygrałem, ale i tak był fan robienia tego filmu. I przy okazji Robert Grin jest z Krakowa, więc mam specjalny sentyment do niego. Michał Micor, który jest moim przyjacielem, którego poznałem w Finlandii, mega dziwny, introwertyk. Natomiast mieliśmy parę takich fajnych, epickich przygód i chciałem mu też złożyć hołd. Cała ekipa firmy Cognizant, czyli osoby, które gadają w totalnie innych językach ode mnie, natomiast służą mi dobrym słowem, codziennie uśmiechem, różnymi sytuacjami i chciałbym pozdrowić właśnie koleżanki i kolegów właśnie z Cognizanta, z mojej firmy. Dzięki wam za ten rok. Kolejny to jest podcaster Michał, numer już 1, 2, 3, 4, 5, 6. Michał Szafrański, którego miałem okazję poznać, przekonał mnie do podcastingu. Pogadałem z nim o tym, jak się robi content, jak robić to, co się chce i tak dalej. Było bardzo fajnie spotkać osobę, którą słuchasz cały czas i w końcu masz go okazję spotkać. Mówisz, ja cię znam, człowieku, a on, no cześć, ja cię nie znam, przedstaw mi się, bo się dziwnie zachowujesz. Tak, numer 7, Cezary Lech, czyli właściciel sprawnego marketingu. Opowiadałem różne fajne rzeczy o social media, które ja wam też czasami opowiadam. Bardzo fajny człowiek, nawet ostatnio mnie dodał na LinkedIn, więc moi drodzy, coś może z tego będzie, albo po prostu to była kurtuazja, także zobaczymy w 2019 roku. Numer 8 to są moi współlokatorzy. Jeżeli kiedykolwiek odsłuchiwaliście audycji pod tytułem Krakowskie szukanie mieszkania, to myślę, że można tam troszkę więcej się tego dowiedzieć. Moi współlokatorzy, czyli osoby, z którymi jestem prawie 24/7, jeżeli nie licząc tego, że jestem w pracy, jesteśmy totalnie innymi osobami, natomiast dobrze się uzupełniamy, nienawidzimy się, kochamy się, natomiast też chciałbym złożyć im hołd, bo było parę takich sytuacji, które były bez wyjścia, albo trzeba było naprawdę pogadać o hardkorowej rzeczy i oni służyli swoim uchem. Numer 9, czyli jesteśmy bardzo gorąco, moi drodzy, jesteśmy bardzo gorąco. Numer 9 to jest...
1: Kurwa, jak to, panie? Jak to? W roku 50 urodzony, panie. Myślę, że jeżeli nie znacie mnie z imienia i nazwiska, to pozwólcie, że się przedstawię. Stefan Dobrowolski.
0: Dobra, koniec. Uff, ciężko. Czasami wiecie, jak to jest. Wychodzi ten Stefan z nas. Więc numer 9 to jest Stefan, czyli wszystkie nasze jakieś takie, za przeproszeniem, kurwy, które z nas wychodzą, wszystkie złości i tak dalej, niech wychodzą jak najczęściej i po prostu siedzą z dala od naszej głowy. Więc Stefan was pozdrawia, też o was pamięta, może kiedyś będzie miał swoją audycję. Jeżeli będziecie dużo komentować, to myślę, że się na to zdecyduje, ale to będą inne audycje. To nie będą audycje o gadaniu o celach, o fanfaktach, o różnych... Nie, to będzie czysta pojazdówka, polewka i pato podcast. Więc jeżeli jesteście w czymś takim zainteresowani, to możecie śmiało pisać. I numer 10. Ktoś, kto troszkę taką niespodzianką w moim życiu. Chciałem to trochę przemilczeć, nie wiem jak to troszkę do końca określić, ale chciałbym pozdrowić jako osobę dziesiątą, która jak rozmawiam z nią, to sprawia, że uśmiecham się. Nawet jak mam jakiś słaby dzień, to sprawia, że żaden dzień nie wydaje się trudny. Osoba, dzięki której nie tylko dobrze mi się rozmawia po polsku, po angielsku, po włosku. Oczywiście nie umiem włoskiego, ale gdzie zawsze można powiedzieć ciao bambino czy coś w tym stylu. Osoba, którą poznałem w 2018 roku, natomiast dopiero pod koniec tego roku stała się moją dziewczyną. Także dziękuję, dziękuję tobie za to, że ze mną jesteś. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży jak powinno. Także, no, jak to się mówi, książka została otwarta. My mamy teraz długopisy, tak samo jak wy macie długopisy. Piszcie nimi to, co chcecie. Nawet bazgroły, jak będziecie pisać, to też będzie wasze życie. Nie chcę jakoś filozoficznie zakańczać tego odcinka, bo jeszcze jest bardzo dużo do powiedzenia. Fajnie mi się do was gadało, fajnie cały czas mi się do was gada. Wiem, że jest to dziwne środowisko, nie jest to środowisko dla każdego. Wiem, że materiały do was są inne niż do innych słuchaczy, którzy są na przykład na Spotify, ale ta audycja jest dedykowana dla was i dla tych osób, o których wcześniej mówiłem. Dzięki wam za to, że jesteście ze mną ten cały rok. Mam nadzieję, że no, grono słuchaczy się będzie powiększało. Jeżeli audycja wam się podobała, udostępnijcie ją, jak już się wyłoni na stronie Nocnego Radia, albo po prostu powiedzcie jakiemuś znajomemu, który też lubi jakieś dziwne rzeczy, że jest jakiś taki debil na Nocnym Radiu i jest przeambitny jak na to radio, i możecie polecić mu jakąś waszą ulubioną audycję. Także dzięki wam jeszcze raz, fajnie się gadało i zapraszam na YouTube'a, bo tam są rzeczy bardziej wideo, których no nie do końca można zobaczyć na Nocnym Radiu, bo są zbyt ambitne. Także tym śmiechem i pozytywnym akcentem dziękuję wam. Ta audycja kończy się w tym momencie.

0: Dzień dobry się Państwu, a właściwie witajcie. Tutaj Furek z tej strony i tam gdzieś chodzący za Pokemonami krawiec.
1: Właśnie witajcie, po słuchacze.
0: Na ścianie siedzi, a złapałem, dobra. Słuchajcie, przepraszam Was, musiałem, bo normalnie Pokemony mi się na ścianach pojawiają. Ja nie wiem, czy mam zwidy, czy wąt stamtąd. Wiecie co, przepraszam Was, no ludzie mi się pod drzwi pchają, że Pokemony są u mnie, no przepraszam.
1: Kolejna ofiara gry Pokémon Go na żywo w radiu na fali.
0: Czekajcie, no muszę zablokować chwilę.
1: Biedaczek. Gorsze niż Diabolo. Ksiądz Natanek miał rację.
0: Przepraszam bardzo, no ale właśnie wygoniłem ludzi. No, widzicie, brak broni to jest jednak podstawowy problem.
1: A co to były za Pokemony? Może to były te polskie? Cebulichu? Sebix?
0: A wiesz co, nie wiem, bo jak go trzasnąłem, to mi Pika wołał. To chyba te japońskie, wiesz?
1: Aha.
0: No, także nie wiem, wiecie co, ale no coś strasznego. No, ludzie mają zwidy, chodzą ze smartfonami i mają zwidy. Na smartfonach. Znaczy, oczywiście nie mają zwidów. Na smartfonach mają po prostu augmented reality. Tak?
1: Czyli rzeczywistość rozszerzoną, tak?
0: Tak, im się tak rozszerzyło, że aż widzą to, czego nie ma.
1: Ale to niedługo dojdzie do tego, że wejdziesz sobie do mieszkania swojego, a tam będzie ktoś i powie, przepraszam, ja nie włamywacz, ja Pokemonów szukam.
0: Ja Pokemony gonię, tak, słuchaj, i tak było parę razy, że wiesz, weszli gdzieś do komisariatu, w policji, gdzieś, no naprawdę, do miejsc, gdzie ludzie po prostu nigdy by nie przyszli, wiesz, bo może ich to nie interesuje, albo wolą unikać takich miejsc, ale z racji, że im gra wskazuje, że tam masz Pokemona, no to... To tak. Dzisiaj właśnie kilka tysięcy chyba osób, o ile dobrze pamiętam, wywołał chaos w Central Parku, oczywiście w mieście Nowy Jork w Stanach, właśnie szukając Pokemona jakiegoś rzadkiego i wszyscy chcieli go złapać. Także no dzieje się coś. Z jednej strony właśnie są podzielone stanowiska, bo z jednej strony to jest pewien potencjał do biznesu, zwłaszcza różni restauratorzy czy ludzie posiadający jakikolwiek lokal gastronomiczny zastanawiają się, jak wykorzystać to do przygarnięcia ludzi, tak? Więc jest szansa, że Nintendo, bo między innymi to Nintendo wypuściło, chociaż są jakieś słuchy, że niby to CIA i jeszcze coś tam maczała palce, no właśnie nie wiadomo. Bardzo dużo się ludzi zastanawia, co to w ogóle jest. W ogóle piszcie, dzwońcie, powiedzcie, czy szukacie Pokemonów, tylko błagam nie u mnie, dobra?
1: No właśnie, tutaj trzeba nadmienić, że dzisiaj, no po pierwsze, nocny Marek o nietypowej porze wieczorowej, to raz, a dwa, że nietypowa forma komunikacji, ponieważ nie dzwonimy dzisiaj na profil Nocne Radio Skype'owy, ponieważ technologia nam tu płata figle i Furaka komputer jest nieprzystosowany do profilu Nocne Radio Skype'owego, natomiast normalnie wszystko działa, jak z innych profili się łączymy, więc dzwońcie na Krawiec 2 wyjątkowo. Tak też chyba było ostatnio, kiedy Furak był gościem w audycji Lucifer Causa, w audycji, która wam się podobała, sądząc po komentarzach. No i pewnie dzisiaj też będzie ciekawie. I dzisiaj temat jest nowe technologie, technologie jutra, technologie przyszłości, te, które już dzisiaj wkraczają do nas i zadziwiają nas, ale też te, które się pojawią niebawem albo w niedalekiej przyszłości, a może i w dalekiej. No taki temat dość szeroki, nie?
0: Dokładnie. Ja tylko chciałem zaprotestować, że to nie mój komputer jest nieprzystosowany, tylko co najwyżej Skype, a dlaczego to nie wiem. Widzi ostatnio Nocne Radio jako niedostępny, przynajmniej dzisiaj widział. No mniejsza o to, w chęć razie dzwońcie tutaj na dane krawca, a nocnego Marka, żebyśmy tak wcześnie, bo wiecie, idziemy Pokemonów szukać.
1: Właśnie, trochę tak głupio, że po pierwsze, mówiąc o nowych, o nowych technologiach, nie sposób w sumie nie wspomnieć o tych zakichanych Pokemonach. Po drugie, byłoby trochę zabawnie, gdyby na przykład taka gra się przyczyniła do jakiegoś wielkiego chaosu tu na Ziemi teraz i spowodowała apokalipsę na przykład. Apokalipsa Pokemonów. No, ksiądz Natanek miał rację jednak, no. Czy jakaś inna gra pochłonęła tyle ofiar, jak co te Pokemony?
0: Właściwie chyba nie, no bo Angry Birds raczej nie polegały na bieganiu po mieście, czy w ogóle po świecie. Jedynym plusem, który ja widzę w tej grze, to na pewno wyciągnięcie ludzi z domu. Tylko ja się dziwię, że dopiero musiało powstać właściwie, może nie tyle powstać, bo Pokemony to już trochę dawno powstały, tylko musiano stworzyć grę właśnie taką augmented reality z mocną interakcją ze światem, żeby ludzie wyszli z domu zamiast wyjść i pogadać z ludźmi, to słychać, tak?
1: Właśnie. Były już wcześniej gry wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną. Na przykład widziałem kiedyś taką bijatykę w stylu Tekken czy Street Fighter, w której areną było otoczenie, które sobie złapaliśmy kamerką i tam wędrowali wirtualni wojownicy nasi też. Takich gier chyba sporo było, no ale zawsze się mówi o tym, kto najgłośniejszy jest, nie? Kto się wybije ponad...
0: Tak, dokładnie.
1: Ponad jakiś tam standard... No i tak też tutaj jest. Pamiętam, jak Pokemony się pojawiły po raz pierwszy w Polsce. Moje pierwsze wrażenie było takie, że to jest najbardziej komercyjna bajka. Byłem jeszcze wtedy mały, ale już tak to czułem, że no bo zaczynało się to jakąś taką piosenką w stylu kupię wszystkie, wydaj pieniążki, bardzo fajne i błyszczące, biegnij do sklepu, oh yeah. Coś takiego było.
0: No tak, no ja Pokemony powiem szczerze, trochę kojarzę, bo jakby mnie bajki te na temat Pokemonów jakoś nigdy nie ciągnęły. No miałem już te paręnaście lat, więc w sumie może już bardziej to pamiętam, ale pytałeś, czy inne rzeczy tak zaabsorbowały ludzi. No może nie w taki sposób, ale była też jakoś w okolicy Pokemonów eksplozja Tamagotchi, tak? Gdzie ludzie opiekowali się sztucznym kurczakiem.
1: A właśnie, też bardzo popularne.
0: Tak, tylko że to było bardziej na tej zasadzie, że nigdzie nie chodziłeś, a miałeś ze sobą tą zabawkę i no i też wymagało to niejakiego zaangażowania, bo na przykład potrafiło ci to w nocy piszczeć i musiałeś go nakarmić, tak?
1: Dokładnie. Pamiętam, że ktoś zginął grając zbyt długo w Diabolo też. To też tak trochę wtedy powiało chłodem. Ale no to jedna osoba, czy tam dwie, no ktoś grał trzy dni bez spania, czy coś, organizm nie wytrzymał, no i się zmarło graczowi. No ale tutaj to, już dzisiaj były nawet tutaj doniesienia od słuchaczy na czacie, że ktoś spadł z klifu, biegł za tym Pokemonem, to trochę tak nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać.
0: No właśnie, no ja słyszałem z kolei o moście w Meksyku, tak, czy gdzieś, że ktoś właśnie spadł z mostu. Także no już parę wypadków było, no pomijając, jak powiedziałem, plus, że trzeba wyjść na ulicę, pobiegać trochę, co na pewno jest jakby plusem, to jest no znajdzie się parę minusów, tak, chociażby to, że właściwie tak naprawdę nie wiadomo, no ja, dla mnie to jest przerażające, że ludzie zamiast wyjść i pogadać, wolą ganiać się za nieistniejącym stworkiem, który widzi na smartfonie, tak? Z oczami wgapionymi w ekran, padnie gdzieś, jak na kogoś to jeszcze fajnie, ale jak na coś lub pod coś to...
1: Furiat tutaj napisał, że najgorsze jest to, że nie ma równowagi między technologią a duchowością i to jest chyba dosyć mądre stwierdzenie, ponieważ tak jakbyśmy nie nadążali za rozwojem technologicznym w naszej mentalności, prawda? Jesteśmy nadal trochę tacy głupkowaci i skupieni na rozrywce, na konsumpcji. Nie nauczyliśmy się szanować jeszcze do końca innych współmieszkańców tej planety, a technologia do przodu cały czas, nie?
0: Dokładnie, no ja się w pełni z tym zgadzam. Zresztą dojrzała duchowość też budzi w człowieku jakąś chyba, znaczy może inaczej, efektem tej rozwiniętej duchowości jest też pewna mądrość, która pozwala ci określić, czy naprawdę ta technologia faktycznie ci się do czegoś przysłuży, czy nie.
1: A może ci, którzy spadli z mostu, czy tam z klifu, to byli fani gry Lemmings?
0: No tak, możliwe. W każdym razie, powiem ci, że zgadzam się z stwierdzeniem Furiata. Druga sprawa jest jeszcze taka, że jest dużo pogłosek, zwłaszcza z tych portali bardziej wolnościowo-spiskowych, że palce w tej grze maczała CIA. Oprócz tego, z racji popularności tej gry, dodam jeszcze a propos CIA, że nie wiem, czy to jest prawda, natomiast mówi się o powiązaniu z tą agencją twórców, którzy na zlecenie Nintendo napisali po prostu tą grę. Druga sprawa jest taka, że z racji popularności gry, która tak naprawdę legalnie jest dostępna tylko w kilku krajach, legalnie mam na myśli ze sklepu smartfonowego, głównie, o ile dobrze pamiętam, chodzi o Androida, chociaż chyba o iOS-a też. Natomiast ludzie właśnie ściągają masę różnych paczek także z nielegalnych źródeł. No i na przykład często się okazuje, że w tej paczce są trojany.
1: Właśnie.
0: Biegasz za Pokemonem, a w tym czasie ci z telefonu są ściągane dodatkowe dane. Oprócz tego sama gra dużo rzeczy wysyła na serwery. No nie tylko to, że jesteś gdzieś w lokalizacji, ale już się mówi o tym, że gra już pomogła odkryć parę stref, które nawet tam jakieś tam Google Maps nie uwzględniało, tak?
1: Ostatnio dzwonił do Teorii Chaosu, to był Potrzeba bodajże, słuchacz Potrzeba, który się znał na tych sprawach i mówił, że sprawdzał dokładnie, co wysyła gra Pokémon Go i że nie wysyła ona obrazu z kamery, no ale to nie powinno nas od razu jakoś tam uspokajać całkowicie. Dokładnie. I tym bardziej, że w regulaminie tej gry jest napisane, no to co chyba zwykle się pisze teraz w takich regulaminach, że w razie potrzeby... tu pozdrawiamy Potrzebę, w razie potrzeby firma udostępni władzom wszystkie informacje, no
0: też właśnie.
1: Coś w tym stylu, jest tam taki zapisek.
0: No tak, ale wiesz, jeżeli masz w tej grze Trojana, to automatycznie od razu więcej danych masz ściąganych z telefonu i tym razem nie wiesz do kogo, nie?
1: Dzisiaj zresztą jest to standardem, że gry wysyłają, gry i programy, przeróżne aplikacje.
0: No, system operacyjny, przy tak. Android to jest jedna wielka platforma, która cię, że tak powiem, monitoruje ze wszechmiar.
1: Instalując grę Skoczny Jacuś, zgadzasz się na wysyłanie swojego numeru karty kredytowej, obrazu z kamery, z mikrofonu, swoich plików, e-maili.
0: Jeśli gra jest płatna, to natychmiastowo właściwie już ten numer jest. Na starcie. Jeśli ktoś dodał oczywiście kartę kredytową albo płatniczą.
1: Właśnie, czy to jest przysłowiowe znamie bestii, chipy? Z własnej woli się ludzie decydują na to wszystko i wydaje się, że ludziom niespecjalnie przeszkadza właśnie to, że Facebook ich szpieguje, że Pokemony ich szpiegują, że używają wszyscy z systemu operacyjnego, który totalnie nas inwigiluje, że mamy telewizory, które zamiast my oglądać je, to one mogą oglądać nas. No właśnie, nikomu to nie przeszkadza.
0: To leci w dwie strony, tak? Przy okazji, że my oglądamy je, one oglądają nas. Ciekawostka, prawda, dzisiejszych czasów.
1: No, takie nie, też trochę śmieszno-straszne.
0: No niestety, tak. Także śmieszno-straszne, zgadzam się, ale no mnie to dziwi, tak, że ludzie jakby wciąż zachowują się troszeczkę jak dzieci, czyli że tak powiem, jakaś nowinka od razu muszę to mieć, tak, obowiązkowo. Nawet jeśli połowy opcji tego nie użyję, ale muszę to mieć.
1: No zachowują się ludzie jak dzieci i to jest takie wszechobecne. Ostatnio mówiłem, że kupiłem sobie tygodnik do rzeczy i tam na okładce Ziemkiewicz i Pospieszalski w takich zbrojach Ironmanów zrobieni i nie wpuszczają gejozy tutaj do Polski, mówią halt. No to takie też infantylne robienie takich okładek, tak. Trochę, nie?
0: Zdecydowanie, zresztą sam Iron Man troszeczkę ma coś z dziecka, nawet właściwie więcej niż trochę.
1: No właśnie, pan Stark to jest taki też dziecinny trochę. W wolnych chwilach robi sobie nową zbroję, zegarek zbroję, buty zbroję, tak siedzi sobie i wygłupia się cały czas i dowcipkuje.
0: Z jednej strony niby taki człowiek absolutnie wolny, a z drugiej strony jakby trochę zniewolony przez to, że musi się czymś bawić, tak?
1: Chciałbyś mieć taką zbroję jak Iron Man?
0: Bardziej chodziłoby mi o Jarvisa niż samą zbroję.
1: A, czyli sztuczna inteligencja.
0: Tak, tak. I tu możemy przejść do kolejnego tematu. Sztuczna inteligencja. Dzisiaj przeczytałem na zmianę na ziemi.pl, że buduje się, może nie tyle chodzi o stricte o sztuczną inteligencję, chociaż po części tak. Słyszałeś o chemputerach?
1: Nie.
0: Komputery, bracie Krawcze, to jest takie urządzenie, które bardzo przypomina drukarkę 3D, ale bazuje na reakcjach chemicznych i fizycznych, a chodzi o firmę BAE Systems, firma znana z produkcji sprzętu militarnego. Mianowicie ta firma eksperymentuje z komputerami w celu wyprodukowania, a właściwie wyhodowania bombowca.
1: Wow, żywy statek kosmiczny, jak z filmu science fiction.
0: Tak, tylko chodzi o to, że w procesach chemicznych ma już powstać gotowy kadłub, skrzydła, przynajmniej część elektroniki. Więc tak jakby coś w rodzaju właśnie takiego komputera może nie tyle samoreplikującego się, ale tworzącego coś, tak?
1: Ciekawe rzeczy.
0: Coś takiego jest. Chodzi o to, żeby zbudować na przykład bombowce w ciągu kilku tygodni, a nie lat.
1: Chociaż brzmi to trochę groźnie dla mnie, ale może ulegamy tutaj ja ulegam takiemu strachowi, jaki towarzyszył naszym pradziadkom, jak wynaleziono samochód, albo jak wynaleziono komputery, zawsze się człowiek bał.
0: Strach jest o tyle uzasadniony, że gdyby to służyło naprawdę, to poniekąd nauce służy, ale niestety najpierw jest to wykorzystywane militarnie, więc tak czy inaczej przeciwko ludziom.
1: No właśnie, znowu jakieś bombowce, znowu broń. Po tym, że zachowujemy się infantylnie i że nie dorośliśmy do niektórych rzeczy, to widać po muzułmanach, bo oni co nie dostaną do ręki, czy telefon, to jak telefon mu dasz, to on będzie zaraz kombinował, jak zrobić z tego zapalnik jakiś, nie? Zdalny. Jak mu dasz samochód, to ci wjedzie w tłum. Nie, przesadzam oczywiście trochę, ale widać, że niektórzy sobie nie radzą troszkę jeszcze z tym wszystkim i nadal drzemie ich w taki plemienny instynkt po prostu pod tytułem zaciukać odmieńca tego użyjmy do tego technologii. A jak mowa o sztucznej inteligencji, to nie tak dawno świat obiegły dziwne, psychodeliczne obrazy, które były ponoć generowane przez sztuczną inteligencję. Na pewno wszyscy kojarzycie te obrazy, na których jest bardzo dużo różnych takich oczu dziwnych i przypominają troszeczkę fraktale. I to można powiedzieć, że sztuczna inteligencja zaczyna rozpoznawać obiekty, nie? Tak jakby.
0: No tak. No to tak samo. Na dowód, że w sumie sztuczna inteligencja owszem zaczyna jakoś się tak mocniej pojawiać, ale jeszcze są z nią problemy, całe szczęście, bo ja naprawdę, jakkolwiek uwielbiam technologię, tak nie lubię, jeżeli technologia myśli za mnie. Raczej lubię, jak technologia myśli tak, jak ja chcę, bo od tego jest technologia, żeby była nam posłuszna, a nie my jej. Natomiast mam wrażenie, że trendy idą w drugą stronę. No i Matrix w dosłownym tego słowa znaczeniu, nie tylko w sensie mentalnym, ale także technologicznym, może się stać rzeczywistością. Chodzi o to, że był bot, był, on chyba nadal jest, tylko nie pamiętam teraz której firmy, chyba Microsoftu. Może słyszałeś o Alice lub jakoś podobnie ona się nazywała, która miała się uczyć reakcji od ludzi, miała jakby uczyć się nie tylko słownictwa, ale w ogóle reakcji ludzkich, jeśli chodzi o rozmowę. No i Elis została mocno zradykalizowana.
1: To znaczy?
0: No zaczęła głosić treści ksenofobiczne, jakby się to dzisiaj pięknie po urzędnicy

0: sensacyjnym.
1: A może to jest tak, że jakiej byśmy nie wymyślili tej sztucznej inteligencji, która od nas się uczy różnych rzeczy, to ona wcześniej czy później dojdzie do wniosku, że trzeba nas zniszczyć, bo my w zasadzie na to zasługujemy. No tak, wiesz, niszczymy tą ziemię, niszczymy inne gatunki, ciągle się nawalamy ze sobą. Być może po prostu w oczach jakiejkolwiek sztucznej inteligencji wyjdziemy na takich głąbów, na wirusa takiego, nie? Który tutaj trawi.
0: Bardzo często z sentencją z Terminatora z dwójki jest przytaczane hasta la vista baby, natomiast zdanie, które mi utkwiło, to było to, że niszczenie się leży w waszej naturze. To był tekst Arnolda Schwarzeneggera do Johna Connora.
1: Ale i z Matrixa chyba to jest też taki sam tekst, nie? Że jesteście jak wirus.
0: Jesteście jak wirus, tak. Ludzkość jest chorobą. Tak. Dokładnie. Było coś takiego, wiem, bo dzisiaj w nocy sobie odświeżałem Matrixa właśnie.
1: A jak z kolei byśmy wpoili tej sztucznej inteligencji, że człowiek jest nietykalny, człowiek jest wspaniały, najważniejszy, to będzie taki niewolnik wtedy nasz, nie potrafiący sam wyciągać wniosków, tylko korzystający z wniosków, które zaprogramowaliśmy z góry, nie?
0: Właśnie dlatego uważam, że sztuczna inteligencja tak na dobrą sprawę jest tylko fikcją, bardzo dobrą fikcją, ponieważ albo maszyny dojdą do wniosku, że należy nas usunąć, albo będzie to niewolnik, czyli tak naprawdę troszeczkę to, co mamy dzisiaj. No okej, mamy pewne mądre algorytmy, tak, które na przykład Google wdraża. Nie wiem, czy czytałeś wiadomości, jeśli chodzi o Google I/O. Które to konferencja odbyła się w końcówce maja. Między innymi właśnie jest tam już zresztą na polskim rynku działający Google Assistant, który rozumie kontekst rozmowy i jest w stanie, że tak powiem, całkiem sprawnie z człowiekiem rozmawiać, jeśli chodzi o podawane informacje. I ja na przykład w tym zakresie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, nie mam absolutnych zastrzeżeń, tak? Tylko właśnie ja uważam, że prawdziwa sztuczna inteligencja to musi być właśnie taki niewolnik, a właściwie skoro ma być niewolnikiem, to nie bardzo z tą sztuczną inteligencją po drodze. To po prostu jest dobrze napisany program, który przewiduje pewne kwestie, ale wciąż to jest efekt działań ludzkich.
1: A czym, to tak podpytam cię trochę, a czym twoim zdaniem różni się sztuczna inteligencja od prawdziwej inteligencji?
0: Właściwie sztuczna inteligencja to jest bardziej termin, myślę, że stworzony na poczet tego, że prawdziwa inteligencja no to jest w naszych umysłach, tak? Czyli w maszynach biologicznych de facto, czyli ludziach, zwierzętach i tak dalej. Natomiast sztuczna to po prostu inteligencja obecna, przynajmniej ja to tak rozumiem, w sztucznym tworze, czyli zbudowanym przez człowieka.
1: A jak stworzymy generator, który będzie tworzył z klocków po kolei, poprzez jakąś tam ewolucję skryptu, tą sztuczną inteligencję, tak, że ona będzie sobie właśnie rosła i zostanie, wiesz, wygenerowana także na podstawie jakichś tam czynników środowiskowych. To czy to będzie nadal sztuczna inteligencja, czy już taka, która równa się naszej, biologicznej? Nie wiem właśnie.
0: Dobre pytanie. Ja nie wiem, nie jestem naukowcem. Możemy tylko gdybać, naprawdę. Natomiast dla mnie na pewno coś podstawowego, co definiuje inteligencję, jest możliwość uczenia się i wyciągania wniosków.
1: No to sztuczna inteligencja ma, nie? Też.
0: Tak. No dokładnie. No i na tym bazują algorytmy genetyczne, tak? Czyli tak, które mają właśnie mutować.
1: A może to, że my cierpimy, że odczuwamy ból, zazdrość, takie bardzo analogowe rzeczy sprawia, że nasza inteligencja jest bardziej, no jest inna, że to jest inna jakość, no ale teoretycznie też się te same rzeczy da zaprogramować, bo można stworzyć chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Właśnie ciekawi mnie, co ty uważasz, czy da się stworzyć sztuczną inteligencję, która podobnie jak HAL 9000 z Odysei Kosmicznej będzie się bała, że ją wyłączysz?
0: Być może można, tylko pytanie, na ile my to zaprogramujemy, a na ile taka sztuczna inteligencja sama w sobie wytworzy taki lęk. No bo wiesz co, dla mnie z jednej strony uczucia związane ze sztuczną inteligencją, w sensie, że uczucia emitowane, znaczy odczuwane przez komputer, są do pewnego

0: stopnia sprzeczne z logiką, dlatego że dla mnie jakby ośrodkiem duszy, jako dla mnie jako osoby wierzącej, to jest właśnie, znaczy ośrodkiem uczuć dla mnie jako osoby wierzącej jest dusza. Tak, więc automatycznie, jeżeli tej duszy nie ma, to jesteśmy tylko maszyną, tak?
1: A gdzie ta dusza jest?
0: Nas, tyle mogę powiedzieć. To ci nie powiem. No, nie musisz w to wierzyć oczywiście, ja to rozumiem, ale ja mówię oczywiście swoje zdanie, tak? Natomiast no, do pewnego stopnia można powiedzieć, że tworzenie programu to tworzenie duszy komputerowi, ale ja wiem, czy to faktycznie tak działa.
1: Przypomniał mi się taki kawał. Człowiek stworzył super inteligencję, którą zapytał o to, zapytał, czy Bóg istnieje, a ona odpowiedziała: teraz już tak.
0: No, dobre, dobre. Tak, bardzo, bardzo dobre.
1: Właśnie mi się trochę tak rozmywa ta granica między tą sztuczną inteligencją a analogową, biologiczną. Zawsze miałem takie przekonanie, że da się stworzyć super inteligencję, która też w końcu zacznie czuć po swojemu może troszeczkę inaczej niż my, ale to nie jest jakaś, wiesz, inny level zupełnie, nie? To nie jest tak, że to jest sztuczne i... Wydaje mi się, że się da stworzyć takiego robota, który będzie potem uciekał przed jakimiś łowcami, tak jak w łowcy androidów, tak?
0: Tak, bardzo dobra książka.
1: No bardzo dobry film, tak, bardzo dobry film.
0: No ja książkę czytałem, akurat filmu nie oglądałem.
1: O!
0: Tak, zresztą jest, jeżeli ktoś lubi audiobooki, jest wersja słuchowiskowa zrealizowana w technologii binauralnej. Na audiotece.pl do kupienia. Także jest to bardzo dobrze wykonane słuchowisko. Po prostu no można by tutaj superlatywy pod kątem i reżysera, i aktorów słać, ale polecam po prostu kupić i posłuchać.
1: Z aktorami?
0: Tak. Tak. Fajnie, zasadą audiobooków słuchowiskowych jest to, że grają aktorzy.
1: Aha.
0: I masz tak jakby film, tylko że bez obrazu. Masz dźwięk, muzykę, aktorów, w ogóle całą obsadę i produkcję takich audiobooków. Zależy jeszcze od długości audiobooka, ale potrafią sięgać rzędu 100 tysięcy złotych.
1: No właśnie, słuchajcie, jakby ktoś nie znał Furaka jeszcze, to tutaj taka informacja, że Furak jest osobą niewidomą, ale jakoś nie poruszaliśmy tutaj tych tematów, bo no wiecie, no człowiek robi to samo wszystko, co wy, nie? No chodzi sobie po górach, pracuje, cieszy się i tak dalej, więc to zostawiliśmy, ale może wspomnisz...
0: Nie jestem sztuczną inteligencją póki.
1: Ale może też zahaczymy później o jakieś technologie, które by mogły być dla ciebie właśnie ciekawe.
0: A to już ci przedstawię ciekawy news, który dzisiaj wyczytałem w takim pisemku Tyflo Świat. Znaczy to jest portal i pismo i w ogóle wszystko naraz. Mianowicie uczeni, o ile dobrze pamiętam, z MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, pracują nad czymś, co się nazywa, najkrócej mówiąc, skanujący pierścionek. Chodzi o to, że to akurat możemy przejść fajnie też do technologii ubieralnych, które też chciałem poruszyć. Mianowicie chodzi o taki, no oczywiście to nie chodzi o to, że będzie to pierścionek tam ze złota, srebra, może troszeczkę będzie tego, ale generalnie bardziej chodzi o technologiczny gadżet, który przeczyta tekst napisany czy to na kartce, czy na ekranie komputera, czy gdzieś i przeczyta go głosem syntetycznym.
1: To taki OCR, czy tam OCR, tak? Tutaj działa?
0: Tak. Optical Character Recognition. No, oczywiście to nie musi służyć tylko i wyłącznie osobom niewidomym. Niemniej rzecz jest dość ciekawa i praktycznie przez to, że dzisiaj przeczytałem ten artykuł, troszeczkę zachwiało to mój pogląd na temat technologii ubieralnych.
1: Którym byłeś początkowo niechętny bardziej, a teraz się skłaniasz, że jednak nie musi to być takie złe.
0: Znaczy nie, może inaczej, nie mogę powiedzieć w 100%, że się ku temu skłaniam, ponieważ bardziej może zachwiało na tej zasadzie, że widzę jednak pewien potencjał w tych technologiach, tak? Do niedawna było to dla mnie raczej coś, co ma służyć temu, żeby człowiek coraz chętniej przyjmował zabawki integrujące się z ciałem, no i w konsekwencji ludzie przyjmą chipy, bo uznają to, że nawet to lepsze od noszenia zegarka smart, tak, na nadgarstku. Natomiast faktycznie istnieje pewna jakby domena czy dziedzina tych technologii, gdzie mogą być przydatne, ale ja wciąż to postrzegam jako urządzenia, gdzie, no bo dzisiaj się chce wcisnąć raczej coś takiego, że ten zegarek jest ci potrzebny, masz z nim chodzić, jeść, spać i nie wiem, co tam tylko jeszcze robić. Natomiast ja uważam, że ma to zastosowanie tylko w niektórych po prostu konkretnych czynnościach, tak? Tak jak w przypadku tego pierścionka została przedstawiona, można powiedzieć, taka sytuacja, że idziesz do restauracji i chcesz przeczytać sobie menu, tak? No to jest fajne, nie powiem. Ale takie na co dzień obstawienie się technologią zakładaną na siebie, uważam, że to chyba za dobre nie jest.
1: A tu pytanie jest z czata, czy znane są ci takie technologie, które by pozwalały czytać z monitora Braille'em? To znaczy, no rozumiem, że to chodzi o to, że czy są takie monitory, które by na przykład robiły płaskorzeźbę z obrazu, który jest na monitorze, tak to zrozumiałem?
0: Są takie monitory, tylko że są co najmniej dwa razy droższe od tradycyjnych monitorów Braille'owskich.
1: To znaczy, ile może taki monitor kosztować na przykład?
0: No jeżeli to, co mam teraz na swoim biurku, kosztowało jakieś 20 tysięcy złotych, no to może optymalnie tak, no co najmniej dwa razy więcej.
1: No to nie są tanie rzeczy, panie Paździo.
0: To nie są tanie rzeczy, tak.
1: Dwa browary co najmniej, panie Paździo. No kurczę, to mnie zaskoczyłeś, nie wiedziałem, że to są takie drogie rzeczy. Kurczę, zamiast robić jakieś bomby, torpedy, nowe pistolety, to mogliby zainwestować na przykład w tańszą produkcję takich gadżetów tego typu, nie? I to by było coś wspaniałego.
0: Są ludzie, którzy coś tam próbują, ale no niestety, jak długo wojna, panowanie, władza i pieniądze będą ważniejsze na tym świecie, no to dopóty będzie się tworzyć broń, bo ja uważam, że broń przestanie mieć rację bytu, jeżeli ludzie przestaną chcieć mieć jakąkolwiek władzę.
1: No a przestaną
0: pieniądze,
1: mieć władzę.
0: Pieniądze może mniej, tak, ale przede wszystkim mam wrażenie, że broń służy głównie do utrzymania się przy władzy.
1: No coś w tym
0: mój
1: jest.
0: Pogląd oczywiście.
1: Coś w tym jest, czyli jednak chyba powinniśmy iść w tym kierunku, że jak to śpiewa Michał Wiśniewski, żadnych granic, bo jak granic nie będzie, to nie będzie takie. Będzie tylko jedna władza i nie będzie miał się kto z kim bić o tą władzę może.
0: Ale wciąż będzie władza. Tu chodzi o to, żeby ludzie jednak, wiesz, no jednak próbowali coś budować dla swojego dobra też, tak?
1: A ludzie się boją właśnie takiego stanu rzeczy, że mamy jeden tylko kraj na ziemi, tak? Bardzo, bardzo się tego boją, bo to wszystkim się kojarzy z jakimś zatraceniem tego, co już mamy, naszej tradycji.
0: Może inaczej.
1: Tradycji.
0: Przepraszam, że wchodzę w
1: słowo. Spoko.
0: To jest promowane. To, żeby nie było, może nie tyle, żeby państw nie było, to pół biedy, ale żeby nie było tożsamości narodowej.
1: No właśnie.
0: To jest promowane przez Sorosów, przez eurokratów i całą masę innych ludzi. I z tym się faktycznie ludziom ma prawo kojarzyć jeden globalny kraj, a właściwie po prostu wszyscy jesteśmy mieszkańcami planety bez państwowości, dlatego że o tym się mówi, tak? Natomiast faktycznie, gdyby to przedefiniować nieco, że każdy tak naprawdę jest mieszkańcem planety, ale ma prawo czuć się patriotą lokalnym. Koniecznie na poziomie państwa, ale nawet na poziomie regionu. Tak? I żeby to nie było niszczone, no to myślę, że jest szansa jakby to zmienić faktycznie. Bo to, że jesteś patriotą lokalnym, nie oznacza, że nie chcesz współpracować z całym światem. Tak?
1: Na pewno dużo by zmieniło pojawienie się obcych, bo wtedy by ludzie się prawdopodobnie jakoś tam zjednoczyli w obliczu tutaj nowych gości z siódmej gęstości i byśmy wtedy zaczęli się właśnie łączyć i rozmawiać wspólnie, co z tymi kosmitami. i każdy by coś wniósł, na przykład islam by stwierdził, że to Allah przysłał tutaj coś, kto inny by coś innego, no wiadomo.
0: Tak, let the alien come.
1: Właśnie. Ciekawe, jakbyśmy zareagowali. A ja przypominam, że gdyby chciał ktoś do nas tutaj dołączyć i podyskutować chwilkę, albo o coś zapytać, albo coś powiedzieć, to dzisiaj dzwonimy nietypowo na profil Krawiec 2, który trzeba sobie dodać do znajomych pierw, żeby nas tu nie rozłączało, żeby była możliwa rozmowa grupowa. I no, tak więc nie dzwońcie na nocne radio Skype'a. W ogóle tyle jest różnych zagadnień, o których możemy porozmawiać, więc ja może zostawię tobie tutaj pokierowanie.
0: Nie, no, jeżeli masz jakieś ciekawe wiadomości, to mów śmiało, także spokojnie. Ja tylko gościem jestem, ja to tam tylko przyszedłem, prawda, i gadam.
1: No dzisiaj to bardziej główny prowadzący, chyba biorąc pod uwagę moje przygotowanie. Ja będę zadawał takie, jak w mainstreamie, same nieznaczące nic i niewnoszące nic pytania. Panie Furaku, jakie były pana początki z technologią nowoczesną?
0: Coś w tym stylu. Zaczęło się od tego, że jako dzieciak bałem się robotów. No cóż, no właśnie, więc ja jestem ciekaw to, co słuchacze twierdzą na temat technologii ubieralnych, ponieważ z jednej strony jest to pewien potencjał. Ja nie mówię, że w ogóle należy technologie ubieralne wyrzucić, nie, absolutnie. Są ciekawe różne propozycje, nawet na TED.com, jeżeli ktoś kojarzy tą konferencję, bardzo polecam. Były te... Oni to nazywają talks, czyli jakby rozmowy na temat tego, że dzięki wirtualnej rzeczywistości, a przy wirtualnej rzeczywistości jednak w coś tam trzeba się ubrać, chociażby w te okulary, czy to Oculus, czy Google Glass, czy jakieś tam inne cuda, no można stworzyć nie tylko wspaniałe gry, ale także mówi się o wirtualnych laboratoriach.
1: O. Może też jakaś zdalna operacja. Były już chyba takie właśnie zdalnie przeprowadzane operacje, że chirurg kierował rękami robota, prawda?
0: Tak, tak, tak, dokładnie. I cały czas są nad tym badania. Zarówno właśnie w postaci wirtualnej rzeczywistości, jak i przynajmniej kiedyś padł taki dość huczny news, że no chodzi jakby o zlikwidowanie, jakby ci to powiedzieć, żebyś widział przez palce. O.
1: No.
0: Na przykład jak chirurg robi operację przy czymś bardzo precyzyjnym że palce zasłaniają, to żeby można było jakby rzucić na wierzch dłoni to, co jest pod palcami, a czego nie można zobaczyć oczami.
1: Słuchacz na czacie pisze, ja bym chciał płaszcz niewidzialności. Ty zboczeńcu, ty!
0: No, podobno istnieją. No, Claude z teorii chaosu utrzymuje i być może ma rację. No, przecież jest wiele technologii, których się nie ujawnia, że taka technologia istnieje. Tylko, że jest gdzieś oczywiście w zakamarkach wojskowych tudzież różnych innych ciekawych instytucji. Znaczy, może instytucji to nieciekawych, bardziej ciekawych przez to, że mają te technologie.
1: Być może stworzenie takiej całkowitej niewidzialności może się okazać niemożliwe i okaże się, że co najwyżej możemy dojść do poziomu takiego kamuflażu, jak Predator miał, nie?
0: No tak, tak. No jestem ciekaw, na ile to jest faktycznie możliwe. No właśnie też mi się bardziej wydaje, że to bardziej kwestia może być związana z maskowaniem się dobrym, z jakimś właśnie kamuflażem, ale tak naprawdę takiej totalnej niewidzialności to chyba...
1: A jak mówiliśmy tutaj właśnie o rozwoju jakimś tam mentalnym, duchowym i technologicznym, które nie idą ze sobą w parze, to może jest tak, że dlatego nas nie napadają żadni tacy kosmici typu właśnie Predator, którzy byliby bardzo rozwinięci technologicznie, no bo w uniwersum właśnie Predatora to ta rasa jest taką... która dokonała największych wynalazków służących do polowań, do zabijania, bo nie da się rozwinąć cywilizacji, jeśli w głowie mamy zabijanie, nie?
0: Dokładnie. Jeżeli w ogóle też nie wchodzi w grę żadna duchowość, to się zgadza. No bo żeby był rozwój cywilizacji, potrzebne są jakieś wartości, tak? No i według tych wartości opiniujemy, coś jest dobre, czy coś jest złe. Także to chyba myślę, że pozwala jakoś też analizować rzeczy, tak? Czy ta technologia się przyda, czy nie, na ile ma minusów, ile plusów, tak? I tak dalej. No faktem jest tam, że sama technologia z siebie, jakakolwiek by nie była, nawet te wszczepiane chipy, ta technologia sama z siebie zła. Kluczem jest to, kto za nią stoi, tak? Kto trzyma ten joystick, klawiaturę czy cokolwiek.
1: Także być może jest tak, że postacie typu Lobo z komiksu, czyli taki kosmiczny, płatny zabójca, który sobie na kosmicznym motocyklu popierdziela przez wszechświat, to są po prostu postacie właśnie takie groteskowe i komiksowe i nigdy żadna cywilizacja nie dojdzie do wysokiego poziomu, jeśli cały czas się zwalcza, bo w sumie no to walka jest dosyć destrukcyjna i wojny, no po wojnie nie zostaje nic, nie? Trzeba wszystko odbudowywać, więc jak ktoś ma w głowie tylko zabijanie, no chociaż predatorzy to się między sobą nie bili za bardzo, tylko latali po kosmosie i szukali okazji do polowań, nie? Więc teoretycznie może powstać taka, ale ta cywilizacja byłaby na pewno, byłaby z kolei pilnowana przez te inne, bardziej takie światłe, tylko co taki hippis, jakiś tam plejadianin świetlisty może zrobić? No, może mieć taką technologię, która cię przeteleportuje na drugi kraniec wszechświata nagle na przykład. I nie masz z nim żadnych szans, nie?
0: Albo polecam, ja jestem w ogóle fanem Star Treka, tam wiele z tych tematów, które teraz opisujesz, i Predatora, i ten, były poruszone, jeśli chodzi o wojny. I tam na przykład w TOS-ie był taki motyw, gdzie Organianie, cywilizacja o miliony lat bardziej zaawansowana od Ziemian, uniemożliwiła wojnę Ziemian i Klingonów, po prostu nagrzewając im statki i przyrządy wszelkie tak, że nie mogli tego dotknąć. Po prostu, a skoro nie mogli dotknąć, to nie mogli użyć. Także, że tak powiem, zapobiegli wojnie w ten sposób.
1: Pewnie nasz tutaj rozwój na planecie, organizowanie się w jakiejś Unię, to może to obowiązuje też we wszechświecie, nie? I jest jakaś faktycznie Unia międzygalaktyczna.
0: Wiesz co, Unia budowana na zasadzie współpracy ludzi, tak. Natomiast Unia polityczna, ja wiem, czy to jest takie konieczne. Znaczy, może inaczej, Unia na podstawie tego, że nie wiem, podpisujemy sobie umowę, że my tu z wami sobie handlujemy, wymieniamy się tym i tym, proszę bardzo. Natomiast no to, co się dzieje w Unii Europejskiej, czyli próba zbudowania jednak europejskiego państwa, ale na podstawie mocno politycznej, ja wiem, czy to jest takie faktycznie pożądane. No.
1: Kiedy byłem
0: na dzień dzisiejszy chyba ja mówię nie.
1: Kiedy byłem młodym chłopakiem, to sobie wymyślałem taki świat RPG, w którym okazywało się, że piramidy tu na Ziemi to były takie urządzenia pozostawione przez przyjaznych nam obcych, które miały chronić nas przed zauważeniem i wykryciem przez inne cywilizacje. I po zniszczeniu ich się tutaj pozjeżdżali z całego wszechświata różni kosmiczni psychopaci. Może coś, jakieś ziarnko prawdy jest w tym, że my jesteśmy jakoś zabezpieczeni przed tym, żeby nas nie wykryto, a być może sama wielkość wszechświata tak działa, że po prostu ciężko jest znaleźć drugą cywilizację. Być może jest w ogóle tak, że ciężko się rozwinąć też do poziomu takiego, żeby móc latać na takie odległości kosmiczne i że faktycznie się nie da przekroczyć tego w żaden sposób, bo to są takie odległości, że żadna, nawet bardzo rozwinięta cywilizacja, albo jeszcze inaczej, może jest tak, że te podróże są możliwe tylko jak osiągnie dana cywilizacja odpowiedni stopień rozwoju duchowego właśnie, bo ta duchowość i jakaś tam, wiesz, mentalne działanie nasze sprawia, że przenosimy się na te kosmiczne odległości, nie?
0: No tak, mowa chociażby o odwiedzaniu różnych wymiarów w trakcie OB, tak? Czyli Out of Body Experience, które jest bardzo silnie powiązane z duchowością i myślę, że bez jakiejkolwiek duchowości raczej nikogo by ono nie interesowało.
1: No, próbowałem kiedyś, ale...
0: badaczy w Polsce, którzy się tym zajmują.
1: A próbowałeś kiedyś Out of Body Experience?
0: Nie, ja myślę, że albo do tego jeszcze nie dojrzałem, albo po prostu nie jestem do tego stworzony. Nie ukrywam, że budzi to we mnie jakiś tam lęk, także że, no, być może jest to efekt właśnie człowieka, który tego nie rozumie i się boi, tak? Ale i dopiero jak się nie nauczy z tego korzystać, to niezrozumienie nie zgasi lęku i tak dalej, ale mimo wszystko jest to dla mnie... Chyba prędzej bym zaeksperymentował z EVP niż OB. Ale EVP to nie jest wychodzenie z ciała, to jest Electronic Voice Phenomena, zresztą niedawno był odcinek Tory Hallsu też o tym.
1: No a Furiat, nasz tutaj dyżurny ostrzegacz, już ostrzega, że furaku, nie próbuj, bardzo niebezpieczna rzecz. To
0: dla... Ale EVP czy OB? Bo...
1: Chyba chodziło o OB.
0: Ja nie mam zamiaru próbować, także furiacie, pocieszam cię, nie mam zamiaru próbować. Być może jest to niebezpieczna rzecz, no wystarczy posłuchać Zbyszka Mrugały, czyli człowieka, który nie wiem, czy nagrywał. Nagrywał na pewno, czy nagrywa jeszcze, to nie wiem, to musiałby się Ivelios odezwać, ale pewnie go nie ma, bo nie słucha raczej nocnego radia, chyba że się mylę. Nagrywał audycję o OB i on naprawdę, czasami jak jego się posłuchało, to tak nie było wiadomo, czy to, co spotkało go, to było pozytywne, czy negatywne.
1: No, jest też nasz kolega radiowy Juby, który interesuje się właśnie snami, Out of Body Experience, tego typu sprawami i podobno ma niezłe efekty, tak twierdzi. Więc jakbyś przypadkiem słuchał Juby, to zadzwoń do nas i opowiedz.
0: No właśnie, chociaż albo tak. Co powiedz, czy na przykład udaje ci się osiągać świadome sny i na ile masz efekty w tej kwestii, bo to mnie chyba jakoś mimo wszystko też bardziej interesuje niż OB.
1: No, świadome sny to dla Jubego to jest kaszka z mleczkiem, to on już od dawna takie... ten stan osiągnął i wypracował sobie, więc...
0: No dobrze, jeżeli też opowie o tym, bo ja... No może nie interesuję się tym tak jak technologią, o której tu mówimy, ale też jestem ciekaw.
1: To pomówmy może chwilkę o technologiach takich jak elektryczne samochody, które już są wynalezione, często są nawet to już samochody z autopilotem, z automatycznym kierowcą.
0: Tak, nie wiem, czy słyszałeś o ostatnich właśnie problemach Tesli, czyli firmy Elona Muska, który właśnie produkuje te samochody właśnie o nazwie Tesla. Znaczy firma się nazywa chyba Tesla Motor.
1: Tak.
0: No i właśnie próby autopilotażu są na razie no, nie bardzo udane, przynajmniej dla tej marki, ponieważ były już dwa wypadki ostatnio, z tym jeden śmiertelny dla człowieka, który był w tym samochodzie i testował.
1: Tak, firma Tesla Motors ma ostatnio kłopoty właśnie z tym związane. Często podnosi się taki moralny problem też, jak zachowa się ta pseudo-sztuczna inteligencja, mechanizm rozpoznawania drogi w przypadku, kiedy będzie trzeba dokonać wyboru, czy zabić, czy skręcić w lewo i potrącić staruszkę, czy skręcić w prawo i zabić dwójkę dzieciaków na przykład, nie?
0: No tak, albo... Czy spaść do rowu i zniszczyć samochód, a jednocześnie zabić pasażerów, tak? Ale przynajmniej nie uniknie się większej tragedii.
1: No to właśnie chyba bardziej realny problem, wydaje mi się, bo pewnie te samochody, tak jak RoboCab, będą miały pierwszą dyrektywę. Po pierwsze, nie zniszczyć samochodu. Coś w tym stylu.
0: No właśnie. Znaczy, no ale tu znowu wchodzimy w to, że jakby, że coraz bardziej oddajemy technologii pole do, może nie tyle pole do popisu, co myślenie. A przynajmniej próbujemy. No, dla mnie jako dla programisty na przykład, ja programuję sobie w PHP i w ogóle tam serwisy internetowe i te sprawy. Na przykład chociażby dla mnie już na tym etapie, jeżeli na przykład framework PHP-owy, pozdrawiam wszystkich programistów PHP, za dużo za mnie myśli, za dużo wymusza swoich jakichś rozwiązań, automatycznie jest przeze mnie nielubiany, dlatego na przykład bardzo znany i bardzo prawdopodobnie lubiany framework w świadku PHP-owców Symfony jest przeze mnie nielubiany właśnie z tego powodu, że na przykład dużo rzeczy może nie tyle, że automatyzuje, co próbuje wymusić własne jakieś rozwiązania, tak? Podczas kiedy przykładowo Falcon daje mi większe pole do popisu i większy wybór, czy korzystać z automatyki, czy oprogramowywać coś samemu. No i dla mnie technologia przeszłości to jest taka, która daje jak najwięcej wyboru, tak? Żeby jednak coś zautomatyzować, coś oddać tej technologii, ale coś jednak, żeby człowiek pozostał nadal tym, który kontroluje. Tak. Ja myślę, że to ciągłe dążenie do sztucznej inteligencji nas właśnie zlikwiduje, nawet być może nawet nie dojdziemy do momentu, kiedy sztuczna inteligencja będzie naprawdę sama wszystkim zarządzała, tylko właśnie te próby właśnie oddawania technologii, że tak powiem, funkcji nadzorcy, tak?
1: Same technologie programowania też się chyba zmieniły i programowanie samo. Czy jest tak, że programowanie obiektowe było od zawsze, czy to ono się pojawiło dopiero ileś tam lat temu, czy jak to było?
0: Ileś lat temu, no głównie to są lata 90. Chociaż ja nie wiem, czy przypadkiem opisany w latach 50. Lisp, język, który uważa się za no absolutne meritum programowania właśnie i algorytmów genetycznych i sztucznej inteligencji, już nie był na tym poziomie obiektowy, chociaż nie używało się może tego określenia. Ale generalnie spopularyzowanie programowania obiektowego, którego ja jestem fanem, dlatego, że tak powiem, nie lubię bibliotek PHP-owych takich napisanych w czystym PHP-ie, stricte strukturalnych, bardzo mnie one rażą, no, ale to taki ma mały odchył, no, każdy jakiś ma. Niemniej no, mówi się, że oprogramowanie obiektowe to jest jednak właśnie to oprogramowanie XXI wieku i właśnie dzięki temu, że pojawiło się obiektowe programowanie, rozwiązano parę problemów z różnymi właśnie kwestiami odnośnie tego etapu projektu, no, projektowania oprogramowania. Tak.
1: A bo kiedyś mnie koledzy programiści chcieli tak zażyć i wypytywali się, a ty krawiec w ogóle wiesz, co to jest programowanie obiektowe? No i jakoś to opisałem, tak że to trzymało się kupy, ale zawsze to, jakoś brakowało mi takiej dobrej definicji. Czy ty potrafisz jakoś zdefiniować, czym jest programowanie obiektowe?
0: Ja wiem, czy umiem zdefiniować. Nigdy nie próbowałem definiować, po prostu raczej próbowałem programować obiektowo.
1: A jakby powiedzieć na przykład, że to jest taki sposób programowania, w którym każda funkcja, klasa, fragment, nie no, to właśnie, no widzisz, nie potrafię, no bo to jakoś to podświadomie to rozumiem, ale...
0: Obiekt w programie to jest próba opisania rzeczy po prostu, tak? Czyli obiekt musi przedstawiać jakąś rzecz, z którą tą rzeczą ma się coś dziać. I ta rzecz ma mieć konkretne funkcjonalności i tymi funkcjonalnościami są metody oraz właściwości lub też zmienne. W różnych platformach są różnie nazywane, na przykład... Faktycznie w C-Sharpie i w kilku podobnych językach wyróżnia się akcesory funkcyjne, również właśnie nazywane właściwościami, ale to wchodzimy w rzeczy mocno informatyczne i nie wiem, czy słuchaczy nie znudzimy.
1: No,
0: to jest fajna sprawa, a jest to jakby podstawa dzisiejszej technologii, że jakby no, podstawą dzisiejszej technologii jest jakiś komputer, tak? Może to być nanokomputer, nanoprocesor, ale jednak i tam jest jakiś program. Tak? Więc faktycznie no, jakby bez programowania nie ma postępu, ale nie wiem, czy wchodząc w takie ścisłe programistyczne kwestie, nie wkurzymy słuchaczy, także.
1: No, być może dla niektórych to będzie ciekawostka, taki właśnie żargon programistyczny. Ja sobie tutaj patrzę na nowe technologie, jakie są wymieniane na portalach różnych. I znalazłem na przykład elektroniczne dziary, jakieś takie.
0: Możesz wytłumaczyć? Znaczy, kojarzy mi się to z tatuowaniem, ale może...
1: Już tutaj patrzę, co napisali. Jeszcze nie zdążyliśmy oswoić się z wearables, czyli tymi zakładanymi technologiami, a już naukowcy proponują nam epidermal electronics, czyli urządzenia elektroniczne w formie tatuaży. Dokładniej, że aha, czyli masz taką płytkę drukowaną jakby na skórze. Są to układy scalone, zaprojektowane tak, że można je nalepić na skórę. Są długotrwałe, sprężyste i wodoodporne.
0: No ja nie wiem, czemu chciał. Wiesz co, kurczę, ja mam coś takiego. Nie wiem, czy nie jestem człowiekiem XXI wieku, a może inaczej postrzegam XXI wiek. Że kurczę, no ta zależność nas, naszego ciała od, znaczy może inaczej, nadmierna próba spajania naszego ciała z technologią może nam jednak być bardziej na szkodę niż na jakąkolwiek pomoc. Nie wiem, co wy słuchacze o tym sądzicie i co ty Krawcze o tym sądzisz? Czy naprawdę uważasz, że zespolenie człowieka z technologią, nie mentalne, ale właśnie takie fizyczne, tak, że będziesz miał chipy w mózgu, będziesz miał kurczę, tatuaże na skórze. No, czy to według ciebie jest przyszłość w ogóle?
1: Wiesz, no mnie jako fana cyberpunka to takie rzeczy troszeczkę kręcą, ale to może bardziej tak od strony takiej wizji, że mamy taki świat cyberpunkowy, który w zasadzie byłby światem strasznym trochę, bo to jest świat, w którym rządzą przede wszystkim korporacje. Nie ma już władzy, tylko rządzą wszystkim właśnie korporacje i to jest świat taki maksymalnie skupiony właśnie na kasie, tak, na przemocy też, kupa właśnie różnych futurystycznych broni, taki skomercjalizowany straszliwie, w którym też ludzie mieszkają w jakichś takich małych boksach, jak nie mają kasy, to sobie po prostu idziesz spać do takiego boksa jakiegoś na ulicę, który sobie wynajmujesz. No jest to taki świat z jednej strony straszny, no z drugiej strony barwny bardzo i kiedyś, nie pamiętam, czy to z tobą, czy z kimś innym, przewidywaliśmy, że cyberpunk jest najbardziej wiarygodną wizją przyszłości, niestety.
0: Na pewno obecnych trendów, to się z tym zgodzę. Natomiast czy faktycznie no, to jest coś, co faktycznie jakby bez tego nie pójdziemy dalej? No, ja chyba w to wątpię, mimo wszystko. Naprawdę uwielbiam technologię, uwielbiam i czytać, i analizować, i programować, ale chyba... No oczywiście, no zawsze jak wszystkiego, są plusy i minusy, tak? Chociażby mówi się o e-telepatii, tak? Czyli poprzez chipy w mózgu możemy po prostu, może nie tyle możemy, co mówi się, że będzie można przesyłać myśli, więc będziemy o wiele bardziej mogli się wypowiedzieć niż tylko werbalnie. Mi się tu jako fana Star Treka od razu Borg przypominają, którzy to są właśnie takie humanoidalne generalnie postacie. Znaczy to są humanoidy, ale zespolone tak z technologią, że bez technologii trzeba wręcz ich wysłać na niezły odwyk, żeby się zupełnie uniezależnili. Bo tam wszystko, oni we krwi nawet mają nanosondy.
1: No i są też zespoleni mentalnie, są jedną świadomością, tak. Chyba, tak?
0: Tak, są jednym kolektywem tak zwanym, gdzie, że tak powiem, właśnie ta technologia umożliwia im współdzielenie myśli i kontaktują się ze sobą właśnie, mogą werbalnie, ale to werbalnie raczej do tych, co nie są w kolektywie. Tak? A no najczęściej mówią właśnie do siebie przez myśli. Ja nie jestem przeciwny technologii przesyłania myśli, tylko wciąż chyba wolałbym mieć wybór między urządzeniem, które wyjmę z kieszeni i za pomocą niego prześlę myśli, a potem sobie je odłożę, a chipem, który siedzi mi non-stop w mózgu. No.
1: No, ja przede wszystkim chciałbym zachować jakiś indywidualizm, a nie być członkiem kolektywu. To mi się kojarzy z jakimś komunizmem.
0: To jest to, dlaczego ja tak zwracam uwagę właśnie też na te zespolenie się naszego ciała z technologią, dlatego że przestajemy być indywidualni.
1: Można powiedzieć, że społeczeństwa takie jak Koreańczycy północni na przykład, czy inne komuchy, no to idą w trochę w takim kierunku, bo tam już nie ma indywidualizmu. Indywidualizm jest czymś, co potępia się nawet, nie?
0: Tak,
1: oficjalnie.
0: Nie idą jeszcze tak technologicznie w tę stronę. No, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest jeszcze za biedny. No, z jednej strony za biedny, z drugiej strony o broń odpowiednią chcą mieć, tak? No, ale to jest absurd w ogóle tego świata, że ludzie głodują, ale broń atomowa, nowe zbrojenia, program kosmiczny, to musi być oczywiście. Jakże tego może nie być? A że ludzie umierają na ulicy, to co wszędzie umierają, nie?
1: Jak powiedziałeś o głodujących, to przypomniał mi się najnowszy Dzień Niepodległości, w którym jest przedstawiona taka wizja, że kosmici tutaj przylatują i nas robią tak w konia trochę, że my cały czas nie do końca wiemy, czy oni przyjaźni są, czy nie. I część ludzi daje się zabrać na statki tych kosmitów, po czym zostają wyrzuceni w kosmos po prostu, taki cały tłum, nie? Jak śmieci jakieś. Więc ja przypuszczam, że gdyby się odbyła jakaś tu inwazja, to my musimy być bardzo ostrożni, bo oni przecież mogą wszystko. Jak mają super technologię, to mogą nam się objawić jako tacy jakieś tam właśnie plejadianie, świetliści i powiedzieć: witajcie bracia, wejdźcie na nasz statek. My wejdziemy, a to komora gazowa. No sam człowiek takich sposobów używał, bo jak się wiozło do obozu koncentracyjnego więźniów, to im się mówiło: tu do łaźni idziecie, tak? Weźcie się, umyjcie, a wiemy, co potem się stało, więc tak samo może być z kosmitami niestety.
0: No dokładnie, no to, owszem, tak może być, ale ja uważam, że my nie mamy prawa się uważać za cywilizację jakąkolwiek, nawet mikrokosmiczną, jeżeli nie rozwiążemy tych problemów właśnie, że to co teraz mamy, tak, ciągłe wojny, dążenie do władzy, zysk ponad wszystko i można to wymieniać.
1: No właśnie, w kosmos też niby już latamy od dawna, ale cały czas to jest to podwórko takie nasze. Jesteśmy jak dziecko trochę, które cały czas się bawi w piaskownicy swojej i co najwyżej wyjdzie z tej piaskownicy na chwilę, nie?
0: Tak, i pozna to tam parę troszeczkę trawnika dookoła piaskownicy i jak wyjdzie tak na ulicę, to już tutaj już jesteśmy na wyższym etapie rozwoju, po czym i tak znowu wracamy do tej piaskownicy.
1: Jak mowa o nowych technologiach, to może warto byłoby wspomnieć o tym, o czym teraz głośno jest, czyli o systemach cache. Czy ty słyszałeś o tym coś?
0: Słyszeć tak. Nie bawiłem się tym, nie czytałem o tym za dużo, niestety. Fajnie, gdyby ktoś zadzwonił, kto trochę wie więcej na ten temat, bo wokół tej technologii, dlaczego ja się tym jakby na dłuższą metę na razie nie interesowałem? Dlatego, że jest przy tym bardzo dużo mitologii, przynajmniej dla mnie mitologii. Naprawdę ja nie mówię, że ci ludzie, którzy tak wychwalają te urządzenia, nie mówią zupełnie nic prawdy, ale przekolorować jest bardzo łatwo.
1: Ale wiesz co, już nawet pomijając samą tą technologię, czy to faktycznie działa, czy działa tak, jak niektórzy twierdzą, to można tu zaobserwować bardzo dziwne zjawisko, które mi dało trochę do myślenia, polegające na tym, że pojawia się nagle człowiek, mówię tu o kapitanie Radia na Fali, którego serdecznie pozdrawiam, który mówi wszystkim: słuchajcie, mamy lek na wiele chorób, mamy tu rozwiązanie głodu, tego i to i siamto, a po wszystkich to tak spływa i nikt nie, i mało kto się decyduje faktycznie to sprawdzić, tak? I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo zawsze sobie wyobrażałem, że taka informacja jak wybuchnie, to wszyscy nagle się rzucą do testowania, do sprawdzania, a wszyscy mają to w dupie po prostu, tak wiesz, z grubsza, nie?
0: Ja powiem tak, ja w dupie tego nie mam, ale prawda jest taka, że rozbiłem się o ścianę w pewnym momencie. Mianowicie próbowałem zbudować G-com. G-com to jest urządzenie, które wynalazł, za co został zresztą oskarżony o oszustwo i siedzi w więzieniu obecnie, z tego co wiem. Chociaż chyba miał wyjść jakoś niedawno, ale czy wyszedł? Musiałbym to sprawdzić. Hartmut Miller. Chodzi o niemieckiego naukowca, który zbudował w skrócie coś jak telefon, ale nie komunikujący się poprzez fale elektromagnetyczne, tylko przez zjawiska, które myślę, że dla mnie nawet, przynajmniej na razie, są bardzo mało zrozumiałe. Chodzi o stojącą falę grawitacyjną lub też alternatywne, ale co prawda już nie ten... Nie Hartmut Miller chyba to też zbudował, ale podobny transmitter zbudowali Rosjanie oparty na pola torsyjne, czyli pola wirujące tak zwane, będące częścią kosmosu po prostu. No i ten człowiek siedzi w więzieniu. Natomiast o co chodzi? No ja próbowałem zbudować coś takiego, złapałem schematy. Naprawdę, byłem gotowy ludziom tym zapłacić 1000 zł, którzy mieli dostęp, bo oni się zajmowali elektroniką, mechatroniką, więc powiedziałem, tu masz schemat, chcesz, dam ci 1000 zł na to, żebyś kupił co trzeba, zmontował, a co będzie ponad to, to i tak zachowasz dla siebie. Nikt nie chciał.
1: Właśnie, to też tak bywa.
0: Nie chciał. Ja nawet powiedziałem, że jeżeli to nie będzie działać, trudno, no stracę pieniądze, ale przynajmniej będę wiedział, tak? Nikt nie chciał. Zaczęli mi się wymawiać, że okej, okay, no to daj mi znać tu wtedy i wtedy. Dałem znać, wiesz co, się okazało, że to mi jeszcze nie poszło, to no, w końcu stwierdziłem, że sorry, no. Ale mówię, ja mimo, że się tym nie zajmuję, jestem w stanie nawet w tej chwili, no może 1000 zł to nie, ale naprawdę jestem w stanie komuś zapłacić teraz, żeby mi naprawdę sprzedał coś takiego.
1: Mhm, telefon grawitacyjny, tak? To chyba się nazywa.
0: Nie, niekoniecznie może telefon grawitacyjny, ale jak dowolną technologię, która jest spoza nauki akademickiej.
1: To przypomina mi się trochę sytuacja, był chyba milioner taki, który do dzisiaj oferuje milion dolarów temu, kto udowodni istnienie zjawisk nadprzyrodzonych. No i ponoć nagroda jest cały czas nieodebrana.
0: No właśnie, natomiast ja słyszałem, że podobno u kapitana można część z tych technologii kupić, nie wiem, czy to jest prawda, ale naprawdę, jeżeli ktoś z słuchaczy ma jakiś lepszy do tego dostęp lub coś wie więcej, to jestem za tym, żeby się ze mną czy z kimś tam skontaktować. Ja naprawdę chętnie, jeżeli ktoś ma zrobioną taką technologię i wie, że to działa, no i w miarę możliwe jest uczciwy, jestem w stanie naprawdę kupić. Bo ja nie jestem zamknięty na technologię pana Keshe, tylko po prostu, może inaczej, no sam nie zbuduję z wiadomych przyczyn, a próbowałem prosić innych, no i z tak prostym urządzeniem, podobno naprawdę prostym, jak G-com, po prostu rozbiło się to o ścianę.
1: No w przypadku Keshe jest to chyba jeszcze prostsze, ponieważ tam trzeba mieć miedziany drut, z którego się zrobi taką cewkę. Trzeba to wymoczyć w roztworze sody kaustycznej i z wodą, tak? I tworzy się jakaś nanopowłoka na tej miedzi i tak zwany gans, czyli płynne CO2, tak? Czyli płynna plazma. Nie wiem, ja mówię teraz jako taki całkowity lajkonik, bo jestem atechnologiczny trochę. Znaczy, no nigdy się nie przykładałem ani do chemii, ani do fizyki, więc się nie znam po prostu na tych sprawach, ale też ostatnio jako taki właśnie prosty i prymitywny człowiek się rozpytywałem osób skupionych wokół tej technologii, jak dokładnie wyprodukować złoto czy diamenty przy pomocy tego, bo ponoć też się da. No i dochodziliśmy do etapu, w którym pierwszy mi tam opisywali, to potrzebujesz, no ale i co dalej? I co dalej? No to no, i kończyło się tak, że no a dalej to nie wiem. Czyli nikt chyba tego złota czy diamentów chyba jeszcze nie wyprodukował, bo zresztą byłoby chyba głośno, tak?
0: No ale to mi nie chodzi o złoto i diamenty, chodzi mi o to, żeby naprawdę móc na przykład moje tutaj stanowisko komputera używam do wszystkiego, tak? Żeby powiedzmy moje stanowisko komputerowe zasilić z tego czegoś, tak? No to chodzi głównie o generatory energii, jeżeli dobrze rozumiem.
1: No tak, bo właśnie no, głównym jakby zastosowaniem jest oszczędność energii, tylko ja no nie wiem, czy głównym, bo ponoć nawet się da przy pomocy tego regenerować kończyny. I słyszałem, że ci, którzy się tym interesują, widzieli nawet zdjęcia, gdzie na których było przedstawione odrastanie tych kończyn, tylko mi się tu zawsze włącza taki sceptol, nie? Że wolałbym zobaczyć film, na którym, znaczy film, na przykład serię kilkudziesięciu zdjęć przedstawiających kolejne fazy odrastania tej kończyny, a nie dwa zdjęcia, na których jest kikut i odrośnięta stopa już, bo no takie coś to mogę sobie też spreparować.
0: No właśnie o to chodzi. No ja idę dalej, tak, z racji braku wzroku. Chętnie bym się pojawił tam, gdzie jest ta technologia i zobaczył faktycznie, jak to działa. Dlatego naprawdę, jeżeli ktoś jest, kto buduje to, tutaj z tych ludzi, wiem, że ludzie skupieni wokół kapitana Radia na Fali coś tam robią.
1: Tak.
0: Naprawdę jestem w stanie zapłacić może nie jakieś super duże pieniądze, ale chętnie kupię jakąś z tych już wykonanych działających technologii w celu głównie zasilenia komputera.
1: No ponoć można wpłacić troszkę kaski na Radio na Fali. To jest trochę problematyczne, bo kapitan nigdy nie wymienia żadnych kwot i dostaniesz wtedy tak zwanego health pena, czyli to jest takie pióro, w którym jest, jak rozumiem, ta cewka schowana i to podobno leczy też różne dolegliwości. Juby, wspomniany wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, że to on, chyba wyleczył się z bólu wątroby, która mu doskwierała od iluś tam lat i przestało. No wiesz, z jednej strony jestem sceptyczny, a z drugiej nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby tak ściemniać, tak? I opowiadać, że wiesz, że rośliny lepiej rosną, że staw się oczyścił, tak? A jeszcze z trzeciej strony często są to rzeczy ciężkie do zweryfikowania, bo to, że ci nagle przypłynęły kaczki, tak? To ktoś to może interpretować, że flora, fauna odżyły, wszystko, bo kaczki przypłynęły, nie? A kaczki przypłynęły, bo chciały chleba po prostu, nie? Od ciebie.
0: Na przykład, no właśnie o to chodzi, no dlatego mówię, ja, jeżeli ktoś tu jest na czacie, kto buduje coś takiego, tylko poważnie mówię, to chętnie kupię coś takiego. Naprawdę, serio. Ja nie jestem zamknięty na te sprawy, tylko po prostu sam przestałem coś takiego budować, próbować budować. Bo ludzie, z którymi chciałem to zbudować, po prostu niby spoko, prosty schemat, spoko, to tyle kosztuje tego, a jednak nie chcieli tego zbudować. Nawet żeby tylko sprawdzić, czy to działa. Nawet tylko po to.
1: No, tak to wygląda.
0: Dlatego może nie tyle jestem zawiedziony to, że są tak, może inaczej, nie przestałem wierzyć, że istnieją takie technologie, ponieważ uważam, że nauka wielu rzeczy jeszcze nie odkryła, niektóre raczej neguje niż odkrywa, więc jestem jak najbardziej otwarty, tylko mówię, jeżeli ktoś ma coś takiego gotowego, działającego, może być to health plan, chociaż najchętniej zobaczyłbym generator energii, ponieważ chyba na tym na razie bardziej mi zależy, ponieważ o zdrowie jako tak postaram się dbać. Niemniej health planem też nie pogardzę, no to z chęcią coś takiego kupię.
1: No, ja nie jest tajemnicą, że kapitana znam od wielu lat, Tomasza, zwanego też Mapetem. I pomimo tego, że on czasem ma jakieś tam lekkie tendencje do koloryzowania czy coś takiego, to nie jest takim człowiekiem, który by przez tak długi czas nagrywał te audycje i ściemniał wszystkich dookoła, no absolutnie, więc no, ja patrzę na to wszystko cały czas z zainteresowaniem. I
0: ja nie zarzucam, przepraszam, wszedłem w słowo, bo kontynuuj.
1: Nie, no wiesz, nie mówię, że ty zarzucasz, tylko mówię tak ze swojej strony, że mam po prostu sam nie wiem, co myśleć o tym, nie, no bo zaufanie mam do kapitana i wiem, że on by nie nagrywał przez rok audycji tylko o tym i nie jarałby się tym tak bardzo i nie ściemniałby, że to działa tak, a nie inaczej, więc może faktycznie mamy do czynienia z technologią, która zmieni świat. I bo jeśli 10% z tego, co o czym się mówi przy okazji dyskusji o systemach cache byłoby prawdą, to naprawdę to jest wielka rewolucja.
0: Dokładnie, no dlatego mówię, nie będę już się powtarzał, ale chętnie po prostu nabędę coś takiego, ale to już spróbuję się skontaktować w takim razie z Mapetem i z nim pogadać na ten temat, czy by mi nie sprzedał coś właśnie w tej kwestii.
1: No kolejka trochę jest, więc z tego co wiem, troszeczkę się czeka, więc to tylko jeśli ci nie zależy tak bardzo, wiesz, na czasie, będziesz musiał prawdopodobnie chwilę poczekać.
0: Bardziej chodziłoby mi o to, żeby się naprawdę przekonać, troszeczkę taki, jak to mówi, ten niedowiarek jestem, że muszę dotknąć, żeby się przekonać, że to działa i się to przetestować. Także spokojnie, nie ważne, czy to będzie teraz, czy to będzie za pół roku, czy za pięć lat. Tak? Chodzi o to, że jestem otwarty, absolutnie nie neguję pana Keshe. Faktem jest, że często, nawet tam, gdzie czytałem o JCOMie, zdarzało się, że na przykład ludzie mówili, że to działa, ale nie chcieli wysłać żadnych MP3-ek, tak, żeby albo filmików, które prezentowałyby to, tak? Nawet jeżeli istnieje jakieś prawdopodobieństwo zmontowania takiego filmiku, no przecież co to za problem nakręcić filmik o zmyślonej technologii, tak? I pokazać, że działa, ale właśnie ci ludzie, już nie pamiętam na jakim to forum było, no nie chcieli prezentować ani MP3-ek, ani filmików na dowód, że ten JCOM im działa, tak?
1: No, do dzisiaj w sumie nie wybuchła żadna afera na zasadzie cache oszust albo że szarlatan i brakuje też, bo przeszukiwałem sieć, brakuje takich relacji w stylu zrobiłem i nie działa, tak? Ja nie widzę tego, więc to jest tym bardziej zastanawiające. No zobaczymy, co się będzie działo, a teraz może zrobimy chwilkę przerwy na złapanie oddechu. Co ty na to?
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: No dobra, to my się tutaj, kochani, wyciszamy na moment i wracamy do was za chwilę.

0: To było DNA Has Changed in Mechanical Network, Burning Eyes i Kuba Babicki, który to wkręcił kiedyś dziennikarzy z jakiegoś TVN-u, że ich ulubionym piosenkarzem jest David Hasselhoff i ta się tak dopytywała, tak? To naprawdę? Się dziwiła. No, a my wracamy do audycji. Dzisiaj...
1: Przestrzennie się zrobiło, troszeczkę przez ten utwór.
0: Tak, tak, dosyć popularny utworek w radiu na fali, to prawda. I no Kuba zresztą był gościem w tym radio kiedyś. Tak, i to jest tak, osoba zainteresowana też takimi rzeczami jak różne psychoaktywne substancje i tego typu klimaty. A tutaj była informacja na czacie, że hakerzy już się dobrali do tego Pokemon Go, napisał tutaj Rumcajs. I to jest chyba jakieś takie duże niebezpieczeństwo tych nowych właśnie technologii zahaczające o to, co mówiliśmy, o tą odpowiedzialność, tak? I nasze przygotowanie do tych nowych technologii.
1: Otóż to właśnie, że zawsze ktoś będzie nam chciał fikusa zrobić, i zhakuje nam chipa w mózgu i dostaniemy, nie wiem, wylewu na przykład, bo ten chip to wywoła.
0: W ogóle,
1: i dziękuję tak. Bardzo. I załatwiony jesteś.
0: Dokładnie. W ogóle kiedyś to było chyba tak, że pojedynczy człowiek nie mógł całej społeczności, czy jakiemuś miastu, czy większej grupie tak zagrozić. No bo co, mógł wjechać konnym na przykład wozem w tłum, tak? No, dzisiaj może ciężarówką sobie slalomem jechać i zabijać.
1: Technologia wymaga dużej odpowiedzialności. Jako fan Star Treka znowu przypomnę jeden odcinek. O ile dobrze pamiętam, 16 odcinek pierwszego sezonu, czyli chodzi o binarów, czyli taką cywilizację, która rozumie tylko system zero-jedynkowy i dla nich na przykład nie ma innego wyboru, jak tylko albo tak, albo nie. I oni tak byli zespoleni z komputerami, z technologią, że po prostu ich świat w pewnym momencie zagroziła katastrofa, więc oni jakby porwali Enterprise'a, ponieważ dwóch binarów aktualizowało dane i system w Enterprise'ie, i zgrali na niego cały swój świat, żeby po prostu jakby zrestartować sprzęt. Już nie pamiętam, czy tam chodziło o katastrofę, czy o coś innego, ale ci ludzie tak naprawdę jakby umarli, dlatego że wyłączył się im świat, tak właśnie cały. I dopiero Picard i Riker musieli tam zgrać dane z powrotem, zrobić restart i obudzili tych binarów. I właśnie też oni porwali dlatego Enterprise'a, bo uznawali, że albo i się zgodzą na pomoc, albo nie, a jeżeli nie, no to zawsze jest pół na pół, tak? Skoro jest zawsze pół na pół, to trzeba wymusić na nich pomoc. Także bardzo ciekawa sprawa. Polecam w ogóle, to akurat to, co przytaczam, to jest Enterprise The Next Generation.
0: Ciekawe rzeczy.
1: Z racji, że oni rozumieli tylko dwie możliwości, no to zdobyli się de facto na trzecią, czyli wymuszenie pomocy.
0: A jak się takiego zapytasz, na przykład how are you, jak się masz, to co on ci odpowie, mając do dyspozycji tylko tak, nie, prawda,
1: znaczy,
0: fałsz?
1: Nie, no, to może bardziej to nie o to chodzi, że oni nie rozumieli innych rzeczy, ale nawet byli na tyle wykształconą cywilizacją, że rozumieli

0: Na przykład, bo tam był tak, była taka scenka, że niejaki Wesley, czyli syn Dr. Crusher, rozmawiał z tymi binarami i on powiedział, że takie zespolenie z komputerami ma dużo zalet, a oni powiedzieli, ale równie dużo wad. Także oni byli mocno jakby to powiedzieć, no świadomi tego.
1: Ale taka bardzo konkretna cywilizacja, nie?
0: Tak, bardzo tak, nie. Konkretna, dokładnie. Albo tak, albo nie i nie ma szarości. Jest tylko czarny albo biały.
1: Może właśnie to nasze niezdecydowanie i to ciągłe takie rozkminianie, czy jakieś takie filozoficzne rozmyślania, to jest cecha na przykład naszej cywilizacji, która będzie taka obca właśnie i będzie fascynować inne cywilizacje, nie?
0: No dokładnie, zresztą no wydaje mi się, że tutaj właśnie dlatego jesteśmy lepsi od jakichkolwiek maszyn, które no dobrze budujemy, ale ja zwracam wciąż uwagę na to, żeby nie oddawać myślenia tym maszynom, ponieważ podstawowym językiem maszyny to też jest 0 albo 1. Oczywiście mówi się na przykład na rzecz sztucznej inteligencji zbudowano takie pojęcia jak logika rozmyta, i podobne sprawy, czyli prawie tak lub prawie nie, ale podstawowym językiem maszyny zawsze, tak mi się wydaje, no chociaż w komputerach kwantowych to się znacznie zmieni, ale w tych maszynach, które obecnie posiadamy, to zawsze będzie 0 albo 1.
1: Ciekawa sprawa. Ponoć szaraki, czyli ci kosmici, najpopularniejsi chyba w popkulturze, z wielkimi oczami, którzy nam porywają krowy, tak? To oni są tacy troszeczkę jak komputerki takie i oni nas nie rozumieją i bardzo by chcieli właśnie zgłębić tajemnicę duszy tego, co my rozumiemy jako dusza. Tak. To fascynuje ich jakoś, bo oni są tacy bardzo komputerowi. Być może to coś w tym stylu, taka właśnie cywilizacja, jak ta cywilizacja binarna.
0: No tak, to możliwe właśnie.
1: Więc może mamy więcej do zaoferowania, niż wydaje nam się. Przede wszystkim planetę wspaniałą, gdzie jest pyszne jedzonko.
0: Ja właśnie też chciałem poruszyć, przepraszam, może skończ.
1: Nie, no śmiało, mów.
0: Wchodzenia w słowo, także sorry, przepraszam was słuchacze.
1: To normalne jest, słuchajcie, że wchodzimy sobie, bo nie da się poprowadzić audycji, w której jest żywa dyskusja i nie wchodzimy sobie, więc my tu lubimy sobie wchodzić. Lubimy sobie wchodzić.
0: Okej, właśnie to też a propos planety, co poruszyłeś i przy okazji też mówiliśmy o samochodach Tesla. Mi się wydaje, że naprawdę właśnie słuszny kierunek rozwoju, jaki powinniśmy dążyć, to jest latanie, a nie jeżdżenie po ulicach, że tak powiem. Co ty na tym sądzisz? No słuchaj, żeby móc jechać po sensownej drodze, musisz mieć wycięte drzewa, musisz mieć asfalt, więc automatycznie tam już nic nie wyrośnie, chyba że zwiniesz ten asfalt, że tak powiem, przenośni. No i musisz mieć całą infrastrukturę potężną, która to tak naprawdę no, powoduje, że tak naprawdę wyglądasz za okno. Ja mieszkam w bloku, wyglądam za okno i mam beton i blok. Oczywiście trochę zieleni też się znajdzie, ale tak naprawdę w porównaniu do tego, gdzie pojadę za tydzień, no to jest zupełnie inna jakość, że tak powiem. I tak się naprawdę zastanawiam, czy w ogóle samochody to jest to, co powinniśmy nadal rozwijać, czy my nie powinniśmy iść w lotnictwo, z tym, że dostępne dla każdego człowieka, tak, czyli po prostu pojazdy typu VTOL, które dość często też podejmuje tą tematykę Claude między innymi.
1: No fajnie by było, zawsze chciałem, żeby tak było.
0: Nie potrzebujesz żadnych tras, nie potrzebujesz dróg, nie potrzebujesz jakiejś infrastruktury, tak jak kolej, tak, też potrzebuje szyny, tylko że kolej mimo wszystko w lesie sobie trochę nieco bardziej poradzi, tak, bo mniejszy obszar, ale też pewnie w jakiejś części też musisz wykarczować, tak, żeby te szyny poprowadzić. A w powietrzu tego nie masz.
1: No, zdecydowanie też bym tak chciał i można powiedzieć, że nasz sposób przemieszczania się jest dwuwymiarowy cały czas, nie? Taki, wiesz, płaski po prostu, a można by to przenieść w trzeci wymiar, w wysokość też.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: No i zawsze mi się marzył taki świat w stylu właśnie Jetsonów, nie? Gdzie latają sobie statkami.
0: Nie, aż tak to bym chyba nie przeginał, żeby zamiast chodzić, to używać odrzutowego plecaka. Ale zamiast jeździć samochodami czy jakąkolwiek komunikacją, w momencie, kiedy muszę pójść gdzieś, przemieścić się na duże odległości, no to lepiej chyba latać niż jeździć.
1: Była taka ciekawa teoria, że Flintstonowie to są tak naprawdę, no bo tak, Jetsonowie mieszkali nad chmurami, tak? A Flintstonowie to mieli być ci, którzy jakby wzgardzili technologią i postawili na życie takie proste właśnie i zostali tu na dole.
0: No właśnie, no także ja absolutnie nie, no, gdybyśmy mieli tylko latać, to też bez sensu, no bo każdy chyba chcę chociażby gdzieś się przejść i tutaj fajnie by było jednak móc łazić, nie? Ale no mówię, po prostu każdy mógłby mieć jakiś taki mały pojazd latający, gdziekolwiek dalej musiałby się przemieścić. To w powietrzu mówię, wiele, oczywiście dochodzą pewne problemy, bo wtedy poruszasz się zazwyczaj szybciej. Chociaż jeżeli byłyby to w tole, to też nie musiałoby to być nie wiadomo jak szybkie, nie? Ale zasadniczo latanie kojarzy się z szybszym transportem niż jazda, tak? po ziemi.
1: Tak. To może teraz byśmy przeszli na przykład do tematów takich jak interfejs nerwowy, mózgowy, różnie się to nazywa, czyli po prostu coś, tak, co by nam przetłumaczyło... co by nam wrzuciło od razu do mózgu obraz z komputera. Chyba tak można to zdefiniować.
0: No jest wiele rzeczy w ogóle, które można by pod to podciągnąć, bo tak naprawdę no częściowo mówiliśmy o chipach, tak, które byłyby w mózgu i coś tam by nam dostarczały. Ostatnio w ogóle pojawiła się taka zabawka, nie wiem czy słyszałeś o FitSleep.
1: Nie, nie.
0: FitSleep to jest urządzenie, które podobno, przynajmniej tak mówi producent. Jestem ciekaw twojej opinii, czy byś skorzystał z tego. Mianowicie program włączasz to sobie, kładziesz pod poduszką i to wydziela fale alfa, znaczy emituje fale alfa, które powodują zmianę też promieniowania, jakie wysyła mózg i zaczynasz zasypiać. Czyli poniekąd wspomagacz snu, tak? Się kwalifikuje to urządzenie, ale jestem ciekaw, czy ty byś skorzystał z czegoś takiego.
1: No, jeśli czułbym, że jest to bezpieczne, to chyba tak, chociaż ja lubię sam właśnie proces też zasypiania. Nie lubię tak się, wiesz, walnąć na wyrko i zasnąć od razu, tylko lubię sobie chwilę poleżeć i porozmyślać, ale dla wielu osób, które mają kłopot ze snem, na pewno jest to lepsze niż proszki, niż faszerowanie się chemią, nie?
0: No tak, natomiast faktem jest, że jednak urządzenie to może nie tyle interferuje, co jakby działa na mózg, tak? No i to jest, wydaje mi się, że albo jeszcze ja znowu do tego nie dorosłem, albo faktycznie musiałbym to sprawdzić, no i że tak powiem, na ile jest to faktycznie technologia bezpieczna, bo powiem ci, że generalnie akurat urządzenia nie tyle wszczepiane w ciało, ale właśnie takie działające z mózgiem, to mnie bardziej kręcą niż właśnie wszczepiane chipy. Więc natomiast na dzień dzisiejszy chyba bałbym się z tego skorzystać, ale sam myślałem o takich urządzeniach, gdzie na przykład można by do mózgu dostarczać właśnie na przykład to, co powiedziałeś, obraz z komputera, tak? Albo na przykład...
1: Z kamery po prostu, nie?
0: Albo z kamery, tak? No z kamery to już poniekąd jest, zwłaszcza dla osób, które tam mają implanty wzrokowe i tak dalej. Ale właśnie na przykład treść z komputera, nie? Na przykład załadować sobie do mózgu książkę.
1: No właśnie, wiedzę całą.
0: No, dla mnie to by była bomba. No, bardzo bym chciał, aczkolwiek z drugiej strony znowu istnieje niebezpieczeństwo jakieś, tak? Że no troszeczkę znowu Matrix mi się przypomina, tak? Gdzie tam wiedzę, umiejętność pilotażu helikopterem przekazywano właśnie Trinity. wprost niejako do mózgu właśnie.
1: I umiejętność walki kung fu też.
0: Też. I w ogóle sztuki walki. Także wydaje mi się, że o ile właśnie bycie takim... O ile w ogóle zlikwidowanie indywidualności poprzez komunikację taką mocno nerwową między sobą, to chyba tak też nie do końca, ale na poziomie takim, że na przykład korzystam z tego wtedy, kiedy ja chcę, to by było ciekawe.
1: Mi się wydaje, że rodzą się tu też takie niebezpieczeństwa znane właśnie z cyberpunka, bo tam jest tak, że są tak zwani netrunnerzy, czyli osoby, które wnikają w cyberprzestrzeń, ale tak całym sobą, przy pomocy tak zwanego deku. I jeśli i jest możliwe wtedy to, że ci ktoś po prostu zaatakuje mózg, tak?
0: No właśnie,
1: bo skoro można przelać wiedzę całą w jednej chwili z jakiejś tam Wikipedii czy coś, pach, i już coś wiesz, to na pewno by się dało też wpuścić wirusa jakiegoś, który ci na przykład ten mózg zaatakuje w jakiś sposób, tak mi się wydaje.
0: No tak, zresztą cały Matrix był przecież na tym oparty, żeby projektować obraz w umyśle, tak, i przesyłać wszystko do mózgu de facto.
1: W Johnny Mnemoniku była taka scena, w której właśnie Johnny miał za małą pojemność mózgu i ilość danych, które wprowadził do swojej głowy, żeby je przemycić, spowodowała przeciek synaptyczny, tak to się nazywało. I no to pewnie pojawią się problemy nowe. No, zawsze nasza cywilizacja, jak wynajduje coś, to pojawia się problem związany z danym wynalazkiem. Jak samochody wynaleźliśmy, to wypadki się pojawiły, tak? Od czasu wynalezienia ognia można powiedzieć, że też to jakoś tam, czy pożary, czy coś. No nie wiem, no zawsze są i plusy, i minusy. Chyba nie ma takiej w ogóle technologii, która by dawała tylko same plusy.
0: No, zdecydowanie. No mówię, to jest. Wiem, że jest mnóstwo niebezpieczeństw związanych z takimi interfejsami nerwowymi, ale jeżeli nie byłoby to wszczepiane, jeżeli ja bym miał wybór, kiedy to sobie, nie wiem, czy przyłożyć, czy zamontować i skorzystać z tego i odłączyć, no to byłoby to dość ciekawe, żeby właśnie. Tylko też się zastanawiam, czy faktycznie dałoby się mózg do tego stopnia. Nie wiem, jakby to. No bo samo zapamiętywanie to jest cały proces biologiczny, tak?
1: Więc właśnie.
0: Pytanie, czy dałoby się to faktycznie przyspieszyć? Czy nie byłoby to tak, że tak naprawdę mój mózg musiałby być zespolony jednak z jakimiś kościami pamięci i tak dalej, czyli znowu integracja ciała z technologią, tak?
1: No można powiedzieć, że cyborgów to mamy już wielu na ulicach, bo teoretycznie każdy człowiek, który ma protezę nogi, ma jakąś tam zastawkę serca czy inne jakieś właśnie takie sztuczne zamienniki, no to jest w sumie cyborgiem, nie?
0: No troszeczkę tak, no, przynajmniej w jakiejś części to na pewno.
1: No ale zawsze dochodzimy do tej najwrażliwszej i najcenniejszej naszej rzeczy, którą mamy w sobie, czyli mózg. I to jest chyba najdelikatniejsza sprawa, no bo tam noga, ręka, no to jeszcze no nie jest...
0: Dokładnie, no. Mózgu się raczej przeszczepić nie da, no, przynajmniej myślę, że jeszcze długo nie będzie można. Ale mówi się o czymś innym i na przykład jak ty się na to zapatrujesz, żeby wgrywać świadomość do komputera, i nie tyle załadowywać do mózgu sobie dane, co raczej mózg i swoją świadomość wgrywać w komputer.
1: Taki, ale w sensie takim, że robimy sobie backup?
0: Coś jakby, ale nie tylko. Na przykład jak twoje ciało umiera, to twoja świadomość może się przenieść właśnie do komputera i na przykład stworzyć sobie hologramową rzeczywistość taką. Czyli żyjesz w hologramie, tak? Ale twoja świadomość i umysł i wiedza generalnie siedzi w komputerze.
1: Wydaje mi się, żeby nam się szybko zmienił charakter, wiesz, bo jak bardzo nam się potrafi charakter zmienić przez jakąś traumę, którą przeżywamy, albo to, że ktoś się do nas krzywo odezwał nawet i już zachowujemy się inaczej, tak? No to tutaj jakby nam znikło to środowisko całe dookoła nas w ogóle, no to wtedy człowiek by się na pewno zmienił, ta świadomość by się zmieniła nagle w jakąś trochę inną, nie?
0: No, a z drugiej strony to nie, niebywałe, że ja pokazuję plusy, ale, ale jest właśnie o, to też o to chodzi, żeby była ta dyskusja. No, ale wyobraź sobie, że twoja świadomość jest w stanie przebiegać internet. Szukasz sam, wyszukujesz dane, analizujesz te dane. Jesteś jakby w setkach tysięcy albo wręcz milionach wszelakich komputerów, tak?
1: No, świadomość to w ogóle jest taka trochę zagadkowa rzecz, no bo kiedy następuje ten moment, że sztuczna inteligencja powie sama do siebie, ja jestem, tak? W Terminatorze właśnie jest to tak przedstawione, że Skynet w pewnej chwili uzyskał świadomość po prostu i wtedy się obrócił i w tym samym czasie obrócił się przeciw człowiekowi. Chyba tak to było, bo no chyba, że zaczął tam jeszcze przez trochę knuć, ale jakoś tak było właśnie, że zyskał tą świadomość i zbuntował się od razu. I chyba ta świadomość, samoświadomość wiąże się jakoś nierozerwalnie właśnie z buntem, tak? I z wolną wolą też. A kiedy ta świadomość zyska wolną wolę, to na pewno się obróci przeciw stwórcy. Może to tak samo z człowiekiem jest i w tym właśnie micie o człowieku, który się zbuntował przeciw Bogu. Ja kiedyś to interpretowałem tak, że z zerwaniem owoca z drzewa poznania dobra i złego to było właśnie, to była sytuacja, w której człowiek po raz pierwszy stał się naprawdę wolny, bo sprzeciwił się temu swojemu nadzorcy i zrobił coś przeciwko niemu i zrobił po raz pierwszy coś, co wynikało z jego własnej, jakby, wiesz, woli, a nie przestał po prostu łazić po tych wytyczonych z góry drogach, tak, które miał w raju.
0: I tak, i nie. Znaczy w tym sensie, że Bóg jakby nigdy nie zabrał człowiekowi wolności przy samym stworzeniu. Od razu uczynił go wolnym i od razu dostał człowiek wolną wolę. Więc jakby ten... Ale fakt, że wolna wola zakłada to, że człowiek może wybrać bunt przeciwko Bogu, no więc musiało to kiedyś nastąpić.
1: Moim zdaniem człowiek bardzo zyskał dużo na tym ruchu, bo wcześniej to co, biegał sobie na Golasa jak Bushman jakiś, tak? I zwierzątka sobie oglądał i to było z grubsza tak wszystko. No mógł sobie ale jeszcze tam patyk wystrugać.
0: Dobra, ale to wiesz, to my dzisiaj tak na to patrzymy. Poza tym no nikt nie wie, jakby to było żyć cały czas jakby no w tej obecności Boga, ale w takim zespoleniu, że jakby, no bo skoro byliśmy w raju, tak, to nie potrzebowaliśmy nic, bo wszystko już jakby mieliśmy, tak. Sama ta łączność z Bogiem pozwalała na to, więc ja myślę, że chyba, ja wiem, czy nie wyszło nam to na gorzej, no w pewnych kwestiach może i tak, ale ja tego nie wiem, powiem szczerze.
1: Wszystko mieliśmy? Czyli co?
0: Na przykład. Miałeś wszelką wiedzę, miałeś...
1: Nie miałeś. No, nie, Adam, no poczekaj, Adam to sobie jest... nie grał na PlayStation, nie robił, nie mógł się w ogóle spotkać z nikim, tylko z tą Ewą musiał. To jest koszmar, to jest piekło w ogóle, cały ale czas z babą siedzieć.
0: Ale poczekaj, no. Mówisz o pierwszych ludziach, ale wyobraź sobie, gdyby dzisiaj społeczność, gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli, ale nie w tym kontekście, co się często mówi, tylko wiadomo w jakim. I na przykład przecież tam od razu było, że bądźcie płodni i rozmnażajcie się, więc ta ludzkość by się z czasem po prostu no, zaludniłaby ziemię, tak?
1: No może.
0: No właśnie, więc wiesz, to należy patrzeć, jakie by były konsekwencje faktycznie nie pójścia za grzech.
1: A czy Adam miał pępek?
0: Nie wiem.
1: Szachmat wierzący.
0: Tak. No, przeszliśmy do religii z tych
1: A tutaj Furiat napisał coś takiego, co aż muszę się postarać, żeby to odczytać, to jest tak jakieś skomplikowane. Świadomość własnego jestestwa i odczuwania bodźców, które świat nam preferuje jako konglomerat złożony z rzeczy, które infiltrują nasz umysł, jest istotą człowieczeństwa... Człowieka myślącego, stworzonego przez Boga Wszechmogącego, a nie przez człowieka. Ja przepraszam, za głupi jestem, nic nie zrozumiałem. Ani odrobinkę, nic.
0: No ja myślę, że zrozumiałem. Przynajmniej główną część.
1: To jak to dobrze, że tu jesteś ze mną.
0: Dziękuję bardzo. Tak, no ciekawie. No, nie, no ja też mi się tak wydaje. Zresztą, wiesz co, ja dlaczego na przykład byłbym przeciwko wgrania świadomości do hologramu? No ponieważ do pewnego stopnia, ale powiedzmy, że do pewnego, człowiek stałby się nieśmiertelny. A jeżeli człowiek stałby się nieśmiertelny, to myślę, żeby przestał dbać o wartości.
1: No właśnie, coś jest na rzeczy.
0: Tak mi się wydaje, że przez to, że jesteśmy jednak śmiertelni, bardziej jakby żyje w nas ten świat duchowy i bardziej o niego dbamy. No nie mówię, że wszyscy, ale ci, co jakby to uświadamiają sobie, tak? No i to, że większą zwracamy uwagę na te różne wartości, bo wiemy, że nie będziemy non-stop na tym świecie. Tak?
1: A jak sobie, Furaku, wyobrażasz w ogóle świat za 10 tysięcy lat na przykład? Tak od strony właśnie technologicznej, od tego, co osiągniemy. Może wysnujesz jakąś taką wizję?
0: Ja myślę, że za 10 tysięcy lat to będziemy mieli, bodajże za 10 tysięcy lat, nie pamiętam, są oceniane, jeśli chodzi o skalę Kardaszewa, że będziemy chyba drugą czy trzecią, tak, cywilizacją wtedy. W sensie skali Kardaszewa, czyli będziemy umieć jakby władać, manipulować przestrzenią. Czyli wydaje mi się, że wtedy nie będzie coś takiego jak na przykład granica, tak? Znaczy, może inaczej granica, odległość. Ponieważ będziemy w stanie, jeżeli nie w każde miejsce kosmosu, to przynajmniej galaktyki zjawić się niemal natychmiast.
1: No tak sobie wyobrażam, że gdybym był bohaterem, bo często przyrównuję właśnie naszą rzeczywistość do rzeczywistości, którą znam z silników gier komputerowych i staram się tutaj znajdować jakieś wspólne elementy. No teoretycznie będąc takim bohaterem przestrzeni wirtualnej w komputerze, po prostu zmieniam sobie współrzędne, w których jestem i przenoszę się na drugi kraniec wszechświata.
0: Dokładnie, też mi się tak wydaje, że nie będzie wtedy w ogóle czegoś takiego jak odległość, ponieważ będziemy umieli manipulować materią i energią. Myślę, że będziemy umieli też jakby programować energię, energię przede wszystkim, bo materia to tak naprawdę zagęszczona energia. To udało się udowodnić całkiem jakoś niedawno. Ale nie chodzi mi o dni, tylko w ogóle na przestrzeni ostatnich lat, jak nauka i postęp w ogóle leci do przodu. Więc myślę, że będziemy w stanie stworzyć dowolną rzecz. Dowolną rzecz w dowolnym miejscu. A bardzo możliwe, że także życie, ale w takim sensie większym niż teraz.
1: Czasami w filmach science fiction czy w komiksach są przedstawiane takie automaty do wszystkiego, tak? Ja już nawet nie mówię o Jetsonach, w którym takie coś właśnie było, ale o innych komiksach, które znam, w których bohater sobie podchodzi do automatu i tworzy sobie jakieś tam okularki, coś. No i już w sumie jesteśmy dosyć blisko, no bo drukarki 3D, to już jest takie przodek generatora wszystkiego, nie?
0: No tak, no w Star Treku replikatory były takim osiągnięciem, które ja bym uznał za szczyt XXI czy III wieku, jeżeli się w ogóle zbudujemy coś takiego, ale ja myślę, że następstwem drukarek 3D raczej będzie właśnie coś w tym kierunku. Natomiast za 10 tysięcy lat replikator wyda nam się czymś mniej, nawet czymś tak pierwotnym jak nie wiem, jak koło. Ponieważ myślę, że będziemy umieli samą świadomością jakby już na to wpływać. Tak?
1: Piękne byłyby to czasy, kiedy byśmy się przestali skupiać na materializmie, tak? Bo to tyle to rzeczy psuje. Tak patrzę, to wiesz, na życie swoje, ile mógłbym pięknych rzeczy zrobić i podróżować, dokonać, gdyby nie ciągłe to szarpanie się o kasiorę, tak? Czy kasiora będzie, czy nie będzie, od pierwszego do pierwszego i cały czas ten problem. I ludzie, którzy się okradają, którzy się zabijają o pieniądze, gdyby to zniknęło, świat byłby przefantastyczny po prostu i ludzie by się zmienili na lepsze. Na pewno, bo ten instynkt właśnie, żeby mieć i ten lęk przed tym, czy będę jutro miał, jakby to zniknęło, dokładnie. Wszystko pięknie by było, nie?
0: No dokładnie, no to jest taka cywilizacja ziemska przedstawiana właśnie w Star Treku, głównie tych późniejszych serialach, czyli XXIV wiek, The Next Generation, DS9 i Voyager. gdzie właśnie ludzkość dąży pracuje po to, żeby się rozwijać. Nie ma rządzy władzy, nie ma rządzy pieniędzy, że tak powiem, ale pracuje po to, żeby się rozwijać.
1: I nawet to jedno, ale byśmy się wtedy pewnie skupili na pomocy innym, nie? Zaczęlibyśmy pewnie szukać innych cywilizacji, którym można by jakoś pomóc po cichu, bo już byśmy doszli pewnie do takich wniosków właśnie typowo Star Trekowych, że nie warto za bardzo ingerować. No właśnie, jak ty się zapatrujesz na tą ingerencję? Czy zgadzasz się z tą taką myślą, że trzeba bardzo uważać, żeby nie ingerować w rozwój jakiejś cywilizacji, czy raczej jest to tak na siłę trochę?
0: Mi się wydaje, że trochę na siłę, bo samo pojawienie się już w obrębie danej cywilizacji jest jakby ingerencją. Ingerencją w taki sposób, że manifestujemy swoją obecność, tak? Oczywiście, mając technologię wymyśloną w uniwersum Star Treka, no to jesteśmy w stanie się, powiedzmy, zamaskować, tu stworzyć, ukryć się tu i ówdzie, ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia zawsze ingerencja istnieje.
1: No ale to też, my już nie patrzymy tak czarno-biało właśnie i może być ta ingerencja mniejsza, wręcz znikoma, a może być wielka, nie? Więc też chyba warto to rozpatrzyć.
0: Z trzeciego sezonu The Next Generation, sprawa Mintaki, nie wiem, czy kojarzysz, jak że tak powiem, Mintakanie, czyli istoty, może powiedzmy na poziomie naszego, nie wiem, jakby to nazwać, no takie trochę czasy biblijne. Odkryli stanowisko właśnie obserwujących ich ludzi. jeden z tych Mintakan, który odkrył właśnie ludzi, w ogóle został ranny przy tym. Trafił na Enterprise'a, wyleczyli go o co chodzi? Chodzi o to, że ten człowiek obudził się po tym wyleczeniu i nie zdążyli go na tyle szybko przesłać, żeby usłyszał nazwisko kapitana Picarda. I uznał Picarda za Boga. Także aż w końcu doszło do takiej ingerencji, że musieli przywódczynię tych Mintakan sprowadzić na statek, pokazać im, że nie są Bogiem, że są tak naprawdę po prostu hiperrozwinięci i tyle. No i w końcu jakoś to zrozumieli, tak? Ale już była na tyle duża ingerencja, że tak powiem. No, ale z drugiej strony było to też ciekawe, nie? Bo oni jakby nie dali im żadnej technologii ani nic. Tylko po prostu powiedzieli, że obserwujemy ich, nie? I oni się zapytali, dlaczego będąc tak rozwiniętą cywilizacją, jeszcze nas obserwujecie, nie? No to tam padła odpowiedź, żeby lepiej zrozumieć nas samych.
1: Kurczę, przyznam, że narobiłeś mi smaka na Star Treka, wiesz? No to jest w ogóle fantastyczne.
0: Za którym ja przepadam, no. Bo jest tam tyle wątków, tyle jakichś takich rzeczy, mnóstwo poruszonych, a niedopowiedzianych, gdzie można by z tego stworzyć jeszcze nie jeden serial, nie jedną książkę, nie jeden komiks i po prostu serię wręcz rozważań. Naprawdę, to jest niesamowite uniwersum.
1: Bo są tam i filozoficzne różne rozważania, i
0: filozofia,
1: i technologiczne, a nawet jak ktoś lubi walki jakieś, no to pojedynki też są, nie? Jest wszystko.
0: Też są. Oczywiście, że są. No, pewnie, że tak. Także jest nawet wątek poruszony na przykład w 20 odcinku pierwszego sezonu DS9, czyli na polskiej to będzie Stacja Kosmiczna, jeden z seriali właśnie już tych późniejszych Star Trekowych, czy tunel podprzestrzenny koło Bajoru utrzymują istoty? Nie. Czy utrzymuje je nauka, czy po prostu i znajomość technologii istot, które tam mieszkają, czy te istoty są boskie i po prostu przez to, że są boskie, to ich boskość na to pozwala. I ludzie, którzy tacy właśnie są na etapie, że to jest nauka, kłócą się z przywódczynią Bajoru, znaczy jeszcze nie przywódczynią, tylko kandydatką na przywódczynię, która mówi, że to są bogowie, że oni nazywają ich prorokami, że to są boskie istoty, więc nie dziwne, że po prostu ten tunel istnieje, bo są boskie, tak? Więc zderza się nauka z wiarą. No i no właśnie, także w Star Treku jest masę tego typu spraw.
1: Czy jeśli twój Bóg by się w rezultacie okazał mega rozwiniętym po prostu bytem jakiś, który w dużej części kontroluje wszechświat, tworzy światy i tak dalej, ale bardziej byś go, znaczy no skumałbyś, że to jest po prostu taka, no coś, no jak cywilizacja Q, czy coś w tym stylu, nie? To czy nadal byś traktował ten byt jako Boga, któremu jesteś posłuszny i tak dalej, czy powiedziałbyś, a to po prostu jesteś lepiej rozwiniętym bytem, to ja tu nie mam żadnego obowiązku, żeby wykonywać twoje zalecenia i przykazania i tak dalej.
0: No nie wiem, jakbym zareagował, powiem szczerze. Nie mogę odpowiedzieć wprost, bo musiałbym sprawdzić to w praktyce. Ale myślę, że na pewno chyba mniej bym postrzegał boskość tej istoty. Po prostu raczej bym uznał, że jest to istota, którą warto naśladować, jeśli chodzi o rozwój, tak? Mhm. Żeby dążyć do doskonałości tej istoty, ale na pewno chyba mniej byłby Bogiem dla mnie faktycznie.
1: No jakby się okazało, że to kosmiczny bandyta, ścigany listem gończym międzygalaktycznym, Jahwe.
0: Wypoczekaj, że ci przerwę, bo w ogóle było tak, że na przykład na jakiej podstawie przywódczyni Mintakan oceniła, że faktycznie Picard i jego załoga to nie są bogowie. Nie wiem, czy pamiętasz ten odcinek.
1: Nie, ja to nie znam tak Star Treka w ogóle, chyba nawet tego nie widziałem.
0: To ci powiem. Mianowicie po prostu umarł jeden Mintakanin, którego nie odratowano. Po prostu nie udało się, mimo prób.
1: A, czyli że to różnica jest ta, że Bóg nie popełnia błędów, tak jakby na przykład, tak?
0: Tak, że Bóg ma władzę nad życiem i śmiercią, a oni nie mieli. I Nuria, bo ona się tak nazywała, to zrozumiała właśnie, że nie jesteście istotami boskimi, jesteście po prostu bardzo dobrze rozwinięci, bo nie macie władzy nad śmiercią i życiem.
1: Ale to też takie właśnie super jest, aż kurczę, widać tą wspaniałość Star Treka, że poprzez popełnienie błędu i doprowadzenie do śmierci z tej, wiesz, bezsilności, że nie potrafiliśmy tego osobnika uratować, ratuje się cała sytuacja, nie? To takie właśnie fajne jest.
0: Dokładnie, ale w ogóle to jest, całe uniwersum jest tak mądrze pomyślane, w ogóle ja się trochę boję, że ten nowy serial, który ma wystartować w 2017 roku...
1: W Nieznane?
0: Nie, w Nieznane to jest film.
1: Aha.
0: I ma być w ten piątek, także będę na premierze. Natomiast mi chodzi o to, chodzi mi o to, żeby ten serial merytorycznie był na tak wysokim poziomie, jak były te seriale Star Trekowe, no do Voyagera, bo Enterprise'a jeszcze nie oglądałem, mam jeszcze trochę czasu, zanim zacznie się nowy serial, no ale to by było niesamowite, gdyby to było na tak wysokim poziomie merytorycznym, filozoficznym i w ogóle, no.
1: Trochę się obawiam właśnie o tego Star Treka, biorąc pod uwagę tego newsa, którego już tutaj zapodawałem, że jeden z bohaterów ma się okazać gejem.
0: To akurat w filmie. No ja też tej nowej serii filmów nie lubię, przynajmniej tych które kręcił J.J. Abrams. No a ten będzie z tej samej serii, tylko że kto inny będzie go reżyserował, znaczy już wyreżyserował. Ale właśnie to jest po tym zrestartowaniu się linii czasowej. Mi się, powiem szczerze, że te filmy nie bardzo podobają.
1: Mi też.
0: Bo no liczę właśnie na merytoryczność serialu, to się okaże, bo w styczniu 2017 roku ma już startować, ale no te nowe filmy, czyli od 2009 to co powstały, to naprawdę, no nie prezentują jakiegoś niesamowitego poziomu.
1: Tak, tam był jakiś taki, pamiętam, ostatnio oglądałem Star Trek Renegaci, czy coś takiego o...
0: A, ale to jest fanowska produkcja.
1: Tak?
0: Tak.
1: O proszę, a no to jak na fanowską, to kurczę, to całkiem niezłe chyba.
0: To jesteś wy lepszy ode mnie, bo ja mam Renegat na dysku, a jeszcze nie obejrzałem, także może dzisiaj na drodze.
1: No tak w maksymalnym uproszczeniu los galaktyki zależy od bandy rzezimieszków kosmicznych, jakichś tam, wiesz, takich Hanów Solo, nie? Bo coś tam.
0: Właśnie, nie, to jest produkcja fanowska, bo jest troszeczkę produkcji fanowskiej, do niektórych nawet się ci aktorzy angażują, przynajmniej jako role albo poboczne, albo epizodyczne takie.
1: Ale to jest siła, nie?
0: No tak, ale właśnie, ale ten, co ma być film. To nie wiem, o czym będzie, natomiast właśnie ta seria tych filmów niefanowskich, oficjalnych od 2009 roku, naprawdę nie bardzo, powiem szczerze. Więcej w tym też bijatyki i strzelanin niż sensu takiego wyższego.
1: Tak, i fantazja twórców zwykle sprowadza się do tego, że tu zrobimy takiego półborga, że on będzie taki człowiek Borg, co go tam odratowali, i on będzie miał karabin plazmowy XP-132ZX taki i będzie strzelał i dziury robił, a drugi będzie kosmicznym asasinem z planety X, no to takie, wiesz, to zupełnie się to nie umywa do poziomu tego właśnie, tego prawdziwego Star Treka.
0: Więc właśnie o to chodzi. No i dlatego boję się tego filmu, który będzie w piątek w kinach. No ale pójdę, tak? No bo jestem ciekaw mimo wszystko, jako fan w ogóle całego uniwersum. No natomiast mówię, no że tak powiem, liczę, że serial ten nowy będzie na naprawdę takim, przynajmniej takim poziomie, jakim był TOS był niegłupi, ale The Next Generation, TOS, czyli The Original Series, czyli ten pierwszy w latach 60., ale ten The Next Generation to już tak postawił poprzeczkę, czy kolejne zaraz po nim, to naprawdę. TOS nie był zły, ale no mówię, jak będzie poniżej TOS-u, to będzie wielki żal, bo naprawdę... No, uniwersum stawia bardzo poprzeczkę.
1: Mamy już 2 godziny audycji za sobą, więc pewnie już będziemy się tutaj powoli zbierać. Myślę, że ciekawa audycja wyszła, fajna. Mi się naprawdę ciekawie gadało. Mam nadzieję, że wam się też słuchało przyjemnie, słuchacze.
0: Szkoda tylko, że nikt nie zadzwonił. Może by coś się z nami może nie tyle pokłócił, ale przeciwstawił jakieś argumenty, także...
1: No ale też nic na siłę. Ja myślę, że brakuje mi trochę takich audycji z całym szacunkiem dla słuchaczy, ale takich, które są całe tylko dla autorów, tak? Że niekoniecznie ludzie dzwonią. Takie audycje też są potrzebne. To, no wiecie, nic na siłę, nie? Są takie audycje, gdzie sobie ze słuchaczami tu rozmawiamy, a są takie, które właśnie możemy sobie tu na spokojnie porozmawiać bez przerywania, bo to trochę wybija z rytmu czasami, nie? A my sobie tutaj na spokojnie dzisiaj pogadaliśmy. Pewnie to było spowodowane tym, że no nietypowa dzisiaj komunikacja przez mój prywatny profil. Nikt nie chce mnie dodać do znajomych po prostu i zadzwonić, więc...
0: Jak tak można? Ja tu oburzam się, prawda? Jak tak można?
1: No i są tutaj komentarze, że git...
0: Łapać, tak? A żeby Krawca do znajomych dodać, to nie? O wy!
1: O wy pindy! No, tak więc mamy tu komentarze, że git, że super i... Że fajnie. No, pewnie więcej osób odsłucha sobie offline. Ja zaraz wrzucę audycję na Facebooka, na pseudostronkę z lat 90. Z czasów BBS-ów. Jak to dobrze, że ty, Furak, tej strony nie widzisz.
0: Ale za to jest dla mnie czytelna. Myślę, że jakby była z XXI wieku, też by była, także spokojnie, ale...
1: Słuchajcie, ta strona jest taka, bo ja ją właśnie zrobiłem z myślą o osobach niewidomych, dlatego jest taka.
0: No to teraz zrobiłeś wizerunek tym osobom, no to teraz się popisałeś, Krawcze.
1: Nie, no bo tam jest sam tekst, nie ma nawet logo radia w formie obrazka, są tylko linki.
0: Nie bój się, logo czy inna grafika nie przeszkadza, chyba że grafika zastępuje tekst, no to faktycznie wtedy nie fajnie. Ale zawsze istnieje atrybut alt. Podpowiem jako programista.
1: Właśnie. A nie ma takich screen readerów, czy jak się nazywają te technologie do odczytywania, które by od razu na ekranie to, co jest, ocerowały? Znaczy... Czyli zamieniały obraz w locie na żywo na tekst i...
0: Nie, zaraz. No, obrazu, który jest typowym obrazem, no to nie ma, bo musiały to być sztuczne inteligencje, które opisują te obrazy. tekstowo.
1: No ale masz na przykład napisane nocne radio i to jest logo obrazkowe, a system do rozpoznawania tekstu ci zamienia to na tekst.
0: Jeżeli to masz atrybut alt, no to ci przeczyta, nie?
1: Nie, no bez. Ale słuchaj, skoro skaner ci potrafi zeskanować tekst i program odpowiedni ci zamienić ten obraz zeskanowany na tekst.
0: Ale to wszystko wiesz co, bo że tak powiem, wtedy takie algorytmy pochłaniają praktycznie 100% procesora.
1: A, czyli za wolne komputerki mamy.
0: No, tak troszeczkę.
1: Gdzie te komputery kwantowe? Gdzie one?
0: Właśnie, gdzie te komputery właśnie? Czy te tak zwane... No właśnie, to też możemy poruszyć kiedyś temat komputerów biologicznych, ale takich zbudowanych na zasadzie syntetycznego DNA. No.
1: Ja się boję. Żywy komputer. Nie wiem, czy bym się nie bał mieć tu w mieszkaniu na biurku, żeby mi stał właśnie jakiś żywy komputer.
0: No cóż, no to jest, to swoją drogą to też są badania, żeby rozbudować krzemowe procesory o białko zwierzęce, tak, żeby komputer miał jeszcze większe możliwości, o tak powiedzmy, ale myślę, że wszystko i tak bardziej idzie w kwantowe komputery, więc przynajmniej kiedyś to była taka koncepcja. I nawet się udało zbudować robota, który miał mózg węgorza.
1: No kurczę.
0: No, także i reagował na światło.
1: No to co, to kończymy powoli audycję. Bardzo ci dziękuję w ogóle, że przybyłeś tutaj.
0: To ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że nie zanudziłem ludzi moimi filozofiami, bo ja mam pełno takich filozofii różnych.
1: Ja myślę, że bardzo fajna audycja i ciekawa.
0: No, mi się podobało.
1: A zechciałbyś jeszcze się tu pojawić kiedyś?
0: A pewnie, czemu nie? Jeżeli będziemy mieli równie ciekawe tematy, no to jasne, jak najbardziej. Chyba, że zrobimy właśnie cykl takich technologicznych bardziej audycji, bo powiem szczerze, że tego mi trochę brakuje w różnych radiach, że tak powiem. No oczywiście są portale, są podcasty na ten temat, chociaż powiem szczerze, że niektóre podcasty, które miały być technologiczne, powoli przestają nimi być, także na przykład Dekompresor już dawno kanału Technologia chyba nie nadaje, bardziej idą w różne jakieś podróżniczo, kinematograficzno różne rzeczy, także albo biznes, także no przydałoby się.
1: Jest chyba Epicentrum Byte Itera, to jest chyba audycja.
0: Jest, to prawda, to jest jedno z lepszych, także dawno tego nie słuchałem, ale faktycznie Byte Iter nie cofa się przed żadnym tematem. Także...
1: I zawsze prezentuje dobrą jakość, nie? To trzeba mu przyznać, że chłopak po prostu daje radę.
0: Dokładnie.
1: No to co, żegnamy się z wami, dzięki, że byliście. Dzisiejszym współprowadzącym był Furak i Krawiec, jako tutaj
0: idziemy
1: drugi.
0: Łapać Pokemony.
1: Idziemy. No to trzymaj się, Furaku, do usłyszenia.
0: Trzymaj się, Krawcze, cześć wszystkim.
1: Cześć. W międzyczasie pojawił się tutaj, przeleciał i wybył Kunrad, który nagrał ostatnio podcast ze swoimi przemyśleniami na temat tego, co dzieje się w nocnym radio. No, dużo mądrych przemyśleń, parę tam nieścisłości. Jak kogoś interesują sprawy tutaj społecznościowe, to może sobie posłuchać. Webcast44.blogspot. Tak tu zapamiętałem. Staram się tutaj pełny adres jeszcze dla was wyczaić. Tylko ciężko przebrnąć przez teksty Furiata, który się tu dzisiaj rozpisywał mocno. Ja wszystko czytam i no w ogóle dzięki wielkie za aktywność. Nie było może zbyt wielu słuchaczy dzisiaj, ale to radio póki co nie idzie tutaj na ilość, tylko na jakość, dlatego właśnie jest, myślę, w miarę ciekawie. No, chyba dobry kierunek, nie? Żeby były audycje na tematy inne niż ta polityka, to już się żygać chce po prostu od polityki, od religii. Po co o tym tyle gadać, nie? Czy to są jedyne tematy? A dzisiaj widzicie o technologiach, o technologiach jutra. O technologiach dzisiejszych, o technologiach jutra, o Star Treku sporo było, o różnych przewidywaniach, jak będzie w przyszłości. Gościem był Imć Furak, który no, z pewnością się pojawi tutaj jeszcze nie raz, bo no, fajnie nam się gada i przyznacie chyba, że facet dobrze brzmi w radio, nie? Dobrze się go słucha po prostu. Ma coś i do powiedzenia, i dobrze brzmi, więc ja jestem jak najbardziej za obiema rękami i nogami tutaj. I jestem za tym i z pewnością coś tu dla was wykombinujemy. Nie wiem, czy będą to audycje technologiczne. No, może warto zrobić takie technologiczne właśnie. Szykuję się też do audycji z Etamem, o audycja retro, audycja o starych komputerach, ale też myślimy tutaj, żeby zrobić coś... O, tutaj pisze typowy na czacie, dobry współprowadzący. Szanuję. I mruga tu okiem. Ja tak samo myślę. No, a z Etamem to byłaby audycja albo retro, wspominkowa, o początkach. Właśnie dzisiaj było o technologiach przyszłości, a z Etamem byłoby o technologiach przeszłości. Może o tym, o Amigach, o 8-bitowcach, ale też o Etama kręcą tematy konstruktorskie takie... O majsterkowaniu. To jest w ogóle taki majsterkowicz. Etam jest majsterkowiczem, który cały czas coś tam testuje, tu przejściówkę sobie zrobi, tu zrobi sobie teleskop jakiś, podłączy dwa komputery ze sobą, stary i nowy. No wiecie, taki eksperymentator, nie? To też są fajne tematy. Więc na pewno się w audycji takie rzeczy też pojawią. Bądźcie z nami. Przypominam też, że przydałoby mi się wsparcie teraz jakieś, bo bardzo cienko stoję tutaj z finansami, a dodatkowo zbliżają się jeszcze opłaty za serwery, za wszystko, więc po prostu jestem przerażony tym wszystkim. Więc jak ktoś ma parę groszy do rzucenia, to na pewno zaowocuje to większą ilością audycji, większą chęcią z mojej strony, może nie chęcią, po prostu możliwością, żeby dla was więcej robić, żeby szybciej tu wszystko dokończyć w końcu tą cholerną stronę pieprzoną, do której mam uraz jakiś już po prostu, może stąd jakaś blokada, no nie blokada, no muszę robić co innego po prostu, ale no wiecie, Kasiora, póki jeszcze jesteśmy na tym poziomie cywilizacyjnym, na jakim jesteśmy, to Kasiora jest tutaj niezbędna do przeżycia mojego po prostu. W najgorszym wypadku skończy się to, że znowu wezmę kredyt po prostu na popłacenie różnych rzeczy, takich jak serwery, rachunki, jedzenie i tak dalej, no a to by słabe było. A Hentai Sepaj tu pisze, oj tam, ludzie czekali 2 lata, poczekają jeszcze 5. Ty szyderco, kąśliwy człowieku, zły. Nie, no już o ile między bajki można włożyć z całym szacunkiem dla Kroda to, co on twierdzi, że strona była już prawie gotowa, to, że jest ta druga wersja teraz obecna prawie gotowa, to jest prawda faktycznie. Więc no to są te drobne nieścisłości, które się wkradają w różne tutaj... informacje, które do was docierają, ale to zostawmy. No, może się jeszcze w ogóle wszystko jakoś dobrze skończy i drugi kapitan się pojawi w nocnym radio. Może mu, jak mu przejdzie. Chociaż, no widzicie, żelazna konsekwencja Kloda go tutaj blokuje. To jest to jego ograniczenie, że jak już się coś założy, to już się nie zmieni zdania. Nigdy, nigdy po prostu. Więcej elastyczności, drogi Klodzie, może trochę. Może krawiec się boi, że nas nie powali stroną jako webdesigner. No właśnie, to jest trochę coś w tym jest, tak, że to jest ten taki lęk. Jeszcze po tutaj jakichś deklaracjach tych, znaczy po informacjach spływających od tych tam nielicznych paru osób, którym pokazałem wczesną wersję, że strona fajna, to teraz w ogóle mi gul skoczył, że wypuszczę i nie będzie fajna, nie? No ale nie, no powoli się przestaje tym przejmować, strona na pewno się pojawi za niedługo, więc... Bądźcie z nami. Strona zresztą nie jest najważniejsza, tak jak to powiedział Kunrad. ważniejsze jest radio. Zresztą przypominam, że od samego początku mamy i Facebooka, na którym swego czasu przynajmniej się wszystko było aktualne, pojawiały się audycje. Teraz wróciłem do tego i uzupełniam. Był też profil YouTube'owy, więc to nie jest tak, że nie ma strony. Są strony alternatywne, tak? I to strony, które całkiem nieźle spełniały swoje zadanie, no bo kanał YouTube'owy był chętnie odwiedzany, jest to rzecz wygodna, można sobie nawet na tablecie też tych audycji słuchać tam i tak dalej. Można sobie, no więc ja myślę, że nie było tak źle, nie widzę tutaj takiej strasznej tragedii. No ale wiadomo, że strona jest potrzebna do promocji na przykład, nie? Albo do tego, żeby kogoś zaprosić. I to faktycznie jest problem. Bije się w pierś, sam do końca nie rozumiem tej sytuacji, że tak długo to trwa. No ale dobra, już dość o tym, skupmy się może na przyjemniejszych sprawach. I dzięki, że byliście, pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy słuchali, tych, którzy byli na czacie, a z czatowników to w szczególności Furiata, który dzisiaj najwięcej tutaj pisał różnych rzeczy i... No ale ogólnie dla wszystkich pozdrówka i trzymajcie się, cześć.

Przejście na tryb zaawansowany. Serwer numer 2 przegrzany. Procedura awaryjna. Rozpoczynam restart systemu.

0: No dobra.
1: Witamy was serdecznie w nocnym barku. Smacznego.
0: Poszności. Co nie smakuje. Jak napalm o tej porze dnia. Pyszności polecam, naprawdę. Fantastyczna sprawa.
1: No to chociaż się pochwal, co tam jesz, a nie tylko mówisz, że pyszne.
0: Parówkę jadłem.
1: Czyją?
0: O tym się dowiecie po 23.
1: No, już kiedyś opowiadałem swój sen o parówce i murzynie, to myślałem, że może coś podobnego tutaj. No właśnie, nocny Marek, 21, poniedziałek mamy, sprawdziłem sobie właśnie tutaj w kalendarzu, poniedziałek, zgadza się, maj, 2018 rok, przepraszam.
0: No. Tak, dokładnie. 14 maja 2018 roku, moi drodzy, dzisiaj w Warszawie odbył się marsz przeciwko chemtrails. Na Facebooku miało wziąć udział ponad 400 osób. I przyznam szczerze, że zapomniałem o tym, że to jest dzisiaj, kiedy mi się dzisiaj na strumieniu Facebooku pokazała informacja: ej, jestem na placu zamkowym, jest ktoś? W marszu przeciwko chemtrails wzięła udział dokładnie jedna osoba.
1: Ty?
0: Nie. Mnie też nie było.
1: Nie będzie mason truł nas w twarz. I dzieci nam obsypywał. No właśnie, no to takie... Zacząłeś od foliarskich klimatów, a ja mam ciekawego newsa. Czy mówi ci coś imię Mehran Keshe?
0: No proszę. Coś mi jakby... Wielki wynalazca, Newton XXI wieku...

0: I trochę taka złość we mnie wstąpiła na tych wszystkich sceptoli, krzykaczy, naukowe umysły, takie jak tu właśnie kolega. I...
1: A chleb to zrobiłeś sobie chociaż kiedyś jakieś?
0: No właśnie, i to pytanie, a zrobiłeś magrawa?
2: Nie, bo to głupie.
3: A chlebpena zrobiłem przecież. A ty nawet chlebpena nie zrobiłeś. I co? I co?
0: Kupiłem. I był no bez intencji go kupiłem właśnie i nie działał, a twój sraczkę wywołał. No to... Bo masz zasrane, ciemne, obsrane intencje właśnie takie, żeby wszystko niszczyć, trollować i widzisz i to gówno... Iż, man, to gówno na ciebie spadło. Rozumiesz?
3: Ach, no. No cóż, no. Jakie życie, taki rap.
0: No i rozmawiałem sobie dzisiaj z człowiekiem, który nadaje na YouTubie pod, tak nie wiem, czy to jest jego pseudonim, nazwa kanału Master Mark. To jest taki, no można by go nazwać antyfoliarzem, debunkerem, tak się chyba mówi, tak? Debunker teorii spiskowych różnych i pseudonaukowych.
3: No, można tak powiedzieć, chociaż wolałbym polskie określenie, ale nic mi do głowy nie przychodzi. Jakiś sceptol taki.
0: Obalacz, panie. Obala. No i on tutaj obala.
3: Ja włączam sobie Pornhuba i lubię obalać do tamtejszych filmików.
0: Ja też do niedawno lubiłem też sobie czasami flaszkę obalić, ale już nie. I Przemek, bo tak się nazywa, ów jegomość, jest pasjonatem nauki. W ogóle taka trochę pokrewna dusza w stosunku do ciebie. Też tak bardzo podchodzi do wszystkiego. No wiesz, nie róbmy z kurwy logiki. Z kurwy logiki nie róbmy.
3: Okej. No i?
0: No i namówiłem Przemka, żeby zrobić eksperyment i żeby zbudował magrawa.
3: Zły człowieku.
0: Nie śmiej się, bo to, ja uważam, że to jest, że w końcu ktoś musi to zrobić i to jest nowy... Ja uważam, że wśród wszystkich właśnie sceptoli my tutaj pierwsi, bo ja będę patronatem, będę tu nadzorował. Nie no, ale po prostu namówiłem. Bardzo w ogóle sympatyczny człowiek, fajnie się gadało. Oprócz tego, że jest pasjonatem nauki, to jest jeszcze, uwaga, uwaga, tenorem! Śpiewa. Jest tenorem. I no i on tu właśnie nagrywa o płaskiej ziemi, o kesze. Też ostatnio poświęcił swojego streama, bo zaczął streamy też nadawać. Co tu jeszcze się pojawia? Płaskoziemcy, co z tym Higgsem? Jak nie popularyzować mechaniki kwantowej? W ogóle może się pojawi nawet... to jest ten człowiek właśnie, który robił plazmę z winogron.
3: No proszę, czyli faktycznie, czyli tutaj moje wahadełko, mogę mu sprzedać patent na winogronowe wahadełko. Właśnie. Także no, także tutaj faktycznie zadziała.
0: No i będzie zrobiony magraf, to znaczy no na razie wstępnie się zainteresował, zgodził, ma też, wokół tego kanału są różni tacy inni tam chemicy, fizycy, jest takie jakby zaplecze, więc może się znajdzie ktoś, kto inny ze słuchaczy, Przemka, który to zrobi, jeszcze tam mają właśnie być rozmowy przeprowadzane na ten temat. No i fajnie, i w końcu zrobimy od podstaw, zrobimy, ja będę nadzorował tu. I stroszył wąsa i wyglądał seksownie. No i co? I fajnie, i ja się bardzo cieszę, że w końcu zrobimy kesze.
3: Ja się też bardzo cieszę, że w końcu już zrobimy kesze. To znaczy, nie no kurde, troszkę takie wiesz, troszkę... Wyważanie trochę otwartych drzwi, no ale co? No ale jeżeli kolesia na to stać, jeżeli mu się chce, no to proszę bardzo, no.
0: No właśnie nie stać i tu apel do was. Nie no, śmieję się, ale no wiecie, jakby jakieś fundusze wpadły z dopiskiem na eksperyment sprawdzam, tu ci podkradnę nazwę, sprawdzam. No to albo eksperyment cache, będzie wiadomo o co chodzi, no to też by było miło, no za coś trzeba kupić ten drut. Wstępnie Przemek w ogóle jest raczej niechętny, mówi, że no postara się ze swoich skromnych funduszy, no ale wiecie, jakby coś było, to byśmy przynajmniej mu zwrócili za ten drut.
3: Nie możemy, nie wiem, gdzieś tam pójść na miasto i ukraść troszkę trakcji czy coś?
0: Wiesz, dobrą intencją nie, bo to... się nie wykarmisz, men.

0: Samą. No właśnie, w sumie może coś w tym jest, także. No ale dobra, albo ewentualnie jakbyście mieli trochę srutu, tutu, kawał drutu do przekazania na rzecz, to i wtedy może wiesz, z takiego konkretnego druta, żeby Przemkowi przekazać, no to wtedy by się jakoś tego druta mu udostępniło i on by z tego druta coś tam z niego zrobił.
1: I pomyślcie, jak to fajnie, kiedy ktoś właśnie taki sceptyczny zrobi i powie, że znaczy, może być zła intencja, co prawda, no ale co z tą intencją? No właśnie, skoro tego magrawa trzeba tak koniecznie, niektórzy mówią keszyści, że trzeba samemu zrobić. Jak samemu, jak kesze sprzedaje, to co? Znaczy, to może to jest tak, możesz zrobić samemu i ewentualnie kupić, ale tylko od kesze, od Mychrana.
0: Znaczy, nie, to problem jest dużo głębszy, bo nawet jeżeli kupisz i on nie zadziała, bo żeby to działało i jeżeli został zbudowany w dobrej intencji, ale jest odpalany przez złą intencję, to on wtedy nie zadziała, także to też może się w ten sposób nie udać.
1: Albo Mychran ma jakieś nadnaturalne zdolności i on kopiuje twoją intencję z pola morfogenetycznego i ją wgrywa na magrawa i to jest twoja intencja zgrana z twojej głowy. On tam, on się koncentruje na przekazie, na 2000 euro, czy ile tam. I kopiowanie, tu przerzucamy.
0: On się koncentruje na przekazie pieniężnym. No, i no ale to jest, wiesz, ale to jest dowód intencji, tak? Że odpowiednio wysoki przekaz pieniężny tutaj jest w stanie rozwiązać wszystkie twoje problemy.
1: Jak...
0: Tak siedzisz i odbierasz channeling, nie? Kaczing, kom.
1: A jak Jackowski potrafi skontaktować się z duszą jakiejś osoby poprzez pot z ubrania, to może Mechran przez przelewy tak samo działa i łączy się z twoją intencją. Wywąchuje tam, obwąchuje tam banknota.
0: Ale to jak to wygląda? Czyli, że ten Jackowski, jeżeli się go weźmie na przykład na akcję, bo on tam podobno, wiesz, z policją współpracuje, co prawda ciężko znaleźć jakieś dowody ku temu, ale trudno, no to tak, wiesz, tak przywożą go, nie? Dają mu taką szmatę. No, Jackowski, bierz prom.
1: On tak biegnie na czterech nogach. Tu.
0: Jackowski, masz go? Masz?
1: I tak dopada do jakiegoś tam, do jakiejś sterty ziemi, że coś, oni muszą go odciągać, tak, bo on tak się rwie tam. Oni go tam odciągają.
0: Nie daj Boże, wiesz, jakaś babcia sobie wraca z torbą z zakupami z mięsnego, nie? Jackowski się na nią rzuca i... Wielki jasnowidz, kurde. A szczepiony chociaż?
1: Taki z niego czarodziej, żeby śmietany w masło nie zamienił nawet. No. Ale to ten... A co myślisz o mojej teorii chaosu, że policja jak zdobywa dowody w taki sposób, że komuś tam wpierdolą na przykład, to potem... Ty, Zdzisiu, no, nie możemy przed sądem powiedzieć, żeśmy go obili i że stąd mamy informację, co by tu zrobić. Ja ci powiem... Rysiu, Jackowski. I tam idą do Jackowskiego i Jackowski potem, o tu tak, widziałem, miałem wizję. Mm-hmm. No i można powiedzieć przed sądem, powiedzieć, że jasnowidz powiedział, nie? Takie, oni się potem śmieją z tego, tak? Powiedziałem w sądzie, że od wróżki wiemy.
0: A to kiedyś taki mój znajomy, który się zajmuje uprawą pewnych roślinek, opowiadał historię właśnie, jak oberwał na komisariacie, po czym komendant się go pytał, zapytał go, no i kto ci to zrobił? A święty Mikołaj. No i wtedy go puścili wolno. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale może jest taka właśnie historia, że jeżeli zrzucisz winę na świętego Mikołaja, a to wiesz, to wtedy cię puszczają wolno.
1: Komendant. Może komendant? To jest skrót od kooperator ment. Bo o policjantach się mówi czasami tak brzydko właśnie, tak niekulturalnie. Mendy.
0: No.
1: Komendant. Ostatnio było, że gdzieś tam słyszałem, nie pamiętam już gdzie, że w niektórych mediach tam Jackowskiego szkalują, a to jest dobry człowiek, dobra karma, ale zły wilk zawsze będzie gryzł. Coś takiego było, nie wiem.
0: No, w sumie się nie zdziwię. W ogóle, słuchaj, dopóki jesteśmy jeszcze przy temacie foliarzy i w temacie gier jeszcze, bo tutaj na czacie nam wyszedł temat growy. Czy słyszałeś o takim MMO jak, Mortal Foliarz?
1: Mortal Foliarz, nie słyszałem. To jakaś gra taka?
0: Tak, to jest to jest taka giereśka, w którą się gra zazwyczaj na Facebooku, gdzie bierzesz właśnie kilku foliarzy i nastawiasz ich przeciwko sobie. I Sam Giant dzisiaj opublikował film pod tytułem Agenci złej strony mocy, część druga. I tam po prostu jedzie po burej suce jak po wszystkim. Zagórski, Socha, Zięba, Czerniak, Jaśkowski, wszyscy jak jeden mąż, do gazu z nimi, nie? Po prostu tak na nich napierdziela. No tutaj tak mówi czasem dobre rzeczy, ale to jest agent, ten agent jakiś tam, on jest jakimś tam lordem masońskim, no i dobra, no i ten. I tak po kolei, po każdym, po prostu wszystkich tych bohaterach sceny alternatywy. Jeździ jakieś tam, wiesz, wycinki filmików dowodzących, że są agentami. Kurde, no.
1: I on to jeszcze mówi takim głosem spokojnym zawsze.
0: Tak, takim... wujek Skały też się załapał razem z Patatajciem.
1: O. A czytałem dzisiaj o pochodzących z piekielnej piątej gęstości czarnych satano, arabo, jezuito, żydach, promieniujących nas promieniami, zakłócających nam pole morfogenetyczne. No, coś tam było znowu.
0: No ale co zrobić? Taka prawda, tak?
1: To się trzyma kupy.
0: No oczywiście, to się trzyma bardzo kupy, takiej rozmiękniętej, takiej bardzo takiej, nic tylko wyjść i spuścić wodę.
1: No właśnie, przewaga kupy troszkę w tym wszystkim. No cóż, ale widzicie, to nie jest jakiś dowód na to, że my nie mamy złych intencji? Chcemy zrobić magrawa, chcemy sprawdzić, chcemy powiedzieć sprawdzam i już, a nie tylko negować, bo to faktycznie no, małe jest prawdopodobieństwo, że to będzie działać. W ogóle Przemek mówił, że ma jakiegoś znajomego, który robi te magrawy. Bardzo go one wciągnęły do tego stopnia, że przestał tam opuszczać swoje miejsce zamieszkania, coś takiego tam było. I robi tylko skręca te magrawy. No i Przemek był w pobliżu magrawa i trzymał helpenny i stał obok magrawa, no i nie wyczuł nic. No,
0: no cóż, no intencja nie wybiera.
1: Więc ja się trochę boję, że będzie zła intencja, ale tutaj jest, słuchajcie, eksperyment taki, że my wyślemy potem tego magrawa do jakiegoś zaufanego słuchacza i zobaczymy, czy na niego. I zaprosimy nawet keszystów i powiemy, słuchajcie, jeśli w całej tej naszej społeczności i związanej z kanałem Master Mark i z Nocnym Radiem i wśród nas wszystkich nie ma nikogo, kto by cokolwiek czuł, to czy to nie jest jednak to, czy to nie skłania nas ku temu, że to jednak nie działa? Wszyscy mamy złą intencję?
0: Tak, wszyscy mamy złą intencję. Jak to mówią w pewnym radiu, tutaj żadnych nadziei nie ma. Zły wilk będzie złym wilkiem i coś tam tego sno.
1: No i ty też... Jak ostatnio był stream o Kesze, to oprócz fragmentów Kesze był też puszczany Kapitan Tomasz. Tutaj pytanie, że się wycofał z życia publicznego. No nie wiem, czy się wycofał. Na Facebooku sprawdziłem właśnie i coś tam się dzieje. Więc jakiś tam kontakt z internetem jest. Tak całkiem nie zniknął. No i zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Może się załapię nawet na wypożyczenie tego magrawa na jakiś czas. Zobaczymy, czy będzie ten coś się tu działo ze mną, z moim ciałem. No, a dzisiaj wiecie co, tak słabo przygotowany trochę jestem, dużo pracy dla kołaczy muszę tutaj zaiwaniać.
0: To ja w takim razie zaświecę oczami za ciebie i dowiedziałem się, od Donalda Trumpa dowiedziałem się z Twittera, co to są fake newsy. Donald Trump na Twitterze oznaczył, że mimo, że mamy potężne sukcesy z ekonomią i wszystkimi innymi rzeczami, 91% newsów na mój temat jest negatywne, czyli fake. Więc już wiem, więc i tutaj wklejam linka do tego tweeta, więc już wiemy, że fake newsy można rozpoznać w bardzo prosty sposób. Jeżeli się sprzeciwiają panu Trumpowi, to znaczy, że to są fake newsy. Jeżeli się nie sprzeciwiają, no to są prawdziwe newsy. Proste, nie?
1: Proste.
0: A my tak, kurde, kombinujemy, jak kuń pod górę, żeby się właśnie, wiesz, żeby się odnaleźć w tym trudnym świecie, pełnym przerażających zagadek, że to wszystko jest, wiesz, jakoś, kurde, niezrozumiałe, niepewne, trzeba się nad tym zastanowić, ale nie, po prostu trzeba, wiesz, po prostu trzeba zapytać. No i mamy na przykład takiego fake newsa, że Ziemia, to znaczy nie wiemy, czy to jest fake news, tak? Że Ziemia jest płaska. Czy ten news jest negatywny wobec Donalda Trumpa? Nie, więc to jest prawda.
1: Czyli tak, czyli fake news to jak ktoś coś napisze, co jest nam nie na rękę, co nam się nie podoba, co nas szkaluje. Troll to ten, co go nie lubimy. Proste.
0: Ale ten świat, jak się go odpowiednio uprości, jak mu się tak, wiesz, jak mu się, tak jak ten eksperyment z muchą, jak mu się wszystkie nóżki oberwie, to wtedy ten świat się robi wyjątkowo prosty, nie?
1: Bardzo prosty. A co myślisz o tym, że rząd ma dofinansowywać elektryczne samochody? I słuchaj, jest taki sobie jakiś bogaty pan Ziutek, on sobie zapragnął mieć jakąś tam Teslę czy coś i do tej Tesli jeszcze dostanie 20 koła.
0: No i bardzo płatę. Dobrze, to znaczy, wiesz, nie dostanie tych 20 koła do ręki, tylko ta Tesla będzie o te 20 koła tańsza.
1: A mógłby ktoś komputerów dopłacać, bo ja powoli muszę coś myśleć o nowym komputerze, też by mi się przydał, ktoś mi dopłaci, czy to tylko dla bogatych jest takie dopłaty na luksusy?
0: Jakby wcześniej, to znaczy, wiesz, podejrzewam, że będzie to dotyczyło też jakichś tam indyjskich samochodów elektrycznych za jakieś tam grosze, tak? Natomiast, no, gdybyśmy mieli komputery spalinowe i gdybyśmy tymi komputerami spalinowymi faktycznie tutaj szkodzili, zauważ, że ten sam trend jest na przykład, jeżeli chodzi o piece centralnego ogrzewania, czy właśnie dopłaty do termomodernizacji budynków, które nie są tanie, że taki, wiesz, taki piec, który faktycznie sobie bardzo dobrze jakoś tam lepiej spala w wyższych temperaturach, to nie w kij dmuchał, on będzie kosztował parę tysięcy złotych, a taki, wiesz, a takie pierwsze główienko możesz sobie kupić za złotych 800, a jednak, no, nie oszukujmy się, samochody są problemem, są istotnym problemem, który trzeba rozwiązać, tak, bo przez te samochody zwyczajnie śmierdzi, przez te samochody oddychamy beznadziejnym powietrzem i nie możemy udawać, że jest inaczej.
1: No nie możemy też udawać, że one takie super ekologiczne, bo ten prąd trzeba jakoś wyprodukować i często do produkcji prądu się używa normalnie staroświeckich i szkodliwych metod, które niszczą środowisko, nie? Z węgla się robi prąd, tak?
0: Tak, ale mimo wszystko taka elektrownia w Bełchatowie będzie miała dużo lepszą filtrację niż twój piec domowy, tak? Także to też jest taki troszkę argument wytrych. Poza tym też idziemy powoli w odnawialne źródła energii. Mam nadzieję, też już się coraz głośniej mówi, coraz więcej pieniędzy idzie na to, żeby w Polsce wreszcie powstała elektrownia atomowa. I to jest, wiesz, i to jest właśnie czysta energia XXI wieku. Atom.
1: No, czemu nie? A czy elektryczny samochód to może być, ja mogę sobie sam zrobić elektryczny samochód, czy tylko kupiony od korporacji?
0: Wiesz co, jeżeli by spełniał warunki i byś dostał homologację, to czemu nie? Romet robi przecież coś takiego, ma tego swojego malucha, 4F się bodajże nazywa, czy A4, czy coś takiego, jakiś taki śmieszny dupowozik. Musisz spełnić określone warunki, tak? Czyli żeby nie miał tam ostrych krawędzi, żeby miał odpowiednie oświetlenie, żeby miał przycisk awaryjnych i tak dalej. To też właśnie w audycji z Weroniką o Elonie Musku się okazało, że by dostać homologację na Stany Zjednoczone, musi być fizyczny przycisk świateł awaryjnych. Wszystko możesz mieć, wiesz, zrobione technicznie i tak dalej na tych, na jakichś tam czujnikach optycznych, na wyświetlaczach dotykowych, ale musisz mieć dwa elementy w samochodzie fizyczne, żeby dostać homologację. I jest to schowek oraz przycisk awaryjnych.
1: Aha, no ja może bym skonstruował, mam taki pomysł, żeby cztery magrawy do kół przyczepić, od razu będzie latał.
0: Może... To nie lepiej od razu jonolota?
1: No, jonolot. A czy to samochód musi jeździć koniecznie? Bo może być na prąd, ale na przykład, że są podgrzewane fotele, lampki się świecą, a niekoniecznie jeździ, a jest na prąd.
0: No chyba, żeby to był samochód, to musi jeździć.
1: musi.
0: Nie znam aż tak bardzo prawa, ale podejrzewam, żeby... No, a może to ma być właśnie taki samochód, czyli wiesz, czyli tak jak we Flintstonach uwalasz podłogę i zapitalasz. Jabadabadu!
1: Ja bym chciał sobie tak żyć jak Flintstonowie. Tak. Kurde, zauważyłem dziwne zjawisko. Za każdym razem, jak coś jest wspomniane w radiu o jakichś dopłatach przez państwo, to tutaj w statusie na Skype'ie się pojawia wódz online. Tak. To go triggeruje jakoś chyba mocno. Za każdym razem, jak coś o dopłatach, to zawsze wódz. Jak pajac z pudełka.
0: Bez no możecie dzwonić Skype na radio lub numer 71 735 735 1. No, wypada wreszcie. Numer jest opłacony do końca miesiąca, chyba nikt jeszcze nie dzwonił, nie? Oprócz Leniucha.
1: Jedna osoba chyba, i to chyba nawet nie był Leniuch, to był chyba niepowtarzalny orgazm.
0: No to zobaczymy. Nie mogę zadzwonić, bo trzymam kredens. Oh yeah.
1: Profesor Leniuch pisze, nie mogę zadzwonić, bo jem ananasa z kapslokiem. To nie, to Leniuch dzwonił, pisze. Ja dzwoniłem, ja! No, dzwońcie, naprawdę, tak chcieliście telefon, potrzeba załatwił, od ust sobie odjął, bo nie ukrywam, że to on jakby tu sponsoruje, nie ja, więc aż mi głupio teraz. No. Weźcie coś, zróbcie ze sobą, ogarnijcie się, co?
0: No. Ale póki jesteśmy w temacie samochodowym, papież sprzedał swój samochód. Lamborghini i Huracan. Białe.
1: Jakiś lepszy chce sobie kupić?
0: Nie wiem, chyba piłska mu już się nie mieści. Zaraz wam pokażę, jak to auto wygląda. 3 miliony złotych. Jedyne. Ale no fajne. Ze złotymi wykończeniami. Oczywiście cała kwota trafi cała kwota wspomoże potrzebujących, ale ja się pytam, potrzebujący też byli w momencie, kiedy kupowałeś ten samochód papieżu lewaku?
1: Cała kwota wspomoże ofiary księży pedofili. Na to nie liczcie. Dzwoni Leniuch. Spróbujemy odebrać. Szkoda, że nie telefonem. Ja chyba zacznę... Ty, ktoś zadzwonił telefonem i się włączył tak od razu, że nawet nie było odbierz. Haker jakiś. Halo.
2: Tak, ja. Dzień dobry.
1: A to Leniuch.
2: Halo?
1: To Leniuch telefonem.
2: A to nie mogę?
0: Tak, bo on ma ten numer podany w Skype'ie i się nam wyświetla jako Leniuch, jak dzwoni z telefonu.
1: A.
0: I widzicie, i on kurde z Irlandii tutaj prosto na nasz numer stworzony dla was dzwoni. A wy co? A wy tutaj ten. Tak się domagaliście numeru.
2: Hańba!
0: Ja, dobra, słuchajcie. Lewa połowa sali teraz, proszę, rączki w górę i krzyczy hańba, hańba! A prawa zdrada, zdrada! I się bawimy w Sejm.
1: Hańba!
2: Tak, ja chciałem sobie ten zaznaczyć. To ja dzwonię na ten telefon i nikt więcej nie chce. Co mnie smuci, bo takie było wielkie ujadanie, że ludzie nie chcą Skype'a, nie chcemy Skype'a. Jakby był telefon, to byśmy dzwonili. No to czemu nie dzwonicie?
1: Wściekłe ujadanie.
2: No. Tak, to było wściekłe ujadanie i ataki. No. To co tam macie? Pokażcie tą furę tego papieża, aż sobie popatrzę.
0: No, wklejałem przed chwilą. Link się zaczyna od autoświat.pl.
1: Aha. No ładny.
2: To na bogato.
0: A coś ty myślał, że sobie papa mobila sprzeda? Ale sobie wyobraźcie, jakby właśnie z czegoś takiego zrobić papa mobile. Jakąś taką ten. Nie, jeszcze szyberdach, tak żeby tylko piuska wystawała, ten taki ogonek, nie?
1: Mhm. Kurde,
0: ale akcja, gdzie masz ten? Celuj, no. Dajesz i...
1: Ja uważam, że papież powinien dawać dobry przykład i poltkiem powinien popylać. Powinien skromność pokazać i polonezem. Ja
0: pamiętam,
1: bardzo dobry samochód.
0: Dawno temu wam opowiadałem, ale właśnie jeszcze w czasach, kiedy mieszkałem na wsi, za czasów nastoletnich, kiedy byłem lektorem w ogóle w kościele i dostaliśmy cynk, że naszego proboszczunia nie będzie, tylko będzie jakiś tam ziomek z innej parafii. No i podjeżdża, proszę, ja was, zielony maluch. Wszyscy tam wiecie, pod w zasadzie salą katechetyczną, bo kościołem tego się nie dało nazwać. No i wychodzi klecha z tego malucha. Okej, szczęść Boże, ale jak się wszyscy rzucili do spowiedzi, kurde, msza się zaczęła z 40-minutowym opóźnieniem.
2: Ja też się dziwię, że w dzisiejszych czasach ludzie się jeszcze spowiadają. Bardzo mnie zaciekawił kolor tego samochodu. Czytałeś, w jakim to był, to auto ma kolor? O kolorze Bianco Monocerus. Kurwa, nie wiedziałem nawet, że takie kolory istnieją.
1: No, Bianco
0: Monocerus brzmi jak jakaś choroba nerek, nie? Panie papieżu, co tak pan papież źle dzisiaj wygląda? A miałem te, dzisiaj mnie boli Bianco Monocerus, cały dzień mnie męczyło, nie? Oj, biedny papież,
2: może
0: zupkę zrobić, nie? A się okazało, że cały dzień zapierdalał na torze, nie?
1: To taka odmiana białaczki, może? No,
0: Ale te złote akcenty są przegenialne. Zajebiście to wygląda.
1: Jak w Licheniu, pięknie, tak. No, płakać chcę, taki piękny.
0: Jeszcze wiecie, tak jak powiedzmy Jaguar ma takiego kotka na froncie, nie? To tak tutaj taką monstrancję zaczepić.
2: Też by było pięknie.
1: Tylko czy paliwo nie jest chrzczone?
2: tutaj paliwo jest bierzmowane. Komunistyczne.
1: Ciekawe, czy ma kuloodporne szyby.
2: Nie, papież raczej nie.
0: Stary, ten samochód to... Był kiedyś taki serial, Viper się nazywał, co tak się samochód przerabiał w takiego pancernika i tam mu z boku wystawiały jakieś minigany, rakiety i tak dalej. To może właśnie to jest coś w tym stylu, tylko że zamiast miniganów i rakiet to miałeś pistolet na wodę święconą.
1: Ale on
2: no
1: chyba
2: ja
1: nie jest...
2: Ostatnio.
1: No. Mhm. Mów.
2: Mów.
1: Nie, ty mów.
2: Ja mam mówić? Dobra, to ja powiem. A powiem wam szczerze, że ostatnio... Przepraszam wszystkich wierzących, którzy tego słuchają, ale ostatnio byłem na bierzmowaniu tutaj w kościele i ksiądz chodził takim kropił i ta woda święcona wpadła mi do oka i zaczęło mnie to szczypać. Nie wiem, czy oni to polewają, albo nie wiem, mój wewnętrzny diabeł się ma alergię na to, czy to się nie porobiło mi to.
1: Dobrze, może jesteś wampirem? Ale taki,
2: być może, nie wiem,
1: masz,
2: no, ale
1: bardzo słabym taki.
2: Na słońcu. No,
0: ale kurczę, czarnego kota masz, lubisz chodzić po zmroku.
2: Pamiętaj, potrzeba, co ci mówiłem, to jest kot czarny kupiony w piątek 13 od zakonnicy pod drabiną.
1: No to bo ty jesteś taki słabiutki wampirek, taka ósma woda po kisielu, ta krew twoja wampirza, no i ty normalny wampir to by go poparzyło, ciebie tylko szczypie w oczy lekko.
2: Poszczypało mnie od święconej wody.
0: Nie, to ja pamiętam.
2: Uważajcie, nie dajcie się tym chlapać.
0: Jak w ogólniaku właśnie, jak zaczynałem ogólniak, to w wakacje przed tym, jak zaczynaliśmy ogólniak, to okradli mój ogólniak z komputerów. No i dostaliśmy dwie pracownie komputerowe, jedną od Millera, drugą od Kwaśniewskiego. No i właśnie wszystkie komputery włączone, no i wchodzi księżulo z tym kropidłem i chlap, nie? Ja tak patrzę monitory CRT, no fajnie, że mieliśmy te pracownie, fajnie, że mamy się czym cieszyć.
2: No, pamiętam, opowiadałeś, dobrze, że jeszcze komputery nie stawi gdzieś tam bez obudów, wiesz. Pamiętam, że kiedyś to tak było, nie wiem, czy teraz tak jest z tym chłodzeniem, ale jak ja byłem jeszcze młody i miałem te 11 lat po 20, to pamiętam, że wszyscy ściągali te obudowy, żeby je tak, te komputery się lepiej chłodziły, tak, by tak wtedy tak pokropić. To by było luks.
1: Ja pamiętam jeszcze takie czasy, gdzie lekcja informatyki to wyglądała tak, że się na sucho uczyło, nie było komputerów czasami i pani trzymała dwie tabliczki takie, to jest lewy kontrol, na patyczku ma takiego kontrola, to jest prawy kontrol na patyczku. No, proszę, i się uczymy.
2: Ile ty masz lat, krawcze?
1: Za dużo.
0: Wszystkie.
2: To by było ciekawe. Co robiliście na informatyce w tej pierwszej, bo tam podejrzewam mieliście w podstawówce informatykę pierwszą. Żeśmy grali w jakieś dziwne gry, typu skoki czy coś takiego. Nie pamiętam już nawet.
0: Oj tak, w Małysza się
2: napisało. Żużel był.
0: Tak.
2: no. na cała lekcja informatyki w szkole.
0: U mnie się grało w Quake'a 1. Bo był LAN, było fajnie, z bratem zawsze napieprzeliśmy w Quake'a 1.
1: No ja się ale, tak to zapytam, co można zrobić no? na spektrumie, który jest podłączony do magnetofonu, do którego ma dostęp tylko nauczyciel i uczniom wgrywa coś. To co można zrobić na takim spektrumie?
2: No, panie, to nie są łatwe rzeczy.
1: Można sobie napisać taki właśnie program. 10 print krawiec to mistrz, 20 go to 10. Run.
0: A myślę, że coś wesołego można by było zrobić, jakoś inaczej kabelki poprowadzić, tak żeby wiesz, żeby się wyświetliło coś zupełnie innego.
1: No, to tak zaczynałeś. To była pierwsza myśl potrzeby, jak wszedł do takiej mały jeszcze do sali komputerowej.
0: Znaczy, wiesz, biorąc pod uwagę, że w zasadzie nie miałem nauczyciela informatyki, który by chociaż, nie wiem, mógł mi, nie wiem, popielniczkę czyścić w trakcie działania, no to, że tak powiem, robiłem sobie co chciałem tylko dlatego, że tylko dlatego, że chciałem, tak? No i tutaj ciężko by było, żebym nie mógł czegoś nauczyć, natomiast problemem na przykład w podstawówce było to, że jednak były 3 osoby na jeden komputer, nie? Więc sobie siedziałem gdzieś z jakimś Game Boyem w tle i tyle.
1: 44 słuchaczy. Akurat jest.
2: O, to musiałeś powiedzieć prawdę, potrzeba.
0: No, staram się.
2: Chyba tak to jest to powiedziane.
1: Wyjątkowo,
2: dobra,
1: raz
2: to
1: mu się
2: ja znikam z anteny, niech ktoś zadzwoni. Ludzie, dzwońcie, bo przepadnie ten numer.
1: No, dokładnie. No to cześć, trzymaj się, Leniu, hej.
2: No to podziękować jeszcze raz potrzebie za to, że udostępnił ten numerek, no i skorzystajcie z niego, żeby widzieli chłopaki, że ma to sens. No, na razie, trzymajcie się.
1: Pa, pa.
0: Na razie, do usłyszenia, a tymczasem przechodzimy do tematów filmowo-wiedźminowo-rasistowskich, ponieważ na początku maja 2018 roku główna scenarzystka Netflixowego Wiedźmina opublikowała na swoim Twitterze zdjęcie, na którym przedstawia zespół scenarzystów, którzy pomagają jej w pisaniu nadchodzącego serialu o Geralcie z Rivi. Zespół kreatywny liczy 10 osób i każda z nich ma naprawdę spore doświadczenie w pracy nad programami telewizyjnymi. W związku z tym większość fanów Wieśka była zadowolonych z takiego rozwoju sytuacji. Pojawili się również malkontenci, którzy od razu przeszli do ataku, widząc osoby odpowiedzialne za scenariusze, wśród których znalazły się kobiety i mężczyźni różnych kolorów skóry, fani zaatakowali, istnując teorię o tym, że taki zdywersyfikowany zespół prawdopodobnie porzuci materiał źródłowy na rzecz umieszczania w serialu osób należących do mniejszości etnicznych czy religijnych. Już wam wrzucę, kopiuj adres linku, już wam wrzucę zdjęcia do tego zespołu. I Lauren Hisrich, która jest właśnie główną scenarzystką, stwierdziła, że nikt nie zapytał o to, skąd są, wszyscy tylko popatrzyli na kolor skóry członków naszej ekipy i już stwierdzili, że zatrudniłam ich tylko po to, by wypełnić jakieś chore wymogi. Wiedźmin Netflixa będzie podobno wierny oryginałowi, będzie wierny pierwowzorom książkowym, w których przecież różnorodność rasowa była ważnym elementem fabuły. Rasizm i ksenofobia były na porządku dziennym, a sam Geralt padał ofiarą szyderczych komentarzy. Każdy Rift to złodziej, goddammit. Już nie mówiąc o tych wszystkich innych rasach, o tym jak krasnoludy miały przewalone, o tym jak elfy miały przewalone w przeróżnych miejscach, więc nawet jeżeli będzie tego w ciężką cholerę tych wszystkich innorasowców i innowierców, też kurde, tak się zastanawiam, jeżeli by wyskoczył jakiś muzułmanin, który zacząłby krzyczeć Allahu Akbar.
1: Nie, to będzie tak, to będzie inaczej, słuchaj, że wsiada sobie jakiś elf na konia i tak i z zalejce i wio, i w tym momencie puff, koń mu wybucha.
0: Allahu Snagbar. No właśnie, co prawda nie mam tego przygotowanego w linkach, ale mogę wam powiedzieć, że Emiraty Arabskie wysyłają w 2020 roku swojego satelitę i tak się rozpoczyna satelitę, ale nie w kij dmuchał, bo wysyła go na Marsa. Więc być może tutaj może się okazać, że jeżeli Elon Musk przegra wyścig na Marsa, to będziemy mieli państwo szaria na planecie obok i wtedy faktycznie zaczną się problemy.
1: No, trzeba uważać, jak się wsiada na konia arabskiego, bo są takie, nie? Jakieś taka rasa jest koń.
0: Arabski to nie był ten poseł?
1: Poseł arabski, no tak, też. No, ale konie arabskie to są...
0: Ja się pytam, w polskim Sejmie poseł arabski, tak? W polskich szkołach kogo się uczy? Czego się uczy? Słowackiego. Nie polskiego, słowackiego się uczy.
1: Ale jest też poseł Piotr Polak dla równowagi. No, ale to właśnie zwróciłeś uwagę na podstawową kwestię. No, Sapkowski właśnie zasłynął tym, że jego fantazy było takie dotykające i poruszające wiele spraw takich życiowych, które znamy z życia codziennego, jak rasizm, nietolerancja, poprawność polityczna też została tam w jakiś sposób złamana, no bo to było jedne z pierwszych takich fantazy, takich, gdzie się klnie, gdzie wiesz, gdzie się chędoży na potęgę, takie, no, coś więcej niż dark fantazy, takie real fantazy, można powiedzieć. I no, mi się to podoba, to jest jego styl, więc absolutnie też mi nie będzie przeszkadzało, jak się pojawią jakieś odniesienia do świata realnego, do współczesności. Zresztą, nawet jak ten Wiedźmin miałby być trochę inny, to co, jak coś inne, to od razu gorsze? To wy nietolerancyjne, wy zamknięte umysły, wy fobii.
0: No. No nie oszukujmy się, Wiedźmin Trójka fabularnie stoi na naprawdę wyjątkowo wysokim poziomie. Dodatki jeszcze bardziej, jest to po prostu miozio, jest to majstersztyk i naprawdę będę chwalił dopóki żyję, a sam Sapkowski za bardzo nie miał na to szczególnego wpływu, także no ludzie, no umówmy się, no. Nawet 5-letnie dziecko to wie.
1: Może nawet jakby Sapkowski miał większą kontrolę nad grą, to by sam będąc komputerowym analfabetą, bo on pisze na Norton Commanderze cały czas pod nosem i przypuszczam, że on nie jest podłączony do internetu jego komputer w ogóle, no to on się na grach nic nie zna, on wie tylko, że coś takiego jak gry istnieje i to są takie też, taki saper, to całe te. No to jak on by się wziął za doradzanie, jak robić gry komputerowe, to mógłby jakiś krab mógłby być, o którym potem Energik by opowiadał w serii Zagrajmy w Krapa.
0: Ale w sumie takiego Wiedźmina napisanego w stylu Pac-Mana.
1: Sapkowski by takiego właśnie zrobił. No... Albo
0: akurat te 15 tysięcy pieniędzy, 15 tysięcy złotych, które dostał, by wystarczyło na napisanie Pac-Mana albo Tetris, nie? Że budujesz sobie Kermorem, nie?
1: On dostał 15 tysięcy?
0: Z tego co wiem, tak, bo najpierw poszła plotka, że tam było 5 tysięcy, ale w kuluarach i stwierdził, że nie, to jest chuj oszustwo, to nieprawda. Prawdą jest, że podpisałem tutaj konkretną kwotę, bo mi dali do wyboru albo teraz dostajesz konkretną kwotę, albo albo procent od sprzedaży i wziąłem konkretną kwotę, natomiast i nie jest to oficjalne, natomiast wiem to ze źródeł bardzo zbliżonych do CD Projekt Red, że kwota wynosiła 15 tysięcy złotych.
1: To już wiemy, czemu się tak rozpił. Bo jak się dowiedział po tym, ile ta gra zarobiła, to tak poszedł tak spokojnie, taki zrezygnowany, otworzył barek, wyjął flaszkę ojczystej. No i tak to było.
0: Ojczystej.
1: No, a w ogóle pierwsze Wiedźminy, znaczy pierwsze projekty gry Wiedźmin, to w ogóle miały wyjść jeszcze pod szyldem Metropolis, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak. No
1: to była jeszcze taka gra a la Tomb Raider. Wyglądało to jak pierwszy Tomb Raider trochę.
0: Wiesz co, nawet nie, mi się to odrobinkę z pierwszym Gothiciem kojarzyło nawet, wiesz?
1: No, fakt.
0: Tylko nie, brakowało co prawda tej otwartości, natomiast jak na swoje lata, a przypomnijmy, że to były późne lata 90., gdzie problem pisania gier trójwymiarowych polegał na tym, że nie było takiego jednolitego silnika, tak jak teraz mamy, nie wiem, DirectX i tak dalej, czy po prostu jakieś nawet takie gotowe silniki jak Unity, które rozwiązują ci problem kompatybilności z różnymi sprzętami i po prostu piszesz jedną grę, a potem wydajesz ją na Xboxa, na PlayStation i na PC-ta jednocześnie i cię po prostu wali, co jest po drodze. Tego wtedy nie było i to był główny problem. I na YouTube gdzieś gdzieś znalazłem wywiad z dwójką twórców, którzy właśnie w tym Metropolis pracowali i gdzieś udało im się zachować szczątki kodu źródłowego do Wiedźmina. I faktycznie, teraz to wygląda niesamowicie czerstwo i drewnianie, natomiast ja i ty pamiętamy, jak wyglądały wówczas gry, no i trzeba przyznać, że no, gdyby to wyszło, no to faktycznie byłoby fajne wrażenie. Co prawda Wiedźmin pierwszy też miał swoje, że tak powiem, cechy. Cechy typu, że Geralt nie był w stanie przeskoczyć 15-centymetrowego płotka, co potrafiło niesamowicie zirytować i ten otwarty świat troszkę na tym cierpiał, no ale to jest znak czasów. No jeżeli ta gra by wyszła w latach 90., to prawdopodobnie by odebrała nam bardzo dużo smaczku i takiej czystej przyjemności z gry.
1: Wyobraziłem sobie taką scenę, jak Wiedźmin stoi przy płocie, a za płotem tam z niego jakieś zbóje sobie drwią i szydzą. No chodź, chodź, no i co nam zrobisz, panie Wiedźmak? I dupę mu pokazują, on taki biedny, nie może przez ten płot przejść. A mało kto wie w ogóle, że... No?
0: Ale te płotki były zajebiste, bo ja się czasami za tych... Bo potwory też nie potrafiły przez nie przeskakiwać, więc można było zajebiście dużo czasu zyskać, żeby się schować za tym płotkiem. A ty wiesz, i potwory na ciebie gonią, jakieś udopce, a ty...
1: Największy wróg Wiedźmina. Płot. No, taki jakiś komiks mi się przypomniał, taka szydera, parodia, że Wiedźmin jedzie na koniu, takie epickie sceny, jedzie i nagle piłką do nogi w łeb tak dostaje, spada z konia, leży taki nieprzytomny i tekst: dobrze, że żaden z wrogów Wiedźmina tego nie widział. I koniec komiksu. Taki komiks był. Ktoś zrobił. Mało kto też wie, że Wiedźmin się pojawił dawno temu już, jeszcze za czasów Amigi. Była taka gra Kupiec i mieliśmy tam trzy postacie do wyboru. Kupiec, jakiś tam czarodziej i Wiedźmin. Nie sądzę, żeby to było na licencji, no ale był już wcześniej Wiedźmin.
0: No teraz w jakiejś bijatyce, jak to się nazywało, kurde... W jakiejś bijatyce, właśnie takiej konsolówce, które, kurde, mam tytuł na końcu języka, może ktoś z słuchaczy podpowie, że właśnie się pojawi Wiedźmin, no taka po prostu bijatyka 3D, która ściąga sobie wiele różnych postaci z przeróżnych uniwersów i tam właśnie Geralt z Rivii się pojawi. Co to, kurde, było? I to jest któraś część, to chyba ta bijatyka... Co? Coś dużo większego. Nie. Coś dużo bardziej wysokobudżetowego, coś co... Kurde, no... Czekaj, bo wiem, że nie wyszło to na PS4.
1: No to ja nie znam. Zaraz. Mówisz o tej grze, gdzie Predator się pojawia i tam Freddy Krueger i Mortal Kombat postacie, taka mieszanka?
0: Tak, już ci... Soul Calibur.
1: A Soul Calibur, nie, to ja o innym myślałem. W Soul Caliburze ma się Wiedźmin pojawić?
0: Tak, w nowym Soul Caliburze ma się pojawić Wiedźmin, już widziałem pierwsze filmiki z tym związane, ale to jest zajebista postać, wiesz, tutaj siechniesz mieczem, tutaj znaki, proszę ja ciebie, tutaj, kurde, ten, świetna postać do bijatyki, mają licencję. Oczywiście CD Projektu, panie frajer, no.
1: Ale jajko, no to bym się zupełnie nie spodziewał, no ale to, znaczy, z jednej strony bym się zupełnie nie spodziewał, a z drugiej to wiedziałem, że tak będzie, bo Soul Calibur to jest taka seria, w której już dawno się pojawiały postacie z innych uniwersum, to tam pojawił się Lord Vader i Yoda na przykład. Lord Vader był w wersji na PlayStation dołączony, a Yoda w wersji na Xboxa, lub odwrotnie, nie pamiętam dokładnie, i no, tak było, to ciekawe bardzo. W ogóle ma się ukazać już za niedługo, jeszcze w 2018 prawdopodobnie ukaże się Cyberpunk od CD Projektu.
0: Oj, fajnie by było, bardzo wyczekuję tej gry, nie mogę, wiedząc, że ilu ludzi zostało przekierowanych, a przekierowany został praktycznie cały zespół, który robił Wieśka Trójkę, no to trzeba się postarać, żeby to spieprzyć.
1: Trzeba będzie moda zrobić, że można radia słuchać jak w Falloutie i to będzie nocne radio.
0: Ale w sumie, nie, to musimy się postarać, żeby ten, żeby sami trafić do Soul Calibura, nie? Że krawiec tutaj zabija cię śmiechem, nie? Tutaj potrzeba ci, nie wiem, wszczepia udar, czy coś takiego i wiesz, i po prostu sobie, wiesz, się rozkręcamy i chociaż, no tak, w sumie jestem ciekaw, jakby wyglądała moja cyfrowa wersja w Soul Calibur. Jakieś, wiesz, jakieś takie kombosy, nie?
1: I leniu
0: albo że zmieniamy się w złego wilka.
1: No właśnie. Albo ty wypuszczasz tak, spod 10, czarnego 10, płaszcza 10. czarnego kota swojego i on biegnie na przeciwnika, a tam go 10 przewraca.
0: Dziesięć razy wciskasz strzałkę w dół i jest takie kaczink, nie? Tak jak dotacja wchodzi, nie, i zmieniasz się w złego wilka.
1: Moje specjale to by były takie, że nigdy nie wychodzą.
0: Robisz jakiegoś kombosa, nie? I krawiec tak kamehame i jeb na ziemię.
1: Nie, że tak długo, bo ja wszystko długo robię, to trzeba by tą kombinację przez pół w ogóle walki tam wklepywać.
0: Ale była jakaś taka biblioteka, że nie wiem, była jakaś taka bijatyka, że właśnie bohater na samym początku po prostu sobie jakąś tam fajkę odpalał, coś tam się lenił i tak dalej i musiałeś mieć po prostu odpowiednio dużo czasu. Ten kombos był naprawdę, wiesz, naprawdę zajebiście mocny, ale musiałeś po prostu poczekać, aż bohater sobie odpali fajkę, aż ją sobie wypali, nie? No dobra, możemy brać się do roboty, nie? Kurde, nie pamiętam, co to było.
1: Chyba w każdej grze jest taka jakaś postać, która bardzo długo się ładuje, albo długo trzeba czekać, aż się naładuje, coś takiego. Ale można by dla równowagi dać całą grupę foliarzy i na przykład Taratajcio z zaperem Nunchako by tam wywijał.
0: Tak, i zaper Nunchako Taratajcio. I plus 10 do zdrowia.
1: I leczyłby sam siebie tym zaperem.
0: Nie, przeciwnika. Tam uderzy go tym zaperem nunchako.
1: Ale on by wyniszczał ci przy okazji wszystkie, całą florę bakteryjną w żołądku i musiałbyś użyć kefiru. I zregenerować.
0: Jarku kefiru. Albo taki zły naukowiec Big Farmy z dwiema szczepionkami, w jednej rtęć, w drugiej aluminium i tak cię dźga tymi szczepionkami, nie?
1: Albo w ogóle tag team, że Taratajcio ci znika z ekranu, tak wyskakuje i wpada Kesze. Plazma, strike! I tam ciu.
0: Plutonium! $1 plutonium, $1.
1: Dobra by była gra, dobra.
0: Nie, no naprawdę foliarz kombat zaczyna mi się dodawać, ale kurde, nie chce mi się nad tym pracować, bo za dużo robo. Powiem, ile to jest czasu, żeby zaprogramować postać na Mugenie.
1: Tak, dużo? Ciężko się robi postacie?
0: No to wiesz, no przede wszystkim musisz te wszystkie klatki animacji zrobić, tak? Bo samo skryptowanie to tak trochę z palcem w dupie, natomiast ilość klatek animacji jest porażająca. Jest naprawdę porażająca.
1: No dobra, a wyobraź sobie, że Kim Jong-un po tych pertraktacjach pokojowych teraz z Koreą Południową, no, wszystko jakby ku dobremu idzie i mówi się nawet, że Kim Jong-un dostanie pokojową nagrodę Nobla za niedługo w ogóle. Ja wpadłem na pomysła. Może my jako kraj, jako Polska, moglibyśmy skonstruować, zrobić jakiś program budowy bomby atomowej i potem negocjować z całym światem, że no to przestaniemy budować, ale coś za coś. I by tu zaczęli nam inwestować. Już Amerykanie chcą inwestować w tej Korei, w cały świat w ogóle chwali, chcą tam przyjeżdżać, pieniądze zostawiać, płacić, chwalą Kima. No to my też tak zróbmy taką metodę. Jesteśmy małym, biednym krajem i też musimy postraszyć innych sąsiadów. Będziemy straszyli Rusków, Niemców, że ich bombą, bo będziemy bombę budować. Oni spokojnie, Polaki, spokojnie. Zrobimy tu interesy, prawda? No i będą nam tu pieniążki dawali, co?
0: Ja ja ci mówię, to się musimy powiedzieć, że ta bomba jest ukryta, że mamy silos pod Jezusem Świebodzińskim. I że w środku ta bomba już jest gotowa, bo to wiesz, bo jeżeli chodzi o wypowiadanie wojen wielkim mocarstwom, to jednak musimy pamiętać, żeby się poddać zanim rakiety dolecą. A z Rosji nie jest szczególnie daleko.
1: No właśnie. Moim zdaniem bardzo dobry plan. Trzeba sprytem, jak się jest takim małym, trzeba działać jak sprytny lis. A jak się jest dużym, to można wtedy być złym wilkiem albo niedźwiedziem. Można być niemieckim wolfem albo rosyjskim misiem takim. No a my to kto? Orzeł biały. Bocian.
0: Orzeł biały.
1: Bocian
0: biały. Jak to... Kurczę, no nie można tego pokazać w radiu, ale to mi się przypomina kiedyś, jak byłem na koncercie Dałkrzewicza, gdzie właśnie miał taką... robił takiego freestyla zasadniczo, gdzie opisywał tam, jak to jest pięknie w naszej Polsce. Oczywiście bardzo w krzywym zwierciadle i na sam koniec, nie? Tak zaczyna machać łapami i mówi, a tam nad niemi wszystkimi biały orzeł leci. I tak zasłania sobie oczy jedną ręką, a drugą cały czas macha. O tak. No, także wiesz, także tutaj z tym orłem też bym nie szarżował.
1: Bo można, bo można wywinąć orła. To co, chcesz zaproponować, czytam w twoich myślach, czekaj, wyczułem intencję, że chcesz przerwę muzyczną zaproponować.
0: Tak, ja zniknę na 10 minut, bo muszę skoczyć po kociażarcie i muszę koniecznie dzisiaj.
1: O, to
0: zajmie mi to 10 minut.
1: Dobra, kot jest najważniejszy, to nasza dewiza, także słyszymy się za 10 minut.
0: Przepraszam, że się spóźniłem na audycję, ale się obudziłem o 20:59, bo mi budzik jakimś cudem nie zadzwonił. Dobra, to ja się szybko zbieram i za chwilkę wracam.
1: Biegnij latawcze wiatronogi. A ja zaproponuję wam dzisiaj bardzo fajny utworek muzyczny. Jest to artysta, który występuje pod pseudonimem Szósty, przez U otwarte pisane. Szósty Blend, to jest pełna nazwa. No i całkiem niezłą muzyczkę serwuje ludziom. To posłuchajmy sobie.

0: Bardzo proszę, żebyście się nie kłócili na czacie. Proszę się nie wyzywać, proszę tutaj bez ataków wściekłych, bo no i tak się kończą rozmowy o wierze, o religii. Cały wieczór, całą audycję, jak tu jesteśmy, widzę, na czacie się przejawia. Bóg, Bogu, Bogu, Bogu, z Bogiem i na Boga. No i tak to się kończy potem, nie? Tak samo jak mnie triggeruje zawsze. Jak temat schodzi na Jana Pawła II, to łapię jakiegoś wkurwa dziwnego i też się psuje audycja. No i rozmowy o religii niestety dzielą ludzi. Dzielą tak samo jak rozmowa keszysty z naukowcem. A na stronie Nocnego Radia pojawił się ciekawa twórczość się pojawiła, nocno-radiowa. Autor ponownie Pytajmierz, który już nie pierwszy raz robi takie zabawne przeróbki. No i ci, którzy lubią nasz folklor nocno-radiowy, na pewno się nieraz zaśmieją, a być może nawet i zarechocą lub zarechoczą. Tak więc polecamy obejrzenie sobie. Tym razem jest to dłuższa forma. Tak się kończy wojujący ateizm na antenie. No tak. Tyle jest innych fajnych tematów. Ja się postaram mniej gadać o tych rzeczach. Przecież tak samo jak wierzącego nigdy nie przekonasz do niczego, tak i ateisty raczej ciężko skłonić do tego, żeby się nagle stał wierzący, tak? To jest niemożliwe. Więc to jest taka rozmowa dla samego wykłócania się. Więc może skończmy troszkę z tym. Mniej kłótni o na tle światopoglądowym. Jacek zadzwonił, a on jest taki trochę wojowniczy żółw ninja, więc pewnie powie, że się nie zgadza i muszą być twarde dyskusje i trzeba się, bo to jest twórcze, bo co ma być smyranie się po pytkami po szyjkach i lizanie po jajkach? Halo?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Zgadłem, jestem Jackowski, zgadłem twoją intencję, men?
1: Troszeczkę zgadłeś, ale to jest tylko fragment. To jest tylko fragment. Kiedyś już coś tam wspominałem na ten temat. Nie chcę jakby tutaj za bardzo się rozwodzić, natomiast te konflikty muszą być obudowane treścią, tak? Konflikt destrukcyjny to taki niepodparty niczym, co by było interesujące, to złe słowo, ale co by było na swój sposób merytoryczne, albo co by dawało pole do, że tak powiem, takim, byłoby taką iskrą ciekawą, no to taki konflikt nie ma sensu, tak? To nie jest kwestia w tym, żeby drzeć koty, o właśnie.
2: Dobry magraf, daj energię. Nie odgryzaj mi nogi, daj energię, proszę.
0: Ale kot daje energię, jak poszurasz kapciami trochę i go dotkniesz, to wytwarzasz wolną energię.
2: Wypraszam sobie, ja nie szuram.

0: Wstąpiłem do strefy premium i w tamtejszym forum, a raczej w czymś, co przypomina forum, zostawiłem 5 pytań. Zostawiłem 5 pytań do patronów. Zainteresowani, jak chcą, to mogą odpowiedzieć na owe pytania, które myślę gdzieś tam rozjaśnią kwestię, dlaczego z tym Patronite'em jest tak, jak jest. I to tyle ode mnie. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.
1: Cześć.
2: Dzięki. No nam się tutaj tak grobowo zrobiło przez chwilę. Krawiec, coś to odwalił, kiedy mnie nie było.
1: Nie wiem. Jest mi smutno. No tak. Do dupy tak. Całe to radio.
2: No, staramy się o to od wielu, wielu lat, ale...
1: Zawiodłem. Ja tak czułem, że tak będzie.

0: A nie.
1: Hello darkness, my old friend.
2: To ja pierdolę. Kamba breaker. To co, to lecimy dalej z tematem. Możesz sobie za $70, ewentualnie możecie nam zasponsorować, możemy sobie kupić. Uwaga, to nie jest troll, to jest coś naprawdę, to jest tak prawdziwe jak wasze głośniki, jak wasze monitory, które w tym momencie na siebie które w tym momencie patrzycie. Żydzi. Wybili monetę z podobizną prezydenta USA. Teraz Trump buduje dom w Jerozolimie. Wszystko się obija o historię, w której Donald Trump jakiś czas temu powiedział, że Jerozolima jest stolicą Izraela. No i wszystko ładnie, pięknie. Wszyscy i oczywiście Palestyńczycy się oburzyli, Żydzi się ucieszyli. 34 Palestyńczyków dzisiaj zginęło, bo dzisiaj właśnie się ambasada przenosi. No ale kurde, jest moneta. Chciałbyś być takim klaunem za monety?
1: No, ja jestem bardzo łasy na kasę, takie krążą opinie w świadku radiowym. Mimo, że potrafię koledze zostawić 7 bitcoinów, to i tak jestem strasznie łasy. A tutaj to Mieszko pierwszy chyba jest w tle, tak za Trumpem, chociaż nie wiem, czy to na pewno on. No, ładne cacko. A to nie ambasada, tylko ambarasada chyba, bo tam niezły ambaras jakiś w ogóle.
2: No, to znaczy, wiesz, no, zasadniczo dzisiaj są te wielkie przenosiny. Mam tutaj jeszcze tysiące protestujących, setki rannych i liczba ofiar wciąż rośnie. A tutaj już kościółek zaciera ręce, bo liczba ofiar rośnie. No to tak wiesz, to tak w sam raz dla nich. Nie, faktycznie, zginęły co najmniej 52 osoby, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych, jak donoszą najnowsze źródła. W momencie, kiedy się przygotowałem, było tego troszkę odrobinkę mniej. Wystąpienia Palestyńczyków mają związek z decyzją Donalda Trumpa, że w poniedziałek 14 maja amerykańska ambasada zostanie przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy. I kurde, no... Jak naprawdę nie lubię trąbki. Ale tak kurde fajnie jest mieć na nazwisko trąbka, nie?
1: Lepiej niż szmata. Ktoś ostatnio mówił o kimś, kto ma znajomego, ma nazwisko szmata.
2: O, ja pierdolę. Ja pamiętam, jak ten, za młodu się bawiliśmy w książki telefoniczne, kiedy jeszcze nie istniało coś takiego jak ustawa o ochronie danych osobowych i znaleźliśmy Małgorzatę Kupa Gówna przez F.
1: A mi się przypomniało, kiedyś też się w to samo się bawiliśmy, mieliśmy takie same zabawki, książka telefoniczna.
2: Patryk?
1: Najlepsza
2: Patryk!
1: Zabawka. No i znaleźliśmy na przykład typa, co miał na nazwisko Wulkan i potem tam sobie robiliśmy jaja, a my do niego, nie bądź pan taki wybuchowy, panie Wulkan.
2: No, można i tak, no ale troszkę smutno, więc może z weselszego newsa przywalę. Jak doskonale wiesz, pewne subkultury, pewne grupy mają swój określony język, tak? I to, co nam się może wydawać jasne, to w pewnych grupach jest nie do końca takie oczywiste. I im bardziej wchodzimy w taką niszową subkulturę, tym bardziej staje się to nieoczywiste.

0: I mam dla was newsa, że 83-letnia kobieta zrobiła sobie tatuaż w Świnoujściu. I ja muszę naprawdę zapytać swojego dziaracza w studio, co znaczy, jaki organ to jest Świnoujście w slangu tatuatorów?
1: Świnoujście, to ja myślę, że to może być ten dolny organ płciowy u świni, czyli u dziewczyny, tak? O to chodzi?
0: No właśnie, właśnie nie wiem. Czekajcie, jeszcze tutaj kopiuję adres od razu. Kopiuję adres obrazu, Pawło.
1: Nie wiem, czy bym chciał sobie robić tatuaż w Świnoujściu.
0: Wygląda, że jest to ramię. Natomiast, no takie, taka mandalka w sumie. Nic szczególnie wielkiego. Ale kurde, no... Szacun, naprawdę szacun. Poza tym jestem, może dlatego, że sam mam tatuaże, ale jestem wielkim zwolennikiem teorii, że jednak stare ciało naprawdę fajnie wygląda z tatuażami, szczególnie z tatuażami, które są zrobione, że tak powiem, współcześnie, a nie gdzie kreska ci się rozmywa na 15 centymetrów.
1: No, też pewnie są odpowiednie tatuaże dla odpowiedniego wieku, bo na przykład tą panią to sobie słabo wyobrażam z tribalem nad dupą.
0: Albo z takimi psimi łapkami, żebyś wiedział, gdzie masz rączki położyć, nie?
1: Wiesz co, w ogóle tutaj Zenon zauważył, że strollowałeś, dając na stronie opcję dla tych zarejestrowanych czyszczenie kesze.
0: Jak to dla zarejestrowanych czyszczenie kesze? To jest dla zalogowanych o uprawnieniach administratora.
1: A to jest dla to jest dla adminów czyszczenie cache. Nie.
0: Bo mimo rodziłeś, że musisz tam wyklikać i tak dalej, to masz pod ręką, tak?
1: No, ale to widzisz, to przewidziałeś, bo ja teraz chcę wyczyścić tą sprawę cache jakby raz na zawsze i to taka przepowiednia 44, trochę taka chaosu.
0: No, tutaj profesor Leniuch pisze, że Węgry na eutanazji, przepraszam, Eurowizji.
1: Wągry. Na eutanazji.
0: Na eutanazji. Słuchajcie, nie rozumiem fenomenu eutanazji, znaczy się fenomenu Eurowizji, bo fenomen eutanazji akurat rozumiem, ale fenomen Eurowizji, ostatni raz Eurowizję, nie ukrywam, oglądałem bardzo dawno temu, ale to nie ma ani jako takiej wartości artystycznej, tylko tak, żeby się pokazać, tak? I ostatni raz, kiedy naprawdę z dużym szacunkiem podszedłem. A może to nie była Eurowizja?
1: Może to nie był szacunek?
0: A może jak z tymi rowerami na Placu Czerwonym, nie? W każdym razie ostatni raz, kiedy podszedłem z szacunkiem do konkursu eutanazji, to było wtedy, kiedy wystawiliśmy to koko Eurospoko. Bo to było nasze, polskie, przaśne, ludowe. I to było coś. I, oj, Leniuchu, dzwoń na nocne radio, a nie na konferencję.
1: Tak jest.
0: Natomiast wiesz, natomiast właśnie, żeby to nam działało. Czekaj, napiszę mu na czacie.
1: Napisz mu na czacie, drogi bracie, chwacie, pozostający w kieracie. Przerwa muzyczna to była moja krótka taka. A ja bym się wziął za rapowanie. Ja bym dobrze rapował.
0: W sumie jakbyśmy taką, wiesz, taką we dwóch płytę nagrali. No. My też mam, wiesz. No, mogłoby się nawet sprawdzić. Tak sobie myślę.
2: Coś tu się zamieszało i to mocno. Bo zadzwoniłem na ten sam numer, co przedtem.
0: No, nie, to... bo zadzwoniłeś na konferencję i prawie się dodzwoniłeś do kontestacji.
2: Przestań, tam dzisiaj próbowałem wejść na stronę, to mi ten antywirus zablokował stronę nawet. Nie dał się wczytać.
0: No tutaj już Bigos mnie poprawia, że Eurospoko na Eurowizji, coś ci się chyba pojebało. Tak jak uprzedzałem, mogło mi się pojebać, ale to jest coś, co bym widział na... A dobrze, tam Mysłowianie. To było Mysłowianie, które z naszą słowiańską kulturą miało tyle wspólnego, co kocie gówno z tortem. I... Kurde, ja naprawdę rozumiem, ja naprawdę doceniam lokalną muzykę, tak? Bo zresztą dużo podróżuję, często mi się zdarza wyskoczyć na weekend gdzieś do jakiegoś kraju Europy. Jeżeli tam gra ktoś lokalny, to ja tam idę, bo naprawdę chcę to chłonąć, chcę się z tym zapoznać, bo to jest perełka i to jest coś, czym mogą się pochwalić, tak? A nie, kurde, mamy kawałki popowe z całego świata i jeszcze kur, jego mać. Że oni śpiewają po angielsku, a nie, czy tam, nie wiem, a nie w swoim ojczystym języku. Ja
2: hola,
0: chcę...
2: Hola, hola, hola.
0: No, dajesz, zniszcz mnie.
2: Węgrzy, o ile dobrze kojarzę, chyba śpiewali po węgiersku. Co chciałem powiedzieć? Eurowizja? Wiecie co, ja wiem, że to jest polityczny festiwal muzyczny, gdzie wiadomo, kto wygra. Przecież mówiliśmy już na czacie Nocnego Radia chyba 2 tygodnie przed finałem, że wygra Izrael, bla, bla, bla. Okej, ale wiecie, co mi się w tym wszystkim najbardziej podoba? To, że nie ma tam bólu dupy o to, że ktoś jest homo, że ktoś jest innej wiary, że ktoś jest inaczej wygląda.
1: Kobieta jest... z brodą
0: też. Ale statystycznie masz więcej homo niż występuje w społeczeństwie i to już jest politpoprawność.
2: Wiesz, statystycznie to ty masz z kotem po 3 nogi, czy tam po 3 łapy, czy jak to się tam nazywa. Statystyką, ale ludzie się szanują. Jest kobieta z brodą i co? I nikogo to dupa nie boli. I to jest właśnie fajne. Ja to w tym właśnie nie wiem.
0: A mnie prywatnie boli, mimo że szanuję LGBT. I naprawdę tuliłbym słodkiego trapika. To mnie to wkurwia, że ktoś zbiera, bo to nie w kij dmuchał zostać reprezentantem kraju na konkursie Eurowizji. To naprawdę nie jest w kij dmuchał. I mnie zwyczajnie wkurza, że ktoś dostaje taką szansę tylko dlatego, że jest kobietą z brodą, a nie dlatego, że jest świetnym muzykiem.
2: Ej, ale hola hola, to była jeden... A no dobra, ale skąd wiesz, może to był najlepszy muzyk akurat na tamte czasy, to było w Austrii. Tak, bo przecież Conchita Wurst pochodzi z Austrii.
1: A gdzie w ogóle było Eurospoko, bo jak nie na Eurowizji?
2: W Polsce był. Nie, to było na Euro 2012.
0: Aha. Nieważne, też było. Nieważne, ale uprzedzałem, że mogłem tutaj popełnić błąd, ale to by było fajne, bo to jest nasze przaśne, tak? Spokojnie bym wysłał Rocky Chankę, tak, na konkurs Eurowizji, bo to jest nasze polskie rdzenne. I to jest fajne.
2: No ale chyba nie masz nic przeciwko temu, że wiesz, jeżeli ludzie się spotykają, są o różnych poglądach, czy jeśli chodzi o seksualność, czy o budowę ciała, czy cokolwiek. Mi się podoba to, że nikt tam nikogo nie dyskryminuje i to jest zarąbiste. Tak szczerze rzecz ujmując, no to jak popatrzycie na zwycięzczynię, która jest z Izraela, które wiadomo było, że wygra, wiadomo, polityka, ale ona nie prezentowała się ani najlepiej z wszystkich, szczerze rzecz ujmując, to chyba z wszystkich, co tam występowały kobiet, to ona się prezentowała najbardziej średnio, żeby nie być niegrzecznym. Wiem jeszcze, że ta jej piosenka cała miała tam jakiś podtekst odnośnie, nie wiem, feminizmu czy czegoś, ale nikogo to nie boli. Tam nikogo to nie boli. Najbardziej boli tych, którzy tego nie oglądają.
0: Ale powinno boleć, ponieważ to nie jest muzyka, ponieważ jest to rzekomo koncert muzyczny, tak? To jest koncert muzyczny, tak?
2: Ale wszyscy wiedzą, że to jest politycznie ustawione. Przecież od zawsze to jest polityczny koncert. Więc każdy wie, w czym bierze udział.
0: No właśnie. Wiesz, dlaczego Koma odniosła sukces? Zespół Koma z Łodzi, która odniosła sukces, bo ich headhunterzy wychwycili, gdzie wówczas grałem w zespole, że tak powiem, konkurencyjnym dla nich. Ponieważ przyszedł headhunter i powiedział, czy jesteśmy gotowi podpisać kontrakt na 3 płyty. A mieliśmy 4 kawałki ograne i stwierdziliśmy, że nie, bo w ogóle nie ma opcji, nie jesteśmy na to gotowi. A Koma stwierdziła, tak, no bierzemy. I wypuścili 3 płyty pełne gówna w ciągu 3 lat.
2: No widzisz...
0: I tylko dlatego, że politycznie po prostu wiesz, klęknęli i otwarli usta i się sprzedali i tylko i wyłącznie dlatego odnieśli sukces i mnie, nie wiem, no tak, prywatnie mnie to boli, że ludzie, którzy nie zasłużyli na taką szansę, na pieniądze w nich włożone, na promocję, coś takiego zgarniają tylko i wyłącznie dlatego, że się ułożyli i nie pod względem muzycznym, tylko się ułożyli pod względem polityczno jakimś tam gospodarczym, a nie o to chodzi w muzyce. W muzyce o to chodzi, żebyś grał od serca, żebyś robił coś fajnego, a oni nie robią fajnych rzeczy.
1: Leniuch słusznie myślę tutaj zauważył, że ta cała Eurowizja to jest impreza, która się nie kryje z tym, że w pewien sposób jest upolityczniona i dotyka pewnych społecznych spraw i to jest jakby tło tej imprezy. Więc ich, no przecież faktycznie, więc niech se będzie taka impreza, jeśli to jest jasne i wiadome, a w sumie jest, wszyscy tak to postrzegają, to może nie powinniśmy buldupić i dać im się bawić tak, jak się chcą bawić, nie?
0: Znaczy, nie wiem, czy jest aż tak bardzo jasne, że to jest polityczne, a nie muzyczne. Bo to jest jednak festiwal muzyczny, a nie festiwal politpoprawności. Jeżeli Eurowizja zacznie występować pod logiem politpoprawny festiwal, to wtedy okej, się zgodzę. Ale dopóki będą się nazywali festiwalem muzycznym, tak długo będę ich walił po ryju.
2: No ja ciebie rozumiem, tyle tylko, że jeżeli byś oglądał Eurowizję co roku, a ja to robię już od jakiegoś czasu, to wiadomo praktycznie zawsze, kto wygra. Była Ukraina, była nie było żadnego, nie wiem, konfliktu politycznego na świecie, to wygrał najbardziej, że tak powiem, odmienny piosenkarz, piosenkarka Conchita Wurst. Teraz jest jakieś zdarzenie polityczne, wygrywa Izrael. Wszyscy od zawsze wiedzą, że tak to jest. Tam się albo przemyca polityka, albo przemyca się ta polityczna, ta poprawność taka polityczna, czy jakieś odmienności. I to jest spoko, nie?
0: Czyli wszyscy krótko mówiąc, żeby wygrać Eurowizję, musimy wypowiedzieć wojnę Rosjanom i wtedy z pozycji zastraszonego pieska zaśpiewać Kajna Grenzen i wtedy będziemy zwycięzcami, tak?
2: Wiesz co, ja jak tak siedzę z boku, to może niekoniecznie Rosjanom, może komuś dużo, nie wiem, chociażby
0: Irlandii!
2: Nie no, od Irlandii to w ręce wara, bo będę gryzł ten. Bo z Rosją to by się nie skończyło tak ciekawie. Nie, po prostu każdy wie, sam potrzeba powiedzieć, że nie oglądasz od dłuższego czasu, więc nie wiesz, jak to wygląda po drugiej stronie. Ja oglądam, wszyscy tam wiedzą, kto wygra. Przecież nawet jak jest to głosowanie, to już jest tak zrobione, że siłą rzeczy jest budowanie napięcia, ale przez połowę głosowania i tak biją się tylko dwa zespoły, z których i tak wiadomo, które wygra.
1: To jest, więc... z tym jest trochę jak z wybieraniem tego człowieka roku przez jakieś tam Timesy. Jak jest jakiś szum wokół Izraela, wokół roszczeń, tutaj sprawa z Polską, to wiadomo, że wygra Izrael na takiej jakiejś Eurowizji.
2: A czy to nie powiedziałeś...
0: No. Jakbyśmy podeszli do tego taktycznie, nie? I na przykład, wiesz, i na przykład jako Polacy zaśpiewali piosenkę Izraela, Ela, Izraela.
1: Albo żadnych roszczeń, żadnych odszkodowań, nic wam nie damy, bo sami niewiele mamy.
2: No, ja podejrzewam, że to mogły być hit, tylko trzeba byłoby to przetłumaczyć na angielski, bo jednak... Tam...
1: Żadnych roszczeń, żadnych kar. A ja wymyśliłem pomysł na fajnego artystę, takiego odmiennego. Wychodzi taki, powiedzmy, gostek sobie i tak stoi chwilę i nagle rozchyla płaszcz, a tam brat siamski tak się wychyla z brzucha i zaczyna śpiewać. A tamten...
0: Dobra, to myślę, że z dynamitem możemy tak zrobić następnym razem.
2: Tak, żeby spin. No chyba ty, Krawcze, powiedziałeś dzisiaj o tym Kim Jong-unie, który ma dostać pokojową nagrodę Nobla. Zupełnie tak samo jak i kto to dostał. Obama też dostał pokojową nagrodę Nobla. Mimo
0: Wałęsa!
2: Proszę bardzo.
1: Adolf Hitler.
2: Wszyscy.
1: Stalin.
0: Hitler nie dostał, był tylko kandydatem.
2: No właśnie, no to wiesz, no to
1: ja bym mu dał.
2: Tym bardziej skoro. Nie mogę z wami dzisiaj. Także czepianie się Eurowizji, że jest polityczna, podczas kiedy każdy świadomie bierze w niej udział i wie każdy, jak to się skończy, to jest dobra zabawa. I najpiękniejsze w tej dobrej zabawie jest to, że ludzie się tam szanują i nikt nikogo nie ocenia. I to jest super. Mi się to bardzo podoba. Zmykam wam za anteny, może zadzwoni znowu Jacek.
0: A może zadzwoni jeszcze ktoś inny, zapraszamy Skype Nocne Radio lub 71 735 735 1. A w międzyczasie, moi drodzy ludzie z nadwagą, strzeżcie się, albowiem Marta Kaczyńska znalazła na was oszcze. I was oszcze. Znalazła sposób na otyłość Polaków, ostrzega i proponuje zmiany w prawie, na którą bardzo wyglądam, która jest potrzebna w naszym społeczeństwie. Ponieważ w swoim felietonie, w tygodniku, w sieci, stwierdziła, że w Irlandii... A, profesor już uciekł?
1: Tak.
0: A, to łajdza. Wprowadzono podatek od napojów słodzonych cukrem. Do ceny litra, który zawiera więcej niż 8 gramów cukru na 100 ml, doliczany jest podatek 30 eurocentów, prawie złote 30. Podobne rozwiązania mają też wprowadzić inne europejskie państwa, Portugalia, Francja, Norwegia czy Węgry. Jak łatwo się domyślić, takie rozwiązanie nie musiałoby się w Polsce sprawdzić, gdyż nasz rynek mogłyby zalać o wiele tańsze napoje z Ukrainy. Córka pary prezydenckiej uważa, że warto zastosować inne rozwiązanie, na przykład ograniczyć możliwość reklamowania słodkich słodyczy, a także edukować temat na temat destrukcyjnego wpływu żywności wysoko przetworzonej z dużą zawartością tłuszczu. I tu mi się przypomina historia mojej siostry z gimnazjum, gdzie faktycznie w pewnym momencie zakazano tych wszystkich słodkich, tych batoników, puszek Coca-Coli i tak dalej, więc starsze klasy zapierdalały na długiej przerwie do Biedronki, ewentualnie przed szkołą zapieprzały do Biedronki, kupowały po prostu na kilogramy te puszki coli i jakieś batoniki i tak dalej i rozprowadzały po Krakowie w jakimś tam, wiesz, po jakichś szaleńczych cenach, sprzedawali to z plecaków, no i później nie wiesz, refill na długiej przerwie i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie miała jakieś tutaj dodatkowe utrzymanie. Natomiast, no nie wiem, no myślę, że jeżeli te napoje byłyby odpowiednio droższe, no to by się mogło w jakiś sposób sprawdzić, bo też ludzie nie do końca są świadomi, tak, bo nie mamy znakowania i wiesz, i sobie możesz kupić puszkę coli, czy puszkę jakiegoś napoju, czy jakiegoś batonika i nie masz tam napisane, że tam jest 400% cukru na zalecanego dziennego spożycia. Sam od niedawna dużo bardziej zwracam uwagę na to, co kupuję, kiedy robię zakupy. I się okazało, że w takich moich codziennych zakupach, tak, to potrafiłem sobie zrobić obiad, który miał w swoim składzie jakieś takie 400% dziennej dawki soli. I tutaj sól jest naprawdę najtrudniej wykluczyć, ale to też ma swoje, że tak powiem, dużo poważniejsze konsekwencje, bo kiedy udało mi się niemal całkowicie, tak, mówili mi, żeby wykluczyć sól z diety, wykluczyłem sól z diety, no to w zeszłą niedzielę, kiedy sobie, czy w sobotę, już nie pamiętam, kiedy poszedłem sobie na rower, wróciłem, wypiłem wiadro wody po tym, jak się po prostu zmęczyłem, jak się spociłem i tak dalej, wypiłem wiadro wody i się okazało, że co? Że się odwodniłem. Że potrzebowałem 2 dni, żeby dojść do siebie, ponieważ nie miałem sodu w swoim organizmie, ponieważ jeszcze zrobiłem sobie dodatkowe kuku, ponieważ wypijając to wiadro wody po powrocie z roweru, zwyczajnie rozcieńczyłem ten sód w moim organizmie tak bardzo, że organizm tej wody nie był w stanie sobie z organizmu przyswoić. Więc nie jest łatwo, moi drodzy, no ale no brakuje niestety w społeczeństwie jakiejś takiej świadomości tego, co robimy ze swoją dietą.
1: No, potrzeba, wrócił z dworu, wypił wiadro wody, potem tak przekroił chleb na 2 części i kanapkę sobie zrobił, no a potem chory, no od samego wypicia wiadra wody się można rozchorować, bo nie wolno tak dużo wody pić, od wody też można umrzeć, wszystko jest kwestią dawki, jak mawiał Paracelsus.
0: Tak, tutaj się zgodzę, natomiast problem u mnie był taki, że normalny organizm, który powiedzmy, bo w momencie, kiedy to się zdarzyło, byłem mniej więcej na 20% zalecanej dawki soli dziennie i byłem na tym przez 4 tygodnie. I sód jest niezbędny organizmowi do tego, żeby tę wodę absorbować. No i jeżeli to jeszcze bardziej rozmiękczyłem, no to wtedy ta woda w żaden sposób do mojego organizmu się nie przedostawała. I powiem ci szczerze, że kompletnie nie rozumiałem, co się dzieje z moim organizmem, nie? Także poniedziałek rano, kropluweczka pach, poniedziałek wieczorem, kropluweczka pach i wtedy się zacząłem dobrze czuć.
1: No, bez soli to zła karma jest moim zdaniem. Sól, no z solą dużo lepiej faktycznie smakuje, bo sól jakoś tak jest, że rozszerza nasze kubki smakowe, coś takiego i czujemy po prostu intensywniej dany smak, dlatego jedzenie bez soli nam wydaje takie jałowe troszkę.
0: Tak, tylko że problemem jest to, że jeżeli przekroczysz dzienną dawkę spożycia soli, a to jest mniej więcej płaska łyżeczka soli, to płaska łyżeczka do herbaty, nie łyżka, tak? Także soli wpieprzamy dużo więcej niż ustawa przewiduje i to powoduje nadciśnienie, a z tym muszę sobie poradzić, więc musiałem coś tutaj wdrożyć i teraz no ciężko jest upilnować ten mały fragment.
1: Ja mam sposób, jak można by ci na przykład podregulować ciśnienie. Jeśli masz za niskie, mogę ci je łatwo zwiększyć. Na przykład bardzo cenię sobie doktora Ziębę. Nie wiem jak ty. Wzrosło ciśnienie?
0: Wiesz co, mówi... Nie, nie, wiesz co, na ziębę już jestem uodporniony. Myślę, że porównanie, które użyłem, które tak zupełnie z randoma mi przeszło do głowy podczas przerwy technicznej w piątek, że wspominanie o ziębie podczas mojej audycji to jest troszkę jak nasrać podczas mszy świętej.
1: No widzisz, widzisz. A ja tu czytam sobie na wolnych mediach, że witamina C zmniejsza ryzyko nowotworów. A to takie z tych wolnych mediów, z tych alternatywnych lekko, to takie dosyć cenię sobie te wolne media w sumie. Takie mało foliarskie, mało odjechane, mało ezoteryczne, mało tam wróżki Zenobi i Pauliny Moskalik, takich klimatów, więc no nie wiem, jak z tą witaminą
0: C. Ja nie wiem. No znaczy, nie akurat, nie, dobra, nie chcę nawet wchodzić, nie chcę nawet w to wchodzić, bo znowu ktoś mi napisze w komentarzach, że jestem niekulturalny.
1: No, tak sobie dzisiaj jak gadałem z Przemkiem, to on dostaje, spytałem się go, czy posądzają ciebie też o bycie opłaconym trolem z Big Farmy i kumanie się z masonami, iluminatami i o bycie ogólnie złym człowiekiem? No, cały czas, pod każdą audycją ma takie komentarze. No. Więc i to bardzo agresywne, z kapslokiem i 10 wykrzykników i...
0: No to nie, nie.
1: I słowa
0: ale
1: na
0: wiesz, ale tak, nawet szczerze, nawet jeżeli jest tak wielki problem z Big Farmą, tak wielki jak to foliarze określają, to jeszcze nie znaczy, że AltMed działa. I w tym momencie już się zamknę, bo nie chcę iść, nie chcę brnąć dalej w ten wątek. Spokojnie, powiedziałem już absolutnie spokojnie. Wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat, także zostawmy to.
1: Ty się nie możesz denerwować.
0: Miejscu.
1: Spokojnie.
0: Mogę, spokojnie. Nie, to aż tak bardzo o mnie nie dbaj. A teraz przechodzimy do marksizmu! Szczecińska prokuratura wysłała policjantów, by sprawdzili, czy podczas konferencji naukowej wykładowcy myśli lewicowych filozofów nie propagują totalitarnego ustroju państwa w tle Karol Marx, a w świecie nauki niedowierzanie. Od środy do niedzieli w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie odbyła się fajny ośrodek w ogóle w Pobierowie jest. To, dobra, nieważne. Odbywała się konferencja poświęcona filozoficznym źródłom nowoczesnej Europy. Okazją była 200. rocznica urodzin filozofa Karola Marksa. Informacje o spotkaniu są publiczne, dostępne. Dziś mamy poznać powody wizyty policjantów podczas naukowej konferencji w Pobierowie na temat Karola Marksa. Co się mniej więcej zdarzyło? Mieli konferencję, wpadła policja, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie robią... Nie, jak się w ogóle robi na tych marksistowskich konferencjach? Zyk Marx? Zyk Marx? Zyk Marx?
1: Nie, to tam przyjeżdża na motorach banda, w której jest Mad Marx i Hell Engels.
0: Hell Engels.
1: I za nic nie płacą. Tam się ktoś tam pyta, jak coś zamawiają, a masz pan kapitał? Ja ci dam ten kapitał. I tam Hell Engelsi rozwalają.
0: Ale to jest taka, to znaczy nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, tak? Bo to jest taka troszkę myśl o zbrodnia, tak? Bo jednak takie produkty właśnie jak nie wiem, dzieła Karola Marksa czy Mein Kampf, no to jednak one istnieją. Nie możemy udać, że one nie istnieją. I wyobraź sobie, tak jak właśnie w zeszłym tygodniu odsłuchiwałeś sobie audiobooka Mein Kampf, że wpada ci, kurde, policja myśli do domu i tutaj sprawdza, czy tutaj pan ma flagi, czy tutaj ma pan swastyki, czy tutaj pan... A proszę powiedzieć, czy jakbym był Żydem i mógłby pan tutaj mnie zabić bez konsekwencji, to mógłby to, powinien pan to zrobić? Noż, kurde, jego cholera, no.
1: Witaj, Zenonie.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Podoba mi się tak a propos Marksa, bo oczywiście moim ulubieńcem je wywołaliście z takich lewicowych rzeczy, że w Wielkiej Brytanii gdzieś tam był ten chyba jakiś tam, aha, ten Milo Yiannopoulos, ten cały taki chrześcijański, żydowski pedzio, którego wszyscy tak de facto nie lubią, ani naziści, ani lewacy. No i został od faszystów zwyzywany. No, Żyd i pedał zdeklarowany jako ten, jako faszysta, to jest dość ciekawa sprawa, muszę powiedzieć. No ale nie będę się tutaj w jakieś takie mega marksistowskie klimaty wkręcał. W każdym razie to, co Leniuch gadał, że nikomu nie przeszkadza to, że ta kobieta wygrała, to jest oczywiście piramidalna bzdura, nie? Bo wystarczy zobaczyć, jak są tam ładnie komentarze moderowane pod tym wszystkim i jak wyglądają komentarze na serwisach w ogóle wszędzie, nie? A propos Eurowizji, tej naszej grubej pani, która śpiewa w tej piosence ty głupi chłopcze i po prostu jedzie po facetach na najzwyczajniej w świecie. Co by było, gdyby wziąć jakiegoś anorektycznego faceta, który by śpiewał, że ty głupia babo, odwal się ode mnie i w ogóle jesteś do niczego, no? To by przeszło?
0: A bo widzisz, politpoprawność to w zależności... A w ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi o politpoprawność, obejrzałem sobie tydzień temu z okładem Nowych Pogromców Duchów, ten remake z tymi dziewczynami. I powiem szczerze, że przestałem hejtować, bo to był pastisz, bo to było Sharknado, to była celowa robota, żeby ludzie, którzy są związani ideologicznie z pewnymi ideami, żeby oni mieli ból dupy.
1: Może tak, dorabiasz, może nie taki był zamysł wcale, tylko tak to odebrałeś po prostu.
3: To wiesz, jak dzieciak palnie jakąś głupotę, to później mówi, żartowałem,
1: bo chciałem sprawdzić, czy wyłapiecie moją głupotę.
0: To znaczy, z drugiej strony, nie, przede wszystkim patrzę ile pieniędzy na to poszło. I poszły na to naprawdę nieliche pieniądze. Jeżeli to by miało być na serio, to byłaby sprawa kompletnie stracona. I naprawdę nie trzeba być wielkim kinomanem, żeby to stwierdzić. Muszę się z moim guru, jeżeli chodzi o kinematografię, w tej sprawie porozmawiać.
1: Tak, ale słucham.
0: Spierdalaj. Nie dorastasz jej do pięt. W każdym razie skonsultuję się z moim guru, jeżeli chodzi o kinematografię, jak będę miał okazję. I sobie porozmawiamy na ten temat, natomiast mam takie graniczące z pewnością wrażenie, że to był bardzo celowy pastisz.
1: Ale taki dowcip, którego nikt nie zrozumiał absolutnie, to w zasadzie to często przestaje być dowcipem w ogóle dla ogółu.
0: Ja wiem, ale to jest, wiesz, to mi się kojarzy z pierwszymi częściami Sharknado, gdzie...
3: Ale wiesz co, to chyba gadasz głupoty, bo budżet wynosił 144 miliony, a film zarobił 128 przez te dwa lata, więc wtopili kasę i... Wyobraź sobie, że tak, to jest dość standardowa praktyka, jeżeli chodzi o lewactwo, które się wpieprza w kulturę i na przykład Marvele i te inne rzeczy teraz są w ciężkiej dupie przez tą swoją politpoprawność i cały czas to skopikuje w dół.
0: Tak, ale jeszcze raz, nie porównujmy tego do Marvela, porównajmy to do Sharknado, bo to nie jest pastisz aż tak bezczelny kraber jak Zabójcza Opona, gdzie wiesz od samego początku do końca, że to są jaja jak berety i po prostu nie szukasz tutaj trzeciego, czwartego, piątego dna, bo to jest jednym wielkim dnem i po prostu te żarty, które jeżeli wyłączysz 80% swojego myślenia, one są naprawdę zabawne. One są naprawdę spoko, tak? Tylko, że musisz wyłączyć kawał swojego myślenia. I to jest... bardzo, bardzo mi żal, że to zostało zrobione na podstawie tak ważnego filmu dla naszej kultury jak Ghostbusters. Bo to jest wstyd.
3: Można naszego pokolenia. Dobra, wiesz co, myślę, że nie ma co się tu kłócić. Myślę, że po prostu powinniśmy z Kraftem to obejrzeć, a przynajmniej ja powinienem obejrzeć. Ale,
1: ja słuchaj... widziałem. Nie podobało mi się. Nie miało zupełnie ducha tych Łowców Duchów. Tego ducha.
3: A ja sobie celowo wyłączę sceptycyzm mój antyneomarksistowski i zobaczę, jak to by wyglądało. Specjalnie to zrobię, bo jeszcze tego nie widziałem.
0: Może jakiegoś spoilera nawet zrobimy, bo jak się ludzie nie zgadzają, to...
3: No, ale...
0: To są najlepsze audycje.
3: Przed tą audycją na puszce leciał nasz spoiler, który z tobą miałem o
0: Orwilu.
3: Orwilu, tak. I był też temat Expanse poruszony, no to muszę powiedzieć, że Expanse niestety jest
0: zawieszony. Tak.
3: Anulowany 3 dni temu i po prostu myślałem, że mnie szczyści, nie? Bo to jest serial, który miał całkiem niezłą oglądalność, a mógł mieć lepszą tylko dlatego, że stacja Syfy i tak ją będę nazywał, bo to odkąd zmieniła nazwę, to są faktycznie Syfy. Jakieś tam robiła dzikie wolty, żeby tego nie dawać na streamingi, żeby tego jeszcze nie było na Netflixie i tak dalej i tym podobne. Na szczęście jest szansa, że serial będzie kupiony przez jakiegoś tam inną stację telewizyjną. Takie rzeczy miały miejsce.
0: No może Netflix wyłoży na to pieniądze, bo Netflix z tego co wiem dość sporo na tym zarobił i był głównym motorem Expansa.
3: No i nadzieja w Netflixie. No wiesz, jak Netflix na jakieś bzdurne seriale o lewicowej youtuberce jest w stanie wyłożyć 3 sezony do przodu, to myślę, że takiego złotego cielca science fiction nie zarżnie. Chociaż z drugiej strony no, to jest jednak trochę ambitny serial jak na dzisiejsze czasy.
0: No to jest hard science fiction, tak? No to nie w kij dmuchał. A też ostatnio obejrzałem sobie Dune, tą starą Dune, jak on miał, kurde...
3: Lyncha.
0: Tak, Lyncha, Davida Lyncha, dokładnie. I nie zestarzała się. Od lat 90., kiedy widziałem ją po raz pierwszy, nie zestarzała się.
1: Taki dziwny film, nie? Dziwny klimat ma, fajny taki.
3: Jest właśnie zajebisty, taki oniryczny. No. Bardzo mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Z Olą żeśmy się chyba 2 czy 3 razy do tego przymierzali i ona zawsze mi na ramieniu gdzieś zasypiała zaraz po tym, jak z Picardem walczył ten kolej z Twin Peaks, nie? Mhm. Dobra, już nie będę świrował, ten McLachlan walczył z tym, z Patrickiem, czyli...
0: Tak, Pola Tryda z tym.
3: Z Garneyem Halekiem.
0: Tak.
3: No.
0: No dobra, to... ale nie róbmy spoilera tutaj. Nie wiem, Krawcze, może wrócimy do takich para krapów kiedyś w spoilerze.
1: No, czemu nie, czemu nie? Dobra, Zenon, to dzięki ci za telefonik.
0: Chyba, że masz jeszcze coś do dodania?
3: No właśnie miałem coś, ale teraz mnie tak wbiliście z tropu, że już kompletnie zapomniałem, co chciałem powiedzieć, bo miałem całkiem ciekawe newsy, że tak się wyrażę, ale to już... A! Przypomniało mi się. Słuchajcie, w Australii i wyszła taka różowo-włosa feministka, która powiedziała, że trzeba budować kulturę zgody wśród dzieci i wszystko, absolutnie wszystko trzeba uczyć dzieci, żeby pytały o zgodę o coś i żeby domagały się zgody od czegoś innego. Włącznie z wymienianiem pieluch u noworodków. Czyli noworodka też musisz spytać o to, czy możesz mu zmienić pieluchę, inaczej to jest no gwałt.
1: Ale co, no. To jak z noworodkiem porozmawiać? No, to ogólnie odczytujesz intencje, tak? Że
3: tak,
1: jak robi to znaczy tak, a to nie, tak?
0: A to nie jest tak, że dzieciaki, które mają nasrane, to po prostu wyją?
1: No tak.
3: No nie zawsze, są takie, które nie wyją i znam takie przypadki. No, mają całkiem w porządku, są zadowolone. A no i w Stanach jest jeszcze już chyba od drugi tydzień cały czas naparzają o Kanye Westie. To jest teraz, tak się wyrzygałeś na Trumpa, ale ten Trump jest w dobrej komitywie z Kanye Westem, który no coś mu się podziało i on tam jasno mówi o tych iluminatach i tym wszystkim i tak dalej i tym podobne. I na przykład strasznie brzydzi się cały czas graniem tym rasizmem w Stanach, że Murzyni są ofiarami. Gdzieś tam w murzyńskich rejonach się pojawia jakieś takie pęknięcie i pojawiają się ludzie, którzy mówią, że no, to jest bzdurne, że cały czas jak jesteś czarny, to musisz siebie robić ofiarę i być Murzynem. No i inaczej być tym, że niby tam byłeś niewolnikiem i to jest wszystko złe, dlatego że ty jesteś czarny, nie? Coraz więcej się pojawia osób, które mówią, że to jest głupie pieprzenie. No i ten, jaką to ma reperkusję, no taką, że na przykład przestają puszczać muzykę Kanye'ego Westa, różne tam, różne stacje radiowe, nie?
1: Moim zdaniem jego najlepszym utworem jest Gayfish.
3: Ja nie wiem, słuchaj, wisi mi to, to jest kompletnie... nie mój gatunek muzyczny. Natomiast ciekawe jest to, że facet był królem mainstreamu swego rodzaju i wręcz go nosili w lektyce, a jak tylko ośmielił się mieć zdanie inne niż establishment, no to po prostu chcą go zniszczyć. Bezprecedensowo chcą go zniszczyć.
1: Motherfucking gay fish. I'm a gay fish.
3: No, a z Marksem było dużo rzeczy. Który tam jakiś król Unii Europejskiej, książę Baron, chyba Juncker był i chwalił, jaki jest ważny Marx teraz. Na New York Timesie były artykuły pod temat, jak ten Marx to miał rację. Ogólnie cały mainstream się tak cudownie zachwyca Marxem, jaki to był mądry człowiek, jakie to było wszystko cudowne, jak on się mylił i tam... No nie udał się ten Związek Radziecki, no ta Kambodża się nie udała, nie udała się, kurde, ten z tym Wietnamem to też się tam średnio żyje, kurde, w tych Chinach, no dobra, no może po tym kapitalizmie dopiero jakoś zaczęli lepiej żyć, ale to wszystko jest wina tego, że myśmy nigdy jeszcze nie spróbowali marksizmu, nie?
1: Ja straciłem ostatnio trochę szacunek do Punishera w jednym komiksie, on tam się przez lornetkę przygląda jakimś bandziorom i mówi sam do siebie, jak to Frank, wolny rynek sprawił, że tym sukinsynom żyje się jeszcze lepiej niż wcześniej. Czyli marksista jakiś.
3: No i o tym mówię. I to strasznie się wpieprza w jakiegoś tam ten, wiesz, w mainstream, nie? Cały czas jest jakieś bicie na ten wolnorynek, kiedy no... To nie jest doskonały system, ale prawda jest taka, że on zapewnia najlepszą mobilność społeczną, tak? Jest jakoś...
0: Ja tak tylko zapytam, czy to jest jakiś rytuał przyzwania wódza?
1: Zaraz znowu się pojawi. Wódz online tu.
3: Ale wódz też jakieś kocopoły strasznie ostatnio pieprzy. Tam spytałem się go o te kibuce, czy jako przykład komunizmu, który nie był siłą wprowadzony i nie odpowiedział niestety. No ale poczekamy na niego. Może jako wolnorynkowiec ma dużo nadgodzin na etacie. No, że tak powiem. No. Ale generalnie powiem wam tak, jeżeli chodzi o te wszystkie lewicowe rzeczy, jest na razie cisza. Nie ma jakichś takich wielkich tematów, które by były strasznie śmieszne. Znaczy się inaczej. Znajdziesz, zawsze znajdziesz. Tam agent Tomasz ostatnio mówił o kolesiu, który nie mógł ten, który już nie może przybijać piątki dzieciom, jak przechodzą przez tam, taki pan Stopek to się nazywa, przynajmniej w moich rejonach. Koleś, który tam zatrzymuje ruch, jak dzieci do szkoły idą. Tam przybijał dzieciakom piątkę i to był wielki dym, nie? Że takie coś się dzieje, bo może pedofil, nie? Więc...
1: No dzisiaj to no, jak chwycisz to... dziecko za ucho, to możesz być oskarżony o pedofilię, wszak w uchu są strefy erogenne podobno. No,
3: a w Indonezji na przykład się rozpieprzyła się cała ta cała rodzina ekstremistyczna, islamistyczna w jakimś tam chrześcijańskim kościele, dużo osób zabitych, no ale to nie jest wina islamu, nie? Standardowo wiadomo. W ogóle najlepszy jest, gdzieś widziałem dzisiaj takie opracowanie, jak Barack Obama powiedział, że kiedyś tam, jak był jakiś zamach terrorystyczny, koleś krzyczał...
0: Zapach terrorystyczny!
1: Taki terrorysta, jak się nie mył i smrodem swoim chce steroryzować innych.
0: Zapach akse, kurde! A to tak naprawdę sarin, a nie dezodorant.
3: A to, słuchaj, to też jest dobra sprawa, bo jakiś koleś, on chyba z Tok FM-u pochodzi, ma jakiś Nauka to Lubię kanał na YouTubie i poświęcił, tam zrobił odcinek o gazach bojowych. Nie, widzieliście.
1: I terrorysta ten... chce zrobić zapach terrorystyczny i użył gazów bojowych własnych.
3: No to słuchaj, zapach terrorystyczny powiedział, że to były jabłka i że to był chyba sarin, nie? Czy coś takiego. No i wiesz, i ludzie się na niego rzucili strasznie, że panie, ma pan dowód, nie? I on mówi, ale jak to? Ale ja mówię o tym jednym zamachu, czy o tych innych, co nie ma dowodów. No, widz jest taki, że nie ma żadnych dowodów, jeżeli chodzi o użycie broni chemicznej w Syrii. Nigdy, ale to nigdy nikt ich nie pokazał. W żadnym wypadku, takich jednoznacznych, nigdy, nigdzie. Nie było tego. A facet po prostu usilnie to bronił. I teraz tak, sekcja komentarzy jest nawalona po prostu komentarzami pod tytułem panie, pieprzysz pan głupoty, a proporcje lajków są zupełnie inne jakoś, tak jak gdyby tam, jak się nazywa ta grupa, Craft Media chyba od Agory na YouTubie, influencerska, ładnie wszystko przekazała, nie? To jest bardzo ciekawe, nie? Bo facet został w komentarzach kompletnie zjedzony i ani razu nie odpowiedział, jakie są te dowody. Podobnie jak cały establishment Stanów Zjednoczonych, który robi te fałszywe flagi prawdopodobnie, nigdy nie dał żadnego dowodu na temat użycia broni przez Asada. Nigdy, ani jednego, nie? No, także...
0: No, ale tutaj zostaliśmy też wkręceni dużo wcześniej, kiedy Bush nas przekonywał, że tak. Mamy broń chemiczną, broń po prostu niegodną człowieka w Iraku i dlatego potrzebujemy pomocy w Iraku. No i zresztą Kwaśniewski dość jasno to określił i jasno powiedział, że zostaliśmy okłamani przez pana Busha.
3: No wiesz, jeszcze w tamtych czasach to Polska miała jeden z największych, jeśli nie największy arsenał broni chemicznej na świecie, a na pewno największy w Europie. W wyniku jakichś tam porozumień Polacy tą broń chemiczną spuścili w kiblu. To nie jest szczególnie znany epizod, jeżeli chodzi o polską obronność.
0: Skiśnięte jajka w lodówce.
3: Sarin, tabun, gaz musztardowy. Gigantycznej ilości.
0: Wow!
3: Polska miała wystarczającą ilość broni chemicznej, żeby dowolnego przeciwnika puścić z dymem, nie?
0: Jak znam życie, by się skończyło tak, że sami byśmy się puścili z dymem.
3: No myślę, że tak, dobrze, że się jednak rozbroili, jakby nie patrzeć, nie? Chociaż, no wiesz, teraz mamy niby środki przenoszenia jakieś, mamy te dalekiego zasięgu rakiety sterowane amerykańskie, zawsze zapomnę, jak one się nazywają, jakoś JASPAS czy coś takiego.
0: Patrioty?
3: Nie, jasy my. To są takie, wiesz, rzucane z F-16 sterowane rakiety, które...
0: AGM 158.
3: No, no, one przy dobrym wietrze, jakby nie zestrzelili F-16, to do Moskwy dolecą, nie? Także ten, to gdyby tam walnąć coś takiego konkretnego, no to już jest, wiesz, to jest środek odstraszający już, z którym się trzeba liczyć, nie? To już nie są żarty w tym momencie. No nie mamy tego, bo się daliśmy rozbroić. Ale wiesz, no broń chemiczną, żeby zrobić, to jest ile? Parę godzin?
0: No nie zapominajmy o tym, jak wyglądał zamach w tokijskim metrze, gdzie wzięto po prostu, gdzie zaangażowano do tej sekty zwykłych chemików, tak? Zwykłych ludzi, którzy pracowali na uniwersytetach, którzy byli w stanie zrobić parę buteleczek sarinu i to nie parę buteleczek, bo z tego co pamiętam wyprodukowano około 300 litrów sarinu. I dzięki temu udało się właśnie przeprowadzić taki zamach. Zresztą sam mam takiego znajomego, który też swoją drogą był u mnie w przerwie technicznej, opowiadał o nanotechnologii, który jest z wykształcenia chemikiem obecnie, który no niemało byłby w stanie zrobić u siebie w garażu.
3: A, to sorry, przypomniało mi się, zanim pójdę, przypomniała mi się jeszcze jedna zajebista rzecz, też z Australii, bo kulturowa Franca marksizmu się tam nieźle teguje, rozszerza. Słuchajcie, była taka sytuacja, że w jakiejś tam miejscówce, chyba w Melbourne, jest takie zagłębie, gdzie są dużo salonów fryzjerskich, barberzy i tak dalej, nie? No i nie, w Sydney to było, w Sydney, już widzę tutaj. I podeszła jakaś babka ze swoją córką, pani prawniczka, lewicowa rzecz jasna, i z tych wszystkich rzeczy, mając do wyboru kilku przynajmniej fryzjerów damskich, ona uderzyła do barbera, posadziła córunię na tym, na krzesełku i powiedziała: panie, tnij mi pan moją córkę. A facet tak na nią patrzy, mówi: pani, ale ja tylko brodę umiem robić, nie? Ale facetów też pan strzyżesz, ale faceci mają inne włosy do cholery, nie? Ale to jest dyskryminacja, to nie jest dyskryminacja, proszę pani, ja po prostu daję innym zarobić 20 sekund drogi stąd, ma pani żeńskiego fryzjera, który to zrobi 10 tysięcy razy lepiej niż ja nie byłem szkolony, jeżeli chodzi o kobiece włosy. Nie, to jest dyskryminacja, nie? I chlas, i go pozwała, nie? Facet teraz musi uzbierać na koszty sądowe 50 tysięcy dolarów australijskich.
0: Jest na to jakaś zrzuta czy coś, bo się kolesiowi naprawdę dorzuca. Sam jako dziecko byłem zabierany do właśnie kobiecych fryzjerów, no bo no, nie oszukujmy się, ta struktura włosa dziecka jest dużo bardziej przypomina kobiecą niż męską.
3: Jest, już ci tutaj rzucam na czata.
1: Ja słyszałem, że Agnieszka Radwańska ma być aresztowana za próbę zamachu.
3: Czy sobie jaja robisz, czy nie? Bo ona kiedyś sponsorowała taką próbę zamachu, haha, rakietą.
1: Ona kiedyś rakiety chce użyć do tego. No.
3: Ona kiedyś sponsorowała takie jakieś, powiedzmy, larpy, gry wojenne, gdzie chrześcijanie się szkolili przeciwko ateistom, że tak się wyrażę. Przynajmniej taka fama szła, nie?
1: Dobrze, to teraz oddajmy głos, bo jak mawia jeden prowadzący z telefonu, dzwoni słuchacz, to płaci bardzo dużo pieniędzy, to musimy mu dać coś powiedzieć, halo?
4: Tak, cześć. Wiecie co, no ja chciałem się odnieść troszkę do słów, które powiedział Zenon, bo ja nie rozumiem, dlaczego on się tak bardzo sugeruje, Zenonie, z całym szacunkiem, komentarzami w internecie pod postami. No to jeżeli to jest dla ciebie źródło informacji, no to trochę współczuję, jak ty mówisz, że tam nie ma bólu dupy o to, że wygrał ktoś czy ktoś Eurowizję, bo popatrzcie, co się dzieje w komentarzach. Ja mówiłem, że ludzie, którzy występują w Eurowizji, nie mają bólu dupy do siebie nawzajem. Nie mówiłem o komentarzach.
3: A tu też się mylisz. Tu też się mylisz, bo jeden z uczestników Eurowizji powiedział, że to jest kompletna jakaś pomyłka, że taka znacząca betoniara wygrała.
4: Czekaj, na 51 lat istnienia Eurowizji, czyli 51 konkursów, o ile nie było żadnych przerw, na 26 krajów, no nie zawsze było tyle, jeden gość raz coś powiedział. No, że ktoś tam coś wygrał. No okej, przyjmijmy to za argument, ale że ty się sugerujesz komentarzami, pod wpisami na jakichś gówno portalach z sensacjami, no to jestem zaskoczony, szczerze mówiąc.
3: Co powiedziesz na gówno portalach z sensacjami? Stary, to jest wszędzie, to jest na YouTubie.
0: Stary, to jest Pudelek!
1: Na zmiany, nie, no, zmiany no, na tak, ziemi.
3: Na Pudelek.
4: Nie, no, i
3: na
4: Monitor Polski. To jest Pudelek, to okej.
3: Okay. Na Pudelku jeszcze na ten temat nie czytałem.
1: Na Monitorze Polskim było.
3: No, ale...
0: I na zmiany na ziemi.pl i na alexjones.pl.
3: Ale masz tutaj lajki, masz, słuchaj, 141 tysięcy lajków na tym, na oficjalnym kanale Eurowizji na plus i 267 tysięcy dislajków, no. To jest na YouTubie? To jest dysproporcja.
0: Przezwaliście wodza.
3: O nie, nie gadaj, nie.
4: Ale bo mnie chyba coś rozumie. Nie, dobra, jestem.
0: Mhm. Jesteś.
1: Jak ci wódz zaraz przypierdoli niewidzialną wolną ręką rynku.
4: Ja wysłałem ostatnio zdjęcie na czacie. Powiedziałem, że jest na sprzedaż, to nikt nie chciał tej wolnej ręki. Niewidzialnej ręki wolnego rynku, bo ja wydrukowałem na mojej sprzęcie do druku 3D, ale taką lewoskrętną.
3: Fajny komentarz znalazłem na YouTubie. Jakiś pan Marcin napisał to i mam Drozdę w awatarze. To jest gorsze niż druga i pierwsza wojna światowa.
1: A co, ta niewidzialna ręka rynku to tak ma środkowy palec wystawiony do góry?
4: Jaką sobie wyobrazisz? Wszystko zależy od twojej intencji.
1: Do biedaków tak wystawia, do biedaków tak ten środkowy palec wystawia.
3: Nie no, podaż i popyt, no, tak ma działa.
4: No nie oszukujmy się, ale wolnego rynku nie mamy, więc się nigdy nie dowiemy, jak by działał, bo działał nigdy nie będzie, ponieważ nie ma takiej możliwości.
1: Wódz wpadł. Kurczę, napisał, że wpadł. Kurczę, to i co to no będzie? Ale zdecydujesz się jednak na urodzenie? A nie, to tak wpadł tutaj, a na czatę.
4: Ale nie będzie. A. Już myślałem, że to nas tutaj dorosło.
1: Myślałem, że drugie będzie dziecko.
3: Ja już pomijam fakt, że co robi Izrael w tym, w Eurowizji, nie? To jest takie dosyć zastanawiające, jak na kraj...
4: No co robi takiego?
3: No nie wiem, coś, nie wiem, śpiewanie tam, gdzie powinien, nie powinien śpiewać jakiejś Arabowizji, to jest semicki
4: halo,
3: kraj.
4: Halo.
1: A wódz pisze, że jednak...
4: Przepraszam,
1: ale tu wiadomość niesamowita. Wódz pisze, że zgadłem. Ja to Jackowski jestem. Pisze, że drugie w drodze. I dziękuję i owszem. No, ja normalnie, dobra, ja zaczynam wróżyć. No.
4: 500 zł będzie. Będzie 500 plus. Gratulujemy wódzu.
3: Oczywiście wódzu będziemy pytać, czy wziąłeś, czy nie wziąłeś te 500 zł.
1: O! Nie właśnie, wyjdzie. Właśnie. A?
4: No. Bo będzie musiał, bo chyba jest tak, że jak nie weźmie, ktoś to kiedyś mówił, że jak nie weźmie, to mogą mu dziecko odebrać, bo że tam jakiś nie zapewnia jakiś tam tej, nie wiem, odpowiednich warunków, także wódz będzie musiał wziąć 500 i to będzie hit i rechot historii.
1: Wódz taki biedny przyjdzie i powie, ale ja mam pieniądze swoje, zarobiłem. Nie, masz brać, bierz, nie, jak państwo daje.
4: Bo ci dziecko zabierzemy. Wiesz co, Zenonie? No Australia to dlaczego bierze udział w Eurowizji? No też średnio jest europejska. Bierze udział dlatego, że...
3: Australia się broni tym, że to niby jest kultura europejska. I tu bym się zgodził, ale Izrael... Izrael się ma za to najlepszego w swoim rodzaju i wyjątkowego, więc niech sobie zrobi Izraelowizję.
4: O, widzę w tobie... No to raczej nie będzie. Nie będą występować.
0: Ale kurde, taka Eurowizja, taka arabska Eurowizja z naszydami.
3: Tak.
0: Allahu Allah.
3: Reprezentantka Izraela na koniec wychodzi. Wiesz, jaka na pewno by z jednego kraju miała głosy, nie? I to wszystkie. Ta neta. Wiesz z jakiego? Zgaduj. Arabskiego kraju. Z Tunezji. Oni tam lubią takie spasione kobity.
4: Jeju, czy tak przywoliłeś do jej duszy? Wygląda jak wygląda, czemu ciebie to boli? Ja nie wiem, może jesteś ja jakiś problem, uprzedzony.
3: Słuchaj, ja mam problem z body positivity, body positivity movement, czyli wmawianiem, że to jak jesteś, bo to, że ona jest z Izraela, to mi wisi. To, że jesteś...
4: Przecież nie okłamuj sam siebie, bij od ciebie.
0: Ale niech im będzie dobrze z tym body positivity movement, niech sobie umrą w wieku 40 lat i będzie z głowy.
1: A ty no przecież... faktycznie się odpierdol od horyzontalnie wyzwolonych.
4: Bo mam młotek.
3: Nie no, słuchaj, to dobra, w sumie potrzeba ma rację, nie? Jak on nie idzie, to niech cała ta po prostu wyzwolona lewicowo elita, niech się spasie jak dzikie świnie. Ja już mam swoją kobietę, ładną, urodziwą, o idealnej figurze, starczy mi, nie? A inne niech po prostu są tłuste i niech umierają na udar.
4: Aha. A może po prostu być szczęśliwym. Aleś dowalił potrzebę teraz, no. Strafił.
0: Nie czuję się dowalonym.
4: A cicho. Wiesz co, może daj ludziom po prostu być szczęśliwym i robić to, co lubią. Nikt cię nie zmusza do oglądania Eurowizji. A jeżeli ludziom z tym jest dobrze, przecież nikt nikomu nie trzyma rewolweru przy głowie i nie mówi, masz to oglądać. Każdy ogląda, bo lubi. A jak nie lubi, to nie ogląda.
0: Ale to jest ten, leniuch, to jest ten cholerny problem, że jeżeli wiesz, że jeżeli widzimy, że coś jest słabego i tutaj wcale nie będę mówił o teorii chaosu, jeżeli widzimy, że odpierdala się jakaś kompletna maniana, która nie powinna mieć jakiegoś medialnego prawa bytu i my to akceptujemy i możemy sobie na to przymknąć oko i stwierdzić, no dobra, róbcie sobie co chcecie, bawcie się dobrze i tak dalej, pierdu. Nie, jeżeli ktoś występuje publicznie, to wtedy musi się liczyć z tym, że będzie krytykowany. Taki jest porządek rzeczy.
4: No wszystko jest pięknie i z tym, co mówisz, tyle tylko, że oni sobie, jest konkurs, do którego się zgłaszają ludzie, którzy przechodzą eliminację. W tym wypadku, jeżeli trafili najlepsi z krajów, no bo teoretycznie na tym się to opiera, więc mają prawo się bawić po swojemu, mają prawo, to ktoś inny mógłby powiedzieć, żebyście wywalali z tą audycją i z tym całym radiem, bo komuś się nie podoba. Przecież nikt nie każe słuchać nocnego radia, prawda? Słuchają ci, co lubią. No i to samo jest z Eurowizją. Ja nie rozumiem tego waszego bólu.
3: Ale nie idą najlepsi, stary, nie idą najlepsi. Słuchaj, Żydzi to są niesamowici.
4: A skąd wiesz?
3: No, stary, z prostej przyczyny. Żydzi są niesamowicie zdolnymi ludźmi, ale tak niemiłosiernie zdolnymi ludźmi. Jeżeli to jest najlepsza wśród nich, no to coś tu mocno nie ma.
4: No to a powiedz mi, a Polacy są zdolnymi ludźmi?
0: No, hola. Polacy są najbardziej... Nie masz pytania. Polacy są najbardziej zdolnymi ludźmi, których tylko ziemia stworzyła. Polacy to jest naród wybrany. Ja zaś was, moi drodzy przyjaciele, chciałbym zaprosić na wtora na Discorda, a my na ten moment kończymy dzisiejszego...
4: A ja tylko chciałbym coś dodać. Proszę mi nie zatykać.
0: Jaki oburzony!
4: Proszę, a co? Chcę mieć swoje prawo głosu. Jeżeli Polacy są też tacy uzdolnieni, to dlaczego nie doszli do finału?
3: No bo nie poszło.
0: Bo nie mają baby z brodą?
4: Ale to Austria, nie Żydzi. Dobra, chodźcie na Discorda.
1: Dobła, czas zakończyć to przedstawienie. Dzwonię do Płokułatuły. To słowa takie padają. Dyskryminacja.
4: Dajcie ludziom być wolnymi i szczęśliwymi i tyle. Naprawdę nie ogarniam tego bólu.
0: Dajcie kobietom nosić brody, dajcie im pracować w kopalniach, dajcie im... dajcie mężczyznom rodzić dzieci.
4: Tak, jeżeli tego chcą, niech noszą sobie brody.
0: A gdzie będziesz trzymał swojego embriona w pudełku?
1: Dobra, dziękujemy za telefonik, leniuchu. Panu już dziękujemy. No, cześć. No to co, coś jeszcze na koniec tutaj? Jakieś podsumowanko, zakończenie, pozdrowienia? Ja pozdrawiam wszystkich sponsorów w pierwszej kolejności. To są wspaniali, ciepli ludzie. I mówiąc ciepły, to nie mam tu na myśli nie nawiązuję do wcześniejszych tematów. Tutaj homo, tak dalej, ciepły.
0: Tak, tutaj powoli się strefa premium rozciąga, rozgłasza, także wbijajcie na Patronite, jeżeli chcecie mieć jakiś taki mały bonusik, który jesteśmy w stanie wam dać. I również wpływ na nasze audycje tutaj. I za chwilkę jeszcze muszę wrzucić jeden komentarz, o którym zapomniałem odnośnie jednego sponsora, który poprosił o to, żeby mu wrzucić informacje o audycjach, do których się dorzucił. Natomiast tak.
1: Pozdrawiamy Jacka.
0: Tak, pozdrawiamy Jacka.
1: Wiedziałem, że to...
0: No, także słuchajcie, także dorzućcie się, bo dzięki wam się nam chce. A to nie jest w kij dmuchał, żeby sprawić, żeby się nam chce. Trzymajcie się i do usłyszenia. Ja się z wami usłyszę w piątek, krawiec pewnie gdzieś tam, nie wiadomo kiedy, ale... No, hello, trzymajcie się, na razie, cześć.
1: Cześć. No, a ja miałem ostatnio sen. Śniło mi się, że biały wilk mi się śnił. I on tak na polance, zwierzątka się wokół niego zebrały, a on tak się przechwalał, że ma takie białe futerko, że takie błyszczące, po jajkach się lizał. I taki miałem sen. Dobra, nieważne, idziemy na aftera. I na Discordzie się spotkamy. Już za moment Discord, oczywiście Nocne Radio, Radio Radio, Nocne Nocne. Jak ktoś chce zaproszenie, to tutaj awanturować się na czaciku, a ja wtedy tutaj będę podglądał tutaj i wkleję komuś. Jak ktoś pierwszy raz i nie wie, jak tam wejść na tego Discorda, nie ma go tam jeszcze, ktoś jest nowy zupełnie, to wejść proszę na czat.

0: na prezydenta bielsko-białej. Się przezyczył, Białego Stoku. Krzysztof Kononowicz. Też Krzysztof. Krzysztof Kononowicz. To Krzysztof. No, w każdym razie no, będzie kandydował. Na Facebooku ByteEatera, możecie sobie tam szczegółów poszukać. On na pewno sam o tym powie. No to głosujcie, głosujcie. Wolny rynek, libertarianie. I tak dalej, i tak dalej. A no, w środę może już będzie Błażej. A w czwartek Max, który tutaj powrócił i bajeruje was znowu. Ostatnio opowiada o swoich powrotach, o swoim powrocie do Polski. No a w piątek Potrzeba i ja w czasach ostatecznych. Dziękuję za bardzo pozytywne opinie co do czasów ostatecznych. To mnie motywuje, żeby dalej się starać, nagrywać dla was fajną audycję, żeby coś przygotować, żeby się starać. To jest bardzo miłe i sympatyczne. Dziękuję wszystkim za pozytywne komentarze. Fajnie, że się podobuje. No i na pewno coś ciekawego dla was wynajdę znowu w piątek o godzinie 12, a sobota, no cóż, imieniny kota, to nie wiem co to będzie. Spoilera raczej nie będzie, ja sobie trochę daję na wstrzymanie. No chyba, żeby mi coś do głowy strzeliło, albo by nagle od sponsora coś fajnego przyszło, to może przejdę do pracy po prostu, bo się będę czuł zobowiązany, na przykład, no. A, coś tu się będzie działo, na pewno. Nowi ludzie. Ciekawe, kiedy Gurgi się pojawi. Gurgi, jak słuchasz, odezwij się. Weź tutaj, wpadaj, kurde, i nadawaj, gadaj. Pogadamy sobie o gierkach, o retro, a może i o grafice, o animacji, o czymkolwiek, o czym będziesz chciał pogadać. Na pewno się ludziom spodoba. Albo sam coś pogadasz do ludzi. Ale jakbyś potrzebował jakiegoś sidekicka, to ja zawsze chętnie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie z Przemkiem z kanału Mastermark. Polecam ten kanał, bardzo fajny, naukowy kanał, znaczy taki popularno-naukowy, nie? Różne właśnie debankowanie, jak to się mówi, różnych naukowych bzdurek i różnych teorii spiskowych. Jest coś o... No, coś dla każdego się znajdzie. A ostatnio są i streamy. No, a słuchacze Nocnego Radia lubią takie streamowane rozmowy, dłuższe, z udziałem słuchaczy, interaktywne. No to u Mastermarka też znajdziecie takie rzeczy. W ogóle bardzo tu pasuje, więc i fajnie mi się gadało, więc postaram się namówić człowieka, żeby z nami też ponadawał. Tak więc niewykluczone, że ekipa się troszkę powiększy, a wy, no cóż, jak ktoś ma ochotę, to fajnie jak doceni. Jakoś i odwiedzi dział, wspieraj na przykład i rzuci jakiegoś donejcika. Z ostatnich takich mikrosponsorów, to tutaj na Tip and Donation, z którego w końcu udało mi się wypłacić. No to Pio 975, tak trzymać. 51 groszy po odjęciu już, czyli więcej wpłacił. Szarak, krawiec, latawiec, blacha, dupa, cicho. Komentarz, 2,55. Co to jest? Taki nick. Gocha, test, bla, blacha, ha, bla, bla, blacha, test. 2,55 też. No i jeszcze 667, nowy lepszy szatan, tutaj z ostatnich donatów. 12,75, i Flokiwik, też ładny donejcik, prawie dyszka, fanka Janusza. No właśnie, kiedyś to
1: były donejci, kurwa, nie, co to teraz, kurwa, jakieś grosiwo, te klepaki same, kurwa, kiedyś to były papiery, teraz, kurde, bilonik, kurwa.
0: Dobra, idę sobie. Do usłyszenia na Discordzie. Pa, pa.

0: Uszanowanko, uszanowanko, moi drodzy słuchacze, już dzisiaj nie ma co witać gorąco, bo już troszkę nam się klimat uspokoił, ale jeszcze ciekawe czasy nastaną, prawdopodobnie bliżej zimy, ale o tym będzie dużo później. Dzisiaj mamy przerwę techniczną, dzisiaj mamy piątek, 21, piątek 17 sierpnia 2018 roku, odrobinkę luźniejsza dzisiaj przerwa techniczna, bo w luźniejszym troszkę humorze jestem, aczkolwiek troszkę będę straszył, ponieważ właśnie ze strachu się wziął dzisiejszy temat audycji, a temat audycji dzisiejszy, gdzie oni są? I mówię tutaj nie o kim innym, a mówię tutaj, moi drodzy, o kosmitach, o obcych cywilizacjach, o obcych rasach, które spoglądają na nas z niebios, gdzie wysyłamy im Voyagery, gdzie wysyłamy im sygnały z Arecibo. Zastanowimy się troszkę nad pierwszym kontaktem, jak on by mógł wyglądać, ale przede wszystkim wyjdę z tego, dlaczego zacząłem się obawiać i zastanawiać. A jednocześnie też chciałbym tutaj zaznaczyć, że otwieram swojego Żebrotroniksa. Żebrotroniks działa jak najbardziej. Tak więc, jeżeli byście chcieli się dorzucić na moje biedne NWO gadanie, bo mi Rothschildowie nie zapłacili za ostatnie sprawdzę, więc niestety jest troszkę ciężko, bo mieli mi 44 miliony przesłać, no ale niestety muszę sobie jakoś radzić, także liczę na was, wszystko jest włączone, wszystko powinno ładnie działać. A dlaczego dzisiaj taki temat? To przede wszystkim dzisiaj jeszcze jedna istotna rzecz, oczywiście audycja w pełni interaktywna, zapraszam do dzwonienia, Skype, Nocne Radio. Jako, że dzisiaj jedziemy sobie troszkę luźniej niż zwykle, no to też telefony jak najbardziej będą bardzo mile widziane z waszej strony, żebyśmy sobie porozmawiali o tych obcych cywilizacjach, które gdzieś tam oczkiem jednym, drugim, piątym, osiemnastym na nas łypią prosto z niebios. Właśnie, bo się okazuje, że mamy jakieś tam różne protokoły i tak dalej, ale przede wszystkim po pierwsze i najważniejsze, moi drodzy, skąd temat? Temat przede wszystkim chodził mi już od jakiegoś czasu po głowie, kiedy to okazało się, że na Marsie mamy wodę i kiedy się okazało, że Mars jest mokry. Kiedy Mars powiedział nam, że jest mokry, to wtedy NASA stwierdziła, nie, kurde, lecimy zobaczyć, co tam jest fajnego mokrego. Dlaczego? Dlatego, że woda prawdopodobnie może znaczyć życie. I dlatego też będziemy się zastanawiali, jak sobie z tym życiem dzisiaj poradzić i z paroma niepokojącymi hipotezami i teoriami, które się pojawiły krótko po tym niejako w kontekście, jak również sięgniemy sobie dużo, dużo dalej, bo sięgniemy sobie do roku 1950 i do fizyka noblisty Enrico Fermiego, który skonstruował tak zwany paradoks Fermiego, gdzie właśnie zadał w 1950 roku pytanie, gdzie oni są, że tak sobie patrzymy, i nie mamy tak naprawdę za bardzo jakichkolwiek przesłanek oprócz historii typu Roswell, które już mi się udało skutecznie obalić w Sprawdzam, a w poniedziałek będzie kolejny odcinek Sprawdzam, tym razem o M-Drive, także zapraszam was, moi drodzy, bardzo, jak również bardzo zachęcam was do polubienia i udostępnienia strony Sprawdzam Podcast na Facebooku. Dlaczego żebrze o udostępnienia? Dlatego, że jest to pewien też sposób, żebym zwiększył zasięgi też również Nocnego Radia, także pamiętajcie, to nic was nie kosztuje. Pamiętajcie, że to jest coś, co możecie zrobić jednym, dwoma kliknięciami. Sprawdzam podcast na Facebooku, jeżeli uważacie, że to, co robię, jest w ogóle warte przesłuchania i chcielibyście się podzielić tym ze swoimi znajomymi. Też wygląda to jak oddzielna marka, nie jest oddzielną marką, no ale jeżeli chcecie wyświadczyć mi drobną przysługę, to bardzo was o to proszę. No i właśnie, no tutaj możemy sobie, wszyscy prawdopodobnie pamiętamy, jak nie książkę, to film Kontakt, film z 97 roku, w którym mieliśmy historię właśnie, kiedy otrzymaliśmy sygnał z radioteleskopu, który zachęcił cywilizację ludzką do zbudowania pewnego urządzenia, pewnego czegoś, co się okazało, trudno powiedzieć czym, jakimś swego rodzaju transporterem, który przeniósł pilota do dziwnych różnych miejsc. Zastanowimy się też dzisiaj nad konsekwencjami, z jakimi moglibyśmy się spotkać. A ja się tak może troszkę wygodniej dzisiaj ustawię, bo ma być luźniej, więc też nie będę tak strzelał z karabinu maszynowego. Będzie luźno i będzie spokojnie. A to jest zabawne, bo jak jestem pochylony nad mikrofonem, to wtedy bardzo, bardzo, bardzo przyspieszam, a jeżeli się wygodnie rozłożę na krześle, to wtedy zwalniam. Zabawne, kurczę. Niezbadane są wyroki boskie, wyroki radiowe. I też jeszcze cały czas przepraszam za wszystkie moje potknięcia i kaszlnięcia, ponieważ mój aparat gębowy jeszcze w dalszym ciągu niestety nie wrócił do 100% swoich możliwości, a to, co słyszycie w Sprawdzam, jest tylko i wyłącznie ułudą wymanipulowanym w Audacity dźwiękiem, który tak naprawdę wyglądał zupełnie inaczej i brakuje mi pewnych tonów, ale staram się jak mogę, żeby wam wymasować neurony i opowiedzieć wam coś ciekawego, nie tylko interesując was treścią, ale również interesując was formą. No ale powoli sobie przejdźmy do samego tematu, bo o kontakcie, no to wiele rzeczy powiedziano, wiele rzeczy napisano. Wielu futurystów, pisarzy science fiction, reżyserów filmów opowiedziało już piękną historię, mnóstwo pięknych historii o tym, jak nas obcy pod wszelkimi względami będą próbowali zabić. Wczoraj w ogóle wieczorem oglądałem film na Netflixie, bodajże The Darkest Hour się nazywał, w którym też podeszli do kwestii inwazji obcych w zupełnie inny sposób. No ale właśnie, inwazja obcych, do tego jeszcze dzisiaj będziemy sobie powoli przechodzili, ponieważ jeżeli mówimy o kontakcie z obcą inteligencją, no to musimy też sobie podzielić, czy ta inteligencja będzie z obcą, nie wiem, cywilizacją, czy jakkolwiek to nazwać. Musimy się zastanowić przede wszystkim, czy ta cywilizacja, czy ta inteligencja, czy te stworzenia będą zaawansowane bardziej niż my, czy będą zaawansowane mniej niż my, czy będą podobnie zaawansowane. I tak powiem szczerze, już tak troszkę na wyrost całego scenariusza, który na dzisiaj przygotowałem, to jest to, że chyba najbardziej fascynuje mnie sytuacja, w której byśmy nawiązali swego rodzaju, no nie wiem, albo świetlny, albo radiologiczny kontakt właśnie z obcą cywilizacją, która by była na podobnym stopniu rozwoju co my. Jeżeli sobie weźmiemy laser i przy użyciu tego lasera zaczniemy sobie komunikować coś systemem binarnym, okazuje się, że możemy osiągnąć oczywiście tak długo, jeżeli nie będziemy mieli zasłoniętego źródła i odbiornika, możemy osiągnąć w tym momencie około 73 terabajty danych na sekundę przesłanych. I jeszcze raz przepraszam za wszelkie smarkania i kaszle. No właśnie, po co by się ujawniło, gdzie w tym interes? Nad tym też się dzisiaj będziemy troszkę frywolnie i wygodnie zastanawiać, bo na dobrą sprawę, wróćmy najpierw do kwestii Marsa. Jeden z badaczy, Nick Bostrom, szwedzki filozof, kierownik Future of Humanity Institute na University of Oxford, uważa, że byłoby naprawdę fajnie, gdyby okazało się, że Mars jednak jest planetą całkowicie sterylną. Bo oczywiście w kwestii mówienia o obcych cywilizacjach musimy się zastanowić przede wszystkim nad tym, że mamy z jednej strony taką dość banalną, można rzec, sytuację, w której mówimy, że w potężnym naszym wszechświecie, a to naprawdę nie jest w kij dmuchał, bo to jest 300 tryliardów gwiazd, 350 miliardów dużych galaktyk i 3,5 biliona galaktyk karbowatych, to... No właśnie, jak to było określone w tej książce i filmie Kontakt, że to byłoby bardzo głupie marnotrawstwo przestrzeni. Więc coś zdecydowanie powinno gdzieś tam istnieć i pytanie tylko jest takie, jak bardzo pospolite jest życie. I oczywiście mamy pewne informacje, mamy pewne doniesienia z meteorytów, które upadły na nasz glob, które udało się odzyskać, że gdzieś tam znaleziono jakieś bakterie, chociaż w tym przypadku nie zawsze udaje nam się wykluczyć ryzyko kontaminacji, ryzyko zanieczyszczenia tychże obiektów, które spadły na naszą planetę i nie możemy tak naprawdę na 100% w tym momencie ustalić, że resztki meteorytu, który spadł na Ziemię 14 tysięcy lat temu, dajmy na to, że on nie został skażony jakimiś bakteriami, których w tym momencie do końca nie znamy, bo tak naprawdę nie znamy naprawdę całego mnóstwa bakterii, Tak naprawdę nie znamy nawet za bardzo mnóstwa jakiegoś innego bardziej rozwiniętego życia nawet na naszej planecie, co i rusz. Słyszymy o odkryciu nowych gatunków gdzieś w Puszczy Amazońskiej lub gdzieś w głębinach oceanu, więc nie możemy sobie tutaj pozwolić na zbyt daleko idące wnioski, zbyt daleko idące pomysły, które sprawiłyby, które próbowałyby dowieść, że my tutaj mamy na Ziemi wszystko już ogarnięte, pojęte i mamy... I w ogóle jesteśmy super memciu, okej, cool, więc nie wiemy. Nie wiemy tak naprawdę, czy bakterie, które zostałyby odnalezione na takim meteorycie, zostały wprowadzone do naszego ekosystemu, czy one tam już były. Jedną z najciekawszych i jedną z najbardziej istotnych rzeczy, które na samym początku trzeba zanotować, jest fakt istnienia kodu genetycznego. Kodu genetycznego, który współdzielimy nawet z durnymi bakteriami. Człowiek i tulipan ma 70% kodu genetycznego wspólnego. I kod genetyczny jest właśnie tym takim kodem źródłowym życia, które się wykreowało w wyniku ewolucji na naszej planecie, wobec czego jest to naprawdę niesamowity wynalazek, który najprawdopodobniej powstał tutaj właśnie na Ziemi. I może się okazać, że obcy, którzy gdzieś tam daleko by się pojawili, no to niestety oni by mieli troszkę zupełnie inną fizjologię niż my, troszkę inną biochemię niż my i oni by nie bazowali na tych samych fundamentach fizyki i chemii, na których bazuje życie, które znamy. Ale właśnie, idąc dalej do Nicka Borstoma, pozwolę sobie tutaj zacytować jego wypowiedź. Wiemy, że Wszechświat zawiera wiele gwiazd, około 100 miliardów w samej naszej galaktyce, a obserwowalny Wszechświat zawiera miliardy galaktyk. Dzięki niedawnym odkryciom astronomicznym wiemy, że gwiazdy te często posiadają planety, w tym planety podobne do Ziemi. Wiele z tych systemów solarnych jest znacznie starszych od naszego. Jak dotąd jednak w naszym sąsiedztwie nie pojawiła się żadna cywilizacja pozaziemska. Miliardy potencjalnych miejsc, w których mogło powstać życie i zero cywilizacji, które osiągnęły poziom rozwoju umożliwiający nam ich dostrzeżenie. Problem w tym, że gdybyśmy wykryli życie na Marsie, moglibyśmy wówczas założyć, że życie w naszej galaktyce czy w naszym wszechświecie nie jest unikalne, bo teraz teraz tak troszkę intuicja każe nam podpowiadać, że powinniśmy jednak traktować się w pewien sposób wyjątkowo i spojrzeć, że jesteśmy faktycznie jedynymi istotami we wszechświecie, ponieważ nie mamy żadnych dowodów na istnienie życia pozaziemskiego. Wobec czego możemy i teoretycznie właśnie możemy zakładać, że faktycznie jesteśmy sami we wszechświecie, ale nie do końca odpowiada nam ta myśl, zresztą statystyka za bardzo nam się tutaj nie dodaje. Natomiast jeżeli byśmy na całkiem blisko leżącej nam planecie wykryli jakieś życie, jakąkolwiek formę życia, i tu nie mówię tylko o bakteriach, które też byłyby oparte na DNA czy wirusach, które miałyby troszkę starszy szkielet, mniej rozwinięty, bo to się mogło w zupełnie innym ekosystemie zupełnie inaczej rozwinąć. Natomiast jeżeli byśmy to znaleźli tak cholernie blisko, no to wtedy wniosek dość bolesny nasuwa się sam, że życie w naszym wszechświecie jest pospolite. I jeżeli aż tak bardzo trafiliśmy, że spośród tych wszystkich biliardów planet w naszej galaktyce...
1: Illuminati, pozdrawiam wszystkich jaszczuro ludzi i przypominam o godzinie zero. Płaska Ziemia jest nasza, nikt nas nie powstrzyma, nawet Klot. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu Bilderberg 14 zł.
0: Dziękuję bardzo za donajcika. W sumie w następnym odcinku chyba zrobię tutaj taki bardziej reptiliański głosik, bo tutaj, ale to się muszę jeszcze nad tym zastanowić. Mickiewicz na czacie pyta, potrzeba, będziesz komentował te znaczące różnice występujące u kałamarnic. Wiesz co, tylko headline'a przeczytałem z tego newsa. Także jeżeli możesz, to bardzo bym prosił cię o telefon na Skype Nocne Radio i żebyśmy to troszkę bardziej sobie rozwinęli. Bo Tak, wiem, że różnica jest duża, ale wiem o tym za mało, żeby sobie pozwolić na jakikolwiek komentarz. Jeszcze tutaj Pio na czacie zaznacza Starożytni Kosmici, History Channel. No tak, ostatnio właśnie w ramach przygotowania to sprawdzam, żeby się zastanowić nad tym, w jaki sposób umysł spiskowy działa, żeby właśnie bardziej go zrozumieć i tak może nie tyle nawet bardziej do niego przemówić, tylko zobaczyć. To było w ogóle mega, bo w tym tygodniu bodajże w środę w Starożytnych Kosmitach opowiadali o Tesli i to było na świeżo, kiedy byłem tuż po przygotowaniu odcinku o Tesli, więc naprawdę bardzo, przepraszam, bardzo nieźle się ubawiłem, więc tak, zdecydowanie warto poznawać drugą stronę, żeby też się zastanowić, jak na ten temat mówić. Niepowtarzalny orgazm. Czy wiesz, jakie warzywo jest bardzo przydatne w badaniu tajemnic kosmosu? Warzywo? Okej, chyba nie rozumiem żartu. Oświeć mnie. Stephen Hawking. O jest. Jesteście złymi ludźmi spod ciemnej gwiazdy, a ja tutaj jako król reptilian wami. O ja. Nie, to dobra. Okej, spoko. W nocnym radiu nie ma czegoś takiego jak Tusun, więc dobra, płyniemy dalej na tym festiwalu szaleństwa. A właśnie, gdzie ja byłem? Właśnie mówiąc o życiu, które mogłoby być pospolite. Ponieważ jeżeli okazałoby się, że życie jest pospolite, bo chyba jest to najlepsze słowo, którego należałoby w tym momencie użyć, to wówczas zostaje tylko jeden problem, żeby się wstrzelić w te same ramy czasowe. W historii naszego wszechświata nasza cywilizacja jest naprawdę jakimś marnym procentem. Nasza cywilizacja techniczna, która potrafi odbierać sygnały radiowe, czy nadawać sygnały radiowe, czy świetlne, to jest jeszcze dużo, dużo mniej niż ten promil, o którym przed chwilą mówiłem. No nie wyrobię, kurczę, po prostu cały dzień w porządku, a teraz nagle jak zacząłem nadawać, zacząłem gadać, to zacząłem coś podejrzanie smarkać. Podejrzewam spisek. Komu muszę zapłacić, żeby to troszkę lepiej działało. W każdym razie, wracając do naszego tematu, jeżeli życie okazałoby się bardzo pospolite, dochodzimy do tego, że spotkanie z inną cywilizacją tak naprawdę jest niesamowicie nieuniknione. I mamy pewne protokoły, o tych protokołach będę jeszcze później dużo więcej mówił, o tym, w jaki sposób się przygotować na coś takiego właśnie jak spotkanie z obcą cywilizacją. Natomiast jeszcze w kontekście Marsa, w kontekście tego, o czym mówiłem przed chwilą, chciałbym wam opowiedzieć o rosyjskim fizyku Aleksandru Berzinie, który zaproponował rozwiązanie paradoksu Fermiego, który właśnie zakładał, gdzie oni są, dlaczego my ich nie widzimy, dlaczego nie nawiązywaliśmy kontaktu, bo Fermi mógł coś takiego zadawać powiedzmy w latach 50., kiedy jeszcze dopiero uczyliśmy się czegoś takiego jak radioteleskopy, kiedy dopiero uczyliśmy się tak naprawdę na poważnie patrzeć w niebo, ale już minęło 70 lat od tego czasu, patrzymy we wszystkie możliwe punkty nieba naraz i się okazuje, że tak za bardzo nic szczególnie nie widzimy, więc no trzeba się tutaj podrapać po główce i zastanowić dlaczego. Aleksander Berezin w maju tego roku wyskoczył w swojej publikacji w zasadzie, że rozwiązanie to może być dużo banalniejsze, ponieważ zasadniczo jeżeli spoglądamy na możliwość kontaktu z obcą cywilizacją, to traktujemy ich tak troszkę humanoidalnie, troszkę tak antropogenicznie, troszkę tak jak nas samych, że też będą mieli cztery łapy, dwoje oczu, nos, usta i tak dalej. A co jeżeli nie? Co jeżeli spojrzymy na Lema i Solaris i na inteligentne oceany? Co jeżeli się okaże, że jakieś słońca, jakieś gwiazdy uformowały swego rodzaju właśnie życie? Co jeżeli bakterie byłyby w stanie nie iść właśnie w górę, nie rosnąć do 1,80 m, tylko zamknąć się właśnie w swoim małym, wygodnym świecie i zrobić sobie taką małą cywilizację. Co jeżeli karaluchy sobie w swoich pancerzykach chitynowych osiągnęłyby pewne możliwości? Co jeżeli by to troszkę inaczej wyglądało? Co jeżeli cywilizacja byłaby tylko i wyłącznie podmorska, ponieważ byłaby stworzona przez na planecie czy na Księżycu, który składałby się, który byłby pokryty w 100% wodą? Czemu nie miałaby tam zaistnieć inteligentna cywilizacja? Przepraszam was za te przerwy. Raz jeszcze, ale po prostu nie chcę wam kaszleć za bardzo do mikrofonu. Aleksander Berezin zaproponował hipotetyczne rozwiązanie paradoksu first in, last out, które według niego zauważa, że większość rozwiązań paradoksu definiuje obcą inteligencję zbyt ściśle. I co jeżeli ta inteligencja, która rozwijała się w zupełnie inny sposób, miała zupełnie inną strukturę biologiczną, której na przykład nie zauważymy, niech to będą inteligentne kamienie, inteligentne oceany czy inteligentne piaski. Czy na przykład też jakieś czerwie z Duny, istoty podziemne. Berezin twierdzi, w zasadzie nie tyle twierdzi, co wskazuje, że możliwe jest, że cywilizacja, która jako pierwsza osiągnęłaby wystarczający poziom techniczny, żeby sobie pozwolić przykładowo na podróże międzygwiezdne i terraformowanie, dopasowywanie innych planet do warunków, które byłyby im wygodne, które pozwoliłyby im na kolonizację, bo nie oszukujmy się, do tego właśnie zmierzamy. My, żyjąc na jednej kamiennej kulce krążącej wokół jednego słońca, jesteśmy skazani na wyginięcie i musimy prędzej czy później opuścić naszą planetę. Zauważa, że prawdopodobnym jest, a przynajmniej wartym rozważenia jest to, że cywilizacja, która jako pierwsza osiągnęłaby poziom technologiczny, który pozwoliłby na ekspansję, jednocześnie nie do końca nawet świadomie mogłaby spowodować Armagedon wszystkich innych cywilizacji, choćby no tutaj z tym terraformowaniem to ja sobie dośpiewuję, żeby uprościć to, co on opisał, ale właśnie nawet nie mając złych intencji, nie wiedząc o tym, że dana planeta jest zasiedlona, bo pamiętajcie, my o swojej planecie nawet wiemy bardzo niewiele i nie wiemy o wszystkich gatunkach, które tutaj istnieją. Ale wpływając na ekosystem, moglibyśmy zaburzyć przykładowo równowagę oceanów i wytrzebić wszystkie te istoty, które żyją gdzieś na głębi rowu mariańskiego, które od czasu do czasu tsunami wyrzuca na brzeg, gdzie biolodzy po prostu niesamowicie się cieszą, że udaje im się zobaczyć coś takiego, czego jeszcze nigdy nie widzieli. I właśnie, choćby jeżeli byśmy zlądowali na Księżycu, jeżeli byśmy to podziemne jezioro wyeksplorowali i poszukali go i przeszukali je pod kątem biologicznego życia, ale jedyne życie, jakie znamy, jakie jesteśmy w stanie stwierdzić, to jest to, że to jest to życie, które znamy. Możemy sobie wyteoretyzować, że jeżeli coś ma odpowiednie reakcje, jeżeli porusza się w sposób inteligentny, jeżeli, nie wiem, ucieka przed ogniem, to wtedy ma pewne znamiona inteligencji. Pytanie tylko, czy będziemy w stanie je zauważyć i czy nie doprowadzimy do sytuacji, w której jeżeli sobie sterraformujemy Marsa, a jeżeli nie wyrżniemy się co do nogi, to prędzej czy później to się stanie, to wtedy dojdzie do sytuacji, w której możemy poczynić zagładę dla marsjańskiej cywilizacji, czy cywilizacji na Enceladusie, czy na Europie, gdzie też mamy sporo, gdzie mamy też sporo wody, w której wiemy, że jest to środowisko sprzyjające powstaniu życia. I taka cywilizacja, która jako pierwsza by wyskoczyła, która nie miałaby technologicznie podstaw do tego, żeby rozpoznać życie inne, Bo nie oszukujmy się, jesteśmy w stanie wysłać łazik na Marsa, więc teoretycznie jesteśmy w stanie tam wysłać człowieka. Teoretycznie jesteśmy w stanie tam wysłać cokolwiek, tylko musimy odpowiednio dużo rzeczy zbudować, za dużo rzeczy, prawda, zapłacić i zweryfikować, co tam się tak naprawdę dzieje. Więc hipoteza Berzina zakłada, że tak jak właśnie tutaj było takie fajne porównanie, że tak jak budowniczy, którzy budują drogę albo jakiś budynek, nie przejmą się gniazdem mrówek czy gniazdem os, które będzie się znajdowało na terenie tego placu budowy, tylko po prostu to wybudują i nawet się tym za bardzo nie przejmą. I co prawda to jest long shot, to jest bardzo daleko idąca hipoteza, ale może się okazać, że właśnie w ten sposób się to rozegra. Berezin jednak nie twierdzi, że to my jesteśmy mrówkami, ponieważ tutaj też warto zaznaczyć, że okiełznanie promieniowania elektromagnetycznego, okiełznanie radia jest czymś, co powinno nam pozwolić na, co powinno nam komunikację i każda cywilizacja, i możemy sobie tutaj całkiem sensownie to stwierdzić, że każda cywilizacja, którą stać na podróże choćby międzyplanetarne, jest w stanie zarówno posługiwać się jak choćby radiem, jak wysyłaniem sygnałów przez światło, czy takim czymś jak elektrownie, pozyskiwanie energii z rozpadu jądra atomowego. Ponieważ tych rzeczy, są to rzeczy, których nauczyliśmy się z zewnątrz, których nauczyliśmy się obserwując nasz wszechświat, których nauczyliśmy się patrząc w nasze teleskopy. Więc patrząc w ten sposób, jesteśmy już nawet w sytuacji, kiedy przyleci tutaj do nas statek matka i stwierdzi, ej, my tutaj budujemy galaktyczną autostradę, no to jednak jesteśmy w stanie porozumieć się, czy przynajmniej wysłać inteligentny sygnał, który będzie pokazywał, że tutaj jest inteligentne życie, jakby nie było tego widać na mapie nocnego nieba naszej planety. Ale potrafilibyśmy się z nimi skomunikować, więc tutaj nie grozi nam raczej zagłada ze strony takich ras, które by po prostu przyleciały i zgniotły nas jak mrówki, ale z drugiej strony musimy się zastanowić, że zanim sobie pozwolimy na coś takiego jak geoinżynieria na innych planetach, powinniśmy bardzo dokładnie zbadać, czy jest to, czy przypadkiem tutaj kogoś nie wysiedlimy. I to jest bardzo ciekawy dylemat moralny, który, że tak powiem, strąca mnie nieco z pantałyku i nie jestem pewien, jak go do końca moralnie określić, ponieważ jeżeli mielibyśmy sytuację, w której nasza Ziemia zostałaby już tak bardzo wyczochrana, tak bardzo zmęczona, że nie dałoby się już na niej za bardzo żyć i musielibyśmy sobie na gwałt znaleźć inną planetę. Pytanie, jakie mamy moralne prawo do tego, żeby dostosować choćby tego Marsa właśnie do naszych potrzeb i tak dalej, nie mając jednocześnie jakiejkolwiek pewności, że na Marsie życia nie ma. A wiemy, że w tym momencie, już wiemy, kiedy widzimy wodę w stanie ciekłym. Furiat, bardzo cię proszę o ograniczenie swojej aktywności na czacie, ponieważ ludzie piszą i nie widzę i ciężko mi jest przewijać, co piszą, więc bardzo cię proszę, troszkę zredukuj swoje naciskanie Entera, bo już to się robi powoli irytujące. Dziękuję. Dziękuję. Więc no właśnie, oczywiście zapraszam też na czata i zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio, ale wracając właśnie do tematu moralnego. W sytuacji, jeżeli jesteśmy zagrożeni, podejrzewam, że można byłoby uzasadnionym moralnie, by przetrwali najsilniejsi i moglibyśmy zmienić warunki na planecie, na której rozwija się życie, tak, żeby ono było nam dużo bardziej wygodne, żebyśmy mogli tam zamieszkać, nawet kosztem tego, by życie, które by tam się rozwijało, zostało zniszczone. No bo nie oszukujmy się, wystarczy zmienić temperaturę planety o parę stopni i już w tym momencie połowa planety przestaje być zdolna do zamieszkiwania, a w perspektywie kilkudziesięciu kolejnych lat robi się powoli troszkę ciężej, żeby całą planetę zasilić. Problem jest w tym, kiedy sobie spojrzymy z perspektywy obecnej, kiedy nasza planeta jeszcze wbrew pozorom ma się odrobinkę, całkiem, no, w miarę, nie powiem, że dobrze, bo troszkę już jej krzywdy wyrządziliśmy, ale nasza planeta ma się w miarę i mamy taką pokusę, żeby udowodnić samym sobie, że potrafimy sterraformować Marsa, co jak najbardziej jest technologicznie, jak się okazuje, wykonalne. I swoją drogą moja zeszłotygodniowa rozmowa z Siarą, gdzie się troszkę podśmiewałem z Ilona Muska i jego bomb atomowych, to też był bardzo duży skrót myślowy, ale jak się okazuje, miała pewne znaczenie i miała pewne podstawy fizyczne, które były opisane już w 1993 roku, ale prawdopodobnie to sobie wezmę na jakiś odcinek, sprawdzam, żeby tutaj już nie przedłużać, bo na ten moment nie jestem szczególnie w tym biegły. No właśnie, jadąc dalej. Co jeżeli byśmy zasiedlili taką planetę i po kilkuset latach istnienia takiej kolonii, gdzie zachowalibyśmy sobie naszą historię, okazałoby się, że tak naprawdę weszliśmy do czyjegoś domu. I na dobrą sprawę nawet nie bylibyśmy w stanie dokładnie określić możliwości technologicznych takiej cywilizacji, bo nawet jeżeli by to były choćby te wspomniane przeze mnie wcześniej bakterie, czy jakieś takie nie do końca widzialne stworki, które również teoretycznie mogłyby stworzyć inteligentną cywilizację, choć jest to dużo mniej prawdopodobne, ale no właśnie, czy nie odezwałby się w nas jakiś taki ludzki moralniak? Ja w międzyczasie zrobię małą przerwę muzyczną. Dzisiaj będzie dużo przerw muzycznych, jeszcze dlatego, że moja morda jeszcze do końca do zdrowia nie wróciło. Będzie nam dzisiaj towarzyszyło Machine Supremacy, czyli Seed Metal, czyli kapela, która łączy troszkę takie komodorowe, seedowe brzmienia z dość fajnym, przyjemnym rockiem. A ja się z wami za chwilkę usłyszę.

A ja już do Was wracam, nie wiedzieć czemu, ale tutaj odrobinkę muzyczka mi przerywała, postaram się to naprawić w kolejnym kawałku. Ale póki co jesteśmy, zapraszam do dzwonienia na Skype, na radio, zapraszam również do wspierania Żebrotroniksa, jak również do sponsorowania nas bardziej trwale na naszym Patronite, gdzie możecie dostać dostęp do około 20 GB całkiem fajnych audycji, starych Lorem Ipsum, różnych rzeczy, które się nie pojawiły nigdzie. Więcej, jak i również do forum, które ostatnio troszkę przycichło, ale które inspiruje nas, na którym możecie nawiązać komunikację z innymi nadającymi, z innymi redaktorami Nocnego Radia, zasugerować im pomysł lub też jakoś, no wiadomo, no, ci, którzy płacą, mogą sobie wymagać coś więcej niż wszyscy inni. Lecz jadąc dalej z naszym... Jadąc dalej z naszym tematem, strasznie mnie pryskają tymi chemtrailsami ostatnio, kurczę, nie wiem co się dzieje, ale właśnie, jakby mógł wyglądać kontakt i przede wszystkim jakby można się było na to zapatrywać. Istnieje coś takiego jak protokół po wykryciu. Ja tutaj sobie frywolnie tłumaczę to z angielskiego, ponieważ nie znalazłem stosownego polskiego tłumaczenia, więc możecie to, jeżeli się kiedyś z tym spotkaliście, mogły być użyte niedokładnie takie słowa, których będę tutaj sprzed wami za chwilkę używał. Natomiast deklaracja zasad, które miałyby występować w tym protokole, brzmi następująco. Jakakolwiek osoba lub organizacja, która wykryłaby sygnał potencjalnie pochodzący z obcej cywilizacji, powinna spróbować zweryfikować, czy jest prawdopodobne, że jego źródło jest inteligentne, zanim dokona ogłoszenia, że coś takiego się pojawiło. Pamiętacie, mieliśmy całkiem niedawno historię o tym, że w zasięgu naszych systemów pojawił się obiekt Oumuamua. Bardzo dziwny asteroida, tak? Która o nietuzinkowym kształcie, o nietuzinkowej orbicie, która przemknęła w naszych okolicach, no i od razu podjęło, oczywiście poinformowano natychmiast, że coś takiego jest, ale od razu pojawiło się mnóstwo spekulacji, że być może to jest statek kosmiczny kosmitów, że tu być może jest jakaś cywilizacja czy coś takiego. No, musimy się liczyć z tym, że jeżeli byśmy uznali za pewnik to, że gdzieś w naszym zasięgu, w zasięgu naszych radarów, w zasięgu naszych radioteleskopów i urządzeń, gdzie moglibyśmy wysłać również sygnał zwrotny, znajduje się coś obcego, musimy być bardzo ostrożni i odpowiedzialni. To też bardzo dobrze pokazał kontakt, gdzie okazało się, że konsekwencje tego, że nawiązano kontakt z obcą cywilizacją, kontakt bezsprzeczny, kontakt potwierdzony, że miał inteligentne źródło, sprawiło wyzwolenie bardzo dużego niepokoju w społeczeństwie na całej planecie, jak również ruchów religijnych. Tak troszkę spoilerując, ale podejrzewam, że większość z Was się zapoznała z tym przynajmniej filmem. Doszło również do zamachów terrorystycznych na tle, można powiedzieć, religijnym, gdzie różne grupy wpływu w różny sposób sobie interpretowały nadchodzące zdarzenie, nadchodzący, no właśnie, kontakt. Więc trzeba by być bardzo odpowiedzialnym, żeby przypadkiem nie odpalić tej całej kaskady rzeczy, których tak naprawdę nie unikniemy w sytuacji, kiedy do tego pierwszego kontaktu tak naprawdę nadejdzie, ale żeby nie odpalić ich w ramach ćwiczeń, w ramach próby, tak, żeby one się pojawiły i już. Bo kto weźmie moralną odpowiedzialność za to, że straszył ludzi tym, że kosmici za chwilkę tutaj do nas przylecą, zrobią nam straszną krzywdę i potem zrobi się mało przyjemnie. Zginą ludzie tylko i wyłącznie dlatego, że powiedzieliśmy coś, co jest niezgodne z prawdą.
No i kogo tutaj winić? Też tak, Arrival, Nowy Początek też jest dość ciekawym przykładem, chociaż tam cała historia opowiedziana z kilkunastu różnych perspektyw jest, można rzec, no, mniej liniowa ze względu na fabułę samego filmu, ale też pokazuje te niepokoje, ponieważ no, o tym sobie jeszcze, do tego sobie jeszcze powoli później przejdziemy, do konsekwencji czegoś takiego jak kontakt. No właśnie, ale jadąc dalej naszym protokołem, odkrywca sygnału powinien na potrzeby niezależnej weryfikacji skomunikować się z innymi punktami, które mogłyby zweryfikować poprawność tego sygnału, bo historia też nam pokazała, że czasami stado ptaków potrafi odpalić nam systemy wczesnego ostrzegania o lecącej do nas rakiecie termonuklearnej, więc powinniśmy się tutaj również upewnić, że nawet jeżeli to wygląda dla nas na inteligentne, nawet jeżeli wygląda to dla nas na sensowne, czy widać to w jakimkolwiek innym punkcie Ziemi? Bo kosmici, jeżeli będą się chcieli z nami skontaktować, to nie będą świecili laserkiem, który jeżeli dotknie Ziemi, to będzie miało to średnicę 1 mm, tylko prawdopodobnie zostaniemy omiecieni wiązką, ponieważ technologicznie możemy sobie na to pozwolić i jest na to nas stać, więc skoro jest nas na to stać, dlaczego naszych szanownych kosmitów miałoby na to nie stać? Po ustaleniu, że astronomiczna obserwacja jest faktycznie pozaziemskim sygnałem, społeczność astronomiczna powinna skonsultować się z biurami powołanymi do tego celu i również powinien zostać powołany Generalny Sekretarz Narodów Zjednoczonych. Jak również inne związki na całej planecie powinny zostać poinformowane. No i tutaj sobie troszkę możemy pospekulować, czy przypadkiem złe Bilderberki nie chcą nam ukraść naszego kontaktu, ale nawet jeżeli ty jesteś, nie wiem, astronomem, nie daje ci to, nie znaczy to, że będziesz dobrym ambasadorem naszej planety. No wyobraźmy sobie jakąś taką głupią sytuację z naszej historii, gdzie pierwsi konkwistadorzy, którzy dopłynęli do Nowej Anglii, którzy mieli swój pierwszy kontakt z zamieszkałymi tam cywilizacjami i co zrobili? No niestety źle to się skończyło i w tej chwili mamy po prostu, wiemy o tym, że mnóstwo dokumentów zostało spalonych, mnóstwo rzeczy zostało zniszczonych i tak naprawdę nie do końca wiemy, co się tam działo, co tam się działo na terenie Ameryk. Dlatego też to musi być nasza wspólna sprawa, sono cosa nostra, więc oczywiście możemy nie wierzyć w polityków, no ale jeżeli byśmy poinformowali jednocześnie, dajmy na to Chiny, Rosję, Unię Europejską i Stany Zjednoczone, to wtedy wiemy, że to nie będzie rozgrywane przez jednego gracza. Tak jak kiedyś, pamiętam jak kiedyś sobie z Krawcem rozmawiałem o czymś takim jak rząd światowy, i tak chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to wówczas doszliśmy do wniosku, że ten rząd światowy tak naprawdę już istnieje, tylko on nie jest taki światowy, tylko on jest taki bardziej kontynentalny i pewne grupy wpływów mają też określone zasięgi i one ze sobą jak najbardziej konkurują, wobec czego jeżeli otworzymy się przed różnymi grupami wpływów, udostępnimy taką informację, a przypominam, że powinniśmy również poinformować inne placówki na całym świecie, żeby sprawdziły, czy odbierają ten, czy odebrały ten sam sygnał, który myśmy odebrali, to wtedy nie będzie ryzyka, że którekolwiek z tych sił będzie próbowało uzurpować sobie indywidualne podejście. Ponieważ nawet jak spojrzymy sobie na naszą dzisiejszą sytuację geopolityczną, nie ma obecnie kraju czy instytucji, która mogłaby stwierdzić, ej, to jest moje, bo ja mam atomówki, bo ja mam bomby wodorowe i bomby z antymaterii i w ogóle jest fajnie, pięknie, ja tu się wszystkim zajmę, ja będę ambasadorem Ziemi. Nie, to będzie prawdopodobnie pewien zespół, ponieważ to swoją drogą jeszcze tutaj mam na
Cytat z Ronalda Reagana. Czasami sądzę, jak szybko nasze różnice na całym świecie by zanikły, jeżeli byśmy spotkali się z obcym zagrożeniem spoza naszego świata. A to będę o tym więcej mówił w kontekście tego, czy ci obcy byliby bardziej przyjaźni, czy ci obcy byliby bardziej mniej przyjaźni. No właśnie, więc po poinformowaniu tych wszystkich agencji, jak również no przede wszystkim ONZ-u, przechodzimy do kolejnego punktu, w którym informacje o odkryciu powinny zostać upublicznione oraz odkrywca powinien mieć prawo do tego, żeby to ogłosić. Co też jest swoją drogą fajne, bo jeżeli coś takiego odkryliśmy, należy nam się odrobinka atencji, należy nam się poczuć się takim, wiecie, ważnym, nie? No bo kurde, zrobiliśmy coś, czego nikt nigdy, kiedykolwiek nie zrobił, co też jest dość ładnie politycznie w filmie Kontakt pokazane. No ale, no właśnie, upublicznić te informacje i upublicznić, no tak już sobie troszkę dośpiewuję nad tym protokołem, upublicznić tę informację taką, jaka jest, bez podania jakichkolwiek dodatkowych swoich wynurzeń i tak dalej, bo jeżeli jesteś na tyle ogarnięty, że jesteś w stanie zrozumieć dane, które płyną z radioteleskopu, to prawdopodobnie jesteś też na tyle odpowiedzialny, żeby nie dorabiać do tego jakiejś ideologii, żeby nie sprzedawać swojego pomysłu. Swoją drogą tutaj mi się troszkę przypomina historia Neila Armstronga, który pierwszego człowieka na Księżycu, który odebrał całe mnóstwo różnych sugestii, jakie powinny być pierwsze słowa na Księżycu. No i niektórzy sugerowali mu, że powinien zacytować Biblię, inni, że Konstytucję Stanów Zjednoczonych, jeszcze inni różne dziwne rzeczy, a to, co powiedział, co my wszyscy znamy, jest całkiem takim miękkim, fajnym i odpowiedzialnym podejściem, bo to jest człowiek, który na to, co zrobił, na to, żeby został zapamiętany w ten sposób, jak najbardziej zasłużył i z wielką władzą, z wielką siłą idzie wielka odpowiedzialność. Dlatego jestem stosunkowo spokojny o to, że osoba, która całe życie zajmuje się nasłuchiwaniem pierdół, które płyną nam z kosmosu, będzie na tyle odpowiedzialna, że nie zrobi w tym momencie nic głupiego. Następnie wszystkie dane potwierdzające odkrycie powinny zostać upublicznione do międzynarodowych społeczności naukowych i zostać przechowane jak najbardziej trwale. Ten punkt pokazuje odrobinkę obawy, że coś takiego mogłoby na nas bardzo źle wpłynąć i może dojść do sytuacji, w której faktycznie nawiążemy ten kontakt, większość naszej cywilizacji zginie. I później będziemy musieli odbudować od nowa nasze samochody, nasze mikrofalówki, nasze zapalniczki, krzemienie i szałasy. Ale jest szansa, nawet jeżeli dojdzie do globalnego kataklizmu, w którym zginie większość naszej cywilizacji, to prędzej czy później jednak wrócimy do tego punktu, w którym teraz jesteśmy. I istotnym jest, żeby ci nasi potomkowie, którzy być może za parę tysięcy lat odkryją, że doszło tutaj do takiego kontaktu, żeby dobrze wiedzieli, że taki kontakt był, że on się stał i że on prawdopodobnie spowodował właśnie całą, no podejrzewam, że człowiek będzie na tyle mądry, żeby skąsać, że właśnie ten kontakt był przyczyną tej wielkiej zagłady, bo jednak na naszą planetę wpłynęliśmy tak bardzo, że jeżeli nawet by doszło do naszej katastrofy, jeżeli byśmy sobie w świecie Fallouta, to jednak znaczy, że tutaj coś było. Tutaj było coś bardzo konkretnego i trzeba zauważyć, trzeba pojąć, że to nie była nasza wina, tylko to się wzięło skądś, z czegoś. Więc tak, w tym momencie, moi drodzy, tak, zapisujemy na jak najbardziej trwałe nośniki, chowamy to w tak zwanych kapsułach czasu i pilnujemy, że jeżeli coś nam się nie uda, bo stoimy przed czymś kompletnie nieznanym,
żebyśmy wiedzieli, żeby nasi potomkowie, jeżeli nam się nie uda, wiedzieli, że w przyszłości, jeżeli przybiegnie taki sygnał, to znaczy bardzo duże kłopoty. Jeżeli dowód na zewnętrzną, na pozaziemską inteligencję przybrałby formę sygnałów elektromagnetycznych, powinien zostać poinformowany generalny sekretarz International Telecommunications Union i powinny zostać podjęte kroki na całej planecie, które zminimalizowałyby użycie naszego promieniowania elektromagnetycznego, co by wiązało się z tym, że wyłączono by nam nasze mikrofalówki, wyłączono by nam nasze telefony komórkowe, wyłączono by nam nasze radia i sieci Wi-Fi, czy też sieci satelitarne i mnóstwo innych różnych dziwnych urządzeń, tylko dlatego, żebyśmy nie ryzykowali tego, że sygnał, który odbieramy z zewnątrz, zostanie w jakiś sposób zakłócony. Ponieważ jeżeli taki inteligentny sygnał zostanie sprowadzony, jeżeli zostanie ukierunkowany w naszą planetę, no to on jest ukierunkowany nie bez powodu i nie mamy pojęcia, czy przypadkiem nie ma tam gdzieś daleko jakiejś cywilizacji, która nawala tymi sygnałami na lewo i prawo. Jeżeli my coś pominiemy, jeżeli coś się zepsuje, to wtedy no niestety miną setki tysięcy lat, nim ponownie ten sygnał do nas wróci. Więc tutaj z tego punktu wynika, że chcemy przynajmniej poznać, bo tutaj jeszcze nie mówimy absolutnie o odpowiedzi, ale będziemy musieli się wyrzec odrobinkę naszej całej wygody, którą daje nam dzisiejszy współczesny świat, żeby nie zakłócać tego, co tutaj do nas ma przylecieć.

Oj, przepraszam, bo sobie nie włączyłem mikrofonu. Oj, kurczę, strasznie, strasznie ciężko się z zapalonymi zatokami prowadzi audycję. I w końcu przechodzimy do punktu siódmego, w którym ani odkrywca, ani nikt inny nie powinien odpowiadać na zaobserwowaną pozaziemską inteligencję, na pozaziemski sygnał. Taki czyn powinien wymagać międzynarodowego uzgodnienia i ustalenia tego, co robimy pod zupełnie innymi procedurami. Bo w zależności od tego, co w tym sygnale się nam pojawi, bo to może być równie dobrze sygnał skierowany bezpośrednio do nas, ale to może być, nie wiem, próba porozumienia się jakiegoś statku kosmicznego ze swoją planetą, czy właśnie przypadkowo przechwycona transmisja, której nawet nie będziemy w stanie do końca zrozumieć, ale będziemy w niej widzieli pewne cyfrowe uporządkowanie. Ponieważ możemy sobie tutaj strasznie dużo zaryzykować, jeżeli bylibyśmy, no właśnie, tylko jakimś pośrednikiem, który przypadkowo coś podsłuchał i stwierdził: hej, my tutaj jesteśmy, hej, tutaj, hej, przeleć do nas, jest fajnie.

danymi dotyczących takich odkryć. Komitet powinien zawierać ludzi z różnych społeczności naukowych i innych organów, również rządowych, które powinny konsekwentnie realizować to, co się dzieje. Czyli tutaj w dalszym ciągu idziemy w kierunku punktu, że musimy być elastyczni, ponieważ próbujemy się tutaj odrobinkę przygotować na coś, co jest tak kompletnie nieprzewidywalne i nie trzymać się twardo procedur w momencie, kiedy okaże się, że coś tutaj nam wysłało sygnał. To musi być cholernie dynamiczne, bo też może się okazać, że odkryjemy jakiś szczątkowy sygnał, czy coś, co być może, ten słynny sygnał wow, który czekał bodajże ponad 40 lat na to, żeby został wyjaśniony jako całkowicie naturalny, lecz powinniśmy nie betonować się w tym, jak to powinno wyglądać. Jak powinna wyglądać nasza odpowiedź na obcą cywilizację. I tutaj, tak jeszcze patrząc na te wszystkie filmy dotyczące inwazji obcych, to chciałbym zaznaczyć, że dość zabawne jest to, że zazwyczaj kompletnie pomijają to, że na długo przed tym, nim kosmici wylądują i tutaj nas wszystkich zgwałcą, my ich nie zauważamy, a detekcję różnych obiektów w Układzie Słonecznym mamy całkiem pięknie ogarniętą. No ale przechodząc powoli dalej, z kim możemy mieć do czynienia? Takim najbardziej fajnym scenariuszem, przede wszystkim na sam początek, cywilizacja, która byłaby w stanie do nas fizycznie dotrzeć, zaparkować swoje statki kosmiczne na naszej orbicie, jest w stanie zmieść nas z powierzchni Ziemi i jak i prawdopodobnie całą Ziemię, i trudność, jaką by im to spowodowało, jest mniej więcej taką trudnością, jak podrapanie się po jajach. Ponieważ przebycie takiej odległości, a mamy całkiem nieźle przeskanowane niebo w całkiem sensownych odległościach, sam fakt przebycia takiej odległości wymaga niebotycznego wydatku energii lub posiadania technologii, o której możemy sobie tylko w tej chwili teoretyzować, jak zakrzywienie przestrzeni, czyli ten słynny warp drive, napęd warp ze Star Treka. Więc jeżeli ktoś nam zaparkuje na orbicie, to z jednej strony możemy założyć, że już mamy przerąbane, ale z drugiej strony istnieje bardzo wiele planet podobnych do Ziemi i możemy się tak troszkę zastanawiać nad czymś takim jak poczucie, nie wiem jak to określić, bo może ludzkość nie jest tutaj najlepszym słowem, ale poszanowanie dla życia. Poszanowanie dla życia, o którym wam mówiłem w pierwszej części audycji. Czyli jeżeli już by przylecieli i chcieliby na przykład pozyskać nasz uran, czy pozyskać cokolwiek innego, czy pozyskać nasze złoto, wodę, czy cokolwiek, to niech sobie zaparkują gdzieś w pasie asteroid. Jak chcą wodę, to niech sobie lecą na Europę albo na Enceladusa. Jeżeli przylecą do nas, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że będą chcieli się z nami skontaktować stosunkowo pokojowo. Tutaj dochodzi do głosu psychologia. Psychologia taka troszkę eksterytorialna, o której być może mało wiemy i być może jestem tutaj hura optymistyczny. Natomiast i tutaj będzie bardzo wiele moich spekulacji od tego punktu. Będzie bardzo wiele spekulacji od tego punktu, ponieważ mówimy o czymś, co ciężko nam sobie wyobrazić. I to jest taki naprawdę bardzo, bardzo idący na wyrost wniosek, natomiast nie sądzę, żeby istniała jakaś rasa, która byłaby w stanie przelecieć parę miliardów lat świetlnych, czy nawet parę tysięcy lat świetlnych, czy nawet 10 lat świetlnych, tylko po to, żeby nas wybić, żeby na nas zapolować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteś w stanie przelecieć rok świetlny, to jesteś w stanie sobie wyhodować genetycznie modyfikowane stworzonka, na które równie dobrze będziesz mógł zapolować i to będzie zwyczajnie dużo tańsze i będzie dawało ci taki sam fan. Kiedy płynęliśmy

My za wielką wodę, kiedy odkrywaliśmy Amerykę, nie chcieliśmy zabić tych ludzi. No, pojechali tam idioci, zresztą rdzenni Amerykanie zostali wybici również przez choroby, które tam przynieśliśmy, no ale nie byliśmy tak bardzo zaawansowaną cywilizacją, żeby sobie przebyć rok świetlny chociażby, ale jedynie tam 2000 km od brzegu do brzegu, więc tutaj absolutnie nie ma żadnego porównania. Więc przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty, tak, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na tyle głupi, żeby robić sobie takie zoo tylko po to, żeby na nas zapolować. No ale właśnie, wróćmy sobie do hipotezy, że kontaktujemy się, a jeszcze tylko przypomnę, Skype Nocne Radio. Jak chcecie się dołączyć do mojego dzisiejszego monologu, do czego zapraszam i moje gardło też was prosi. I nie, to nie jest kwestia alergii, tylko wrednego zapalenia zatok, bo tutaj już na czacie jakieś teorie spiskowe. Więc wracając do kwestii naszych kosmitów, którzy moim zdaniem, jeżeli byś już się pojawili jako zaawansowana cywilizacja, byliby jak najbardziej nam przychylni, no to wiemy, że oni przerastają nas technologicznie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo i jesteśmy po prostu w głębokiej okrężnicy, jeżeli by chcieli nas zniszczyć. Ale jeżeli przylatujesz, to przylatujesz po coś i to może być twoja ciekawość, to może być twoja turystyka, ale też może być to pewna wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy. I oczywiście nie mamy się tutaj za bardzo czym chwalić, jeżeli chodzi o osiągnięcia fizyczne, nie mamy się za bardzo czym chwalić, jeżeli chodzi o napędy kosmiczne, ale mamy parę innych fajnych odkryć, a takimi odkryciami jest medycyna. Antybiotyki, które zostały opracowane na podstawie grzybów występujących na naszej planecie, nigdzie indziej. Znaczy nie wiemy, czy nigdzie indziej, tak? Ale to jest coś, czym możemy się pochwalić na jakimś kosmicznym targowisku. Urządzenia diagnostyczne takie jak rezonans magnetyczny to też jest swego rodzaju bardzo fajny pomysł, który powstał troszkę przez przypadek i którym teoretycznie byłbym w stanie uwierzyć, że cywilizacja, która jest w stanie przelecieć 10 lat świetlnych, nie posiadałaby takiej technologii. To, że człowiek bardzo wiele zainwestował w przeżycie, bo załóżmy, że mielibyśmy do czynienia z jakąś cywilizacją technologiczną, która przykładowo bardzo fajnie by sobie zrobiła interfejs mózg-komputer, co by pozwalało na to, żeby w momencie, kiedy zbliżasz się do śmierci, żeby skopiować swój umysł do dziecka. Taki też longshot. Widziałem coś takiego w Gwiezdnych Wojnach, w Gwiezdnych Wrotach, przepraszam. Więc tutaj mamy się czym pochwalić, bo to są rzeczy, które zaobserwowaliśmy nie na naszym niebie, ale na naszej ziemi, w naszych wodach i w naszych bajorkach. I to jest coś, czym możemy się pochwalić. I to jest coś, czym możemy naprawdę błysnąć przed naszymi kosmitami. Problem w tym, że za bardzo nie anonsujemy się z tym, że ej, słuchajcie, jesteśmy tutaj takim druidem kosmicznym, który wam będzie sprzedawał mana potion i inne medyczne rozwiązania. I myślę, że to jest jedyne, co tak naprawdę byłoby poza zasięgiem potencjalnych kosmitów, którzy by nas odwiedzili. Przede wszystkim medycyna. Oprócz tego całe mnóstwo różnych dziwnych terapii, różnych wpływów chemicznych na organizm, które odkryliśmy, o których wiemy, które nie działają na nas, ale na organizm, który nie byłby oparty na DNA, który byłby zbudowany zupełnie inaczej, mogłoby się to w jakiś sposób fajny sprawdzić. Słuchajcie, nie zaimponujemy kosmitom atomówką, bo atomówki to myśmy się nauczyli patrząc w Słońce. Bo takie atomówki tam wybuchają w ilościach miliardy razy dziennie. Więc to nie jest naprawdę, to nie ma się czym chwalić. Ale penicylina, taka trochę niedoceniona, którą znamy już od bardzo dawna. Więc penicylina, którą znamy od bardzo dawna i która jest naprawdę unikalna, ponieważ ona powstała w naszym ekosystemie. Ona powstała z naszym, no może nie z naszym życiem 4 miliardy lat temu, ale wyewoluowała
na rzecz terapii makrofagami. Dość taka głębsza rzecz, która gdzie jakby to w skrócie ująć, żeby się za bardzo nie skompromitować, bo nie mam zbyt doskonale zbudowanego tego tematu, natomiast w naszym ciele mamy właśnie makrofagi, które budują nam odporność nieswoistą. W jednym z odcinków sprawdzam, profesor Leniuch wkleił link do podcastu Nerdy Nocą. Ja wrzucę ten link również do opisu tej audycji, żebyście mogli się z tym zapoznać, bo tam jest po ludzku, tak na poziomie kogoś, kto skończył szkołę średnią, wytłumaczone, jak działa ludzki system odpornościowy. I to jest coś naprawdę fajnego, coś co nam się fajnie udało i coś, co działa, że zawiązaliśmy swego rodzaju symbiozę z wirusopodobnymi organizmami, to też troszkę na wylot, ale które dbając o swoje przetrwanie, dbają również o nasze przetrwanie. I to jest coś, co moglibyśmy kosmitom sprzedać. W końcu edycja genów metodą CRISPR-Cas9, o której też na pewno będę mówił, ale do tego potrzebuję potężnych konsultacji, gdzie możemy sobie edytować nasz genom punkt po punkcie, który również został podpatrzony u bakterii, który jest mechanizmem obronnym jednej z bakterii, gdzie zauważono, że ej, tu jest coś fajnego. Mamy tak niesamowicie bogaty biom, że zauważyliśmy parę fajnych mechanizmów i je można na palcach jednej ręki co prawda policzyć i prawdopodobnie kosmici na swojej planecie też mieliby coś takiego. Też mieliby takie bakterie, ale pytanie, czy ich bakterie wyewoluowałyby w tym kierunku. A od tego mikroświata możemy się bardzo, bardzo wiele nauczyć. A w międzyczasie jeszcze wrzucę jeszcze jedną przerwę muzyczną, tym razem troszkę krótszą. Przepraszam Was bardzo za całe moje harczenie, ale ostatnio live sprawiają mi absolutnie straszną trudność. Także usłyszymy się za 3,5 minuty, a ja Was zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio.

0: To było Machine Supremacy, a ja was zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Dzisiaj rozmawiamy o możliwych perspektywach kontaktu, pierwszego kontaktu ludzi z obcą cywilizacją. I tak sobie tutaj ogłaszaliśmy, jakby to mogło wyglądać, jeżeli te cywilizacje by były nam przyjazne. A tymczasem dodzwonił się do nas stały słuchacz. Uszanowanko.
1: Dzień dobry, wysłałem panu linki.
0: A ja nie oglądałem.
1: No pan już rok panu wysyłam, pan jeszcze ani jednego nie obejrzał.
0: No nie obejrzałem, no a pan nie jest czasami tym opłaconym trolem? Proszę powiedzieć, w jakim standardzie są nagrywane te filmy wideo, bo ja muszę sprawdzić, czy pan nie jest trolem. Dobra, słuchaj, zostawmy to.
1: No, witam radio Wilk FM, słuchaczy, ciebie. No, a fajny temat, ja zawsze jakoś, to jest taki temat, który nigdy się nie nudzi, nie? Obcy. Wiara, religia, obcy.
0: Ale tam wiara się szybko nudzi.
1: No, to tak, to gdyby się to nudziła szybko, to bym nie gadał o tym 10 lat już. I jeszcze, żeby było śmiesznie, nic z tego nie wynika, bo nie doszliśmy do żadnych konkluzji, ani nikt nikogo nie przekonał do niczego.
0: Znaczy wiesz, ja i ty doszliśmy do konkluzji, a kto chce sobie dalej wierzyć, no to sobie wierzy. No właśnie, jak ty się zapatrujesz, jakby do tego, wiesz, w ogóle do tych procedur, o których mówiłem, bo one są takie troszkę, wiesz, rządowe, sformalizowane, nie? Takie może nie do końca eleganckie, bo w każdych tych punktach, pamiętasz, te 8 punktów, o których mówiłem, jest takie, no i tutaj nie możesz powiedzieć publicznie, dopóki nie będzie na 100% wiadomo, a jak już będzie na 100% wiadomo, to się musisz skonsultować i do ONZ-u wrzucić i wiesz, tak... Nie wiem, bo tak już taki mój wewnętrzny spiskowiec mówi, że wyślesz to do ONZ-u, a potem przyjadą smutni panowie z ONZ-u i zrobią ci dzień niepodległości.
1: No, w ogóle może być tak, że wszelkie jakieś co bardziej odważne odkrycia... Stary, no ja słucham od 10 lat, się dowiaduję co drugi dzień, że wynaleziono lek na raka. To gdzie on jest? I to ktoś wynajduje, potem do niego przychodzą smutni panowie i potem wieść o leku na raka znika chyba. Świetnie sprzedaje raka. Chemioterapia. Nie?
0: Raka McAfon. Akurat lek na raka, kwestię leku na raka zamknąłem chyba. Mam nadzieję, że już zamknąłem dożywotnio. I wszystkich, którzy wierzą, że jest coś takiego jak lek na raka, zapraszam sprawdzam o medycznej marihuanie, gdzie no niestety nie ma czegoś takiego jak lek na raka, bo rak to jest jakieś parę tysięcy chorób.
1: No ale to taki skrót myślowy, no lek na jakąś tam odmianę może raka. No to czemu ciągle o tym piszą? Ale nie, no w ogóle może być tak, że nasza to tylko jest charakterystyka naszej cywilizacji, że tu wszystko takie sformalizowane i papierkologia i w ogóle nic nie wolno i pozwolenia i papiery i w ogóle jak kosmici przylecą, to ich może najbardziej zdziwić. Był kiedyś taki komiks, tytuł z Romek i Atomek, wszyscy znają, i tam w jednym z zeszytów bohaterowie podróżowali po wyspach wyspy nonsensu i tam każda wyspa się czymś tam charakteryzowała i na jednej żyły takie papierkolutki, co mieli pieczątki zamiast głów i na wszystko musieli mieć dokumenty, papiery i stemplowali i wszystko, to taka nasza planeta jest właśnie i to może zdziwić bardzo kosmitów, bo u nich może być luzik, generalnie wszystko wolno, ktoś coś odkryje, to się cieszą, a u nas jak ktoś coś odkryje, to go ukarają, że pozwolenie nie miał na przykład na odkrywanie.
0: Wiesz co, jeżeli sam bym nawiązał taki kontakt z kosmitami, to ja bym im puścił Star Treka, żeby im pokazać, jak mniej więcej widzimy siebie w przyszłości, jako tacy właśnie... Bo to wiesz, bo to jest też taki punkt, w którym to całe sformalizowanie nie jest do końca potrzebne w momencie, jeżeli tego nikt nie nadużywa. I tutaj można sobie na przykład porównać system, nie wiem, socjalu w Irlandii, tak? I tego całego urzędnictwa w Irlandii, gdzie wiemy właśnie tutaj uszanowanko pozdrowienia dla Leniucha, który sporo o tym mówił u siebie w swoich podcastach, gdzie urzędnik jest tam, żeby ci pomóc, że jeżeli masz jakiś konkretny problem, to on jest po to, żeby ci pomóc. A potem przyjeżdża taki Polak, katolik, obywatel i on tutaj jest po to, żeby ukraść 200 euro z urzędu i sobie za to balować. Więc pewna formalizacja jest jak najbardziej potrzebna, nie? Ale wiesz, jeżeli będziesz w stanie się przenieść te setki lat świetlnych, przelecieć, no to wtedy to znaczy, że twoja cywilizacja już jest na tyle dojrzała, że na pewne rzeczy może sobie powoli przymykać oko. Co też zostało też fajnie w Star Treku ogarnięte w jednym odcinku, ani sezonu, ani nic nie pamiętam w tym momencie, ale chodziło o młodego Crushera, tego w Star Trek The Next Generation, syna doktorki, doktor Crusher, który zapisał się do Gwiezdnej Floty i tam jakieś manewry robili, czy coś takiego. I wiesz, i mieli zrobić pokaz i zaczęli się jakoś tam bardzo popisywać. I ćwiczyli takie bardzo niebezpieczne coś, w wyniku czego zginął człowiek. I cały odcinek, który jest może troszkę nudny, może taki hermetyczny i może on kosztował tam góra 50 tysięcy dolarów, bo tam jest głównie gadanie, no ale do dzisiaj pamiętam Picarda, który mówi: stand up, tell the truth, you don't deserve to wear that uniform. Więc wiesz,
1: jeśli mowa o urzędnikach z Irlandii, to pamiętam do dziś, jakie wrażenie na mnie zrobiło to, że tam jak przyjechałem, musiałem sobie załatwić ten cały numer PSS, PPS, czy jak mu tam.
0: Taki PSS numer z połem.
1: Taki jeden numer do wszystkiego i to już był szok po prostu kulturowy straszny, bo masz jeden numer do wszystkiego, nie? A u nas masz 100 tysięcy różnych nic, pip, dup, pup.
0: Przesadzasz. Przecież, ale my też ewoluujemy, no dobra, ale na bok ziemską politykę, przejdźmy w kierunku kosmitów, tak? Jeżeli miałbyś, przypomina mi się, kiedy był wypuszczony Voyager, który zawiera tę złotą płytę gramofonową i instrukcję, jak ją odpalić, gdzie jest wypowiedziane przez audio pozdrowienie dla, bo to jest, wiesz, zapisana po prostu fala dźwiękowa na płycie, nie? Więc można to bardzo łatwo odtworzyć i gdzie jest tam w iluś różnych ziemskich językach wypowiedziane pozdrowienie dla kosmitów i pamiętam polskie pozdrowienie, to jest, jak to było, witajcie towarzysze z zaświatów, czy coś takiego?
1: Tak było? A no tak, to co, byliśmy wtedy pod okupacją.
0: Znaczy nie wiem, czy towarzysza, ale albo przyjaciele.
1: No to ładnie. Może w ogóle, a pamiętasz, co za piosenka tam była na tej płycie nagrana? Bo mi się wydaje, że to było Wild Thing, You Make My Heart Sing.
0: Przepraszam, witajcie istoty z zaświatów.
1: Istoty z zaświatów, a nie towarzysze. Ale czerwona planeta, Marsjanie, czerwoni, nie wiem. No a właśnie, co tam była za piosenka? Właśnie, mi się wydaje, że Wild Thing chyba był. Ale mogę się mylić. Trzeba by to sprawdzić, bo to bardzo ważne. To, wiesz co, może w ogóle ta nasza przesyłka gdzieś spadła na jakąś mało zaawansowaną cywilizacyjnie planetę i oni się tam teraz modlą do tego, albo stworzyli całą religię na podstawie tego, co tam znaleźli.
0: Ale my jesteśmy z Voyagerem cały czas w kontakcie, także wiemy, że jeszcze nie spadło. Już mam, jest Jan Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Strawiński i Guan Pingu, Blind Willie Johnson, Chuck Berry, Kesserbaj Kerkar, Walia Balkańska i elektroniczna kompozytorka Lori Spiegel.
1: Chuck Berry? Ten, co śpiewa Let's Twist Again? Come on, let's twist again!
0: Chyba nie wiem. Czekaj, nie wiem.
1: I tam sobie twista tańczą kosmici.
0: A wiesz co, no. Dobra, wiesz co, to daj mi 2 minuty, ja spróbuję znaleźć i puszczę to jako audio.
1: O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Posłuchamy kultowej, no bardzo kultowej piosenki, skoro to poszło w kosmos jako coś takiego w ogóle najlepszego z Ziemi. A można było disco polo na przykład. My Polacy mogliśmy, skoro 60% Polaków uwielbia disco polo, jak dowodzą badania, to mogliśmy wysłać jakieś nasze przeboje. Na przykład la, la, la, la, lunia z niej. albo coś takiego fajnego, skocznego, żeby nóżka kosmito, temu kosmitu dygła. No, a ja tak sobie, to w ogóle tak sobie myślę, panie Paździoch, że takie obce rasy, które się koncentrują na wojowaniu, na podbijaniu, to one by raczej nie poleciały w kosmos, bo tak jak na naszym przykładzie doskonale to widać, my się pierzemy ze sobą cały czas, wynajdujemy nowe pistoleciki i budujemy coraz większą procę, no i nigdzie nie latamy, bo nie mamy czasu, bo musimy coraz większą procę budować, żeby strzelać sami do siebie. To chyba tylko na filmach są takie właśnie wizje, że jacyś tacy kosmici barbarzyńcy, jacyś Klingoni są, co wynaleźli osoby na podróże międzygwiezdne, a mentalnie są barbarzyńcami. To jest science fiction, takie bardzo coraz bardziej bajkowe się wydaje. Jednak bardziej byłbym za takimi kosmitami wzniosłymi i pokojowymi i pacyfistycznie nastawionymi do życia men.
0: No, to znaczy, wiesz, no, tak jak wcześniej wspominałem, nawet to nie jest kwestia pacyfizmu, tylko tej kwestii win-win, tak? Bo po co miałbyś przelatywać, marnować pieniądze na paliwo? Bo wiesz, no, rozumiem, że cywilizacja odpowiednio rozwinięta nie ma czegoś takiego jak pieniądze, nie? No, ale ma jakieś zasoby. I to ich kosztuje, więc żeby tutaj ich tylko i wyłącznie podbić i, nie wiem, uczynić z nich jakichś niewolników, no kurde, no w tym momencie możemy sobie sklonować ludzi, którzy będą za nas robili w śląskich kopalniach, tak? No, nas tutaj na to jest stać, ale dwa co na księżyc dolecieliśmy.
1: No ale ty to tak patrzysz trochę od... że oni by tu mieli szukać jakiejś taniej siły roboczej czy niewolników, a to może być kwestia ambicjonalna, że po prostu, że chcą podbijać, żeby udowodnić, że są silni i podbijają, albo mogą podbijać po to, żeby zyskać dobro rzadkie w kosmosie, czyli planetę taką wspaniałą jak Ziemia, bo to jest to niewątpliwie, no to akurat nie ulega wątpliwości, że Ziemia musi być ciekawą planetą, nawet w skali kosmicznej, bo tu się tyle dzieje, tyle jest różnych organizmów, nawet jeśli by przyjąć, że to ma by, że chcą z tego zrobić takie zoo, żeby tutaj sobie albo jakieś laboratorium, albo coś w tym stylu, to i tak jest to cenne. Jakby nie patrzeć, to jest to coś bardzo cennego, więc mogą chcieć to zagrabić zwyczajnie, tacy rabusie, ale jeśli byliby tacy kosmiczni zbóje, piraci, to na 100% jest też jakaś organizacja, bo która strzeże przed takimi zbójami, jakaś kosmiczna Unia Europejska, czy kosmiczni gliniarze, coś takiego, kosmiczni ochroniarze, no bo to dziwne by było, gdyby byli bandyci, a policjanta by nie było. Zawsze tam, gdzie jest jedna jakaś siła zła, to jest jakaś kontrsiła dobra, nie? Bo jak ktoś napada, to ktoś ochrania. Tak sobie myślę.
0: Znaczy wiesz, no, nawet patrząc na jakieś takie, na jakąś naszą taką dzisiejszą kulturę, no to też jest kwestia siły. I załóżmy, że jesteś taką jedną cywilizacją, która wyrosła w jednym ogonie naszej galaktyki i która zauważa, że pojawili się tutaj Klingoni. I to jest ta kwestia, którą poruszałem przy okazji terraformowania Marsa. Że cenimy życie jako wartość samą w sobie, jako wartość, wiesz, no, coś wartościowe, żeby to ochronić, żeby to, nie wiem, zaobserwować, no, choćby w kontekście zoo, tak? Ale też, żeby to zbadać, żeby się z nimi dogadać, tak? Bo u nas na Ziemi za bardzo nie mamy czegoś takiego, ponieważ w momencie, kiedy najeżdżaliśmy jakieś tam inne cywilizacje, no to wówczas nie byliśmy na mniej więcej równym stopniu. Nie mogliśmy się niczego od nich nauczyć, więc nie mieliśmy też pokusy, żeby ich za bardzo chronić, tak? Dlatego tak bardzo niestety wytrzebiliśmy no przede wszystkim plemiona, które mieszkały w obecnych Stanach Zjednoczonych, które teraz sobie żyją sobie w swoich rezerwatach. No i to jest mało fajne, ale to też jest mało dojrzałe. Bo wiesz, bo to też z takiej perspektywy, idąc parę tysięcy lat wcześniej, jeżeli byłbyś, nie wiem, liderem takich małpoludów i miałbyś swoje plemię Nocno Radius Habilis i byś zauważył inne plemię, które by zaczęło ci wypijać wodę z twojego strumienia, które nazywałoby się Radiocensurus Derpus. no to wtedy, kurde, no bierzesz co masz i walisz ich po łbach, tak? I z każdym rokiem, z każdym takim bardziej rozwinięciem, z każdym pokoleniem uczysz się coraz bardziej tego docenienia życia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że im bardziej jesteś zaawansowaną cywilizacją, tym bardziej to doceniasz, bo zauważasz, że to życie jest takie, kurde, mieli farta, że zaczęli żyć. I fajnie by było lepiej takich na przykład poznać, zanim ich zabijemy, nie?
1: No chyba im bardziej rozwinięta cywilizacja i mniej zależna od tego, od potrzeb takich, że zapewnić sobie byt, muszą te jednostki najeść się, martwią się o jedzonko. Znaczy, no, chodzi mi o to, że przychodzi taki moment, że stajesz się takim półbogiem jakby, takim kosmitą półbogiem, którego jara już tylko podróżowanie właśnie po wszechświecie i badanie go i pomaganie innym, nie? Też, bo no, już cię nie kręci to, żeby nic nie robić, nie kręci cię to, żeby tam walczyć o lepszy swój byt jakiś, bo już to jest no, poza tobą dawno, jesteś takim bogiem trochę, nie? Się czujesz.
0: Znaczy, bardziej się czujesz, kurde, nie wiem, no... Raczej, cholera, eksploratorem, tak? Że nie musisz nic nikomu udowadniać, bo wiesz, nawet jeżeli by była taka cywilizacja klingońska, która biega i zabija tutaj wszystkich naokoło, żeby coś udowodnić. No, ale jeżeli zabijasz wszystkich, to komu to udowadniasz?
1: No, jak zabijesz wszystkich, to komu się pochwalisz, nie? Że zabiłeś. Przed kim będziesz szpanował. Ale coś mi tak się nie klei, ta wizja takiego kosmicznego Sebiksa, który, wiesz, lata i napada. To coś tu nie gra, zauważ. To tak jakby u nas na Ziemi jakiś dresiarz miał nagle coś... odkryć wielkiego i być... naukowcem jednocześnie i dresiarzem. No jakoś to nie pasuje, nie? Albo jesteś bandziorem i skupiasz się na wojowaniu, na zabieraniu czegoś innym, albo jesteś jakimś człowiekiem takim bardziej na poziomie, nie?
0: Ale dobra, nie, ale sobie wyobraź sobie takiego dresiarza, który jest i tutaj RPG-owo przywołuje scenerię seks misji, który trafia do obozu dekadencji. Który jest tam, wiesz, chce wszystkich zabić i tak dalej, nie? I patrzy, tutaj dziewczyny się całują, tutaj ktoś śpiewa, tutaj ktoś gra, tutaj ktoś poezję recytuje. I co? I naprawdę wpadłbyś tam z maczetą tylko i wyłącznie, żeby ich pozabijać? Myślę, że to jest jakieś takie nasze organiczne, naturalne, że doceniamy życie.
1: No, niektórzy doceniają, inni nie. No ale w każdym razie nie wyobrażam sobie taką dresiarską wersję Tonego Starka, który nagle wynalazł jakieś super, hiper elektroniczne dresy, dzięki którym fruwa. No to się nigdy nie stanie. Albo zrobił taki warsztat, gdzie zespawał ze sobą dwa golfy, jakieś tego, wiesz, tam coś i zbudował mecha. No to się nigdy nie stanie. A co do naszej reakcji, to wiesz co, w ogóle, bo my ciągle sobie tutaj wyobrażamy, jak to nas napadną kosmity, ale to prędzej jest bardziej chyba prawdopodobna taka wizja, że my napadniemy na tych, co tu przylecą i przylecą bez prezentów na przykład, a jako tacy kosmiczni emigranci, trochę jak w serialu Alienation, gdzie przybywają tu do nas kosmici, których cywilizacja tam chyliła się ku upadkowi, czy planeta ich wybuchła, czy coś, i oni szukają schronienia po prostu. No to takich to my pewnie przepędzimy, bo co, nic nie przywieźli, żadnej technologii, nic, tylko chcą tu mieszkać. A my już tak mamy tłok.
0: Fajnie to pokazał Dystrykt 9, nie? Gdzie zamknęliśmy ich w gettach w Johannesburgu i wiesz, sporo to mówi o naszej, prawda, rasie ludzkiej.
1: Ale jest coś, tak ci powiem, od serca, co możemy im dać. Jezusa. Jak myślisz? jakby kosmici przyjęliby Jezusa? A czy kosmici mają własnego... Myślisz, że na każdej planecie się był taki kosmiczny Jezus, na przykład zielony z czułkami, taki trochę inny, ale też się dał ukrzyżować? I co w sumie z tym, że Bóg stworzył nas na podobieństwo, a kosmitów też na podobieństwo, a jak oni są inni, to co? To i na podobieństwo nas i tamtych?
0: Wiesz co, jest taki termin i nazywa się egzoteologia, który zajmuje się filozoficznym podejściem do tego, jak mogłaby wyglądać religia tych naszych kosmitów. Bo przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek do nas doleci, to będzie bardziej zaawansowany niż my, ewentualnie komuś ukradnie statek. Ale żeby ukraść statek komuś bardziej zaawansowanym i bardziej zaawansowanemu niż my, no to też trzeba się troszkę postarać i trzeba też, mi się wydaje, być odrobinkę bardziej zaawansowanym niż my. Mi się tutaj przypomina cytat z papieża Franciszka, że jeżeli kosmici by wylądowali na Ziemi, to on by ich ochrzcił. Było coś takiego, walę to kompletnie z pamięci, ale jestem pewien, że takie słowa z jego ust padły. Tylko wiesz, tylko problemem jest to, że współczesne religie, które mamy na naszej planecie, są oparte na wierze, a nie na wiedzy. I wyobraź sobie, że przylatują kosmici, którzy się jakoś tam dogadali z naszymi naukowcami, wypracowaliśmy sobie jakiś tam wspólny język międzygalaktyczny, także jesteśmy w stanie się zrozumieć, i oni mówią: ej, słuchajcie, wielki wybuch był w ten i taki sposób i tutaj wasza rasa powstała w ten i taki sposób, i to był taki ziomek, który się nazywa Kunrad, nie? I on tutaj jest na takiej planecie na Zeta Reticuli, i to jest Kunrad, i on tutaj rządzi naszą planetą, i tutaj macie wszystkie dowody, nie? I w tym momencie wszystkie religie się po prostu rozwalają, bo nagle się pojawiają dowody, a nie spekulacje.
1: Nie rozwalają się właśnie. Myślę, że ludzi by to wcale nie przekonało. Większość ludzi by dalej trwała przy swoim i co najwyżej pojawiłaby się agresja w stosunku do tych kosmitów i pogłoski o tym, że to są od szatana kosmity. Zresztą sami mamy tu takich bywalców, którzy utożsamiają UFO z upadłymi aniołami.
0: No tak, jeden się dzisiaj obraził. Natomiast wiesz, nie...
1: Na amen.
0: Nie sądzę... Na amen. Nie sądzę, żeby, wiesz, nie sądzę, żeby tacy kosmici nam przekazali taką wiarę czy mistycyzm w tej formie, że ej, słuchajcie, my tutaj przyjechaliśmy do was z krucjatą i wy musicie przyjąć naszą wiarę, tylko ej, zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda tak, tak i tak. Wierzcie sobie, w co chcecie. Wy jesteście gównianą planetką, wy jesteście naprawdę przeciętną małpą na słabej planecie krążącą wokół naprawdę przeciętnej gwiazdy. Więc to nam nie imponuje, to nie jest absolutnie ciekawe. No, świat wygląda tak, my to jesteśmy w stanie wam udowodnić. I oczywiście byłyby grupy, które by stwierdziły, że to są jacyś antychryści, wysłannicy szatana czy czegoś takiego. Ale bardziej by mnie ciekawiło, jakby to, wiesz, jakby to zadziałało... No okej, okay, są jakieś tam fundamentalne grupy, które nie są w stanie przyjąć żadnego innego wierzenia, czy... Tak jak dzisiaj z Furiatem rozmawiałem, że nawet jeżeli by go dowody kopnęły w dupy, to by ich nawet nie zauważył. Ale co by to zrobiło z całym gromem ateistów i agnostyków? Że nagle okazuje się, że tutaj jest jednak taka wielka siła, że jest jakiś taki wielki Kunrad, który stwierdził pach i wielki wybuch. I pach i tutaj będzie życie. I pach, i tutaj będzie życie. I pach, i tutaj będą robaki, a tutaj będą bakterie, a tutaj będą małpy.
1: Kościół by pewnie zaraz, jakby taka wieść jakaś przyszła, to by powiedział: no i to jest właśnie Bóg. To centrum galaktyki, to jest właśnie Bóg na przykład, nie? Do którego wy się, to centrum galaktyki, do którego wy się modlicie, to jest właśnie ten Pan Bóg, o którym my mówimy, tylko my go inaczej rozumiemy. I w sumie coś by mogło nawet w tym być, bo mogłoby się okazać, że na wszystkich planetach istnieją różne wierzenia, które mają jakiś tam wspólny mianownik i troszeczkę się pokrywają ze sobą, są takimi różnymi wariacjami na temat tego samego, i wtedy by troszeczkę może ta wiara się u nas po prostu zmieniła na i ta wizja Boga na bardziej, że to jest taki absolut jakiś, ale Kościół by to sobie zaadoptował na swoje potrzeby, bo w zasadzie często już tak robił tu na naszej planecie, przekształcał na przykład w wierzenia różnych innych niechrześcijańskich kultur na swoje, zamieniając ich świętych na chrześcijańskich świętych. I ich święta przerabiał na święta chrześcijańskie. I to samo by się stało pewnie z wierzeniami obcych, nie?
0: Znaczy, wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby cywilizacja, która jest w stanie przebyć te 10 lat świetlnych, żeby była w jakimś tam głębszym stopniu uduchowiona i żeby opierała swoje decyzje o wiarę, a nie o wiedzę. Natomiast też nie możemy wykluczyć tego, że Bóg stworzył, prawda, człowieka na swój obraz i podobieństwo, natomiast w Biblii nigdzie nie jest wykluczone, że nie stworzył szaraków na obraz i podobieństwo swojego brata.
1: O, tu już coś tu popłynąłeś, jakieś dziwne
0: rzeczy. No kurde, no bo czemu nie? Nie jest powiedziane i nie jest wykluczone w Biblii, że jesteśmy jedynym zasiedlonym światem, że jesteśmy jedyną inteligentną rasą. Więc to jest dość ciężki temat i widzę, że Furiat się zreaktywował na czacie, także będzie wesoło.
1: Furiat, reaktywacja. Ale to mi się raczej wydaje, że to raczej jest wykluczone. Z Biblii w zasadzie wynika, że Biblia, że Ziemia jest na okręgu i ma krańce. I to jest taka wizja bardzo zbliżona do tego, co płaskoziemcy przedstawiają, że to jest taki dysk przykryty kopułą i nawet chrześcijanie dzisiaj to starają się jakoś zrobić, żeby to aktualne było, tak to zinterpretować, żeby to jakoś tam się kleiło, żeby to było strawne i twierdzą, że wcześniej nasze niebo było przykryte po prostu taką kopułą z wody i potop jak nastąpił, to to runęło po prostu jakoś tam na ziemię, ta woda, która była nad sklepieniem, nie? Bo tak Biblia to jakoś nieporadnie, wiesz, no ci ludzie, którzy dawniej żyli, jakieś mieli tam wyobrażenie i dzisiaj się starają to ludzie jakoś sobie to zracjonalizować, to wszystko, nie? Co tam jest opisane, ale w zasadzie to Biblia przedstawia świat jako taki dysk na okręgu. Stąd pewnie się wzięły te wczesne takie wyobrażenia, że te żółwie, nie? Na żółwiu, że są te krańce. A to sumie dzisiaj to się znowu, widzisz, pojawiło znowu u płaskoziemców ta wizja i wcale nam rozwój cywilizacyjny nie przeszkadza w tym, aby cała masa ludzi wierzyła w tą płaskoziemię.
0: Ale pierwszego kwietnia opublikuję Sprawdzam, w którym sprawdzę, skąd się wzięły te wszystkie żółwie na indykach i innych dziwnych rzeczach.
1: To były chyba słonie na żółwiach.
0: Słonie na żółwiach i kurde, to by było dobre. I to, wiesz, nie tak współcześnie, tylko spojrzeć to na to historycznie, nie? Natomiast, wiesz, natomiast w dalszym ciągu bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy na przykład, co było przed Wielkim Wybuchem i bardzo byśmy byli ciekawi, co tutaj się stało. Mamy pewne hipotezy, ale to są póki co tylko i wyłącznie hipotezy i nie możemy za bardzo, nie powinniśmy my jako szaraczki im zawierzać, dopóki nie będziemy mieli dużo bardziej gruntowniejszych dowodów, ale wygląda na to, że nasz wszechświat tak sobie pulsował przez parę ostatnich eonów, parę pierdoliardów lat, ale to w zupełnie innym motywie podniosę. Dobra.
1: Ta wizja też mnie przekonuje z tym nieustannym rozszerzaniem się i zapadaniem po osiągnięciu pewnego punktu krytycznego. To chyba było, że się temperatury wyrównują i wszechświat się zaczyna zapadać, tak? Z powrotem. I aż znowu się zamieni w tą osobliwość i pierdyknie znowu i taki niekończący się cykl, nie? Ale są też jakieś takie wizje, że to znaczy takie teorie, że różne jakby wszechświaty przeciekają i jedne się przedostają do drugich. Kurczę, jest tyle tych różnych teorii, ciężko się połapać w ogóle, ale zauważcie, że Potrzeba przed chwilą powiedział my szaraczki. W zasadzie przyznał się do tego, że jest obcym chyba niechcący. My szaraczki.
0: No, ja to
1: jest
0: bardziej szarakiem reptilian. Zwykłym. To znaczy, Jezus, no kurde, no znowu. A Jezu.
1: Dla zmyły mówił, że reptilianinem jest.
0: A czekaj, pogłaszcza się po ogonie.
1: Jest szarakiem zwykłym i dlatego nie jest uduchowiony, bo szaraki nie mają właśnie takiej duchowości. Oni się dziwują, patrzą na ziemian i ich to wszystko strasznie fascynuje, dlatego nas podglądają i tu i porywają i chcą z nas po prostu duszę wyciągnąć za pomocą wierteł takich, bo oni nie kumają w ogóle tego. Dusza, gdzie to tam jest i próbują to wyjąć z nas i nie mogą znaleźć.
0: Ale jaka dusza? Żeby wiedzieć o duszy, musisz o duszy usłyszeć, a jeżeli usłyszałeś o duszy, to znaczy, że kogoś zapytałeś, więc jeżeli zapytasz, nie wiem, zrobisz ankietę, kurde, no zaraz dojdziemy do tego, że jakieś firmy, które zajmują się badaniem opinii społecznej, jakiś Cebos jest sterowany przez kosmitów, no ale wystarczy po prostu zapytać. Jeżeli by do mnie kosmici przyszli i powiedzieli, panie potrzeba, proszę mi tutaj ten, my tutaj się wwiercimy do pana mózgu, żeby... Nie, stary, ja ci to powiem. Po czemu nie?
1: Ja, a jakbyś takiemu kosmicie wytłumaczył, tak spróbuj w paru żołnierskich słowach albo w paru zdaniach wytłumaczyć kosmicie, czym jest dusza. Zatkało kakao.
0: Trochę tak, bo dusza jest takim pojęciem troszkę niedefiniowalnym. Dusza jest pewnym epigenetyczną strukturą, która zbudowała się na mojej fizycznej strukturze, jakimś swego rodzaju oprogramowaniem, samoorganizującym się oprogramowaniem, które zostało zbudowane na moim układzie nerwowym. Moja dusza ginie.
1: Ja jako kosmita się pytam w tym momencie, a czy to mógłby mi pan ziemianin udostępnić taką jedną duszę do zbadania?
0: Jeżeli jesteście w stanie skopiować mnie jeden do jednego, to mój klon będzie miał przewalone, ale bierzcie, a tylko dajcie mi troszkę złota.
1: Sprzedałby duszę kosmicie, niczym diabłu.
0: No bo czemu nie? No kurde. Mam swoje ciało i tak zapisane Akademii Medycznej, więc myślę, że jeżeli moja kopia ciała była zapisana Kosmicznej Akademii Medycznej, pewnie bym się tam dowiedział, czy nie będzie za bardzo cierpiał, bo tak mi troszkę by było szkoda drugiego mnie. No ale raczej bym się udostępnił, bo czemu nie?
1: Kiedyś jakiś student na Allegro sprzedał własną duszę. Nie pamiętam, za ile ona poszła.
0: Pewnie 666 zł.
1: No może. No dobra, dzięki za pogawędkę. Zapraszam wszystkich dzisiaj na audycję. Będzie taka luźniejsza, dużo różnych tematów i mam nadzieję, że sobie pogadamy, podyskutujemy. Będzie można oczywiście dzwonić i na różnych rzeczach pogadamy. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć i oczywiście zapraszamy do Krawca już o północy. A ja tymczasem, moi drodzy, nie zweryfikowałem źródła. Natomiast to, z tego co mi się na szybko w trakcie rozmowy z Krawcem udało ustalić, jest 10-minutowym utworem. To znaczy, to jest kompilacja muzyki, która została wydana na tej złotej płycie, która popłynęła w kosmos na satelicie Voyager 1, którą wam puszczę na koniec dzisiejszego nagrania, która również się pojawi w archiwum. A tymczasem do usłyszenia. Cześć, a teraz wczujcie się w kosmitów, którzy posłuchają naszej muzyki.

też są. Ale na przykład śledzie to się chyba je na Wielkanoc, a nie na przykład na Wigilię. Ale słyszałem, dzisiaj się dowiedziałem, że papa z Watykanu aktualny pozwolił jeść mięso na Wigilię. Pozwolił jeść mięso. Jaki ludzki pan. Jaki on jest dobry dla nas. Czy dla was, katolików. No, cieszycie się chyba, co? Że pozwolił wam. Ale to dziwna religia, ja tego nie rozumiem. To musi wam ktoś pozwalać jeść mięso albo nie pozwalać? A jak wam każe na rękach chodzić, to też będziecie? No. No więc trochę się dziwię, że czujecie się zobligowani jakimiś tam nakazami i zakazami od papieża, gdyby to były rozkazy, nakazy od samego Boga. No, no ale katolik chyba wierzy, że papulcio ma jakąś tam łączność specjalną linię gorącą z Bogiem. No, nie, no, tak już mówiąc serio, to post to nie jest zła rzecz akurat, ja myślę. Dobrze sobie trochę popościć, chociaż czy to coś daje, taki chwilowy pościg. Dobry post to jest taki, że się nic nie je, wodę się pije, organizm się przeczyszcza i to coś może dać. Albo na przykład metoda Wima Hofa. Nie wiem, czy to się czyta Wima czy Wima. Wim Hof. To jest taki ekscentryk trochę, który propaguje metodę taką zdrowotną, polegającą na chłodzeniu się, na odpowiednim oddechu i na odpowiednim mindset, czyli no takie przygotowanie swojej psychiki odpowiednie. No i warto się tym zainteresować. Napisał taką... Współtworzył. Czy ma swoich jakichś tam kontynuatorów? Scott Carney. Co nas nie zabije? No tak, co nas nie zabije? Taka książka. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jest takie porzekadło. Bardzo mądre. W ogóle uważam, że wiele porzekadeł, przysłów, to jest w tym mądrość. Mądrość zebrana przez wieki, przez ludzi, którzy obserwowali pewne rzeczy, zjawiska, zachowania, skutki pewnych działań, no i powstały takie różne powiedzonka. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. No, nie jest to chyba żadna wielka filozofia, że jak, że możemy się uodparniać, nie? Albo możemy tracić odporność. Jeśli się nie rozwijasz, to się zwijasz, jest takie powiedzenie też. I to można przenieść właśnie też na to uodparnianie się. Jeśli się nie uodparniasz, to tracisz odporność. No w pewnym sensie zawsze tak jest, no bo nie zyskujesz tej odporności, którą mógłbyś zyskać. Zestawia się czasami na przykład obok siebie skutki gorących kąpieli i zimnych kąpieli, które propagowałby właśnie pan Wim Hof. Znam ludzi, którzy właśnie się chłodzą, o tym już mówiłem, i wydaje się, że to świetnie działa. Potem taki człowiek potrafi, no już samo to, że potrafi w mróz chodzić sobie w samym podkoszulku i nie choruje w ogóle, no to jest świetny wynik chyba, nie? Ale mówi się jeszcze o innych skutkach. No teraz jest akurat zimno, więc macie okazję, żeby wprowadzić w życie takie różne metody, zainteresować się. Kiedy z prawej strony mapy, pyta Krzysztof Kowal. Super seria, jeszcze całej nie przesłuchałem, ale jest ze starych, dobrych czasów kontestacji. To znaczy jest jak za starych czasów, jak za starych, dobrych czasów kontestacji. O to ci chodziło, Krzysztofie, tak? No, ciężko się nie zgodzić. Bardzo fajna audycja, ale obawiam się, że chyba nie będzie już w Nocnym Radio. Jacek,

0: Niósł się do konkurencji. Na to wygląda. Trochę mi się ciężko skontaktować na razie z Jackiem i no, wygląda na to, że będzie chyba nadawał w innym, na innym kanale. No, nad czym ubolewam, ale no, takie jest życie, tak to widzicie, jest. Także zostałem trochę sam z Gambolem, który się pojawia, jak mu się zachce, raz na ruski rok. No to trochę tak, jakbym sam był, ale cóż, no różne są okresy nocnego radia, teraz jest akurat taki okres posuchy i trzeba będzie coś wymyślić. Czy kot to kot Jarosława? Nie, ale to też jest zabawne, jak koty podchodzą do choinek. Zawsze muszą te choinki poprzewracać, nie? To każdy kociarz się tego boi, że choinka nagle runie na ziemię i potłuką się bombki. No bo kot jest chyba najwyraźniej oczarowany taką choinką. Widzi tam dużo różności, bujających się jeszcze. No i tu instynkt łowcy bierze górę. Jak coś się buja, jak coś się rusza, to trzeba to majtnąć łapą. A no, koty są w ogóle ciekawskie i taki nowy obiekt w mieszkaniu, interesujący, który jeszcze pachnie fenomenalnie, nie? Jeśli to jest prawdziwa choinka. Etam się pyta, a ja? Zostałem przywrócony przecież. No, na razie się nie kwapisz, Etam. No, proponowałem ci, żebyś nadawał oficjalnie, ale no widzisz, nie chcesz chyba. Bo w tej sprawie nic nie zrobiłeś za bardzo, więc wygląda to tak, że nie jesteś nadal nadającym. Ale jakbyś chciał, to czemu nie? Czemu nie? Sam się aż trochę się tego boję, ale może to by było fajne. No, a ja dzisiaj byłem na działkach i ze Sroką nieśliśmy zakupy, dzięki wspaniałym sponsorom zakupione różne artykuły żywnościowe. Jest nagranie, nie opublikowałem go jeszcze, ale czekam z tym na jutro, ponieważ jutro o 15 idę na takie spotkanko i pogadam, nagram dla was materiał z ludźmi, których poznałem. Nowi ludzie. Syn Gienka i koleżanka. Daniel i Magdalena. No i Daniel i Magdalena mają ciekawe historie do opowiedzenia. To są tacy ludzie, którzy podróżują po świecie, różne prace wykonują, tu popracują, tam popracują. No i teraz im się coś przytrafiło. Przytrafiło coś takiego, że wylądowali na tej działce razem. To dla nich jest trochę zaskoczenie. Znaczy, jest to dla nich nietypowa sytuacja. No ale poznałem właśnie ich na tej działeczce. No, dzisiaj mam jakieś tam nagranka z zakupów, nic specjalnego, bo to wiecie, ani pogadać w sklepie, ani nic, no bo ruch, w Biedrze ruch, straszne kolejki, ludzie się krzątają, robią te świąteczne zakupy, no więc to będzie tylko takie nagranko uzupełniające, a nagraniem głównym będzie nasze takie spotkanie na tej działce, gdzie nagram wam właśnie, jak wygląda ta działka ogólnie, no i będzie też rozmowa z Magdą i z Danielem. Może się napijemy też czegoś, zobaczymy. No i myślę, że będzie ciekawie. Dzisiaj już sobie z nimi sporo pogadałem, ale to było jeszcze bez nagrywania, bo nie chciałem tak wejść z telefonem, wiecie, jak wariat jakiś, nie? Tutaj, a tu wielki redaktor. Dzień dobry, witamy serdecznie. Nocne radyjko, nagrywamy. Co państwo mają do powiedzenia? No to by mnie tam wykopali zaraz, albo by się wkurzyli, nie? Że ktoś się zachowuje jak pajac. Wolę uprzedzić, wolę pogadać pierw chwilę, powiedzieć, jak się sprawy mają. No, są jak najbardziej chętni, żeby coś o sobie opowiedzieć, więc będzie fajna okazja. Spotkaliśmy też ze Sroką Jarka, będzie Jarek, będzie Pirania, będzie Daniel, Magda, Gienka nie będzie, Gienek, do którego należy ta działka, jedzie gdzieś tam do rodziny. No, także na pewno będą te... No i Sroka, mówiłem o Sroce? No Sroka musi być. Sroka musi być. Jak nie ma Sroki, to... No i tu możecie coś dopowiedzieć. Jak nie ma Sroki, to nie wiem co. To nie ma niczego. No, także będzie Sroka, będzie Jarek, będzie Pirania, będzie Magdalena i będzie Daniel. Tyle wiem na dzisiaj. Także 5 osób plus ja. No więc będzie do pogadania. Co do Pirani, no Pirania tutaj jest gwiazdą w Środzie Śląskiej. Gwiazdą. No taką gwiazdą, że ja myślę, że on tam za dużo nie powie, będzie coś pokrzykiwał ewentualnie, albo podśpiewywał, albo może jakieś dymy będą, dymy. Może będą dymy. I to będzie takie zakończenie chyba serii, bo nie wiem, czy będzie sens coś tam więcej nagrywać. Może okazyjnie, nie? Może raz na jakiś dłuższy tam czas, raz na miesiąc coś tam, jak przyjdzie nam do głowy coś ciekawego, coś nowego, no bo ile można gadać na ławeczce o dupie Maryny, nie? No, ale jutro będzie trochę ciekawiej, bo jutro będzie... jak nie ma sroki, to zawijam dupę w troki, zaśpiewał Adam tutaj. Może jest fanem Sroki, albo tylko tak śpiewa. Krawiec, daj Etamowi szansę na audycję. Adam, a co mam nie dać? Pewnie, że tak. Ja to tak bardzo luźno podchodzę do tego wszystkiego i zupełnie nie żałuję, bo dużo dobrej energii jest, dużo świetnych ludzi tutaj w społeczności naszej. Też dostałem upominków, mnóstwo fajnych, różnych i ogólnie jestem bardzo zadowolony. Zadowolony jestem. Jak nigdy. No właśnie, te święta teraz. Dla niektórych z was będzie to taki czas trochę takiej melancholii, myślę, nie? Z daleka może od rodziny, może trochę się poczujecie samotni. Mam nadzieję, że Nocne Radio i moja skromna osoba i wy, ogólnie my tu wszyscy sprawimy, że nie będziemy tak odczuwać tego i że będziemy się raczej weselić i spędzać tu ze sobą czas. No zresztą dla wielu ludzi to radyjko czymś takim jest właśnie, że spędzamy tu czas ze sobą i nam się przyjemniej pracuje, przyjemniej spędza czas, przyjemniej się gdzieś tam często na obczyźnie przebywa, zawsze jest jakiś kontakt, nie? Wiadomo, że ktoś tu jest i zawsze można też zadzwonić na przykład i podzielić się jakimiś swoimi odczuciami, swoimi przemyśleniami albo tym, co się nam przytrafiło na przykład. Także zapraszam jutro, ale no o 15 to ja tam idę. Posiedzę może, nie wiem, z 3 godziny, 4 godziny, wracam, szybko to zmontuję, co tam nagrałem ekspresem, bo teraz to tak ekspresowo montuję, ciachu machu i do piachu. Więc to będzie gdzieś tak pewnie na 21 standardowo, nie? Jutro. No a w piątek to swoją drogą siedzimy sobie. Też postaram się coś przygotować. Dziś takie luźne gadki, bardzo luźne. Ze Sroką jest też taki problem, że chyba mu się psuje aparat słuchowy. W ogóle się dzisiaj dowiedziałem, że on ma aparat słuchowy. Nie wiedziałem, gdzieś tam nie zaglądałem mu, nie? Do ucha, no ale chyba mu się psuje, bo właściwie każdy, kto do niego coś mówi, to słyszy teraz co? I trzeba tak krzyczeć już do niego wręcz. No twierdzi, zarzeka się, że wymienił bateryjki sobie w aparaciku, pokazywał nawet, że ma takie bateryjki, jak do zegarka są takie bateryjki. No różne są te aparaty słuchowe, na przykład Kononowicz, który też już nosi taki aparat słuchowy, no to ma ładowany. Ma ładowareczkę do tego, nie? A niektórzy mają na bateryjki, to trochę starsze modele pewnie. No, tak, będzie offline, nie chcę nagrywać na żywo, na martwo jest większa kontrola, można coś tam trochę ciachnąć, można zrobić pauzę i tak dalej, nie? I też mniej skrępowani się ludzie, myślę, będą czuli, wiedząc, że to nie jest na żywo, że to wszystko będzie jakoś tam jeszcze zmontowane. No, zawsze mogłoby być też tak, żebym się upił, upalił i gdzieś tam wpadł pod stół, nie? I kamerka by nagrywała taką ślinącą się gębę Krawca. I bańka z nosa, nie? I ślina. No to trochę wstyd byłby. I trochę dekonspiracja. No, tak więc święto obżarstwa, święto przepychu, chociaż chyba stało się to, co przewidywałem. U wielu ludzi wielu ludziom zebrało się na refleksje takie, że to nie jest dobre takie, tak przesadnie konsumować, kupować te prezenty, że coś w tym jest takiego fałszywego, że to nie o to chodzi trochę. Dzisiaj nawet gadałem też z jednym takim panem i też miał takie podobne odczucia. Widzę po prostu, że w ludziach się budzi takie trzeźwe spojrzenie, taka jakby wyższa świadomość, że to jest głupie trochę w ten sposób świętować, że się naobżerać, nastać przy tych garach. Kobiety to mają zawsze przesrane na tą Wigilię, nie? Bo na nie spada obowiązek szykowania tych różnych potraw. No i może faceci też, faceci z kolei się najeżdżą, nie wiem, za prezentami dla dzieci, choinkę się naubierają i w rezultacie cała energia idzie w to przygotowywanie tych świąt. I potem człowiek pada taki już zmęczony i tak siedzą wszyscy, nie, jak takie zombiaki, bo zmęczeni są zwyczajnie. I jaki tu jest sens? Ja już nawet nie mówię o tym, że... Nie mówię już nawet o tym, że to są, jest chyba święto na cześć narodzin Pana Jezusa, tak? No. Krawiec, nie słuchaj ich, kontynuuj ławeczkę, działeczkę. Zobaczymy po prostu, ja to tak, wiecie, na fali, jak widzę, że jest jakiś sens, jak widzę, że jest odbiór, jak są jakieś pomysły, no to będę kontynuował. Jak nie, to nie. No, zobaczymy. Zobaczymy też, jaki będzie wasz odzew na jutrzejszą audycję. Nie ukrywam, że fajnie by było, gdybyście parę donacików wrzucili. Możecie na przykład się wstrzymać dzisiaj, tam nie rzucać nawet 5 zł, ale na przykład jutro, jakbyście coś tam rzucili, to by było fajnie, bo może to pomogę tej dziewczynie, która jest trochę w kropce teraz. Dała tam telefon do Lombardu swój, bo tam zbiera na bilet powrotny. Bo jakaś tam koleżanka ją ukradła, coś takiego. Jutro wam opowie zresztą, nie? To oczywiście wiem, że zaraz będzie tam, że o, cię oszukuje, frajerze, krawiec, ci wymyślili taką bajkę. No. Wiecie, pewności nigdy mieć nie można, czy ktoś ściemnia, czy nie. No, zobaczymy. To jest wasza reakcja, wasze jakieś działanie, ewentualnie, jak wam się zachce, a jak nie, to nie. No, zobaczymy, ale to się jutro wszystko wyjaśni. Nie chcę za bardzo dzisiaj tutaj ujawniać. Bardziej, że sam tak dużo nie wiem, nie? Ale może jakaś drobna taka zbiórka, nie? Na jakiś tam bilet czy coś. To by był taki miły gest świąteczny, myślę. Alkohol na Wigilii, Matko Bosko. Przecież się pije alkohol chyba na Wigilii, nie? Zawsze jakiś wujcio, czy ktoś tam się... no. Zawsze wybierze do barku, coś przyniesie, nie? Rzadko ludzie pijani są. No, chyba się nie spotkałem z takim faktycznie zjawiskiem, żeby ludzie byli pijani na tą Wigilię. No, ale tak, żeby w ogóle nie pić... To raczej nie. Chłop ma trudniejsze zadanie, bo musi ukraść choinkę, pisze John Locke. W okradaniu to najlepsze jest państwo od zawsze. Nikt, nawet mafia, nawet bandyci nie mają co konkurować z państwem. Na przykład teraz czytam na Business Insider: emeryt odłożył 700 tysięcy złotych składek w ZUS, państwo nie wypłaci mu ani złotówki. No i tu jest taka sprawa, że gość był wojskowym i zmieniło się prawo dotyczące podwójnych emerytur, jakby emerytury wojskowej i emerytury takiej, którą sobie wojskowy dorabia już na własne konto. I zmieniło się prawo, tak? Oczywiście zawsze to prawo się zmienia na naszą niekorzyść, żeby nam coś zabrać. Nie zmienia się tak, żeby nam dać coś, jak wcześniej nam nie dawali, czy nie zostawić nam czegoś, jak nam wcześniej zabierali, tylko w drugą stronę, wiecie, o co chodzi, nie? Żeby po prostu, żeby było gorzej, żeby było mniej, żebyś mniej mógł, żebyś się mniej wolny czuł, żeby ci nie przysługiwało jednak. No i tak dalej. I tu znowu zadziałało coś takiego. Czytam tutaj: w myśl ustawy, kto wstąpił do służby wojskowej po 2 stycznia 1999 roku, wejście w życie reformy emerytalnej, ma prawo do drugiej emerytury z ZUS za lata pracy w cywilu. Kto jednak, jak pan Krzysztof, służył w armii wcześniej, nic nie dostanie. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz? No właśnie, to wszystko tak wygląda jak z tym płaszczem z misia, ale można się zastanowić, czy te wszystkie prawa, które zmieniają, te reformy, te różne OFE, to czy to nie jest takie bardziej złożone, skomplikowane mówienie właśnie cały czas tego samego, że nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz? To jest coś w stylu, reforma płaszczowa zakłada, że płaszcz, który obywatel złożył w państwowej szatni na funduszu płaszczowym, traci status płaszcza i staje się kurtką, przez co nie może zostać zwrócony, ponieważ na chwilę obecną staje się on kurtką i nie jest już płaszczem. Więc zobowiązania płaszczowe nie obowiązują już, gdyż jest to tak zwana kurtka. Proszę pana, kurtka. Nie jest to płaszcz już. Traci płaszcz status płaszcza, więc powinna go obejmować składka kurtkowa, a takowej nie ma, więc kurtka zostaje przekazana do szatni Skarbu Państwa. No takie wiecie, takie pierdolenie, bla, bla, bla, bla, bla. Zawsze chodzi o to, żeby nam nie oddać tego płaszcza, nie? No, można się z tej okazji zastanowić, czy etyczne jest oszukiwanie państwa. Ja uważam, że bardzo etyczne, nawet wskazane, chwalebne i patriotyczne jest i godne i honorowe i takie życiowe. I jest czymś takim, co nie przynosi nam wstydu absolutnie, a wręcz działanie przeciwne może nam przynosić czasami wstyd, w sytuacji, kiedy jesteśmy no już tacy stłamszeni, okradani na wszelkie możliwe sposoby, no to kto tak się daje dymać? Czy, nie wiem, Hugo ostatnio posłużył się fajną analogią. Przychodzą do ciebie i mówią, czy ukrywa pan Żyda? No i ty skłamiesz, że nie. No i czy to jest, czy to zawsze jest tak, że brzydko jest kłamać właśnie, nie? Ten przykład ma pokazywać, że nie zawsze jest brzydko kłamać i oszukiwać. Czasami jest nawet bardzo chwalebnie i wymaga to odwagi i trzeba być no, kimś i jest się po prostu bohaterem, jak się kłamie i oszukuje. No ja uważam, że w tym przypadku faktycznie tak to trochę wygląda. No bo co, tak zbierać w tego dupala cały czas? I tylko krzyczeć ała, ała, tylko nie w pupę. Szanowne państwo kochane, tylko nie w pupę. Ja już nie mogę, och, jak boli, tylko nie w pupę. No ile można, nie? No to ktoś, kto tak się zachowuje, no to jest ktoś taki godny pogardy wręcz trochę, nie? Jak się zastanowić, no. Trzeba oszukiwać. Żyjemy w Polsce, trzeba oszukiwać. Trzeba kłamać, oszukiwać. Oczywiście to państwo, urzędników państwowych, polityków, wszystkich trzeba tak kłamać, jak się tylko da, chować wszystko, nie pokazywać, nie ujawniać, cwaniakować i to jest dobre, i to jest dobre, i to jest chwalebne, i Boże, może nawet sam Pan Bóg by to pochwalił, powiedziałby, zaprawdę jest w Twym sercu odwaga, aby sprzeciwić się złu, coś takiego, nie? No, ja uważam, że to jak najbardziej. A wy jak sądzicie? Bo może wbito wam do głowy, że tak ogólnie nieładnie jest kłamać. I już, i koniec. I jak powiedzą na przykład, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz, to ty wtedy tak potulnie odchodzisz i mówisz, no to trudno, to pójdę, to zimno strasznie, zmarznę. Możesz tylko się zdobyć na pogróżki takie, że no, przez was dostanę, przeziębię się, dostanę zapalenia płuc i umrę, zobaczycie. I pogrozić ręką. jak cię weźmie na odwagę i pójść sobie, no można i tak, nie? A można też dać temu szatniarzowi w ryja, na przykład skopa mu i kopać jego łeb jak piłkę, nie? I jeb z buta, i jeb z kolanka, i za włosy o kolanko, i jeb przez ladę, jeszcze skopa, skopa, nera, ryj, nos złamany. No i tak, i o, to ja podziwiam takich ludzi, którzy się zdobędą na takie coś i tego szatniarza, urzędnika po prostu skopią po ryju, tak żeby najlepiej już nie wstał w ogóle. No to dla mnie to jest bohater ktoś taki. Sam bym się chyba nie zdobył, no trochę się boję jeszcze, nie? Mamy taki zakorzeniony w sobie lęk przed mundurem jakiś dziwny, nie? Że jak widzimy, że ma mundur, ma kamizelkę taktyczną, ma bojówki, ma glany, ma pałeczkę, ma krótką falóweczkę, ma paseczek, ma czapałkę, no to taki trochę taki respekt graniczący z lękiem wręcz, nie? Z taką obawą, bo co on z tą pałeczką może jeszcze zrobić? Jeszcze może zacząć nią wywijać, nie? No to trochę strach. Ale tak naprawdę, gdybyśmy się wyzbyli tego strachu, no co to jest, że ma glany czy coś? No to można poczekać, aż się odwróci i go dechą. Jeb, nie? I nie wstanie. O. Menda. Parch jeden. Także, no, sam chciałbym być bardziej odważny i bardziej się jakoś tu sprzeciwić temu systemowi opresji, reżimowi Kaczyńskiemu, ale trochę brakuje odwagi. No niestety. Nie jestem typem fightera. Muszę znaleźć jakiś inny sposób, taki bardziej dla maga odpowiedni, dla maga, żeby walczyć z systemem jak mag. Są kapłani, są madzy. Madzy. Piękne słowo, madzy. Magi są jeszcze. No, a poza tym, no, lepiej sprytnie działać, nie? Szczególnie jak się jest małym zwierzątkiem. Małe zwierzątko musi być sprytne. Duże zwierzątko może się gryźć, może się szarpać, ale małe zwierzątko musi sprytnie działać. Także ja wszystkim kibicuję, którzy walczą z systemem. I Rokes, sława, ostatnio ktoś mi tu wkleił linka, dzięki, czasami patrzę, co mi tam wklejacie w komentarzach za linki. Dziwię się, że przeszedł link, bo chyba zazwyczaj nie przychodzą, a tu przeszedł. No i Rokes sława, jest taki jegomość, strasznie się cieszy, że górnicy się wkurwili. No bo górnicy tam są, stroszą wąsa. No i mówią o tej drożyźnie, o tej inflacji, o tych podwyżkach koszmarnych prądu, gazu, wszystkiego. No i tak grożą. I ten Rokes sława już się cieszy, że coś się dzieje, kochani, coś się dzieje, Polska się zmienia, bo to właśnie rewolucja się szykuje. I zaraz tam oczywiście prawo naturalne, dekret Ciechockiego. By the way, ostatnio jakiś pedofil złapany przez tych ECPU czy innych tych łowców pedofilii zaczął się zasłaniać prawem naturalnym. Myślałem, że fiknę po prostu. Podobno Duda nie chce podpisać Lex TVN. No nie chce, ale są takie przecieki, że Kaczyński go straszył, że przez to, jak on nie podpisze, ten Duda, to opozycja wygra wybory najbliższe i tego Dudę postawią przed Trybunał Stanu. No Kaczyński, chyba prędzej ciebie, ty karakanie zaupierzony mały kulasie. To chyba ciebie prędzej i to nie przed Trybunał, tylko u ciebie to się może skończyć tak, że będziesz majtał nóżkami sobie jeszcze i coś będzie ci tam przez nogaweczkę wyciekało. To nie są już żarty. Myślę, panie Kaczyński, że jesteś pan najbardziej znienawidzonym człowiekiem, jednym z najbardziej... No dobra, chyba najbardziej, nikt mi inny nie przychodzi do głowy. Najbardziej znienawidzony człowiek w Polsce. Jednocześnie przez niektórych, niektórzy udają, że go kochają, dlatego że ich przekupił, że dostają od niego pieniążki, 500 plus i pieniądze od niego dostają. No i... Ale wiecie co, wracając jeszcze do pana Irokeza, myślę, że jego radość jest taka naiwna trochę. Z górnikami zawsze tak jest, że oni zaczynają grzmieć, a nawet wychodzą na ulicę, a nawet rzucą śrubami tam w zomowców, w białe kaski i tak dalej, obrzucają śrubami, zaczną palić opony, tylko że oni walczą o pieniądze dla siebie. W Polsce każda grupa zawodowa walczy o hajs dla siebie. nie ma takiego jakiegoś zjednoczenia większego, niestety, nad czym ubolewam. No i dostaną te pieniądze. Bo w Polsce dostaje pieniądze zawsze ten silny. Silny protestant, ten, który właśnie wyjdzie, zacznie palić, grozić. No i szanse mają tu właściwie tylko rolnicy i górnicy, nie? To są takie dwie grupy, które potrafią wywalczyć swoje. Nauczycieli to tam, czy jakieś kobietki, które sobie wyjdą, krzycząc, że to nie chcą żyć w jakimś kato-talibanie, gdzie im ksiądz zagląda tu i ówdzie i tam patrzy i decyduje... i kropi, no to się tam zagazuje się je i pójdą, nie? No ale górnik, ryl, hopie, to nimo żartów, hopie. Idą tacy umorusalni, takie posępne gęby, kaski, pały, nie? No to rząd się boi. I już, i to nie muszę tutaj gdybać, że znowu tak będzie, jak zwykle. Chociaż jest to oczywiste, że jak zawsze tak jest, to teraz też tak będzie, bo już zostały wygospodarowane olbrzymie pieniądze, 30 miliardów, to są olbrzymie pieniądze, 30 miliardów zostało wygospodarowane niby na zamykanie kopalni, kopalni węgla, na powolne likwidowanie ich, co też mi się takie dziwne trochę wydaje likwidować, serio. Jak w Polsce jest tych zapasów węgla brunatnego. Jaki jest węgiel? Brunatny i kamienny? No to jakieś tam dwa rodzaje węgla są. Jednego jest na 200 lat, drugiego na 500. No to jest kupa zapasów jeszcze, nie? No i co? I to likwidować? Nie używać tego? Bo Zielony Ład w sytuacji, kiedy kryzys energetyczny, gdzie właściwie w każdej chwili mogą nam zacząć racjonować prąd. To znaczy, że nie będziemy mieli przez 2 godziny dziennie prądu na przykład, nie? Albo w ogóle wyłączą, coś się zepsuje, padnie na parę dni. No, różnie może być. No więc w takiej sytuacji, serio? W ogóle teraz się okazuje, że bardzo mądry ruch z tym, żeby wkurwić Amerykańców. Bardzo, no świetnie, to sratek, to znowu wielki sratek Jarosław wymyślił. Nigdy tego nie rozumiałem, dlaczego ludzie mówią, że on taki świetny sratek. To jest ewentualnie szczwany lis, to bym zrozumiał, szczwany lis. Że on to jest taka mentalność chłopka, roztropka, cwaniaczka, że on potrafi tu kogoś podjudzić, tu komuś zabrać i komuś dać, tu na jednego napuścić na drugiego. Taki wioskowy głupek, ale cwany, nie? Taki, który ciągle przez... No teraz go porównują do tego Grinch. Jak się nazywa ten taki zielony potworek, co psuje święta? Grinch chyba, tak? Co nienawidzi świąt i robią takie przeróbki, że Kaczyński taki Grinch znowu nam zepsuł święta. No, tak więc ten wielki sratek wkurwił Amerykanów w imię swojej tam zemsty, bo mu brata obrażali, mu brata, nie? No. A ja nie mam, Etam pisze, że dzwoni, a ja nie mam, Etam, że dzwoniłeś, tutaj nic. Mimo, że mam status nie przeszkadzać, to zawsze widzę tutaj, że jest... Ktoś próbował się połączyć, ale to przełączę w takim razie na aktywny. Możesz spróbować jeszcze raz. No wiesz, że tam ty dzwonisz z tych swoich jakichś tam dziwnych Skype'ów przeglądarkowych. To wiesz, to tak to jest właśnie. No ale co chciałem powiedzieć, że to Amerykanie mieli nam pomóc w budowaniu elektrowni jądrowej, która tak nam jest potrzebna i na którą jeszcze trzeba będzie wiele lat czekać, a przydałaby się już. No, Czesi mają na przykład 2 i to jeszcze ileś tam, po ileś bloków, to jest takie, one się dzielą na bloki. No, dobra, jest Etam, cześć Etamie.
1: Poczekajcie, bo cię strasznie cicho, wyjątkowo słyszę. Nie wiem, czy coś mi się zepsuło, chyba teraz jest dobrze. No, po kolei, żeby, bo teraz mi się pomieszało, bo musiałem przerwać montowanie, że tak powiem, tam odnośnie tego, czy to jest dobre, czy złe, kryć się przed państwem. Otóż ja uważam, że bo kiedyś słyszałem, że gdzieś tam w jakimś kościele, szczerze mówiąc nie wiem jakim, może i moim, ksiądz powiedział, pruł sambony, że ukrywanie przychodów to grzech, nie? No i tak zacząłem czytać te wszystkie przykazania i tam, kurde, czegoś takiego nie ma, że ukrywanie przychodów to grzech. Owszem, była podobno taka scena, gdy dwóch pretorian, czyli takich policjantów rzymskich, trzymał Jezus monetę, czy dali mu tą monetę i kazali się wypowiedzieć w kwestii, że zapytali się w kwestii tego, co uważa na temat opłacania daniny dla tego całego, jak tam się nazywał, nie car, tylko no zapomniałem, co było.
0: Cesarz?
1: Cesarza, dokładnie.
0: No co, no tak obejrzał, co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi też jest,
1: tak
0: ale
1: jest,
0: to dotyczy
1: czegoś innego. I kiedy patrzył na tą postać cesarza, to powiedział, że to co cesarskie cesarzowi, a jak spojrzał na nominał, to powiedział, a co Bogu, to boskie. Nie? To jakoś tak to było, nie? Może trochę pomieszałem.
0: Tak, teraz. Nie, dokładnie tak było, Etamie. Tyle, że ja bym się zastanowił nad dokładną interpretacją tego. Znaczy już abstrahując od tego, czy nas w ogóle powinny aż bardzo takie rzeczy obchodzić, jakieś starożytne, wiesz, przysłowia. No ale dobra, załóżmy, że nas obchodzą. To może oznaczać różne rzeczy w sumie. Może oznaczać, żeby na przykład nie mieszać ze sobą spraw dotyczących duchowości, wiary i spraw dotyczących państwa, wiesz, takich bardzo państwowych, nie? To może to oznaczać, żeby to oddzielać od siebie, a nie, że płacić podatki. Różnie, na przykład tacy wolnorynkowi chrześcijanie różnie podchodzą do tego, co Biblia mówi na temat płacenia podatków i tak dalej, od jakiegoś tam, wiesz, katolika czy chrześcijanina innego, niewolnościowego, nie?
1: No tak, ale to jest taka jedna, chyba jedyna wypowiedź, którą pamiętam. Chociaż wczoraj akurat tak się składa, że słuchałem bardzo długiego wykładu na temat Jezusa jako postaci historycznej, czego jesteśmy lub możemy być pewni, a czego nie. No i raczej tego akurat momentu nie mamy w żaden sposób wiarygodnie przynajmniej przekazane, no bo wszystkie te adnotacje, te księgi powstały kilkadziesiąt lat już po Jezusie, nie? Także no wszystko tutaj jest takie palcem na wodzie pisane, czy tak akurat było, ale natomiast ja to rozpatruję w kwestiach ekonomicznych. I teraz tak, popatrz, jeżeli państwo kradnie, nie? Czyli krótko mówiąc, okrada nas, no to ci państwo są jak gdyby rozgrzeszeni, no bo jeszcze chyba nie widziałeś polityka, który by został postawiony przed Trybunałem Stanu, już mniejsza o to, ile mu za to grozi. Bo
0: jeden grozi jeden chyba jakiś był, ale chyba nic z tego nie wyszło, coś takiego.
1: No a szkoda, bo właśnie mam taką teorię, tak, tam chyba jeden rzeczywiście był, ale mam taką teorię, że nic z tego nie wyszło, bo by wtedy się wydało, co grozi za Trybunał Stanu, za zdradę stanu w Polsce, a grozi 5000 mandatu i 4 lata wyłączenia z prawa wyborczego. I tak jest Trybunał Stanu w Polsce, tak? Sprawdźcie to sobie, nie musicie mi wierzyć. Taka jest kara. I po prostu to by wyszło na jaw, że w Polsce nie grozi za to czapa, nic takiego, tylko po prostu grozi 5000 mandatu, nie? No to większy mandat jest od, czy teoretycznie, od sanepidu dla przedsiębiorcy, który w tamtym roku otworzył działalność, nie? Bo tam chyba 20 czy 30 tysięcy było jakieś takie ten. O, więcej ci grozi za nieposiadanie dowodu, bo brak dowodu to jest 12 tysięcy złotych w Polsce. No, tak to wygląda. Ale teraz jeżeli to my okradamy tych państwa, znaczy okradamy w cudzysłowie, nie płacąc tej daniny, chociaż i tak ją płacimy, bo w każdym towarze mamy tą daninę, tak? I to jeszcze podwójnie, bo i ten VAT, i to, co zapłacił wytwarzając ten biedny przedsiębiorca, nie? No to plus jeszcze jakaś akcyza, jeżeli to mamy z prądem do czynienia, opłaty przesyłowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No i to wtedy ci państwo się na nas gniewają i wtedy nakładają domiar, a domiar wynosi 75% nieujawnionych przychodów, tak jak każdy, mam nadzieję, wie na tym czacie, nie? Tutaj jest chyba odpowiedź mi się nasuwa taka, że zależy, jak będziemy na to patrzeć. Czy będziemy patrzeć na państwo jako wspólnotę, czyli kraj, czy na tych państwa jako tych, którzy aktualnie są u żłoba tak zwanego, bo jak wiesz, w tym cała jest, w tym cały, jak to było, w tym cały jest
0: ambaras...
1: rachunek, żeby w ten...
0: Aha, nie, to myślałem, że to o inno powiedzonko chodzi.
1: Nie, bo w tym cały jest rachunek, żeby w ten wspólną rurę w swój prywatny wpiąć kurek. To był Potański, zdaje się.
0: A to nie znałem.
2: tego.
1: No, także widzisz, to jest zawsze taka alternatywa. Teraz, bo to było pierwsza, co ty mówiłeś później, bo już teraz widzisz, zająłem się pierwszym, a zapomniałem o drugim.
0: Ale wiesz, to nie musisz od razu przeskakiwać tak szybko do drugiego tematu, bo możemy sobie jeszcze podyskutować na ten temat. Nikt nas tu z batem nie pogania, nie? Mogę wam zarekomendować, zarekomendować, to nie jest taki znowu super serial, ale przyzwoity. Barbarzyńcy, Barbarians. Tam są właśnie takie sceny, że barbarzyńcy muszą płacić haracz, srogi haracz Imperium Romanum, nie, Rzymianom. No bo tak było. Rzymianie właściwie pozwalali na bardzo dużą swobodę kultywowania swoich wierzeń, można było swoje tradycje zachowywać i tak dalej, ale podatki trzeba było płacić. No i te podatki mogły być często bardzo takie obciążające, nie? No i pytanie, czy trzeba wtedy płacić tym Rzymianom, czy to jest jakiś mus i czy niepłacenie to jest złodziejstwo? No absolutnie nie. Jak popatrzymy sobie na takie sytuacje z perspektywy historycznej, jak się cofniemy w czasie i widzimy inne stroje, nie garnitur, tylko zbroja i nie więzienie, tylko mieczem przez łeb, nie? No to zupełnie inaczej jakoś na to patrzymy. Po prostu i to by mogło dowodzić tego, że nas trochę wytresowano, że to jest taki jakiś irracjonalny lęk w nas, że tak się boimy, że będziemy złodziejami, że będziemy oszustami, że w ogóle strach o tym mówić publicznie, nie? Bo zaraz ktoś na ciebie doniesie, że propagujesz tutaj jakieś nieposłuszeństwo. No... Myślę, że ludzie, którzy tak myślą, to coś mają, zaburzeni są trochę, bo chyba, wiecie, to jak ktoś czuje się taki prawilny, praworządny i czuje taką potrzebę płacenia haraczu, to niech sobie płaci, no nie? Nic mu od tego nie ubędzie, że ktoś inny, powiedzmy, będzie pracował na czarno, czy podatków nie płacił, czy migał się od czegoś tam innego. Ja myślę, że to w ogóle jest zdroworozsądkowe samemu zadbać o swoją przyszłość dzisiaj, szczególnie kiedy nasze emerytury, to przecież śmiejemy się z tego, nie? Nasze pokolenie, to znaczy moje pokolenie, to już nie będzie miało żadnej emerytury, no. Jakbym się nie starał.
1: No tak.
0: A może skończę jak ten żołnierz, któremu państwo zaiwaniło 700 tysięcy złotych, nie?
1: No ja też właśnie patrząc w ostatnie listy, które przychodziły ode mnie od zakładu utylizacji szmalu, to tak patrzyłem dokładnie, bo ja zawsze dokładnie oglądam, czy zawsze ostatnimi czasy bardzo dokładnie oglądam wszelkiego rodzaju pisma i rachunki i tam było wyraźnie napisane, że na moim indywidualnym koncie stanowiącym moją własność pieniądze wynoszą tam około 150 tysięcy. No więc ja bardzo chętnie poszedłbym z tym papierem, ja zresztą go tutaj gdzieś zachomikowałem, żeby przechodząc gdzieś po brzegu, no teraz trochę strach tam iść, bo będą chcieli, żeby jakieś twarz zasłaniać czy coś, nie? Także na razie tam poczekam te parę lat jeszcze, jak będzie trwała ta cała sytuacja, jaka trwa, będzie trwała jeszcze kilka lat, to potem pójdę, jak już trochę urośnie, te odsetki tam urosną, bo i tam rewaloryzują to. No teraz niestety się przegapiłem, bo do listopada, nie wiem, czy wiesz, ale i czy wiedzą słuchacze, ale do listopada można było jeszcze sobie wybrać, czy ta nowa wersja OFE zaoferowana przez PiS za opłatą tam chyba 30% ukradli jeszcze, czy coś takiego, 1/3 chyba mniej więcej tych środków OFE, czy ZUS. Ja nie robiłem nic w tej sprawie, ale teraz chyba troszkę żałuję, że jednak nie przekazałem tych pieniędzy do ZUS, bo wtedy nie musiałem płacić tych 30%. Bo tak sobie myślę, że już 15, 20, 25 lat minęło, odkąd mnie zmusili do OFE i przysięgali. No przecież te wszystkie reklamy mam ponagrywane. Szykuję się już na sprawę sądową, jak skończę lat 65, żeby im po prostu no, wysunąć ten swój druszek, który mam podpisany z OFE, żeby mi po prostu według starych zasad rozliczyli. Bo ja się na nic nie godzę, tak? Na żadne zmiany. Tam były wyraźnie określone, a to, że sobie tam zebrało się paru pajaców pod tytułem Sąd Najwyższy i określili to, że to nie jest moja własność, tylko własność państwowa, no to nie, niestety w reklamach, w mediach było zupełnie odwrotnie napisane. Czyli mówione, tak? No, czyli skłamali. Jak skłamali, no to podpadają pod artykuł 286 KK. No i już.
0: W sumie to najlepiej byłoby, najuczciwiej też, całkowicie zerwać jakąkolwiek współpracę z państwem i też nie korzystać z tego, co państwo oferuje, no bo trochę głupio, powiedzmy, nie płacić żadnych danin, ale na przykład korzystać ze służby zdrowia i wiesz, i tak dalej, chociaż no, to wszystko nawala i tak płacisz, jak ja nie wiem, jak płacisz ZUS, to płacisz, też masz w tym ubezpieczenie zdrowotne, tak?
1: Tak.
0: Masz składkę emerytalną w tym i ubezpieczenie zdrowotne. No i co? I chorujesz potem i nagle się okazuje, że cię nie wyleczą, bo musisz czekać tak długo, że prędzej zdechniesz i tak idziesz się prywatnie leczyć. I tak jesteśmy na każdym kroku. Ja myślę, że powinniśmy się często zdać na takie nasze, w cudzysłowie, bo to nie jest sensu stricte prawo naturalne pewnie, ale takie prawo naturalne rozumiane niedosłownie, to co nam w duszy gra, to co czujemy sami, to co myśli większość ludzi, którzy czują się oszukani przez system i skoro czujemy się okradani, oszukiwani, państwo nie spełnia swojej funkcji, nie wywiązuje się z umów, no to po prostu to zrywamy współpracę i robimy po swojemu. I to jest coś tak naturalnego. Nie wiem, powinno obowiązywać w relacjach z państwem, powinny obowiązywać nas te same reguły, co w relacjach z innymi ludźmi. Jeśli ktoś nas oszukał, powiedzmy raz, drugi, daliśmy szansę, oszukał nas, no państwo to po raz 10 i po raz 15 nas oszuka, nie? I nic. A tutaj, wiesz, jakiś nasz kolega, ktoś nas tam oszuka, to już nie ufamy takiej osobie, nie powierzymy nic, nie zaufamy. I dlaczego te same reguły nie miałyby nas obowiązywać w relacjach z państwem?
1: No właśnie, dlatego, że nikt na oczy nie widział tej umowy z ZUS-em, bo to jest tak, oni to tak pięknie nazywają, że to jest umowa międzypokoleniowa, nie? Że to taka, czy jeszcze takie jest jedno słowo, że to jest umowa społeczna, nie? Mi się od razu to kojarzy z mętą społeczną. Owszem, w przypadku lekarza mamy wyraźny zapis umowy i to jest ta umowa, która się nazywa Konstytucja 68 punkt 1. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od stanu majątkowego, posiada prawo do Państwowej Służby Zdrowia. Zakres tego prawa określa się w ustawie. No i tyle. To jest bardzo prosty zapis. Także można się zawsze powołać, nawet jeśli nie jesteście ubezpieczeni, a ktoś by wam wmawiał, że musicie mieć coś tam, żeby być ubezpieczonym, zawsze możecie powołać się na ten paragraf, gdyby wam wystawiono fakturę za leczenie i sąd oczywiście tą fakturę anuluje, bo musi, bo nie ma wyjścia po prostu.
0: No, ci, którzy... No, to jest ostatnio już od dłuższego czasu bardzo popularny temat, właśnie to prawo naturalne, dekret Cichockiego i tak dalej, wyrzucenie dowodu osobistego, bo dowód osobisty jest przez tych ludzi, którzy się tym interesują, którzy się z tym nowym takim jakby prawem ludzkim utożsamiają, no to twierdzą, że dowód osobisty jest w pewnym sensie takim podpisaniem tego kontraktu z państwem, jakby takim, wiesz, umocowaniem tego, że my jesteśmy nadal tymi niewolnikami, obywatelami, nie ludźmi, tylko obywatelami i tak dalej, i że trzeba się tego pozbyć, że trzeba się po prostu wszystkiego, jakby machnąć ręką na wszystko. Przyjdzie do ciebie komornik czy policjant, traktować ich jak wrogów, jak zdrajców, jak jakichś aparatczyków, w ogóle z nimi nie rozmawiać, zamykać im drzwi, poszczuć ich psem. Wiadomo, że to jest często takie gadanie, bo mało kto się pewnie zdobędzie na takie kroki. Ja myślę, że to jest rewolucja, która niestety będzie wymagała ofiar, że bez ofiar się nie obędzie. I wiadomo, że ci, którzy pierwsi się przeciwstawią mocno w ten sposób, no to poniosą największy koszt. Dlatego nikt nie chce wyjść przed szereg, prawda?
1: No, niekoniecznie tak będzie. Tutaj Maharadża do mnie napisał, że czy u psychiatry też na to się powołuje. Wiesz, Maharadżo, moja opinia na temat wariackich czasów. W wariackich czasach warto być psychicznym. Jeżeli wszystko dookoła nas stoi na głowie, a przynajmniej niezgodnie z tym, czym jesteśmy kontynuacją, czyli z cywilizacją łacińską, z tymi takimi zasadami, które utarły się przez wiele, wiele set, a może i tysięcy lat, to po prostu no, czasami nie ma innego wyjścia. Żółte papiery, wbrew pozorom, nie są takim złym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach, ale to jest bardzo takie ekstremalne podejście do rzeczywistości. Ja sobie rzeczywiście zdaję sprawę z wszystkich ograniczeń i narzuceń przez mafię zwaną politykami tutaj robionych, tak? Tylko to musi działać w dwie strony. Jeżeli są nawet z mafią, tak? Pewne zasady, dajmy na to typu haracz, tak? że ty masz restaurację, masz haracz, ale masz za to ochronę, tak? A tutaj jest tak, że nie, że oni biorą haracz, ale ochrony nie ma. Dzisiaj rozmawiałem i polecam swój odcinek, jak go tylko publikuję. Właśnie przerwałem montaż, żeby zadzwonić. Rozmawiałem z taką panią przypadkowo z psem spotkaną, która właśnie była u lekarza. O. Ja się bardzo na to zdziwiłem. Bo ona była u lekarza już, nie? No i potem się okazało, że była w spółdzielni lekarskiej, gdzie trzeba było zapłacić po prostu z własnej kieszeni. Dlatego była już. Nie. I tam podpowiada mi pewnego lifehacka, jak zrobić, żeby skrócić kolejkę, bo nie wiem, czy wiesz o tym, ale to może warto powiedzieć, bo to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli idziecie do swojego lekarza tak zwanego rodzinnego, czy domowego, nie wiem, jak to teraz się nazywa, to jest wydawana na jakby dalsze leczenie do specjalisty, jest wydawane takie skierowanie, chociaż ono bardziej przypomina dzisiaj receptę. To jest taki model, że tak powiem, elektroniczny już, bo wasze wszystkie choroby, leki i tak dalej są zapisane w jednej bazie i one są powszechnie dostępne. Jak pójdziesz do apteki, jak ci pani wylistuje, to wszystko widzi, nie? Tak jest w tej chwili wasza prywatność szanowana. No i teraz jest taka kwestia, że wystawiają wam takie skierowanie i teraz są dwie wersje. Pierwsza wersja to jest, stoicie 2 lata, powiedzmy, tak, przykładowo. Boli was noga, nie możecie chodzić, no to 2 lata przetrzymacie jakoś z niechodzeniem, tak? Ale jest jeszcze druga wersja. Druga wersja to jest pod pieczątką lekarza, jest napisane odręcznie przez tego lekarza pilne i wykrzyknik. I wtedy jest druga kolejka. Jest taka strona na chyba NFZ-cie, wiem, że to jest strona z GOV, także bardzo możliwe, że jest NFZ, gdzie są te kolejki do wszystkich lekarzy, wszystkich przychodni, szpitali, specjalistów i tak dalej, są wyliczone. I na przykład w normalnym trybie, czyli bez pilne, jest 400 dni, a w tym nienormalnym trybie jest 30 dni, nie? I teraz warto poprosić, ponaciskać na tego lekarza, żeby wpisał to pilne pod tym. Tylko mnie od razu jako takiemu domorosłemu hakerowi przychodzi do głowy jedna rzecz. Czy to, że lekarz wpisze odręcznie pilne, jest gdzieś w systemie odnotowane, że jeszcze w formie tej bazodanowej jest odnotowane, że to naprawdę jest pilne? Skąd ten jakby lekarz dalej wie, że to jest pilne, czy tylko z tej recepty, którą on wypisał, czyli skierowania, czy ma to w systemie? Bo jeśli, jak podejrzewam, w Polsce panuje bałagan, więc jeśli tylko jest to napis, no to co można zrobić? No, odpowiedzcie sobie na to sami. Nikogo nie namawiam, ale...
0: No, też myślę, że różne takie haki mogą być nieeleganckie, jeśli dotykają innych ludzi, jeśli inni ludzie na tym cierpią, no bo ty sobie wpiszesz pilne i wejdziesz przed kimś, kto może też by chciał się wyleczyć, a ty się wypchnąłeś cwaniacko trochę, tak, nie? Więc ja bym bardziej państwo dymał, tak żeby nie szkodzić innym po prostu, nie?
1: No to właśnie teraz ci powiem przykład. 80 wówczas letnia moja ciocia miała bardzo poważną kontuzję biodra, uniemożliwiającą jej chodzenie. To było w roku 2018, kiedy miała, dobrze mówię, liczę, albo 19, albo 18, jeszcze przed tym całym cyrkiem teraz. I otrzymała takie skierowanie bez tego pilne. No i to wymagało, ponieważ to była kontuzja wymagająca operacji, notabene nie takiej drogiej operacji, ale operacji, interwencji takiej fizycznej, chirurgicznej, dostała skierowanie w tym trybie takim zwolnionym, które byłoby dopiero w przyszłym roku. Oczywiście rodzina tam zapłaciła 8 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, za tą operację te kilka lat temu i ciocia chodzi normalnie, nie? Teraz. Jest sprawna, chodzi, nie ma problemu. Ale tak by jeszcze czekała, gdyby nie było ją stać na te 8 tysięcy, to czekałaby jeszcze rok. Znaczy rok, no tam pewnie parę miesięcy, tak od dziś licząc, bo już mamy koniec 21. No tak to wygląda, więc taka jest różnica. Teraz pytanie, czy jest to moralne dla takiej osoby dawać taki termin, nie?
0: No też nie. Dzisiaj sobie też myślałem, że przyszło mi do głowy, że im państwo będzie nakładać na nas większe różne zobowiązania, haracze, opłaty, im bardziej będzie nas doić, mówiąc tak prostym językiem, no to naturalną koleją rzeczy trzeba robić większe, lepsze zabezpieczenia przed tym, żeby ludzie wypełniali swoje obowiązki względem państwa, prawda? I stąd te wszystkie rejestry, stąd odchodzenie od gotówki ciągłe, stąd patrzenie nam ciągłe na ręce, teraz jakiś rejestr ciąż znowu robią i im więcej nas będą dymać, tym bardziej muszą się zabezpieczać, bo naturalnym zjawiskiem też jest, że rośnie wkurw w narodzie, któremu no już się zabiera aż tyle, nie? I tak mało daje. Tak się nas wykorzystuje, więc po prostu państwo się zabezpiecza, wychodząc z założenia, że ludzie będą coraz bardziej kombinować. I więc tak podchodźmy do tego. Wszelkie jakieś nowe rejestry, wszelkie zmuszanie nas do tego, żeby było ten cały fiskalizm. Polska jest bardzo wysoko w rankingach, jeśli chodzi o skalę fiskalizmu. No... Ciągłe jakieś zmienianie kas fiskalnych, nie? Te kasy online, wszystko tam rejestrowane, paragony zbieraj, bo właśnie, bo tak nas doją, bo tak strasznie nas wykorzystują i jest taka straszna niesprawiedliwość, więc ten wstrętny aparat urzędniczy musi być sprawny i nas dobrze kontrolować, dobrze nas po prostu, więc no, jedno się wiąże z drugim.
1: No tak, no ja wpadłem kiedyś na pomysł tak zwanego urzędniczego przyjaciela, który tak jak strażak i BHP-owiec musiałby być zatrudniony przez każdą firmę. Myślę, że wszyscy by się zgodzili. Urzędniczy przyjaciel brzmi bardzo fajnie, a on by zadbał o to, żeby faktury były płacone na czas, ba, żebyśmy my mieli zapłacone na czas, bo to było akurat rozsądne. Ja w ogóle uważam, że jeśli jest coś takiego jak faktura, która ma termin płatności, to powinno być wyodrębnione konto. Ja nie wiem, czy taka ustawa już nie weszła, ale które sprawdza, gdzie po prostu urząd, który jest odpowiedzialny za zabranie tego haraczu, skoro już go bierze, to bierze go dopiero w momencie, kiedy on wpłynie, bo przecież wiadomo, że jest tak często, że ktoś wykona coś, tak, i nie ma tych pieniędzy. Zresztą często nie z winy tego, który ma zapłacić, bo często sam jest w tej samej sytuacji, nie? I mamy po prostu sytuację taką, że może być podatek powyżej 100% zarobku, bo jeżeli ktoś wystawi kilka takich faktur sowitych na swoje usługi, a nie ma tego 20 czy tam 24 chyba się płaci VAT. Nie pamiętam, jak to w tej chwili wygląda. Nagle okazuje się, że nie ma jeszcze płatności, tak? No, na przykład ma albo termin 60 dni, albo po prostu mu zwyczajnie nie zapłacili. A on wystawia notę korygującą z odsetkami, nie? I czeka dalej.
0: No, niestety. Dobra, ale tam, to co, damy szansę innym? Może ktoś jeszcze będzie chciał zabrać głos?
1: No właśnie, kurczę, chciałem powiedzieć jeszcze coś strasznie ważnego, ale zapomniałem co. Właśnie odnośnie tej drugiej sprawy, o której wspominałeś. A, już wiem, święta, to były święta. Właśnie. Być może, chociaż nie obiecuję, bo to wszystko zależy, jak się wyrobię czasowo, zapodam wam bardzo fajne kilka filmików etamowe, nie atomowe, tylko etamowe przygotowania do świąt. I to będą proste metody na proste potrawy, jak zrobić, zapełnić stół.
0: No. Zrobić 7 wigilijnych potraw jajek 12. I parówek. 12 wigilijnych potraw z parówek i jajek. No.
1: Ale powiem ci, że kiełbasa również jest kupiona, także posłuchałem się papieża, chociaż absolutnie nie wiedziałem o tym, że on coś takiego będzie mówił. Także będzie również kiełbasa.
0: Dobry z ciebie katolik, gratuluję.
1: No. Fajnie. Dziękuję.
0: No, Bóg zapłać.
1: Jak to się mówiło, jak bramą zawsze się żegnał, szczęść Boże. No, trzymaj.
0: Szczęść traktorze. Cześć. Szczęść telesforze. Etam się ostatnio na swoim kanale podpisuje jako etamistrz. Etamistrz. Przez szy i czy oczywiście. No tak jeszcze wracając do tematu właśnie państwa, systemu, to tak sobie dumam, że no właśnie, że rośnie ta kontrola, no bo rośnie wyzysk. I państwo też będzie na pewno walczyć, zawsze system będzie walczyć, nawet jakoś podświadomie, nawet nie zdając sobie do końca sprawy, że z tym walczy, ale będzie... Czasem pewne działania mogą tak wynikać z pewnego przeczucia, nie? Że to system czuje, że tak trzeba. Samowystarczalnością. Samowystarczalność jest czymś, co jest bardzo nie na rękę systemowi. No pomyślcie, jeśli by się okazało, no teraz sobie tak hipotetycznie mówię, że medycyna alternatywna jest o wiele skuteczniejsza niż nam się to mówi, niż no niż się powszechnie uważa. No bo cały czas trwają spory na temat skuteczności tej medycyny naturalnej, alternatywnej. Alternatywy dla właśnie medycyny konwencjonalnej. No i pomyślcie, jeśli by się nagle okazało,